0: że dwa neurony w pustym łbie zdarzyły.
1: Właściwie to, wiesz co, jak dostałem możliwość zapytania się wszechwiedzącego potrzeby o wszystko, to tak nie wiem, o co zapytać. To może ty mnie o coś zapytaj. Nie, nie, lepiej nie pytaj. Nie, to się źle skończy. Bo wiem, o co chcesz zapytać.
0: Tak, dokładnie o to. No. Trzy proste rzeczy.
1: Wiem. Dobra. Nie, to ja się już nic nie pytam i ty też się nie pytaj. Nic nie wiem, nic nie chcę wiedzieć. Lepiej nie wiedzieć.
0: I właśnie to jest piękny przykład cywilizacji, że jesteśmy z jednej strony niesamowicie ciekawscy, ale kiedy nagle zaczynają się pojawiać odpowiedzi, to takie, ale czy ja na pewno chciałbym się tego dowiedzieć, a jak to zmieni moje życie? Nie, lepiej nie wiedzieć, nie? To mnie z jednej strony troszkę wkurwia, bo gdybym został porwany przez kosmitów i którzy mówią, dobra, stary, usiądź tutaj na dupie i zadaj trzy pytania, to my ci na nie odpowiemy. O co w sumie tak, o co bym zapytał? Jeżeli by to byli naprawdę wszechwiedzący, to bym zapytał, skąd się wziął Wielki Wybuch i co było przed początkiem Wszechświata.
1: Dobre.
0: Zapytałbym o granice Wszechświata, co jest poza jego granicami.
1: Bohater gry, Captain Blood i druga część Commander Blood, no szczególnie ta druga część, to jest właśnie opowieść o gościu, jakimś pół maszyna, pół człowiek, którego celem jest odkrycie, cofnięcie się w czasie do momentu wielkiego wybuchu. Ma jakiś taki niesamowity statek kosmiczny, gdzie ma jakąś istotę w takim zbiorniku, która to jest taka dziewczyna, która musimy po jej ruchach, po jej zachowaniu jakby wywnioskowywać różne rzeczy. Jest specjalny system komunikacji z przedstawicielami innych cywilizacji. Bardzo ciekawa gra. Tylko
0: a, już wiem, jakie trzecie pytanie bym zadał. Imię, nazwisko i adres blachy, bo już 2 lata nad tym pracuję.
1: A oni by ci odpowiedzieli, tego nawet my nie wiemy.
0: Tak, także prawdopodobnie to były moje trzy pytania, przy czym pierwszego jestem absolutnie pewien, drugiego tak sobie, a trzeciego też jestem tak pewien, jak to zabrzmiało.
1: Trzym się, Byte Eaterze, dzięki, że tu wpadłeś. No i polecamy audycję też Byte Eatera, tam jest dużo o takich rzeczach, o których sobie tutaj rozmawiamy też, więc jak ktoś lubi, to sobie na pewno będzie zadowolony. No to co, dzięki ci za bardzo ciekawą rozmowę. Fajnie, że sobie tutaj pogadać.
0: No spoko, trzymaj się, do usłyszenia, Eloszka.
1: Cześć, cześć. A ja już powoli się zmywam, bo to godzina 2 i starczy. Chociaż starczy to jest uwiąd, jak to mawiali starożytni Rosjanie. A nie wiem, czy jutro, a właściwie dzisiaj, czy będzie Jacek Kuchmistrz. Ostatnio nie mógł być, bo jakiś tam miał wyjazd, jakieś sprawy ważne, no ale może jutro już będzie. A jakby go nie było, to też wpadnijcie tak z wieczora zobaczyć, czy coś się dzieje. Myślałem, że dzisiaj coś poprowadzę wcześniej, ale jakoś tak wyszło. No i nie zapominajcie o tym, żeby czasami wrzucić monetę do radyjka tutaj, do slota. Bo to wtedy my tutaj dostajemy nowe życie, extra life i kredyty. No, ale ja też nie wiem, może ciekawsze jest samo szukanie odpowiedzi niż znalezienie jej tak naprawdę, czyli to gonienie króliczka, a nie złapanie go na przykład. No, także to było na tyle. Sobotni, wieczorny. Ja już coś bełkoczę. Dobra, idę sobie. Do widzenia, ślepagienia. Nara, nara, marynara. Narka, fujarka. Tymczasem borem lasem. I po prostu cześć.

0: Co tu jeszcze napisał Baititer?
1: Modele wszechświata mają taki sens z założeniem, że czas nie istniał przed T równa się 0, jak i z założeniem, że istniał, ale obowiązywały jakieś inne prawa.
0: Taki, widać taki geek.

Jest ciekawsza wersja tego utworu też, Cornell Mix, ale niestety nie udało mi się znaleźć. Tak będzie, jak będzie jakaś zagłada, to zobaczycie, że wylecą z tej płonącej, stojącej w płomieniach planety, na której się coś strasznego dzieje, to będą wylatywały tak kolejno, ewakuowały się statki kosmiczne. Jeden taki wielki, biały, z kolorowym napisem Google, drugi to pewnie kościół, jakiś taki statek kosmiczny wyglądający jak katedra, z krzyżami, jakieś witraże zamiast tych luksfer, takie luksfery witraże. No i wszelkie jakieś, i każdy kraj ewentualnie jakiś wypuści, taki biało-czerwony, biało-granatowo. To akurat Rosja ma jaką flagę? Biało-niebiesko-czerwoną, nie? To takie same kolory jak amerykańskie w sumie. Polskie kolory też podobne, tylko brakuje tego niebieskiego. Dobranoc.

Dobry wieczór wszystkim, Krawiec się kłania, audycja Nocny Marek, oczywiście w Nocnym Radio, waszym ulubionym radio. I tutaj już zaraz będzie wściekły atak troli, jakie ulubione gówno radyjko, nocny bełkot z tym debilem, tak? No nie, no dobra, dzisiaj to faktycznie może być trochę debilowato i trochę amatorsko, ponieważ jestem... Z racji ogromu pracy i z racji... No właśnie, tu już Pytajmierz przypadkowo włączył właśnie, bo nie miał co robić, bo akurat mu się nie chciała strona z filmami uruchomić. No i tak omyłkowo wpisał radio i tam mu wyskoczyło na Google Nocne Radio. Z ciekawości chciał zobaczyć, co to za gówno.

prawda? Wąt, to można mieć jakieś wąty ewentualnie. Można mieć wąty do kogoś. A jak się, jak mamy na przykład ochotę wyprosić jakiegoś jegomościa z imprezy, to mówimy won, hamie, won, won mnie stąd. No, a nie wąt. No, a pan Taratajcio, tak kilka razy się wsłuchiwałem, mu nazwał ruch won, a mówi wąt. No dziwne. No ale słuchałem sobie o postulatach. Co by było? Już kiedyś się nad tym zastanawialiśmy z kolegą Skałą. I on stwierdził, co mnie tak nie do końca wtedy przekonywało. Jeszcze byłem tak bardziej taki pro-alternatywny, taki pro-czaramarnicki, taki pro-znachorski i tak dalej, i tak dalej. I on powiedział, że bałby się takiego świata, w którym ludzie pokroju właśnie pana Zięby, pana Taratajcio, pana Marka Podleckiego, Kesze, czy różnych na przykład spiskowców dochodzą do władzy. I ja przyznaję szczerze, że też bym się troszeczkę bał teraz, bo wiecie co, ci ludzie się też zebrali w jakiś taki, założyli no dosłownie ruch ludzi ze schizofrenią. I mówią, że są tam naświetlani z satelity. No też u pana Marka na fotelu w studio też sobie często siadają ludzie, którzy twierdzą, że są z satelity naświetlani promieniami. Pan Zbigniew Kękuś właśnie też twierdził, że jest z satelity naświetlany. No i tam też było, panie, ja słyszę z centrali, jak mówią mi w lewym uchu. No i chcielibyście, żeby tacy ludzie rządzili w Polsce i decydowali o wszystkim? Ustanawiali prawo, regulowali różne rzeczy związane z opieką medyczną i tak dalej, no ja bym się troszeczkę bał, bo no, nie wiem, z racji tego, że dzisiaj bardzo luźna audycja, to można zadzwonić i przedstawić swoją wizję, jakby wyglądał taki świat. No, przypuszczalnie byłaby bardzo duża, co pewnie niektórych ucieszy, bardzo duża promocja urządzeń plazmowych. Oczywiście keszyzmy by były, być może nawet powstałaby fabryka urządzeń plazmowych, plazmowe termosy, buty, nożyczki, spodnie plazmowe, skarpety plazmowe, wszystko plazmowe byłoby i byłoby to dofinansowane, a oczywiście pan na przykład Taratajcio, który postuluje to, bo powiedział wprost, że no, urządzenia typu Kesze, popularyzacja urządzeń typu Kesze, no i zapery oczywiście, zapery. Ja też pozdrawiam Karolcie. Mogę tak mówić? Czy to nie jest zbytnie spoufalanie się? No chyba jest. Pozdrawiam zatem panią Karolinę. Albo Karolinka to tak dziecinnie, nie? Tak mi ta Karolinka z półobrotu strzeliła w zęby, to bym miał Karolinkę. Karolina po prostu, no. Karolina. Karolina ze Szczecina, tak? Nie wiem dokładnie skąd właśnie. Skąd jest etam? Ze Szczecina? No. Nazara też jest, pozdrówka, Floki. O, proszę. No, tak, potwierdziło się. Karolina ze Szczecina. No i tak. I co tam jeszcze było? Zakaz przymusowych szczepień. No to byśmy może nawet popierali. To znaczy, nie, no, nie chcę już mówić za innych. Ja bym być może się skłonił ku takiemu prawu, żeby nie było tych przymusowych szczepień. Wychodząc z założenia, że to rodzic powinien jednak mimo wszystko decydować, no ale czy przy tej całej nagonce na szczepionki, czy w ogóle ludzie, którzy twierdzą, że są naświetlani z satelity i gadają o energiach, o gęstościach i o tym, że ktoś z nich energię wysysa i ich podsłuchuje przez

pole morfogenetyczne, że rząd nas harpem cały czas bombarduje tutaj i pogodę nam zmienia i tak dalej, i tak dalej. Zakaz GMO też się pojawił w Polsce. No, jak się poszpera w internecie, to znajdziemy też pozytywne opinie na temat GMO, że pomogło ono rozwiązać, że żywność genetycznie modyfikowana pomogła rozwiązać wiele problemów tego świata związanych z głodem i że produkowana jest na przykład specjalna żywność, która działa właśnie zdrowotnie, bo pomaga leczyć, pomaga rozwiązywać problemy ze wzrokiem w różnych krajach słabo rozwiniętych, gdzie jest ciężko o leki, no to mamy taką żywność, która troszeczkę jest tak przerobiona, żeby działała troszeczkę jak lek, nie? Ja tak to rozumiem. Ale bardzo się ucieszę, jak ktoś zadzwoni i powie: ty debilu, nie ukuty, do podstawówki wracaj, klaunie. Ale byłoby też miło, gdyby ta osoba przy okazji powiedziała, jak to dokładnie wygląda. Nawet zaczadzeni mogą dzwonić i powiedzieć: ty opłacony przez Big Pharma, masońsko-iluminacki satanisto. No właśnie, i z satanistami też coś tam było. No tak, pan Taratajcio też powiedział, że domagałby się likwidacji masoństwa i satanistycznych elit. Ale jak on chce zlikwidować? Czy tak w tył głowy strzelać tym, których uważa za satanistów? Czy... No, skoro mówi tak o tych satanistach, to może też jest katolikiem w sumie i by na przykład była obowiązkowa religia czy coś. Ja nie wiem, no po kimś, kto ma takie postulaty, takie odjechane, tak odważne, może powiedzmy, tak dalekosiężne, tak rewolucyjne, no to można się spodziewać wszystkiego, na przykład, nie wiem, zakazu chodzenia w butach. Aspreol pisze: GMO to eugenika, z najnowszych foliarskich wieści. Eugenika ze śmietnika. No nie wiem, bałbym się, chyba już wolę tych przygłupów, ale bardziej z takich normalnych, takich twardo stąpających bardziej po ziemi. A towarzysz obywatel by chciał, żeby ktoś żydostwo zlikwidował. No właśnie, może jakieś takie szalone postulaty może zaproponujecie? Na przykład zakaz homoseksualizmu zróbmy. Stop homoseksualizmowi. Nie dla pedalstwa, zakaz pedałowania, takie popularne hasło różnej maści narodowców, skinheadów, no i albo po prostu homofobów, no czy też zwyczajnie osób, które bardzo, bardzo nie lubią, jak ktoś komuś coś wkłada, nawet jeśli wkładający i ten, któremu wkładają, się na to zgadzają i nic do tego nie mają i się z własnej chęci miziają. O, Etam już ma pierwszą propozycję. Zakaz dla brzydkich kobiet, żeby chodziły po ulicy. A wiecie, że tego typu właśnie różne zakazy to często dyktatorzy ustanawiają właśnie w swoich krajach, że było nawet coś takiego, że zakaz właśnie, że brzydkie kobiety nie mogły się na plaży opalać. Gdzieś było w jakiejś zamordystycznej dyktaturze. Któryś z dyktatorów coś takiego właśnie wymyślił. Któryś tam zakazał baletu, bo mu się bardzo balet nie podobał. Uważał, że to jest głupie. Chodzą w tych białych tych kieckach i tak pląsają. I na paluszkach tak. To jest głupie. Ja zakazuję, nie będzie. No trochę taki... Jak się pojawiają takie dziwne, właśnie radykalne, rewolucyjne, odjechane postulaty i zakazy i no, ogólnie prawodawstwo, takie szalone troszeczkę,
no to chyba się raczej cofamy do jakiejś Korei Północnej albo do dyktatury, nie? Do jakiejś republiki bananowej. No i nie wiem, czy bym tak chciał. Bałbym się chyba mieszkać w takim kraju. No to ja proponuję, zakaz obrzezania na przykład, żeby dopiec żydostwu, zakaz obrzezania, zakaz lichwy może. Ciekawe w ogóle, czy to prawda, że Jezus zakazywał lichwy. Ja wiem, że islam zakazuje lichwy, ale dziś usłyszałem właśnie, słuchając sobie różnych fragmentów wypowiedzi różnych takich pojechanych jegomościów, no to tam był taki pojechany chrześcijanin i on mówił, że Jezus zakazywał lichwy. Czy jest tu jakiś chrześcijanin, który się zna na... Czy jest tu jakiś uczony w piśmie, jakiś faryzeusz, żeby powiedział na przykład, czy faktycznie chrześcijaństwo w Biblii... Czy w Biblii jest zakaz lichwy? Moglibyśmy zakazać, wtedy banki nie mogłyby nam dawać kredytów. No swego czasu ten kredyt, fakt, że są zbójeckie trochę te odsetki, no ale przecież nikt mnie nie zmuszał na przykład, żebym brał sobie kredyt, nie? A w pewnym momencie trochę mi uratował dupę, nie? I czasami nie miałem kasy, nawet brałem kredyt taki konsumpcyjny, nie? Jak to się mówi. No i nie wiem, czy bym chciał, żeby ktoś mi tego zakazywał i na przykład z krzyżem mnie przepędził jakiś fanatyk spod banku, ty nie będziesz brał lichwy, powiadam ci, albo jeszcze na stosie mnie spali, czy coś, albo wodą pokropi, albo, nie wiem, inkwizycja mogłaby powstać i ona by pilnowała właśnie wszelkich, przestrzegania wszelkich zakazów ze świętej księgi, czyli nie byłoby czarostwa. No i tu pojawia się problem właśnie, no bo... Czy tam nie ma przypadkiem z tej alternatywnej strony, czy tam nie ma wielu różnych czarowników przypadkiem? Czarowników wielu? No, czarownice na pewno są. Sam widziałem na YouTubie taka jedna pani Paulina na przykład. Taka blondynka. Która też już tam w kesze weszła, kremy z gansami, byty reptiliańskie, regulowanie aury, jasnowidzenie oczywiście, ona bierze sobie coś do ręki i już wie. A chodźcie kiedyś, zrobimy jakiś na przykład nie tyle trolling, co taką podpuchę w stylu mamy cię. I na przykład ktoś z nas, zrobimy jakąś zrzutkę, bo no jestem pewien, że pani Paulina na przykład, no to nam za darmo to może o nas powiedzieć tylko, o widzę, że nie masz pieniędzy. I tutaj się trial, wersja demo się skończyła, trzeba teraz już dopłacić, żeby się więcej dowiedzieć, a tak to się dowiemy tylko, że... O, widzę braki pieniężne, wyraźne braki pieniężne, kłopoty z finansami. Ale patrzę, widzę, że uda ci się wyszperać coś z portfela, coś się uda, tak, widzę jak wyciągasz banknot, ja wtedy się zapytam, tak, jaki, o jakim nominale, widzę 200 zł, które wkładasz mi do ręki, widzę wyraźnie. Duchy mówią. No i możemy się zrobić jakąś zrzutkę, na przykład 200 zł i trochę tak potrolować taką panią Jasnowickę. Może ktoś by poszedł się na żywca, spotkał z panią Pauliną na przykład i można na przykład dla picu założyć obrączkę i zobaczyć, czy pani Paulina powie wtedy: o, partner, widzę, że z partnerem życie się układa. A my wtedy no zgadza się, tak, i co dalej? Możemy sobie na przykład oko zrobić, podbite tam makijaż. Po co Paulina, jak macie Aldonę? No, Aldona też tak brzmi trochę jak imię wróżki, bo takie nietypowe właśnie, nie? Wróżka się nigdy nie nazwie tam Agnieszka, wróżka Agnieszka. Czy tam wróżka... Wróżka Ania, tylko musi być właśnie Aldona już, tak? No, to takie rzadkie imię chyba. Wróżka Zębuszka. No i można by trochę podpuścić i zobaczyć, czy ile w tym prawdy jest.
No i o czym jeszcze chciałem tutaj powiedzieć. No i nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby do władzy doszło. No, likwidacja partii politycznych, popularyzacja kesze, zaperów, nieprzymusowe szczepienia, dobrowolne. Czy nie skończymy przypadkiem w takim kraju, gdzie będzie epidemia, wariactwo, ale w ogóle strasznie dużo tych różnych świrusów. Te takie właśnie, to takie przekonanie, że elektrownia nas razi prądem, że nas satelity w nas strzelają promieniami X, że ktoś nas obserwuje cały czas przez okno, że helikoptery latają nad naszym domem, to ponoć jest zwykła schizofrenia. I to jest podobno bardzo ciężko wyleczyć. Schizofrenię się leczy nawet 10 lat. Są ponoć leki na to, ale to są leki, które troszkę nam wyniszczają organizm. One są szkodliwe, podobno. Tomasz już mówił, że elektrownia kłamie, bo żeby przesłać prąd wystarczy jeden przewód, a nie dwa. No właśnie, to jest... Ja w ogóle myślę, że cała ta akcja z Keszy to jest akcja wiralowa KGHM-u. Tak sobie ktoś tam wpadł na pomysł, a chodźcie zrobimy taką akcję, że tutaj trzeba z miedzi skręcać sprężyny. Będzie, że cewki to są, nazwijmy cewki. Że daj tu kredki i tam i porysował tak. Tu idzie, tu prąd, tu się pole... Pole grawitacyjno-magnetyczne. O, dobre, grawitacyjno-magnetyczne, dobra. No i już, no i tam wymyślili, a potem to zatrybiło. No i doszli do wniosku, że nie ma co stopować tego, bo miedź się świetnie sprzedaje. Teraz wszyscy kręcą druta. Cała Polska kręci druta. No i co? No i... Ja myślę, że to było tak, że w pewnym momencie ci różni właśnie ludzie, którym coś się w główce lekko poprzestawiało i są przekonani, że ktoś ich śledzi, że są spiski straszne wokół nich, że cały świat się kręci wokół nich, że ktoś im szkodzi, że rząd ich inwigiluje cały czas i naświetla, to oni odkryli nagle YouTube'a i taka osoba, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby założyła sobie swój własny kanał. To są często ludzie, którzy normalnie funkcjonują, chodzą po zakupy, spotykają się z innymi. Jak byłem mały, to do naszego domu przychodziła też taka pani, która też ciągle opowiadała, że ją śledzą, naświetlają. Kiedyś... ci ludzie mieli inne te historie, nie? No jak się tak cofniemy grubo w tył, no to mamy właśnie, że sąsiadka przechodziła i krowie mleko przestało, krowa mleka przestała dawać, nie? No i potem taką panią, co sprawiła, że mleko krowa przestała dawać, no to się ją brało. Można powiedzieć, że była w opałach. Ta pani, w sensie dosłownym, w dosłownym tego słowa znaczeniu, była w opałach. No i te opały się tam podpalało i był spokój, prawda? I potem była pani przekonana, że już krowa daje mleko. No właśnie, taki świrus może zaszkodzić, nie? Kościół się rzucał chętnie na różne takie rewelacje. Dzisiaj też chętnie opowiada różne banialuki. O... Ile tego jest w ogóle na YouTubie teraz banialuków? Chyba więcej jest banialuków niż takich normalnych, racjonalnych, merytorycznych rzeczy. No bo bajać może sobie każdy, nie? Każdy może sobie wyjść, może sobie w nocy przyłożyć głowę do poduszki. Jak jest sprytny, to sobie włączyć dyktafonik i sobie coś tam powymyślać, a następnego dnia włączyć kamerkę i no...
I tutaj mam nawet wątpliwości, czy palenie marihuany jest wskazane. No bo jak działa marihuana, to pewnie wielu z nas wie. To jest taki wzmacniacz, który wzmacnia głównie to, co jest w naszej głowie. Jak jesteśmy zadowoleni, to nam jeszcze bardziej poprawi humor. Jak mamy jakieś lęki w sobie akurat, to złapiemy beda, tak zwanego bad tripa jakiegoś i się zdołujemy i będziemy wystraszeni jeszcze bardziej. No, jak chcemy sobie nawet posłuchać muzyki, to ta muzyka będzie dla nas przyjemniejsza. Będziemy ją lepiej wchłaniać i bardziej czuć tą muzykę. Czyli po prostu wzmacnia nasze myśli, nasze odczuwanie. No to czemu nie miałaby wzmacniać ta gandzia takich stanów właśnie schizofrenicznych? Zresztą są takie też czasami opinie, nie wiem, ile w tym jest prawdy, że marihuana potrafi wyzwolić w nas, jakby striggerować. Jeśli mamy predyspozycję do różnych takich schizofrenicznych zachowań, to może nam to wzmocnić po prostu. Wyzwolić w nas tą chorobę i potem ją jeszcze dodatkowo wzmocnić, wyzwolić pierw, a potem wzmocnić. To jest sobie ukryte, to jest takie przytłumione, prawda? Mamy ewentualnie jakieś lekkie objawy, że czasem popadamy w jakąś paranoję albo nam dziwne myśli do głowy przychodzą, a nagle bach, a nagle pach. Pamiętam, że sam miałem kiedyś problemy właśnie z głową. Dokładnie w tym temacie zaczęły mi dziwne myśli do głowy przychodzić. Dziwne takie przekonania, że no nie będę tutaj się za bardzo może w te tematy teraz wgłębiał, ale no i też mówi się, że wszystko w nadmiarze jest niewskazane i z niczym nie wolno przesadzać. No, co innego przecież jak sobie zapalimy na imprezie raz w tygodniu, a nawet nie wiem, dwa razy w tygodniu sobie się zrelaksujemy, usiądziemy sobie, najlepiej jeszcze z przyjaciółmi, nie? Tak samo jak lepiej pić z kimś, bo to czemuś wtedy służy, jest jakaś zabawa, a nie, że siadamy sobie sami z flachą na fotelu i gapimy się w telewizor i chlejemy, nie? To jest mniej zdrowe na pewno. Zresztą, no, jedną z takich fajnych rzeczy związanych z alkoholem jest to, że nas otwiera bardziej na ludzi, robimy się bardziej śmiali, no to wykorzystujmy rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z ich działaniem, no. I tak samo jest troszkę z substancjami. Oczywiście co innego marihuana, co innego kwas. Też nie powinniśmy raczej sobie zarzucać codziennie kwasa, popijać wiadrem ayahuaski, a potem jeszcze dla relaksu dymek, prawda? No to zwariujemy wtedy, mózg nam się przepali. Nie wolno kopać tego naszego pokładowego komputera za bardzo, bo no, nie wiem. Tak mi się wydaje, że nie ma na tym świecie rzeczy, która by nam nie zaszkodziła w nadmiarze. Jak się zbyt dużo wody opijemy, to też skończymy przenosząc się do siódmej gęstości. Tutaj czekolada. No, słodyczy też niedobrze za dużo jeść, bo dostaniemy robali. Albo jakieś kandidy. Albo cukrzycy. Nawet sport. Jak się za dużo tego sportu uprawia, to nam się, nie wiem, rozwalą stawy w końcu. Jak będziemy ciągle na siłce siedzieć, to też będziemy mieli potem jakieś kontuzje, problemy ze stawami. Albo nam tak urosną motyle pod pachami, że w ogóle nie będziemy już mogli rąk normalnie trzymać, tylko jak taki dresiarz. Kurczę, przepraszam, ale ja mam problemy z gardłem trochę, jestem przeziębiony w ogóle, muszę sobie odkaszlnąć.

Wybaczcie, w ogóle zatkany nos. Dzisiaj bardzo dużo też pracowałem. Pracuję właściwie od godziny 5 rano. Niedawno jakoś skończyłem. No, jakoś tak o 16 czy coś. Chwila odsapnięcia i do mikrofonu, nie? No właśnie, czy słuchanie Krawca w dużych ilościach, no też wam się przeje, będziecie potem wkurzeni, słysząc tylko już mój głos, w ogóle wkurwieni. Zaczniecie mieć problemy psychiczne, zaczniecie chodzić do psychologa, w ogóle wszystko wam się zawali, opuści was partner, partnerka, targniecie się na swoje życie, skończycie w psychiatryku, czyli wniosek jest taki, że słuchanie w zbyt dużych ilościach jednego nadającego, na przykład Krawca, no to... No, adwokatowi się ulewa, na przykład, jak wbijam na katolicyzm, bo wtedy on, no, bardzo cierpi, bo że ja się śmieję z jego moherowego bereta. Jemu jest przykro i się modli wtedy, jak tu napisał za mnie. Ale ty się nie módl, bo ja wtedy czuję, że ze mnie ktoś energię wysysa, bo wtedy dajesz jakby... to jest taki klucz. Otwierasz drzwi temu właśnie Jahwe. Ja się staję tym nadajnikiem i przez ten nadajnik jest energia chi się wysysa. Zapal i ci przejdzie. No trzeba mieć co zapalić. Zresztą nie wiem, trochę to jest marnowanie kasy jednak. Przecież ile to idzie na to siana, nie? Ile hajsu na to idzie? To też trzeba umieć się z tym obchodzić. Mi to wychodzi średnio. Jak mam 10 gram, to spalę zaraz te 10 gram i nie będzie, nie? A to jest pieniądz. Nie lepiej sobie coś konkretnego kupić, jakiś, nie wiem, fajny ciuch, fajny sprzęt i mieć to już na długi, długi czas, a tak to wszystko puszczamy z dymem. No tak samo jak na fajki idzie, na papierosy zwykłe idzie bardzo dużo pieniędzy. Więc szkoda, takie marnowanie trochę. Kurczę, ciężko mi się gada trochę. Coś niedobrze.

0: przede wszystkim jak zaczniecie za dużo ćpać, to nawet jeśli nie wpłynie to jakoś źle na wasze życie społeczne, czy na pracę, czy na finanse, no to możecie się nagle... Nawet się nie zorientujecie, ale możecie się zamienić w takich nauczycieli życia i guru, którzy już nie będą potrafili normalnie z innymi rozmawiać, coś opowiedzieć, czy kogoś w ogóle wysłuchać, tylko będziecie co słowo komuś przerywać i mówić, wiesz, to nie tak, to nie tak, wiesz, co ty, co nie, to nie tak, wiesz, ja ci powiem. I będziecie już tylko potrafili uczyć innych, jak myśleć, jak żyć i co i kto jest dobry, a kto zły. No to też można takiego pierdolca dostać, nie? Są normalnie przypadki, że ktoś na przykład znalazł na koncercie całe jakieś tam pudełko tych znaczków, kwasów, cały ten, no taki karton, nie? No i zaczął to ćpać i skończył w psychiatryku, no... Wszystko dla ludzi, ale no, nie można z tym przesadzać, więc ja bym uważał i pilnował trochę, dbał o tą swoją głowę. Ja na przykład już od dłuższego czasu teraz sobie znowu nic nie ruszam, nawet alkoholu staram się nie ruszać, bo widzę, że nie służy za bardzo. Zresztą jako istota taka mało społeczna, no to co, to mógłbym ewentualnie z wami się tu napić, tak? I prowadzić audycję i... Właśnie kolejny wielki eksperyment wódczany. I bym się tylko śmiał z własnych dowcipów. Wiecie, no dzisiaj nic nie przygotowałem, ale was szanuję. No i co to ma być? A tak, jestem trzeźwy, normalnie myślę, normalnie pracuję. Marihuana rozleniwia strasznie też. Też ci, którzy są wielkimi fanami różnych używek, to jakoś nigdy się nie zająkną o tych wadach, tak? I tylko będą wszystko negować, że to bzdura, że rozleniwia, że ten syndrom amotywacyjny, jak to tam się nazywało, może Max wie. Max, czy zażywasz jakieś substancje od czasu do czasu?
1: Im mniej, tym lepiej.
0: Im mniej, tym lepiej. Czyli co, na imprezce od czasu do czasu, czy w ogóle tak sporadycznie, raz na ruski rok? Czy jak przyjdzie ochota raz na jakiś czas, jak tak mniej więcej to wygląda?
1: Myślę, że jak zacząłeś mówić o tym temacie, to naszło mnie, że kiedykolwiek mam ochotę właśnie spróbować, to tylko w takich momentach kryzysowych, tak? Nie, że w momentach szczęśliwy, wszystko się układa, tylko właśnie powiedzmy, że coś się nie udało albo coś takiego. No i właśnie to są tak naprawdę momenty próby, bo oczywiście zdarza się, że można sobie jakieś tam piwko wypić, czy na przykład coś więcej. No, ale to nie jest łatwe, tak? Bo trzeba powiedzieć sobie nie, to jest dopiero coś. I oczywiście nikt ci za to brawa nie da, nikt ci za to, nie wiem, nie da większej wypłaty czy coś w tym stylu. To jest taki charakter, który trzeba sobie wybudować. I to jest po prostu niełatwa rzecz. I oczywiście nie dają za to dyplomów i tak dalej, ale może dadzą, tak? Tylko, że to jest takie rozłożone w czasie i wydaje mi się, że właśnie osoby pod wpływem nie zdają sobie z tego sprawy, że tak jak właśnie jest jeden taki gościu, którego dość, może nie podziwiam, ale wzoruję się troszkę na nim. Nazywa się Dawid Bagiński, wydaje się, że jeszcze go znam troszkę z innego biznesu. I on właśnie wspominał, że najgorsza rzecz to jest nie zwracać uwagi na te małe rzeczy, nie na te duże, tak? Nie na to, że powiedzmy poszło się na imprezę i uwaliło się, jest powiedzmy kac i powiedzmy cały dzień z głowy, tak? To jest troszkę większa rzecz. Najmniejsza rzecz to jest to, powiedzmy piwko codziennie i piwko codziennie i piwko, no i codziennie, ale dobra, no to jeszcze do tego piwka jakieś orzeszki czy to jakiś inny syf i codziennie. I taka malutka rzecz i na to się nie zwraca uwagi, tak? Czy jakaś taka inna dieta, na którą po prostu, no bo, albo że tańsze i tak dalej. No niby tańsze, tak? No ale lekarz nie jest tani. jak się po prostu je gówno. Więc oczywiście, jak ktoś chce sobie jarać czy pić, no to bardzo proszę. No. Ja też powiedzmy, nie wiem, właśnie raz na ruski rok, nie, jakoś nie kryję się z tym. No to jest chyba ludzkie, tak, że żeby po prostu wiedzieć mniej więcej, jak taka osoba się zachowuje, czy jak z taką osobą też rozmawiać, to chyba trzeba się postawić w jej sytuacji, tak? Czyś sobie czy zapalić, czy się napić.
0: No, to może nawet dla zdrowia być dobre. Ludzie, którzy dużo piją, to potem też nie zdają sobie sprawy z tego, że dla swoich bliskich stają się mało przyjemni, że ciężko z nimi się gada już. Że są nerwowi, tak, że byle pierdoła, że jakaś szuflada niedomknięta i potrafi już zrobić awanturę w domu, tak? I już nawet nie myślimy, że nasz dzieciak się... Znaczy, na przykład alkoholik ma często wyrzuty sumienia, że faktycznie, no ja coś tutaj dla rodziny jestem chujem, to ja kupię małemu rowerek. I przychodzi z rowerkiem do domu, wiesz, koło przebite i pedał urwany, ale przynosi prezencik i masz tu... I on myśli, że załatwił wszystko, nie? Że naprawił.
1: No, coś w tym jest. No, też ogólnie standardy się zmniejszają. Zauważyłem po sobie. Nie wiem, czy też miałeś kiedyś tak, no to było powiedzmy dużo wcześniej. Teraz uważam się za dość ogarniętego człowieka. Może nie aż tak jak potrzeba, ale jest to jakiś tam wzorzec.
0: To potrzeba jest takim wzorem ogarnięcia dla kogoś?
1: Wydaje mi się, że tak, pomimo tego, że czasami tak jest, że nawet jeżeli nie widzimy, jak ktoś wygląda, to jest jakieś takie. Jest takie wyobrażenie, tak? Może być to na pozór, czy nie, ale. To jest takie wyobrażenie. Słychać po prostu, jak człowiek się wysławia. No i to kreuje jakiś tam obraz.
0: No coś w tym jest.
1: No wiesz, jeżeli sobie zapalimy i potem możemy sobie porozmawiać, ale wątpię, żeby to miałoby jakiś sens dla osób, które akurat takich specyfików nie biorą. Więc dlatego też polecam, że jeżeli ktoś po prostu miałby coś brać, to raczej nie wychodzić poza ten kręg, przynajmniej na ten moment. Bo to, tak jak krawiec powiedział, raczej nikt was nie zrozumie. I bardzo dobrze, bo to ma być w jakiś sposób akcja i reakcja. To ma być reakcja taka, że po prostu takich rzeczy raczej się nie robi. No. Jeżeli zależy, czy macie po prostu jakieś cele w życiu, tak? Bo jeżeli celem jest po prostu konsumpcja, no to radzę się zastanowić, albo po prostu jeszcze troszkę dorosnąć, bo pomimo tego, że jestem w dość już takim fajnym wieku, w którym po prostu człowiek albo zacznie być ambitny, albo już jest i już ma jakieś tam malutkie osiągnięcia, albo po prostu już nie będzie, tak? To zależy po prostu też, w jakim towarzystwie się obracacie. I abstrahując troszkę od używek, należy też zwrócić po prostu uwagę na swoje towarzystwo, no bo tak, krawiec. Jeżeli na przykład rozumiem, że powiedziałeś, że jesteś mało tam towarzyski, myślę, że jesteś, tylko po prostu na własne życzenie się trochę outsiderujesz, ale to może jest mój pozór. Po prostu jeżeli miałbyś po prostu tylko takich znajomych, którzy cały czas by walili alkohol, ale ty chcesz się z tego wyrwać, tak? No jak chcesz się z tego wyrwać, no to dalej po prostu oni ci tam mówią, że codziennie czy tam co ten piątek idą się nawalić i tak dalej, no to pomimo tego, że ty robisz tą dobrą rzecz, bo nie trujesz sobie nie tylko organizmu, ale też nie tracisz czasu, no to czujesz się z tym źle, także lepiej po prostu, jeżeli już mamy jakieś takie ambitniejsze cele, albo przynajmniej siedzi nam już to w głowie i czekasz się, coś z tym stanie, no to najlepiej poszukać jakichś tam ambitniejszych znajomych. Oczywiście nie jest to łatwe, tak? Natomiast zdecydowanie jest tego warte.
0: No, swego czasu się obracałem w takich kręgach, gdzie dużo chlaliśmy. No i to był stracony czas i... W dużej mierze na pewno, znaczy stracony, dużo miłych chwil i zabawy, tylko to niczemu nie służy. I potem takie osoby, które dużo piją, to takie przebywanie w towarzystwie, imprezowanie, zabawa, to jest takie strasznie płytkie, bo to się, wiesz, dużo śmiejesz, mało w tym treści. U ludzi pękają hamulce i robi się coraz bardziej jakieś durnowate rzeczy. Zaczynasz się bić z innymi, albo zaczynasz być zaczepny, agresywny, albo za bardzo przyjazny i przylepny taki do innych, i człowiek się rozregulowuje zupełnie. A przecież, no i w ogóle mówi się, że u nas w Polsce na pewno jest takie przekonanie, że nie ma imprezy bez alkoholu tak właściwie, nie? A jak jest impreza bez alkoholu, to jak jacyś informatycy sobie przynieśli kompocik i siedzą tacy przylizani w sweterkach i gadają o Star Treku, czyli to jakieś friki, geeky friki, no to nawet się śmiejemy z tego, nie? Z takich, którzy
1: niby
0: sobie
1: tak,
0: przychodzą na imprezę bez
1: tak.
0: alkoholu.
1: Coś w tym jest, ale nie do końca. Ja akurat sam spróbowałem, bo musiałem na przykład, bo byłem na Contest Campie, kto był, to pozdrawiam, i akurat tak po prostu tam przeimprezowaliśmy na tym Contest Campie, bo ja po prostu ogólnie w Finlandii nie, no stronie tam od używek i ja akurat tam akurat nie stroniłem wyjątkowo, no i organizm powiedział what the fuck, coś tu jest nie tak. Niestety byłem trochę wyłączony z system operacyjny się zawiesił.
0: No i straciłeś pewnie dużą część imprezy przez to, nie?
1: Tu nawet nie chodzi o imprezę, bo imprezy były spoko, tylko ja wróciłem do siebie i zachorowałem, więc nie dość, że miałem tydzień w plecy, to jeszcze miałem antybiotyki, bo zachorowałem i nie mogłem chodzić na siłownię przez prawie miesiąc, bo antybiotyki, potem kuracja probiotykowa i tak dalej. Więc troszkę się straciło, tak? I za każdym razem, kiedy myślę sobie, żeby pójść na imprezę, no to się dwa razy zastanawiam, czy po prostu do jakiego poziomu chcę dojść, tak? No bo to jest raz. A druga rzecz, to jak i tak byłem tam na jednej czy dwóch imprezach, jak jeszcze brałem antybiotyki, czy już tam zdrowiałem, no to chodziłem sobie, bo tam mam jakieś takie towarzystwo właśnie międzynarodowych studentów, no to oczywiście wszyscy walą tam, nie? I ja mówię, dobra, zobaczmy, co się stanie. Jak pójdę i po prostu nie będę pił. Poszedłem sobie z butelką wody, pojechałem sobie samochodem, więc bardzo fajnie. Tam ludzie się patrzą, ale pytają tak grzecznie, nie? Ja mówię, no, bo tam przeimprezowałem i teraz sobie z wodą, ale przyjechałem samochodem, jak tam ktoś mogę podwieźć, czy coś w tym stylu. Nie, ogólnie tak przyjemnie i grzecznie. I wszyscy byli bardzo tolerancyjni, fajni, też rozumieją, że bywałem też takie dni, tak? To też, jeżeli towarzystwo jest w porządku, to zaakceptuje cię właśnie takim, jaki jesteś, nawet jeżeli nie walisz do ryja cztery razy tyle. A jeżeli ktoś powie, co ty pierdolisz, wal z nami, mam to w dupie, że bierzesz leki, no to myślę, że należy się zatrzymać i zadać sobie pytanie, czy ja z takimi ludźmi na pewno chcę spędzać resztę tego wieczoru albo i więcej? I zastanowić się. I jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to jeszcze raz się zastanowić, tak?
0: Proponowałbym też zrobić taka propozycja dla was wszystkich. Oczywiście dla tych, którzy nie stronią od używek, od alkoholu, od dragów, znaczy od substancji, powiedzmy może tak ładniej. Lubią sobie zajarać, przyćpać, napić się. Spróbujcie sobie tak szczerze sami ze sobą porozmawiać i sprawdzić, jaki wpływ na wasze życie, na różne wydarzenia miały te używki. Jak ja sobie tak szczerze podsumowałem, to wyszło, że przeogromny. Może się to wydawać komuś dziwne, ale tak. Mój tata był bardzo fajnym gościem, był i artystą, i dużo osób go lubiło, on dużo osób odwiedzał, znał, był taką, jak to się mówi, duszą towarzystwa i pomagał wielu osobom, ale też i pił sporo. No i ten alkohol był powodem jego śmierci, bo różne się na to rzeczy złożyły, tu nie chcę też za dużo opowiadać, no powiem tylko to, co już kiedyś zdradziłem, że w rezultacie zginął w wypadku samochodowym, kiedy jechał pod wpływem, tak?
1: O, przykro to słyszeć.
0: I gdyby nie alkohol, gdyby nie pił alkoholu, myślę, że osiągnąłby dużo, dużo więcej. Nie byłby takim lekko duchem, który robi różne zwariowane rzeczy, no bo starszy potrafił na przykład zarobić kupę kasy, pojechał gdzieś tam, starszy to była taka osoba, która potrafiła, jak chciał sobie zarobić kupę szmalu, to zarabiał sobie kupę szmalu. I to w krótkim czasie, po czym tą kupę szmalu wydawał na jakieś takie totalne pierdoły, że kupił sobie jakąś kuszę, jakieś organy drogie, trochę se pograł na tych organach, nauczył się szybko grać, tak, na tych organach, całkiem spoko, porobił sobie jakiś tam sprzęt, coś, potem mu się to znudziło, pozamykał sobie, no i kasy nie ma. Potem znowu se wziął, zarobił. No wiecie, jaki to typ człowieka, że wszystko mu się udaje, no takie przeciwieństwo mnie trochę, bo mi się nic nie udaje, no ale ten alkohol miał kolosalny wpływ na jego sposób bycia, na to, jak wśród znajomych się zachował.
1: Stop. Przepraszam, ale wiesz, słucham twoich audycji, bo masz bardzo fajny głos, ale muszę cię tu zastopować. Skąd w ogóle u ciebie, wiesz, wydajesz się być tak pozytywną osobą, ale po prostu sam siebie... dyskwalifikujesz. No, jedno słowo. Po prostu już masz sam w sobie wgrałeś, że mnie to się nic nie udaje. No w ogóle na jakiej podstawie tak sądzisz?
0: Na podstawie konkretnych rzeczy. Człowieku, ja przez ostatnie lata 3 razy zbankrutowałem.
1: Pogadaj sobie z Kamilem na przykład Cebulskim, który też zbankrutował. No i co? I czy on w radiu mówi, że mu to się nic nie udaje?
0: Niczego nie potrafię dokończyć. Świetnie zaczynam, a ze skończeniem zawsze mam kłopot. Od lat nie udaje mi się wyjść na prostą jakoś podfinansowym względem. W relacjach męsko-damskich też mi zupełnie jakoś nie wychodzi, bo bardzo wiele, ale słuchaj, ja się z tym pogodziłem, nie mam z tym jakiegoś wielkiego problemu. No są ludzie, którym wychodzi, są tacy, którym nie wychodzi, no trudno. Cieszę się z tego, co się udało.
1: Masz rację, że tacy ludzie są. Tylko czym się różnią ci, którym wychodzą takie rzeczy, od tych, którym nie wychodzi? Pytanie do ciebie.
0: Nie wiem. Ale tutaj mądrą rzecz napisał Senpai na przykład, że kończenie to 80% wysiłku. Zgodzę się z tym w zupełności. To znaczy, nie wiem, może są takie osoby, którym na przykład ciężko się zaczyna. A czy tobie na przykład, czy tobie się łatwiej zaczyna, a trudniej kończy? Czy odwrotnie?
1: Ciężko powiedzieć, bo wiesz, na przykład przy projektach muzycznych to jestem sam dla siebie i ja dla nikogo nie pracuję, tylko w sumie to jest takie fun. To jest dla mnie fun. Nie dostaję za to pieniędzy. Więc zaczynam i jeżeli coś mnie naprawdę podjara, to skończę i po prostu pracuję nad tym, nad jednym z kawałków, które słyszeliście, czy u Bajta, czy u Potrzeby. No to pracowałem tak tydzień w tydzień, no prawie rok. Oczywiście prawdopodobnie tego nie słychać, natomiast no, tyle zostało włożone w tego w pracy, tak? I wiem, że da radę, tak? Najlepiej skończyć wtedy, kiedy dajemy sobie taki czas na to. Czyli powiedzmy, okej, muszę to skończyć do na przykład muszę zrobić to i to do godziny 19, a potem mogę się uwalać, czy nawet jak ktoś chce wypić sobie piwko, nie? Tylko skończcie to do tej godziny, ponieważ dlaczego macie to zrobić? To też jest ważne pytanie. Jeżeli nie macie tego dlaczego, jeżeli nie masz dlaczego powinienem skończyć na przykład skończyć tą audycję, czy zacząć tą audycję, jeżeli nie masz tego dlaczego, no to umysł za tym nie pójdzie, ciało też za tym nie pójdzie. Jeżeli masz to dlaczego, ponieważ na przykład są tam słuchacze 44 czy więcej, czy 444, no to masz te dlaczego i włącza się ten komputer i mówi się do tych ludzi z pasją, tak? Jeżeli tego nie ma, no to ani się nie zacznie, ani się nie skończy.
0: Lepszym przykładem może być grafika, czyli to, czym się zajmuję, że na początku jest, wiesz, jakieś wyzwanie, coś nowego, nowe przedsięwzięcie, będę miał do portfolio, nowy klient, fajnie, zaczęliśmy, obgadaliśmy wszystko, 3, 2, 1, start i robimy, a potem już tak pod koniec, wiesz, najprostsza rzecz, tak ciężko to już ogarnąć, skończyć, już tak się nie chce, już mamy dość tego projektu. Ale są też jakieś takie proste sposoby, którymi można troszeczkę sobie dopomóc. Na przykład, no załóżmy, mam do skończenia kilka rzeczy z jakiegoś większego projektu. No to i ciężko mi się zabrać do roboty. To spróbujcie na przykład w takim przypadku wziąć się najpierw za jakąś rzecz taką najbardziej banalną, najprostszą, żeby tak się rozpędzać, a nie za tą najtrudniejszą, która wam jeszcze została z tych, które są, nie? Tylko tak powolutku i taka najbardziej... I możecie też zrobić taki trik. Ja na przykład mam tak, że dążę do perfekcjonizmu, żeby i tak nawet nie potrafię zrobić byle jak, że tam powklejam czcionkę byle jak i kolorki byle jak, żeby tylko było, ale spróbujcie tak właśnie byle jak. Jak macie coś takiego w sobie, to spróbujcie jednak się przemóc, zrobić byle jak, poukładać coś na ekranie, a potem postarać się to dopiero uporządkować, a nie od razu, żeby super było, nie? Czyli na początku...
1: No, świetna rada, Krawiec. Wiesz, i widzisz, ja, jako osoba, która ma tak po prostu mało wiary w siebie, powiem ci, że po prostu no, dobrze mówisz, tak? Najważniejsze, żeby to wykorzystywać, bo nawet podpinając się pod to, co mówisz, bo świetna rada i mam nadzieję, że każdy sobie zapisze, ja może nawet też, te zadania podzieliłbym nie tylko właśnie tam właśnie na najłatwiejsze, najtrudniejsze, a ogólnie na części, ale takie malutkie, czyli nawet po prostu powiedzenie sobie, że siadam przed komputerem, tak powiedzmy tą grafikę, tak, siadam przed komputerem, włączam program i co? Dobra, i co teraz? No i okej, okay, włączam program, dobra, to włączam tą rzecz, dodaję tą rzecz i ogólnie zrobić sobie draft. Na przykład, ja miałem problem z pisaniem długich maili, bo akurat w Finlandii jeszcze muszę pisać po fińsku, więc najpierw sobie napisałem po polsku, co oczywiście poszło jak rzeka, no a potem zacząłem to tłumaczyć sobie na fiński. Potem ogólnie zacząłem już po fińsku robić, no bo to już jest kwestia wprawy, tak? Tylko czasami jest ciężko zacząć. To już w sumie chyba jednak odpowiadając na twoje pytanie, że chyba lepiej, ciężej jest zacząć, jeżeli nie mamy tego dlaczego.
0: No tak, motywacja to jest ważne, nie? Ale pewnie można się jakoś zmotywować samemu, na przykład... Takie techniki medytacyjne czasami nam pomagają sobie, coś tam sobie zwizualizujemy, coś sobie zracjonalizujemy, zachęcimy sami siebie, pójdziemy sobie na spacerek, na słońce trochę się naświetlimy. To też jest na przykład fajna, myślę, rada, że jak jesteśmy tacy, że ciężko nam się za coś zabrać, nie idzie nam, to wyjdźmy sobie na spacer, trochę pochodźmy i jest jakoś tak, że po większej dawce ruchu fizycznego odczuwamy większą przyjemność, jak siadamy już sobie przy tym komputerze, przy lampce, no bo wtedy to jest coś innego, tak? Mamy odmianę i kontrast taki. Trochę już się fizycznie namęczyliśmy. No to teraz sobie znajdujemy przyjemność w tym, że siedzimy sobie na miękkim fotelu i możemy się zagłębić w pisanie tekstu, w robienie grafiki czy komponowanie muzyki, albo niekoniecznie twórczość, po prostu zwykłą pracę przy komputerze, nie?
1: No, coś w tym jest, dokładnie. Też czasami tak miałem, że po prostu nie mogłem pójść dalej z tym kawałkiem, no to po prostu, tak jak powiedziałeś, to w sumie zabawne, wyszedłem sobie na spacer, jednak człowiek sobie dychnął i oczywiście wyszedłem sobie na spacer i to było ciężkie, bo uwielbiam muzykę, ale wyszedłem sobie na spacer bez słuchawek, czyli posłuchać trochę natury ogólnie, i zostać sam ze swoimi myślami, bo przychodzimy do domu, to raz, że może coś grać, może ktoś mówić, nie wiem, czy jesteście sami w domu, czy nie, więc z komputera też gra, pewnie jak scrollujecie, no to też miliony tych słów, które trzeba przeczytać w jedną minutę, bo po prostu w przeciwnym wypadku po prostu świat wybuchnie. I ten natłok jest, ta cała skala jest przytłaczająca, tak, więc wyjść sobie, potem wrócić, zaplanować to sobie przede wszystkim, bo bez planowania jest mega ciężko. I akurat wczoraj, bo miałem taki w niedzielę, tylko mogę coś takiego zrobić, bo normalnie jestem mega mówiąc tak, pracuję normalnie tak jak każdy ten statystyczny człowiek, nie jest tam 37-8 godzin w tygodniu, ale zaryzykowałem i poszedłem sobie na intensywny taki kurs dla zaawansowanych chińskiego, co dodaje mi, albo odbiera, zwał jak zwał,
0: chińskiego?
1: Około Z fińskiego.
0: Świńskiego.
1: tak. Dodaje albo odbiera około 4 godziny z dnia, tak? Czyli to nie jest tak, że człowiek sobie przychodzi, a może sobie włączyć TV-ka. Nie, po prostu jeszcze dalej siedzi człowiek poza domem i to jest okej, okay. Tylko najgorzej, tak jak wspominaliśmy, jest zacząć. Pierwszy tydzień to była mordęga, tak? Tylko byłoby jeszcze gorzej, gdybym się do tego nie przygotował. Więc wracając do tego, dlaczego niektóre rzeczy są ciężkie i leci. Ponieważ jesteśmy do tego nieprzygotowani. Spróbujcie poprowadzić audycję, do której jesteście nieprzygotowani. To po prostu masakra też, nie?
0: Cały czas tak robię. Ale, kurczę,
1: ale
0: tak...
1: sekundę. No. Cały czas tak robię. To znaczy, że ty masz już w to wprawę, wiesz. Ja też mógłbym do ciebie zacząć mówić po fińsku, bo dla mnie to już jest taka normalka, nie? Bo robię to codziennie. Natomiast kiedyś to była mega trudność i człowiek najpierw musi sobie przetłumaczyć z polskiego na angielski, a potem z angielskiego na fiński. Jest mega ciężko, ale że robisz to codziennie, czy w nocny marek jest co tydzień, więc dla ciebie to już jest taka wiesz, to jest wprawa, nie? Masz to we krwi.
0: No, jakaś tam sztuka improwizacji. Kurczę, tak marudziłem, że ludzie, że tak wielu jest teraz nauczycieli życia wokół nas a sami dzisiaj tutaj się z tym tematem rozpędziliśmy trochę i... Ale to są takie bardzo proste rady, to co mówimy, a może się to komuś przyda. Bo na pewno sporo jest takich osób, które gdzieś tam są zagubione, ciężko im... mają problemy właśnie z ogarnięciem się. No ja tu mam straszne problemy z ogarnięciem się, ale to jest taki brak chęci, żeby już w ogóle się ogarnąć, nie? No bo...
1: A kiedy miałeś taki dzień, że na przykład bierzesz białą kartkę i piszesz po kolei, co musisz zrobić jednego dnia?
0: Nigdy takiego dnia nie miałem w życiu.
1: Okej.
0: Okay. To a ty robisz tak?
1: Dostałeś niedawno płatę. Jeżeli zrobisz tak 7 dni z rzędu i wyślesz mi na mojego maila z każdego dnia swój plan, to dostaniesz kolejną wpłatę. Idziesz na to?
0: No brzmi kusząco, ale to takie jakieś, wiesz, dziwne, nie? Bo to się wtedy... Nie wiem, jakieś tak chyba nie... Nie wiem. Dziwnie bym się czuł, gdyby mi ktoś płacił za postępy i za ogarnianie się.
1: Aha, czyli... No, czyli
0: dzięki za propozycję.
1: Jest uboga ci po prostu normalna praca, którą każdy człowiek robi.
0: No... Taki w ogóle wstręt do ogarniania się w ogóle jest, wiesz, bo takie chaotyczne życie wchodzi w krew i potem zaczynasz czuć chyba już wstręt do ogarniania się nawet.
1: Tak, Krawiec, ja akurat miałem podobną, nie mówię tą samą, natomiast miałem podobną sytuację, bo też się wkręciłem za bardzo w coś, co mnie troszkę zniszczyło, dopóki po prostu nie dostałem pewnego kopa, który był nieprzyjemną sytuacją, natomiast z perspektywy miesięcy dziękowałem za to, bo po prostu nie wyszedłbym z tego, tak? Niektóre sytuacje, nawet takie negatywne, potrafią nam odpowiedzieć na to, że coś jest nie tak i coś trzeba zmienić. W przeciwnym wypadku wszystko zostanie w takim samym miejscu i dzień w dzień. No i tak minia dzień, tydzień, potem miesiąc, no i potem a nie chcemy być jak ta, wiesz, stara baba, co ma 60 lat i albo ten gościu, który zamiast poprosić żonę o sól przy obiedzie, powiedział, ty kurwa zniszczyłaś mi 50 lat mojego życia. Więc mówiąc, no już na poważnie, wiesz, to jest deal. I tak naprawdę dla ciebie to jest około, nie wiem, palisz papierosy, to dla ciebie to jest jeden albo dwa papierosy czasowo w ciągu dnia, a możesz za to dostać ekwiwalent dwóch paczek do papierosów. Więc nie musisz tego robić, bo na przykład ja mogę dać tę samą kwotę potrzebie albo bajtowi, ale byłaś pierwszą osobą i wydaje mi się po prostu, że fajnie by było. I I wydajesz mi się tak pozytywną osobą, która mogłaby na to zasługiwać, nie? I jak ja bym miał po prostu taką okazję, to no, dwa razy bym się zastanawiał.
0: Dobra, wiesz co, Jacek, dobra, to się zastanowię, dobra, i przemyślę sobie, bo to taka niespodziewana zupełnie propozycja.
1: No i myślę, że każdy, już kończąc oczywiście, jeżeli macie znajomego w swoim towarzystwie, spróbujcie mu zrobić taki eksperyment i zobaczcie, co powie.
2: Halo?
0: No i przyłączył się Jacek Kuchmistrz, którego znacie z audycji Anusz Widelec. I Jacek ma sprawę do Maksa jakoś, z tego co zrozumiałem.
2: Tak, bo ja pierwszy raz akurat słyszę pana Maksa.
1: Cześć, Jacku.
2: Cześć. Ty tak jesteś mega, bo u ciebie wszystko jest mega. To tak fajnie brzmi. Ja chciałem
0: na maksa.
2: Proszę?
0: Na maksa.
2: Na maksa albo na mega. Chciałem zaprotestować, bo mnie się wydaje, że człowiek normalny pracuje nie 36 godzin w tygodniu, tylko pracuje 50 godzin w tygodniu.
0: Naukowcy teraz stwierdzili, że 4 dni w tygodniu powinniśmy pracować i to by było dla nas optymalne. Taki artykuł jakiś widziałem.
2: A jak oni długo nad tym pracowali? 4 dni czy 6 dni?
0: W pocie czoła. 7 dni w tygodniu, 48 na dobę.
2: Nie wiesz, dobrze, w porządku. Ja chciałem powiedzieć, że Max ma bardzo dobry pomysł. I z tym, że tutaj wydaje mi się, Max, że to, co ty proponujesz Krawcowi, to on akurat robi, ale nie zdaje sobie z tego sprawy. Bo z tego, co ja zrozumiałem, to proponowałeś mu, że jak on sobie zrobi listę, co ma zrobić i zrobi to, to wtedy dostanie
0: Chyba zerwało Jacka. Spróbujemy się połączyć jeszcze raz.
1: może Jacek po prostu przez przypadek powiedział coś o NWO albo o jakichś takich innych rzeczach i od razu
2: Nie, już jestem. To znaczy, mi się wydaje, że Krawiec, jeżeli coś zrobi, to przecież dostanie za to gratyfikację, bo jeżeli ma z kimś kontrakt i ktoś od niego czegoś oczekuje i on to zrobi, to przecież dostanie za to pieniądze.
1: No oczywiście, że dostanie.
2: Właśnie, no. Ale widzisz, on, mi się wydaje, że on jest wrażliwy na pewne określenia, czy na zewnictwo pewnych rzeczy. Jak ty mu powiedziałeś w ten sposób, to on mówi, o wiesz, Max, no dzięki ci za tą propozycję, ale to...

0: tą wędkę chce wziąć.
1: Kto?
2: Ale
1: kto?
2: To tylko pokazuje, no to możemy mówić o hipotetycznej trzeciej osobie, nie tylko o krawcu, tak? Bo jeżeli właśnie. Na przykład ktokolwiek, powiedzmy twój znajomy Jacek.
0: Możemy mówić o szewcu.
2: Tak, albo jeżeli krawiec komuś takiego coś zaproponuje i no to to jest też taki eksperyment, jeżeli ktoś po prostu odmówi, bo to jest tak, biorę długopis, ołówek, whatever, biorę sobie jakąś kartkę z zeszytu, jakąś białą kartkę i zaczynam pisać. I nagle coś się dzieje dziwnego, bo człowiek musi zacząć myśleć, bo człowiek musi odrzucić te wszystkie rzeczy, które po prostu są tak bardzo ważne, że po prostu no, nie da się zrobić czegoś innego i po prostu zacząć pisać punkt jeden i zrobić sobie kwadracik obok tego naszego punktu i potem puszować się, żeby po prostu go zakreślić, tak? Jeżeli zrobimy tą rzecz.
0: Co to znaczy puszować się?
2: Pchać się. Pressure.
1: Iść do przodu tak. Małymi kroczkami. Dziś odnotowałem, drogi pamiętniczku, dziś kolejny wielki sukces. Wstałem z łóżka.
2: No.
0: Okej. Opowiadaj.
2: No i ogólnie wiesz, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty punkt. Miałem taką sytuację właśnie wczoraj i to są takie, wiesz, to nie jest sukces, ale to są właśnie te takie małe rzeczy, które których strasznie nie doceniamy. Wiem, co powiecie, tak, może jestem jebnięty, za przeproszeniem. W każdym razie w niedzielę wstałem o godzinie 6 czy 7. U was to pewnie była 6 w Polsce. I rozpisałem sobie plan na dzień. I spośród 15 rzeczy to zrobiłem 14,5. 15 już byłem mega zmęczony, musiałem iść spać. Ale zrobiłem 14,5 rzeczy i patrzę się na tą kartkę przed spaniem. I po prostu taka fajna duma. Po prostu, wiesz, nikt mi za to nie da pieniędzy, nikt mi za to nie da dyplomu, braw, nic. Ale taka sama duma z samego siebie to jest coś, co nikt ci nigdy nie da.
1: No, to
2: i tylko
1: takie,
2: ty sobie możesz to dać.
1: Tak, i to uczucie takie, że zapracowałeś sobie na sen, nie? Bo jak zaczynamy tak dziczeć i żyć byle jak, to potem to tak śpimy w ciągu dnia, śpimy. Ja to ja tak mam, bo na przykład śpię w dzień, a pracuję w nocy i ja nie czuję, że mam ten sen taki zasłużony. A pamiętam te stany takie, że się właśnie napracowałem, coś zrobiłem, coś skończyłem, to wtedy się człowiek kładzie z takim poczuciem spełnionego obowiązku, że coś osiągnął, coś zrobił, coś zamknął, no i spokojnie sobie zasypiamy, nie? To jest fajne.
0: Dobrze, to wrobisz mi teraz, dobrze, krawiec, to która wersja krawca była lepsza? Ta, która jest teraz, czy ta, która była wtedy?
1: No pewnie jak tamta, bardziej a ogarnięta.
0: Nie, jak ty to czujesz?
1: No każdy chyba powie, że lepsza jest wersja bardziej ogarnięta i ta, która bardziej ma wszystko zaplanowane, ogarnięte i panuje nad swoim życiem, niż taka chaotyczna, która się miota.
0: Dlaczego nie wybierasz tej lepszej, tylko tą gorszą, powiedz mi?
1: Bo wiesz, bo zdać sobie z czegoś sprawę, to jest tak jak z tym prostym wnioskiem, że pomysł sam, czy na grę, czy na film, to jest nic, ale cały trud polega na zrobieniu tego, nie? No i tak też jest w tym przypadku, że cały trud polega na przełamaniu się, na znalezieniu w sobie sił, żeby się wziąć do roboty, żeby się wziąć za życie, za bary, wziąć byka za rogi, i tak dalej.
0: Dobrze, to kiedy masz zamiar brać się za bary? Kiedy
1: Nigdy.
0: Masz zamiar brać tego byka? Znalazłeś już jego rogi?
1: Chyba nigdy, nie wiem, nie chce mi się chyba. Znalazłem jakąś przyjemność w tym życiu takim nieogarniętym.
0: Dobrze, więc już teraz już masz, Max, odpowiedź, że nie możesz dać krawcowi wędki, ponieważ on tej wędki
1: zepsuje,
0: nie weźmie.
1: Zepsuje, połamie i zgubi. I sprzeda i kupi sobie narkotyki.
0: Po drugie, to jest fajne, dlatego moim zdaniem, Max, dużo ludzi zarabia na tym, że innych uczy, jak mają żyć. To jest po pierwsze. Po drugie, dużo ludzi zarabia na tym, że prowadzi różnego rodzaju kursy. Tak jak ty chodzisz na kurs językowy, czy ktoś inny będzie chodził na kurs jakiś zawodowy, czy jakikolwiek inny, żeby podnieść swoje kwalifikacje, żeby coś poznać lub się czegoś nauczyć. Ponieważ człowiek Mało jest takich ludzi,

0: ludzi, którzy mają samą dyscyplinę i potrafią się sami uczyć, bo mogliby się sami uczyć, kupić sobie książki do nauki fińskiego, oglądać filmy i czytać, uczyć się wymowy i w ten sposób by się nauczyli tego. Potem ewentualnie, nie wiem, na YouTubie założyć jakiś kanał albo oglądać jakiś fiński kanał i zadawać pytania, jakiś, nie wiem, webinar czy cokolwiek innego, rozmawiać z, nie wiem jak to się mówi, z Fińczykami czy jak, czy z Finami, tak?
1: Z Finami, Finami dokładnie. Mhm.
0: Rozmawiać z Finami i w ten sposób doszkalać swój akcent, prawidłowość wymowy. Ale czasami ludzie właśnie potrzebują, tak jak ty powiedziałeś, potrzebują iść gdzieś, żeby tam usiąść, po to, żeby się skupić, ponieważ się rozpraszają, tak jak słusznie powiedziałeś, rozpraszają się w domu, bo właśnie telewizor, czy radio, czy jakieś gierki, to jest ogromny złodziej czasu, bo tak jak powiedziałeś, załóżmy, że wyszedłeś rano o 7, zacząłeś pracę, wróciłeś o tam o 17 czy 18 do domu, zrobisz sobie jedzenie i wiesz, że masz coś zrobić, ale myślisz sobie tak, no dobra, to zaraz to zrobię, tylko jeszcze sprawdzę, jakie się ukazały nowe odcinki na YouTubie moich ulubionych kanałów. A potem, dobra, to jeszcze zobaczymy, no co tam słychać w Polsce. Obejrzymy jakieś tam, nie wiem, wiadomości wysłuchamy, czy coś w tym stylu, prawda? Okej, dobra, zabieram się, ale nie, no przecież już dawno nie grałem w jakiegoś tam Minecrafta, czy jakokolwiek innego. Przejdę dwa etapy i już się zabieram. Robi się 22, nie, no już muszę sobie przygotować śniadanie do pracy.
2: A ty też tak masz? A ty też tak masz, Jacku? Czasami?
0: Nie, miałem tak, aż wreszcie zrozumiałem, że to nie ma sensu i wziąłem się i już tego nie robię. Mm-hmm. Nie oglądam telewizji, nie słucham radia, oglądam kanały ulubione na YouTubie tylko wtedy, kiedy jem, czyli powiedzmy do posiłku, choć też nie wiem, czy robię dobrze, ponieważ słyszałem, że nie powinno się jeść z rozpraszaczem, tylko powinno się jeść w swoim skupieniu. Ale jeszcze jedno
1: teoretycznie tak, Jacku, a akurat tak, wiesz co, akurat jak jem, to ja czytam. Albo coś po polsku, albo właśnie po fińsku, bo normalnie nie mam czasu. Nie mam czasu i mi się nie chce, ale połączyłem to właśnie, bo fajnie mi się je. Nie wiem, czy to jest już tak, wiesz, od dzieciaka, że wiesz, jak to jest. Że na przykład jak miałeś 3 lata, to nie chciałeś jeść, ale rodzice ci dawali jakąś zabawkę czy coś w tym stylu, żeby i żebyś otwarł buzię. Może nawet to być z tego, może być to prymitywne, ale działa. Czyli wiesz, jesz i na przykład ty czy słuchasz radia, może to rozprasza, może nie cieszysz się tak posiłkiem. Co z tego? Jeżeli jest z tego wartość, to jest okej.
0: Okay. Dobrze, i teraz jeszcze właśnie jest coś takiego właśnie, tak jak powiedziałeś, żeby sobie narzucić pewne ramy, pewne akurat jeszcze tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć i później opowiedzieć jedną historię a propos czasu.
2: Ale to poprosiłbym cię, Jacku, już tak zwięźle, bo musimy się troszeczkę skracać, bo już kolejne osoby od dłuższego czasu czekają w kolejce, to poprosiłbym o wersję skróconą troszeczkę. Dobrze, proszę bardzo.
0: Czas start w tej chwili sekundnik zbliża się do 11. Uwaga, start. Dobrze. I tak jak tutaj właśnie Max mówi, żeby sobie nauczyć pewne ramy i nauczyć się tak jak po prostu jakby w kieracie, żeby każdy dzień na przykład kończył się czymś takim. A propos czytania książek. Załóż sobie, że idziesz na przykład, o którykolwiek idziesz spać, zawsze przed snem czytasz pół godziny. I jeżeli tak jak Max powiedział, że na początku on chodził na lekcję fińskiego i to była mordęga, to później już mu to wyszło w krew i to już traktował normalne, tak jak przykładowo mycie zębów czy coś w tym stylu. Ale ja chciałem powiedzieć, że czas to jest troszeczkę wbrew ludzkiej naturze. Z tego względu, że ja miałem nieoczekiwanie, zrobiło mi się 2 dni wolnego. I myśmy zrobili tak, zabawiliśmy się, co byśmy robili w momencie, gdy na przykład wygraliśmy ogromne pieniądze, mamy tam ileś tam milionów na koncie i jak będzie wyglądał nasz dzień, zabawiliśmy się. I to był dzień, tak jak ja właśnie opowiadałem Gabrysi, że wstajemy rano, pijemy wodę z cytryną i idziemy na spacer albo pobiegać, prawda? Wychodzimy i wracamy. I wiesz, co się okazało? Planowaliśmy, że będzie to tylko godzinę czasu, a wróciliśmy do domu dopiero o 10:00 i dopiero wtedy jedliśmy śniadanie. Ale wiesz co, chodzi mi o to, że nie patrzyłem na, miałem zegarek, ale specjalnie nie patrzyłem na zegarek, nie koncentrowałem się tym, dobra, to jeszcze idziemy tutaj tą alejką, a potem pójdziemy jeszcze tamtą alejką, a tutaj pójdziemy nad kanał, zobaczymy jak tam, co ludzie robią ci, którzy śpią na barkach, które pływają po kanałach tutaj w Anglii. tylko po prostu szliśmy, dobra, to idziemy teraz w tą stronę, to teraz skręcimy w lewo, to tutaj zobaczymy, jak tam się konie pasą, to teraz skręcimy w prawo, zobaczymy jakieś tam kręgi kamienne i pójdziemy dalej. I przyszliśmy do domu i była godzina 10, wiesz? I właśnie mówię do Gabysi, nie będziemy się nudzić, jak będziemy kiedyś taka chwila, że już nie będziemy pracować, a będziemy robić te rzeczy, które robimy z przyjemnością. To chciałem powiedzieć.
1: Fajnie, fajnie.
0: I krawiec głowa do góry, skup się i jeszcze na koniec, o cholera, przepraszam, przedłużę jeszcze 30 sekund. To, co powiedziałeś o swoim tacie. Mój ojciec też był dobrym człowiekiem i też zmarł i nie tańczył na weselu swojej wnuczki, ponieważ zaglądał do kieliszka, roztył się, rozpił się i miał wiele z tego tytułu problemów zdrowotnych i już jest od kilku lat, już go nie ma na świecie. Więc jeżeli o tym dobrze wiesz, że do czego doprowadza alkohol i dobrze wiesz, o czym, do czego doprowadzają papierosy, więc za każdym razem, jak będziesz sięgał po swoją puszkę piwa, która ci się należy, jak twierdzisz, jak psu zupa czy buda, ile razy będziesz sięgał po papierosa, to przypomnij sobie obraz swojego taty. Wszyscy lubią krawca, ale nie mogą niestety nic zrobić na to, że krawiec się oddaje używką. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że jest radio, że jest krawiec i jest Max.
1: Amen.
2: Dzięki. Trzymaj się, Jacku.
3: A?
2: No to Max, coś na zakończenie poprosimy jeszcze.
1: Tak.
2: Wiesz, to, tak szybciutko.
1: Żeby się zmotywować, bo czasami też mam lenia, bądźmy szczerzy, nie? Przed kompem mam na ścianie chciało mi się. Wydrukowałem sobie właśnie takie dwie kartki. Pierwsze to zasady, jakimi się tam w życiu ogólnie. No jeżeli masz jakieś zasady, to sobie je wypisz, tak? No jakoś sobie wydrukowałem, bo mi się nie chciało. Jakoś tak ładnie to wygląda. A druga rzecz, druga kartka, napisałem sobie, dlaczego mi się uda, czyli ogólnie cokolwiek, tak? I wiesz, to długo się nie zastanawiałem tak naprawdę nad tym, ale najpierw zadałem sobie pytanie, no bo zadasz sobie dobre pytanie, no to nagle umysł zaczyna ci odpowiadać, więc zadałem sobie pytanie, dlaczego mi się uda, czyli wiesz, na przykład projekty wideo, audio, czy jakieś różne inne ciekawe rzeczy, czy nawet biznes. No i od razu umysł podpowiadał. Oczywiście, co wypisałem, to będzie moja tajemnica. Co ty sobie wypiszesz, to będzie twoja. I tego wam życzę wszystkim, żebyście poświęćcie tą minutkę czy dwie. Wypiszcie sobie długopisem. Możecie to wyrzucić nawet do kosza, ale uwierzcie, że pod koniec dnia, jak będziecie decydować, czy zagrać sobie coś na komputerze, albo zrobić coś innego, mało produktywnego, ta kartka dalej będzie leżała i czekała i te kwadraty będą czekały, aż nie zostaną zakreślone i te zadania nie zostaną wykonane. One na was czekają i rozwój razem z nimi. Także żegnam i życzę miłej nocy. Hej.
2: Dzięki. Trzymaj się, Maksie. No i łączymy się z Tomkiem, który już tu trochę czeka. Pierwszy nie chciałem odbierać kilku osób naraz, a może powinienem. No ale w końcu się połączyliśmy z Tomaszem. Witam cię.
4: Hello. Słychać mnie w ogóle?
2: Słychać cię bardzo dobrze.
4: Bo nie sprawdziłem, który mikrofon jest, czy stacjonarny, czy z kamery. Witam serdecznie. Tak słucham i zadałem pytanie na czacie, o czym jest audycja i w sumie wyszło na to, że o samoogarnięciu?
2: No, wiesz, o motywowaniu się, o ogarnianiu. Pierw było trochę o używkach. Też tak na szybko powiem, że może dla niektórych wyjściem będzie zrobienie sobie tej sesji, sesji z LSD na przykład, tak? I przeformatowanie sobie głowy raz na rok. Możecie sobie gdzieś wyjechać w jakieś ładne miejsce i może to będzie dla was krótsza droga do osiągnięcia jakiegoś dobrego stanu umysłu. No ale to co kto lubi. Ty byś, Tomku, pewnie nie polecał takiego sposobu.
4: I tak wcześniej słyszałem twoją wypowiedź o tacie, teraz kucharza na sam koniec powiedział coś, co jest najbardziej istotne i w sumie, summa summarum, teraz jesteśmy w gronie DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików. I gdybyśmy zrozumieli, o co chodzi właśnie w DDA, o co chodzi w tym syndromie współuzależnienia, to jest podstawa ku temu, dlaczego jest jak jest, bo twierdzenie, że tak nie jest wygodnie, tak już jest okej, ja już się nie zmienię, to jest takie twierdzenie, sygnał, że słuchajcie, kochani, help i tak dalej. Ja wychodzę z takiego doświadczenia też podobnego i stwierdzam definitywnie, że dobrze jest wtedy skupić się na sobie i w którymś momencie powiedzieć sobie prawdę o sobie samym i wybaczyć sobie i innym to, co się wydarzyło. Tak? I w momencie, kiedy to się dopiero wydarzy, kiedy wybaczymy sobie pewne błędy, pewne kroki, które doprowadziły do tego, że czasami nie możemy spojrzeć na siebie w lusterku, to zaczniemy siebie szanować. Wiesz, i jeśli już mamy dyskutować na temat, co z tym życiem dalej zrobić, w momencie, kiedy już wiemy, że jesteśmy DDA, a taka jest prawda, tak mi się wydaje, to należałoby też poszukać właśnie jakiejś terapii ludzi, którzy są w DDA. Ponieważ w większej grupie osób, które mają podobny problem, czyli są zwiniętym kłębkiem dorosłego.
2: Oj, coś nam przerwało.
4: Znajduje czas na różne swoje zabawki, ale są one kompulsywnym zachowaniem, tylko żeby stłumić swoją wewnętrzną jakiś bunt, jakieś rozgoryczenie, jakieś zagubienie, to wtedy tylko terapia DDA może pomóc. Ja wiem, że będą różne alternatywy, czasami skołczowanie, ale naprawdę, żeby coach był na tyle ogarnięty, żeby pomógł osobie, która jest dorosłym dzieckiem alkoholika, no to musi.
2: No i przerywa trochę.
4: To będzie tylko forma przestrzeni między mną a rzeczywistością, która zostanie wytworzona przez nasz mózg, przez naszą chemię. A w terapii grupowej wszystko polega na tym, że w którymś momencie, jak zaczynasz furtkować i kłamać, okłamywać siebie, to ktoś obok siedzący powie, słuchaj, nie pierdol. Zrób tak i tak, albo kłamiesz odnośnie tego i tego i usiądź sam przed sobą, zrób tak i tak. Ja zrobiłem to tak i tak i wygląda to w sposób taki, a nie inny. W terapii grupowej nie możemy się furtkować dowcipami, nie możemy się furtkować tym, że ja nie mam ochoty, to ja tego nie zrobiłem. Ktoś zacznie ci pytać dokładnie, dlaczego, jaki jest twój stosunek do najbliższych, jaki jest twój stosunek do sąsiadów i całej reszty. Rozpisany zostanie cały scenariusz życia przyszłego, teraźniejszego, a później przyszłego. Jak to wszystko widzisz, ale najpierw musisz się rozłożyć, żeby się z powrotem złożyć. I tak mnie się wydaje, że to jest jedna z form samopomocy, jeśli już dyskutujemy na ten temat, w jaki sposób człowiek może sobie pomóc, no to musi szukać pomocy wśród osób, które mają podobny problem. A takich osób, które są zamknięte, jakoś izolują się, nie rozwijają, jeśli chodzi o kwestie, one czują, że nie jest to w porządku, jak na ten wiek, w którym się znajdują. Jeśli coś takiego się dzieje, to tylko osoba, która ma podobny problem, może pomóc. A takich osób jest mnóstwo. W Polsce to będzie gdzieś około kilka tysięcy osób. I powiem szczerze, bo ja mieszkam tu 14 kilometrów od Lichenia. Wiem, że może wam się to kojarzyć oczywiście od razu z religią, z kościołem katolickim i tak dalej, ale nawet osoby, które są niewierzące, przyjeżdżają i jest tu grupa właśnie rzadko spotykana grupa terapeutyczna DDA, i bo to jest trudna terapia i właśnie tutaj wiem, że coś takiego się odbywa i ci ludzie nawzajem sobie pomagają. I bardzo często zdarza się tak, że od tego tematu publicznie, zauważcie, nikt nie mówi. Mówią oczywiście o anonimowych alkoholikach, ale nie mówi się o tym, że jest trauma niesamowita, że ta choroba, która jest u ojca, matki, u rodziców, wpływa na dzieci. Że bardzo często
2: No to ja w ogóle pierwszy raz słyszę o tym DDA, dopiero teraz się dowiedziałem, że to jest skrót od dorosłe dzieci alkoholików. Nie wiem, czy mój przypadek się akurat kwalifikuje, bo mój ojciec nie był tak sensu stricte alkoholikiem. To był taki dziwny przypadek, ponieważ to była, wiesz, no bo alkoholik to wydaje się ktoś, kto, wydaje się kimś, kto nie ogarnia, nie panuje nad życiem swoim, ma kłopoty z kasą, bije swoich bliskich, czy terroryzuje. A tutaj było trochę inaczej. To wiesz, jest bardzo dużo niespełnionych tych wymogów, nie? Nie było to też takie chlanie, że gdzieś tam leżał upity czy coś. No ale pił sporo, to fakt. No, można powiedzieć, że taki półalkoholik trochę, który jednak trochę ma wszystko ogarnięte.
4: Muszę cię zasmucić. Nie można być w połowie w ciąży. Tu jest ten sam przypadek.
2: No ale to nie wiesz, to jest przypadek, który się nie kwalifikuje jednak.
4: Jednak z tego, co mówisz, widzisz, pozostawił. Są dwie rzeczy charakterystyczne. Skojarzyłeś go z twoim zachowaniem, po pierwsze. Po drugie, forma śmierci. Kwestia odpowiedzialności. Kwestia wódko, pozwól żyć, nie pozwoliła. Alkohol, dosłownie alkohol. Pokierował nim. On pokierował samochodem, to alkoholik pokierował samochodem. Rozumiesz?
2: No, jeszcze były inne w sumie takie rzeczy, o których nie chcę mówić.
4: Nie, ja rozumiem.
2: I faktycznie
4: dyskutujemy,
2: to,
4: wiesz?
2: Tak.
4: Teraz dlaczego to poruszyłem? Ponieważ ten temat jest nieporuszany, a bardzo dużo osób, które słucha teraz, które będzie słuchało, które chciałoby czegoś sobie, coś naprawić. Nie zdaję sobie sprawy z tego, że właśnie rodzice mogą mieć też wpływ na to, ich przeszłość, ich rzeczywistość, ich dzieciństwo, które było, na to, jacy oni są.
2: Na to opiekuńcza matka jeszcze może być na przykład, tak? Która
4: bardzo
2: to też jest duży wpływ potem na życie nasze, bo nie uczymy się zaradności. Zawsze jak jesteśmy jedynakiem i mamy nad opiekuńczą mamę, no to może być bardzo destruktywne, nie?
4: No oczywiście. Dowcip polega na tym, że bardzo w 90%, jeśli jakikolwiek problem jest, to w większości jest brak doświadczenia, brak odwagi, wyruszenia tego, skoczenia z gniazda, tak? Wyskoczenia i spróbowania gdziekolwiek. Jeśli mówimy o tym przesiadywaniu z projektami, dzisiaj mi się nie chce, jutro zacznę i tak dalej, wiesz co, ja tak przerobiłem 13 lat. Miałem bardzo wygodny biznes. Ile mamy czasu? Minutę, dwie?
2: Nie, spokojnie, bez spiny, możesz, wiesz...
4: Ja miałem bardzo spokojny biznes, oczywiście, uwaga, trzymacie się, krzeseł wszyscy. No. Prowadziłem toalety publiczne i niesamowity biznes, ponieważ z jednej strony miałem ksero, z drugiej strony sklep, a z trzeciej strony okienko do kasy za toalety. I to był luksus polegający na tym, że ja sobie przy tym wszystkim siedziałem na krzesełeczku, kółeczka ładnie, pięknie, w momencie, kiedy nie było klientów ani w sklepie, do sklepu, do okienka, żeby coś im sprzedać, jakiś zegarek, telefonik, cokolwiek. Wiecie, jak to jest na dworcach, tak? Jeśli nikt nie chciał kserować i nikt nie akurat nie chodził do toalety, to ja miałem komfort tego rodzaju, że mogłem przy komputerze uczyć się Linuxa, najróżniejszych systemów, CMS-ów, o Jezus, CMR-ek i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj, tak sobie reasumując to wszystko, zastanawiam się, czy to poszło, czy ta nauka poszła w las. Okazuje się, miałem taki okres, kiedy zastanawiałem się, kurde, 13 lat przeleciało i co z tego? I teraz okazuje się, że ostatnie 3 lata ja żyję z tego, co wiem, tak? Potrafię i postawić radio internetowe, i polecić serwer, i załatwić akurat radio takie, gdzie będzie można puszczać muzykę za darmo. Radionomi.com, polecam Radionomi.com, załóżcie sobie tam konto i będziecie mogli puszczać muzykę, która podlega ZX-owi, ponieważ tam prawa autorskie są już opłacone.
2: Nie podlega, tak? Nie podlega.
4: Nie podlega, oczywiście. I takie różne rzeczy, których ja się uczyłem wtedy, ale też miałem, pamiętam, dylemat, że nauczyłem się funkcjonować w ten sposób, że wiedząc, że zaczynam sobie o godzinie 11 codziennie, to siedziałem do godziny 3, 4, czasami w nocy, dzisiaj też tak jest, żeby coś projektować, coś robić i tak dalej. I czasami, jak są takie momenty, kiedy jesteś przepracowany, czasami masz, coś ci nie wypali i tak dalej, to każdy ma doła, tak? Tylko bardzo istotne jest to, jak dla mnie, żeby zawsze przede mną był plan i oczywiście do realizacji odpowiednie osoby, które będą odpowiedzialne za poszczególne działy. Jeśli ja jestem człowiekiem, który ma wizję, wiem, jak, co ma być czym, tak? Powiedzmy sobie, stawiam jakiś portal i na tym portalu ma być streaming live, streaming audio i oczywiście copywriterka. To ja muszę znać 3 osoby, które to ogarną. I takie wizje najczęściej są realizowane. Najgorzej, kiedy okazuje się, że któreś z tych osób wypadnie, któreś z tych osób czegoś nie zrobi, albo któreś z tych osób zawali, to ja już wtedy jestem rozjechany. Dlaczego? Dlatego, że kwestia tego niedopracowania, tej chęci cały czas szybko nadrobienia tego czasu, gdzie mnie się wydaje, cały czas mam podświadomości, że 13 lat niby nic nie robiłem. Co się okazuje zupełnie nieprawdą, ponieważ bardzo dużo starałem się uczyć i bardzo dużo jak na człowieka, który ma prawie 50 lat, potrafię zrobić i ogarnąć. No i tak to wygląda. Jeśli byłbym w stanie w czymkolwiek pomóc, to jesteś grafikiem, z tego co wiem, nie?
2: Tak, i to całkiem nawet niezłym.
4: Nawet niezłym. Jak będziesz potrzebował jakiekolwiek zamówienia, to pisz, nie ma sprawy, zawsze się coś ogarnie.
2: No
4: to do ci polega zazwyczaj na tym, że a jak jest u ciebie z terminami? Powiedz, jak to jest. Bo ja mam tak często, że termin jest na jutro, na godzinę 7, a ja jestem 20% zrobionego teraz, tak? Odkładasz tematy, musisz je, no chyba, że to jest bardzo ważny temat, to się ciągnie na bieżąco. I bardzo często łapię się na tym, że jest nabrane tyle zleceń, że zastanawiam się, który jest ważniejszy i który zrobić szybciej. Aż w końcu się okazuje, że wszystkie 4 na przykład są na jutro, na 7 rano i trzeba je skończyć. Kwestia odkładania tematów, ponieważ są czasami, no, nie pasuje ci, tak?
2: Nawet dzisiaj miałem rozmowę burzliwą z kolegą, klientem. Ja tak mówię kolega, klient, bo często nawiązuję jakąś tam relację z klientami i potem sobie już jesteśmy na takiej stopie towarzyskiej, fajnie się gada i w ogóle, i się kumplujemy. No i opowiadałem wam ostatnio, wczoraj chyba, że się wkurzyłem, że mi klienci w weekend dupę trują i tam czemu nie zrobione miało być. No i się wkurzyłem tym strasznie, do tego stopnia, że dzisiaj jak rozmawiałem z kolegą, już mu zrobiłem tam okładkę, wszystko wysłałem, już nic nie mówił, ale ja byłem taki burkliwy i niegrzeczny i tak i czuł, no bo to się czuje, jak ktoś, że ktoś coś ma do ciebie, nie? I on tak się dopytuje, co taki sztywny dzisiaj jesteś? Co
3: zaciążyłeś, czy co?
2: No i tak wiesz, się dopytuje. Ja w końcu mówię, no dobra, no to ci powiem, bo wkurwiłem się wczoraj, bo nie byłeś jedyną osobą, która mi pisała w weekend, czemu jeszcze nie zrobione, co ja jestem jakiś niewolnik, kurwa, ja też chcę odpocząć i w ogóle, kurwa, co to za różnica, czy w piątek, czy w niedzielę. No i się wyżygałem na kolegę. Notabene zrobiło mi się potem od razu dobrze, bo to jak się tak wyżygamy, to robi nam się od razu lepiej. To jest fajny gość w ogóle. On trenuje sztuki walki, jakieś MMA, ale jest taki luzak, ale jak wiele osób, które poznałem, z którymi współpracowałem, ma strasznego pierdolca na punkcie terminów. Bardzo wiele takich osób poznałem. Jeden z moich dobrych przyjaciół i jednocześnie wspólnik, z którym przez wiele lat robiliśmy razem bardzo fajne projekty, i unijne projekty. To jest też osoba, która ma strasznego pierdolca na punkcie czasu i terminowości i deadline'ów. Osoba, która... I to są często osoby, które mają na przykład taką świetną cechę, że na nich możemy liczyć zawsze. To nie są takie, wiecie, mamałygi, lelum polelum, jak to się mówi, że sorry, nie zrobiłem, bo babcia mi i żonę musiałem i to jeszcze, bo w ogóle to mi się tu przeciąga, wiesz, rozumiesz. Tylko on się umawia, zawsze przyjedzie na czas. Jak powie, to macie pewność, że zrobi to, co obiecał. I to też warto docenić. Ci ludzie często nas wkurzają, że tacy są, że od nas wymagają, ale duży jest plus, duży, ogromny jest plus taki, że możemy zawsze liczyć na nich. To nie są osoby, które będą się potem głupio tłumaczyły i tak dalej, nie?
4: To jest bardzo ważne, żeby termin trzymać, dlatego, tak jak mówiłem, że mam wszystko, mam 4 projekty, żeby skończyć cokolwiek, no coś robię, mam skończyć na 7 rano, to przeciągnę nockę, ale muszę skończyć. Dlaczego? Dla mnie nie ma nic gorszego, aniżeli poczucie, że gdzieś bym zawalił. No to jest, nie wiem, tak zostałem naumiany, nie lubię, jak ktoś na mnie krzyczy, bo wtedy, jak nie mogę jeszcze oddać, to już wtedy koniec. I to jest bardzo ważne. Tylko, że wiąże się to z tym, że zarywam pewnego rodzaju sny i tak dalej, ale no, to jest też proces, który gdzieś tam został wypracowany. Z tym trzeba walczyć, trzeba ustawiać sobie terminy, plany, ale w momencie, kiedy już jesteś, wiesz, żonaty, kiedy masz pewnego rodzaju obowiązki i też opiekujesz się osobami, które są starsze, no to też nie zawsze możesz, co jest bardzo ważne. Planować i realizować to dopóki jesteś free. Jeśli jesteś free, zrobić sobie plan, że będziesz królem życia, tylko żeby być królem życia, królem chwili, to trzeba po prostu wiedzieć, kim się jest, którą stronę się kieruje. No, nie wiem.
2: Przepraszam cię bardzo, Tomku, że ci przerwę, ale pojawił się też tutaj temat na czacie bycia robotem. To też jest takie, wiesz, ciekawe zagadnienie, no bo jak sobie tak wszystko poukładamy, będziemy mieli ten plan, wypiszemy sobie na karteczce, zaczniemy zarabiać, jak zaczniemy zarabiać, to chcemy więcej jeszcze mieć, bo iść za ciosem i stajemy się faktycznie takim cyborgiem trochę. No i co? I potem tak przeżyjemy to życie pracując, ogarnięci, mamy pieniądze i umrzemy na tej górze pieniędzy wśród bliskich i...
4: No to nie tak. Na przykład, wiesz, wyobraź sobie sytuację taką, że masz plan. Masz plan zrealizowania, nie wiem, kupienia sobie konkretnego miksera do live streamu i po kolei robisz sobie celownik, ustawiasz sobie mikser, potem kamera, później rozmowa z kolegą, który się na tym zna, żeby jeszcze jedną kupić, później wyjazd do Warszawy, później i tak dalej, tak? Kwestie krótkoterminowych celi, które gdzieś tam są powoli ustawiane i tak dalej. Wiesz, ja tak mam, nie wiem, czy mi się teraz to zrealizuje w przyszłym roku i tak dalej, ale już przestałem planować na 5-lecia. Tak? Jest bardzo ważne, żeby... Wiesz, nie ma żadnego planowania w momencie, kiedy masz, tak jak mówiłem na samym początku, kiedy patrzysz w lusterko i mówisz, kurwa, to znowu ty. Dałeś dupy. No nie ma czegoś takiego.
2: No i można też na to popatrzeć od innej strony, że można się na przykład ciężko napracować, żeby potem móc nic nie robić i się obijać na przykład, nie? A jak tego nie zrobimy, to cały czas żyjemy tak, że no, trochę odpoczniemy, zapierdalamy, trochę odpoczniemy, zapierdalamy, a tak to wyżyłujemy się trochę, a potem mamy ten komfort, że mamy kaskę, mamy jakieś oszczędności, możemy je nawet sobie przebimbać.
4: To nie tak. Człowiek może przez dłuższy okres jakiś pracować, żeby dojść do czegoś, ale to coś później musi zapracować i pracować na człowieka. Dlatego jestem zwolennikiem sztucznej inteligencji, algorytmów, wykorzystywania tego wszystkiego. Dlatego ostatnio bardzo często prywatnie czy na jakichś swoich fanpage'ach różne rzeczy wypisuję, tudzież polecam. Dlatego mówię, że dzisiaj nie są czasy, żeby zapieprzać 2-3 lata, żeby później odpoczywać znowu 5 lat i znowu zapieprzać i tak dalej, ponieważ w ciągu 8 lat technologia i cała reszta pójdzie tak do przodu, że nie zdążymy, będziemy z ręką w nocniku. I dzisiaj jest czas na to, żeby ogarnąć pewne technologie, nawet Facebooka, nawet zwykłego chatbota, żeby to ustawić odpowiednio i tak dalej, żeby on za ciebie odpowiadał. Różne takie technologie. I ja o tym mówię, żeby dzisiaj uczyć się przez najbliższe półtora roku, robić to, starać się jak najwięcej nauczyć, wykorzystać to, ustawić i później oczywiście przekazać to młodym osobom, które będą po prostu ciągnęły to dalej, ale będą w twojej grupie, w twojej spółce i tak dalej, i tak dalej. Ja mam taką wizję. Czy mi się to uda? Nie wiem, zobaczę. Ale pamiętajmy o tym, że jak już polubimy siebie i będziemy mogli się golić z otwartymi oczami, to zacznijmy po prostu myśleć w ten sposób, żeby to, co robimy, w którymś momencie pracowało automatycznie samo na siebie. Nie mówię tutaj o, jak to mówią, o tym dochodzie, pasywnym dochodzie, pierdołach. A broń Boże nieruchomości, broń Boże te bajki. Mówię o wykorzystaniu najnowszej technologii sztucznej inteligencji, tego, co nadchodzi, live streamingu, Facebooka, live'ów, czegokolwiek, żeby i otaczać się ludźmi, którzy rozwijają się, osobami młodszymi, które będą mogły później w naszej spółce to wszystko poprowadzić i w tą stronę. Ja tak to widzę, bo sobie nie wyobrażam sobie, żebym następne 20 lat, żebym tyle chociaż pożył, bo mam prawie 50, non-stop się uczyć i non-stop myśleć o tym, jak daleko pójdzie technologia, czy zdąży, czy nie zdąży. Nie tędy drogę. Wykorzystywać no tak, to, co jest w nas najlepsze.
2: To można w różnych branżach starać się właśnie oczywiście sobie ustawić, no bo tak, jak mamy smykałkę do biznesu, to możemy postarać się coś poinwestować troszkę. Właśnie, te nieruchomości też, jak mamy więcej kasy, no to jest chyba dobry plan, żeby żyć z nieruchomości. Jak jesteśmy grafikiem komputerowym, to możemy porobić trochę grafik czy szablonów stron i niech to się sprzedaje potem na stokowych stronach. To też potem sobie to leży i się sprzedaje. No, na różne sposoby można to rozwiązać, nie?
4: O, znajdź mi sposób, żebym nie musiał kupować klientom non-stop Divi, do WordPressa, do różnych takich, wiesz, o co chodzi?
2: Divi?
4: Divi, tak.
2: A co to jest Divi?
4: To jest taka fajna nakładka, która ze strony robi naprawdę świetną maszynę i klient może sobie sam tą stronę później prowadzić, wpisywać, wrzucać różne promocje i tak dalej, i tak dalej.
2: No to Page Builder to jest taki plugin, który pozwala łatwo komponować różne elementy na stronie, darmowy.
4: To na Skype'ie możesz mi wrzucić, nie ma sprawy, jeśli możesz, ponieważ chciałbym uwolnić klientów od dużych kosztów, bo Divi kosztuje sporo, tak? I to by uprościło bardzo, dzięki, i bardzo by uprościło, jeśli chodzi o kwestie.
2: Polecam ci kupowanie szablonów dla klientów do WordPressa, na przykład Temforest, bardzo dobra strona, niezłe
4: oczywiście
2: ceny.
4: Oczywiście tam są kupowane.
2: Tylko uważaj na licencję, bo ostatnio tutaj z Zenonem, to Zenon mi zwrócił na to uwagę, że tam licencje bardzo często, tam są dwa rodzaje licencji. I jedna z nich pozwala ci na wykorzystanie jednorazowe tego szablonu dla klienta, no ale i tak, no to wiesz, no te 2,5 stówy na przykład, czy 3 stówki za szablon, to nie jest jakiś dramat, a są naprawdę świetne te szablony i one często mają już zintegrowanego page buildera, także wiesz, klient sobie już ma to wszystko zrobione, ty nie musisz nawet nic konfigurować.
4: Mm-hmm. No i widzisz, już żeśmy się czegoś dowiedzieli, czegoś nauczyli i takimi osobami jak ty należy się otaczać, robić team i w momencie, kiedy naprawdę już możemy się golić z otwartymi oczami i lubimy tego człowieka w tym lusterku, to dopiero wtedy zaczynamy się ogarniać. A do tego momentu to po prostu jest cały czas dżemka, cały czas jest, będzie czas, mam czas, nic ze mnie nie będzie i tak dalej, i tak dalej.
2: No tak, dużo w ogóle zależy od powierzchowności. Jeśli źle czujemy się we własnej skórze, to mamy duży problem z ogarnięciem. No to jest taka najprostsza i najbardziej elementarna rzecz. Ja jestem tutaj cwany gapa, bo sam się, wiesz, zaniedbałem, ale widzę, dzięki temu mogę wam przekazać, że po prostu widzę, że to bardzo mocno rzutuje, więc zróbcie coś fajnego dla siebie, zainwestujcie w jakieś fajne ciuchy, pójdźcie sobie do fryzjera i tak dalej, i tak dalej. I to wam otworzy jakby drzwi do tego, żeby wyjść może do ludzi. Ja sobie z tego wszystkiego zdaję sprawę, tylko mi się nie chce, zwyczajnie mi się nie chce. Nie widzę w tym jakiejś misji dla siebie i może jest też miejsce na tym świecie dla ludzi takich jak ja, którzy nie muszą koniecznie walczyć o to, żeby wypłynąć na powierzchnię i się ogarnąć i tak dalej, i tak dalej, więc...
4: A ty wrzucasz tę audycję na YouTube?
2: Nie.
4: Nie nagrywasz?
2: Nie ma, nie ma szans na wypłynięcie na YouTubie, chyba żebym zaczął robić kupę na dywan i wódę chlać i rozwalać szyby i przeklinać.
4: Na wypłynięcie, to nie chodzi o wypłynięcie. Chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że taki człowiek jak ty, nieprzeciętny, bo ja dlatego przychodzę. No ty fajnie mówisz, ty po prostu jesteś. Po prostu jesteś, wiesz, nie chcesz sprzedać mi tu książki, ani nie udajesz jakiegoś właściciela radia, który gdzieś tam stala się to tutaj udowadniać, że on nie lubi PiS-u i w ogóle nie ma polityki za dużo i dlatego tutaj przychodzę dzięki Etamowi, bo on zawsze u siebie wrzuca, że jest na audycję i dlatego tutaj przychodzę. Zupełnie nie wiem, kim jesteś, wiem, że jesteś krawiec, dobrze mówię?
2: Tak.
4: No i właśnie tutaj, jeśli coś takiego jest, to znaczy masz potencjał, a bardzo ważne jest to, że to, co mówisz i to, w jaki sposób prowadzisz tę audycję, całkowity spontan, wyczuwa się, nie chodzi o oryginalność, ale uczciwość. Taką uczciwość, poczciwy chłop.
2: No ja dzięki. Dobra, już nie komplementujcie, bo się rumienię.
4: A papieroska, pozdrawiam wszystkich i jak będziecie się golić, to powiedzcie temu gościowi w lusterku, siemasz kochany, zaczynamy.
2: Jesteś piękny, jak Smurf Laluś, tak? Ta cóż to za piękny mężczyzna w tym lusterku? Och, to ja!
4: Cześć piękny!
2: No to dzięki, Tomek, trzymaj się. Dobra. I następna osoba już tutaj w kolejce. Czytałem sobie jakieś takie rady dla samobójców i tam właśnie było, że przekreślić wszystko grubą kreską dobrze jest. Właśnie nawet tam było, żeby spalić swoje ciuchy. Tak zwyczajnie wziąć swoje wszystkie ciuchy, powywalać wszystko, zacząć od nowa, tak? Gruba kreska, to nam się Polakom może trochę źle kojarzy, gruba kreska, ale to jest, wiecie, bo to nam daje takiego kopa, że zaczęliśmy nowy etap, a wy słyszycie charakterystyczne wzdychanie już w mikrofonie i zaraz może będzie nawet charakterystyczne chrząknięcie i charakterystyczny Jacek się do nas dodzwonił, welblacha, witam cię serdecznie.
3: Witam, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Ja nie jestem zwolennikiem takich, bo mowa jest o jakimś tam motywowaniu się, tak? Ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś tam przyklejania karteczek, nie wiem, przewracania sobie życia, przestawiania jakiejś dźwigni, jakby tutaj można dokonać pewnego podziału. Dla mnie to jest taki by the easy way, tak? To jest taka, można powiedzieć, prosta droga, która tylko w pewnej części i tak naprawdę nie wiemy do końca, kiedy te takie chwilowe przyzwyczajenia nam się załamią i wrócimy do tej starej, śmierdzącej próżni, tak? Nie będę tutaj mówił, w jaki sposób można takimi chwytami różnymi, tam planowaniem i tak dalej, w jaki sposób można się motywować i w jaki sposób można sobie coś poukładać. Będę mówić na swoim przykładzie i gdzieś tam na przykładzie sporej ilości osób, którą poznałem, w jaki sposób można to zrobić by the hard way. By the hard way można to zrobić w ten sposób i to jest coś, co gdzieś tam w prywatnych rozmowach często ode mnie słyszałeś, krawiec, żeby zatrudnić się w kieracie. Podejrzewam, że w Polsce też istnieją takie kieraty dla grafików, tak jak istnieją kieraty dla, nie wiem, mechaników. W różnych branżach można znaleźć zawsze gdzieś tam taką firmę, w której właśnie ten prezes czy menadżer mówi, nie ma rzeczy niemożliwych, tak? I rzeczywiście tak jest. Znaczy, ja o tym dwukrotnie się przekonałem. Była taka firma, w której pracowałem prawie rok czasu. To była firma zewnętrzna, będąca pod butem, że tak powiem, większego w ogóle koncernu, tak to nazwijmy. Wyobraź sobie, krawiec, że jak to były gdzieś tak, żeby umieścić to na osi czasu, To był gdzieś ten moment, tak plus minus, co Radio na Fali było już tworem bardzo, bardzo rozwiniętym. To mi przyszło zrezygnować z pracy na czarno jako spawacz. I w tamtym czasie no, musiałem się czymś, że tak powiem, zająć. Nie można tak długo żyć. Znaczy, to ma swoje pewne ryzyka, ale nie o tym teraz chcę mówić.
2: Nocne radio, nie radio na fali.
3: Nie, ja teraz mówię jakby o pewnym timeline'ie, tak?
2: To jeszcze było za czasów radia na fali?
3: Tak, to było za czasów Radia na Fali, kiedy Radio na Fali było już dosyć rozwinięte. Przecież ty też brałeś w tym radiu, że tak powiem, czynny udział, tak? Gdzieś mniej więcej w tym okresie musiałem zrezygnować z pracy na czarno. No i właśnie z takimi, a nie innymi kompetencjami, gdzie starłem się z rynkiem, który wyglądał zupełnie inaczej niż to, co robiłem do tej pory. I właśnie też między innymi trafiłem do takiej firmy, w której był niezły zajeb. Nie wiem, czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, ale mój pierwszy tydzień tam w pracy to wyglądał tak, że ja na nogach miałem same siniaki. Żeby wytrzymać nerwowo, to brałem środki uspokajające. To był mój pierwszy kontakt z takimi lekkimi psychotropami. No, mówiąc szczerze, gdzieś tam przeklinałem tą pracę, tak? Przeklinałem mojego przełożonego, tak, który właśnie był znany z tego, że mówił, że nie ma rzeczy niemożliwych, tak? I jak trzeba było z wysokości 4-5 metrów, tak, w ostatnie 15 minut zmiany zdjąć kolektor z potężnej maszyny, co wcale nie jest takie proste. Nie mając do dyspozycji jakiegoś automatycznego podnośnika, tylko taki aluminiowy stand, który cały trząsł, a to nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale ja mam lęk wysokości. Musiałem się zmierzyć sam ze sobą, w ogóle wchodząc na ten stand, już pomijając to, że tam wokół mnie się sypały kurwy, tak, że tutaj jakby no szybciej, tak, bo czas leci, tak, czas leci i w ogóle co ty w ogóle młody odpierdalasz, tak, w ogóle o co come on, tak, przecież to po prostu trzeba zrobić, tak, i tyle. I jakby po tym wszystkim, parę miesięcy, kiedy ja po prostu przychodziłem z firmy, padałem na pysk i w pewnym momencie przychodzi taka chwila takiego uwolnienia, kiedy przychodzisz do tego kieratu i nagle ten kierat już przestaje nim być. Nagle robisz po prostu wszystko tak, jak powinieneś robić. I wtedy sam zaczynasz powtarzać po swoim przełożonym, którego zresztą do dnia dzisiejszego sobie bardzo cenię jako specjalistę w swojej branży. On był inżynierem chemii, bo to tam dużo miało wspólnego z chemią przemysłową, tak? I w pewnym momencie po prostu się tego uczysz. W pewnym momencie po prostu się tego uczysz, że nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Uczysz się takiej wewnętrznej dyscypliny, tak? Właśnie by the hard way, tak? Właśnie, jakby to powiedzieć, no, orając po prostu samego siebie i stając, że tak powiem, pod tym takim korporacyjnym przymusem, firmowym przymusem. Oczywiście, tutaj zgadzam się z tym, co przedmówca powiedział, takie coś nie jest dobre na dłuższą metę. Nie jest dobre na dłuższą metę, bo przeważnie tam po roku czasu, po 2 latach, po 3 latach, jeżeli ta firma jeszcze istnieje, to poprzeczka jest ustawiana coraz wyżej, tak? Natomiast warto coś takiego zrobić, chociażby z tego powodu, że ta dyscyplina i że ten taki input właśnie w postaci nie ma rzeczy niemożliwych. Znaczy, wszystko jest do wykonania, tylko po prostu musisz spiąć dupę, musisz to zrobić i chuj, nie ma innego wyjścia, tak?
2: No mi się wydaje, że to jest...
3: To potem zostaje prostsze. Razem z tobą.
2: To jest nawet chyba prostsze, bo można to sprowadzić do tego, że praca na etat daje ci rozpęd i pomaga w dyscyplinowaniu siebie samego i to wszystko, nie? No bo musisz z rana wstać, ogolić się, ładnie się ubrać, wykąpać, wyjść z domu, spotkać się z drugim człowiekiem, nabrać też wprawy w komunikacji z drugim człowiekiem, bo musisz się posłuchać swojego przełożonego, nie wkurwić się, odezwać się do kumpla i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie drobne rzeczy sprawiają, że szybko nabieramy jakiegoś tam rozpędu, bo ja sobie nawet zdaję z tego sprawę, że wiele osób może moją sytuację podsumować, że po prostu jesteś cipa i leń i w zasadzie będzie w tym dużo, dużo prawdy też, nie?
3: Wiesz co, to jakby tak to, jakby ja takimi kategoriami bym się nie posługiwał, co nie znaczy, że uważam, że taki półroczny kierat by ci się przydał, bo wtedy nieco inaczej byś postrzegał rzeczywistość, tak? Znaczy w tym sensie, że to doświadczenie by z tobą zostało, tak? Że, coś daje, tak? Że jednak się da, tak? Że nikt mnie tutaj nie zabił, tak? Nikt jakby nie oczekiwał ode mnie cudów, że to jest możliwe, tak? A jednocześnie zostaje z tobą taka swego rodzaju, nie wiem, jakby to nazwać, duma, tak? Że hej, ja przetrwałem, nie? Tylu ich odpadło, tak? A ja przetrwałem, nie? Może już dzisiaj w inny sposób sobie wyobrażam swoje życie, bo na dłuższą metę to gdzieś tam być może odbiłoby mi się na zdrowiu, ale ja przetrwałem i jak trzeba, to jestem w stanie się zamienić w pierdoloną torpedę, tak?
2: Ale Jacek, ja pracowałem wiele lat w agencjach interaktywnych na etat. W jednej, w drugiej, w trzeciej, w czwartej. Co najmniej, tak, w sześciu plus jeszcze własna firma, do której trzeba było przyjść. To nie jest jakieś dla mnie nowe doświadczenie, że nagle bym się czegoś nauczył i przekonał się, że można, bo to żadne nowe doświadczenie.
3: No tak, tylko że na tyle, na ile opowiadałeś o tym, jak to wyglądało, właśnie to też chciałem sprostować, że nie każda praca na etat. Ja już widziałem takie firmy, gdzie pracownicy przychodzą sobie jak chcą, robią coś tak jak chcą, bo generalnie jakby wewnątrz firmy jest taka atmosfera. Dlatego użyłem tego specyficznego polskiego słowa kierat, tak? Że dopiero kierat nas czegoś uczy, tak? Dopiero wtedy, kiedy nam się wydaje, ja pierdolę, ja po prostu nie jestem w stanie tego zrobić w ogóle, co ja tutaj robię, tak? Dopiero wtedy, kiedy jesteśmy, że tak powiem, kiedy ktoś próbuje nas złamać w pół, a my nie poddajemy się temu i w pewnym momencie się okazuje, że hej, tak naprawdę to on nie złamał mnie w pół, tak? On nie był w stanie, że tak powiem, przechodzimy pewien próg bólu i w momencie, jak go przechodzimy, to wtedy wiele rzeczy staje się o wiele, wiele łatwiejsze, tak? A to te doświadczenia, które ty jakby opisywałeś, nie wiem, być może jeszcze są jakieś inne, no to te doświadczenia nie wyglądały tak, tak? To bardziej na tyle, na ile sobie przypominam, to były bardziej takie doświadczenia, że właśnie w dużej mierze ta praca gdzieś tam cię zniechęcała i wręcz, jakby to powiedzieć, no irytowało cię takie ogólne rozmemłanie tych miejsc, w których nie. pracowałeś. Nie, ja nie o tym mówię. Ja mówię o filmach, gdzie standardy stawia się pod linię. Tak?
2: Przede wszystkim okazuje się, że niektórzy ludzie nie potrafią się jednak dopasować i chyba tak trochę ze mną jest, że nie. No wiesz, no przykład, pracowałem w agencji na przykład takiej największej we Wrocławiu interaktywnej, nie powiem która, bo zdradzę, że sobie chodziłem do kibelka, jarałem jointy, nie słuchałem się przełożonych, jakąś tam dziewczynę obraziłem, powiedziałem, jak któryś raz przyszła, się spytała, czemu nie, znaczy, czy już zrobione, bo klient dzwonił, to ja tam, wiesz, słuchaj, no, nie srajmy ogniem z dupy, wiesz, kochana, wiesz, zjarany, wiesz, nie srajmy ogniem z dupy. Ta się, wiesz, rozpłakała, wszyscy na mnie wściekli, no i takie sytuacje cały czas, nie, no po prostu nie umiem się dopasować, jednak maksymalnie wytrzymywałem w każdej z tych firm 2 lata i to już tak te, po 2 latach to już było takie, wiesz, na siłę bardzo, więc nie da się. W niektórych przypadkach się po prostu nie da. Ktoś ma taki charakter, że mu to nie pasuje nijak.
3: No, to by było ode mnie tyle. Ja już wyszedłem z tego etapu, w którym cokolwiek bym ci doradzał, opowiedziałem swoją prywatną metodę, która też sprawdziła się u wielu osób, które ja poznałem. Często sprawdziła się do tego stopnia, że te osoby stały się zupełnie innymi ludźmi, tak? Że ich życiowa efektywność taka w ogóle bardzo, bardzo wzrosła. I to niekoniecznie w kierunku tego, że teraz, wiesz, jakby zarabiają więcej, tak? Tylko po prostu są bardziej wydajni, bo widzą świat z innej perspektywy, tak? Widzą, że hej, jak ktoś ustawi mi mur, który ma 200 metrów, jaki to jest problem, tak? Jak prędzej czy później będę w stanie go pokonać. Może się poodzieram, może parę razy spadnę na twarz, ale w końcu przez ten mur przejdę. Ale jak się nie ma za sobą takiego, nie wiem jakby to nazwać, bata, który pomoże nam po raz pierwszy przeskoczyć przez ten mur, to on zawsze będzie dla nas nie do osiągnięcia. No, to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko, aż po same kule. Pa.
2: O, tradycyjne pozdrowienie Jacka. Dziękujemy. No dobra, posiedzę jeszcze chwilkę z wami. Fajnie się gada, dużo osób dzwoni, więc siedzimy. Nocne radio, czyli audycja nie może się skończyć zbyt wcześnie. A przerywnik muzyczny, to może puszczę. Leciał już utworek Davida Hasselhoffa, True Survivor, czyli pioseneczka z filmu Kung Fury, który to zresztą film bardzo lubię, czyli no, film będący takim hołdem dla lat 80. i 90., dla kina z tamtych lat. Bardzo takie umowne, naiwne, trochę zabawne, tandetne, trochę kiczowate. Kino z dużą ilością neonów świecących na różowo lub na seledynowo. Tutaj no, już wiadomo skąd inspiracja dla brandu Nocnego Radia, prawda? No a tym razem będzie to wersja metalowa, którą śpiewa i gra Valentino Francavilla. Taki to jego mość. No to posłuchajmy, ja sobie zaparzę kawkę i wracam do was za chwilę.

kawuśką. Często sobie chyba nie zdajemy sprawy, ile trudu i pracy włożyli ci, których uznajemy za tych, którzy odnieśli sukces właśnie. No, myślę, że Madonna nie śpiewała i nie tańczyła od razu. Tak jak, może to nie jest najszczęśliwszy przykład, no nie wiem, Hans Giger nie rysował, nie malował od razu tak pięknie, Steven Seagal nie walczył, nie był takim mistrzem Aikido od razu, kupa pracy, nie, kupa wyrzeczeń, no taka Madonna to jadła ze śmietnika, nie, w pewnym momencie, może to jest takie krzepiące dla niektórych, że możemy sobie wszyscy uzmysłowić, że wszystko przed nami, nawet jeśli jeśli uważamy, że jesteśmy na dnie, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy się odbili od tego dna i odnieśli wielki sukces, niekoniecznie finansowy, ale może taki sukces, po prostu taki nasz sukces, nie, że no właśnie zdobędziemy jakieś fajne skille, poznamy ciekawych ludzi, a ta rada Jacka, żeby pójść na etat, w kierat, jak to mówił, to też jest bardzo dobra. No, oprócz właśnie tych plusów, które tu wymieniliśmy, że bardziej się ogarniamy, uczymy się pewnej dyscypliny, no to też pewnie to, że poznajemy nowych ludzi. Ja na przykład w jednej z agencji interaktywnych poznałem Jarka, z którym potem założyliśmy własną agencję. Wszystko by się potoczyło inaczej, gdybym nie poszedł do tego ADV, nie? Ups, tutaj zdradziłem, ale już nie ma ADV. Teraz to się nazywa inaczej, inni ludzie. No i wszystko, cały fraktal zdarzeń by się inaczej potoczył. Jedna decyzja czasami w ogóle sprawia, że wszystko idzie inaczej. Zaufamy jednej osobie, mamy potem olbrzymie kłopoty, jakieś długi, nie? Tak jak też miałem. Spotkamy się z kimś, robimy fajne rzeczy, nie? No i nie ma co się zniechęcać, myślę. I trzeba coś robić. Trzeba coś robić. Może też coś zacznę się bardziej wezmę w garść jednak. No bo w końcu trzeba coś z tym radiem zrobić, nie? Potrzeba się w końcu wkurwi, że to wszystko stoi w miejscu. I odejdzie kolejny, kurczę się, wkurwi, powie któregoś, ja tylko czekam któregoś dnia, Krawiec, musimy porozmawiać. To ja już wtedy, o, to już wiem, o co chodzi, dobra, no, co, odchodzisz, tak? Nie, to jest taki człowiek, że pewnie nie odejdzie. I bardzo dobrze. No, i czasami warto się właśnie skumać z kimś, na przykład bardziej ogarniętym, kto pomoże trochę, no i tak tu z nami trochę jest, no. Potrzeba łatwo nie odejdzie, bo studiował, zauważa senpai. No, też właśnie fajnie, jak są to tacy ludzie, którzy łatwo nie odchodzą, nie? No dobra, podkładzik raz, proszę.

0: No i mamy dokładkę. Dokładkę z Jacka. Witam panowie.
1: Nie używaj parafrazy tej nieszczęsnej audycji.
0: Bardzo dobra audycja i bardzo i akurat z tych audycji, które nagrywał Tomek, to chyba najbardziej ceniona. Zresztą sam wymyśliłem tą nazwę. Tak samo zresztą jak hiperprzestrzeń.
1: W kontekście, jeszcze tak na moment, w kontekście pokonywania swoich własnych granic, nie wiem, czy jeszcze istnieje, ale na YouTube jest takie dosłownie, nie wiem, nagrane z jakiegoś telefonu czy z jakiegoś aparatu fotograficznego. Jest takich kilka odcinków, no może z 10, coś takiego. Jest takich kilka odcinków takich nagrywanych tak co parę miesięcy. Na początku kandydatki na studia medyczne, na wydział lekarski, potem już studentki wydziału lekarskiego na pierwszym semestrze, na pierwszym roku, na drugim roku, na trzecim roku. I polecałbym ci sobie to obejrzeć, bo to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Znaczy to, jak ona po prostu w pierwszym semestrze po prostu ledwo siedziała, tak? Znaczy przytłoczona ilością

0: Nauki, ledwo siedziała na tym fotelu, doły pod oczami, mówiła o tym, że tam przed sesją ludzie ze zmęczenia są wręcz wobec siebie agresywni, tak, że jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko, tak. Potem na drugim roku jej ton jakby zupełnie się zmienił, tak? Już jakby zaczęła patrzeć na to selektywnie, tak? Że dobra, z tego jestem słabsza, ale jestem w stanie to pokonać. Tu mam jeszcze coś do dopracowania. Największym problemem jest dla mnie to i to. I potem przychodzi taki moment, że bodajże na trzecim roku ona po prostu wyciąga książkę do anatomii, taką grubą tam jest. Ta książka ma bodaj ponad 700 stron, tak? Gdzie ona musi to opanować dosłownie w kilka dni. Ona mówi, dla studentów anatomii to w ogóle nie jest żaden problem. To opanowanie nawet trzech książek w kilka dni takich grubych, to nie jest żaden problem. To świetnie pokazuje, jak, że tak powiem, przyciśnięci, przytłoczeni ogromem ciężaru, udowadniamy sami sobie, jak wiele jesteśmy w stanie osiągnąć, tak? Jak coś, co jeszcze parę miesięcy wstecz wydawało nam się kompletnie w ogóle nierealne, tak? To potem się okazuje, że opanowanie takiej książki do anatomii to jest w ogóle pryszcz, to w ogóle nie ma o czym mówić, tak? To jest też po części... Jak już troszeczkę odchodząc od tematu, to jest też po części coś, co mi w studentach czy w absolwentach medycyny cholernie imponuje. Nie wiem, czy ty wiesz, Krawiec, jakie funkcjonują takie żarty czy anegdoty na temat studiów medycznych i na temat wydziału lekarskiego. Tam funkcjonują takie anegdoty, że na Politechnice na przykład to profesor wymaga czegoś tam powiedzmy na za dwa dni, tak? A na medycynie jest tak, że wymaga się czegoś na wczoraj.
1: No co faktycznie strasznie śmieszne.
0: No, wiesz, to jakby...
1: Mi się wydaje, że śmieszniejsze jest...
0: Trzeba troszeczkę przynajmniej w tym świadku być albo gdzieś tam, prawda, funkcjonować wśród tych osób, wejść w jakąś relację, żeby ich się zapytać, jak to jest i dlaczego właśnie takie anegdoty krążą. Jak znajdę to gdzieś tam może w komentarzu pod tą audycją, podsunę ci link. Ten kanał na YouTube bodajże się nazywa Student Med, czy jakoś tak. Podsunę ci link do tej dziewczyny, która właśnie przygotowała taką, jakby to powiedzieć, drogę przejścia przez studia w postaci kolejnych filmików i tam bardzo fajnie widać, jak zmienia się jej nastawienie, tak? Jak okay. Na początku jest przerażona, potem jest przemęczona, potem gdzieś tam do tej swojej pracy podchodzi selektywnie i w sumie twierdzi, że jednak nie jest tak strasznie, ale jest bardzo, bardzo trudno, boi się tego, co będzie w przyszłym roku, ale już zaczynam myśleć o tym w ogóle, co będzie w przyszłym roku. Że ten rok akademicki jednak przetrwa. Szkoda, że...
1: No. Nie, no sorry, że tak wzdycham, ale jakoś tak dynamiczniej, jak to mówi Hugo w kontestacji. Dynamiczniej. No szybko, Jacku, co masz do powiedzenia? Nie, no dobra, sorry. No i się obraził znowu.
0: To tyle dokładki z mojej strony. Może jeszcze finalnie powiem tak, że...
1: Że Krawiec to chuj.
0: Robieniem sobie jajec niczego nie naprawisz, ale możesz usypać taką górę, by przykryć to, co jest złe. Aż w końcu ta góra runie i tak czy inaczej będziesz musiał wypić to piwo, które sobie nawrzyłeś. Ja już niejednokrotnie w swoim życiu, mimo że jestem od ciebie młodszy, przerabiałem coś takiego. I myślę, że warto w pewnym momencie usypywania tej góry z różnych obejść, z różnych kpin, żartów, filozoficznych wyjaśnień, jakiejś skomplikowanej erystyki. Warto w którymś momencie się zastanowić, czy my tak naprawdę później chcemy tą górę przysłowiowego chmielu potem wypić. Czy rzeczywiście mamy na to ochotę? a to niechybnie nas czeka, prędzej czy później. To tyle ode mnie, jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie, papa. A ja tu właśnie pokonałem bossa na końcu levelu, rozmawiając z Jackiem, kurde, nożem mnie trafił, co za... W ogóle, co za porąbana gra. Atakują mnie kelnerzy, jakieś karły, a może to są dzieci. No i rzucił mnie nożem w twarz. Jak te noże wolno lecą, ja w ogóle idę i ten nóż za mną tak leci, leci. Ja się schylam. No, dzieci normalnie mnie atakują i dostają kopa w głowę, co za chora gra. Ja sobie to tłumaczę, że to są karły. Jednak dziwne były kiedyś te gry 8-bitowe. Znaczy, to jest akurat na emulatorze. Mamy! Ach, złapali mnie, banda kelnerów. Ach ty, a masz kopa. O, i przeskakujemy nad nożem i schylamy się. Następny nożyk przeleciał koło ucha, bo porwali mi dziewczynę. Moją waifu, tutaj komputerową na końcu, raz, dwa, trzy, cztery, piątego levelu. No i znowu ja liczę levele, a tu mnie nożem. Nożem, bohatera, a masz. Kurde, dobra, wyłączam grę. Chciałbym się tak bić jak Steven Seagal na przykład. I tak piękna scena. Słuchajcie, co to było? Hard to Kill chyba. Hard to Kill. I w hipermarkecie wchodzą panki, śmiecie i tam jeden ma strzelbę, a ten i zastrzelili sprzedawcę. A Seagal w ogóle niewzruszony, tylko mu wara lekko dygła, ale się wkurzył. No i tam walnął tekst w stylu Seagala. To było. Cały problem, chłopie, polega na tym, że masz tylko jeden nabój w strzelbie. No, i potem tam w ogóle nogę ukręcił typowi o 180. No, o 180 stopni nogę mu wykręcił, ale taki powinien dostać Oscara po prostu za tą scenę. Taki zadowolony jeszcze. Yeah! I mu tą nogę. I Kuba się dodzwonił. Co tam w Ameryce? Słuchaj, no jakieś straszne rzeczy się tam dzieją, panie.
2: Straszne, straszne. A ja byłem tam, powiem ci, rok temu w Mandalay Bay. Ten strzelający zabójca był na 32, ja byłem na 30 piętrze. Rok temu. Piękne miejsce, super bezpieczne, no i kiepścina się zrobiła dzisiaj trochę, no ale co zrobić? No tak się zdarza, tak to już jest w historii Ameryki, że raz na rok mamy wariata, czasami raz na 2-3. Tym razem, no, przeszedł sam siebie, to naprawdę.
1: Macie wariata, co robi tratatata.
2: No, i to 10 giver, daj spokój, no. To lepiej uzbrojony niż ja.
1: Naprawdę. No i co, i zabrałbyś broń? Takiemu i wszystkim ogólnie?
2: Nie, ja bym zrobił interview in person po prostu. Porozmawiałbym od czasu do czasu z właścicielem broni. Jak jest normalny, to nie ma się czego obawiać, nie?
1: Czy jest pan terrorystą?
2: Nie wiem. Można było się go spytać, czy wiesz, w stresie żyje na przykład, nie? Kiedy ostatnio się masturbował, to też... Jak długo bardzo, no to ja bym nie dał, nie przyznał, bo zestresowany gość, nie? A tak na serio, no to zdarza się. No mieliśmy Ted Kaczyński, wysyłał mail, teraz mamy większość albo samochodami się rozbija, albo strzela. Ale trzeba się zrelaksować, ja nie o tym dzwoniłem.
1: Ale wiesz co, to ja tylko jeszcze szybko wspomnę, bo tutaj strzelanina w Vegas, a u nas z kolei, no można powiedzieć, jaki kraj, takie świry, bo u nas z kolei koleś zastrzelił swoją żonę i chyba i dziecko z czarnoprochowca, wiesz? I sam siebie z czarnoprochowca. Miał w ogóle te trzy czarnoprochowce, to ja się domyślam, że to były takie bandolety. Ciekawe, czy biegał w futrzanej czapie po podwórku i krzyczał: Radziwiłł, ja ciebie ubiję! Bo, wiesz, takie bandolety jakieś miał. I ja teraz tylko czekam, aż zakażą broni czarnoprochowej, wiesz? Bo już władzuchna tylko widzi, że można coś ugrać i za mordę nas wziąć. No to zaraz wyjdzie poseł i powie, no to wszystko, to nam pokazało, że broń w nieodpowiednich rękach, nawet czarnoprochowa, no i zaraz nam zakażą, no i tylko czekam.
2: Nie, to wiadomo, że to nie broń, drodzy słuchacze, tutaj akurat ja jako socjalista wybiegam może trochę poza swoją szufladę, w którą tak często, gęsto słuchacze mnie wkładają. Ja jestem za tym dostępem. Przy czym, że na pewno bym jakiś, nie wiem, trochę zaostrzył te przepisy i to na tej zasadzie, no u nas to po prostu jak oddychasz, to sobie możesz kupić, nie? Na tej zasadzie jest trochę za luźno, nie? Jednak trzeba było jakieś tam, no nawet proste spotkanie, rozmowę z kimś taką, że no po prostu jak ludzie nie radzą sobie ze swoimi emocjami, a jednak w tych czasach coraz więcej ludzi ma te problemy umysłowe, bądźmy szczerzy, deprechy i tak dalej, no to ostatnią rzecz, którą bym im dał, to broń, nie?
1: Jaki jest pana ulubiony film? Urodzeni mordercy, Kuba rozpruwacz, Koszmar z ulicy Wiązów.
2: Dobry scenariusz na taką rozmowę, faktycznie.
1: No nie, ale to tak można chyba się faktycznie zorientować łatwo, co tam komu w głowie siedzi, no, ale tak się ostatnio zastanawiałem, bo ty masz właśnie doświadczenie w takich, w rozmowach, prawda, z ludźmi, z wydobyciem jakichś informacji, z pogodzeniem kogoś ze sobą, tak?
2: No, chyba tak, nie wiem.
1: Jak to się nazywa taki ktoś, kto się takimi rzeczami też zajmuje?
2: Znaczy, wiesz, każdy, kto pracuje z ludźmi dzisiaj, z różnymi środowiskami, nie wiem, ty miałeś zawsze problemy z cierpliwością dla klientów, to można, nie wiem, powiększyć trochę skalę, jak masz jakiś duży jeden, drugi, trzeci, czwarty team, masz jakichś klientów, masz ludzi, którzy za to płacą bardzo dużo, jeszcze jakieś kontrakty do tego zobowiązane, no to zawsze są ludzie, którzy pomagają w tej jakiejś komunikacji, no i często, gęsto też mi się wydarza to zarobić, ale...
1: No właśnie, no to fajna rzecz. Właśnie przypomniałem sobie, że kolega Jarek mnie nazwał jakiś czas temu zabójcą klientów, czy jakoś tak, bo nawet były takie kiedyś przypadki, jak miałem jeszcze mniej tej cierpliwości i opanowania, to dosłownie bywały takie kuriozalne przypadki, że na przykład klient wysłał maila, co to są za butony jakieś staroświeckie, czy coś, a ja w furię wpadałem i odpisywałem mu, jak się nie podoba, to w ogóle to wypierdź, znajdź sobie kogoś, ty kurde, weź tu.
2: Że masz krótki bezpiecznik, tak się tłumaczy. Jest takie słowo, czy nie?
1: Nie, chyba nie ma.
2: Short fuse, że tak się szybko przepalasz, rozumiesz? Razu eksploduje, później bum, taki jest, wiesz, nie?
1: Ale nawet teraz to jest dla mnie nie do wyobrażenia. Klient napisał, że mu się przyciski na stronie nie podobają i ja wpadałem w jakiś gniew i obrażałem go tak, że on sobie szedł i traciliśmy kasę, wiesz, Jarek wkurwiony.
2: Miałem już związek emocjonalny z tymi przyciskami. No. Jak ja bym był Jarkiem, to ja bym wytłumaczył temu klientowi, że ty rodziłeś te przyciski w bólach i po prostu jesteś bardzo z nimi połączony. Do tej pory, wiesz, ta pępowina ciągle tam kilka tych batonów trzyma i to ciebie boli po prostu, jak obrażasz te przyciski. To nie jest personalne w ogóle to, co do niego, tylko po prostu do twoje dzieci te przyciski. No i wtedy, wiesz, oboj moglibyście spojrzeć na ciebie z pożałowaniem. Ten klient i Jarek, pogłaskać cię po drugiej główce i po prostu tak, krawiec, masz rację.
1: Ale a tu zauważyłem, że dużo negatywnych komentarzy do mnie to, właściwie wszystkie negatywne komentarze to same anonimy. Weźcie się, podpiszcie coś, jak tutaj na mnie gówno wylewacie, czy coś. Chociaż nie, no w sumie macie rację, ja też na miejscu Jarka bym sam siebie wypierdolił z roboty. Ale on tłumaczył, on starał się klientów
2: wytłumaczyć. To dobre, bo masz, nie straciłeś wszystkiego. Jeszcze ten właśnie, masz dystans do siebie i ten taki osądu mechanizm jeszcze trochę ci działa, czyli byłoby na czym budować. Nie jesteś jakimś psychopatą takim, który zatracił kompletnie kontakt. Myślę, że z jakimś dobrym terapeutą, coachem popracować troszeczkę i można było z ciebie coś jeszcze zrobić.
1: Jeszcze mogłoby coś z ciebie być.
2: Ale chciałem tak zupełnie odwrotnie, słuchaj, bo słuchałem, ta pierwsza część rozmowy mi się podobała. Jeszcze przed tym oficerem tam był ten Max i później oficer na chwilę zadzwonił. To też było takie... Fajna rozmowa się kręciła bez takich górnolotnych pierdoletów, tylko bardziej tak osobiście. Ale dlaczego ten krawiec miałby się zmieniać? Nie wiem, nie słyszałem początku samego audycji, może wy odpowiedzieliście na to, ale dlaczego on miałby wstawać do tej pracy? Dlaczego miałby stać się porządnym człowiekiem? Ty wiesz dlaczego miałbyś być lepszy?
1: Żeby zyskać coś na tym, lepiej się czuć, nie mieć
2: problemu. Nie, dlaczego? Dlaczego? Nie wiem, dla rodziny, dla kasy, dla kredytów. Tu się wszystko zaczyna, moim zdaniem, przyjacielu. Ty nie masz powodu. Te wszystkie listy można robić, rzeczy, które się zrobi, na przykład 14 z 15, tak? I to jest super pomysł. To jest, a tylko, że problem jest w tym, że to już ta decyzja, że on robi te listy, stworzyła się wcześniej. I tego mi się zdaje, że nie dotknęliśmy jeszcze. Rozumiesz? I to jest bardzo osobiste i bardzo personalne dla każdego, nie? Ludzie nie zmieniają się, bo będą robili listę. Ta lista to już jest konsekwencja tego, że wiesz, nie? Że mam trzeci kredyt, albo mam dzieci, które będą głodne i tak dalej, nie?
1: No ty akurat jesteś przykładem człowieka, o którym można powiedzieć, że osiągnął to, co sobie chyba zaplanował i szczęśliwy jest.
2: Jestem? Jestem, tak. Jestem szczęśliwy i osiągnąłem dużo więcej niż w życiu bym zamarzył na tej zasadzie, nie?
1: Jak żałośnie wygląda moje życie przy życiu Kuby. Idę się zabić.
2: Come on, moje życie bez ciebie też by cierpiało, czyli każdy ma jakiś taki space, który wypełnia.
1: On
2: ty
1: ma
2: może
1: wszystko.
2: Go wypełniasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz i to już zupełnie może być pogmatwane.
1: On ma wszystko, nienawidzę go. Nie, no, ale to też musiałeś ciężko pracować, żeby coś osiągnąć, tak?
2: No, wiesz, jedną rzecz, którą chyba tamten oficer mówił, Tomek, jedna rzecz, która mi pomogła, mogę się podzielić z tym, że do tej pory to robię, po prostu uczę się życia z jakimś tam dyskomfortem, nie? Że coś nie pasuje mi, a mimo to po prostu to robię i ufam sobie, że jeżeli to nie jest coś, z czym czuję się obrzydliwie, na przykład głosowanie na Trumpa albo Hillary Clinton, z tym bym się czuł obrzydliwie. Wybieram, nie wiem, coś, co nie jest obrzydliwe, może nie jest do końca, co mi pasuje, jakiś tam libertarianin, który biegł w poprzednich wyborach, ale uczę się z tym żyć, że jest okej, okay, do przełknięcia, nie? Tak samo jak to wstawanie na tą... Ja nie jestem ranną osobą, a jestem jedną z pierwszych osób, nie wiem, od 20 lat robię to, co robię, jestem jedną z pierwszych osób, które się tam gdzieś w biurze, czy u klienta, czy gdziekolwiek pojawia rano. I po prostu... 20 lat później dalej mi to nie pasuje, ale wiem, że jestem w stanie to jakoś, wiesz, pogodzić się z tym, nie? Ten taki dyskomfort do tolerowania. Niektórzy give up, poddają się po prostu bardzo szybko z tym, nie? I to jest właśnie taki jeden skill dosłownie, który mi ratuje dupę, że potrafię z tym dyskomfortem żyć. Drugi taki, ostatni, który wspomnę, żebym nie robił tych zdań zbyt złożonych, jest to, że, nie wiem, potrafię się jakoś tam skupić, mimo to, że jestem hiperaktywny ADHD, jak większość z nas. Są momenty, gdzie wchodzę w jakąś tam strefę skupienia i jestem w stanie coś robić, nie wiem, 4-5 godzin i skończyć, dokończyć, rozpocząć.
1: Fajna ty masz rzecz. Jakieś...
2: No, go ahead.
1: Fajna. Nie, no mówię, że fajna rzecz, taka zdolność, bo to nie każdy ma. Na przykład ja nie mam. Szybko się nudzę, niecierpliwie i wiesz, a to tak się właśnie wyłączyć i jeszcze będąc nadpobudliwym lekko, jak mówisz, no to dobre.
2: No fajnie. Powiem ci, że to też ten skill, o tym, że fajnie jest nauczyć się koncentrować czy pracować nad tą koncentracją. Warren Buffett i Bill Gates raz mieli spotkanie. Ja wiem, że to w ogóle masoni, terroryści w ogóle.
1: Wróciciel Gates.
2: W ogóle nic im się w życiu nie udało i w ogóle dno kompletne.
1: I nikomu nie pomogli też. Nie.
2: I każdego babcię i dziecko udusili, a później szczepionkę dali. Ale w pewnym momencie spotkali się na takim fajnym spotkaniu jakimś tam biznesowym i zadawano im serię pytań. I jedno z pytań właśnie takie było do obydwu z nich, żeby odpowiedzieli, nie wiem, czy w tym samym momencie, czy jakoś tak niezależnie, jaką jedyną cechę, która najbardziej pomogła im w osiągnięciu tej pozycji, którą mają dzisiaj, to właśnie to ten focus taki właśnie, że ta koncentracja, umiejętność koncentracji, że siadają i faktycznie robią coś przez, nie wiem, 10 godzin, oni to już do ekstremy, ja tam nie wiem, 5 czy tam 8 czasami mogę, nie? Ale nie więcej.
1: A czy nie można by nazwać tego na przykład konsekwencją i dodatkowo jeszcze wzbogacić to na przykład o następną cechę determinacja? To takie dwie cechy.
2: Konsekwencja to bardziej jak religia. I tutaj tak trochę to brzmi, wiesz, mechanicznie, robotowo. Ta konsekwencja. Konsekwencja to zabija kreatywność, nie wiem, tak mi się negatywnie kojarzy.
1: Nie każdy musi być kreatywny. Nie przy każdej pracy jest ważna kreatywność. Trochę się ją przecenia chyba. Teraz się ta kreatywność stała czymś takim, co każdy by chciał mieć. A czy to każdemu jest potrzebne, ta kreatywność?
2: Mi się wydaje, że jest. Jak zobaczysz, jak, nie wiem, gościu fajnie talerze układa w restauracji, a on tylko talerze układa, wiele rzeczy nie robi, a robi to super szybko i fajnie i trochę inaczej.
1: I kreatywnie bardzo te talerze układa.
2: Jest kreatywność we wszystkim. Myślę, że kreatywnie zwalcza tą nudę i daje nam takiego wewnętrznego drive'a, który mimo wszystko mi się zdaje, że większość z nas motywuje do działania, bo przyjęło się właśnie to, że wiesz, ktoś musi stać i krzyczeć nad nami, żeby coś robić, ale to jest bardzo krótkoterminowe, bardzo takie mi się zdaje płytkie. Jak ten drive z nas wypływa, to trochę dłużej trwa. Przynajmniej u mnie tak. To tak działa.
1: Są tacy ludzie, na których w miarę dobrze działa stres, że ich właśnie motywuje do roboty i mimo, że się na ten stres denerwują, to chyba tak w głębi duszy są im z tym dobrze. A są tacy ludzie, których ten stres totalnie wyniszcza i blokuje, nie?
2: Więc, te deadline takie, które ty nie cierpisz, no to ja powiem osobiście, że to nie jest zła rzecz, nie? Wiedzieć, kiedy się można spodziewać, że ten twój klient, projekt, nie wiem, task, na którym pracujesz, eksploduje, żebyś wiedział, kiedy on ma być dostarczony. To kwestia przyzwyczajenia się, nie?
1: Oj tam. Byte Eater czeka rok już na logo i zadowolony.
2: Ja też byłem cierpliwy, czy nie?
1: No ale co, jak sobie razem gadaliśmy o Photoshopie i robiliśmy różne rzeczy, to chyba byłem i cierpliwy i w ogóle, nie? Czy nie?
2: No byłeś, tylko trochę uparty. Ale to też, upartość też nie musi być złą cechą, nie? Bo bardzo w sposób masz takie przeświadczenie o tym, że ten twój kolor, na przykład purpurowy, czy jak ta twoja czcionka, non bambas, neo bumbus, nie wiem, jest najlepszym.
1: Bebas. No lubię bebasa i często go teraz.
2: No to jest najlepszy, po prostu musi być tam, nie? Bo jakby Times New Roman, ja powiem poprawnie.
1: Rumun. Nie, powiem. Times New Rumun. Ale nieprawda, bo dzisiaj użyłem futury i lato ostatnio też używałem.
2: I to są takie paradoksy, które nas prześladują, bo ty jesteś jedną z najbardziej kreatywnych osób, jaką znam, a jednocześnie ten konserwatyzm po prostu u ciebie wypływa na zupełnie innej płaszczyźnie. Nie wiem, czy zauważyłeś, nie? To są takie paradoksy wielu z nas. Tak jak libertarianie są na przykład wolnościowi, a mają kija w dupie najbardziej grupa społeczna o prawie zaraz po katolickich katolach, nie? To są wolnościowi, bardzo wolni, ale z kijem w dupie libertarianie. Wiesz, o co chodzi, nie?
1: No taki brak zezwolenia i akceptacji na wybranie mniejszej wolności przez kogo innego, że tam ma być wolność absolutna i chuj, nie?
2: Ale moja, musi być taka moja wolność. Taka, wiesz, najmojsza.
1: No właśnie.
2: To jest taki paradoks. I to wiele grup prześladuje, tak samo te nasze środowiska alternatywne. Jak już ktoś z mainstreamu, to już po prostu że tak powiem, nie?
1: No takie musi zafiksowanie być. Się na jednym, na wolności, tak jakby nie było innych wartości, nie? Takich, no może dla kogoś, może ktoś sobie to inaczej chce rozłożyć i mieć na przykład troszkę większe bezpieczeństwo i żeby się faktycznie, żeby ktoś mu zabezpieczył, żeby mu system zabezpieczył bardziej byt i jest w stanie poświęcić na to trochę z tej swojej wolności. Problem jest w tym, że wiesz, że to dotyczy nas wszystkich. Nie może być tak, że część społeczeństwa się wyrzeknie tej wolności na rzecz bezpieczeństwa, a część nie, nie? I to złości tych, którzy bardzo sobie cenią wolność. No, myślę, że my obaj sobie też cenimy. Ty mimo, że tak trochę myślę, że robisz się na socjalistę, na komunistę, ale u ciebie to się bardziej sprowadza do jakiegoś takiego szacunku i sympatii dla mniejszości w sumie. A nie, że komuch jesteś, że ci odpowiada jakoś. No i nostalgia jakaś za PRL-em, bo się wychowałeś w tym, ale to nie są takie rzeczy, które z ciebie od razu robią
2: komunistę. No to o to chodzi, nie? Ale widzisz, bo psychologowie mają takie podejście do tego, że jest czas w naszym życiu, ja mam syna nastolatka, taki czas, w którym jakby odłączamy się od autorytetów, po prostu testujemy tych naszych rodziców, po raz pierwszy się im przeciwstawiamy i mówimy, no i co? Ja nie zrobię tego, no i co? Co mi zrobisz? Rozumiesz? Na tej zasadzie. I w dorosłym życiu jest bardzo podobnie. W pewnym momencie wybieramy jakby taką swoją drogę, ale ze względu na to, że przeciwstawiamy się komuś z zewnątrz, nie? Jakimś czy autorytetom, religiom, innym środowiskom. Ale jest jeszcze taki kolejny moment w naszym życiu i to bardzo stosunkowo niewielu ludzi osiąga, w którym zaczynamy naprawdę te swoje, widzisz, po polsku cały czas mówię, mi jest trudno, te swoje wiary, które mamy, przekonania, które mamy, zaczynamy kwestionować i je obalić jest 10, może 100 razy trudniej niż to na przykład środowisko, w którym dorastaliśmy i się przeciwstawiamy. Już po prostu, nie wiem, chwycimy te 30-40 lat i wtedy, jak już naprawdę zaczynamy dorastać, to zaczynamy kwestionować samych siebie w takim zdrowym tego rozsądku i po prostu, okej, okay, no nie wiem, wojowałem z tą religią, może to jest trochę nie okej, okay, a może to jest okej, okay, nieważne. Ale po prostu te wszystkie jakieś przekonania czy pewniki, które mamy, zaczynamy się nad nimi zastanawiać i nie wiem, czytać, oglądać jakieś inne, nie wiem, źródła, materiały, nie wiem, poznawać ten świat. Ja ostatnio Dalai Lamę dużo oglądam. Tak mi wyszło.
1: No właśnie, no bo te nasze przekonania, tradycja, wiara, to jest taki olbrzymi ciężarek z napisem 10 ton, a tu nagle się pojawia jakiś krzykacz, który nas od tego chce odciągnąć i przekonać nas, że to, w co wierzymy, to jest głupie i to jest na tej wadze, to jest takie piórko, które nic nie znaczy. Ja już nie widzę żadnych szans, żeby kogoś na ateizm przeciągnąć czy coś, bo widzę, jak ważne jest to dla ludzi, jaka to jest ważna część ich życia. I z drugiej strony też w końcu sobie zdałem sprawę z tego, że nawet jakbym przekonał, to co, to taki będzie triumf, tak? Ale i przestał wierzyć w Jezusa. A,
2: Jasne, ale chodzi o to, żeby zatrzymywać to, że na przykład, no nie wiem, jesteś, ty i ja jesteśmy w stanie powiedzieć, że na przykład alternatywne media to gówno jest. Nawet to, co tworzymy, to jest gówno. Jakość tego naprawdę jest płytka. Finansowo nie jest to wystarczalne na, nie wiem, klapki dla krawca.
1: Nie no jak, ale co ty mówisz, że jakość jest denna? Jest cała masa nie. wartościowych audycji, może od technicznej
2: jest,
1: strony czasem.
2: Jest, ale jak na przykład 10 lat później ta sama osoba na przykład nadaje i dalej ma problemy z tym, że ją nie słychać na przykład, no to jest trochę zastanawiające, nie? No po 12 latach na przykład nie można dołączyć rozmowy. Czy tam, najpłytszy aspekt się spłycam, jakiś tam techniczny, ale chodzi o ten sam aspekt, no jest jakiś tam poziom. Ja tu nie chcę mówić na przykład teoria H, osiągamy jakiś tam, ale gdzie jest ten progres?
1: Teoria nie? H, to powiedziałeś tak, że nikt się nie domyśli, o jaką audycję...
2: Ja tutaj mówię przykładowo, H. nie? Ja tu nie mówię konkretnie o tej audycji, żeby nie poranić czyichś uczuć, ale pomyśl o takiej audycji na przykład 10 lat temu, czy tam 5 lat temu i na przykład za 5 lat, nie? Czy merytorycznie jest poprawa jakości, technicznie, jakieś, nie wiem, no coś w ogóle, nie ma nic.
1: No ale Klot zawsze miał dobrą jakość od technicznej strony, to znaczy...
2: No ale co z tego, stary, jakbyś popsuło. Miał dobry samochód 10 lat temu, on nie jest dobry za 10 lat, krawiec, naprawdę. To moim zdaniem chodzi, wiesz, czasy się zmieniają. Dalej możemy mówić, że mamy, nie wiem, telefon z Androidem i czarno-białym. Dobry telefon, jest dobry, bo działa, nie? No ale co z tego, jak każdy już sobie 70 innych rzeczy na telefonie robi? No i to te 70 rzeczy jest już potrzebne ludziom, nie? Trochę może szerszy pogląd, może trochę więcej gości z wyższej półki. No nie wiem, ja tu takie prymitywne przykłady podaję, ale chodzi o to, że gdy przestaniemy zastanawiać się nad samym sobą, czy ten krytycyzm do samego siebie zupełnie wyłączymy, to nam to zabije postęp. Tylko tyle. Tylko tyle.
1: No, Claude z całą sympatią dla niego jest raczej taką osobą, która po prostu nie lubi zmieniać czegoś, tak? To od tej strony go poznałem. No, taką ma cechę, no, każdy z nas ma jakieś tam swoje.
2: Ale ja mówię o wszystkich mediach, o wszystkich mediach. Nie wiem, ta telewizja, jakaś tam, nie wiem, jaką ten w marynarce pan, który siedzi, no.
1: Max Kolonko? Pewnie masz na myśli.
2: Nie, nie, ta telewizja mała, czy ten też...
1: Aha, ten Janusz Zagórz... aha, najmniejsza telewizja na świecie, NTNS, nie, tak?
2: Jakieś tam, no chodzi o to nasze środowisko, bo tu fajnie pewnie słuchacze są w stanie jakieś... Chodzi o to, że po prostu ludzie osiadają na tych laurach. Ja nie krytykuję tego, co osiągnęli, co robili, czy tego, co ja także jakieś kontrybuowałem, ale po prostu, co czasami mi się zdaje, blokuje ten postęp, jest to, że jesteśmy zbyt delikatni dla samych siebie, nie? Po prostu nie kwestionujemy tych swoich jakichś tam wartości, nie? Czy tych swoich źródeł, nie sięgamy do czegoś zupełnie nowego, nie? Mi się zdaje, że zmiana to musi ciągle trwać,
1: brak otwartości trochę, nie? U niektórych
2: jasne,
1: jest.
2: Jasne.
1: No, a co do NTNS-a, to Robert, pozdrawiam Roberta.
2: No nie, my wszystkich pozdrawiam, ja się cieszę, że chłopaki wszyscy robią to, co robią, tylko jest kwestia tego, żeby, mówię, no, tak widzisz, co się z radiem na fali, no to jest kolejna jakaś religia, która skonserwatywniała strasznie, nie? Jakieś tam, nie wiem, czary mary z magnesami. No to jest, wiesz, a my tutaj wolnościowi. To generalnie i w tym momencie, gdy stracimy ten taki właśnie, to co nas trzyma sane, w zdrowym jakby rozsądku, czy w zdrowej jakiejś świadomości, to jest to właśnie nie sumienie, katolicy by nazywali może, ale takie poczucie tego, że jest jeszcze czas do tego, żeby wzrosnąć. A tak jak ja ci zawsze opowiadam, co przylecę do Polski, to ja naprawdę mało mówię, staram się mało mówić, a wszyscy mi wszystko tłumaczą, nie? Bo tu jest tak, bo tu tak, nie? Tu nie wiesz, tu o co chodzi, nie? Wszyscy wiedzą wszystko.
1: Jackowi Blasze się spodobała twoja wypowiedź i przesyła pozdro.
2: Dzięki wielkie, dzięki wielkie. No to tyle miałem co do dodania. Bardzo miło mi się słucha, Krawiec. Fajny temat dzisiaj, taki
1: no,
2: ciekawy.
1: Taki, który dotyczy nas wszystkich, myślę, po trochu, bardziej lub mniej. Więc...
2: Jasne.
1: No, dzięki, Kuba.
2: No, uważajcie na siebie i tego. I moja sugestia na koniec, tak jak powiedziałem, najpierw musicie znaleźć powód, dla którego byście robili te listy. Warto się na chwilę zastanowić, nie róbcie, nie wiem, pracy dla pracy, czy nie twórzcie sobie jakieś nowe religii. Moim powodem, dla którego żyję, istnieje jest moja rodzina. No i parę kredytów, które mam. Ale głównie to dzieciaki i moja żona. I powiem wam, że jak się ma coś takiego, dużo łatwiej jest walczyć z tym dziwnym dyskomfortem, które każdy z nas musi mieć, nie? Każdy z nas. Wstawanie rano jest paskudne, ale po prostu można się do tego przyzwyczaić, jest to jakieś tam do zniesienia. Nawet posiadanie jakiegoś etatu też jest do zniesienia. Nie wszyscy szefowie są kompletnymi idiotami. Nawet jak jest lekko ktoś idiotą, też można go znieść, powiem wam, i warto. Warto. No, dzięki wielkie.
1: No, to pozdrów mniejszości seksualne i komunistów.
2: Oczywiście, oczywiście. Dziękuję bardzo.
1: Cześć, cześć, cześć. Miałem kiedyś w pracy kolegę, który był normalnie taką osobą, która przychodzi na etat, robi co do niego należy. Taki zwykły, przeciętny, skromny. Znaczy przeciętny, jeśli chodzi o zarobki czy człowiek, ale on sobie wymarzył, że chce mieć Porsche. I wiecie co? On w końcu sobie zrobił to Porsche. Sam. Poskładał szczęści. No wiadomo, że to nie było takie Porsche w 100% Porsche, ale w końcu miał. Jeździł sobie Porszakiem. No i niektórych faktycznie napędza rodzina, ale ja bym tutaj trochę inaczej to podsumował, to co Kuba mówił. Jak masz żonę i dzieci, to nie tyle, że cię to motywuje do tego, żeby z rana wstać i zarabiać i tak dalej i się wziąć za siebie, tylko po prostu nie masz innego wyboru. Bo jak tego nie zrobisz, to staniesz się patologicznym ojcem. jakimś. A wcześniej Furiat dał bardzo dobrą receptę na wszystkie te problemy, o których my tu dzisiaj mówimy. To jest bardzo mądry człowiek. I ząbek czosnku, słuchajcie. Wcinacie sobie ząbek czosnku i wam przechodzi wszystko. Nie wiem, czy relacje, czy komunikacja się troszkę nie psuje, jak się tego czosnku najecie, ale z drugiej strony, na przykład przyjdziecie do urzędu jakiegoś i huchniecie komuś urzędniczce tym czosnkiem i powiecie, ja stąd nie wyjdę, dopóki nie załatwię. I mówicie cały czas do niej, bo wie pani, bo to nie może być tak, że ja tu przychodzę, stoję i sprawa jest niezałatwiona, proszę pani, po to tu przyszedłem, żeby załatwić sprawę i chuchacie cały czas. I ona w końcu powie, dobrze, proszę pana, dobrze, proszę, tu podpisujemy, załatwione i proszę już iść, bo następni czekają. No i wychodzimy wtedy... urzędniczka, zachuchajmy ich czosnkiem. To jest moja rada i taki sposób na walkę z systemem. Chodzić po komisariatach, po sądach, po urzędach, najeść się czosnku i chuchać im, zachuchać im, zachuchać ich, zaśmierdzieć. No. Zakładam ruch społeczny śmierdzieli. Będziemy też jajka zgniłe zamurowywać gdzieś i z buki koło kaloryfera jajko zostawiamy, potem to jajeczko rozbijamy, proszę pana. Cebula właśnie, tu się też pojawiła cebula, na czacie widzę cebulaki. O, cebulaki, to dobra nazwa. My, Polacy, cebulacy, zachuchamy was na śmierć, czosnkiem was ozioniemy, nie wiem, czy jest takie słowo, ozioniemy, i z bukami obrzucimy i o Polskę, i Polskę wolną wywalczymy smrodem. Tak, może tak to zróbmy. I regulamin. Nie wolno się myć częściej niż raz w miesiącu. Skarpety mamy jedne. Dyżurne skarpety Polaka, śmierdziela, cebulaka. Nie golimy włosów pod pachami. Nie myjemy głowy. I tutoriale takie. Aby osiągnąć odpowiednie pryszcze, wyjątkowo obrzydliwe, które wyciskamy na urzędasa, sypiemy kurz z odkurzacza, nie czuję, że rymuję, rozgrzewamy sobie gorącym ręcznikiem pory skórne, żeby się rozszerzyły, sypiemy kurz z odkurzacza i powiem takie prychole, idziemy z tymi pryszczami, nieostrzyżeni, w tych skarpetach zagłady i majtach chaosu i terroryzujemy, terror. Po prostu. Chociaż no to mogą nas aresztować w końcu, ponieważ na przykład w komunikacji tam jest napisane, widziałem w regulaminie, bardzo się zmartwiłem tym, jak to przeczytałem, że nie wolno śmierdzieć za bardzo. Może nas wyprosić, mogą nas wyprosić po prostu. No. Ale w sumie w miejscu publicznym, takim jak jesteśmy na zewnątrz, to nie mogą, nie ma regulaminu w urzędzie, że nie wolno śmierdzieć. Przychodzimy, śmierdzimy, terroryzujemy, terror siejemy po prostu. My śmierdziele wyklęci. No, a tak jeszcze może parę newsów tutaj, jeszcze do godziny 12 posiedzę, to może parę newsików, które mi wpadły tutaj w oko. Co my tu mamy? No, zastanawiałem się nad tą sprawą tego Kacpra, 14-latka, który popełnił samobójstwo, bo był w szkole dręczony, terroryzowany. Bardzo mi się nie podoba, że te kręgi LGBT, gejoza różnej maści stara się ugrać coś na tym i zbić jakiś kapitał polityczny, robiąc z tego chłopaka geja. Nie wiadomo, czy on był gejem, a już robią jakieś zdjęcia jego z tęczowym, z tęczą nałożoną. To jest hamuwa moim zdaniem, ponieważ starzy się nie znają, nie wiedzą, jak to jest u młodych, a filozują, nie? Nie wiedzą, że młody, że dzieciak do dzieciaka wyzywa go od pedałów, bo tak to jest najgorsza obelga, nie? Jak jesteś ciota czy pedał, to tak się wyzywają, ale to nie znaczy, że on był homoseksualny wcale. No i to takie obrzydliwe, że zrobiono z niego geja, tylko teraz, żeby przedstawić go jako takiego młodego geja. To był chłopak, który miał problemy z depresją. Nic o gejostwie nie było w żadnych jego w pamiętnikach, w notatnikach, na komputerze. To po prostu najprawdopodobniej był wrażliwy po prostu chłopak, delikatny, taki, który sobie trochę nie radził z przemocą, z szykanami. No i robienie z niego teraz takiego geja, to... Adwokacie, ja czasami się wstawiam za tymi ludźmi, owszem, za tymi kręgami, które... Ale to z innych powodów i myślę, że nie patrzmy tak czarno-biało. To, że się w niektórych przypadkach wstawiam albo ich jakoś tłumaczę, to nie znaczy, że mam w ogóle być po jakiejś stronie i zawsze szukać powodu, żeby ich tam zjebać, nie? Tylko, bo to jest właśnie takie prymitywne i polskie, takie czarno-białe lub czerwono-białe, jak to woli, nie? Że albo jesteś katol, albo pedał, albo jesteś za Polską, albo jesteś Żyd, nie? No to tak nie, bez sensu. Doceniam to, że różne feministki walczą o to, aby faceci nie bili kobiet. Doceniam to, że jakoś tam ktoś się wstawia za tymi, którzy są mniejszością seksualną, bo z tym się... Ja nie wierzę, że to jest choroba, że się zarażasz gejozą. No, myślę, że z pedofilią tak to jest, że to się bardziej nabywa, ale w przypadku homoseksualizmu to myślę, że to jest, że można się urodzić z tym, co pokazuje nam natura, bo jakiś tam odsetek zwierząt jest zawsze homoseksualny, nie? I tak samo pewnie jest u ludzi, a właśnie katolicy lubią to tak podsumowywać, że to jest kwestia wychowania, że... Pedofilami też są zwierzęta, zauważa Anon. No to fakt, bywa też w naturze tak. U niektórych gatunków to nawet jest dosyć powszechne. U łasiczek. Kiedyś przeczytałem, że u łasiczek jest to takie jakieś zachowanie. Krawiec, co za logika? Homo natura, pedo nabyte. No nie wiem, może się mylę, może pedo też jest to jakieś, ale to ja... Po prostu obserwuję, że pedofilia to jest coś, co się w człowieku kształtuje i że jest to takie bardzo zwichrowane, ale że to się bierze z pewnego nieuporządkowania w życiu seksualnym. No mamy przykład księży, tak? Oni żyją w tym celibacie, przebywają z tymi dzieciakami, koncentrują się na nich i w końcu ich coś im się tam dzieje z głową, nie? A jakby mieli żonę, dziecko, to pewnie by ich to nie dotknęło. No a z tymi homo, to oni to już od małego jest mały gej. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem. Może i się mylę. Nie, homo bierze się na przykład z deficytu ojca. Słaby, nieobecny ojciec, władcza matka na przykład. Może jest tak, że są i takie przypadki, i takie, no. Ale zostawmy te tematy. Może... Burza po słowach Andrzeja Chyry. No, znany aktor wypowiedział się w wywiadzie, że nie czuje się Polakiem. I bardzo to wzburzyło ludzi i to też jest ciekawy newsik, bo można się zastanowić, czy człowiek ma prawo nie identyfikować się ze swoim krajem, nie kochać go zbytnio, nie lubić kultury polskiej, nie interesować się polską historią i mieć na przykład tak z grubsza w dupie to, że walczyli, że zdobyli, że obalili. Ja akurat tak mimo prześmiewczego tonu, akurat szanuję bohaterów na pewno, z wyłączeniem, no nie podoba mi się to, kiedy jakiś stary dziad przy mapie wysyła młodych na przegraną wojnę oczywiście, no to wtedy to bohaterstwo jest nie tyle dyskusyjne, co jest chore trochę, nie, bo no walczyć trzeba też z głową, a nie tylko być bohaterem dla bohaterstwa i rzucić się z granatem w gromadę Niemców na z góry przegraną walkę, nie? No bez sensu. No nie wiem, jak oceniać takiego Andrzeja Chyrę. Co my tu jeszcze mamy? No, już wspominałem o tym kolesiu, co z Czarnoprochowca zabił i sam się potem jeszcze zabił bliskich i siebie. Modlili się zamiast leczyć. To też jest chyba warte wspomnienia. Tutaj zaraz będą opinie, co to za nudny news, dlaczego o takim czymś mówić i czego to niby ma dowodzić, krawiec się skończył i tak dalej, a ja i tak wspomnę. A, no właśnie, 15 lat więzienia grozi małżeństwu, które Rachel i Joshua ze Stanów Zjednoczonych, no dziecko mieli chore bardzo. Okazało się w końcu, że to była żółtaczka, z którą dałoby się coś zrobić, gdyby dzieciak był przewieziony po prostu do szpitala od razu, a ci zaczęli się modlić, co jest też powszechne u chrześcijan, namawiać tam znajomych z kółka modlitewnego, żeby się modlili też za to dziecko. Sam znam takie osoby, które stosują takie metody, no ale ci ludzie też, jak się domyślam, nie rezygnują z normalnego leczenia, tylko traktują tą modlitwę jako coś, co wspomoże wyleczenie, to wstawiennictwo Boże. No a tutaj mieliśmy przypadek, że całkowita rezygnacja, prawda, i takie totalne zawierzenie w tą opatrzność Bożą, które, no... To jest bardzo też wygodne, bo jak dziecko umrze, to powiemy, że Bóg tak chciał i że taki miał plan i że tak miało być. Jak zostanie, jak przeżyje, to Bóg pomógł, aleluja. No i to takie nieuczciwe, przede wszystkim w stosunku do dzieciaka. No. No i tutaj nie czytam tego po to, żeby coś tu udowadniać, że modlitwa nie działa czy coś, ale... Mi się to wydaje chore trochę. Są jakieś skrajne przypadki. Jakaś matka przecież obcięła swojemu dziecku ręce i złożyła je w ofierze Bogu, czy coś takiego. No ale to już ewidentna wariatka. No ale pytanie, czy trochę wariatami nie są... już komentarze. Ten znowu o religii. No to tylko newsik. Zaraz przejdę do innego. Pytanie, czy ludzie, którzy tak totalnie zawierzają Bogu, zaczynają się modlić zamiast pójść do lekarza, czy to nie są też trochę wariaci, nie? No, ktoś by mógł powiedzieć, że wirus umysłu, nie? Czy coś takiego. No, jednak z tych wszystkich rzeczy alternatywna medycyna czy modlitwa, warto jednak nie rezygnować z tego, co już znamy, co nie jest doskonałe, ale znamy to i... Rozsądny człowiek pójdzie jednak do tego lekarza, a takie twierdzenie, że wszyscy lekarze są sprzedani, albo jak ci alternatywni teraz, no jest paru lekarzy w Polsce, którzy są dobrzy, przychodzą tu do mnie po zapery. Wiecie co, pierdol się pan patatajcio, kurwa, ty śmieszny człowieczku. Naprawdę, już nie pajacuj z takimi wypowiedziami. No to jest debil trochę po prostu, jak się tak wypowiada. Zaraz coś jeszcze doda o satanistycznych elitach, o żydomasonerii i w ogóle... Nie mogę tego słuchać, żygać mi się już chce od tych czaramarników, cudaków różnych. Weźcie się, ludzie, powiem jak ta Elżbieta de Gaz. Weźcie się, puknijcie w głowę, bo nie wiecie, co mówicie. Ziemskie istoty. No. Naprawdę. To zebrała się grupa schizofreników, zakładają kanały na YouTubie i ruchy obywatelskie. Tak to widzę. Naprawdę. Nie chcę... u steru ludzi, którzy mówią, że ich satelity promieniami naświetlają. Nie, po prostu nie, dziękuję. Jednak wolę tego lekarza chyba. Bardziej mu ufam. I boję się takiej rzeczywistości, w której tamci właśnie alternatywni... No, to jest takie plebejskie, to jest to znachorstwo całe, to takie bajanie, ta pogarda dla nauki, ten obskurantyzm, to jest taki właśnie plebs, no, z wiochy, mentalność wiejska. Jeszcze mam szacunek jakiś do tych, którzy jakoś podchodzą do tego z przynajmniej minimum dystansu i rezerwy, którzy tak nie budują swojego kapitału tylko na hejtowaniu innych. No niektórych to włączysz i przez 2 godziny tylko napierdala na cały świat, nie? Ci źli, ci zdrajcy, ci oszuści, ci mordercy, ci nas trują, ci zabijają, ci podglądają, ci nami sterują, a ci już wszystko wykupili, żydostwo cholerne. I często wychodzi, nie? Że nagle się okazuje, że antysemita, że rasista i że biało-czerwony Polak z biało-czerwonym nosem. Ach, po prostu ręce czasami opadają. Warto sobie poszukać, czasami są takie zlepki różnych wypowiedzi, pozbierane w fajną kompilację i wtedy, no, widać, tu gada o szatańskich bytach, tu o promieniach z satelity, tu o tym, że nam mikrochipy wstawiają, a tutaj, że żydostwo cholerne i mamy taki całokształt, nie? A tak to nam czasami umknie i to są mistrzowie demagogii, jak już tutaj mówiłem i potrafią mówić przekonywująco. Sam czasami się łapię na tym, że myślę sobie, kurwa, stoję po złej stronie, nie? Faktycznie jest NWO, są masoni, a tutaj jest ruch, który chce zmienić świat i ja jestem, ja mu szkodzę, nie? Ja go tutaj torpeduje. Pytaj Mierzu, no nie wiem, czy cytowanie takich rzeczy to jest wyrywanie z kontekstu. Wiesz, jak ktoś powie na przykład nienawidzę czarnuchów, no to co? To ktoś może mi powiedzieć, że to było wyrwane z kontekstu, bo to naprawdę nie jest rasista? Tylko wyrwałem z kontekstu, bo nie usłyszałem całej jego wypowiedzi. To co on dalej powiedział? No ewentualnie mógł ewentualnie powiedzieć nienawidzę czarnuchów, rzekł ktoś, a ja uważam inaczej. No to wtedy bym faktycznie wyrwał z kontekstu, ale już nie mówimy o takich wypowiedziach. Adwokat mi zarzuca, że próbuje osadzić się w spolaryzowanej rzeczywistości. Tymczasem należałoby wyjść z tej rzeki. Nie musisz być czarny albo biały. No faktycznie, może za bardzo podchodzę do tego tak skrajnie, binarnie, czarno-biało. No może faktycznie. Nie no, ale w zasadzie to chyba jakoś staram się być jednak osobą, która często broni jakiejś mało popularnej idei czy zjawiska, wstawia się za tymi, którzy są atakowani przez większość, staram się szukać czegoś dobrego w złym i tak dalej, więc nie jestem aż taki strasznie znam bardziej spolaryzowanych, naprawdę. Niektórzy to są już tak się spolaryzowali, że już w ogóle tylko widzą mecz koło siebie i wszystko inne to gówno, dupa i siki, nie? Dobra, zaczynam kląć, a obiecałem sobie, że na tle tej fali właśnie wulgaryzmu wszechobecnego, bo już nawet ci alternatywni, który to mówił, Kękuś? Zbigniew Kękuś, że szydło trzeba zapierdolić, tak dosłownie jakoś tak powiedział, że szydło trzeba zapierdolić, czy tam wypierdalaj szydło. No i tak strasznie wulgarnie się nagle zrobiło, a też lubię trochę tak pod prąd, nie? Więc jak teraz tak wszystko się zrobiło chamskie i wulgarne, to ja właśnie będę się starał trochę kultury tutaj uskutecznić, przynajmniej w swoich audycjach. I tak jest lepiej niż było. No ale jeszcze daleko mi do niektórych, a to jednak warto dążyć. Ja widzę, jak ludzie sobie na przykład cenią i widzą jakby profesjonalizm niektórych nadających, niektórych audycji z innego radia. No dobra, powiem, bo zasługują na to zdecydowanie. Chodzi oczywiście o debaty kontrolowane, czy tam niekontrolowane. No, na paranormalium. Dużo osób mówi, no to są dziennikarze, tak? Jest kulturka, jest trochę dowcipu, jest na temat, ludzie oczytani i tam nie ma kurwa, chuj i dupa i zajebać tego i czy tamtego, nie? I ludzie nawet młodzi ludzie jakoś to podskórnie, kurczę, dobrze odbierają chyba, nie? I doceniają to. I też w przypadku takich dziennikarzy nie ma aż takiej śmiałości, żeby ich tam strollować, zepsuć im coś, nie? Też, bo coś czuje się, że to jest ktoś, nie? Więc też namawiam do tego, żeby mniej trochę tutaj w tym naszym takim bardzo wolnym i nieznoszącym raczej poprawności politycznej radio, żeby się czasami wstrzymać trochę. Też postaram się nad tym pracować. No bo to jednak jest jakiś taki warsztat. Zresztą bluzgi, rzucanie mięchem się dewaluuje strasznie szybko. Jak zaczynamy tego

Jak ktoś ma ochotę jeszcze coś ponadawać, może na pyskotece coś się będzie działo. Jak się będzie działo, to link się pojawi na czacie Nocnego Radia. A jutro Bite Eater na pewno się pojawi, bo to jest człowiek zdyscyplinowany, ogarnięty. I jak nie nadaje, to znaczy, że na przykład mu się gar z gorącą wodą na niego wylał i leży w szpitalu na przykład. No, można też zjawić się w środę i posłuchać lewym okiem Błażeja, komunisty. Błażej komunista, tak się czasami o nim mówi, albo po prostu Błażej, który właśnie przedstawia taki lewoskrętny bardziej punkt widzenia. No i jakoś chyba, może robi to na tyle nienachalnie i jest na tyle otwarty do innych ludzi, że jakoś go przyjęliście dobrze i myślę, że fajne audycje robi, ciekawe. Jest obyty w świecie, sporo podróżował i podróżuje, ma różne fajne rzeczy do powiedzenia. O, a wódz się dopiero zjawił, o godzinie 12 się zorientował, że coś może być. To nie przychodzić o 12, o 21 przychodzić, kochani. 21 to jest ta magiczna godzina, gdzie coś się zawsze dzieje, gdzie zwykle coś się dzieje. No chyba, że się nie dzieje, bo akurat wiatru nie ma i w dupę wieje. A o 12 to sobie możecie przyjść na przykład w piątek na Teorię Chaosu nadawaną piracko bez honoru. Niehonorowo i wbrew nadającemu chyba w ogóle. Nie wiem, może przestaniemy nadawać, bo faktycznie może, nie wiem. Miałem z potrzebą o tym pogadać. Ale ja już wiem, co on powie. On powie, no i chuj, na przykład. Albo lud się domaga i już. No. I w sumie, czemu nie, no. Niech, nie wiem, jak Klot napisze, licencja Creative Commons dotyczy wszystkich oprócz Nocnego Radia. To nie wiem, co wtedy zrobimy. No i co jeszcze? No, a w czwartek to jest taki dzień, w którym czasami się pojawia Jacek Kuchmistrz, nasz kuchmistrz i na przykład Człowiek Szpinak. Człowiek Szpinak to jest taki kompan Jacka, z którym sobie często rozmawiają. Piątek to przerwa techniczna, potrzeba miał się na sobotę przeprowadzić z audycją, ale chyba jakoś się na razie wstrzymał, więc no chyba, że teraz może w sobotę będzie nadawał, nie wiem, może to chwilowe było. W każdym razie sprawdźcie, może w piątek będzie o 21 przerwa techniczna. No, coraz bardziej mi odpowiada ta audycja, szczerze mówiąc. Fajnie się słucha, naprawdę. Jest i humorek, i dużo fajnych informacji. No i dobrze poprowadzona, no. Co tu dużo mówić, ma chłopak wprawę, no. Tym, co robi i dobry jest w tym. Tak samo dobry też jest Etam, za którym niektórzy tęsknią i dopytują się, gdzie jest dzienny Wojtek, gdzie jest dzienny Wojtek. No właśnie, gdzie jest dzienny Wojtek, Etamie? Lud się domaga. Audycje z Etamem pojawiają się bardzo nieregularnie i bardzo spontanicznie i są zwykle bardzo luźne, aczkolwiek takie relaksujące i takie spokojne, aczkolwiek nie nudne. I to jest może ta sztuka, nie? Właśnie cała sztuka na tym polega, że jak już robisz luźne audycje, to żeby nie były takie nudne, rozwlekłe, przegadane. Może Etama trochę są, ale on ma w sobie jakiś taki dar, że fajnie się słucha. Może czasami powtarza się za bardzo. Mam takie déjà vu czasami. Słucham Etama i już to chyba słyszałem. Ale to takie drobne rzeczy tam do dopracowania. Każdy się uczy. A ten akurat nadający myślę, że postępy spore zrobił i dużo lepiej brzmi niż brzmiał na początku. Ja dziś przewrotnie słucham i pracuję, pisze Etam. Dzięki pogadankom zrobiłem projekt, właśnie publikuję. No, przy radiu się fajnie pracuje, nie? No, ci trochę młodsi, starzem słuchacze często podkreślają, że Nocne Radio ich lekko uzależnia, że lubią sobie podczas pracy słuchać, że niektórzy nawet pod prysznicem sobie słuchają i lubią spędzać czas właśnie z radiem, bo to jest faktycznie, sam też lubię, no to wiem jak to jest. Miło sobie właśnie coś robić.

robić i słyszeć czyjś głos. Tym bardziej na żywo, bo wtedy wiemy, że ktoś tam z drugiej strony faktycznie jest, że nie gada do nas puszka, nie gada do nas automat, tylko gada żywy człowiek, który gdzieś tam, co prawda go nie widzimy, co prawda nie jesteśmy, jest bardzo daleko od nas, ale on tam jest gdzieś i w każdej chwili może się wszystko wydarzyć. Może ktoś zadzwoni do niego i się przyłączy. Może coś się wydarzy na przykład. Może Etama zaczepi banda skinheadów 10, a on im przegryzie krtań, a Max rzuci się i odgryzie nosa jednemu na przykład. Wszystko się może zdarzyć, nie? A w sobotę, no to nie wiadomo co właśnie. Sobota pozostaje na razie wolna. Nie ma spoilera, bo jestem zapracowany trochę i trochę się zmęczyłem już tą audycją, aczkolwiek zaczynam czuć potrzebę, jak to brzmi, jakby potrzeba skarpetek nie zmienił. Zaczynam czuć potrzebę, żeby znowu wrócić do tematyki właśnie filmowej trochę. I coś w tym stylu może zrobić. Może niekoniecznie o filmach, może teraz bardziej o grach, albo o filmach znowu, nie wiem. Zobaczymy. No też troszkę to od was zależy, bo wiadomo, co motywuje. No, co motywuje? Słucham, no, co motywuje? Zaraz się cisza na czacie zrobi charakterystyczna. No, została wylosowana książka. Mieliście hajsiwo, brawo, senpaju. To jest mądry człowiek, widzicie, wie o co chodzi, kumaczacze, jarzy bazę i tak dalej. No i została wylosowana książka. Wygrał ją Przemysław G? Przemysław, chyba. Czyli wymyślony przez potrzebę fikcyjny słuchacz. Wygrał biografię Ilona Maska. Tak, Przemysław. No, prosimy o kontakt na kontakt@nocneradio.pl, aby odebrać wspaniałą nagrodę. No i, ale też mam, już jest taka teoria, że potrzeba na wszystkich karteczkach napisał Przemysław, że to jest wymyślony i że książkę zatrzymał dla siebie. Cwaniaczek. I ja w to wierzę. Nie mam żadnych dowodów, ale tak czuję. Czuję przez energię, przez czakramy, tak czuję. No. A w niedzielę, jak dobrze pójdzie, to pojawi się znowu Jacek ze swoją audycją Anusz Widelec, czyli audycja kulinarna. Czyli, jak widać, Nocne Radio znowu na fali. Nocne Radio znowu na fali. No i mamy zapełnioną ramówkę w miarę i dzieje się, tak więc fajnie jak docenicie, to jak się przyglądniecie na to biurko potrzeby, to zauważycie, że tych karteczek nie było tak dużo, co też nam coś tutaj mówi, prawda? Powinno ich być więcej, uważam tutaj, nie wiem co wy o tym myślicie, uważam, że powinno być więcej tych karteczek. No, a Magraf nie chciał wylosować. Może się skapnął, że potrzeba coś kręci i się odciął. Jego własny kot się od niego odciął. Czy wy widzicie to? Wyszło po prostu. Kot, zwierzę czuje. No. Dobra, idę sobie, bo zaczynam już pierdolić. No i trzymajcie się i ogarnijcie się bardziej niż ja może. I tyle. Do usłyszenia. Cześć.

0: Ahoj, nocniki, witajcie w ten niedzielny wieczór. Trójmiasta Ania, a z Dolnego Śląska.
1: Gumball.
0: Witajcie. Tutaj musimy wytłumaczyć się z tego krasnala, bo tutaj już jakieś żale. Ktoś ma jakieś strachy przeciwko tym krasnalom, ale wiecie, to było tak czysto przypadkowo. Ten krasnal się pojawił. A więc jak ktoś ma problem z krasnalami, to może po prostu musi zamknąć oczy. Dajcie znać na czacie, jak nas słychać. Czy nikt nie jest za głośno albo za cicho.
1: Miejmy nadzieję, że jest bardzo dobrze. Był mały, jak to się mówi, misstream, także pojawiły się dwa powiadomienia, ale spokojnie, tu wszystko jest naprawione, więc tak, to poprawny stream, audycja.
0: To człowiek, który mi pisze, że mam lekki pogłos. Nie wiem, co jest
1: U
0: to.
1: mnie jest ok, ale ja raczej słyszę tylko to, co jest ze
0: A.
1: Skype'a. Nie wiem.
0: Dobra, ja już chyba wiem, czemu miałam lekki pogłos. A teraz jest lepiej? Dajcie znać. No, słuchajcie, dzisiaj inauguracja nowej audycji, nowej formuły. Nocna zmiana, taką sobie tutaj wybrałam nazwę, może mało oryginalnie. Ale może co niektórym starszym nocnikom trochę się politycznie skojarzy. No i w sumie bardzo dobrze. Co prawda nie będziemy wam tu żadnej listy Macierewicza stwarzać, bo wy tutaj sobie sami na siebie listy robicie, na czacie się wszystko zapisuje. Ale no, nie będziemy stronić od polityki. Was też zachęcamy do politykowania. Ale jakieś lżejsze temaciki też będziemy poruszać.
1: Uwielbiam politykę, szczególnie politykę Polski, taką, że chleb za 10 zł niedługo, ale to, znaczy to jeszcze poczekacie, bo oglądałem taki film Mierczyńskiego, to taki YouTuber, robił kuchnię za 30 zł chyba tydzień albo 50 zł, już nie pamiętam, i wszyscy śmieją, że robił zupę z buraków, że to takie oj w ogóle, ale oni się śmieli, a ja uważam, że no, jeszcze czekajcie rok i będziecie kochać te buraki, mówić, a jakie dobre jedzenie to było za 50 zł. Teraz to ziemia z podwórka.
0: No właśnie, Gambol, ale ty możesz nam trochę pomóc z tą inflacją, z ochroną naszych oszczędności. No bo wiecie, banki sobie lecą w kulki. Mam dalej pogłos, jakby metaliczny głos tutaj mi pisze krawiec. Kurczę. Nie wiem, co z tym zrobić. No, w każdym razie chodzi mi o to, że wiecie. Dzięki tym stopom procentowym rosnącym, no to kredytobiorców się łupi, ile wlezie, ale drobnym ciułaczom, którzy mają jakieś tam oszczędności, stóp procentowych na lokatach się nie podnosi. No i tutaj, jako że ostatnio stworzyliśmy Ministerstwo Hazardu Nocnego Radia, to idziemy tym tropem, nie rzucamy słów na wiatr. I chcemy wam zaproponować taki plan inwestycyjny. Tutaj właśnie Gumball tak się tym zajął i ma dla was propozycję nie do odrzucenia. Ponieważ od jutra, tak, zaczyna się turniej CS GO. Dobrze mówię?
1: Tak, od jutra zaczyna się turniej CSGO. Ja będę oglądał go razem komentując. Pojawi się to na nocnym radiu. Nie wszystkie mecze, nie wszystko oczywiście, ale duża część. Jeżeli ktoś jest zainteresowany obstawianiem, oczywiście ryzyko jest wasze. Ja nie ponoszę za żadnych konsekwencji. Także wiecie, musicie albo mi zaufać, albo nie ufać wcale. Ale w każdym wypadku będę dawał swoje predykcje, jakie uważam mecze będą na przykład miały szanse wygrania, jakie będą raczej słabe i ogólnie na bieżąco analizował sytuację całego turnieju. Wiem na pewno, że w Polsce przynajmniej parę stron bukmacherskich działa, nawet oficjalna. Kurczę, zaraz wam powiem. jakie to są strony, bo ja już dawno zapominam. STS na pewno, Betfan, Etoto i parę innych jest, więc na pewno na CS-a ten turniej można spokojnie obstawiać. Więc na pewno moje predykcje będą. Jeżeli ktoś będzie oczywiście zainteresowany, ale ogólnie powiem tak, zawsze można pobawić się. Nie trzeba od razu wyciągać całego majątku, zresztą odradzam, to tak w sumie trzeba rozsądnie, ale tak, będzie na pewno od jutra.
0: Słuchajcie, no ja tak to widzę. Jeżeli macie 1000 zł ekstra na koncie, to dzięki tej inflacji, którą tak no, trzeba przyjąć, że jest tak 20%, tak? No bo GUS nam mówi, że 12%, no ale powiedzmy, jeśli lokomotywy drożeją 5%, a masło 30%, no to tak myślę, uśredniając 20%, to jest tak realnie, ile ta inflacja wynosi. No to jeżeli macie teraz 1000 zł, to pod koniec roku będziecie mieć 800. To ja Wam proponuję, bierzemy te 200 zł, które jeżeli nic z nimi nie zrobicie, to po prostu one się zdematerializują pod koniec roku. I te 200 zł wpłacamy Gumballowi i zobaczymy, co się zadzieje. I tutaj właśnie, Gumball, jaki procent ty sobie bierzesz? Jak to widzisz tutaj z tym obstawianiem? I czy jesteś w ogóle chętny do takiego obstawiania w imieniu nocników?
1: Kurczę, no niezłego ćwieka mi wbiłaś. Powiem tak, jeśli chodzi o inną gotówkę, ja raczej jestem zdania takiego, że warto się pobawić samemu, chociaż oczywiście jeżeli jakieś donaty będą, no to wiadomo, możliwe, że będzie jakieś tam obstawianie. Ja sam w tym momencie jestem spłukany jak Zygmunt, nie, w sumie Zygmunt Heiser jest bogaty, kto jest w sumie spłukany teraz w Polsce, ale w każdym przypadku jestem spłukany, ale na pewno będę obserwował ten turniej.
0: No, także kto odważny, wpłacajcie Gumballowi. Myślę, że chcielibyście może wiesz, dowiedzieć się, jakie Gumball ma predyspozycje w ogóle, żeby być takim waszym brokerem. Nie wiem, czy słyszeliście o takim eksperymencie, który był prowadzony przez kilkadziesiąt lat, gdzie małpom dawało się do wyboru właśnie spółki, w które trzeba inwestować. No i ten eksperyment wykazał, że takie losowe wybieranie przez małpy spółek do inwestowania jest o niebo lepsze niż tacy tam zwykli inwestorzy, a nawet dużo lepsze niż inwestycyjne decyzje podejmowane przez tak zwanych ekspertów. Więc ja bym zaproponowała tutaj, żebyśmy też Gumballowi zrobili mały teścik. Czy ty się, Gumball, podejmujesz zrobienia jego testu, odpowiedzenia na kilka pytań?
1: Okej, w porządku, nie wiem, jestem słaby z odpowiadania, ale okej.
0: Okay. Słuchaj, no nie wiem, jeszcze tutaj cały czas z tym moim głosem jesteś nie tak. No, w sumie nic z tym nie zrobiłam. Nie wiem, co mam kliknąć, co mogę mieć tu źle. A nie chcę, żebyście się męczyli ze mną. Musicie mi, chłopaki, podpowiedzieć. Tutaj jeszcze czek, który pisał, że no, że ja mam jakiś odsłuch.
1: Nie wiem, może rzeczywiście tak jak Krawiec tutaj pisze, że dwa mikrofony ci ściąga, chociaż no, jest to mało prawdopodobne. Cię? Albo może masz ustawiony mikrofon, chociaż nie, to też nie. Kurde, ciężko powiedzieć, cholera, bo takie rzeczy to może być tona. Różnych.
2: No to czekajcie, wyłącz i włącz komputer. A teraz lepiej? Nie wiem, kto tam. A ty jak mnie słyszysz w ogóle?
1: No ja dobrze cię właśnie słyszę. To jest taki problem, że ja cię słyszę dobrze i w ogóle wszyscy mnie dobrze słyszą, co jest komediowe, bo ja nie nadaję.
2: Czekajcie, przypuczę gardło, to może.
1: Listerine. Słyszałem podobno, że na początku, jak ma się takie zepsute zęby jak ja, to jak się płucze, to jest taki paskudny smak i to on się poprawia potem. A to nieprawda, on się po prostu poprawia, bo się człowiek przyzwyczaja do niego.
2: A, czekaj, a teraz Krawiec dzwonił i go nie odebrałam. Ha, ha, ha.
1: O, to niegrzecznie kapitana no. Nie odebrać.
2: Ajajajajaj, no nie wiem, muszę do niego zadzwonić chyba.
1: No, mam nadzieję w ogóle, że kawy się nie obrali z moim tygodniowym systemowym nadawaniem turniejów, ponieważ, kurczę, wpadłem na ten pomysł, bo to w sumie fajna rzecz, a niektórzy lubią obstawiać, niektórzy lubią ryzyko. Życie na krawędzi, jak to się mówi.
2: A teraz gorzej dla Ani, kurczę, nie wiem, dobra. Czy leci z nami pilot?
3: Cześć, cześć, czołem. No, w sprawie tych problemów technicznych, króciutko, no, może to być wina OBS-a, ale czemu Gambola wtedy słychać bez pogłosu? Dwa mikrofony raczej nie zbierają naraz. Ciężko coś powiedzieć, kurczę, może w takich przypadkach najlepiej się rozłączyć i połączyć jeszcze raz, ale w tym przypadku...
1: No, to nic nie da.
2: Gosia pisze, że jest okej, okay, że mamy się skupić na audycji.
3: No, niby tak, ale jednak jak się tak kiepsko słucha czyjegoś głosu, bo on jest taki zdeformowany, wiesz, jakbyś miała garnek na głowie, czy...
1: Ja sobie tego posłucham, aż muszę ten...
2: Czyli muszę coś mówić.
3: Myślę, że warto sobie przetestować zawczasu takie rzeczy, czy wszystko dobrze działa, żeby nie było niespodzianek. Dobra, to ja nie przeszkadzam, słucham sobie dalej.
1: Wiem chyba, co się może dziać. No. Jestem prawie pewien. Prawdopodobnie ściąga ci z innego mikrofonu na OBS-ie niż na Skype'ie, bo Skype'ie prawdopodobnie ściąga ci... Bo masz drugi mikrofon, prawda? Masz podłączone coś?
2: No już odłączyłam właśnie.
1: Odłączyłaś?
2: Tak, odłączyłam ten jeden i już tutaj ludzie piszą chyba, że jest generalnie lepiej.
3: No, no. Na Skype ogólnie cię dobrze słychać, ale teraz no, pewnie będzie lepiej, bo skoro nadal cię słychać po odłączeniu jednego mikrofonu i słychać cię inaczej, no to ewidentnie dwa mikrofony zbierały. Dobra,
1: nie,
3: no nie spędzę. Tak. No, co?
1: Spoko, dobrze myślałeś. No.
3: Dobra, no to trzymajcie się. Słucham sobie dalej.
2: No, Narka, papa.
1: Hej.
2: No dobra, do konkretów. Gumball, słuchaj. Mam tu taką grę. Ludzie kontra kamienie. Czy jesteś mądrzejszy niż pudełko kamieni? Mam w pudełku, słuchaj, trzy kamienie. Tak? Na jednym z nich nie ma nic. A... Na dwóch jest jedyneczka. Czyli kamień może pokazać jeden, może pokazać zero, a trzy kamienie mogą pokazać...
1: Dobra, ale... wiem o co chodzi już prawdopodobnie, ale dobra, mów.
2: Dobra, no i tutaj zobaczymy po prostu, czy ty lepiej odpowiesz, czy te kamienie na kilka prostych pytań. Czyli odpowiedź na pytanie to może być albo zero, albo jeden, albo dwa. Nie ma innych odpowiedzi. Czy jesteś gotowy?
1: Czekaj, 0, 1 albo 2?
2: Tak. To są jedyne możliwe odpowiedzi na wszystkie z tych pytań, które będę zadawać.
1: Okej. Dobrze myślę. Są trzy kamienie. Jeden nie ma nic, i dwa mają jedynkę. Ale każdy ma osobną jedynkę, nie? Nie ma dwójki, tak?
2: Tak. Jeden jest bez niczego, a dwa są z jedynką, czyli kamienie, jak będę nimi rzucać, nie? Będę Dobra. Pytać się też kamieni i kamienie też mogą odpowiedzieć albo 0, albo 1, albo 2.
1: Dobra, już tu mam.
2: Dobra. Pasuję karty z pytaniami i teraz uważajcie. Przeprowadzamy test na Gambolu, czy się nadaje po prostu na naszego inwestora. Pytanie... Numer 1. Ile jest banknotów o nominale powyżej 100 zł? 0, 1 czy 2?
1: 2, no oczywiście, że da, no bo 200 i 500, bo nie liczymy stówki, bo powyżej, nie włącznie. Tak. Czyli 200 i 500, 1000 jeszcze nie ma, nie słyszałem, żeby było, więc 2.
2: Dobra, teraz kamienie odpowiadają. Patrzcie, co kamienie odpowiedziały. Kamienie odpowiedziały 1, a Gumball Odpowiedział, dobrze, dwa, są to banknoty 200 i 500 złotowych. Czyli Gumball, idziesz jeden do przodu, kamienie stoją w miejscu. Dobra, to widzicie, zna się na pieniądzach. Wie, jakie są banknoty.
1: Kurde, tylko 500 to ja w życiu nie widziałem.
2: Może to się zmieni. A, dobra, następne pytanie. W ilu krajach Coca-Cola nie sprzedaje swoich produktów?
1: O Jezu. Na pewno w Korei Północnej. Nie wiem, czy w Kubie. Nie, w Kubie chyba sprzedają. Mówisz, że tu może być tylko jeden albo dwa.
2: Albo zero.
1: Nie, niemożliwe. W Korei Północnej na pewno nie sprzedają. Nie ma szans. Dobra, ja strzelę jeden, ale pewnie to będzie dwa. Dobra, jeden.
2: Dobra, zobaczymy, co powiedzą kamienie. Kamienie też mówią jeden. Jeden. Jedyny kraj, jakim wiadomo, że nie jest prowadzona w nim sprzedaż Coca-Coli, to Korea Północna.
1: Ha, jestem zajebiszny.
2: Super. Jedziemy dalej. Idziemy dalej z jakimś pytaniem. Co by to za pytanie ci wybrać? Takie kurczę bardziej związane może z ekonomią.
1: O nie, kurde, jeszcze pieniądze, kurde, co ja jestem jakiś ten ekonomista, ja tylko jestem hazardzista.
2: Czekaj. Tutaj pytanie takie może filmowe, o. Ile rąk uniesionych w górę ma posąg Rockiego Balboa stojący przy schodach Muzeum Sztuki w Filadelfii?
1: Czekaj. Kurde, to pewnie jest jak on wchodził na schody, nie? Dwie, bo on chyba dwie ręce. Dobra, strzelam dwie, bo ja nie wiem, nie pamiętam już tego filmu. Dwie ręce.
2: Sprawdzimy, jak strzelą kamienie. Patrzę. Kamienie mówią, że jedna. Chcemy na odpowiedź. Dwie! Pomnik przekazał miastu Sylwester Stallone w 1982 roku. No słuchajcie, 3-1 dla Gumballa. Ostatnie pytanie, myślę. Ile swoich obrazów sprzedał Vincent van Gogh za życia?
1: Nie mów mi, że kurde, za życia. No ja za życia chyba w ogóle. Ale wiesz co, strzelę, że w ogóle, bo on był jakimś chorym człowiekiem i większość obrazów sprzedaje się po śmierci, bo to jest niestety brzydki biznes prania pieniędzy, więc strzelam zero.
2: Patrzymy, co kamienie. Kamienie też mówią zero. Czekaj, jak spać. Jeden.
1: Tak, czyli to sprzedał.
2: Zatytułowane Czerwona Winnica udało się sprzedać za 400 franków. Dobra, spokojnie, jeszcze jedno pytanie w takim razie.
1: Dobra.
2: No kurczę, nie mogę znaleźć jakichś takich pytań związanych z tą...
1: A spoko, możesz dać losowe pytanie, proszę bardzo, ja lubię gry typu trivia, czyli losowe fakty, bo i tak strzelam.
2: Dobra, to będziesz strzelał. W ilu miejscach zostały pochowane szczątki Fryderyka Chopina? Uwaga, nie licząc kosmyków jego włosów przechowywanych w muzeum.
1: Dwa. Jestem prawie pewien, że dwa.
2: Co mówią kamienie? Kamienie mówią, że zero.
1: Jezu Chryste.
2: Kamienie, okay. Kamienie są doszczętnie głupie. Potrzeba dwa. Jego gryf znajduje się na paryskim cmentarzu.
1: Tak, właśnie chciałam mówić, że Francja i pewnie Polska.
2: Tak, a serce zostało złożone w bazę i jesteśmy do krzyża. Tym sposobem, słuchajcie, Gumball dotarł do mety, a kamienie zostały tylko na jednej poprawnej odpowiedzi. Także uważam, że test na inwestora przyszedłeś pomyślnie i nie musicie się obawiać. Wpłacajcie po prostu Gumballowi swoje oszczędności, jeżeli w ogóle chcecie, żeby coś z nich zostało. Nie obawiajcie się, nie lękajcie.
1: Nie lękajcie się!
2: To powiedz co, jutro zaczynasz? O której godzinie to będzie?
1: Już mówię, bo to dobre pytanie w zasadzie. Poczekajcie, aż sprawdzę, bo Coś w okolicach 17, ale już mówię. Tak, 17 jest pierwszy mecz, ale... Chociaż nie, czekajcie. Nie, przepraszam, pomyliłem się. Zaczynamy wcześniej, bo uwaga, chociaż kurczę, nie wiem jak to będzie wyglądało z mojej strony, ale najwcześniej, jeżeli uda się, to 12, chociaż nie wiem jak będzie z czasem, ale gdzieś tak na pewno będzie jak najszybciej się da, bo pierwszy mecz jest o 12, ja nie wiem czy nie będę przypadkiem jeździł jeszcze załatwiać parę spraw jutro, niestety życie zobowiązuje. Ale jak się uda, to będę od 12, jak nie, no to będę później. Ale w każdym wypadku jutro będzie, będą meczyki. Więc pewnie jak wejdziecie na radio gdzieś po godzinie 14, to bankowo już będę. I będę nadawał meczyki, tak.
2: A swoje pieniądze jakieś obstawiasz?
1: Technicznie obstawiłem, bo mogę stracić, to znaczy w CS-ie tak jak zawsze obstawiam, się za to płaci. Potem staje się z tego takie suweniry, które teoretycznie nic nie są warte, a w zasadzie ludzie za nie płacą bardzo dużo, więc jest to dobra inwestycja. Poprzednie już są warte bodajże 30 zł, a ja tak naprawdę zapłaciłem za to dyszkę, więc jestem 3 razy do przodu, więc dobra inwestycja, a będą jeszcze droższe, więc pewnie dojdą do stówki, więc ja, można powiedzieć, na tym spokojnie sobie zarabiam w taki sposób, bo lubię, no i też jest w sumie spoko, ale jeżeli ktoś lubi obstawiać tak na bieżąco w bookmacherce, no to też będzie można, bo też będę takie opcje dawał. Może w bookmacherce jest w ogóle taka opcja, że można obstawiać nawet mapy same, ale to już wyjaśnię jutro.
2: Okej, także słuchajcie, no jeżeli chcecie, nie wiecie w co inwestować, czy kupować euro, czy dolary, czy złoto, to może to jest dobra opcja w tych dziwnych czasach. Czemu nie? Czemu nie? Także odpłacajcie do Gambolowi i od jutra zaczynasz. I ile to potrwa?
1: Oj, kurczę, 2 tygodnie chyba. Nie jestem pewien, bo tak, pierwszy tydzień to jest faza przedgrupowa, czyli tak zwane eliminacje do fazy grupowej. Potem tydzień to jest faza grupowa i nie jestem pewien, jak jest turniejowo, z pucharową drabinką. Czy ona jest przez weekend, czy ona jest w kolejnym tygodniu, więc minimum 2 tygodnie, ale może być nawet 3.
2: Mhm. No dobra, słuchajcie, to w sumie taka najważniejsza wiadomość była dnia tutaj dla was, a teraz macie to przemyślenia, czy zdecydujecie się tutaj Gambolowi jakieś środki przekazać, a teraz może o tym pomyślę, na tą audycję, może w sumie trzeba było od tego zacząć, co my tu będziemy robić. Ja po prostu tak sobie pomyślałam, że chciałabym taką audycję, która by była taką antytezą telewizji śniadaniowej. No, bierzemy od...
1: Czyli straszymy ludzi, bo w telewizji śniadaniowej jest taka miło, fajnie, tam przychodzi jakieś dziecko autystyczne i tam mówi, jestem wesoły. I tam potem śniadanie robią, pokazują ci jak makijaż odwalić. To co, my będziemy mówić jak zarżnąć dzika, tam jak mu łebek odkryć.
2: No to zależy od gości, bo wiecie, w takiej telewizji śniadaniowej wszystko jest zaplanowane, goście tam wiedzą dużo wcześniej, co mają mówić. My nie wiemy, jacy będą goście, bo to od was zależy. Możecie dzwonić, to wy będziecie naszymi gośćmi. Niewiele mamy tu wyreżyserowane, także tak na luzie zupełnie. No co, nie będziemy wam za bardzo nic reklamować, nie mamy sponsorów, nie będzie żadnych produktów lokowanych. Co możemy wam obiecać? No, że o naszych rozwodach i romansach nie będziecie się dowiadywać z pierwszych stron portali.
1: No niestety ja jeszcze mi brakuje ślubu, więc jeszcze żadnych rozwodów nie będzie.
2: No, ale coś bierzemy tam z tej telewizji śniadaniowej, czyli no, żeby duet był damsko-męski, żeby parytet był zachowany. No i tak myślę, 2-3 godzinki tutaj z wami posiedzimy i co najważniejsze, nie będzie reklam, tak? To jest najważniejsze. Żadnego przerywania reklamami. A my naprawdę o to dbamy, żeby tutaj nie było jakichś nie wiadomo jakich zasięgów, żeby się żadne reklamy nie pojawiły.
0: A tutaj się właśnie dziwna rzecz zadziała, dzieje właściwie z liczbą subskrybentów Nocnego Radia, bo myślę, że chyba ktoś na majówce, i teraz obstawiam albo ciebie, Gumball, albo Czektula, że ktoś się pochwalił Nocnym Radiem i niebezpiecznie podskoczyła liczba subskrybentów.
1: O, czyli lecimy do 3000 w końcu. No. To może dojdziemy do 10 000 i powiemy, że to wszystko szable.
0: Nie. Tutaj słuchajcie, musimy po prostu... Nie róbcie tego, nie mówcie tam na imprezach, że słuchacie Nocnego Radia, bo tam potem znajomi zaczynają subskrybować. No i wiecie, i wtedy już nie będzie tak tutaj kameralnie.
4: Czektul, 10 zł.
1: To źle.
4: Znaczy, macie sponsora.
1: W sumie ja lubię i tak. Ja jestem zwolennikiem różnych wielkości mediów. Choć nie powiem, w aktualnym formacie jest możliwość dzwonienia, gdyby rzeczywiście było więcej ludzi, no może być problem z tym. To fakt.
0: Tutaj psycho się pytał, czy można dzwonić. Trzeba dzwonić. Będziesz naszym pierwszym gościem. Także zapraszamy. Dzwońcie. A, mamy nie robić siary. No bez siary się nie obędzie, także spokojnie. Tutaj jako temat dałam gorzki smak zwycięstwa dzisiaj, no bo mamy dzisiaj dzień zwycięstwa, no ale właśnie takie mam poczucie, że w wojnach, no nie ma takich prawdziwych zwycięzców. I nieważne, kto wygra tę czy inną wojnę, czy to są wojny między państwami, czy między ludźmi, No, wszyscy są jakby pokonani.
1: No, proszę jeszcze donaty czytaj, bo tutaj na Nocne Radio donatek przyszedł, to trzeba utrzymywać krawcowe tradycje.
0: Tak, tylko to wiesz, Czektów płacił, dzięki Czektów wielkie, ale to jest tak, wiesz, my sami siebie nawzajem sponsorujemy, nie? To jest takie po prostu perpetuum mobile, nie? Ty wpłacasz Czektulowi, Czektul wpłaca tobie, ja potem wpłacam Krawcowi i to tak krąży.
1: Ale ja też tak robię, jak mam pieniądze, to wpłacam zwykle. Raz, o Jezu, w ogóle teraz proszę zgadnąć, komu dałem największego donata w historii Nocnego Radia? No to jak ktoś zgadnie, to będę w szoku.
0: Eta mówi.
1: Nie.
0: No to może potrzebie.
1: Nie.
0: A, wiele nie zostało. No to Krawcowi, no.
1: Nie.
0: No to Czektulowi.
1: Nie.
0: No to Zenkowi?
1: Tak.
0: Już na początku o tym pomyślałam, ale ile to było? 10 zł?
1: 50, kurde, zaszalałem. Na pizzę dostał, bo to była audycja pizzowa. Mówię, a dobra, weź sobie zamów pizzę.
0: O, taka historia, no widzisz. Jakie serce okazałeś?
1: No. Okazuje serducho. Ja to mam portfel otwarty. Chociaż w zasadzie Krawcowi więcej dałem pieniędzy, tylko w ratach, bo ja uważam, że Krawcowi trzeba w ratach dawać.
0: Tutaj a propos takich wojen właśnie między ludźmi, no to ja tam nie śledzę tego bardzo, ale no wiecie, chodzi mi też o takie właśnie te rzeczy rozwodowe. Nie wiem, czy Gumball wiesz, jaki teraz jest jaka najsłynniejsza rozprawa sądowa się teraz.
1: No, ja bym nie wiedział. Johnny Depp kontra tego żonka, której nawet nie znam nazwiska, ale nie obchodzi mnie to. Całą sytuację śledziłem, bo w sumie mnie zaciekawiła. A powiem, że sytuację rodem z balkonu Etama, tylko wcale nie Johnny Depp, tylko jego żona. No.
0: No tutaj to, pani Amber Heard tak została pozwana najpierw przez Johnny'ego Deppa o 50 milionów dolarów, bo go zniesławiła, to ona w odwecie pozwała go o 100 milionów dolarów, bo on tam stosował przemoc wobec niej niby pod wpływem alkoholu, narkotyków. No a finał właśnie jest tak, znaczy jeszcze nie ma finału, no ale...
1: Dochodzi do finału, już jest blisko.
0: Tak, no ja no mówię, starałam się tego nie śledzić, ale jak fakt mnie zaatakował takim nagłówkiem przerażające zdjęcia Johnny'ego Deppa, no to się nie powstrzymałam i tam sobie kliknęłam.
2: No i co się okazało, co to były za przerażające zdjęcia? Słuchajcie, Johnny Depp zasnął sobie na siedząco, albo Johnny Depp zasnął sobie obok łóżka swojego w sypialni, w ciuchach. Tak, tak. A potem wyszło na rozprawie, że pani Amber w odwecie na Johnnym Deppie zrobiła dwójeczkę do ich wspólnego łóżka.
1: Nie, nie, to nie tylko dwójeczka była, bo ona to zrobiła rodem jak Picasso. Wzięła swoje wzięła płótno i wzięła swoje wzięła jakiś pędzelek, dłoń swoją i zaczęła rozsmarowywać. Obraz stworzyła. Więc, a potem stwierdziła, że to pies. To pies.
2: Ja wam powiem tak, że właśnie zastanawiam się, po co oni to robią, nie? Ale ostatecznie, wiesz, jak nie wiadomo co chodzi, to chyba chodzi o pieniądze, bo no nie wierzę, że oni się nie mogli między sobą dogadać poza sądem, więc chyba po prostu chcą na tę kasę zbić.
1: Poczekaj, sekundka, tutaj poprawię jedną rzecz, bo w czacie jest sytuacja. Które konto się wyświetla w tymie? Oba konta się wyświetlają, Nocne Radio oraz moje, czyli można powiedzieć, że Nocne Radio to są fundusze Ani, no gumbalowe to są fundusze moje, także możecie wpłacać Ani, ja się nie obrażę, także nie ma tutaj żadnych sporów.
2: Tak, tak, oba tutaj konta są podpięte, także wpłacajcie komu chcecie, mówię, Gumballowi możecie wpłacać też z myślą o inwestowaniu. Także...
1: Będę jak Krzysztof Kanciarz. Inwestycje, inwestycje, inwestycje.
2: No, nie wiem, właśnie tutaj taka może nauka właśnie dla ciebie, Gumbo, dla Krawca i w ogóle dla wszystkich, że wiecie, zanim staniecie się sławni i bogaci, to chyba lepiej sobie teraz tą dziewczynę znaleźć, bo takie mam wrażenie, że później, jak już się ma sławę i kasę, no to ciężko sobie jakąś rozsądną dziewczynę znaleźć.
1: No, to ogólnie jest problem rzeczywiście dla aktorów znaleźć. Dlatego uważam, że jeżeli ktoś ma jakiś zamiar aktorstwa, jeżeli chce w ogóle być żonatym albo mieć męża, bo kobiety przecież też są aktorkami normalne, to trzeba szukać przed, a nie po. Bo jak się już jest sławnym, no to po ptakach i raczej wszystkie możliwe opcje będą szły na kasę. Sorry, takie jest życie.
2: A jeszcze a propos tej naszej audycji dzisiaj, czyli słuchajcie, no ja sobie sama wygenerowałam takie słabe logo.
4: 3 złote. Pozdrawiam.
1: No właśnie, chciałem się spytać o logo, ale nie, że słabe, bo uważam, że jest okej. Znaczy skrytykowałbym, gdyby to Krawiec zrobił, bo o Krawiec to mnie krytykuje, bo to jest zły człowiek i jak ja coś zrobię, to nie, niedobre, to takie złe.
2: No, to ja sobie sama to wygenerowałam na jakimś tam, wiecie...
1: To bardzo dobre, to bardzo dobre.
2: Ale skoro mamy tyle tutaj wspaniałych grafików, to może któryś z was zrobiłby jakieś fajne logo, takie wiecie, na 60%.
1: Także... Czyli wołamy Etama, dobra.
2: Może być Eta, może być Krawiec, no ale no nie możemy pozwolić na to, żeby wiecie, to jest tylko takie robocze logo. No ale no nie, ja się w to nie będę bawić, no ja muszę te mikrofony poogarniać.
1: No właśnie, właśnie, mi też by się, kurde, nowy mikrofon przydał. Zrobię serię właśnie te całe CS-y, jak się uda zarobić z tego, to pójdzie na mikrofon. Będę w końcu jak profesjonalny ZJ.
2: No, jak już jesteśmy przy takich sławach, to no wiecie, mam poczucie, że jednak jak nie masz telewizji, to dużo rzeczy cię omija jednak.
1: Prawda.
2: A czy ty, Gumbo, słyszałeś o takim show Masked Singer?
1: Nie.
2: O, widzisz, no ja się dopiero dzisiaj dowiedziałam, że wczoraj odbył się finał w TVN-ie właśnie takiego show, formatu Masked Singer. Idea jest taka, że masz 10 celebrytów,
0: No tam są i piosenkarze, i aktorzy, czy tam jacyś, nie wiem, jakieś pogodynki. I oni w przebraniach śpiewają. Jest jury, które próbuje zgadnąć, kim jest ten zamaskowany piosenkarz, piosenkarka. A publiczność głosuje, kto tam najlepiej śpiewa. No i właśnie wczoraj odbył się finał. W finale wzięła udział Beata Kozidrak jako Słońce. I w ogóle babka ma super dystans do siebie, bo jedną piosenkę, jaką zaśpiewała, to był, uwaga, Szampan. A druga piosenka to była piosenka Agnieszki Chylińskiej, Winna. Natasza Urbańska śpiewała w przebraniu Deszcz.
1: A czy Kozidrak to nie to taka grubsza, co ma taką trochę kwadratową twarz?
0: Słuchaj, Beata Kozidrak to jest taka pani z zespołu Baim, która miała ostatnio aferę taką, że jechała sobie pod wpływem.
1: A, czyli to ta grubsza, to już wiem, tak, to jest ta z kwadratową twarzą. Ja mówię wprost, jak widzę, no, co ja mogę powiedzieć. Tak trochę, no, kiedyś jeszcze wyglądało, ale wiadomo, wiek robi swoje, niestety.
0: Poczekaj, muszę przeprosić tutaj, okazuje się, że to Venture Tommy, to jest pan prezes. Dziękujemy panu prezesowi za donata. O, widzisz, się amatorstwo wykazałam, że nie podziękowałam za to.
1: No za właśnie, co to ma być? No to prawda.
0: Pozdrawiamy pana prezesa i prosimy o telefon, jak nas tutaj, wiesz, dołączy i coś opowie ciekawego.
1: Także... No ale wentronomy, no to opowiem całkiem. 150%, ale 2000 netto grafika. No kurde, nie stać, no mamy za niski budżet, nasz budżet nocnego radia to jest miska ryżu oraz sos myśliwski.
0: Ja tak może na zachętę dla Etama mówię, że takie 50 zł mogę mu się do tej lunetki dorzucić, jak zrobi fajne logo. Takie 50 zł to tak, no, mówię, to nie musi być logo na 150%, nie, no bez przesady, mówię, to 60% wystarczy w zupełności. No, w każdym razie, wracając do tego show, tam w finale też była psychofanka Krawca, Anna Karwan. Nie wiem, czy słyszałeś o tej pani piosenkarce?
1: Nie, niestety, ja na polskich piosenkarkach się nie znam.
0: Ona taką piosenkę kilka lat temu stworzyła, słuchałam cię w radiu co tydzień. No ja wam jej tutaj nie mogę puścić, bo mogliby nam audycję zdjąć, no ale sobie odsłuchajcie. Bo to naprawdę coś tam było między nimi, Krawiec nie chciał nic mi o tym opowiedzieć, to nie drążyłam tematu, ale polecam wam sobie odsłuchać piosenkę Anny Karwan, słucham cię w radiu co tydzień, no ewidentnie o nocnym radiu, o luźnych gadkach. No nic, w każdym razie, no w ogóle dziwna idea dla mnie, żeby tych celebrytów tam zapraszać, ja to tak odczytuję jako, wiesz, podreperowanie budżetu dla nich po tej pandemii, gdzie tam nie mogli sobie koncertować i mieli ograniczone dochody. Nie wiem, może ktoś z was to widział, bo ja tak jestem już na tym etapie, że krytykuję coś, czego nie widziałam. No tam sobie trochę na YouTubie dzisiaj obejrzałam, ale no, generalnie tego nie widziałam. Wiem, że w jury był Kacper Ruciński. No bardzo lubię Kacpra.
4: Ploki. 10 zł. Na nowe logo.
0: Ale dla niego bym i tak tego nie oglądała. No ale wybaczam mu. Rozumiem, że po prostu też chce sobie kasę zarobić. Więc spoko. Dzięki Ploki za donata. No jest 10 zł na nowe logo. Także no, mam nadzieję, że za tydzień już będzie coś lepszego tutaj. Albo za dwa. No nie wiem, ile grafikom się daje czasu na takie logo. Ile to jest dla nich roboty?
1: Musisz dać jak najkrótsze, bo oni i tak będą przedłużać.
0: Aha, no dobra, to daję wam tydzień.
1: No, no zawsze tak jest. Ale w ogóle mówiąc o programach i celebrytach, bo ja uważam, że największą komedią programu, gdzie można coś wygrać, jest zapraszanie samych celebrytów. To jest takie, okej, ludzie, którzy mają pieniądze, grają w programie, w którym na przykład mogą wygrać paczkę karmy dla kota. To tak, no ja nie czuję tej rywalizacji w tym. przypomina mi się taki program Kocham Cię Polsko, najbardziej chyba żenujący program, jaki powstał jeszcze za czasów chyba partii PO. Tutaj ważna informacja, bo to było w TVP, więc było kierowane Unią Europejską, no i pokazaniem tego, jak Polska w sumie jest spoko, bo Unia Europejska. Zresztą był kiedyś taki nawet program Kocham Cię Europo, podobny styl. No i w każdym z nich byli celebryci. I to jest taka komedia dla mnie. Bo wygrywają tam jakąś paczkę karmy, jakieś zabawki, jakieś inne pierdoły, tylko w takich milionerach, nie? No to ja czuję, że ten gościu rzeczywiście no, ma trochę już nerwów, no bo kurde, może wygrać dużą kasę, a w takich celebryckich to co ja mogę czuć? No że aktorzy? No nie, no to nie jest to. To tak jakby porównywać Big Brothera do szkolnej 17. Na szkolnej 17 są prawdziwe emocje. W Big Brotherze to co najwyżej jakiś gościu, który no tam powie jakieś parę rzeczy, ale w zasadzie to nadal jest aktorzenie.
0: No to swoją drogą, ale no nie wiem, dla mnie dziwne jest to, że wiesz, jakaś Beata Kozidra, która no super głos, super śpiewa, staje do jakiejś rywalizacji. W jakimś turnieju o śpiewaniu, no
1: bez, komedia.
0: No bez sensu, dobrze. Dla mnie to chyba, to tak, znowu chodzi tylko o pieniądze, nie? Żeby po prostu celebryci mogli sobie zarobić, no inaczej tego nie widzę.
1: Celebryci na samych spotkaniach zarabiają, zresztą przypominają mi się celebryci, kurczę, nie powiem jacy, bo ja jestem naprawdę słaby z imion, a szczególnie celebrytów, bo nie obchodzą ich historyjki, ale była jakaś tam Christina albo inna Aguilera, w sumie na pewno nie Christina Aguilera, ale na pewno jakaś tam aktorka, gwiazda, Bóg wie kto, w Ukrainie. I ona poszła do jakiegoś Starbucksa w Kijowie, czy czego tam, i ona tam sobie płakała, jak to źle się dzieje. Czy ja nie mówię, że źle się nie dzieje, bo się dzieje okropnie. I ja uważam, że to, co aktorzy robią, to jest jakaś masakra. W sensie oni robią pieniądze z cudzego nieszczęścia i to jeszcze zamiast pójść tam, gdzie rzeczywiście źle się dzieje, to oni sobie pójdą w jakiś ciepły Starbucks, nie tam, o, razu fajny, o, jesteście tacy dobrzy. A oczywiście z tego kwit niezły odbierze, no bo pieniążki z tego będzie miała, a ona tam mówi, że to idzie na charytatywne cele, ale taka prawda, że ona i tak dostanie swój przydział. Więc mnie to śmieszy i ja wielu, wielu celebrytom nie wierzę, bo oni już tylko idą po to, żeby mieć na nową willę, ewentualnie buciki z diamentami.
0: Tak, oni mają co tydzień nowy ulubiony krem do stóp, który reklamują. To jest po prostu komedia. A słuchaj, Gambo, musimy ustalić jakieś takie stałe punkty programu, nie? Bo mi się wydaje, wiesz, no też za dużo tych telewizji śniadaniowych nie oglądam, ale tak zakładam, że tam są jakieś takie stałe punkty.
1: Gotowanie, gotowanie i pokaz jakiegoś show. Mm. Musi być jakiś gościu, który pokaże show, zrobi jakąś ciekawą rzecz, gość dnia, tak to się mówi. Zygmunt Heiser na przykład wchodzi i robi ten i wciąga całą krechę na raz. I się wybiela, a na drugiej scenie kurczę, jakiś dobry kucharz, Pascal nie, Makłowicz, o, Makłowicz wchodzi i robi dźwig i cebulę. Tak, więc Makłowicz by się nam przydał, nie mam Makłowicza, więc jakaś kuchnia by się przydała, to przecież gdyby ja tam wpadł na 20 minut, może zrobiłby nam sekcję kuchenną.
0: Ja myślę, że Eta mógłby być dobrym stałym punktem programu, ale on dzisiaj już 6 godzin dodawał, więc może już dzisiaj nie mieć siły, żeby zadzwonić. Ale może masz jakieś, wiesz, ciekawostki spożywcze, jakieś coś się natknąłeś się na jakiś ciekawy produkt ostatnio.
1: O kurde, najlepszy wynalazek świata to jest ravioli w Biedronki. Za 3-4 zł, nie, 4 chyba złote teraz kosztuje. Jak ktoś jest głodny i nie chce pizzy mrożonej typu Etam albo frytek mrożonych typu Etam, no to polecam kupić sobie ravioli. To jest makaron nadziewany I to się robi dosłownie w 14 minut, rzucacie do wody i macie jedzenie, także spoko, to jest moja kuchnia. A jeżeli chcecie zaszaleć i rzeczywiście coś ugotować, no to raczej nie do mnie.
0: Ja mam taką jedną nowość, powiedzmy, spożywczą, sklepową.
4: Pan prezes, 1 zł.
0: Bo w tą majówkę byłam kierowcą we Francji. I no tam mówię, no dobra, i nie będę sobie pić piwko, no to ja sobie muszę coś tam wypić bezalkoholowego. I wyobraźcie sobie, że Lech wprowadził taką linię Lech Free Active, to jest piwo bezalkoholowe o działaniu nawadniającym. Tak, i chwalą się, że to lepiej nawadnia niż zwykła woda, bo tam ma jakieś elektrolity. Jest tylko jeden rodzaj tego, smak mango cytryna. Po prostu taka, wiecie, tam orężada. No ale tam walczą o rynek. No nie wiem, w ogóle dla mnie to jest dziwne, w ogóle po co to się nazywa piwo bezalkoholowe. Ale no to...
1: A piwo nie musi mieć alkoholu, ale wytłumacz policjantowi, dlaczego biegniesz z butelką Lecha. Nawadniał się. To jakby kumpel powiedział, to może on dlatego tak powiedział. Na Discordzie gadamy na temat alkoholu, ja tam mówię, że piję, on mówi, że pyta się, czy alkohol. Ja mówię, tak, piję piwo. On mówi, nie, ja alkoholu nie piję. No, a mówię, piłeś ostatnio piwo. Nie, piwo to nie alkohol, a piwo to jest napój izotoniczny.
0: Otóż to. Słuchaj, wiem, co jeszcze jest ważne w takim programie. Suchar prowadzącego. Jesteś gotowy na mojego suchara, takiego wojennego?
1: Proszę bardzo, słucham.
0: No to pytanie do ciebie, do Czatowiczów. Czy wiesz, czym się różni Hitler od Putina?
1: No nie wiem. Oświeć.
0: Hitler nikomu nie szczędził gazu.
1: Tak. Kurde, takie świerszcze teraz powinny tam zapalić.
0: Jak już jesteśmy właśnie przy, teraz tak delikatnie, sucharowo przeszłam do tematu tej wojny, to jakieś predykcje, co Putin wymyśli na ten dzień zwycięstwa swój jutro?
1: Masz... właśnie miałam o tym pytać. Ale w zasadzie co on ma wymyśleć? On nic nie wymyśli. Powie, że podbili tam Mariupol i świetnie, i są zadowoleni. A jeszcze tam sobie jedną serią z rakiet najwyżej, tak żeby było. Raczej nie obstawiam tej opcji najgorszej. Z dwóch powodów, głównie dlatego, że on ma już trochę zbroję pełną. Także nie obstawiam, że on to zrobi. Plus nie jest głupim człowiekiem. Uważam, że jeszcze ma jakiś rozum i wie, że jak zrobi takie opcje, no to raczej już długo sobie nie porządzi krajem, bo po prostu nie będzie niczego, tak jak mówił Kononowicz. Więc uważam, że będzie chwalił się tym, co zrobił, a zrobił niewiele. Niestety dla niego, a dla Europy w sumie dobrze. Ja się cieszę, że Ukraina sobie daje radę, chociaż nie wiem jak długo. Mam nadzieję, że uda im się odeprzeć to wszystko. No ale ja trochę jestem też realistą. No ale miejmy też nadzieję, że nie będzie świętował w Polsce, bo coś gdzieś tam przebąkiwano, że chcą w Warszawie robić defiladę jutro. To ja bym specjalnie wziął pierwszy pociąg do Warszawy i tam... Albo może nie będę mówił, albo to jeszcze gdzieś na posłuchu jest, ale w każdym wypadku no dla nich to by się i tak nie skończyło dobrze, bo Polacy tacy ładni, zwani kibole albo inni, no by zrobili porządek z nimi.
0: No ja tak w wersji takich niepoprawnych optymistów to bym sobie życzyła, żeby on jutro to skończył, ale w takiej wersji pesymistycznej to może po prostu w końcu wypowie wojnę.
1: No właśnie, też wiele ludzi mówi o tym, że po prostu będzie wypowiedziana wojna tak doszczętnie. Tylko, że jeżeli będzie wypowiedziana wojna, to wtedy nie bierze jeńców i niestety będzie szedł na całość i będzie chciał podbić Ukrainę. Już nie ją zdenazyfikować i zrobić, jak to się mówi, marionetkowe państwo, tylko po prostu ją sobie zabrać i tyle.
2: Tutaj muszę jeszcze panu prezesowi podziękować za kolejnego donata. Mówi, że najlepsze kremy to kremy Mondnik, polska marka produkowana we Francji.
1: No może ja też suchara rzucę, co? Bo mam takiego typu Strasburger.
2: No dawaj!
1: Dobra, no to leci. Na drzewie siedzą dwie krowy. Nagle nadlatuje stado hebli. Trendy do

0: Dobiłaś do Strasburgera. Jest okej. Tutaj Wędruno mi się obraził. Powiedział, że nie podoba mu się audycja i sobie wyłączył. No trudno.
1: A to normalne, to niech pójdzie teraz TVN oglądać. Nie no, żartuję oczywiście. Każdy może robić co chce. Jesteśmy wolni jeszcze.
0: Z takich jeszcze stałych punktów programu, to mogę cię na przykład zapytać na każdej audycji, co cię najbardziej rozśmieszyło w tym tygodniu, oprócz tego suchara.
1: Kurde, nie wiem. Chyba mnie rozśmieszyło. Kurde, no mnie to rozśmieszyło w sumie nic, bo tak w sumie w smutnym kraju jesteśmy. Albo nie, wiem. Byłem w Maku we wtorek, poniedziałek, już nie pamiętam. I grupa dzieciaków, koneserów, rozmawiała na temat tego, jaki najlepszy burger to jest. I zaczęła się debata. Debata chyba z 20 ludzi na temat tego, dlaczego Big Mac jest gówniany, a najlepszy to jest ten, tamten i w ogóle. I przyszła oczywiście grupka ludzi z KFC i jeszcze wchodzą, nie, to tylko kurczaki. I powiem tak, debata trwała ponad 30 minut, dopóki nie poszli do autobusu. I to była chyba najbardziej śmieszna rzecz, jaka się wydarzyła. Wcale w sumie nie jest śmieszna, więc pokazuje to niestety, jak bardzo smutne jest w tym kraju. A tobie coś śmiesznego się przydarzyło?
0: No, ja powiem wam, cieszyłam się, nie wiem, rozśmieszałam się za długo, bo wiele godzin spędziłam nad serialem na Netflixie, Superstore, nie wiem czy znacie. To jest taki sitcom, tam odcinki po 20 minut. Główną rolę gra America Ferrera, to jest ta babka, która grała Brzydulę. A za ten serial odpowiedzialny jest Justin Spicer, to jest ten sam, który nagrał The Office. I tak jak powiedzmy, The Office to tam jakoś nie podszedł. No tutaj ten serial Supermarket, no polecam wam, no bo to właśnie jest takie obśmiewanie tej kultury korporacyjnej, poprawności politycznej. No wiadomo, tam całą plejadę różnych charakterów. Tych pracowników tego supermarketu. No i super się to ogląda. Teraz to musiałam po prostu sobie już, wiecie, zrobić bana, że nie oglądam przez jakiś czas, bo połknęłam dwa sezony w 2 dni. A sezonów jest na razie dostępnych 6, także no spróbujcie.
1: A przypadkiem nie natknęłaś się może na polski The Office?
0: Nie, jeszcze nie oglądałam polskiego.
1: Znaczy, ja jestem tak średnio nastawiony do niego, ale oglądałem go z chyba grupą, no dosyć dużą grupą nocników i sobie zachwalali, więc może warto spróbować.
0: A to na Discordzie oglądaliście, tak?
1: Tak, jeden odcinek. No to jest takie The Office przeniesione do naszego kraju i to w sumie w taki dobry sposób, w sensie żarty są stworzone właśnie na podstawie naszego kraju, a nie tego, skąd to pochodzi.
0: I co, to też na Netflixie dostępne?
1: Niestety nie, jest dostępne tylko w serwisie Canal Plus.
0: Okej. No a przy okazji zapraszamy na Discorda.
1: Który jest pusty, nie no, żartuję. Coś się czasem dzieje, ostatnio trochę wolno, ale zawsze ktoś tam pisze. Chyba udało mi się w ogóle dotrzymać słowa, że będzie spokojnie, no jest spokojnie.
0: Za spokojnie momentami. No to jak było już pytanie, co cię najbardziej rozśmieszyło, to teraz pytanie, co cię najbardziej wkurzyło w tym tygodniu?
1: Jak Polska przepieprzyła z Rosją w CS-ie? No to
0: Oh.
1: byłem zdenerwowany. No jak można z Rosją, szczególnie teraz, przegrać? No jak? Nie
0: Czekaj.
1: można tak.
0: Tutaj Marek Zgoda pisze, że nocne nie odbiera. Nie,
1: No,
0: no.
1: nie odbierasz? Nie odbierasz?
0: Odbieram, dzwoncie.
1: A może nie odbierasz?
0: Nie, odbieram.
1: Filozof dzwoni, pan filozof. Może pan filozof jest zbanowany?

0: Dane, chyba, tak mi się zdaje.
1: Tak?
0: Znaczy na Skype, tak? Mam przypuszczenie. I to jest spowodowane tym, że wrzucał zaproszenia do 30 grup i dzwonił z nich.
1: Aha, no to co, mam go
0: Znaczy,
1: odblokować?
0: nie wiem, to jest twoja decyzja, ale może być różnie. Bo to krawiec go chyba zbanował. Na pewno nie ja, bo ja to wiem dlatego, bo tam kiedyś powiedział. Czy to powiedział? No to mówił publicznie, normalnie na audycji.
1: To może ty psycho zadzwoń.
0: No i przeproś nas.
1: Ja to nawet nie wiem, gdzie tutaj odblokować tego filozofa. Zresztą nie wiem, czy mogę, skoro kapitan go zablokował. To tak średnio w sumie, żebym go tutaj odblokowywała. No nie wiem, nie wiem. To czekaj, to co cię wkurzyło w tym tygodniu?
0: Że Polacy przegrali z
1: A.
0: Rosją. W ogóle, że Polacy grali z Rosją, że w ogóle Rosja jest w tym turnieju. Jakim prawem?
1: No właśnie, jak to się stało?
0: No, dobre pytanie. Sam nie wiem.
1: No, mnie w tym tygodniu znowu to KFM wkurzyło. W ogóle nie wiem, po co słucham tego radia.
0: Czemu zresztą KFM? Tam to się słucha tylko, żeby się pośmiać z ludzi, a nie brać to na poważnie.
1: A, no chyba, że tak. Nie, no już naprawdę. Ja co tydzień sobie obiecuję, że już więcej nie włączę tego poranka w to KFM-ie, ale nie, już naprawdę. Po tej piątkowej audycji to stwierdzam, że nie ma opcji po prostu, jak tam, jak trzutka w tokach.
0: A kto gadał?
1: No, Żakowski ze swoją trzutką, czyli z Lisem, z Władyką.
0: Lisem! Ten lis?
1: Tak, ten Lis, ten
0: Ten
1: Lis.
0: lis, co kurwa był w Rosji i mówił na Polskę, że to my jesteśmy. Nie, on był w Białorusi, przepraszam, Białorusi, i tam mówił, że Polska jest taka i taka.
1: No.
0: A, świetny człowiek. Uwielbiam go. Mam nadzieję, że kiedyś mu jaja obetną.
1: No nie, po prostu, wiesz, oni byli tak zasmuceni tym, co papież Franciszek powiedział, że nie byli w stanie w ogóle już tego komentować, nie?
0: Ale to on do nich mówił, bo to nie było do ludzi, tylko właśnie do dziennikarzy kierowane. To dziennikarze wywołali razem z Niemcami i tym ogólnie, co się dzieje, to całą wojnę, bo gdyby nie szczekali, nie mówię, że Rosja jest dobra, ale fakt trochę jest, że w sumie oni sami zaczęli tam robić różne opcje. Nie mi oceniać, czy dobre, czy nie. Ale fakt jest taki, no, że oni raczej rozpalili tą iskierkę, no a teraz mamy sytuację, która nie jest dobra dla Ukrainy. No, niestety.
1: Tutaj się Christopher pyta, czy Żakowski dalej mlaska do mikrofonu, tak jak 15 lat temu. No, mlaska coraz bardziej i wiesz, to jest właśnie to, że 20 lat, ten sam skład, już nieważne, nie, że oni tam jakieś też mają pierwsze objawy demencji.
0: O Jezu, a to już młodych ludzi nie ma w Tok FM? Kiedyś jeszcze słyszałem jakichś młodych prezenterów prowadzących, a co już teraz sami boomerzy?
1: No nie, to jest tak, że z Tok FM odchodzisz tylko, jeżeli po prostu umrzesz. Niestety.
0: Jezu, wilczy bilet.
1: Tylko tak to działa, bilet w jedną stronę, a tak to wiesz, to dożywotnio możesz tam nadawać, nie? No i nie, no i to jest straszne, bo tam te informacje są co 20 minut, więc co 20 minut masz cały pliczek reklam. No i dobra, ja rozumiem, że te reklamy tych środków przeczyszczających na wątrobę i innych są okropne, ale najgorsze jest to, że sama reklama Tok FM, bo oni tam sobie reklamują to swoje tam konto premium, że możesz jakichś tam podcastów słuchać za darmo i tak dalej, jest równie beznadziejna jak te inne reklamy. I to jest po prostu też nie do zniesienia. No, ale właśnie tutaj. Jak jesteśmy przy ludziach z demencją, to wiesz, tak samo jak z prezydentem Bidenem, nie?
0: O, mój ulubiony człowiek, on to tak mówi, na przykład chce coś powiedzieć o jakimś kraju, przykładowo Niemcy, mówi, no to byłem w tym kraju.
1: No to.
0: No, on ma dobrą opcję, albo czasem mu się włączy jakiś tryb taki, że a biali ludzie to są źli.
1: Nie, no, Amerykanie teraz chyba mają faktycznie zagwozdkę, no bo już te objawy demencji Bidena są wyraźne. No, było, nie było. On ten palec na tym przycisku tam trzyma, co nie?
0: Ja bym się bał w ogóle mieć takiego prezydenta. Już kij dmuchał Dudę, Duda jeszcze myśli chociaż. No, no jeździ na tych nartach, ale ma tam jakiś styropian w mózgu, nie? To bynajmniej nie rozwali tam wszystkiego. A taki Biden, no trochę strach mieć takiego prezydenta, uważam.
1: No to swoją drogą, ale ten nasz Duda to też nie, to też jest słaby przykład, nie? To też jest dowód na to, że weźmiesz sobie tego prezydenta, to też nie jest recepta, wiesz, na sukces, nie? Także...
0: Prawda, no zgodzę się, do dupy prezydentem, ale w porównaniu z tym, co odwala pan Janek, pan Joe, no to nie wiem, ja pana Joe Bidena to trochę oglądam dla beki, bo jak ostatnio widziałem jakąś tam jego pogadankę, tam coś tam gadał i była muzyczka typowo defiladowa, on się trzy razy rozglądał, gdzie ma iść i ostatecznie nawet nie wiedział, gdzie ma pójść, to poszedł po prostu w stronę ściany. Co za człowiek.
1: Marek Zgoda niby do mnie dzwoni, a ja go nie odbieram. Marek, kurczę, do mnie nikt nie dzwoni, no.
0: Marek nie zgoda. Marek nie zgoda. Ale mi się wydaje, że pan Marek Zgoda to jest właśnie pan filozof. Tak mi się zdaje bynajmniej.
1: To mamy jakiegoś Marka Zgoda. No co zrobić, nie wiem.
0: Co zrobić? No nic nie zrobić. Nie wiem, kurczę. Trudno powiedzieć. Nie wiem, sam. Ja bym prawdopodobnie nie odbierał, jak nie dzwoni. A to, że jest zbanowany, no to ma jakiś powód. No.
1: Zasłużył. Proszę się tam wytłumaczyć krawcu i niech on cię tam odblokuje.
0: No właśnie, trzeba dwie zdrowaśki, tak jeszcze 200 zł trzeba wrzucić, nie? Ale krawcowi to trzeba wrzucić i jeszcze drugie 200 tutaj i trzecie 200 dla mnie.
1: No właśnie, powinniśmy tak opłatę za odbanowanie wprowadzić.
0: Dla każdego prowadzącego, bo każdy prowadzący musi się zgodzić, każdy ma weto.
1: No właśnie. To w sumie to było fajne, że ja sobie kogoś odbanuję, ale no nie, no nie da się tak, to jest po prostu jedno konto nocnego radia. I tyle. A tutaj, nie wiem, może wracając do polskiej polityki, nie wiem, czy słyszałeś, że nasz minister zdrowia, syntezator mowy Adam Niedzielski.
0: Adam Sobotni, poniedziałkowy.
1: Poniedziałski. Ogłosił, że 16 maja kończy się stan epidemii w Polsce.
0: A wiesz, co Unia zrobiła? Przedłużyła paszporty covidowe.
1: No proszę, ale słuchaj, on jest, bo nie wiem, czy wiesz, że on dostał taką nagrodę Wizjoner Zdrowia 2022 od Tygodnika Wprost.
0: I no taki on... wizjoner, że nawet nie przewidział, że będzie pandemia. Świetny.
1: Słuchaj, on ogłaszając koniec stanu pandemii przewidział, że ten, bo teraz będzie stan zagrożenia pandemicznego, będzie trwał do września. Także on już wie, kiedy wrócimy do stanu pandemii.
0: Oczywiście, że tak, bo oni teraz czekają na te rozwiązania, co się tam skończy, że nie po to Unia pakowała tyle hajsu, żeby teraz nie mieć tego. Pan Pfizer, pan Moderna, pan AstraZeneca musi zarobić swoje pieniądze na szczepionkach i w ogóle na tym całym kłuciu. W ogóle teraz szczepionki, ciekawa sprawa, nie są darmowe. Nie są, musicie zapłacić. Musicie zapłacić. Jak nie mieliście, to już trudno, wasz problem. Ale przypominam, Unia Europejska przedłużyła te paszporty, czy to są jakieś inne rzeczy, można w ogóle gdzieś było się dostać w Europie, więc no cóż, ja uważam, że jeśli to się dzieje w Unii Europejskiej, no to niestety Polska to będzie miała przekichane i też będziemy przyparci, do ściany i będziemy musieli wrócić z tymi wszystkimi restrykcjami, bo jak nie wrócimy, to ten zarząd tej dobrej Unii Europejskiej powie, że Polska to są źli ludzie Zresztą oni już teraz mówią, że my jesteśmy złymi ludźmi, bo kiedy my... Czy my w ogóle dostaliśmy jakieś pieniądze od Unii Europejskiej? Oni cały czas nam ten hajs blokują, który teoretycznie jest nasz. Nieważne, że PiS jest taki, owaki i słaby, no ale no kurde, przydałby się ten hajs, szczególnie teraz. Szczególnie kiedy my pomagamy. No pomagamy, mówcie co chcecie, ale my pomagamy Ukrainie naprawdę mocno. My pomagamy Ukraińcom, a Unia Europejska po prostu pluje w nas i mówi, że my jesteśmy źli. No to wiecie, wy możecie powiedzieć, że o, to dobrze, PiS-owi się należy. No spoko, tylko że to się odbije na was, nie na PiS-ie, bo PiS i tak zarobi. Oni i tak będą mieli pieniądze. Tylko że to się odbije na was, na waszych portfelach. I to jeszcze skoczy inflacja jeszcze wyżej. I tak wiem, że pieniądze z Unii to nasze pieniądze, bo my płacimy składki. Ale fakt jest taki, no że lepiej mieć coś w ogóle, żeby dostać cokolwiek, niż nie dostać nic, bo w takim wypadku jesteśmy naprawdę no, na minusie niezłym. No i oni sobie jeszcze powiedzą, że my jesteśmy skurczysynami, jak przecież nie wrócimy do anemii. Czy jak to tam ludzie lubią na YouTubie to nazywać i jeszcze bardziej nas docisną. No szlak nie trafia i ja się czuję jak jakiś, nie wiem, pan z wąsem. Nie wiem, czy Polacy to są źli, czy
2: Kasia,
0: źli. Dlaczego my jesteśmy tak atakowani?
2: Żeby było sprawiedliwie.
0: Wiesz, są kraje, które robią dokładnie jeszcze gorzej. No przecież kurde Węgry albo inne kraje. Francja w ogóle. Francja się w ogóle nie wycofała z wielu wiele firm francuskich nie wycofała się z Rosji, a oni wcale nie mają tam dowalonych rzeczy. Niemcy to w ogóle nie pomagają, albo się inne rzeczy dzieją. No powiem, że kurde, to grubo. Ja jestem zdenerwowany. No. Proszę coś skomentować to.
1: Ja cię mogę uspokoić, bo Kasia wpłaciła nam sprawiedliwie po 15 zł. Tobie i mnie.
0: O, właśnie widzę, kurczę, bardzo dziękuję, będzie dobrze spożytkowane, może właśnie na tym obstawienie, jak to się mówi, hazardowanie.
1: Widzisz, w Unii Europejskiej nie ma sprawiedliwości, ale u nas Nocnym Radio jest pełna sprawiedliwość i tutaj sponsorzy wpłacają porówno, tobie i mnie, także dziękujemy Kasiu. No tak, może ktoś zadzwoni, bo potrzebujemy jakiegoś gościa w naszym programie. Bo jak nie, to będę musiała do tego Marka zadzwonić chyba. Tak się domaga.
0: No, pan Marek, nie wiem, no kiedyś z nim rozmawiałem. Jest to dosyć specyficzna osoba, nie mówię, że zła, po prostu jest to specyficzny typ rozmówcy. Nie od kozy nazywają go filozof.
1: Okej, okay. To co, dzwonimy?
0: No, powiem tak, ja jestem na tak, ale te, jak, czekaj, inaczej, jak powiedział nasz Bolek, jestem za, a nawet przeciw.
1: Zastanawiam się, nie wiem, czy Skype to jest Marek Zgoda, czy Dzy Tomek?
0: Nie wiem, kurczę, nie wiem, nie pamiętam. Makroyal.
1: No dobra, zadzwonię. Czekaj, muszę go dołączyć. Dobra, czekaj, żeby ciebie przy okazji nie rozłączyło. To by było słabe. No, chyba, że wiecie, jednak ktoś się zdecyduje tutaj zadzwonić do nas. Oprócz Marka.
0: Mam nadzieję, że nie Podlecki z grobów będzie dzwonił i pokazywał nam, jak żyjemy w orangutanie.
1: Nie. Taka kurczę.
0: Bo wiesz, że według świętej pamięci Marka Podleckiego, to my jesteśmy w orangutanie, który tam został napromieniowany uranem.
1: Orangutanem, powiadasz?
0: Nie żartuję. Nawet zrobił rysunek i my jesteśmy w takiej części tego orangutana i ten cały wszechświat to jest część tego orangutana.
1: Ja już we wszystko mogę uwierzyć. Dobra, spróbujemy tutaj. Nie wiem, czy udało mi się go dołączyć? Czy nie?
0: Dobry człowiek nawet informował, kiedy woda była naparchowana.
1: O, deparchator by się przydał jakiś.
0: No właśnie pan Podlecki robił deparchator i on tam walczył z parchami, jechał i mu strzelali mu w żebra sygnały.
1: Halo, Tomasz?
2: O, brawo! Uha!
1: Witamy pierwszego gościa w Nocnej Zmianie.
2: I to płci męskiej.
1: Opowiadaj. Co tam słychać?
2: Nie chcę nikomu przerywać.
1: Nie, teraz antena zupełnie twoja.
2: To ja muszę powyłączać inne anteny.
1: Inne czaty?
2: Nie, anteny. Okej, okay, no, teraz się słyszymy, okej.
1: Okay. To powiedz, co ciebie zdenerwowało w tym tygodniu?
2: czy mój...
1: Tak?
2: Przedmówca mnie przygotował.
1: Jesteś przygotowany. Okej, czy ja gambola rozłączyłam? Kurczę, chyba tak.
2: A co on ci o mnie opowiedział?
1: Nie, ale jesteś specyficzny, no to nadajesz się do Nocnego Radia.
2: No to jestem.
0: Ciekawy szum w ogóle w tym tutaj widzę. A to twoje ego się tutaj promieniuje, czy duchowo, duch, metafizyka?
2: Najgorsze jak powiem, że to przypadek.
0: No ale wiesz, nie ma w życiu przypadków. To może rzeczywiście twój duch ja emanuje.
2: Ja wiem, ale to jest najgorsze, co mogłem powiedzieć.
0: Właśnie.
1: Słuchaj, jako jesteś, że jesteś filozofem, to jak uważasz, jakich audycji potrzebujemy w tych burzliwych czasach?
2: Równoważny.
1: Czyli? Co mamy równowagę? Facet, kobita? To jakieś podstawy mamy równowagi.
2: Jest okej, okay, jest okej. Okay. Już tłumaczę. Sekundę. Bo się zapowietrzyłem.
1: Musisz swoją ideę tutaj szybko zapodać, bo tutaj już ludzie się niecierpliwią. Kiedy się otworzysz przed nami?
2: Nigdy, ale propozycje będą cały czas świeże.
1: Okej. Okay. To co cię zdenerwowało w tym tygodniu? Czy ty jesteś takim stoikiem i nic cię nie jest w stanie zdenerwować?
2: Wszystko.
1: Wszystko. A co cię rozśmieszyło?
2: Wszystko mnie zdenerwowało. Wszystko mnie zdenerwowało, ponieważ po przeciwnej stronie było to samo.
0: Dobrze, dobrze, Tomaszu, ale posłuchaj mnie, bo ciebie tutaj wiele rzeczy zdenerwowało. Jeżeli miałbyś wykres i na tym wykresie miałbyś pokazać rzecz, która najbardziej cię zdenerwowała, takie wydarzenie, które po prostu zagotowało twoją krew, no to jakie to byłoby wydarzenie w tym tygodniu?
2: Brak ruchu.
0: Twojego?
2: Ogólnie.
0: Czyli zła pogoda, tak? Bo nie mogłeś się ruszać? Czy za dużo ludzi siedzą w domu? Tak wyjaśnij, wyklaruj to.
2: Drapałeś się pod pachami?
1: Czyli był ruch.
0: No, znaczy, takie pytanie dosyć specyficzne. Pewnie się drapałem w jakimś momencie, ale nie wiem, chyba dzisiaj nie.
2: A może czas?
0: Jaki byłby tego cel?
1: No bo, o, nie wiem, łaskotki sam siebie nie jest w stanie rozśmieszyć.
2: Ja przepraszam, czy pani za mnie odpowiada?
1: Przepraszam. Znów.
2: Kto?
1: No ty, ty.
2: Ty, ty, no mów. Ty, mów!
0: Ja mam mówić? A co mam mówić?
2: No ty!
0: Ale dobrze.
2: Ona powiedziała, że ty masz mówić.
1: Nie, gość ma pierwszeństwo. Przepraszam, tak, że się wcięłam. Zagram psychoterapeutę.
2: Ej, ale gość i ty to też te same ty. Taki kurwa gość, tak?
1: No, no tutaj wiesz, no...
2: Przepraszam, ja tylko powiem... Przekleństwa nie są do końca niepotrzebne, ponieważ one wzmacniają pewne metafory, okej? Okay? I tam, nie żeby srać sobie po twarzy, ale czasami to ja bym chciał poczuć głębię bez czytania książki. Mogę?
1: Ależ proszę.
2: Kto prosi?
1: My prosimy.
2: My? Wy? Kto to jest tam?
0: Tak, ja też proszę. Tak.
2: A i też. Ty i ona. Ty i ona? Czy... Tak. Czy na odwrót?
0: Tak, tylko my dwoje.
2: Okej. Okay. No to po mojej stronie jest nieskończona ilość tych ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, okej? Okay? Ale słuchajcie, wy się nie stresujcie.
0: Niech się nie stresuje, spokojnie.
2: No to no, ale może, czy nas jest więcej, czy was jest więcej, to już nieważne. Was jest dwoje, a nas, no, nieskończona ilość.
0: Okej. Okay.
2: I nieskończona ilość mówi do dwójki, no słuchajcie, w końcu żeście się tam podzielili, tam facet, kobieta i coś tam urodziło się, później tam te życie powiela, to jest oczywiście kalka, ksero. Każde chyba następne ksero jest gorsze, bo tu już nawet samo ksero mówi o pogarszaniu każdego odbicia.
1: Ja nie wiem, kiedy ty kończysz zdanie, kiedy my możemy coś powiedzieć. Tak to bardzo.
0: Ja się czuję, powiem tak, w dobrej atmosferze. Ksero, kopiarki, to w ogóle, to my jesteśmy te, to ludzie to tylko ksero, kopiarki, nic nie dodają od siebie, bo wiesz, to tak nie do końca działa w ten sposób, ale dobra. Bo...
2: Nie, każda kopia dodaje od siebie błąd.
0: A skąd wiesz, że to błąd, a na przykład nie zaleta?
2: Bo źródło jest bezbłędne.
0: A skąd wiesz, że źródło jest bezbłędne?
2: Nie wiem, tam pierdolę bzdury. Tak mi się wydaje. Nie chciałbym nigdy w życiu pochodzić z niczego innego, oprócz z miejsca, które jest bezbłędne. Nie interesuje mnie gówno. Nie interesuje mnie szlam, nie interesuje mnie dobro i nie interesuje mnie zło.
1: To cię interesuje.
2: Ale miejsce, z którego pochodzę, musi być bezbłędne. A wtedy, czy są plusy, czy minusy, kto to stwierdza? Bo tylko z poziomu zera można stwierdzić dobro i zło.
1: Ale czasami mam wrażenie, jak ciebie słucham, że to jest jakiś generator mowy. No bo jaki ty masz wpływ na to, skąd ty pochodzisz?
2: Taki sam wpływ, jak wypłynęło, wpływając początek na wysłuchanie siebie.
0: Kurde, trudne pytanko się wylosowało. Ja bym jeszcze raz wajchę pociągnął i jakieś drugie wylosował, ale poznanie samego siebie jest praktycznie niemożliwe z tego powodu, że nasz umysł cały czas się zmienia i nasza percepcja naszej osoby jest wciąż zmieniana, więc poznanie się tak naprawdę nie może się odbyć, bo się cały czas zmienia, więc no tutaj niestety, no twoje ideały nie mogą dojść do skutku.
2: Ale kto to stwierdza?
0: No ja to stwierdzam i wiele naukowców i w ogóle to, że w każdym momencie cokolwiek robisz, no okay, jesteś innym człowiekiem.
2: Jeżeli twierdzę, że się mylisz, to teraz uwaga, sekundę.
0: Tak.
2: Jeżeli ja twierdzę, że się mylisz,
0: tak,
2: a usłyszałem to, co powiedziałeś.
0: Tak.
2: To teraz powiedz mi, czy ja z twojej koncepcji wezmę twoją prawdę, czy swoją?
0: A weźmiesz oczywiście to, co ty uważasz za
2: czyli
0: prawdziwe.
2: Czyli moja prawda jest prawdziwsza, czyli ty kłamiesz. Ja mówię prawdę, ty kłamiesz. Czyli jeżeli w koncepcji na koncepcję zbija się prawda, to jedna tylko wygrywa. Która? Twoja czy moja? No, czy ja mam jeszcze mówić...
0: A czy ty jesteś wyrocznią prawdy? Ty możesz tylko uważać, że coś jest prawdziwe, ale wcale wyrocznią tego nie będziesz, więc...
2: Nie. Ja mam opcję. Raz tak.
0: Właśnie, rzuć kamieniami.
1: Tak. Panie filozofie, przeprowadzimy ci test na filozofa, sprawdzimy, czy jesteś mądrzejszy od kamieni. Czy wchodzisz w tę grę?
2: Oczywiście.
1: To uważaj. Czytam pierwsze pytanie. Co tutaj by ci wybrać za jakieś fajne pytanie? Moment. Stosuję karty. Pamiętaj, że odpowiedzi to tylko 2, 1 i 0. No, poczekaj, tutaj. Takie bardzo filozoficzne pytanie.
2: Trójca, to jest 1, 2, 3. Nie, 2, 1, 0, tylko 1, 2, 3, bo to jest to samo, tak?
1: Słuchaj, tak, odpowiedzi możliwe tylko 0, 1, 2. Pytanie numer 1.
2: 3.
1: Ile jajek składa synogarlica okularowa w jednym lęgu?
2: Ile musi?
1: 0, 1 czy 2. Zapytam najpierw kamieni. Kamienie mówią 0, a ty?
2: Ja też mówię 0, bo nie mam pojęcia.
1: 2. Pierwsze jajko składa wieczorem, a drugie nad ranem. A przecież jakieś jajko musi złożyć.
2: Ja przepraszam, jak masz na imię?
1: Ania.
2: Zastanów się nad następnym pytaniem.
1: Dobra, zastanawiam się nad następnym pytaniem. Następne pytanie, trochę prostsze. Ile Polaków do 2018 roku odbyło lot w kosmos?
2: Ja przepraszam, drugie pytanie jest troszeczkę prostsze. Skoro na pierwsze nie odpowiedziałem, to drugie jest troszeczkę prostsze.
1: Zobaczymy, najpierw spytamy kamieni.
0: Ale nie mów mu.
1: Kamienie mówią 0.
2: Ania. Ale musisz uważać na to, co mówisz.
1: Okej, ja tylko czytam.
2: Teraz będzie trzecie pytanie, tylko że...
0: To ja zadam trzecie pytanie, ale najpierw odpowiedz na to.
2: Jeszcze raz.
1: Ilu Polaków do 2018 roku odbył lot w kosmos?
2: Do 2000...
1: 18.
2: 18 roku... Ani jeden.
1: No jak? Przecież Mirosław Hermaszewski poleciał.
2: Ej, a definicja Polak?
1: proszę. Dobra, cały czas jesteśmy na starcie. Dobra, teraz naprawdę łatwe pytanie.
2: Spostam cię zaraz. Ania, tak?
1: Tak.
2: Ja mam słabiej pamięć do imion, okej, okay, no.
1: Głodny kojot od zawsze gonił w kreskówce strusia pędzi wiatra. Ile razy udało mu się go złapać?
0: O Jezu, to trudne. To niełatwe.
1: Kamienie mówią, że raz.
2: Moja odpowiedź jest, w której bajce nie widać TNT?
0: Ale dobrze, no to mówisz, że raz?
2: Każdej.
0: Nie, to może być tylko odpowiedź 0, 1 lub 2. Wybierz.
2: Proszę o pytanie.
0: W bajce Struś pędzi wiatr, ile razy został złapany przez kojota?
2: Ani razu, bo zawsze na każdej bajce jest TNT.
0: Dobrze, czyli 0.
1: Odpowiedź brzmi, że raz. Kojot złapał Strusia w 1980 roku w odcinku Sub or Sonic.
2: Ale czy bajka później trwała, czy już się skończyła?
1: Tego nie wiem.
2: To czy złapał, czy nie złapał, bo ja też tego nie wiem.
0: To ja teraz mam pytanie dla ciebie. Ja sobie tutaj śledzę nasz timer. Timer rozmowy, tu tak gorąca linia jest. I moje pytanie jest takie, ile minut zostało ci jeszcze rozmowy? 2, 2, 1 czy 0? Proszę rzucić kamieniami.
2: Rozmowy, jakiej rozmowy?
1: Kamienie mówią, że 1 minuta.
0: Okej, okay, a ty mówisz, że ile minut?
2: Ale nie kumam zabawy.
0: Ile minut zostało ci jeszcze rozmowy?
2: Z nami 2, 1 czy 0?
0: Tak. Trójkę? Trójkę. 2, 1 czy 0?
2: Nieskończona ilość.
0: No niestety, odpowiedź jest 0, więc także.
2: A były rzucone kości?
0: Tak, były nie, kości, się też myliłeś.
2: Nie, tylko wtedy ty kiedy stwierdziłeś, a teraz rzuć jeszcze raz kości i kości wyrzucą, że nieskończoną ilość wyrzucą.
0: Czekaj! Kości wyrzuciły 0.
2: I o to chodzi, to jest nieskończoność.
0: Także w nieskończoności chciałbym ciebie razem z Anią. Także tutaj, nie wiem, jakieś słowa na pożegnanie?
2: O, to ja tutaj przemówię jak ten super Jezus.
0: Tak?
2: Jezus oświecony, taki człowiek, który połączył się. Wsadził palce do prądu. Jak ktoś wsadzi palce do prądu, to zrozumie, że energia przepływa przez wszystko, łącznie z myśleniem i z myślami.
0: Dobrze, to z tym cytatem ciebie żegnamy. Cześć.
2: Dziękuję za rozmowę.
1: Dobrej nocy.
0: Tomasz się wykazał, ale nie wiem, czy ja byłbym taki odważny, żeby przetestować jego teorię oświecenia poprzez włożenie 2 palców do kontaktu.
1: Nie rób tego sam w domu. Tylko pod opieką dorosłych tam, bo...
0: Nie ma już dorosłych, kurde, no. Wszyscy poszli sobie. Sam jestem.
1: Słuchajcie, może ktoś ma ochotę się przetestować, czy jest mądrzejszy od kamieni? Zapraszam, dzwońcie.
0: Głupie te kamienie. Jakoś nie raz tylko odpowiedziały.
1: No tutaj filozof szedł łeb w łeb z kamieniami. A no ty za kamienie pokonałeś. Czy jeszcze ktoś będzie na tyle sprawny, żeby tutaj z kamieniami wygrać?
0: No czat często odpowiada i czat niestety wygrywa z tymi kamieniami aktualnie, tak patrząc na wyniki ogólnie.
1: Czekaj, mamy chętnego. Hej, Czektul.
3: Hej.
1: Wygląda na to, że nie tylko się wzajemnie donatujemy, ale i wzajemnie do siebie dzwonimy.
3: No, dzisiaj dzwoniłem do Etama, to i do was stwierdziłem, że zadzwonię.
1: No.
3: Już jestem w Krakowie, więc mogę
0: bardzo
3: gadać.
0: Bardzo dobrze. Czy chcesz być przetestowany przez wielmożne kamienie?
3: Jakże? Jeszcze jak?
1: Uwaga, czytam pierwsze pytanie. Ile ludzi zginęło uderzonych monetą jednocentową zrzuconą z Empire State Building? 0, 1 czy 2?
0: Kurde, trudne pytanie ci się wylosowało.
3: Ale to jest wysoki budynek, więc wydaje mi się, że tam może być ze dwa zgony mogło być.
1: Czek to mówi dwie osoby, a co powiedzą kamienie?
0: Jeden.
1: Kamienie mówią jeden, Gambo, zgadza się. A co, jaka jest odpowiedź? Zero.
3: Zero, o.
1: programie telewizyjnym Pogromcy Mitów udowodniono, że moneta nie może nabrać odpowiedniej prędkości, aby kogoś zranić. Ale spokojnie, czek, na razie masz remis z kamieniami.
3: Nice.
1: Nic się nie denerwuj. Następne pytanie. Geograficzne. Terytorium ilu państw w Europie leży na południku zerowym, nie licząc Wielkiej Brytanii?
3: Nie licząc Wielkiej Brytanii?
0: Mhm. Wydaje mi się... To jest ten, Greenwich w Wielkiej Brytanii.
3: Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że tam już nie będzie nic pionowo.
1: Leży na południku zerowym. Zobaczymy, co kamienie odpowiedzą. Kamienie mówią jedno, a moja karta odpowiedzi mówi Francja i Hiszpania również mają takie położenie geograficzne.
0: Okay. Czyli jest remis. Jak
3: dalej
0: jest
3: remis,
1: tak, tak.
3: Jestem tak mądry jak kamienie, dobrze mi idzie.
0: Kurde, fenomenalnie.
1: Słuchajcie, następne pytanie. Teraz zoologia. Ile łap więcej? A nie, to nie wiem, czy to zoologia, ale dobra.
3: Kryptozoologia.
1: Ile łap więcej od normalnego psa ma zwierzę w logo firmy Eni, dawniej Agip? Boże, nie wiem, trzeba by to logo odpalić. To za absurdalne pytanie.
0: No dalej to musi odpowiedzieć. Ma 2, 1 albo 0. Proszę odpowiadać.
3: Wydaje mi się, że 0.
1: Dobra, najpierw zapytamy chyba... kamieni. Kamienie mówią, że o jedną łapę więcej. A odpowiedź jest 2. 6 łap symbolizuje harmonię człowieka z samochodem. 2 nogi i 4 koła.
0: Nadal remis, nadal remis. Fenomenalnie.
1: To za chory grafik wymyślił to logo.
3: To się zastanawiam. Pewnie na 60% to robił. Dlatego 6 łap.
0: Pewnie to.
1: Dobra, teraz mamy pytanie wojenno-historyczne. Ile razy Adolf Hitler był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla?
0: A to łatwe.
3: Łatwe. Wydaje mi się. Dobra.
1: Ty jesteś gotowy odpowiedzieć przed kamieniami?
3: Tak. Wydaje mi się, że 0 razy.
0: Dobra, proszę to zlokować, a ja mówię, że raz. Ja mówię raz, bo ja też odpowiem.
1: Co kamienie mówią? Kamienie też mówią, że raz. Uwaga, chwila prawdy. Raz! W 1939 roku.
3: Okej, okay, bo ja sobie pomyślałem o tym, że był na okładce Timesa, a że do pokojowej nie był, okej. Okay. Czyli kamienie są mądrzejsze.
0: Ale jak tego nie wiedziałeś, kurde? Bo nawet ja to wiedziałem.
3: Bo nie interesuje mnie to.
0: Jak nie wiedziałeś? Przecież zawsze politycy dostają pokojówkę.
3: Ale... Najwięksi. To czekamy jeszcze, aż pewien pan z Rosji dostanie.
0: O, no to on ze 2 dostanie bynajmniej.
3: A to pewnie jutro go nominują.
1: Ale ta odpowiedź, słuchajcie, jest taka złożona, że dostał w tym 1939 roku w ramach ironicznej krytyki. Został nominowany przez szwedzkiego polityka, przeciwnika faszyzmu. Jednak ten wkrótce wycofał nominację. Czyli, no wiecie, to była taka... Okay. No dobra.
3: Torlowanko.
1: Dobra, no tam... No, na razie kamienie tutaj wysuwałem się na prowadzenie, ale masz jeszcze szansę.
3: Spoko. Ja mam tutaj bardzo dobrą teorię, dlaczego kamienie są ode mnie mądrzejsze, ja to za chwilę wytłumaczę. Dobrze. Poproszę o ostatnie pytanie. Najwyżej zremisuję.
1: Dobra, następne pytanie. Ile kolorów sprawia, że byk atakuje matadora?
3: 0.
1: Kamienie mówią 2. Odpowiedź brzmi 0. Niestety nawet czerwony nie działa na byka. Byki nie widzą jaskrawych kolorów. Reagują na prowokacyjne zachowania matadora. No i widzicie, znowu mamy remis.
3: No.
1: Wracamy do gry.
3: Jestem tak mądry.
0: Pytanie ratujące trzeba. Remis trzeba rozstrzygnąć.
3: No dobra, ostatnie pytanie, dawajcie.
1: Ostatnie pytanie. Kurczę, to tak jakieś takie rozsądne, bo większość tych pytań są takie, wiecie...
0: Najlepsze są takie głupie.
3: No.
1: Absurdalne.
3: Ja się dobrze bawię.
1: No dobra, no to takie będzie typowe strzelanie. Ile hitów kultowego zespołu ABBA znalazło się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów Billboardu?
0: No i pewnie ze dwa.
3: No ze dwa chyba, no.
1: Kamienie? Kamienie też mówią dwa, no nie wiem. Odpowiedź jest jeden.
0: To wszyscy jesteśmy głupsi od kamieni, no i super.
3: Dobra, to teraz powiem tak. Dawno, dawno temu, co do kamieni, dawno, dawno temu, gdy grałem w grę World of Warcraft, w mojej gildii istniał ziomek, który miał na ksywę kamień. I w pewnym momencie on zaczął krzyczeć, że bądź ja kamień, kamień jest pro, czy profesjonalny, tak? I powiedzmy, cała gildia to podłapała, wszyscy chcieli być kamieniami, chcieli być mądry jak ten kamień. I myślę, że to jest właśnie to, ten powód, że jestem tak mądry jak kamień.
1: No, całkiem dobrze. A ty, Czektul, powiedz mi, słuchaj, jak tam majówka się twoja odbyła?
3: No, moja majóweczka była taka, że jak pojechałem sobie w piątek do domu rodzinnego, to najpierw nawiozłem z działeczki swojej drugiej patyków, później do rębaka je nawrzucałem, później tam jakieś grillowanko, ogniskowanko, tak majówka minęła, no i później jeszcze przez tydzień tam siedziałem i...
0: A jaki alkohol był, proszę powiedzieć? O,

0: Dobry wieczór, witamy wszystkich miłośników filmu. Dziś zapowiadana audycja o serialu, o szczególnym serialu Miłość, Śmierć i Roboty. I nadają dla was Ania z Trójmiasta.
1: I z naszego centrum dowodzenia w SS, sam kapitan Krawiec.
0: Jak się pięknie przywitaliśmy na krzyż, to chyba już jesteśmy zawodowymi radiowcami.
1: Powolutku.
0: No to jej wina, słuchajcie, to ona namówiła, żebyśmy o tym serialu rozmawiali akurat. Czemu akurat o tym?
1: Wiesz co, no pomyślałam, że dla ciebie to będzie gratka, jako dla grafika, to raz. A dwa, no zachwycił mnie po prostu, dlatego że no to są jakby, ja to tak odebrałam jako takie zajawki, z których mogłyby powstać inne po prostu pełnometrażowe filmy albo gry. A dwa, no dużo ciekawych tematów porusza ta seria. Takich, wiecie, jak transhumanizm, jakieś zagrożenia związane z rozwojem technologii czy z machine learningiem. Także myślę, że tematy dosyć na czasie.
0: No, obejrzałem sobie, nie wiem, czy cały pierwszy sezon, coś tam z drugiego i trzeciego. No i tak zrobiłem sobie potem przerwę. I się zacząłem zastanawiać, jak ocenić właściwie. I tak po chwili takie olśnienie, że ja już takie coś widziałem dawno temu w takiej formie właśnie antologii, gdzie są bardzo krótkie formy. Tam jest od 7 do 20 minut jakoś trwa odcinek. Różni twórcy, różne scenariusze, różne w ogóle tematy podejmowane, różny też właściwie gatunek, bo to wszystko gdzieś tam oscyluje cały czas między horrorem, science fiction, komedią, ale gdzieś tam się kręci wokół technologii, wokół zjawisk nadprzyrodzonych. Właściwie to są też opowieści, no, gdzie jest więcej magii niż techno, a czasami sobie i piękny steampunkowy świat pooglądamy, czasami będzie to japońska, inspirowana japońskimi legendami, opowieść, no też to, że dużo krwi się leje. W każdym razie zawsze gdzieś w obrębie fantastyki i dokładnie takie były też różne antologie wydawane kiedyś w postaci komiksów, magazynów komiksowych, zinów właściwie. To były niekomercyjne, niezależne, to jest dobre słowo, nie? Tak jak dziś są gry niezależne, to dużo tego wychodziło. Zbierałem co najmniej, nie wiem, z 10 różnych tytułów. I tam były właśnie zawsze krótkie opowieści, gdzieś w okolicach fantastyki. I też tak samo nierówny był poziom, bo mi się na przykład nie wszystkie podobają te opowieści. Ciebie jakoś wszystkie wchłonęły mocno? Wszystkie ci się spodobały, czy były też takie, co niekoniecznie?
1: No nie, było też kilka słabych punktów, takich no nieudanych bym powiedziała, czy to, znaczy raczej pod względem takim scenariuszowym, tej opowieści, bo tak ze strony tej, no wiadomo, jestem laikiem, ja tylko odbieram to, co widzę, bo ze strony takiej tej graficznej to generalnie wszystko mi się podobało, ale tak, jeżeli chodzi o tą historyjki, to niektóre były słabsze zdecydowanie, ale niewiele tego było.
0: No to podobnie mamy, bo też ciężko się przyczepić wizualnie tutaj, znaczy pod kątem wizualnym, wszystko jest pięknie zrobione i to właściwie są takie opowieści animowane, ale często animowane już w 3D, tyle że to 3D wygląda jak piękne ilustracje do książki, nie? Malowane. No wiadomo, cel shading, niefotorealistyczny rendering, tego typu zabawy, to robią różne niezależne studia. Sprawdziłem i jedno studio, jakieś drugie. Takie wyglądają na mniejsze, takie, które mają na koncie po 2-3 produkcje. Myślę, że to często mogą być jacyś po prostu młodzi ludzie, którzy się organizują w taką grupę i robią sobie filmy. No fenomenalnie to wygląda, bardzo różne style, co zresztą widzicie trochę na ekranie, nie? Macie tu kadry z różnych odcinków i zauważcie, że każdy jest w innym stylu właściwie.

0: Mamy tu realistyczne postacie, do bólu realistyczne w 3D. Przypomina to trochę Mass Effecta, cała ta historia. Mówię o prawym dolnym rogu. Macie zabawne robociki. To jest pierwszy odcinek, bardzo mi się spodobał. Pierwszy odcinek pierwszego sezonu o trzech robotach. Mamy tu astronautkę zagubioną w kosmosie i śmieszne ludziki. Trochę, nie wiem, może jak kiedyś się z plasteliny robiło, nie? I ze szmatek. To taki rendering i za każdym razem jest to grafika komputerowa. I myślę, że to jest takie szczytowe osiągnięcie, jeśli chodzi o artyzm tworzenia. Na przykład ta opowieść o tej astronautce, ona wygląda... Kadry z tego filmu wyglądają jak wyjęte z komiksu Mobiusa, mistrza Mobiusa. Bardzo charakterystyczna kreska, cieniutka, bardzo wszystko dopracowane, minimalistyczne. Tu nie ma żadnej niepotrzebnej kreski, nie? A to wszystko jest 3D. No, mnie też to zachwyciło, powiem ci.
1: No, myślę, że tutaj dobrze dobrałeś te cztery plansze właśnie. Ja też tak sobie wcześniej podzieliłam, jakby jeżeli chodzi o tą grafikę, na takie cztery kategorie. Ja to tak nazywałam taki komiksowy styl, taki filmowy styl, że ciężko czasami odróżnić, czy to film, czy to animacja. No i taka też taka tradycyjna animacja 3D. No i te roboty dla mnie, było też kilka właśnie takich filmów, że wiadomo, że roboty czy ci bohaterowie są zanimowani, ale tło jest tak realistyczne, że wydaje się, że jest no prawdziwe po prostu. To jest majstersztyk. Masz wrażenie, że po prostu normalnie zostało sfilmowane i tylko te roboty zostały nałożone na tło.
0: Powiem ci, że przy dzisiejszym oprogramowaniu, tym co oferują nawet domowe komputery, to mniejszym nawet wyzwaniem jest realistyczne wyrenderowanie takiego otoczenia jak biuro, jakieś lochy. To każdemu jakoś wyjdzie i to całkiem nieźle. No ale ludziki, nie? To już jest trudniejsza sprawa. Widziałaś pewnie ten odcinek o mikrozombiakach. On się nazywał Mali Zombie, coś takiego, mini zombie. Kojarzysz, nie? To wszystko wyglądało jak makieta jakaś zrobiona taka, no, w domu, jak się robi makiety z kolejkami, nie? Drzewka malutkie. W każdym razie, no, makieta i te małe ludziki, i te małe zombiaczki, śmiesznie mówiące takim przesterowanym głosem. Bardzo ciekawy pomysł, żeby pokazać apokalipsę zombie w świecie trochę takim żołnierzykowym, nie?
1: No tutaj właśnie wyszło na tych filmach, że ten ruch jest najtrudniejszy do odtworzenia. Bo jeżeli właśnie były takie filmy jak ten właśnie Za szczeliną orła, ten tutaj w dolnym prawym rogu, który mówię łudząco przypominał zwykły film, zwykłych aktorów, no to te momenty właśnie takie słabsze, kiedy można się zorientować, że to jednak nie są prawdziwi ludzie, to są te ruchy i trudno, i to jest najtrudniejsze dla grafików. A w ogóle tutaj w tym filmie to było tak, że za tą główną postać, za tą Gretę, to odpowiadało jakby osobne studio jeszcze, nie? Czyli jakby jedno studio robi cały ten film, a za tą jedną postać robi osobne studio i faktycznie te pierwszoplanowe postacie, często tak było w tych filmach, są, że tak powiem, super dopieszczone, a te drugoplanowe, no to już tak trochę widać, że tam, nie wiem, czasu zabrakło, czy właśnie może ktoś inny to po prostu robił.
0: Ano, mniej doskonałe są i takie... czasami nie takie realistyczne. No, z tym ruchem była jedna opowieść o dziewczynie, która jest świadkinią morderstwa. Obserwuje przez okno, jak jakiś facet morduje kogoś tam. Potem
1: to był odcinek Świadek.
0: Świadek, aha. No i w tym Świadku tam pewnie zauważyłaś takie dziwne trochę ruchy, dziwne zabawy grafiką, ale tam to były wręcz mieszane style, realistyczny z komiksowym. Zresztą pamiętasz, że pojawiały się tam onomatopeje, tam bęc, strach, nie? Też tak, więc bawili się formą trochę. Raz to wyglądało bardzo realistycznie, raz robiło się trochę takie psychodeliczne wręcz, jakiejś zabawy perspektywą. Niesamowite możliwości daje w ogóle taka pełna kontrola przy tworzeniu filmu na komputerze w 3D, no bo wszędzie możesz tą kamerą zaglądnąć. Kamera może wszystko, może latać gdzie chcesz, może dokonywać najbardziej niesamowitych zbliżeń i tak dalej. Ja coś o tym wiem, to daje niesamowite możliwości twórcom, więc pewnie będzie coraz więcej 3D. Tym bardziej, że serial bardzo się spodobał. Widzę, że na Filmwebie ocena 8.0, co na Filmwebie to jest bardzo dobra ocena. Naprawdę jakiś doceniony film tyle dostaje. No tak się mówi, że najlepszy serial roku, a wystarczyło wpaść na prostą... na prosty taki plan. Opowiadamy ludziom różne historie, trochę rodem też z takiego retro science fiction, bo z czasów, kiedy wypuszczano na potęgę masę pulpy, takie pulp fictiony science fiction, nie? Drukowane w dużych nakładach, na tanim papierze. Różne opowiastki o wojnach robotów, o zdobywaniu kosmosu, o zbuntowanych maszynach, o podróżnikach z przyszłości. Przecież właśnie z takich opowieści pochodzą różne pomysły, które potem zostały rozwinięte, stały się światową marką, jak Terminator, nie? Terminator był właśnie inspirowany jakąś starą tam Strefą Mroku, gdzie też przybysz z przyszłości, też roboty i też, no, ale dzisiaj trudno się nie inspirować, właściwie to moim zdaniem twórca taki filmowy, czy reżyser, czy inni, to są trochę dzisiaj takimi kucharzami, którzy łączą różne składniki. No i co z tego, że tych składników sami nie wyhodowali, nie wypróbowali, znaczy nie stworzyli od zera, nie? Robią coś z czegoś też. I kwestia tego, jak to potrafi po mistrzowsku zmiksować różne motywy. Motyw zdrady, motyw tam Robinsona Crusoe bierzemy sobie na tapetę i przerabiamy go na kosmos i dodajemy do tego różne motywy popularne, na przykład dzisiaj w scenariuszach, że grupa ma społeczne jakieś sprawy do załatwienia z sobą, nie? Już mamy coś w stylu Walking Dead. To może być zamiast zombiaków, zróbmy rozbitków na obcej planecie, którzy tak samo jak bohaterowie Walking Dead też się muszą dogadać ze sobą w jakiś sposób. Już mamy taki społeczny, nie? Taki obyczajowy, że tak powiem, motyw do tego.
1: No to jest mnóstwo odniesień. Też są takie, wiecie, już jak powiedzmy starsze wątki eksplorowane, takie po prostu opowieści, jak na przykład Gulliver i Lilliputy. Jest odcinek Olbrzym, który zatonął. Nie wiem, czy ten widziałeś. O tym, jak właśnie ludzie odkrywają na plaży takiego olbrzyma martwego. Jest też dla mnie na przykład ten odcinek Rybia noc. To jest dla mnie taka, nie wiem, współczesna wersja mitu o Dedalu i Ikarze, ale też takich współczesnych to jest mnóstwo. Na przykład Obcy to się tutaj przynajmniej ze 4 razy przewinął. Na przykład w takim odcinku Mechy mamy, powiedzmy, jakąś tam nie wiadomo jaką przyszłość i jak rolnicy sobie radzą, jakie zagrożenia. Okazuje się, że złe wilki i lisy to już nie jest największe zagrożenie dla stad wypasających się krów, tylko właśnie ataki obcych, takich rojów obcych, które no właśnie łudząco przypominają naszego obcego.
0: Faktycznie wyglądały jak ksenomorfy. No i mamy tych wieśniaków w ich wieśniackich mechach. Też jakiś pomysł. I to był przykład takiego scenariusza, gdzie właściwie twórcom chodzi głównie o pokazanie swoich skilli właśnie wizualnych, nie? Żeby to wypasić, żeby była fajnie wojna pokazana. I science fiction chyba nigdy się nie wzbraniało przed takim czymś, przed takimi opowieściami, które są właściwie bardzo proste, dosyć płytkie, no bo mamy tych wieśniaków, bronią się przed tą szarańczą i nawet jak tam się na siłę wrzuci na końcu jakiś morał albo w stylu, że nie wiem, że musimy się zjednoczyć, żeby wygrać, to nie jest nic specjalnego, nie? I wiadomo, że chodzi o ciekawe pokazanie rozpierduchy po prostu w tym akurat przypadku. Ale są też i takie głębsze opowieści, nie? Które nas zaciekawiają poprzez samo

0: nagrody były za tą scenografię tego miasta. Także tutaj o to właśnie chodziło, że ono było takie wyjątkowe, mega realistyczne. A tych studiów w ogóle, które tam brały udział w tworzeniu tych, no to mówię, Z20 było. No główne to Blur Studio Tima Millera, ale słuchajcie, też się załapało nasze polskie Platinum Image. Także.
1: O, a który odcinek? Będę strzelał, że jakiś bardzo realistyczny i trochę w klimacie Allegro, czyli bierzemy starą baśń i uwspółcześniamy. Zgadłem?
0: To znaczy połowicznie zgadłeś, bo wzięli starą baśń, tak jak mówiłam, to jest właśnie dla mnie oparte na takim micie o Dedalu i Ikarze, ale to było w stylu komiksowym. To był odcinek Rybia Noc o tych dwóch komiwojażerach, którzy po prostu utknęli gdzieś tam na amerykańskiej pustyni, zepsuł im się samochód. No i ten starszy mówi, że tutaj kiedyś było dno oceanu. I oni nie wiadomo, czy przez to, że woda im się skończyła i mają halucynacje, faktycznie zaczynają widzieć takie w nocy duchy takich podwodnych, morskich, pradawnych stworów. No i ten starszy tylko sobie podziwia, a ten młodszy sprzedawca jakby dołącza do tych wspaniałych ryb, kałamarnic, tam rozbiera się, pływa sobie z nimi. No i właśnie, on jest tym Ikarem, niestety, ale to wam nie zdradzę, musicie obejrzeć.
1: Wódz się pojawił na czacie i pyta, z którego odcinka to, co w prawym dolnym. To jest, jeśli dobrze kojarzę, Szczelina Orła.
0: Tak, to jest ta za Szczeliną Orła. To jest w tym pierwszym sezonie. To jest taka historia właśnie takiej załogi, która wraca, ma wrócić, wykonali misję, mają wrócić na Ziemię, no ale wystąpił jakiś błąd tego startowego jakiegoś tam kodu. No i lądują 150 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. No i tego kapitana wita piękna Greta, która jest jego przyjaciółką z przeszłości, tam flirtowali ze sobą kilka lat temu. No i ona tutaj próbuje mu wytłumaczyć, że tutaj muszą trochę poczekać, ale on nabiera podejrzeń i zaczyna rozumieć, że coś tutaj nie gra, no to i chce koniecznie poznać prawdę. I nie dość, że dowiaduje się, że są właśnie 150 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, czyli na Ziemi minęło już kilkaset lat, więc nie ma do czego wracać. No i okazuje się, że Greta tak naprawdę nie jest Gretą.
1: No,
0: No,
1: jakoś
0: no i to jest
1: tak
0: właśnie.
1: średnio zachęcony się czuję, bez urazy. A już chyba się domyślam, dlaczego Wódz też napisał, że te roboty to największe gówno, bo w drugim odcinku z robotami, bo tam w drugim sezonie czy w trzecim one powracają ze swoim kolejnym odcinem. No i w tym odcinie roboty przybywają do takiego sanktuarium bogaczy. Jakiś taki mokry sen Ayn Rand, klimaty a la Bioshock, i oni tam, ci bogacze, mieli się właśnie chować przed kataklizmem. I jest niezła szydera z tego wszystkiego, być może też z libertarianizmu. No to Wódz od razu musiał wąsa nastroszyć, jak tylko zobaczył, że ktoś porusza taki temat. Nie wolno takich tematów, nie wolno się śmiać. Wolno się śmiać tylko z katoli głupkowatych, a z libertarian i ich mokrych snów i ich idylli, to nie można tego parodiować, bo to jest wściekły atak. Dziękuję.
0: Powiem ci tak, że dla mnie ten pierwszy odcinek był trochę mylący, bo jak zobaczyłam sobie, wiesz, że to ma być przemoc, nagość, wulgarny język i 18+, no to poczułam się bardzo zachęcona do tego serialu. A potem jak w pierwszym odcinku zobaczyłam te trzy robociki, takie dosyć niewinne, to co to ma być w ogóle? I dopiero ten drugi odcinek tak na odpowiedni kurs mnie nakierował. A te trzy roboty, no to one jakby eksplorują ten postapokaliptyczny świat, tak, gdzie ludzkość wyginęła i właśnie jakby mają się uczyć od tego, co ludzie zrobili źle, tak, na podstawie ich błędów, żeby ich rodząca się cywilizacja, kultura nie popełniła.

0: popełniła tych samych błędów, co ludzie. No i tutaj właśnie różne drogie ucieczki, jakie sobie ludzie przygotowali od tego kataklizmu, to właśnie tutaj najpierw pokazują, jak biedacy się przygotowywali do tej apokalipsy. No to tak, wiecie, jak to prepersi, po prostu jakieś pułapki w ziemi, taki powiedzmy świat z Walking Dead. Potem przeprowadzają nas właśnie do takiej technoatlantydy, czyli takich pływających oaz stworzonych właśnie przez technomilionerów. Krawiec, czy ty wiesz, czym wyróżnia się technomilioner od milionera?
1: No czekaj, chyba zapamiętałem, że nie weźmie żadnych fachowców tam, żeby mu gotowali i tak dalej, tylko wszystko powierzy maszynom na
0: tak,
1: miejscu.
0: Tak, ale takie zewnętrzne cechy charakterystyczne to jest, chodzi w bluzie i ma dużo fobii społecznych, także masz zadatki, słuchaj.
1: No na i milionera, tak, właśnie... na technomilionera, no właśnie widzisz, przegapiłem szansę, trzeba było zostać ekscentrycznym technomilionerem. I z takim respiratorem, znaczy nie, z tym, z inhalatorem jeszcze biegać, rudy, piegowaty i w bluzie, a tam ma grube miliardy, jak Elon Musk, nie? Gdzieś z tyłu schowane. No, ale nie wiem, mnie jakoś najbardziej rozśmieszyła ta robocica, ta taka wyglądająca jak obelisk z Odysei Kosmicznej na nóżkach z wielką dupą. Ona taka śmieszna, ponieważ jest dosyć mocno pokręcona, ale mówi bardzo takim spokojnym głosem, a la Krystyna Czubówna, nie? I scenka, w której ona fotografuje jakąś martwą cheerleaderkę, zabiera jej te pompony do kibicowania i jedzie sobie i krzyczy: nasi, gola, nasi, gola. Jakoś mnie to rozbawiło. Taka Krystyna Czubówna na kółeczkach, nie? No jest też robot żołnierz najwyraźniej, bo ma tam niektóre części w kamuflażu wymalowane. I przez tam nie ma za bardzo przemocy, ale raz wysunął działko jakieś i tam i groził, że zdezintegruje swojego koleżkę, drugiego robocika, który jest takim małym, śmiesznym robocikiem zabawkowym. Fajnie twórcy to zrobili, że od razu patrzysz na niego i widzisz, że to jest taki bardziej zabawkowy robot. No dbałość o detale, nie? Widać, że tutaj tani plastik, tu jakaś już konstrukcja taka a la wojskowa. No, ta Krystyna Czubówna robot, to nie wiem, na infolinii może pracowała, chociaż ona ma takie ramię, którym ciągle co pstryka zdjęcia tam aparatem, coś maca, bo wszystkie te roboty są bardzo zainteresowane tym naszym światem, wręcz to są dla nich jakby takie wakacje, jakby, no, sielanka, coś wspaniałego, to zwiedzanie świata, no bo tak, nie ma ludzi, którzy mogą cię wyłączyć, albo chcieć ci, nie wiem, skasować pamięć, nie musisz już wykonywać tych samych prac cały czas, to dla robota taka apokalipsa, nie lada gratka. No, jak jeden z tych robotów powiedział, że widziałeś jedną apokalipsę, to widziałeś wszystkie. Czy tam widziałeś jedno apokaliptyczne miasto, to widziałeś wszystkie. No i faktycznie takie poprzewracane domy, wszystko obrośnięte bluszczem. Faktycznie te apokaliptyczne miasta zawsze tak samo wyglądają.
0: Ale ten jeden robot, żołnierz X-Bot 4000, znajduje swojego przodka na ziemi, X-Bota 3. Tak. Tutaj oni właśnie mówią, tak jak mówisz, że wszystkie postapokaliptyczne miasta wyglądają tak samo. No mówię, ale te trzy roboty to na pewno są obowiązkowe dla wszystkich wielbicieli kotów. Już co tam kot robi, to koty robią, jaką pozycję zajmują, nie będziemy mówić, nie będziemy zdradzać, ale tak, wszyscy kociarze obowiązkowo muszą te dwa odcinki obejrzeć. No i tutaj właśnie jeszcze nie powiedzieliśmy o tej trzeciej drodze ucieczki dla tych najbogatszych, jak oni tu mówią, obrzydliwie bogatych, którzy po prostu tam w roku 2025 wystrzelili się na Marsa. Ale tutaj właśnie ta nasza Krystyna Czubówna mówi, że ludzie mieli wszystkie zasoby i możliwości, żeby się uratować, no ale ze względu na swoją pychę, tak, no to po prostu doprowadzili do samozagłady. Także trochę taki edukacyjny, umoralniający film.
1: Tylko że jak ta robocica wygłasza te swoje mądrości, to puszcza chyba sama taką dramatyczną muzyczkę, bo to chyba z jej głośnika płynie. No i tak prawi mądrości na temat ludzkości, no a potem to jest rozbite to wszystko jakimś głupkowatym żartem. Generalnie bardzo jajcarskie to było, się uśmiałem, muszę przyznać.
0: A, jeszcze była kolejna droga ucieczki dla liderów państwowych, czyli dla przywódców państw, którzy po prostu przygotowali sobie podziemne schrony, gdzie mieli zamiar przetrwać jakąś tam atomową zagładę. No i tam w tych swoich schronach odkryli kolejną formę rządów, ekstremalną demokrację, która polegała na tym, kogo dzisiaj zjemy na kolację.
1: Tak, i oni to, jak to nazwali? Demokracja ekstremalna.
0: Ekstremalna, tak.
1: No, to jest fajna szydera i podoba mi się to, że jest trochę tej szydery z tematów, no takich, że się tu nawet u nas zaraz obruszą, nie? Tak jak wódz, któremu się pewnie tam nie spodobało, że z tego libertarianizmu trochę się śmieją. Takie niepopularne do śmieszkowania tematy może, nie? Bo łatwiej się śmiać z jakiegoś właśnie wieśniaka przygłupiego w mechu, czy jakiegoś, nie wiem, innego, ale no, z libertarian, z kapitalizmu się śmiać. To nie jest takie popularne chyba, nie? Po prostu jak śmianie się może z innych rzeczy. No, wódz z kolei pisze, że podobało mu się z kolei udanych łowów, że to taki prawie wiedźmin. Nie wiem, czy o tym samym myślimy, o tej opowieści, gdzie na początku stary i młody łowca polują na jakąś kobietę demona, lisiego, lisi demon. To jest taka popularna legenda w Japonii, z tego co wiem, bo ten lisi demon się przy różnych okazjach pojawia. Nie tylko u Toriyamy w Naruto, nie? No, ale Akira Toriyama zawsze słynął z tego, że lubił mieszać różne stare legendy, opowieści, mity, ze współczesnością. Doda trochę właśnie legenda o lisim demonie, trochę przeniesienie tego na realia, może nie cyberpunkowe, tylko właśnie tam jest taki świat steampunkowy, gdzie królik robot wypuszcza parę, bo jest na parę. No, bo moją uwagę najbardziej zwróciło uwagę to, że to było mistrzowsko narysowane, piękną, staranną kreską, no tak jakby to Japończycy robili i może robili właśnie ten odcinek, może jakieś japońskie studio zrobiło, no bo widać kunszt, tak, widać kunszt, mniej eksperymentu, mniej szukania, a bardziej wypróbowane, klasyczne techniki dopracowane do mistrzostwa, więc no to jest taka uczta dla oczu, tam jak nie wiem, jak potem ta demon, no bo to jest dopiero początek historii, co wam powiedziałem, ale nie chcę za dużo zdradzać. Chociaż nie ma też za dużo co zdradzać, bo to jest właśnie przykład takiej prostej opowieści. Tam nie ma żadnej, ona nie jest jakaś mega ambitna. No co, no łowca, tu się mści ta kobieta, zabija, przerobiona na cyborga, potem jako cyborg. No to wiecie, o co chodzi. To są takie opowieści, no, taka pulpa trochę dla faceta. Facet to ogląda, jak się strzelają, ganiają i nie ma akurat w tym momencie wielkich innych oczekiwań, bo się jara formą, bo się jara, jak to jest wszystko przedstawione. Tam wyskakuje ten lisi robot i to jest piękne ujęcia, nie? Każdy łączenie animacji poklatkowej z możliwościami, jakie komputer daje, bywają takie ujęcia, że widzimy na jednym właśnie ujęciu, jak pociąg jedzie, pociąg zrobiony komputerowo, ale tak, żeby wyglądał narysunkowy, gdzieś tam jest jakiś krajobraz już malowany ręcznie, widać po prostu pociągnięcia ręki artysty, a w tle jeszcze inne efekty komputerowe, jakieś 3D czy inne zabawy z postprodukcją w ogóle, z deformowaniem tam obrazu. No fenomenalne, tak można powiedzieć, że taki przykład, jak można świetnie używać różnych współczesnych technik w sposób bardzo elegancki i taki mistrzowski, nie obciachowy, nie? Bo często komputer jest po prostu ucieczką, żeby coś taniej zrealizować, żeby zrealizować szybko, w jakimś fleszu, coś na bas grać, wprawić w ruch. I taka animacja też się w sumie znalazła. Sądząc po stylu, po tym jak kreska się zachowuje, jestem na 99% pewien, że było to zrobione w Blenderze. A to animacja 2D, wręcz rysowana klatka po klatce. Ale to Blender ma taki jakby szkicownik swój, jest bardzo prosty, po prostu bierzecie myszkę czy tablet i rysujecie. I niewiele więcej tam jest tych funkcji. Ale nagle ludzie przy pomocy tego szkicownika zaczęli w tym Blenderze robić zajebiście wyglądające animacje, które mają dość specyficzny styl, ale to właśnie było to, to właśnie było to, czyli przeróżne studia też pod względem, myślę, wielkości, ilości funduszy, jedni pracują na darmowym oprogramowaniu, drudzy mają najlepsze komputery i w ogóle uważam, że tak na oko to tam bardzo dużo jest robione już w real time, w czasie rzeczywistym, czyli nie renderowane mozolnie dniami, miesiącami, jak jeszcze na przykład intra do Wiedźmina, nie? No ale to się zleca tam na farmę renderingową, to inne komputery wam to renderują, to trwa krócej, ale i tak jest duża przewaga, o to o czym mówiliśmy. Realizacja przy pomocy silników 3D działających w czasie rzeczywistym daje niesamowite możliwości, bo można bardzo fajnie dopieszczać sobie dzieło. Każda przeróbka nie wymaga od początku całego procesu renderingu, czy przynajmniej jakąś całą scenę trzeba od nowa zrobić. Nie. Tu możemy nagle zmienić całe oświetlenie w filmie od początku do końca, robiąc dwa kliknięcia i wszystko już zrobione. Można odtworzyć tylko film i zgrać po prostu od razu, ciach. Więc jest to szybkie, fajne, elastyczne. Myślę, że w tym kierunku to będzie szło.
0: A tak jak mówiłeś, ten odcinek został zrobiony przez południowo-koreańskie studio, a tutaj Chuck Tull mówił jeszcze o tym odcinku Sony, to myślę, że Sony ma przewagę, czyli to jest coś dla wielbicieli niepotrzebnych walek dla rozrywki. Może w tym kierunku MMA pójdzie, że wiesz, będą takie brutalne bestie sterowane po prostu naszym umysłem. I myślę, że tylko w takim momencie miałaby sens starcie właśnie kobieta kontra mężczyzna.
1: No, to tam, gdzie właśnie bohaterką była kobieta, tak? Co miała jakiegoś linka, takie połączenie mentalne ze stworem, którym kierowała, tak?
0: Tak. To właśnie były takie walki po prostu, nie? Że były takie super bestie, które były sterowane po prostu naszym umysłem.
1: Właściwie coś w tym stylu trochę już funkcjonuje, bo w Stanach już od dawna są popularne takie zawody robotów. W Japonii pewnie też, no, coś takiego jest. No, w Stanach też. I to są takie fajne show, bo to może i stary, i mały, i ojciec z dzieckiem może takiego robota przygotować, którego potem wystawiają do walki z robotem przygotowanym przez inny zespół. I fajnie, roboty się trachają, nikomu się krzywda nie dzieje, nie ma krwi. A jest dużo zabawy i dużo kombinowania i przygotowania różnej. Da się z tego zrobić show. Więc ja myślę, że tego show, tego rodzaju show będzie więcej. Pewnie się pojawiało różnych, tylko trzeba wpaść na jakiś pomysł. Czym posterować zdalnie, nie?
0: A tutaj chłopaki też wspominają o ostatnim odcinku trzeciego sezonu Jibaro. Nie wiem, czy ty to widziałeś.
1: Chyba nie.
0: Takim głuchym rycerzu, który bierze udział w takiej wyprawie, bo domyślamy się, że po złoto, może gdzieś tam w południowej Ameryce. No i walczy z nimi, powiedzmy, chce ich powstrzymać taka południowoamerykańska świtezianka, czyli taki duch takiego jeziora, ubrany właśnie, ona jest spowita w takie różne klejnoty. No i ona jak taka syrena po prostu swoim krzykiem, swoim głosem jakby powala tych wszystkich rycerzy, tylko tego jednego nie, no bo ponieważ jest głuchy, tylko on ocalał. No i oni potem taką fascynację obopólną mają między sobą. No i tutaj właśnie jeżeli chodzi o interpretację w ogóle tego odcinka, no to właśnie rozmawiano, czytałam taki wywiad z tym Albertem Mielgo, który odpowiedzialny jest za ten odcinek, no to on jest reżyserem, no i też ten scenariusz napisał, że on miał na myśli po prostu relacje międzyludzkie, tak, między kobietami a mężczyznami, właśnie o to tam chodziło, tak, że to jest właśnie taka nierówna walka, często skazana po prostu na porażkę.
1: Tam może mu chodziło o to, że tylko mężczyzna, który jest głuchy, jest w stanie wytrzymać z babą i że głos baby to jest śmiercionośna broń i baby nas tym głosem rozwalają i nawet jak nam coś głupiego przyjdzie do głowy, jak się zacznie drzeć baba, to właśnie to nie bez przyczyny powstały takie legendy jak o Banshee, o syrenach, co Odysa czarują i zwodzą swoim głosem. Głos to potężna broń kobiety i one nie zawahają się, żeby jej użyć.
0: No on tak mówi, że właśnie to jest taka walka między drapieżnikami różnych gatunków i ma taki trochę cierpki komentarz do współczesnych relacji, bo mówi, że wybieramy sobie ludzi ze złych powodów, a oni nas wybierają ze złych powodów, no i kończy się to cierpieniem. I właśnie o tym jest G-Para.
1: Mówiąc o tych antologiach komiksowych różnego typu, bo później się jeszcze ukazały, mam gdzieś nawet taką piękną książkę, Antologia polskiego komiksu, to wychodziło w częściach, kilka części tego wyszło i to były wydane na ładnym, błyszczącym papierze z dobrym kolorem, co za tym idzie. Też takie zbiory, no i krótsze historie, wyjęte właśnie z różnych wcześniejszych, tych już takich obskurnych, bardziej zinów komiksowych, czy po prostu publikowane tu i ówdzie, bo publikowanie krótkich komiksów w różnych pismach, to nie wiem, w wielu krajach to jest coś normalnego, miesięcznik heavy metal, nie? Czy u nas też się komiks fantastyka ukazywał? To świetne było, bo tam były właśnie krótsze komiksy, takie powiedzmy na kilka stron, i było tych historii po kilka w zeszycie. Zawsze lubiłem takie rzeczy. Trochę mi brakuje takich krótszych historii. Dla mnie odpowiednikiem tego jest właśnie Netflixowy serial. Trochę mnie czasami, nie wiem, nie drażni się Ania, że w tym Netflixie to zawsze musi jakiś gej się pojawić, coś nam o seksie co chwilę. I teksty takie, wszystko z seksem, nawet jak strzelają, to coś tam, o, nie trafił mnie. Bo ciężko, znaczy chciał mnie w fiuta trafić, a nie trafił, bo za mały cel, ha, ha, ha. I ciągle, wiesz, takie gdzieś tam koło fiuta, koło dupy, koło cycka gdzieś to i zawsze musi być jakiś gdzieś zmanierowany gej się pojawić. Bo tak jest, niektórzy tak oskarżają Netflixa, że tak za bardzo mają, za bardzo z tą ręką w majtkach cały czas, jakby to kapitan Tomek powiedział.
0: No... Trochę tak to jest, ale ten odcinek, o którym mówisz, czyli Zmiennokształtni, który tam się dzieje w tej amerykańskiej bazie wojskowej w Afganistanie i między zwykłymi żołnierzami są też ci mutanci tacy, tak, którzy, tak jak ten główny bohater jest takim powiedzmy wilkołakiem jednocześnie, taki turbo doładowany żołnierz, ma super węch, super wzrok, no, jest mega wytrzymały. To mi się ten odcinek bardzo, bardzo podobał. Nie wiem, czy w tych grach typu, nie wiem, Battlefield czy Call of Duty jest taka możliwość, żeby sobie jako broń właśnie stworzyć drugie swoje wcielenie jako wilkołak. Chyba jeszcze nie.
1: W tego typu grach to raczej nie, ale pamiętam, była taka gra, w którą można było w trzech sobie na przykład grać. Do wyboru miało się łowców lub różne stwory, bestie. I to się nazywa rozgrywka niesymetryczna, czy jakoś tak. Stąd, że nie stają naprzeciwko siebie równe siły w grze komputerowej, jacyś komandosi kontra terroryści, terroryści kontra żołnierze, tylko mamy tutaj walkę łowców ze stworami i stwór ma bardzo unikalne zdolności i każdy inny, tak, jakiś tam nietoperzowaty ma specjalny wzrok, jak nietoperz, drugi potrafi skoczyć i się gdzieś z sufitu uczepić. A łowcy też mają różną broń, różną siłę ognia, różną szybkość. Bardzo fajna gra, tak słyszałem, bo nie grałem, ale wiem, że ludziom się bardzo spodobała, bo no, był taki okres, że nie wiem jak teraz, ale była moda na niesymetryczne właśnie rywalizacje takie, nie? Że na przykład Piątek 13 wyszedł też, gdzie jeden z graczy może się wcierać w Jasona i ścigać z maczetą głupawych nastolatków. Oni gdzieś się muszą kryć w chacie, barykadować i to są inni gracze już, więc... No i Jason, wiadomo, może gdzieś tam zniknąć, nagle przez okno wystaje jego głowa albo gdzieś tam ma różne swoje tam zdolności nietypowe. No, tak więc to taka propos gier. No ale my tutaj dzisiaj o filmikach, a konkretnie o Miłość, Śmierć i Roboty. Okazuje się, że niektórzy tu oglądali, bo to właściwie nie jest nowy serial, nie? To jakoś
0: 2019, ale te sezony dochodziły tam. Ostatni teraz to wyszedł, teraz w maju, nie? Ten ostatni sezon. Ale jeszcze o tych zmiennokształtnych, o tych żołnierzach chciałam dopowiedzieć, że ci żołnierze, mutanci, mimo że oni byli no, na innym zupełnie poziomie, byli no, dużo lepsi, tak, od tych zwykłych żołnierzy, no to byli poddawani takiemu ostracyzmowi, obrażano ich, tak, nie chciano z nimi przebywać, tam na stołówce na przykład, taki, nie wiem, powiedzmy, rasizm panował, tylko dlatego, że byli w mniejszości. Ale no mówię, dziwne to było, że jakby ta jednostka mogła super na nich polegać i oni wykonywali takie wyjątkowo trudne te misje, a mimo to, dlatego że byli odmieńcami, byli tak piętnowani też przez dowódców.
1: No to zawsze obserwujemy i na filmach różnych wdrażanie
0: no taka metafora
1: w czyn hasła,
0: rasizmu, nie? No. Walki z mniejszościami, braku akceptacji dla odmienności.
1: Homofobia, homofobia. Myślę, że to było, że Netflix chciał zwrócić naszą uwagę na homofobię w ten sposób. Nie no, żartuję sobie oczywiście. Ale po Netflixie to akurat można by się spodziewać, że różni będą dyskryminowani. Ten, że jest wilkołakiem, super żołnierzem, inni kompanii go nie lubią. Ten ma klątwę jakoś. Na końcu się okaże, że to wszystko to chodzi o to, żeby się nie śmiać z gejów, bo oni są tacy inni, często lepsi od nas a my się z nich śmiejemy czasem.
0: A taki, co ci się najbardziej podobał? Masz taki, co ci się najbardziej podobał?
1: Nie jestem chyba w stanie wybrać ulubionego, bo dużo jest fajnych po prostu i ciężko się zdecydować. Na przykład w odcinku Szczury Masona, no to jest z kolei, to macie w lewym dolnym rogu, dwóch gostków, tak? Ten dziadek to jest farmer, któremu szczury się zalęgły, ale te szczury, wyobraźcie sobie, zaczęły się organizować, zaczęły organizować rebelię, uzbroiły się. No i
0: ale
1: trzeba...
0: pytanie czemu, bo tam było pokazane, że on stosował takie nawozy GMO, czyli po prostu one poddały się mutacji. Więc to taka przestroga dla rolników, żeby może tego GMO nie używać.
1: No faktycznie było takie zbliżenie na beczkę z dużym napisem tam GMO, jakiś środek, czy tam nasiona genetycznie modyfikowane, no ale jakoś o tym nie pomyślałem, że to stąd. No na końcu się jakoś tam zjednali, nie? Po wielkiej wojnie, bo tam się cuda działy, dziadek wzywa eksperta. Śmieszne twarze mają te ludziki, fajne takie, nie? To widać od razu, jakiś cwaniucha, sprzedawca.
0: Tak, to była taka... firma Traptek, która takie super nowoczesne roboty szturmowe właśnie do zwalczania szkodników produkowała. No i ten nasz szkocki farmer z przyszłości sobie zakupił oczywiście takiego robota, ale jak zobaczył, jaka tutaj szczuro apokalipsa się dzieje, jak te szczury są po prostu mordowane, to przyszedł na stronę wroga i razem pokonali tego robota szturmowego.
1: No właśnie, bo jako, że jest to ewidentnie serial dla dorosłych, żeby nikogo nie zmyliła forma, nie? Bo treść jest ewidentnie no, dla widza starszego, ale forma bywa taka dziecinna, no właśnie, jak kukiełki trochę, to jest fajne. To mi się podoba. Po prostu to jest dla mnie zajebista i pełnowartościowa animacja dla dorosłych, dla dorosłego widza. No i tam tylko w takich produkcjach możemy zobaczyć szyderę z tego, że tam te szczury biegną, uciekają przez tym giga robotem, megatronem 5000. On tam jakieś działka ma obrotowe, kolce, noże, a te biedne szczurki tam uciekają i potyka się jeden, wyciąga rękę, to pozostali tam nie wiedzą, czy uciekać, czy mu pomóc. Takie sceny, jakby to ludzie na wojnie gdzieś, nie, byli. I wydaje mi się, że że animacje, tak jak komiks, tam można sobie na więcej pozwolić. Przecież te filmy są często niesamowicie krwawe i taki czarny humor trochę tam panuje i humor typu gore i dużo takich hardkorowych scenek, ale też takiego przekazu ciekawego, nie? No bo wiadomo, że dorosłego widza zaciekawią niektóre tematy i takie pytania o kondycję naszej cywilizacji. Właśnie no, sporo tego było w tym odcinku z trzema robocikami, bo te roboty ciągle dyskutują o tym, jaki jest człowiek i czemu on coś robi. No właśnie, Ania, czy ty też musisz sobie coś wpychać w takie specjalne dziury, żeby sobie naładować baterię?
0: No, jakiegoś steaka czasami muszę sobie wpakować. Albo inne mięsko, żeby nabrać energii. Ale słuchaj, tutaj Wódz pisze, że odcinek, który był oparty na motywie Diablo, czy nam się podobał? Który to był oparty na motywie Diablo? Czy to było o tych mechach właśnie walczących z tym epidemią obcych?
1: No, ci obcy przeszli przez taki portal jak Town Portal, ale nie sądzę, żeby Wudzowi chodziło o to akurat, że to mu to... dlatego Diablo przypomniało. A ty widziałaś wszystkie odcinki? Bo ja to tak z 1/3 pewnie, albo z połowę, coś koło tego.
0: Wiesz co, ja widziałam wszystkie i najbardziej mi się spodobał, kiedy zapanował jogurt. Widziałeś ten?
1: Tak, tak. No.
0: On mi się spodobał dlatego, bo był miał tak oryginalny ten pomysł. No właśnie, to jest taka sytuacja, kiedy po prostu żywe kultury bakterii jogurtu, już tam opracowywane w laboratorium, są tak inteligentne, że postanawiają przejąć władzę w Stanach Zjednoczonych i wychodzą z takim najpierw postulatem, że chciałyby po prostu jeden stan, Ohio, i chcą tam swoją oazę stworzyć, bo twierdzą, że lepiej będą rządzić niż ludzie. Oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych się nie zgadza na to, ale wtedy jogurt ostrzega, że w takim razie dogada się z Chińczykami. I wtedy prezydent Stanów mówi okej. I jogurt dostaje właśnie w dzierżawę Ohio i niespodzianka, niespodzianka, Ohio staje się oazą szczęśliwości i dobrobytu, i zdrowia. No tutaj po pewnym czasie ten jogurt mówi, że zna receptę na to, jak zredukować dług publiczny i rozwiązać inne problemy, na przykład ze służbą zdrowia, ale oczywiście no, ludzie nie są zainteresowani tym, żeby po prostu oddać władzę jogurtowi. Ale sobie właśnie pomyślałam, że takie inteligentne kultury bakterii jogurtowych to może być ostatnia szansa dla polskiej polityki, nie? Bo tak z ludzi to faktycznie już chyba nikt nas tutaj nie uratuje, ale taki jogurt, który jest zdystansowany
1: i kulturalny, bo to jest wysoka kultura bakterii, jak tu przypomina Wódz.
0: Tak, tak, to byłaby dobra opcja. Także myślę, że jakieś laboratorium powinno się zająć pracą nad takimi bakteriami, żeby zdążyły wystartować w następnych wyborach.
1: Może sztuczna inteligencja byłaby tutaj jakimś rozwiązaniem. No ale ludzkość to chciałaby, ale się boi trochę, tak? I głównie to tworzymy niepokojące wizje tego, co się stanie, jak ta sztuczna inteligencja obejmie rząd, czy to za naszym zezwoleniem, czy bez. A chyba mało robimy w kierunku tego, żeby to jakoś wdrożyć. Więcej się boimy, a mniej działamy. No, więc można by porównać tutaj myślący, inteligentny bardzo zresztą jogurt do sztucznej inteligencji.
0: No, tutaj właśnie mówię, że naszym ekspertom i wszystkim ludziom właśnie brakuje dystansu do problemu, że wszyscy jesteśmy umoczeni w jakieś interesy, relacje. I dlatego władza w naszym wykonaniu się nie może udać.
1: No ale mamy mądrze, bardzo mądrze. No.
0: Ale mamy też tutaj takie kilka odcinków o buncie maszyn takim, albo takich błędach maszyn, które no, mogą po prostu być dla nas zagrożeniem. Nie wiem, czy pamiętasz taki odcinek o takiej Florydzie przyszłości, gdzie jest taki wielofunkcyjny robot sprzątający, który teraz właśnie nie wiadomo, czy on jest zazdrosny o pieska swojej pani, czy po prostu wystąpił jakiś błąd w nim i on zaczyna atakować tego jej pieska, ona go ratuje. Nie wiem, czy to widziałeś.
1: Nie, tego nie.
0: No i takich odcinków jest właśnie kilka. Także no, jak ktoś tam się zastanawia nad kupnem jakiegoś robota sprzątającego, to może lepiej to przemyśleć kilka razy, no bo wiecie, czasami to będzie wybór robot czy pies. Nie wiadomo, czy taki robot nie będzie chciał po prostu przejąć kontroli nad waszym życiem i nad waszym domem.
1: Robot pokojówka, który ma ludzkie czasami odruchy, to mi się od razu Jetsonowie przypominają. No, to też jest zabawne, że właściwie z takich różnych futurystycznych przewidywań z literatury filmu, z bajek, no to ci Jetsonowie bardzo dużo tam zostało przewidziane. Wideo rozmowy, takie prostsze rzeczy, nie? Wideo rozmowy mamy, latające samochody mamy, różne roboty kuchenne, no wtedy to może nawet to było zupełnie nie do pomyślenia, jak to wmyślali. To jest bardzo stara bajka. No, a w każdym razie myślę, że jak będziemy mieli już takie roboty gosposie i roboty ogrodników, robot hydraulik i tak dalej, to one często będą się w niespotykany sposób dla nas, bo to też jest kwestia uznaniowa trochę, nie? Czy my sobie uznamy, że robot się zachowuje zbyt dziwnie już, coś tam zepsute, a może nie, to właśnie będą takie spekulacje. Czy on jest zepsuty? No, jak nie robi tego, co chcemy, to chyba zepsuty, nie? Coś mu się popsuło.
0: No tutaj wódz mnie objaśnia, że z tym robotem w tym odcinku automatyczna obsługa, to chodziło o to, że ten robot pokłócił się ze swoją panią o to, gdzie ma zdjęcie stać. Może tego nie wychwyciłam.
1: A to może być, mogą mieć kiedyś roboty takie zachowania, takie jak ma na przykład człowiek lekko autystyczny, że który się potrafi bardzo zafiksować na jakieś pierdole, nie? Znaczy to, co jest pierdołą dla większości ludzi, to on się na tym zafiksuje i to będzie dla niego bardzo ważne, czy coś takiego, to robot też być może będzie mógł się tak zachowywać często.
0: No, ten odcinek automatyczna obsługa klienta, no to taki właśnie początkowo taki raj na ziemi się wydaje dla tych seniorów, gdzie wszystko za nich roboty robią, no a ostatecznie te roboty po prostu też się buntują, no i stają się zagrożeniem dla tych z kolei zbuntowanych seniorów, które się ośmieliły nie zgodzić ze swoim pucorobotem. No i tam śmieszne motywy, kiedy właśnie pani próbuje się połączyć z ludzką obsługą klienta i musi czekać 6 godzin. Także tak, to już trochę znamy z naszego życia. A ten oparty na Diablo, to wódz mówi, że to chodziło o ten odcinek pogrzebani w podziemnych korytarzach, o takich żołnierzach, którzy próbują odbić zakładnika z rąk rebeliantów, który jest przetrzymywany w jaskini. No i tam w tej jaskini jest taka dziwna maź, no i potem się okazuje, co tam w tej mazi, z tej mazi się tam rodzi. Także tak, to taki dosyć hardkorowy odcinek też.
1: Oj, często się pojawiają ci żołnierze, nie? W różnych opowieściach, komandości, żołnierze, Space Marines, jakiś rodzaj wojska, no albo rebeliantów, rebelianci to też żołnierze, nie? Ale popatrz, o ile te filmy dzisiejsze są ciekawsze i takie bardziej wielowymiarowe i nie czarno-białe i nie pachną propagandą aż tak bardzo, jak dawniejsze filmy wojenne, nie? Te takie, gdzie są kamraci właśnie, jest ten zły Japończyk, czy Rusek głupkowaty, a nasi dzielni chłopcy tam. Oczywiście, no były też takie filmy, które kontestowały wojnę i tak dalej, ale raczej takie było bardziej naiwne i proste kino wojenne, a dzisiaj ci kosmiczni komandosi, to oni przechodzą różne metamorfozy wewnętrzne, są właśnie nietolerowani przez resztę jednostki, mają problem z tolerancją. Przeróżne rzeczy spotykają tego żołnierza.
0: Tutaj w wielu tych filmach, właśnie też w tych pogrzebanych, to dla mnie było takie najbardziej przerażające to, ta świadomość, że te inne gatunki, czy to jacyś obcy, tak, którzy tutaj wylądowali, czy jakieś inne, to one się w tak zastraszającym tempie rozmnażają, nie? I po prostu no, nie mamy z nimi szans. Ja to tak odbierałam. No i tutaj w ogóle wódz tutaj pisze, że to trochę szydera z demografii. Jest tu taki jeden odcinek właśnie o takiej regulacji urodzeń w przyszłości, właśnie pod tytułem Regulator. O świecie, w którym posiadanie dzieci jest nielegalne, bo ludzie są już nieśmiertelni i niezarejestrowane dzieci po prostu są likwidowane przez policję. No i mamy tam takiego kapitana Briggsa, który właśnie jest w takim dzieciobójczym oddziale. No i on właściwie nie wiadomo czemu doznaje nagle takiej przez spotkanie, rozmowę z taką matką, która nielegalnie wychowuje dziecko, doznaje przemiany. I zaczyna się nad tym zastanawiać, zadaje pytanie, po co ludzie mają dzieci w ogóle, czemu wolą to niż być nieśmiertelnym. To jest no, taki najpoważniejszy dla mnie z tych wszystkich odcinków, jeżeli tak, no, taki dający dużo do myślenia.
1: Bardzo mi się podoba to, że te filmy są tak różne, też pod względem jakby nie tylko, że się zmienia scenariusz, czasy, w jakich się rozgrywa akcja, ale też sama jakby sam sposób tworzenia opowieści, nie? Mamy tutaj od takich opowieści, gdzie mało się mówi, jest dużo dłużyzn, nie wiem, jest wszystko takie bardzo poetyckie, bohater gdzieś zasadzi kwiat, ten kwiat wyrośnie. To wszystko znam właśnie z języka komiksu, który nigdy, wiesz, nie musiał aż tak bardzo lizać dupy przemysłowi i wydawcom i tak dalej i się autocenzurować i upraszczać, bo jeszcze ktoś nie zrozumie. Komiks to zawsze był taki hardy zawodnik, który robi trochę jak mu w duszy gra. I te filmy też takie są. Widać, że twórcy mieli faktycznie możliwość zrobienia kompletnie tego, całkowicie tego, co sobie wymarzyli, nie?
0: Tak, a myślę tutaj Wódz, może zadzwoń, to wszystko to widziałeś. No. Co będziesz pisał bez sensu, klepał w klawiaturę, to zadzwoń, pogadamy po prostu na antenie. Ale tutaj wspominasz też o tym odcinku Rój, no to był też mocny odcinek o tym, jak doktor Afriel odwiedza taką inną cywilizację, takich insektoidów powiedzmy, takie powiedzmy latające krewetki. I no tak ściemnia, że tutaj przyjechał jakieś badania robić, a tak naprawdę te insekty są tak inteligentne, że dostrzegają jego zamiar, że on po prostu chciałby ich hodować na niewolników dla ludzi. No i jak to się wydaje, to obraca się to przeciwko niemu.
1: To taki bardzo stary motyw scenariuszowy science fiction, nie? Że kosmici nas zaskakują, ponieważ są tak nietypową formą życia na przykład i są, nie wiem, żywym oceanem jak Ulema, czy żywą planetą jakąś, czy w ogóle są robalem, ale są, ten robal okazuje się właśnie super mądry. Takie zaskakiwanie tym, co nas spotka ze strony kosmitów, to chyba jest jeden ze starszych motywów science fiction, eksploatowany od dawien dawna, tylko też przeżywający jakąś swoją ewolucję pewnie też, jak najbardziej. No, a Wudzu może do nas zadzwoni, tu musi sprawdzić, no nie jest żadną tajemnicą, że Wudzu jest dzieciaty, więc jako dobry papa Smurf musi pierw zobaczyć, czy kocyk jest tam dobrze położony, czy światło zgaszone, czy bajka opowiedziana i dopiero potem może zadzwonić do nocnego radia.
0: No, ten odcinek i też ten regulator, no to tak właśnie też piętnuje taką pychę ludzi, że właśnie ich takie przeświadczenie, że są na pewno lepsi niż te inne cywilizacje, a tu zaskoczenie, wcale nie. Tutaj właśnie ten rój, tak, bo te żyjątka, te krewetki, to są, tam różne są gatunki, każdy jest odpowiedzialny za coś innego, ale jakby zawiaduje nimi taki jeden mózg i dzięki temu ta ich cywilizacja jest taka idealna. No i właśnie tutaj pada takie stwierdzenie tego roju, że inteligencja nie gwarantuje przetrwania. Tak, także taka smutna prawda, że inteligencja nie, a współpraca.
1: No. Ja myślę, że inteligencja też, tylko są różne sytuacje, nie? I raz bardzo się przyda inteligencja, wiedza może bardziej, nawet częściej w takich kryzysowych czasach wiedza sama niż inteligencja, ale są też inne sytuacje, gdzie coś innego się przyda. A to, co mi się strasznie spodobało, to, że tam jest czasami spora dawka erotyki. To jest to też coś, co znam z komiksu bardziej niż z filmu. Że jest właściwie jakaś opowieść, a tu masz, wiesz, stąd ni zowąd masz panią z nagim biustem na przykład, ładnie pokazanym, ładnie narysowanym.
0: No tak, to było, te sceny seksu to było zdecydowanie największy atut tego odcinka za Szczeliną Orła. Tak, ta Greta była idealna. Także mimo, że to była symulacja, ja bym była skłonna żyć w takiej symulacji z taką Gretą. Nie ma problemu.
1: Tak? A pisałabyś się, Ania, jakby był taki wynalazek ogólnie dostępny na jakieś takie spełnianie swoich marzeń w tym temacie w przestrzeni wirtualnej?
0: Wracamy do tego nieszczęsnego cyberseksu. No, dla mnie to by była super opcja, na przykład to jest w takich sytuacjach, jak na przykład rozstałeś się i chciałbyś, wiesz, dalej być w jakiejś relacji seksualnej ze swoją byłą dziewczyną. Mógłbyś sobie stworzyć jej taki obraz 3D, no i to by zapobiegło, wiesz, kwestii tego post-breakup sex, albo na przykład zostałeś wdowcem, tęsknisz za żoną, a dalej możesz w wirtualnej przestrzeni z nią być. Także jak dla mnie tutaj jest dużo fajnych opcji, które no nie wiem, czy na dłuższą metę pomagają, ale na krótką na pewno są fajnym substytutem.
1: Okej, Wudzu jest z nami. Cześć Wudzu, dawno nie gadaliśmy. Fajnie, że zadzwoniłeś jednak.
2: Jestem, dobry wieczór. Faktycznie, ostatnio z czasem
0: Hej.
2: było bardzo, bardzo ciężko, więc nie miałem okazji ani was słuchać. Już o dzwonieniu to nie było mowy, ale akurat trafiliście w taki temat, gdzie rzeczywiście ostatnimi czasy miałem troszeczkę tego czasu więcej i akurat się zapoznałem z całym tym serialem, wszystkie trzy odcinki, czy serialem, z tą antologią. Wszystkie trzy sezony sobie obejrzałem w bardzo krótkim czasie. I początkowo miałem jakby, już dawno temu, kiedy się pojawił pierwszy sezon, miałem do tego bardzo takie negatywne podejście, jednak rzeczywiście ten pierwszy odcinek był bardzo zniechęcający. Z jednej strony, tak jak mówiłaś, Aniu, że jest oznaczenie 18+, spodziewałem się jakiegoś goru, flaków, tam karabinów maszynowych, gołych bab i tak dalej. A tutaj śmieszne trzy robociki robiące sobie żarty z ludzkości.
1: No to ty wolisz,
2: Więc.
1: przepraszam, po raz tysięczny oglądać gołego cyca, jak cię ktoś szczuje cycem i się strzelają, a nie wesołą
2: Właśnie.
1: opowieść o robocikach, które i te żarty są fajne, bo oni żartują sobie z ludzkiej cywilizacji. Coś cię to ubodło, to śmianie się z libertarianizmu, ja twierdzę
2: Ale
1: cały
2: to
1: czas.
2: było dopiero w trzecim sezonie,
1: No
2: więc
1: tak,
2: nie.
1: ale to wtedy musiałeś zmienić zdanie. Myślałem, że to będzie fajna bajka, widzę, że
2: A
1: to
2: nie, masz
1: byle
2: rację,
1: co.
2: kurczę,
1: Byle co jednak.
2: rzeczywiście, akurat przez przypadek mi się włączył jako pierwszy, mi się włączył trzeci sezon, pierwszy odcinek. I to rzeczywiście mnie zdecydowanie zniechęciło, bo tak głupiego odcinka nie ma. To jest najgłupszy, najgorszy, zdecydowanie niefajny odcinek. Nie podobał mi
1: I
2: się z wielu
1: Wódz,
2: powodów. I nawet
1: słuchajcie.
2: nie chodzi o to, że się, wiesz, że jest to szydera w jakiś tam sposób bliskiego mi światopoglądu, no nie? Czy tam z tych prepersów, których ja osobiście bardzo, wiesz, szanuję, nie? Tam jest szydera z ludzi, którzy chcą posiadać broń, prawda? Że mieli mieć tyle broń, ta broń ich miała obronić i ich nie obroniła, nie żyją. Ha, ale śmieszne, nie? Czy wiesz, że tam ci ludzie uważali ją, że polowanie na jelenie oraz rezygnacja z dostarczanej przez państwo służby zdrowia ich ocali. No, wiesz,
1: A mi się
2: takie
1: właśnie to
2: prostackie,
1: strasznie, mi się to
2: takie demokratyczne
1: fajne
2: odcinki,
1: było.
2: że
1: A to właśnie, słuchaj, ale to, nawet jeśli ten humor nie był tak faktycznie najwyższych lotów, że to była to trochę takie na siłę śmianie się z tych rzeczy, to mi się strasznie podoba, bo to jest miła odmiana, nie? Rzadko kiedy u nas tu, w mojej przynajmniej jakoś tam w bańce informacyjnej, wśród moich znajomych, to rzadko spotykałem się z jakimiś dowcipami i satyrą na właśnie na takie rzeczy, na kapitalizm, na
2: Okej,
1: libertarianizm.
2: tylko wiesz co, można z wielu z tych rzeczy można się tam śmiać i ten śmiech jest potrzebny. Problem polega na tym, że ktoś sobie wziął dosłownie paczkę poglądów demokratów i one nie zostały ani w żaden sposób naruszone. Śmiejemy się tylko i wyłącznie z poglądów, że tak powiem, bardziej tych, które są bliskie tam wyborcom republikanów amerykańskich, no bo to jest wszystko osadzone w amerykańskiej polityce, tak.
1: No a
2: I
1: to
2: z tego się
1: tak.
2: już nie wolno śmiać, nie? Bo już z demokratów się nie wolno śmiać. Będziemy się śmiać z tego, że tam ludzie są ludzie, którzy mają inne. Po prostu śmiejemy się z innych poglądów niż nasze, tylko i wyłącznie. I to jest tylko i wyłącznie ten package. Tylko z niego się obśmiewamy. a wielki government spending, wielkich jakichś tam dziwnych projektów równościowych, czy no wszystkiego, co by się czasami przez przypadek nie wpasowywało, wiesz, w to, co na przykład robi w tym momencie, no zresztą sam Netflix, tak, promując pewnego rodzaju postawy, no to nie, tam z tego nikt się na ten temat nie zająknął. Było tylko z tego, co jest bliskie, wiesz, no to przeciwnej stronie, to tak, możemy na to, z tego możemy żyć.
1: No to jaki...
0: No była to tak trochę taka łopatologiczna propaganda po prostu, no.
2: Tak, dokładnie. Ten odcinek, on jest naprawdę słaby. Jeszcze ten pierwszy z tych trzech robotów, on był jeszcze taki w miarę fajny, nie? Ale to, ten drugi epizod z tego to jest 100% słaby. No.
1: To co, to Netflix lewacki, tak? By był.
2: No Netflix jest lewacki, nie da się ukryć tutaj tego. Nie? Chociaż ostatnio tam coraz więcej klasyki się pojawia, więc był na przykład Gran Torino czy American Sniper, na przykład Gran Torino z tym.
0: Z Clintem Eastwoodem,
2: świetny film. Więc to nie jest tak, że oni się troszeczkę tam, że tak powiem, rozszerzają, nie? Ale ten odcinek akurat konkretny jest naprawdę fatalny. Był pod każdym względem fatalny. Nie podobał mi się w ogóle.
0: To który jeszcze najbardziej ci zapadł w pamięć?
2: Wiesz co? Tam jest dużo fajnych epizodów. Niektóre są to takie, znaczy tak, zacznijmy od tego, że cała seria bardzo mi się podobała ze względu na bardzo zróżnicowaną techniki, jakie są tam użyte i konwencje. Każdy odcinek jest zupełnie inny graficznie, zupełnie inaczej jest przedstawiony świat, te koncepty są dość ciekawe. Widać, że są to ludzie, jest to robione przez ludzi, którzy są w naszym wieku lub młodsi od nas. Widać te fascynacje grami komputerowymi na przykład, gdzie, tak jak mówiliśmy o tych pogrzebaniach w podziemnych korytarzach, ewidentnie jest to wzorowane na Diablo. Ten odcinek o tych rolnikach na tej planecie, którzy się bronią, tych maszynach, o tych botach, tak? Ewidentnie jest to, ktoś się w jakiś sposób inspirował StarCraftem. Rój też jest ewidentnie wzorowany na StarCraftie w jakiś tam sposób i z całą Sheridan, która została tam królową Zergu. Tam są bardzo podobne motywy, nie? Także widać, bardzo fajny, bardzo zróżnicowany i naprawdę dużo ciekawych tematów jest tutaj podjęte, także pod tym względem mi się bardzo podobało. No, gdybym miał wskazać swój ulubiony, no to już wspominaliśmy o nich. Przede wszystkim to było ten o tych łowach, udanych łowów bodajże. Ten podobał mi się naprawdę bardzo. I to był chyba taki pierwszy odcinek, który sprawił, że poczułem, że mamy do czynienia z takimi ciekawymi historiami, że te historie mogą być naprawdę przewrotne, ich scenariusz może być naprawdę interesujący. Sony ma przewagę, też bardzo fajny odcinek o takich gladiatorach przyszłości, żeby też nie robić za dużo spoilerów, bo bardzo dużo zdradzacie z tych odcinków.
1: No bo o czymś musimy gadać i to też jakbyśmy jeszcze się tutaj jakby pilnowali, żeby nie było spoilerów, to by nam nic nie zostało i byśmy tak, wiesz, sapali do mikrofonu chyba. No, super jest to, że różne studia to robią. Myślę, że wbrew temu, co mówisz, ludzie też w różnym wieku mogą to być, bo tam są tak różne te opowieści i niektóre są takie bardziej spokojne, melancholijne i nie nawiązują koniecznie do gier komputerowych, tylko powiedzmy są bardziej w klimacie troszkę Odysei kosmicznej, więc ja myślę, że przeróżni ludzie to robili i to jest też siła, bo gdyby sami młodzi robili, to niekoniecznie by to było lepsze niż jak.
2: Znaczy tak, ja mówiłem, chodzi mi o to, że raczej niektórzy, niektóre te odcinki są ewidentnie inspirowane grami komputerowymi.
1: No, to tak.
2: Nie mówię, że każdy. Widać, przy czym moim zdaniem nie ma wśród nich prawie żadnego odcinka, który byłby dla mnie jednak w jakiś sposób zaskakujący, który by opowiadał jakąś nową historię. Każdy jest w jakiś sposób nawiązuje do jakiegoś innego elementu kultury czy popkultury, I te inspiracje bardzo łatwo jest odnaleźć. Prawda?
1: A na przykład jak oglądałeś Black Mirror, to też czułeś, że jest to tak nasycone różnymi inspiracjami? Czy wydawały ci się bardziej oryginalne i takie przebojowe pod tym względem, że ale na pomysła wpadli? Mi się wydaje, że Black Mirror ma tu odrobinkę przewagę, że Black Mirror zresztą stawiał na same ciekawe historie, a nie na taką różnorodność, że nagle robimy film o łowcach jakiejś demonicy i tam biegną po ulicach, strzelają się, tylko raczej były to bardziej obyczajowe historie pod, tak przez pryzmat technologii, patrząc na to wszystko, nie? Jakie to niebezpieczeństwa może nam dawać, czym nas może technologia zaskoczyć, jakieś mroczne zaułki w ogóle tego rozwoju technologicznego, ostrzeżenia, kwestia naszego jestestwa, kim jesteśmy, naszej świadomości, czy można przenieść świadomość w ogóle do maszyny, do wirtualnej formy. To, co gadaliśmy ostatnio o odbywaniu kary, o jakimś systemie więziennictwa opartym o wirtualną rzeczywistość, też taki temat się u nas tu pojawił w Radyjko, więc taki trochę był bardziej na poważnie ten Black Mirror. Też każda historia o czymś innym i też niektóre odcinki jajcarskie, jak ta parodia Star Treka, nie? Ta Gwiezdna Flota, czy... no...
2: Czy Black Mirror był może troszeczkę bardziej oryginalny, ale też widać, że jakby te tematy są eksplorowane, wkoło są, Macieju są eksplorowane te same tematy. Ale to już jest kwestia tego, że no, stary jestem, nie jest niejednego pieca chleba bym, więc mogę powiedzieć, że dużo widziałem, więc też niewiele mnie już jest w stanie zaskoczyć. Więc może jest to kwestia tego tak naprawdę. Z takich odcinków, które mnie faktycznie tutaj zaskoczyły, które były bardzo przyjemne, no to już wspomniane też wcześniej Jibaro, bardzo fajnie. Oczywiście ta inspirowanie się legendami o tych syrenach jest oczywiste, ale nie widać tego tak na pierwszy rzut oka. Widać, że jest to taka dość oryginalna historia i jej jakby sens nie jest taki prosty i oczywisty, więc to był naprawdę fajny odcinek pod tym względem, że był zaskakujący. Na pewno takim odcinkiem jest też, który to był, kurczę, niech sobie przypomnę.
1: No to pomyśl chwilę, ja tylko wtrącę w tym czasie, że popatrzcie, jak niskobudżetowe potrafią być naprawdę ciekawe historie różne filmowe. Pamiętam taki odcinek Outer Limits, który opowiadał o tym, że człowiek nabrał takiej zdolności, że słyszał, co inni o nim myślą. Słyszał myśli ludzi dookoła cały czas. Po prostu taki mu się dar jakiś pojawił. Straszne to było i to była taka klątwa, bo no, nie dało się żyć. A wydawałoby się, że co? Tylko prawda was wyzwoli, prawda najlepsza i lepiej wiedzieć, nie? I lepsza, najgorsza prawda niż najpiękniejsze kłamstwo i tak dalej, i tak dalej. A to taka stuprocentowa klątwa okazało się. Ale do czego zmierzałem? Że popatrzcie, jaki to mało kosztowny odcinek, no bo kurwa żadnych efektów, tylko jakieś tam głosy słyszysz, nie? Nagrywasz aktora i na tą sprawę możesz przez jakąś tubę mógł tam za kadru coś gadać mu do głowy, słyszysz głos w głowie i już, i co, no to bardzo tanie do zrobienia. I te kreskówki też często, skoro tak różne są te techniki i niektórzy uciekają nawet w jakieś minimalistyczne, drudzy bardziej na wypasie, ale da się też w końcu zrobić tanio film. Tak naprawdę, gdybyście się zawzięli, to może sami byście zrobili jakiś krótki, oczywiście może nie za długi film, science fiction, bo i w 3D daje tu niesamowitą możliwość, bo jak już macie tego astronautę zrobionego, przygotowanego fajnie, to potem już sobie go tylko kręcicie z różnych stron, jak żywego aktora, obracacie kamerę, nie trzeba go rysować po raz 150, a takie ciągłe kalkowanie, rysowanie, klatka po klatce, to jest normalna, żmudna charuwa, gdzie i tych animatorów musi być iluś tam. Więc zmiana tej techniki na 3D myślę, że bardzo zmienia, ludzie sobie nie zdają sprawy, ile to zmienia, jeśli chodzi o produkcję filmów.
0: Mi się tutaj jeszcze z tych odcinków, taki jeden z faworytów, to był Wysysacz dusz, który jakby bazował na micie Drakuli, historii Palownika z Rumunii. Dla mnie to był taki no, hardkorowy Scooby-Doo. Tak mi się wydawało, że to też jak można jakoś połączyć. I bardzo fajna była ta animacja. też coś dla wielbicieli kotów znowu, to koty się też często przewijają w tych odcinkach. I no, bardzo fajna, alternatywna wersja właśnie Drakuli. Ten wysysacz dusz.
1: Mi jakoś średnio, no, taka rozpierducha, no tam przez cały odcinek uciekali. A to było właśnie to takie, taką kreską prostą narysowane, taką... To jest chyba to, co w Blenderze było robione. No, realizacyjnie niektóre historie zachwycają po prostu i nawet to wystarczy. Przecież nie zawsze musimy mieć super, mega przebojową historię, nie? Którą zapamiętamy na całe życie. Możemy się trochę pozachwycać.
2: Trzeba ten jednak zaznaczyć, że ten poziom tych animacji jest jakby nierówny. To znaczy są odcinki naprawdę świetne i są po prostu też odcinki słabe. I też akurat ten wysysacz dusz nie przypadł jakoś specjalnie do gustu. Nie ma tam zakrzty oryginalności.

0: Zupełnie inna klasa scenariusza. I wiadomo, że w tym małym biznesie chodziło głównie o, już tak jak już tu prawie wspominałeś, nie? Chodziło głównie o efekty, o pokazanie tego miasta. I to się świetnie udało, ale można było to zrobić właśnie przy pomocy dość niby prostej, ale naprawdę zaskakującej historii. Ten odcinek naprawdę jest świetny. Czy generalnie całą serię polecam, mimo tego, że sam się bardzo zniechęciłem na początku przez te trzy roboty. Tak, całą serię polecam. Jest kilka naprawdę fajnych. Pomocna dłoń na przykład mi się bardzo podobał też. Taki też niby przewidywalny w miarę, ale ciekawie zrobiony jakby.
1: No widzisz, a
0: No i
1: pomocna dłoń.
0: nieśmiertelna sztuka, to bym chyba, gdybym miał wskazać mój ulubiony odcinek, najfajniejszy, to nieśmiertelna sztuka mi się podobała najbardziej. Naprawdę fajny odcinek, bardzo fajny odcinek.
1: To weź coś opowiedz o tej nieśmiertelnej sztuce.
0: To jest o, historia opowiada o bardzo słynnym
1: A,
0: artyście,
1: to
0: twórcy,
1: Zima
0: który,
1: Blue, okej. Okay.
0: tak. Znaczy ja mówię polskim tytułem po prostu, jaki jest w tym, w
1: Okej,
0: Netflixie.
1: okay,
0: A rzeczywiście ten artysta się nazywa Zima Blue. Bardzo fajny odcinek. On mi się niezwykle podobał.
1: Tak, on był świetny, bo on mówi o tej tęsknocie, o przyjemności z wykonywania prostych czynności, nie?
0: Czy generalnie takiego tęsknoty do prostoty, tak? To powiedziałbym, że jest to coś, co osoby, nie wiem, w jakimś tam pewnym wieku na przykład mogą robić rewaluację swojego życia, no tak, a wchodzą powiedzmy w ten etap wieku, kryzysu wieku średniego być może, więc w jakiś sposób tutaj to widzę, nie? Tej tęsknoty powtarzanej przez bardzo wielu ludzi, powrotu do prostoty, powrotu do dzieciństwa i tego legendarnego wyprowadzenia się w Bieszczady. No można tutaj to analizować pewnie na wielu płaszczyznach, ale zawsze jest to, chodzi o to, aby się gdzieś cofnąć w tym rozwoju, odejść jakby od tego, co się osiągnęło i spróbować tego życia prostego. I tam właśnie jest o tym mowa, tak mi się wydaje.
1: No i graficznie
0: Bardzo
1: też
0: fajnie.
1: był niesamowity.
0: Bardzo ładnie zrobiony. To jest też prawda.
2: To trochę tak jak dzieła sztuki, takie małe, nie? Bo też z racji, że każdy odcinek jest inny, no to mamy do czynienia z innym takim obrazem, którym możemy sobie tę chwilę zrobić stopklatkę i przyglądnąć się, jaki to jest styl. No ja tak przynajmniej mam trochę pierdolca, ale z tego, co słyszę, wy też się zachwycacie. I komuś się spodoba bardziej taka kreska, taki styl, komuś innemu inny. Adwokat tutaj po raz któryś tak jakby zaznacza, że on już nie, ja już nie kumam tych waszych sezonów, nie oglądam telewizji, wyłączony z systemu. No stary, wiesz, rozmowa o sztuce, o kulturze, o filmach, dyskutowanie sobie też z tej okazji o różnych filozoficznych sprawach, dzielenie się spostrzeżeniami czy swoimi opiniami. To jest też ciekawe spędzanie czasu. Nie musisz tak szpanować, że o, tu komputerowcy, a ty taki już telewizji nie oglądam. Olej, jestem wolny, a wy tutaj zombiaki sobie oglądajcie sezony. To bym tak nie stawiał sprawy. Ale co komu tam w duszy gra?
1: No to dużo filozoficznych tematów podnoszą tutaj
0: Zgadza
1: tej
0: się, tylko
1: serii.
0: niestety ta seria, no jakby forma jest bardzo ograniczająca. W 10 minut bardzo ciężko jest opowiedzieć o naprawdę trudnych rzeczach. Tak jak tutaj ten odcinek Udanych Łowów, który niby się wydaje prostą sprawą, bo gdzieś tam mamy w tle miłość, łowcę potworów. Znaczy o tym jest niby odcinek, ale gdzieś tam w tle mamy o przełomie epok, o kończących się czasach, śmierci magii przyszłości, technologii. Jest to oczywiście bardzo jakby tylko tak nadgryzione, no ale w 10 minut ciężko jest wejść głęboką analizę konkretnego tematu, a tym bardziej, że te tematy są niezwykle no, rozległe, prawda? Ta forma jest po prostu bardzo ograniczająca i albo zrobimy fokus na jednym temacie i wtedy będziemy mogli go troszeczkę jakby zgłębić bardziej, albo jeżeli chcemy poruszyć więcej tych aspektów świata, który przedstawiamy w danym epizodzie czy w danym filmie, prawda, no to w tym momencie możemy to tylko zrobić bardzo, bardzo płytko, dosłownie no, polizać powierzchnię problemu. Więc nie.

0: No nie jest to proste. Natomiast jakby urok tego wszystkiego, mi, tak jak już to w czasie Krawiec mówiłeś, przypomina mi to trochę antologie komiksowe, gdzie rzeczywiście masz taki fajny zbiór różnych twórców w danym temacie i mam, coś łączy, prawda, te historie w jakiś sposób, w jakąś całość, są one spięte jakąś klamrą, natomiast...
1: Najczęściej nie są właśnie spięte żadną klamrą.
0: No, często, nie, to zależy. No, jeśli masz to antologię komiksu polskiego, to jest ta klamra, że masz polskich twórców, tak?
1: A, no chyba, że taka klamra, no.
0: No jakaś ona jest, no. Nie, te klamry.
2: No tutaj mamy te trzy tematy, miłość, śmierć i roboty, no i to są, wokół tego to wszystko oscyluje. No o tej miłości to chyba jest najmniej, a raczej właśnie o tej miłości ludzi do siebie bardziej, o tak? No i to jest w ogóle fajnie też, no wiadomo, jako że to jest graficzna seria, no to mamy te trzy takie emotki, serduszko, ten krzyżyk i tego robocika i to też spina te odcinki, no bo przed każdym jakby ten jednoręki bandyta idzie w ruch i wyrzuca nam trzy tematy konkretnie, trzy emotki, które będą związane z tym odcinkiem. I to też jest fajne, bo to jest taka gra, widzisz już te emotki i się zastanawiasz, o czym to będzie. Mm-hmm.
1: Czyli one, nie zwróciłem na to uwagi, czyli one są losowane, różne są. A.
0: Znaczy nie są losowane, tylko bardziej jakby informują no, widza, czego się może spodziewać. Tak?
1: No, znaczy, no bez sensu losowane. Miałem może na myśli to, że są za każdym razem i inne, dla nas może tak trochę losowane.
2: Tak, tak, są inne, specyficzne wiemy, dla tego wypadnie. Odcinka, jakby związane z tym odcinkiem są te no. trzy emocje.
1: Fajny patent, świetny patent. Przyznam się wam w ogóle, że od dłuższego czasu pracuję nad swoim jakimś światem science fiction, swoim uniwersum i nie sądziłem, że tyle będę miał z tym jakby tak dużą zagwozdkę z tym, nie? Bo to nie jest wcale proste i ciężko nie wpaść w jakiś banał. Często jest taka pokusa, żeby się czymś zainspirować, coś skopiować, a to trzeba zrobić bardzo umiejętnie i w sposób twórczy, tak żeby z dwóch składników stworzyć trzeci bardziej, nie? A nie mieszankę tych dwóch.
2: No tak. To...
0: Nie tworzę światów, więc...
1: Nie doradzicie mi nic a propos tworzenia światów, tak? Ale ja myślałem, że zdradzić, pogadam wiesz... z kimś na poziomie, kto wie, jak się tworzy światy, a tu sami laicy w dziedzinie tworzenia... Co, wy nigdy światów nie tworzyliście? Nie wiem.
2: Ja myślę, że z naszego uniwersum możesz sobie spoko dużo zaczerpnąć ciekawych postaci. Także szalej. Ale tutaj, bo tu mówiłeś o tej pomocnej dłoni. Tak. I na przykład dla mnie z kolei to był najsłabszy odcinek, jeżeli chodzi na przykład o scenariusz. Bo dla mnie to było tak absurdalne, to jej wyjście... żeby zrobić tą naprawę bez zabezpieczenia, że nawet taka osoba, która...
0: Właśnie, nie, dlaczego uważasz, że to było absurdalne? Moim zdaniem to była lepsza szydera z kapitalizmu niż w jakimkolwiek innym odcinku. Mamy tam do czynienia z historią osoby, która jest wysłana w kosmos ze starym sprzętem, niedziałającej kapsule, bez odpowiednich elementów safety, zrobili cięcia i załoga jest jednoosobowa zamiast dwuosobowa i tak dalej, i tak dalej. Mamy
2: takie. Ale nawet linki nie było...
0: No, ona mnie, nie wiem, czy, no nie wiem, no w każdym razie, wiesz, widać, że po prostu to jest ta taka ewidentna szydera z właśnie takich miejsc pracy, które mają serdecznie wywalone na pracownika i a przywiązuje się uwagę tylko i wyłącznie do tego, żeby robić cięcia, tak? I że to się musi zemścić, prawda? I to jest moim zdaniem historia opowiadająca o tym, nie? Więc scenariuszowo on faktycznie jest taką słabą wersją grawitacji, bo moim zdaniem ta jakby inspiracja tym filmem tam jest zbyt ewidentna, prawda?
1: Ale to mówisz, że to tylko taka otoczka trochę i że jest to drugie dno, jakaś satyra na sposób pracy dzisiejszy, tak? To mi się strasznie podoba, zobaczcie, że science fiction to jest... taki gatunek, który świetnie się sprawdza w opowiadaniu historii o nas samych, historii współczesnych, o naszych zachowaniach, aktualnych problemach też, ale wszystko to można ubrać w jakąś otoczkę, że wszystko się na innej planecie dzieje i to sprawia, że science fiction jest świetnym narzędziem do satyry, do komentowania rzeczywistości, do kontestowania rzeczywistości i można też się nie bać, bo można bardzo ważne sprawy poruszać i takie no drastyczne o politykach, o nie wiem, o religii, o seksie, o wszystkim, ale nie trzeba się tak bardzo bać, bo można, jak dobry artysta, wszystko to ubrać w inne ubranko trochę i nikt się do nas nie przyczepi.
0: Myślę, że każdy w każdy sposób wyrażania czy opisywania jakiegoś problemu w sztuce jednak daje taką możliwość. Nie musi to być osadzone koniecznie w science fiction czy fantasy. Może być też to zupełnie osadzone, wiesz, jakby w realiach dzisiejszych. Artysta ma tutaj szerokie pole do popisów, prawda?
1: No ale to wtedy zupełnie co innego, bo wszystko masz bardzo dosłownie pokazane. A tutaj,
0: nie musi być
1: a tu w science fiction możesz na przykład opowiedzieć historię o tolerancji, przedstawić, jak ty to widzisz, to zagadnienie tolerancji, i tu z pomocą przychodzą ci jacyś obcy. No i masz takiego awatara, nie? W którym to jest takie właśnie Pocahontas w kosmosie trochę, zderzenie się kultur, kultura mordercza, chce być tu ekspansywna i terytoria nowe sobie i złoża, a tu mamy uduchowionych, takie no Pocahontas, nie? W kosmosie. Nie wiem, gdyby taką historię jakąś o nietolerancji opowiadać w czasie rzeczywistym, no to by rzucali kamieniami w jakichś gejów, w jakichś katolików, w jakąś mniejszość może.
2: Z tych odcinków najlepszy o nietolerancji to chyba jest Lód, o tych braciach, którzy są na takiej innej tam planecie skutej lodem, no bo musieli opuścić Ziemię, bo wiadomo, Ziemia już jest zniszczona. I ten jeden z tych braci, ten starszy, jest ostatnim niezmodyfikowanym człowiekiem na tej planecie. I jest uważany za gorszego i po prostu jest takim wyrzutkiem tej
0: społeczności. Nie wiem, czy tam była kwestia tego, że ta Ziemia była zniszczona, czy oni raczej byli emigrantami ekonomicznymi, bo oni byli dość biedni, że tak powiem, ci rodzice. Tak odniosłem takie wrażenie, że rodzice tych dzieciaków byli biedni i nie stać ich było na zmodyfikowanie tego starszego syna, czy być może on był już na tyle jakby
2: wiek... Nie załapał się.
0: Nie załapał się na modyfikację, tak? I to może bardziej kwestia tego.
2: Tak, tak. Oni byli jakimiś kolonistami tej lodowej
0: to było
2: planety.
0: Działo się to na jakiejś takiej planecie lodowej, no. Prawdopodobnie na którymś z księżyców Jowisza.
2: No i też fajnie było w tym odcinku pokazane takie wygłupy tych nastolatków, takie właśnie udowadnianie sobie.
0: No typowy nastolatkowie, no.
2: Tak, fajne to było.
0: Natomiast bardzo rozczarował mnie odcinek Puls własny planety, który graficznie bardzo mi się podobał. Natomiast jego scenariusz był bardzo taki rozczarowujący. On tam się też działo właśnie na jednym z księżyców Jowisza i podczas jakiejś tam eksploracji planety dochodzi do wypadku, a załoga, znaczy tam jedyna osoba, która przetrwała z załogi, próbuje się dostać do lądownika i się ewakuować i robi to i wspomaga się przy pomocy środków odurzających. I to sprowadza na nią szereg halucynacji. Widać taką strasznie właśnie to, co być może już o tym było mówione, ale widać bardzo silne wpływy Odysei kosmicznej w tym odcinku, ale sam scenariusz jakby był tak bardzo rozczarowujący i ta inspirowanie się tą Odyseą było tak ewidentne, że no jednak pomimo tego, że zapowiadał się bardzo fajnie odcinek, to jego to tak jak mówię, nie wywarł na mnie ostatecznie pozytywnego wrażenia.
2: Już wiem. Ale jest morał, na innych planetach i księżycach też trzeba zapinać pasy, bo to się może źle skończyć.
0: Tak, zdecydowanie.
1: A ja, panie aktorze, nie będę zapinał. Są moje pasy, mój samochód.
2: No, tobie, Krawiec, ten odcinek się powinien spodobać, bo właśnie ta główna bohaterka dużo morfiny i amfetaminy zażywa i ma fajne haluny.
1: No to dziękuję bardzo, to czyli ja jak coś ze ćpaniem, to Krawiec będzie w niebo wzięty. No dobra, już przynajmniej wiem, dlaczego tak słaba słuchalność dzisiaj. No, wszyscy oczywiście poszli do konkurencji, która nie wiem, czemu się tak trochę ostatnio wtrynia, bo co ja nie wejdę, to patrzę, on też nadaje. I aż mi się tak łyso zrobiło tutaj, tak mrugam okiem, mówiąc słowo łyso, żebyście wiedzieli, co z nim zrobić, o kogo chodzi.
2: Miał do Bułgarii jechać. I co? I nadaje teraz.
1: Zawsze wtedy, kiedy ja.
2: Nie, z Polski jednak.
0: Ja nie wiem, o kim mówicie. Nie mam tego pana.
2: Zasubskrybowanego, bardzo dobrze.
0: Zasubskrybowanego.
1: Więc... to ci podpowiem, to jest taka osoba, której nigdy włos z głowy nie spadnie.
0: Okej. Okay. Nic mi to nie mówi, ale dobra.
1: No nieważne.
0: Może lepiej.
2: To nie wiem, czy cię pytałem już, który graficznie cię najbardziej zachwycił w tych odcinkach.
0: Graficznie? Aha. No to właśnie ten o tym księżycu i o bardzo mi się podobał graficznie, bo on był narysowany w takim realistycznym, ale w miarę oszczędnym stylu, który przypominał mi trochę komiksy, które najbardziej lubię. No, właśnie takie stylu realistycznym ze szkoły francuskiej czy polskiej. To jest bardzo, bardzo fajnie narysowane. Natomiast no, scenariuszowo, tak jak mówię, nie wypadł on zbyt dobrze. Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo one graficznie są wszystkie na bardzo wysokim poziomie w gruncie rzeczy. Tutaj ciężko jest znaleźć jakiś słaby odcinek pod tym względem. To już jest jakby kwestia gustu, co bardziej ci się podoba, a co nie, jaki styl najbardziej ci podchodzi. No Śnieg na pustyni na przykład graficznie był niesamowicie zrobiony, jeżeli chodzi o technikę. To był bardzo, bardzo fajny odcinek, bardzo ładny pod każdym względem. Widać kunszt twórców, to na pewno. Nie można znaleźć słabego odcinka.
1: No właśnie, twórców, a nie twórcy, bo patrzyłem sobie na listę płac i no zawsze jest tutaj na przykład 5 specjalistów od efektów specjalnych, którzy się, te nazwiska się pokrywają, ale no tu 5, tu 3, tu 7, w zależności od tego, czego dotyczy tam kreacja, czy bardziej postprodukcja, czy montaż wideo, czy postacie 3D, budowanie, no ale jest to jakiś zespół jednak, mały, bo mały, ale no, ciężko samemu by było coś takiego zrobić raczej. Ciekawi mnie, jak jest z udźwiękawianiem tego i z głosami. Czy ktoś się zwraca z gotową produkcją do Netflixa, Netflix to kupuje i dubbinguje już we własnym zakresie? Chyba tak, ponieważ widzę tam znane nazwiska jakieś wśród osób puszczających głosów, no to ciężko, żeby jakieś studio miało taki dostęp, nie? Że bierzesz znane sobie osoby, organizujesz, płacisz im ze swoich jeszcze. Więc bardzo mnie to ciekawi, jakby sam proces kupowania czegoś przez Netflixa, dogadywania się. Ciekawi mnie, może jest ktoś, kto miał doświadczenia z Netflixem, chociaż wątpię, ale zobaczcie, nawet takiemu Bartoszowi Walaszkowi udało się sprzedać swoją produkcję. Mimo, że taka obskurna i taka no, gryzmołowata i jeszcze hardkorowa, mówię o Egzorcyście, nie? No bo na przykład Kapitana Bombę to kupiło już sobie CDAPL z kolei.
2: No ten Śnieg na pustyni to taki Deadpool, trochę taka wersja Deadpoola kolejna, a w ogóle ten pan, który jest odpowiedzialny za tą całą serię, która ją wspina, który ją wymyślił i który ją po prostu no tak zawioduje, Tim Miller, no to właśnie jest reżyser Deadpoola.
1: Czyli jest producent, on jest producentem tych wszystkich odcinków?
2: On jest pomysłodawcą tej serii i taki producentem i on jest z tego Blair Studio.
1: No bo widziałem, że podpisują się różne studia, czyli no Netflix jakoś się dogadał i zlecił po prostu każdemu studio być może powiedział zróbcie o czym chcecie, oczywiście jak to zawsze bywa do zatwierdzenia, nie, że przedstawiasz jakiegoś pomysła i panowie ważniaki w garniturkach to zatwierdzają jeszcze.
0: Znaczy ja podejrzewam, że to mogło wyglądać w ten sposób, że ten producent miał jakiś pomysł na jakąś serię, poszedł z tym do Netflixa, powiedział, że można by to zrobić w ten i w ten sposób, a potem już Netflix zwracał się do jakichś studiów, które są w ten czy inny sposób rozpoznawalne, zgarnął jakieś nagrody czy coś, czy chciałyby uczestniczyć w czymś takim. Pewnie mało kto by się nie zgodził tak naprawdę, no bo to jest dla takiego studia, jest to na pewno szansa, żeby się pokazać, wybić i dzięki temu zgarnąć jakieś fajne kontrakty, czy do gier, czy do kina potem. Także myślę, że to bardziej mogło wyglądać w ten sposób.
1: A myślisz, że zapłacono za tę produkcję każdemu studio?
0: Myślę, że tak.
1: Też tak myślę. No to dla sławy to swoją drogą, ale no z czegoś trzeba żyć i jak
0: ale
1: się robi...
0: Ale to widać, że tam jest włożono w to kupę czasu i pracy. No to nie da się czegoś takiego zrobić za darmo. To jest zamówione przez Netflixa i na pewno jest to dobrze zapłacone. Tak mi się wydaje oczywiście, no bo tak. nie wgłębiałem się jak.
1: No, bo tylko wtedy właściwie mamy szansę zrobić coś porządnego, bo nawet samo zorganizowanie wielu ludzi do pracy, animatorów, scenarzystów, to już wymaga jakichś nakładów, jakiegoś przekonywania, zebrania się do kupy. Musiały być pieniądze i jak mówisz, za dobrze zrobione, żeby to była taka darmówka, że gołodupki hop do kubki i nie każdy coś fajnego zrobi. To zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie?
0: Nie, nie da się takich rzeczy zrobić po godzinach.
1: Tak, tak. Swoją drogą ciekawe, jakie to pieniądze. Sam bym kiedyś coś chciał też zrobić, może jakąś krótką formę. Może to takie w dzisiejszych czasach, na dzisiejszy czas faktycznie szczytowe osiągnięcie, że twój film się pojawił na Netflixie.
0: No słuchaj, no może aplikuj do Platini masz, no. Co ci mam powiedzieć?
1: A to wtedy nie będzie, że krawiec coś zrobił, tylko zrobiło Platin i masz.
0: Ale
1: no.
0: Sam powiedziałeś, że nie ma szans, żeby zrobić takie coś w pojedynkę. To już nie są te czasy, kiedy można było zrobić, wiesz, grę klasy A w jedną osobę.
1: I w jedną noc.
0: To się skończyło 30 lat temu.
1: No niekoniecznie, bo są też takie przypadki. Grę Hotline Miami. I wiesz co, dzisiaj jest tak, że prototyp gry, czyli taką bardzo uproszczoną wersję, gdzie masz jakieś tam po prostu jakieś manekiny biegają zamiast realistycznych postaci, ale wszystko już działa i masz jakby sens tej gry oddany, to często, bardzo często ludzie robią w jeden dzień, nie? Potem przychodzi czas do pracowania.
0: Możesz robić sobie jakiś taki, nie wiem, kurczę, jak to się nazywa, taki pixel art. No i możesz robić animację w takim razie. To da się być może zrobić w jeden dzień.
1: Pixel art się dzisiaj świetnie sprzedaje i ludzie to lubią. Hotline Miami, takie pixelowe mocno i to też przez dwóch ludzi zrobione, programista i grafik. I zrobili bardzo szybko tą grę, a taki światowy hit, nie? I wszyscy.
0: No widzisz, czyli się daje.
1: Da się.
0: Są jakieś możliwości, no.
1: Trochę będzie to widać. Ja mam pomysł na takie techniki. Można na przykład przefiltrować filtrami takimi artystycznymi, które sprawiają, że wszystko wygląda trochę jak malowane farbami. Niedoskonały do końca obraz 3D, bo powiedzmy, no nie masz jakichś tam super sprzętu, czy czasu na renderowanie, upraszczasz tą grafikę, ale potem ją przepuszczasz przez jakieś filtry, które jakby doskonale maskują różne niedociągnięcia drobne. Można mieszać dzisiaj fajnie techniki, trochę 3D z 2D, trochę malowanego, trochę cyfrowego. Strasznie plastyczny komputer się nagle stał, bo takie są fenomenalne narzędzia, że wcale tak ciężko się nie robi, ja przesadzam trochę, no, ale trochę samozaparcia trzeba, nie? I ciężkiej i żmudnej pracy. I samemu jest ciężko ogarnąć chociażby z tych powodów, że dobrze jak w teamie jest ktoś, kto zarządza pracą w jakiś sposób, nie? Kontroluje, od czasu do czasu się podpyta, czy jak robota idzie, czy pogoni innych, zadzwoni gdzieś, no to już tak ważna funkcja. Nie masz kogoś takiego w zespole, spada to na ciebie i może ci nie zostać tak dużo czasu na malowanie czy wymyślanie scenariusza.
0: Ewidentnie ta seria Miłość, Śmierć, Roboty no nie była robiona przez zespoły jednoosobowe po godzinach, to na 100%.
2: Ale słuchaj, krawiec, jeżeli cię powstrzymuje to, że twojego nazwiska nie będzie, to ci to wyprostuje, bo będzie twoje nazwisko, bo na Wikipedii pod tym całym tematem Miłość, Śmierć, Roboty tutaj są wymienieni wszyscy, którzy, znaczy tam wszyscy nie, ale ten, kto napisał scenariusz, tak, to reżyserował. Także spokojnie, jak tam będziesz gdzieś mocno odpowiedzialny, to twoje nazwisko też się pojawi na Wikipedii.
1: No, niekoniecznie, bo właśnie na tych listach płac czasem jest tak, że nie wymieniają ludzi takich bardzo gdzieś tam na samym dole, czyli na przykład takich wyrobników od grafiki, którym dano za zadanie malowania tekstur, tam nakładania nieba, zrób fajne niebo i oni tak... bazgrali, malowali, tworzyli, narobili się, ale byli zbyt mali i na liście płac się znajdą tylko jacyś tam starsi, senior artist, jakiś art director, a ten taki prosty wyrobnik w ogóle się nawet nie złapie na listę płac. Nie, no tak się śmieję trochę, no gdzie tam, no co, zaraz film zrobię do Netflixa. Jak coś zrobię, to jakby coś zrobię, to raczej na własne konto będę się starał wydać coś. Chyba nieszczególnie bym chciał się wiązać z kimś w ogóle. Bo to zaraz są wielkie plany, nie? Wielka produkcja, wielka odpowiedzialność. Myślicie, że jak Netflix u was coś zamówi i mu nie dostarczycie, to co? To nie ma kar umownych? Nagle 100 milionów dolarów rumuńskich transferowych odszkodowania? I w ogóle jakieś takie klimaty. Nie wiem sam, ale coś, czas pokaże.
2: Próbuję tu na szybko znaleźć, ile kosztowały te odcinki, ale niestety na razie nie udało mi się nic znaleźć, ale poszukam, bo w sumie sama się zaciekawiłam, ile taki 7-minutowy film mógłby kosztować.
1: Pewnie bardzo różnie znowu.
0: Myślę, że to jednak nie są małe pieniądze. To jest tak jak zwróćcie uwagę, że jednak jakość tych filmów jest naprawdę wysoka, tak? No więc nie sądzę, żeby można było powiedzieć, że którakolwiek z nich jest gorsza niż jakieś, nie wiem, cutsceny, które robi Blizzard do swoich gier przykładowo.
2: No i też zapraszali takie najlepsze studia, nie? Z każdego kraju, tam najlepsze studia już z renomą, które też wiadomo, stawki mają odpowiednie, także na pewno tutaj miliony szły.
0: Też mi się tak wydaje. A w ogóle pokazują moim zdaniem ta seria doprowadzenie do ciekawych wniosków i to też myślę, to już chyba kiedyś było poruszane na antenie którejś z waszych wspólnych audycji odnośnie tego, jak będzie wyglądała przyszłość kina, jak będzie wyglądała przyszłość aktorstwa. I jeżeli daje się tworzyć tak wspaniałe historie przy pomocy animacji komputerowej, gdzie naprawdę jest ciężko na pierwszy rzut oka rozróżnić, czy dany obraz jest realizowany komputerowo zupełnie, czy występują tam żywi aktorzy, gdzie mówi się o tym właśnie, że jacyś tam aktorzy, którzy nawet zmarli, prawda, mogą być przy pomocy sztucznej inteligencji w jakiś sposób przywróceni filmowi i na przykład, nie wiem, ta aktorka, niestety nazwiska sobie nie przypomnę, ale która grała księżniczkę Leję.
1: Carrie Fisher. Dzięki temu... Carrie Fisher. No, i Luke Skywalker zrobiony za pomocą deepfake'a, nie? W serialu Mandalorian. No, niektórzy twierdzą, że to słabo było zrobione, że tam twarz pływa trochę. No wiadomo, no, różne efekty daje ta sztuczna inteligencja. Faktycznie pływają trochę te twarze.
0: No, ale pamiętaj, że ta technologia przecież nie zatrzyma się.
1: Tak,
0: nie zniknie, więc tutaj no ciekawe to może się wszystko...
1: A pospekulujmy, no właśnie pospekulujmy sobie chwilę jeszcze na temat przyszłości kina. Ja myślę, że będzie kiedyś taka możliwość, że jakby powiedzmy mamy jakiś film w stylu Jurassic Park, jest grupa przyjaciół i dinozaury i tak dalej, muszą uciekać, to ty możesz jakby być w paczce tych przyjaciół i cały czas z nimi się przenosić, jakbyś biegł. Tylko możesz sobie po prostu tam uruchomić, że automatycznie masz być tam, gdzie rozgrywa się akurat ważna akcja i masz taki interaktywny film, w sensie nawet nie musisz podejmować żadnych decyzji i może nie interakcja jest tu sednem, tylko przeżywanie, że oglądasz ten film od środka cały czas, nie? To jesteś w laboratorium.
0: Kino 10D?
1: Nie, po prostu to się już teraz da zrobić w przypadku filmu robionego w całości w 3D, jak większość, albo jak wszystkie te właśnie z tej serii Miłość, Śmierć i Roboty, no to można taki film przygotować już, można go wyrenderować w 360, czyli możesz się rozglądać cały czas, ale to jest trochę inna bajka, bo ja mówię o sytuacji, w której mało, że się możesz rozglądać cały czas i być jednym z bohaterów filmów, to możesz się przenosić jeszcze w tym filmie z miejsca na miejsce cały czas, więc to musiałby być film odtwarzany po prostu w czasie rzeczywistym przez silnik renderujący i tyle. Nie przez playera, nie film zrobiony w jakiś sposób na sztywno, jak to się mówi, nie? Nawet tą kamerą 360, bo wtedy, owszem, będziemy mogli się rozglądać cały czas, ale będzie nam narzucone miejsce zawsze w 100% tego rozglądania się. A tu mówimy już o większej interakcji z otoczeniem może bardziej, a nie interakcji w sensie, że wpływamy na fabułę nawet, nie?
2: Ale to już jest dla mnie bardziej trochę gra niż film.
1: No ale tu nie grasz, tu nie podejmujesz żadnych decyzji, nie rywalizujesz, nie zdobywasz punktów, po prostu jesteś w środku filmu i jak drużyna pierścienia gdzieś wędruje, to możesz sobie powędrować z nimi przez chwilę, no, nie?
2: Razem z nią.
0: I po prostu zmieniać kąt obserwacji, rozumiem, tak? Wiesz co?
1: Albo nawet nie zmieniać, albo nawet nie zmieniać.
0: Nie sądzę, żeby się to przyjęło, powiem ci szczerze. To znaczy, było wiele już pomysłów, myślę, na temat takich alternatywnych rozwiązań kitowych. Dalej uważam, że jednak ten klasyczny ekran 2D będzie jednak niewirtualna rzeczywistość żadna, bo to można powiedzieć, że, tak, że jest to jakaś taka kinowa wirtualna rzeczywistość, że raczej to nie wyprze tradycyjnego filmu, aczkolwiek może się to pojawić jako równoległa inna forma rozrywki po prostu.
1: To będzie tylko opcja, możesz to oglądać przed telewizorem, ale jak wciśniesz przycisk,
0: nie
1: to...
0: Nie da się tego zrealizować w ten sposób.
1: To na minutę się wcielasz w członka drużyny pierścienia i wędrujesz z nimi po górach, jak masz tylko ochotę, na chwilę. A czemu mówisz, że się nie da tego zrealizować?
0: Ze względu na koszty realizacyjne, to znaczy nie da się zrobić filmu, który będzie świetny w 2D na ekranie i będzie świetny jednocześnie, kiedy będziesz siedział w oczach, w głowie dinozaura, który goni tam ofiary w tym Jurassic Parku.
1: Ale
0: po
1: to
0: prostu
1: nie...
0: realizacyjnie to będzie zbyt kosztowne.
1: Nie. No właśnie wszystkie realizacje zrobione w 3D, jeśli są robione tak, wiesz, w sposób poukładany, że to nie jest potem cięte, masterowane strasznie, to po prostu ja takie coś bym jestem w stanie przygotować i robię de facto takie rzeczy, pracując nad grami przygodowymi, więc nie jest to żadna wielka filozofia. Trzeba tylko tą kamerę jakoś zaprogramować, żebyś miał tą możliwość wcielenia się w dinozaura, albo nie, albo tylko po prostu masz wybrane chwile, gdzie możesz być albo członkiem drużyny, albo nikim. No. To nie mówimy o takiej zupełnej dowolności, bo wtedy faktycznie zwracasz tu uwagę, że powstaje problem, że jakby widz zaczyna używać jakichś niestandardowych kątów widzenia i tak dalej, nie idzie za tym, co twórca stworzył i powstają powstają brzydkie ujęcia, powstają nieciekawe ujęcia, a co jak ktoś chce zostać w tyle i tak dalej, ale ja myślę trochę o czymś innym, wiesz, niekoniecznie się skupiam aż tak bardzo na tym, że na zmianie widoków, bardziej na samym ogólnie o udostępnieniu jakiejkolwiek opcji na chłonięcie tego filmu od środka. Może nawet do tego stopnia, jak już się podłączymy do mózgu, komputer, że czujesz chłód lekki, jak idziesz, wiesz, z tą drużyną, w której nagle się w magiczny sposób...
0: Chłód możesz mieć z klimatyzacji, to nie jest akurat problem. Jakieś tam eksperymenty z tymi, multisensorycznymi kinami już się odbywają od dłuższego czasu, prawda? Że tam chlapie cię woda, nie wiem, czujesz zapach kupy, jak lubisz, nie wiem. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne do zrealizowania. To znaczy praca operatora, praca kamerzysty, cały proces jakby tworzenia zdjęć, ujęć, kadrowania, to jest coś, co jest esencją kina i taka rozrywka, o której ty mówisz, kinem już przestanie być. To już nie będzie film.
1: No faktycznie, trochę masz rację, że to jest już bardziej gra komputerowa.
0: No. Nie wiem, czy gra, no, to jest coś innego.
1: Nawet jak
0: no, nazwijmy
1: nie grasz,
0: to, nie wiem, opowieścią VR na przykład.
1: No właśnie.
0: Ale myślę, że taka rozrywka mogłaby powstać jak najbardziej. Jest na nią... Rynek zweryfikuje oczywiście.
1: No już w sumie jest, nie? Bo pojawienie się gogli VR to już bardzo zbliża do tego. I na razie masz wypasione gry, gdzie tam łazisz, rozglądasz się, patrzysz na ręce swoje. Tylko że no, to jest gra, bo tam sam musisz iść, sam musisz podejmować różne cały czas decyzje, kombinować, a film to trochę co innego, ale faktycznie dziwny twór, bo z jednej strony traci to zupełnie tą swoją filmowość, bo już nie mamy tego, co jest kwintesencją, czyli widok oczami reżysera na wszystko. Scenarzysty, reżysera, kamerzysty, oświetleniowca, wszystko przygotowane pięknie i dlatego tak super to wygląda, bo wybrano ładny kąt, odpowiedni i pasujący, na przykład rozmawiają ze sobą dwie postacie, no to raz nagrywamy jedną z zapleców, raz drugą, to są wszystko jakieś takie zabiegi oczywiste dość, nie? A tu nagle wykastrowane z tego na rzecz przeżywania i chłonięcia filmu od środka. No dziwny pomysł faktycznie. Ale są takie zabawy, nie wiem, w różnych tam, w Disneylandzie można sobie pójść i sokołem Millennium sobie polatać. Siadamy normalnie za kokpitem, olbrzymi wielki ekran, skok w hiperprzestrzeń, nie? Nawet już nie widzimy, że to jest jakiś ekran czy coś, bo jest to wszystko super przygotowane, nie? No i można się bawić w takie rzeczy. w sumie.
0: Ja jeszcze myślę też o ludziach, którzy mają problemy zdrowotne, oni by mogli, wiesz, wytrzymać tego typu wrażenia, jest zbyt silne, na przykład bycie goniony przez tyranozaura. Wiesz, twój organizm nie wie o tym, że to zagrożenie jest sztuczne, że tak powiem, tak.
1: Albo jakiś truposzczak z flakami na wierzchu cię goni, to przecież się można zesrać. Przepraszam, damy.
2: Był taki jeden odcinek Epoka Lodowcowa, gdzie właśnie była alternatywna wersja rozwoju cywilizacji, gdzie dinozaury goniły ludzi, więc to, co pani Ewa Kopacz mówiła, może się gdzieś tam w innym świecie okazać prawdą.
0: Może to właśnie było robione przez Polaków, dlatego stąd wzięli ten pomysł. Nie? Mówię o tym odcinku, gdzie świat pojawił się świat w zamrażarce.
2: Tak, tak, tak.
0: Bardzo, bardzo, bardzo śmieszny odcinek, to prawda.
2: Tak, także uważajcie na stare lodówki, nie wyrzucajcie ich od razu, tylko najpierw zajrzyjcie do zamrażalnika, może tam jakąś zaginioną cywilizację znajdziecie. No, jak nie myjecie lodówki za długo, to i tak macie tam na pewno jakieś cywilizacje.
0: Dokładnie, odpowiednio nie myta lodówka na pewno daje szansę na stworzenie cywilizacji technicznej w jej wnętrzu.
2: No, ale jak na przykład bym była aktorką, jakby widziała te niektóre tutaj odcinki, no to bym się bała, nie, jaki jest los aktorstwa. Ale sobie myślę, że to jest jednak przeznaczone takie techniki na jakieś, nie wiem, efekty takie kaskaderskie, mega niebezpieczne, tego typu rzeczy, bo jednak chyba taki żywy aktor wciąż jest tańszy niż tworzenie takiego filmu, na przykład no, pełnomatryżowego z takimi postaciami 3D, to które mają tak wiernie odwzorowywać człowieka, to chyba bez sensu.
1: Niekoniecznie. Sądzę, że skoro niektórzy aktorzy życzą sobie za rolę po 10 milionów dolarów, a na przykład jacyś znani, no to ile może kosztować zrobienie takiego wirtualnego aktora, modela, co ja sam takie składam, może nie są tak doskonałe, bo nie mam jakiejś maszyny na przykład super, ale co to za problem kupić dobry komputer, nie? Jakieś studium. Nie wydaje mi się, że takie strasznie drogie było to animowanie, modelowanie, nawet motion capture. Bierzesz grupę taką, co się specjalizuje w tym, oni tam machają mieczami, skaczą. To też chyba nie kosztuje jakichś grubych milionów, nie? Więc nie wiem.
0: Właśnie
1: nie
0: miałem
1: wiem.
0: Mówić, że to może zależeć wiele od tego, jak bardzo szalone garze będą się na rynku pojawiać. Bo trzeba zauważyć jakby taką zasadę, że wraz, szczególnie to widać po serialach, gdzie ważne jest, aby utrzymać aktora przez cały czas życia serialu. Ci aktorzy z każdym kolejnym sezonem żądają coraz większych gaż. I być może takie zagrożenie ze strony automatyzacji, że tak powiem, czy komputeryzacji, być może utemperuje apetyt niektórych, bo rzeczywiście te kwoty potrafią być szalone. Moim zdaniem dobrze, że ta presja się pojawia. Niech ci aktorzy też poczują się troszeczkę jak kobiety pracujące, jak osoby pracujące na kasie, które też to zagrożenie, że tak powiem, eliminacji ich z miejsca pracy przez maszyny odczuwają w tym momencie.
1: No, zabrzmiało trochę jak pomysł na scenariusz na kolejny sezon Miłości, Śmierci i Robotów. Dobra byłaby taka opowieść, która by właśnie o tym mówiła, że jest pewna taka kasta, ci aktorzy, oni takie muchy w nosie mają, nie, i tak dalej, a tu nagle się pojawiają wirtualni aktorzy. Przychodzi już taki troszkę zasuszony aktor, a tu za 20 milionów mogę ewentualnie. Proszę pana, ja mam tu 10 takich jak pan. Popatrzcie, ten może wyglądać tak jak pan i robi salta i skacze jeszcze dodatkowo. Ten mogę tu wgrać mu program Komandos, będzie mi strzelał. Wszystko to panie.
0: No jeszcze inaczej. Przychodzi taki Leonardo i mówisz, że żąda 20 baniek za rolę. Słuchaj, Leonardo, za 20 baniek to ja cię po prostu zrobię w 3D. Także albo schodzisz z sceny, albo cię zastępujemy.
1: Coś takiego jak aktor zajmujący się właśnie aktorstwem ruchowym tylko i wyłącznie. Do motion capture. Jego ruchy są przechwytywane i przenoszone na wirtualne postacie. To jest normalne.
0: Władca Pierścieni Smigola w ten sposób stworzono. No. Sean Connery udzielał swojej twarzy smokowi w Ostatnim Smoku, prawda? Mm. To był chyba jeden z pierwszych w ogóle filmów zrobionych tą techniką. Tak mi się wydaje.
1: No w każdym razie było to takie prekursorskie mocno, wtedy pamiętam. No, ale no tak, albo takie gry jak Noir, gdzie aktorzy z kolei użyczyli swojej bogatej mimiki, i skilli właśnie grania twarzą i to było ripowane i przenoszone na postacie wirtualne i gra potem zasłynęła z tym, że postacie w niesamowity sposób robią miny, jakby grają, co do dzisiaj jest dosyć rzadkie, bo dziś często postacie z gier grają w sposób bardzo uproszczony, nie? Albo przerysowany, albo uproszczony. No, nie jest to żywy aktor.
0: Nie jestem pewien, jak to wygląda, bo nie gram w gry aktualnie z typu, nie wiem, czy takie filmy jak The Last of Us, tak? Bo dobrze kojarzę tytuł?
1: No pewnie
0: The Last of Us, tak?
1: Tak, no.
0: No bo tam w gruncie rzeczy ta gra sprawia wrażenie, przynajmniej z tego, co widziałem, jakiś gameplay, że w gruncie rzeczy jest to tak naprawdę taki film wirtualny, gdzie tylko pokazujemy bohaterowi, żeby tam poszedł, tam coś zrobił, a my raczej tak oglądamy.
1: Właśnie zupełnie nie. Masz pełną kontrolę, dosyć złożone rzeczy wykonujesz, tworzysz różne przedmioty z innych, crafting, chowasz się za zasłonami, bo ktoś tam idzie, czy ktoś cię usłyszał, ale mogło cię zmylić to, że tam jest dużo takich przerywników filmowych, no gdzie faktycznie nie kontrolujesz sytuacji, tylko oglądasz sobie przerywnik filmowy, wiadomo, no i gra jest dość realistyczna, fajnie wygląda po prostu, więc no, to jest taki real fajnie odwzorowany, nie? I roślinność, i światło, i no ale gra jest jak najbardziej taka, nie jest to film interaktywny, nie? Tylko pełnowymiarowa gra.
0: Okej. Okay. Miałem właśnie wrażenie, że to już bardziej przypomina właśnie to, o czym wspominałeś wcześniej.
1: Tu to możemy się cofnąć do czasów laserdisków i jeszcze w ogóle takich gier. Była na przykład gra Mad Dog McCree na Dzikim Zachodzie i to była gra zlepiona z wideo takich nagrywanych kamerą normalnie z kowbojami, tylko się różne te filmiki włączały po prostu, nie? I tam strzelanka taka, bo to był czas, gdzie były modne takie gry, interaktywne filmy, gdzie właśnie różne normalne filmowe sceny z aktorami się pokazywały na ekranie. My dokonywaliśmy różnych decyzji, to już dawno, dawno temu było, nie?
0: To Fantasmagoria chyba, jeden z pierwszych takich tytułów.
1: No, tak, była taka właśnie, no. Jeden z ostatnich produktów chyba większych Sierra Online, bo starali się trochę unowocześnić i też wejść jakby mocniej w aktualne trendy. Nie wiem, czy to się nie zemściło w końcu. Czasem warto pozostać przy swoim, jak się coś dobrze robi i nie kombinować za dużo. Tomisiu tu napisał, okay, że ja uniwersum tworzył. Dobra, to co? No my też chyba powoli będziemy kończyli, co nie Ania? Już 23.
2: No tak, tutaj właśnie Grzesiek wspomina, że w Black Mirror jest taki odcinek, gdzie taki niebieski misiu kradnie pracę stand-uperom, czy tam jakiemuś innemu komikowi. Także...
0: Rzeczywiście, był taki odcinek.
1: Był jakiś Griswold, czy coś takiego. No taki pyskaty miś strasznie, miś wnerwiacz, gwiazda wirtualna. No i ale tym misiem zawsze musiał ktoś kierować, on nie był taki wirtualny, nie była to sztuczna inteligencja, tylko to była marionetka właściwie, taka, ale taka wypasiona, cyfrowa, nowoczesna, ale pacynka, którą zakładamy na rękę, nie?
0: Nie pamiętam tego odcinka, czy to faktycznie nie była czasami sztuczna inteligencja.
1: Nie. Nim kierował zawsze pewien człowiek. Też pojawił się problem, kto ma kierować, jeśli ten, kto naprawdę kieruje się, zbuntował na przykład, kim go zastąpić. Wiesz, a no wiadomo, a wszyscy odbierali misia jako postać jakąś tam.
0: A, bo ta historia opowiadała o tym, że ten tam faktycznie kierował nim ktoś, ale ten miś startował po prostu w polityce. Ta historia dotyczyła polityki.
1: No to tak, to w pewnym momencie jakby się pojawiło, jak on już był taki znany, był takim znanym prześmiewcą, bo on chyba zaczynał jako taka maskotka programu rozrywkowego, nie? A potem się stał kandydatem w ogóle na prezydenta. Ale to chodziło o to, że jakby rząd też chce używać nowoczesnych narzędzi i jakby no, na swoje potrzeby użyć takiego misia być może. Takie tematy.
0: Okej, to tak jak już zacząłem mówić, nie mam jakby tutaj zbyt wiele już do powiedzenia. Wszystkim tą serię Miłość, Śmierć i Roboty polecam. pomimo tego, że rzeczywiście znajdą się tam odcinki słabsze, to znajdą się też odcinki naprawdę świetne, a kilka wręcz genialnych. Jest to kilkanaście odcinków po 10 minut średnio chyba każde, mniej więcej, więc można to naprawdę nie wiem, w przerwie w toalecie dosłownie obejrzeć sobie.
2: Szybko pyknąć.
0: Dokładnie, idzie się na dwójeczkę i 7 minut akurat.
1: Ja bym polecał sobie bardziej celebrować.
2: Ja bym jednak polecał na większym ekranie to oglądać, chociaż na monitorze laptopa. Bo to jednak dużo lepszy efekt jest. Nie?
1: Tak, no ten serial zasługuje na to, co na kibelku. To, żeś tu wódz teraz nieładnie powiedział, no, że na kibelku.
2: Tak libertariańsko tak pojechałeś.
1: No, ale
0: czemu libertariańsko?
1: Bo każdy nie chce, ogląda, słucha gdzie chce. Jeden na kibelku, drugi przed telewizorem, a trzeci...
0: Bardziej chodziło mi o to, żeby podkreślić, że nie wymaga to zbyt wielkiej ilości czasu. Można to zrobić naprawdę w przerwie między jedną a drugą czynnością, jeśli ktoś naprawdę tego czasu nie ma.
1: Dobra.
0: Okej, okay. Tak. Dzięki za fajny temat i co? I do usłyszenia kiedyś, mam nadzieję.
1: No do usłyszonka. Cześć. Ojej, chyba rozłączyłem całkiem.

0: No, źle kliknąłem tutaj, niestety. Rozłączyłem też Anię. No, a Ania może nawet teraz nie wie, że jest rozłączona. No, wybaczcie. No i tak Ania wróci, to właściwie się pożegnamy. O kurde. Ach. Właściwie się... No, przepraszam, niechcący rozłączyłem obie osoby.
1: Myślałam, że ktoś inny dzwoni, a to ty dzwoniłeś do mnie. No nic, mówiłam, że to jest zaleta właśnie, tak, jedna z wielu tego serialu, że właśnie są krótkie te odcinki, no są tylko 3 serie, tych odcinków jest 35, tak jak Wódz mówił, od 5 do tam max 17 minut te odcinki trwają. No bo wiadomo, jest dużo tych fajnych seriali, które jednak mają mnóstwo serii, długie te odcinki, no i ja nie mam na to czasu, a to naprawdę w jeden weekend można sobie ogarnąć.
0: No niby krótkie odcinki, niby można sobie w przerwie, ale wiadomo, że kompulsywne oglądanie, się, to zjawisko się znowu pojawia, nie? I wchłaniasz cały sezon na raz. To mi się kojarzy trochę z narkomanią, bo no, te filmy też dają nam jakieś bodźce. Czasami, wiesz, się przechodzi gęsia skórka, czasami masz ciary, przeżywasz troszkę to, co na ekranie widzisz czasem. No i wiesz, jak tak wchłoniesz wszystkie te odcinki naraz, to jakbyś sobie jakiegoś draga zafundowała lekkiego może.
1: No tak, i tutaj każdy odcinek to trochę inny drag. Także faktycznie może lepiej trochę sobie to rozłożyć, bo to jednak różni się od oglądania takiego serialu, gdzie wszystko jest połączone, cała fabuła. A tutaj każdy odcinek, no to nie dość, że inna forma graficzna, inny temat. No i one, no często są po prostu najzwyczajniej w świecie no, ciężkie i może lepiej sobie dać trochę czasu, żeby je przetrawić.
0: Tak, po którymś tam odcinku poczułem lekkie znużenie. Ja aż sobie na moment włączyłem szkolną 17 Kononowicza, żeby zdjąć z siebie ten ciężar. No.
1: Tutaj jak był właśnie ten odcinek i zapanował jogurt, to skojarzenie z Kononowiczem też od razu do mnie przyszło.
0: A czemu? Także,
1: no wiesz, mleczni ludzie może by byli zadowoleni właśnie z rządów jogurtu.
0: A, no mleczny człowiek faktycznie. Okej, okay, no to słuchajcie, mało dzisiaj telefonów, niska słuchalność.
1: Zero donate'ów.
0: Łysy nas znowu wygryzł, że tak powiem enigmatycznie. No. Ale spoko, to takie prawo rynku. Prawo rynku. Następnym razem ja o 15 minut wcześniej zrobię audycję niż on. Na przykład. Ale to może to nie zmieni, może ludzie wolą posłuchać sobie bardziej o polityce, o realnych sprawach chyba wolą rozmawiać, o naszym szarym, naszej szarej Polsce, naszej sponiewieranej Polsce, biednej i nas w tym wszystkim. I bieda, ale, rozpacz, choroby,
1: ale
0: wojny,
1: nie,
0: rozpacz.
1: Nie, Krawiec, jesteś w błędzie, bo tam u konkurencji ostatnio jest właśnie mielony temat związków.
0: Związków? Wiesz, temat się pojawia.
1: Tam z Komenskich, tak.
0: To może mamy różne konkurencje na myśli, ale to w takim razie zostawmy takie niedopowiedzenie. Niech się ludzie głowią, kto miał co na myśli. No. Donajcików też żadnych, ale spoko. Robimy to z pasji, prawda, Aniu?
1: Tak, tak. Bo ty będziesz zarabiał miliony na tym swoim świecie science fiction. To kiedy premiera Krawcowego Świata?
0: Jak
1: gra będzie, tak?
0: Film. Ale i gra może też, tak. Sam nie wiem, co prościej zrobić, bo już szukam sposobów na zrobienie, wiesz, na zoptymalizowanie sobie procesu, jakby już od dawien dawna już jakby proces sam muszę układać też tworzenia, żeby się ze wszystkim ogarnąć, żeby były jakieś szanse, nie? No więc jakoś tu pomogły lata doskonalenia się, bo z czasem można się nauczyć, jak zrobić jakąś rzecz na przykład w godzinkę, a nie w 2 dni, nie? To dużo zmienia.
1: Na pewno. Tak. Tutaj jeszcze to Misiu pisze, że chyba mamy mylne wrażenie, że aktorzy w USA to jakaś klasa arystokratyczna, że często harują w restauracjach tysiące castingów, żeby się na coś załapać. No tacy początkujący aktorzy, oczywiście, my sobie zdajemy sprawę, że oni tam, wiesz, nie dojadają, tak, wyrwali się gdzieś tam z jakiegoś miasteczka i tutaj swój American Dream aktorstwie chcą spełnić w Hollywood. No ale potem jak już właśnie zdobędą tą sławę, no to się trochę w taką celebrycką kastę właśnie przeobrażają. I jeszcze w ostatnich, no tam kilku dekadach pojawia się jakby klasa tych jakby dzieci tych znanych aktorów, no którzy wiadomo, no przez nepotyzm tak, no mają dużo łatwiejszy start do tych wszystkich filmów i no jak poszperać sobie tam w tych ich biografiach, no to się okazuje, że właśnie o, tata aktor, mama aktorka, czy tam jakaś scenarzystka i no myślę, że takim ludziom znikąd jest coraz trudniej się tam gdzieś przebić.
0: Tak na koniec się jeszcze zastanawiam, czy dałoby się ułożyć jakiś scenariusz ala właśnie miłość, śmierć i roboty, ale z użyciem uniwersum nocnego radia. Nie wiem, wyobrażam sobie Etama na przykład gdzieś na Marsie, że tam idzie z reklamówką, coś zbiera i komentuje może tak po swojemu. Słuchajcie, no chciałem wziąć ze sobą swój kufelek, wiecie, ja mam taki ulubiony, ale powiedzieli mi, że absolutnie. I tak opowiada, snuje taką historię, idzie te kilometry, przemierza i cały czas gada na przykład. No widzicie, tutaj na przykład ja muszę użyć reklamówki, bo tu jest, no słuchajcie, nie ma grawitacji, więc to wszystko może gdzieś wylecieć, polecieć, jak się zapaskudzi skafander. I tak gada. I to by był jeden odcinek, który trwa wyjątkowo 2 godziny. Nie do 20 minut, tylko 2 godziny. I on by tak gadał. To by był ciekawy eksperyment. Jak myślisz, jakby ludzie przyjęli to? Może by tak po prostu powiedzieliby, że spoko. Film bardzo mądry, ciekawy.
1: No, tak, a takiej postaci pokroju Etama tutaj w tej serii nie było. Nikogo choćby zbliżającego się postawą i usposobieniem nie było. Także takiego oryginała niestety w tej serii nie znajdziecie.
0: Tu mi zainstalowali jakieś oprogramowanie kosmiczne, ale ja to wszystko wykasowałem i mam tu taki program, to kiedyś znalazłem jeszcze na gazetce, o, to dawno było, zainstalowałem, no i słuchajcie, no nie chcę lecieć, ja nie wiem, czym to jest spowodowane, no nie startuje w ogóle. No i taki dramat takiego Robinsona trochę, on, wiesz, wgrał to oprogramowanie z gazetki, przeprogramował rakietę i nie może się ruszyć, musi tu zostać na tej planecie sam. Ale tam on może gadać sam ze sobą, bo dobrze z kimś inteligentnym porozmawiać, więc to rozwiązuje.
1: No ale widzę go w takim scenariuszu, że gdzieś tam z niczego, z jakichś kilku kabelków, jakiegoś silniczka, wiesz, konstruuje jakiś statek i dzięki temu na przykład wraca na Ziemię, żeby ją ocalić.
0: Dobrze.
1: Z Jaggerem, swoim, wiesz, mają te hełmofony. Etam i Jagger razem w kosmosie.
0: To takie retro bardzo science fiction. One man and his dog, nie? I idą. I pies też w takim skafandrze kosmicznym z bańką na głowie.
1: Masz już co wykorzystać w swoim uniwersum.
0: Dobra, Ania, to dziękuję Ci bardzo za pomysł na dzisiejszą audycję. Warto było, no, za polecenie przede wszystkim i dobrego serialu, bo daj radę. I
1: no tak mówiłeś, że trochę jesteś o tyle rozczarowany, że ty już to znałeś z tych analogowych antologii, no ale teraz miałeś okazję poznać taką cyfrową. To też jest jakaś wartość dodana, nie?
0: Bardzo duża, bo po prostu no, takie opowieści się nie nudzą za bardzo, bo są tak różne. Fantastykę uwielbiam, no to też zawsze ta fantastyka jest. To jest takie danie, które mi smakuje, nie? Właśnie domieszka trochę rozpierduchy, trochę wulgaryzmów, szczypta seksu w tym wszystkim, bo tam też nawet jak, wiesz, ta kobieta demon gdzieś tam hasa po budynkach skacze, to dziwnym trafem kamerzysta akurat takie ujęcie zrobił, że aż miło popatrzeć.
1: No, także nawet po raz setny to wciąż smakuje.
0: No, to co? To żegnamy się. Trzymaj się.
1: To trzymajcie się. Pa, pa. Do usłyszenia.
0: Hej, hej.

Cześć, witajcie. Krawiec się kłania. Jak zawsze w piątek wieczorem audycja Czasy Ostateczne. A dzisiaj temat mroczne sekrety Hollywood. Różne ciemne sprawki, morderstwa, afery seksualne i nie tylko. O tym dzisiaj opowiem. Trochę mnie natknęło oczywiście z okazji pojawienia się ostatniego prawdopodobnie filmu Quentina Tarantino, Once Upon a Hollywood, pewnego razu w Hollywood, chociaż to nie będzie mroczny film, raczej film wspominający czasy świetności. Stare dobre czasy, jak to się mówi, Hollywood. A może też pojawią się różne kontrowersje. No na pewno mamy takie związane z postacią Bruce'a Lee, o czym mówiłem ostatnio. Zarzuca się, że pokazano mistrza w negatywnym świetle, no ale to takie małe miki, jak to się mówi. Pozdrawiam wszystkich, którzy zjawili się, aby posłuchać audycji na żywo, a w szczególności sponsorów pozdrawiam, których jest, no można ich policzyć ostatnio na palcach jednej ręki i tutaj to nie jest żadna przenośnia, ani nie śmieszkuję sobie, tylko no tak faktycznie jest. Dziękuję tym, którzy jakiś miesiąc temu rzucili coś na tacę, na konto bankowe. No na PayPalu też mniej więcej tak to wygląda, więc dzięki. A pozostali, no cóż, jeśli dobrze się czujecie z tym, że nie chcecie wspomóc medium, które lubicie, którego lubicie słuchać, z którym spędzacie czas i wolicie sobie kupić na przykład, nie wiem, jakąś pizzę czy tam piwo i nie przeszkadza wam to, no to ja was nie przekonam. Trudno się mówi. Tak to już widać jest, że jak ktoś nic z siebie nie daje i je tylko na przykład na antenie Bigos, to jest bardzo doceniony. Bardzo są ludzie wdzięczni, dziękują mu. Dziękujemy, że jesteś. Dziękujemy, jesteś wspaniały. Pokaż jeszcze raz, jak tą kiełbaskę. Oj, wspaniale kiełbaskę jesz. No super. No to spoko. Nie ma problemu. Tak więc też się dzisiaj nie spodziewam, że dostanę jakieś donaty. A gdyby komuś się zrobiło trochę łyso i na przykład, no często się mówi, jakiś zysk ktoś chce mieć z tego, że coś da, a co ja z tego będę miał, no to nie wiem, może na przykład to, że jak następnym razem coś powiem o darmozjadach, o niewdzięcznikach i tak dalej, to będziesz miał pewność, drogi słuchaczu, że nie chodzi o ciebie, to taki zysk, lepsze trochę samopoczucie. Chociaż tacy ludzie to się zawsze dobrze sami ze sobą czują, więc to raczej nie przekonam. Ewentualnie tych, którym po prostu to nie przyszło do głowy, żeby tam parę złotych się dorzucić. Wiecie co? I nie pytajcie się mnie, czy lepiej tak, czy lepiej tak. Po prostu wiele osób, które się dopytują, to potem nic z tego nie ma, więc ja już nie odpowiadam. Róbcie, co chcecie, a ja przechodzę do tematu audycji, bo to jest znacznie ciekawsze niż jakieś tutaj utyskiwanie. Najwyżej przejdę sobie do strefy premium, będę nadawał dla tych, którym zależy, dla tej

0: rok 1853, a... No i mamy małą rolniczą wspólnotę, taką osadę, która jeszcze nic nie ma wspólnego z przemysłem filmowym. Jest tam hodowane głównie zboże i to dopiero się zaczyna rozwijać. Takie większe gospodarstwo rolne, no w Ameryce można sobie tworzyć takie różne właśnie wspólnoty. Wiecie, to jest taki kraj, w którym ogólnie jest duża wolność. Są takie kraje, naprawdę, że gdzie wolno obywatelowi bardzo dużo i on się nie musi tak bać i na swojej ziemi może sobie robić różne chocki klocki, na przykład wysadzić coś dynamitem, a u nas, co byś nie zrobił, jak za głośno gwizdzesz, to przyjdzie ci urzędnik i ci wlepi taką karę, że się zesrasz, że się już nie pozbierasz, a potem przyjdą banksterzy i jeszcze ci dorzucą do pieca, a potem jeszcze władza i wszyscy cię zniszczą po prostu, bo chciałeś być wolny, na przykład na swojej ziemi, zapalić sobie trawkę, mieć pistolet, to... Ale to jest inny świat. Tam raczej urzędnik jest dla obywatela, a nie obywatel dla urzędnika i dla władzy, tak jak u nas. No ale zostawmy to, zostawmy ten nasz niewolniczy, antyludzki kraik, który w ogóle nie wiadomo, czy jeszcze istnieje, bo to już może rozdrapali dawno temu Eskimosi, Niemcy, Ruscy i tak dalej. I Amerykanie jeszcze przyszli na koniec i nas traktują jak szmaty. No ponoć znowu się upominają Amerykanie w imieniu Eskimosów o to, żebyśmy uregulowali tutaj w myśl ustawy 447, ale to temat na inną rozmowę. Chociaż jak ktoś będzie chciał o to zahaczyć, to proszę bardzo. To jest wolne radio. W przeciwieństwie do tego kraju, to jest wolne radio. No i mamy Hobarda Johnstona Whitleya. Donate przyszedł.
1: Radek Brzeg na mrożoną pizzę z Biedronki 7 zł.
0: O, Radek z Brzegu to jest zacna osoba. Wrzucił parę złotych, dziękuję bardzo. I to nie pierwszy raz, bo to jest nasz zasłużony sponsor. Dzięki ci, dobry człowieku. I ten pan rolnik rozwija swoją działalność. Stopniowo powstaje... na tym terenie, który początkowo był, w ogóle nie należał do Los Angeles. Było to coś osobnego. Potem się to stało gminą, a na końcu dzielnicą Los Angeles, Hollywood. O, teraz się nagle...
1: Tu Wumba, dzięki za czasy ostateczne. Pozdrawiam nocne radio. 19 zł.
0: Dzięki, tu Wumba. No to zawsze tak jest, że jak coś ostrzej powiem, to połowa słuchaczy się obrazi, a druga połowa sobie przypomni o nas i to są ci, którzy sobie przypomną, to są zwykle ci, którzy już wcześniej o nas tutaj dbali, więc nie zaskakują mnie te ksywki, które się pojawiają na ekranie, ale i tak oczywiście bardzo dziękuję. No i wiecie, to na początku to były czasy, gdzie tam w ogóle nie było prądu nawet, nie? Jeszcze podłączonego. To wszystko stopniowo powstawało. Tory pod tramwaje. No, ale jeszcze w roku 1903 to jest takie biznesowe przedsięwzięcie właśnie pana Whitleya, który potem napisał w pamiętniku też, skąd wzięła się sama nazwa Hollywood, o czym za chwilę, ciekawostka. No i w 1903 Hollywood staje się gminą. Wtedy to się jeszcze nazywało Hollywood Land. W 1910 oficjalna dzielnica Los Angeles już. No i właśnie najnowszy, jeśli wierzyć deklaracjom, ostatni film Quentina Tarantino, Pewnego razu w Hollywood, który już jest grany w polskich kinach. Ja się chyba przejdę, bo bardzo lubię tego reżysera. Tam akcja się rozgrywa w końcówce lat 60. I początek 70. ubiegłego wieku i ten czas jest nazywany nieraz złotą erą Hollywood, chociaż raczej powinno się mówić o brązowej erze Hollywood, bo złota era to raczej lata 30. i 40. Potem była srebrna era, lata 50. No a to jest właśnie brązowa. No to by też sugerowało, że teraz to co mamy? Kurwa, bursztynową, drewnianą.

0: Czasami się mówi tam srebrne gody, złote gody, bursztynowe. No, ale prawda jest taka, że na podium już po brązie nic nie ma, więc teraz to może jest jakaś degrengolada albo coś, nie wiem. Ale właśnie nad tym się też dzisiaj zastanowię, jak już wam nawinę trochę temat, jak to powstawało. Postaram się zbyt długo was nie zanudzać tą opowieścią, no bo skupimy się raczej na różnych ciemnych spiskach, aferach, morderstwach. To jest ciekawsze, ale taki podkładzik, jak to się rozwijało, też się może przyda komuś, może kogoś zainteresuje. No i właśnie te lata 60. i 70., to ja myślę, że to jest, że to zawsze była inspiracja dla Tarantino dosyć spora, bo jego filmy mają trochę takiego starego ducha, takiego retro ducha w sobie, prawda? To jest dużo z tego, co on oglądał na kasetach. Jak jeszcze pracował w wypożyczalni kaset, bo tak zaczynał. On tak zdobywał swoje doświadczenie, pracował w wypożyczalni filmów i dużo bardzo oglądał. Nie trzeba kończyć jakichś szkół czasami. Czasami warto po prostu mieć sobie jakiś dryk, jakąś pasję i studiować dzieła mistrzów na przykład. No, wielu mistrzów malarstwa tak się doskonaliło, że kopiowało na przykład dzieła mistrzów. No to czemu reżyser nie miałby też wnikliwie analizować różnych rozwiązań, łączyć je? Czasami coś ciekawego powstaje z łączenia innych rzeczy ze sobą w sposób taki, w jaki jeszcze nie zostały ze sobą powiązane do tej pory. No ale właśnie ten okres jest jakąś tam fascynacją Tarantino i może nie powinien więc dziwić fakt, że akcja ostatniego jego filmu, który jest takim podsumowaniem, rozgrywa się właśnie w tych dawnych czasach. A zachęcam też do wyszukania sobie, ale to już raczej na stronie nocneradio.pl w archiwum audycji spoiler o Quentinie Tarantino. Wracając do Hollywood, miałem wspomnieć o genezie nazwy Hollywood. Hobart opisuje to w swoim pamiętniku. Stał sobie na wzgórzu. To było jakoś tam podczas jego miesiąca poślubnego, czy jak to tam się nazywa. I przyjechał do niego wozem konnym jakiś Chińczyk. Ukłonił się i powiedział: I Hollywood, co było oczywiście niezgrabną wersją zdania I'm howling wood, wiozę drewno, ale Hobarta zainspirowała ta wypowiedź do nadania właśnie miejscu nazwy Hollywood. Miało to rzekomo związek, pierwszy człon Holly jakoś nawiązuje do Anglii. Ja nawet nie wiem dlaczego nawiązuje, tak wyczytałem. Może ktoś ze słuchaczy wie. Dlaczego Holly nawiązuje do Anglii? Holly England.
1: Niepowtarzalny orgazm. I wtedy ja mu mówię: panie, kup pan sobie drugą mrożoną pizzę z Biedronki, bo jedną to się nie nasycisz. 10 zł.
0: Jedną się nie nasycę. Jak pięknie, poetycko, niepowtarzalny orgazm napisał. Nie nasycę się pizzą mrożoną. A nie pogniewacie się, jak wydam na coś innego? Na przykład na fajki niezdrowe, bo chociaż one mogą być bardziej zdrowe niż ta mrożona pizza. Cholera wie, co tam dają. Nie przepadam. Szczerze mówiąc, mam obok siebie naprawdę świetną włoską pizzerię. Ostatnio przychodzę tam i mówię: buongiorno, seniorno. Ale tak się dziwnie na mnie popatrzył właściciel Włoch i jakoś mnie poprawiał, że mówi się tam buongiorno, a nie buongiorno, signorro, jeziorro. No, ale to sympatycznie. Bardzo dobra pizza. No, a drugi człon, Wood, w tej nazwie do Irlandii ma nawiązywać, z której pochodzi Hobart. Czyli widzimy, że korzenie założyciela, ojca Hollywood, jak go nazywają, no to Irlandia. A czemu nie Polska? Były jakieś takie plany, żeby zrobić Hollywood. Ale widzicie, my Polacy chcielibyśmy, kurczę, jakoś tak od razu sobie coś zrobić, nie? Żeby od razu było taka kopia, prężne, działające, a widać, że te wielkie rzeczy, to one się rozbudowywały przez całe lata, przez wieki nawet, i to tak stopniowo, nie? A my byśmy chcieli od razu zrobić Hollywood i żeby to było wielkie, prężne i lepsze od tego Hollywooda, panie. No ale to się tak nie da. Nie wiem, czy w rezultacie wyszło coś z tej, z tego naszego zagłębia filmowego, Hollywood. I widzicie, i to jest też takie przykre, że u nas zawsze się nazwę robi z jakiegoś amerykanizmu, żeby skopiować, przerobić. A czemu nie jakaś nazwa własna? To pokazuje jakąś taką małość, nie? I drażni mnie zawsze. No ale w każdym razie miejsce się rozwija, pan Whitley staje się coraz bardziej zamożnym posiadaczem ziemskim. Pojawia się hotel, który szybko staje się takim miejscem spotkań, śmietanki towarzyskiej, Los Angeles. Budowana jest linia tramwajowa, urząd pocztowy i pierwsze studio filmowe, Nestor Studio. Jest to rok 1912. I wtedy sytuacja bardzo sprzyja rozwojowi kinematografii w tym akurat miejscu, bo no, jak wiadomo, w USA jest różne prawo w różnych stanach i w tamtym czasie filmowcy mieli spory kłopot z niejakim Thomasem Edisonem. Znacie takiego? No pewnie znacie, bo na pewno się uczyliście w szkole. Kto wynalazł żarówkę Krawczyk? Tomasz Edison. Polak chyba, bo Tomasz to. Tomasz Edison. Bardzo dobrze, piąteczka. No i uczono nas o tym, prawda, wspaniałym człowieku, który, jak wiadomo, lubił wszystko opatentowywać, a potem ścigać i sądzić się i haracze zbierać od tych, co bez pozwolenia użyli jakiejś tam żaróweczki czy innego komponentu, który miał opatentowany. Ten chytry jegomość, który bardzo kiepsko płacił swoim pracownikom, był skąpy i przypisuje mu się wiele różnych rzeczy, których nie odkrył, tylko jego ludzie to zrobili, ale w szkole nas uczą tylko o Edisonie, o tym hachmencie, o tym chuju, nie waham się użyć tego słowa, to taki chuj po prostu zwykły. No, a o Tesli już nic nie powiedzą, nie? Na przykład. No i pan Tomuś miał opatentowane dużo różnych takich elektronicznych komponentów, które były potrzebne przy kręceniu, przy tworzeniu jeszcze, bo wtedy się no, nie zawsze można było kupić sobie jakąś gotową kamerę. Ludzie tworzyli różne urządzenia. 25 zł.
1: Kurt Fishtail jest miły, że od dawna nie wsparłem nocnego radia pieniędzmi. Przepraszam, pozdrawiam kapitana Bożego Krawca. Kup sobie mrożoną pizzę, fajki czy cokolwiek innego. 125 zł.
0: A tu troluję, bo 25 tylko, ale to i tak rekordowo dzisiaj. Bardzo dziękuję Kurtowi, Fishtailowi. Fishtail to rybi ogon? Rybicyc może, jak w Monty Pythonie. Kurt Rybicyc. Nie no, przepraszam, tu nie chciałem się naśmiewać. Bardzo serdecznie dziękuję. No, zarzucicie mnie tą mrożoną pizzą, że ja już po prostu nic innego nie będę jadł chyba. Ale to widzicie, to też jest osoba, która się nie pierwszy raz pojawia na liście sponsorów. Ale faktycznie, dawno nic nie było. No, tu grożę palcem. No, już mi się humor poprawił. Widzicie, jak to odrobina gotówki. Ja chyba jestem tak wyrachowany jak Tomasz Edison. Tomasz. No i tak, i filmowcy mieli spory kłopot, bo z tym niejakim Tomaszem Edisonem, niejakim, bo wszystko miał opatentowane i nie wolno było bez pozwolenia, bez jakiegoś tam dogadania się w ogóle kręcić przy pomocy jakichś tam urządzeń. No takie dziwne prawo było akurat tam, gdzie Edison sobie dochodził swoich praw za pomocą swojej firmy Picture Patents Company z siedzibą w New Jersey. No ale jak wiemy, w różnych stanach różne prawo, dlatego filmowcy uciekali na zachód, gdzie prawo patentowe jakoś tam inaczej działało i mogli sobie w spokoju filmować, czym chcieli, jak chcieli. I takim właśnie fajnym miejscem było, takim miejscem wolnym od Edisona, może mieli takie naklejki, jak dzisiaj mamy strefę wolną od LGBT, to dzisiaj mamy, to wtedy była strefa wolna od Edisona, takie naklejki sobie przylepiali i przylepiali je właśnie w Hollywood, które kusiło dodatkowo różnorodnymi plenerami, no ciekawe miejsce, można tam było kręcić i westerna, i horrora, panie, i wszystko. No, a w naszej beznadziejnej szkole nie wspominano o tym, na przykład, jakim to sukinsynem był ten Edison, wynalazca żarówki niby, a można by jeszcze 10 innych nazwisk spokojnie wymienić, sobie tu nawet zanotowałem, na przykład Joseph Swan, który sporo wcześniej badał żarzenie włókna węglowego w próżni, George Fox Pitt, William Sawyer, czy Hiram Maxim, który zmarł w 1916. To są ludzie, którzy już wcześniej wynajdowali coś, co można by nazwać żarówką. No ale wiadomo, że często gadamy o tym, kto to wszystko na końcu zbierze do kupy i sprzeda, bo to najważniejsze, żeby sprzedać, nie? Taki świat. I dlatego o nim jest w podręcznikach, bo to najważniejsza persona. A Tesla to tam wyruchał na kasę. Nie chciał mu zapłacić i Tesla się obraził. Dobrze. Jak najdalej od takich szmaciarzy. No, nie taki szmaciarz. Chociaż właśnie ponoć szmaciarz, bo chodził w podartym garniturze, w brudnym cały czas. Szkoda było na nowy. Taki Scrooge trochę. No, to taki jeden z tych, co ma na koncie miliony, a się wykłóca z takim Teslą. Co jakie 20 dolarów? Jakie 20? Na 15 się żeśmy się umawiali. Nie dam więcej niż 15. Ewentualnie 16, jak mi jeszcze zaprojektujesz generator wolnej energii tutaj. No. Hugo był na Polsacie. Hugo, właśnie słuchajcie, to jest ten Hugo, ten słynny Hugo się pojawia u nas na czacie, jak to możliwe, to nie jest on.
1: Stały ruchacz na mrożone fajki z Biedronki, 1,5 mln zł.
0: Na mrożone fajki, stały ruchacz. No proszę, dzięki wielkie. Hugo był na Polsacie. I był na kanale 12 tysięcy szabli, tak, akurat Hugo by tam się pojawił. Już to widzę. To jest jakiś inny Hugo. Nie. Jeśli był inny, to nie jestem. Jestem nowy Hugo. Nie no, spytam wprost. Czy ty jesteś Hugo z kontestacji? Właściciel, założyciel kontestacji? Ostatnio kontestacja urodziny jakieś tam obchodziła. Urodzinowy odcinek. No, też trochę mi się łyso zrobiło, że ani tam słówkiem nie wspomnieli. Wszystkich wspominali, nawet jakichś tam podcasterów, którzy dwa odcinki czegoś nagrali, a o mnie nic, o Krawcu. No, trochę przykro mi się zrobiło, ale cóż, trzeba się przyzwyczaić do tego, że taki jest świat. W końcu jakoś tam w tej kontestacji uczestniczyłem i pomagałem i robiłem tam stronki, graficzki, audycje, finansowałem, ale to nieważne. Aha, Hugo leciał na Polsacie, gra Hugo. A, to już wiem o co chodzi. 12 tysięcy szabel wyzywa Etera na Fame MMA. No coś takiego było. A szablą mu przejedzie przez twarz i się skończy. No, była walka rycerzy też na jednym MMA. To może tu będzie walka na działa organowe i na zaklęcia. No ale wracajmy do Hollywood. No właśnie. Jakoś tak jest dziwnie, że ci, co zostają gwiazdorami, aktorami, to się tą pieprzoną szkołą, o której przed chwilą wspomniałem, jakoś nie przejmują, bo często przerywają edukację, ruszają w świat. I czy to może nam coś pokazuje? No nie wierzę.
1: Grzymisław Piątek na ketchup tortek z do pizzy z Biedry 5 zł.
0: Dzięki, Grzymisławie. Jak Grzymisław jest forsiasty i stać go, żeby rzucić 5 zł na radio, to pewnie też wcześniej skończył edukację, nie uczył się i dlatego jest mądry i do czegoś doszedł. No, tak samo jak różne gwiazdy, aktorzy, którzy właśnie szybko się odrywają od tej biomasy, gdzie nas uczą o Edisonie i o Bozi i o jakiejś skostniała nauka tylko sama. No takie stado baranów z nas robią i kolejną cegiełkę w murze, jak to u Pink Floydów śpiewali, i Another Brick in the Wall. No i wielu ludzi się udaje do tego Hollywood, żeby spełnić swoje marzenia. Trochę tak będzie w tym filmie Once Upon a Hollywood, myślę, gdzie gra Brad Pitt i Leonardo DiCaprio też. Ponoć całkiem fajnie zagrali. Ale wracamy sobie tutaj na peryferia Los Angeles. W tym momencie już dzielnica miasta. Słynny napis na wzgórzu początkowo się składał z dwóch słów, Hollywood Land, jak już wspominałem, ale kiedy zniszczał, kiedy już trzeba go było odremontować, to postanowiono zrobić z tego jeden napis, Hollywood, żeby bardziej podkreślało to znaczenie samego miejsca, a nie już, wiecie, że tam są działki do kupienia, grunty, no bo Hollywood Land to tak bardziej sugerowało właśnie, że jest to miejsce jeszcze rozwojowe, a to już był ten okres, gdzie już powoli rozwijał się przemysł filmowy. No nie wierzę po prostu.
1: Clau de Monet, ja się was skurwysyny nocno-radiowe nie boję. Krawiec i złe wilki z nocnego radia jedyne, co mogą mi zrobić, to pęto opierdolić. A który bardziej, kurwa, miły, to może jeszcze rowa wychlapać z rodzynami 10 zł.
0: No, tu się ktoś podszywa pod słynnego prowadzącego audycję Teoria Chaosu, bo nie wierzę, że Claude by wpłacił 10 zł na złego wilka, bo sam przecież mówi, aby nie finansować złego wilka i złych mediów, mediów zimnych, antyludzkich. Tak to ja. Okej, końcówka lat 50. To już się pojawiają takie słynne atrakcje jak Hollywood Walk of Fame, czyli słynna Aleja Gwiazd, gdzie są wmurowywane właśnie takie gwiazdki symbolizujące różne sławy. Dziś jest tych gwiazd już około 2600 sztuk, ale też tam pojawiają się, swój ślad zostawiają fikcyjne postacie, jak Myszka Mikin na przykład. Haha, dzień dobry! Słuchajcie nocnego radia, lamusy! Także są też fikcyjne postacie. Pojawiają się kolejne plany filmowe, atrakcje turystyczne, na przykład Dolby Theater, gdzie wręczane są Oscary. Albo Grauman Chinese Theater, gdzie gwiazdy zostawiają z kolei swoje odciski, swoich stóp, dłoni. Hotel Roosevelta okazały, hollywoodzkie muzeum figur woskowych, gdzie możecie sobie tam Elvisa zobaczyć albo Terminatora. Większość atrakcji w każdym razie nawiązuje do przemysłu filmowego. A jak wygląda z tymi okresami Hollywood? Czym one się różnią? Jak wyglądają? No to podzielmy je, powiedzmy, na właśnie tą złotą erę, lata 30., 40., lata 50., srebrna era i lata 60., brązowa era. O czym będzie właśnie film Tarantino. Lata 30. i 40. to są pierwsze kolorowe filmy Disneya. No, z tego co pamiętam, pierwszym kolorowym filmem to była Królewna Śnieżka. Aryjska taka. No, mówi się, Disneya się posądza o rasizm, o to, że trochę mu się podobało w sumie to, co Hitler mówił. Był taki okres, że gardzono ogólnie w Ameryce czarnymi, żółtymi, ale jak pogrzebać, to się okazuje, że w sumie ten rasizm też i z drugiej strony był. Na przykład Bruce'owi Lee, który też się pojawi w naszej historii, jego zagadkowa śmierć, no to zarzucali mu jego ziomkowie, jego krajanie, to, że uczy białych sztuk walki, co było zakazane. O czym do tego tematu nawiązuje też seria filmów o mistrzu Bruce'a Lee, o Ip Manie. Niedługo czwarta część, w której pojawi się Scott Adkins, słynny zabijaka. Co ja tak z tym słynny? Wszyscy słynni tu, no, ale dzisiaj o różnych słynnych ludziach. No to Scott Adkins, znany z kina zabijacko-napadalskiego, jedna z bardziej błyszczących gwiazd takiego kina karate, kung fu. I on się zmierzy tym razem z mistrzem, Amerykanin. A jako, że będzie podkreślony wątek amerykański w tej czwartej części, no to może pojawi się znowu już dorosły Bruce Lee. Tak więc mamy pierwsze kolorowe filmy Disneya, chociaż jeszcze wiele filmów było czarno-białych. King Kong, pierwsze wersje Drakuli i Frankensteina, czy zwariowane komedie braci Marx, slapstickowe takie mocno, gdzie ludzie się potykają o własne nogi, ciastami sobie walą w gęby i tak dalej. Ale to też jest, ten okres to też jest powstanie takiego podgatunku lub osobnego gatunku, jak to woli, kina noir, czyli mrocznych historii detektywistycznych. Akcja zwykle się rozgrywa w nocy, tajemnicze zabójstwa, detektyw trochę w stylu Marlowa, taki wiecie, w wymiętoszonym prochowcu. Pod koniec lat 40. Hollywood przeżyło mały kryzys spowodowany z jednej strony pewnymi regulacjami rządowymi, które miały oddzielić produkcję filmową od dystrybucji. No wiecie, jak to urzędasy, tak jak nasze pisiory wpadają często na pomysły tego typu, że trzeba coś tu, prawda, muszą być koncesje, bo to nie może być tak, że każdy sobie robi co chce. Trzeba to wszystko uporządkować i dlatego od dzisiaj nowa opłata, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No, a zawsze chodzi o to samo, żeby wyrwać od nas ostatni grosz, żeby nas obrabować, żeby nałożyć na nas kolejny haracz. No, też w Ameryce też takie rzeczy się zdarzają, oczywiście. No, ale tam te urzędasy tak nie niszczą wszystkiego, tylko no po prostu coś tam... U nich to bardziej może wynika faktycznie z chęci uporządkowania rzeczywistości. U nas to wiadomo, to jest tylko taka zasłona dymna. No ale też upowszechnia się telewizja, produkcje telewizyjne po II wojnie światowej w szczególności. No i kino zaczyna przeżywać kryzys. Musi się trochę przebranżowić, następują pewne zmiany. No i lata 50. to już właśnie popularyzacja telewizorów. Już ludzie mają w domach, słabnie w związku z tym pozycja kina. Ale taka sytuacja sprzyja wprowadzaniu nowych wynalazków, bo trzeba było czymś przyciągnąć widza do kin. I pojawia się bardziej na przykład panoramiczny obraz w kinie. Pojawiają się nowe, lepsze projektory, a także kino samochodowe pod gołym niebem. Swoją drogą wspaniały wynalazek, to jest świetny klimat. Paweł Werner wspomina tutaj Woody'ego Allena. No, Woody Allen to są chyba lata 60. już, tak? Kiedy się zaczęło trochę zmieniać kino, ale o tym może za chwilę. Ale takie kino samochodowe. Nie wiecie, czy u nas coś takiego jest? Czy u nas coś takiego jest, że można sobie pooglądać na świeżym powietrzu filmy? Bo pamiętam, że za PRL-u było. No, jak byłem na ośrodkach wczasowych, to przyjeżdżało takie obwoźne kino, wyciągali jakiś projektor wielki, były ustawiane jakieś krzesełka i tak dalej. I oglądało się na przykład Indiana Jonesa na świeżym powietrzu, gdzie słychać było dookoła delikatne odgłosy świerszczy, czuć było las i można powiedzieć, że to była taka namiastka jakiegoś kina, wiecie, 4D, no bo jak sprzyjała temu akcja w danym filmie, na przykład Indy gdzieś tam po dżungli łaził i dookoła było słychać cykanie świerszczy i czuło się zapach przyrody, no to dawało niesamowicie fajne doznania i świetny klimat. Mi się to bardzo podobało, bardzo miło wspominam to. Może dlatego, że byłem mały, no i mi się w nieświadomości zgromadziło dużo fajnych informacji skojarzonych z miłymi odczuciami. Zapraszam, zachęcam do odsłuchania sobie odcinku o mózgu. Czasy ostateczne też, chyba 2 odcinki w tył. Festiwal filmowy w Kazimierzu Dolnym pod gołym niebem, pisze Furiat na naszym czacie. Było w tamtym roku koło hali stulecia we Wrocławiu. No faktycznie było. No faktycznie, od czasu do czasu są takie imprezy organizowane. Pozwólcie, że sobie łyknę trochę piwka dla kurażu. Chociaż mam niezbyt dobre piwo. Już nie kupuję więcej tych mocnych piw. Mam jakieś takie mocne. Warka, Strong, ale jakoś tak mnie często głowa boli jednak po tych piwach. Już ich więcej nie kupuję. W ogóle nie polecam alkoholu.

całkiem dobra słuchalność. Nie odstraszył was ten wstęp, kiedy mówię o początkach Hollywood. Później przejdę do różnych afer i spisków i iluminatów, ale jak widać, ten temat was jakoś nie razi, więc kontynuujemy. Przechodzimy do końcówki zimnej wojny. Powstaje wtedy komisja McCarthy'ego, której zadaniem jest wyszukiwanie rosyjskich szpiegów w różnych środowiskach, także i filmowym. I dzisiaj się o tym za bardzo nie mówi, ale wychodzą właśnie wtedy u wielu różnych sław komunistyczne zapędy. I na przykład taki Charlie Chaplin emigruje do Europy, bo zresztą ten aktor przez wielu Amerykanów zawsze był tak dziwnie postrzegany, niechętnie postrzegany i podejrzany był dla wielu, bo on po pierwsze tak, przybył z Anglii, no wtedy tak jeszcze może źle, może nie do końca dobrze na to patrzono, bo taki trochę nie nasz, nie? Chociaż no całe USA przecież to jest taki zlepek różnych narodowości, no ale może ważniejsze właśnie były te jego poglądy polityczne i upodobanie do takich komunistycznych rzeczy, a to było no, zawsze źle widziane w USA, do dzisiaj chyba pewnie, a był taki czas, że w ogóle bardzo to źle widziane było. A w purytańskiej Ameryce, jakby nie patrzeć, mogło też razić bez wątpienia to, ile on miał związków z różnymi kobietami, bo sporo było tego. A w szczególności mogło ludzi oburzać to, że jedna z jego wybranek to miała 14 lat. Mowa tutaj o Mildred Harris. I w pewnym momencie ona niby rzekomo zachodzi nawet w ciążę. I tutaj już Chaplin ma kłopoty, bo musiał się pobrać z Mildred. To ciekawe, że można było się pobrać z 14-latką, bo inaczej byłby oskarżony o gwałt na nieletniej. A później się okazało, że to fałszywy alarm, ale już 2 lata później pojawia się prawdziwa, tym razem ciąża, czyli u 16-latki. No niestety dziecko zmarło po 3 dniach od narodzin, a małżeństwo nie przetrwało tej próby. Także to jest kolejna taka rzecz, którą się daje zaobserwować u wielu różnych gwiazd, że to są ludzie, których doświadczają różne tragedie życiowe. A Paweł pisze tutaj, to tak jak kochanka marszałka. No, faktycznie się zgadza. Tu 14, tu 14. Ale widzicie, to nas dzisiaj bardzo oburza. Przypuszczam, że w przypadku Chaplina też mogło wchodzić w grę zatuszowywanie różnych spraw. Może doszło do aborcji po prostu. Nie był to fałszywy alarm, tylko doszło do aborcji. Ale no, jak się ma dużo pieniędzy, jak się ma górę pieniędzy, jest się światową sławą, no to nie trudno sobie coś załatwić, kogoś opłacić, prawda? Zresztą o Hollywood się mówi, że tam bardzo wielu ludzi było skorumpowanych. I policjantów, i ludzi u władzy. Bo to takie miejsce, wiecie, jak się pojawia duża kasa, to i zaczynają krążyć łapówki i zaczynają się tworzyć różne układy i się tuszuje różne sprawy. I tak sobie myślę, że mogli po prostu zatuszować potem sprawę ewentualnej aborcji u Chaplina i tak dalej. A on tą 14-latkę to poznał na planie któregoś tam filmu, gdzie taka dziewczyneczka się pojawia, mała, i on z nią tam a Chaplin jest niby bezdomny, no i spodobało mu się dziecko na tyle, że krótko potem się pobrali. A może kiedyś inaczej trochę patrzono na te rzeczy, sam nie wiem, no na pewno inaczej patrzono w średniowieczu, gdzie ludzie krócej żyli, gdzie brano pod uwagę, że kobieta już jest zdolna, już wiek rozrodczy, prawda, to już trzeba tutaj, no. Ciekawi mnie też wasze zdanie na ten temat. Może jak ktoś zadzwoni. Dzisiaj jedna słuchaczka się pytała tutaj. Pozdrawiam
Edytę. Pozdrawiam serdecznie Edytę. Edyta się pytała, jak tu dzwonić, kiedy, co. Słuchajcie, nie pytajcie się, tylko jak macie ochotę, to dzwońcie po prostu i już. I sobie rozmawiamy, na jaki tam temat będziecie chcieli. Najlepiej związany z audycją. Ale też nie krępować się, to jest kameralne radyjko. No i tak, pod stołem sobie wędrują banknociki. Taka cecha mamony, że im jest jej więcej, tym więcej się dziwnych, tajemniczych rzeczy zaczyna dziać. No właśnie, lata 50. to też te klasyczne gwiazdy kina, ikony typu Marilyn Monroe, Marlon Brando, Shirley MacLaine, James Dean, Steve McQueen, Burt Lancaster, Frank Sinatra. Wiecie, że pierwszego Jokera, tego jeszcze z Batmana z lat 60. Batman, Batman, Batman. I onomatopeje tam, slam, booms. Ten taki komediowy, to tam też już był Joker właśnie. Joker był w ogóle jednym z pierwszych tak zwanych villain, czyli złoczyńca, można by to przetłumaczyć, wrogów Batmana. Od początku był w tej swojej fioletowej marynarce, miał zielone włosy. No, a w tym serialowym Batmanie pokazano go trochę inaczej, ale o tym też wspomnę trochę później, bo postać Jokera jest w ogóle ciekawa, a właśnie niedługo wchodzi, jakoś tak niedługo chyba, film Joker, który będzie jakby takim najgłębszym studium postaci Jokera. Prawdopodobnie będzie to jeszcze poważniejszy Joker niż ten, którego grał Heath Ledger. No, a miałem wspomnieć, że Frank Sinatra miał tego pierwszego Jokera grać. Blue Moon, you saw me standing alone. Du-du-du-du-du-du-du. O, Gene Kelly też. I'm singing in the rain. Kirk Douglas. No, fajne, klasyczne gwiazdy. Czy są wśród was tacy, którzy lubią stare czarno-białe filmy? Powiem wam, że swego czasu się przekonałem do starych czarno-białych filmów. Kiedyś na przykład Martin Lechowicz, autor audycji Odwyk, no, związany też z kontestacją, polecił mi Polne Lilie na przykład. I ja sobie obejrzałem zupełnie inne kino. Coś zupełnie nowego, nie? No oczywiście temat był trochę taki, wiecie, boży i tam się nawracają, budują wspólnie kościół, no jak to u Martina, to jego klimaty, na chwałę Bożą i tak dalej. No ale spodobał mi się klimat, taki, wiecie, taki spokojny, taki pozytywny. No dziś mamy trochę inne kino, bardzo mroczne, dotykające różnych trudnych spraw, często cała masa agresji w tym jest, spływa tą agresją, bluzgi, wyrywają sobie jaja z korzeniami i tak dalej, albo jakieś najciemniejsze zakamarki ludzkiej psychiki, albo bierzemy na warsztat jakiś temat, który wcześniej znaliśmy z wersji komediowej, zabawnej, fajnej i robimy to na mrocznie, na poważnie, nie? No, taką postacią jest właśnie trochę Joker. Joker początkowo był takim przestępcą, klaunem. Biegał tam, wskakiwał na scenę i z jakąś tam bombą. A teraz wiadomo, to będzie w najnowszej odsłonie to będzie pokrzywdzony człowiek, którego stłamsiła rzeczywistość, który sobie w końcu zwariował od tego wszystkiego. Skopali go po jajach, dzieci go po jajach tam skopały, zabrały mu jakiś transparent, coś tam w metrze mu nakopali po jajach znowu i tak z tymi skopanymi jajami w końcu zwariował i ale ciekawie, że właśnie ten nowy Joker w pewnym momencie nawiązuje do tego pierwszego Jokera, z tego pierwszego Batmana. Chodzi tutaj o strój, o wygląd, czyli takie trochę zatoczenie koła. No ale wróćmy tutaj do naszych lat 50. Wtedy właśnie kręcono różne fantastyczne westerny, takie jak Siedmiu Wspaniałych, swoją drogą wzorowane na Siedmiu Samurajach Akiry Kurosawy. To taka zrzynka, dosyć mocna zrzynka. No, Siedmiu Samurajów to trochę poważniejszy film, ale w sumie to taki ogólny schemat,
Czy ja wiem, czy tu można mówić o jakiejś zrzęce w przypadku tak bardzo ogólnych schematów, że jest banda tych dobrych, która musi pokonać tych złych, którzy najeżdżają jakąś wioskę, jakieś miejsce, niepotrzebne skreślić. No to taki bardzo ogólny schemat, nie? Już nie bądźmy takimi peweksami tutaj, że zaraz opatentujemy kółko do obracania w menu, jak Apple. Albo, że opatentujemy wszystko, jak pan Edison. Rzeka bez powrotu, polecam nawet, to są takie trochę naiwne westerny, one nie mają wiele wspólnego z takim westernem od Quentina Tarantino, prawda? Na przykład Django, który już zahacza o temat niewolnictwa i tak dalej. No tu mamy raczej samotnego mściciela, bohaterów raczej czarno-białych i absolutnie nierealistyczną wizję Dzikiego Zachodu, który tak naprawdę nie był takim miejscem, jak się pokazuje w tych starych westernach raczej. Nie było tam wcale tylu rewolwerowców. No, można powiedzieć, że te nowsze wizje Dzikiego Zachodu jeszcze mniej nawiązują, no bo tam się jeszcze więcej strzelają, na pewno u takiego Tarantino, ale można tutaj założyć, że Tarantino pokazuje pewne wyjątki, pewnych po prostu bandytów, których nie było wcale tak dużo, bo to było dosyć w sumie spokojne miejsce, gdzie ludzie żyli sobie po prostu będąc zmuszeni do współpracy ze sobą, bo tego wymagało okoliczności. Ludzie byli zdani na siebie, nie mogli do siebie strzelać, okradać się i tak dalej. Poza tym były bardzo srogie kary za przestępstwa. Jak na przykład ukradliście konia, no to wiecie, co się robi z koniokradem, nie? No to już nie tak jak dzisiaj, że panie psychopato zwyrodnialcze, szanowny panie, przepraszam, nie chcę pana obrazić, mimo pana tych oskarżeń, które na panu ciążą. Czy to prawda, że uciął pan jądra i zgwałcił nos ofiary? Absolutnie tutaj nic nie sugeruję, tylko się dopytuję, aby ustalić okoliczności ewentualnego, podkreślam, ewentualnego popełnienia przez pana przestępstwa. Od razu nadmieniam, że jeśli zostanie pan skazany, dostanie pan samodzielną celę z PlayStation 4, nie 3, proszę pana, 4, wymalowane ściany będziemy i masażystę, proszę pana, codziennie masażyk będzie, panie zwyrodnialcze, szanowny, no to dzisiaj tak bardziej, nie? Co innego, jak ukradniesz batonika Grzesiek, sztuk 1 na przykład, to cię rozpierdolą w ogóle i ci skażą. Albo nie daj Boże posiadanie trawki, to przypominam, że za to są w Polsce większe kary niż za gwałty, niż za wykorzystywanie dzieci, jak ukradniesz 10 baniek też państwowych pieniędzy, jakieś przekręty na VAT, też dostaniesz mniej. To nie jest to, co to diabelskie zioło, które powoduje tyle tragedii, jak wiemy. Co prawda żadna mi się nie przypomina, chyba nie było żadnego morderstwa w sumie i nikt nie zginął przez trawkę, ale to jest zło! Zło! Ksiądz mówili na katechezie przecież, no. Sorry, ale mnie to drażni, ten temat, ta niesprawiedliwość, ten kraj bezprawia po prostu. Tutaj by się przydał jakiś taki, wymyśliłem kiedyś takiego bohatera, Robert Kapturski. Coś wam, z czym się wam to kojarzy? No, z Robin Hoodem powinno wam się kojarzyć. A tak po polsku. Robert Kapturski. I on by tak strzelał właśnie z łuku do różnych urzędniczych kurw, do poselskich szmat na przykład. Tak w ramach... No, dokładnie ta sama historia. No, opodatkowują nas tak, że zabierają nam tam, powiedzmy, komuś, kto tam więcej robi, więcej mu się chce, to tam 70% mu zabiorą nawet. Albo i 80, jak się uprą, jeszcze mu dopierdolą kary jakieś i mu wszystko zabiorą. No to czym to? To już ten szeryf z Nottingham był bardziej litościwy, bo tam obił trochę ryja, zabrał parę worków ze zbożem, ale coś tam zostawił. Nie, no po prostu nie mam cierpliwości do tych. Ja bym po prostu kroił i solił. I jak to tutaj cytując pana Stonogę, to nic, tylko piecyki w Auschwitz włączyć i... No nieważne. Przypominam, że radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia i wszystkie rzeczy, które mówię, są odwrotne do rzeczywistych i audycja nie nadaje się do słuchania przez osoby żywe i znajduje się na serwerach YouTube tylko w celach kolekcjonerskich. No ale ogólnie lata 50. Więcej tańczono, więcej śpiewano, właśnie deszczowa piosenka, musicale już robiono jakieś.
taka bardziej pozytywna kinematografia, ale też bardziej naiwna. Może niekoniecznie byśmy chcieli powrócić do tych takich naiwnych czasów, no bo taka naiwność często jest zakłamana, nie? I próbą takiego odkłamania były działania rozpoczęte właśnie na początku lat 60. No, młodzi ludzie wtedy zaczęli więcej oczekiwać jakby od kina, chcieli czegoś więcej. Pojawia się kino bardziej ambitne, bohaterowie nie są już tacy czarno-biali, jak szeryf z westernu. I wystarczy wymienić takie nazwiska jak Polański, jak Kubrick. Ale też ambitniejsze filmy wojenne. Nie wiem, z którego czasu jest Pluton, chyba trochę później, ale kończyły się już właśnie te filmy takie przygodowo-rozrywkowe, wojenne, gdzie tam nasi wspaniali chłopcy, prawda, kontra świat, ewentualnie kontra te wstrętne żółtki. No, kiedyś nawet bajki robiono dosyć rasistowskie, powiem wam. Możecie sobie wpisać na YouTubie Bannet Cartoons, to zobaczycie starego królika Bugsa, czy tam Kaczora Duffy'ego, czy Kaczora Donalda. Było w tym dużo rasizmu. Widziałem takie bajeczki, gdzie jakiś akwizytor do murzyńskiej wioski przybywa i tam takie murzynki, wiecie, takie dzikusy, tam sukienka z trawy, usteczka, takie czerwone, dwa banany i tam uga buga, nie? No to dzisiaj to by nie przeszło. Ale mamy właśnie Piekło na Pacyfiku Johna Burmana. Świetny film swoją drogą, polecam. Piekło na Pacyfiku. To jest historia amerykańskiego żołnierza, który ląduje na bezludnej chyba, może potem się okazuje, że jednak nie, wyspie z japońskim żołnierzem i oni muszą razem ze sobą żyć. I na początku się cholernie nienawidzą, chcą się zabić. No ale to taka uniwersalna historia, że w sumie no jesteśmy ludźmi, ty i ja, musimy jakoś się dogadać, nie? No ale widać, jak kino właśnie ciekawie ewoluuje. Widoczny jest pewien trend taki, który trwa do dzisiaj, czyli filmy stają się coraz poważniejsze i dotykające coraz poważniejszych rzeczy, jakieś nasze wewnętrzne obawy. Kosmita już przestaje być jakimś zielonym ludzikiem z czułkami. Kończy się era tych tandetnych filmów science fiction typu tam Jason from Space Command, gdzie tam biegają, iskry lecą i albo tam kapitan Kirk się bije z reptilianinem i go tam ciosem karate uderza i tamten kamieniem rzuca. No to wiecie, to się już kończy taka tandeta i taka bajkowatość, czyli od slapstickowych wygłupów do melancholijnych i takich kryjących w sobie jakąś mądrość komedii, takich trochę poważniejszych, od naiwnych westernów do krwawych westernów, na przykład od Tarantino dzisiaj, od płytkich, zabawnych filmów wojennych do takich, które no, z grubej rury traktują cały przemysł wojenny i go krytykują, i go kontestują, i go i podważają w ogóle sens tego wszystkiego, sens wojny, nie? No, i przede wszystkim są pokazywane w końcu okropieństwa wojny, a nie, że tam jakiś przystojniaczek z fryzurką, prawda, ząbki szczerzy i salutuje. Ahoj, panie kapitanie! No. Także coraz poważniejsze historie. No i ten trend trwa do dziś. Ja się boję myśleć, co to będzie za 10 lat. To już w ogóle będziemy jakąś masakrę na ekranie widzieli samą, tylko jakieś same trudne filmy. Chociaż przesadzam, bo pewnie bo cały czas powstają równorzędnie filmy śmieszne. No właśnie, w tego pierwszego Jokera wcielił się Cesar Romero. Co ciekawe, w tym pierwszym Batmanie on nie chciał wąsa zgolić, ten aktor. I jak się przyjrzycie, to widzicie, że on ma pod tym makijażem wąsa. I taki śmieszkujący bandyta, a dzisiaj dochodzimy do takiego mega poważnego Jokera, który jest stłamszony przez życie, ale też ciekawie, bo w końcu ta wersja Jokera w końcu będzie kanoniczna prawdopodobnie, bo zgodnie z komiksowymi realiami Joker to nie był żaden Jack Napier, który wpadł do kwasu, bandyta, który zabił rodziców Bruce'a Wayne'a. Nie był to też ten Joker grany przez Heatha Ledgera, którego rodzice źle traktowali i zrobili mu uśmiech z Glasgow. Wiecie, co to jest
uśmiech z Glasgow, to jest jak nożem komuś tak przetniecie, zrobicie uśmiech od ucha do ucha, przetniecie tutaj na policzkach tak skórę, nie? Bardzo brutalne. No to też nie jest ten Joker. Prawdziwy Joker to jest właśnie komik, nieszczęśliwy komik, taki smutny komik, nie? Taki trochę Smoleń, który boryka się z przyziemnymi bardzo problemami, brakuje mu na czynsz, bardzo kocha swoją żonę, ale w pewnym momencie daje się namówić bandytom do pewnego skoku. Chodzi tutaj o upozorowanie, że ten skok przygotował taki zły bohater Red Hood, który nie wiadomo, czy naprawdę istnieje, żeby się ten nasz komik przebrał za tego Red Hooda i żeby odpowiedzialność spadła na tego Red Hooda. Nakręcą tam jakimiś kamerami przemysłowymi, że to Red Hood. No ale okazuje się, że bandyci mają tak naprawdę pokryjomu inny plan, żeby zostawić tam tego naszego komika przebranego za Red Hooda, żeby go złapali gliniarze. Nieoczekiwanie pojawia się na planie Batman. Batman chyba właśnie wrzuca do kwasu tego komika niechcący jakoś tam. Tak więc myślę, że najnowszy film z Jokerem będzie bardziej właśnie zgodny z tą kanoniczną historią Jokera. Ale to też typowe dla dzisiejszego kina, że dzisiaj się robi studium bandyty, studium Łotra. No to kiedyś tego nie było, kiedyś raczej wszyscy bohaterowie główni byli dobrzy, pozytywni. A dzisiaj wiecie, robi się nagle, nakręca się biografię różnych morderców, jakiegoś Charlie'ego Mansona czy Teddy'ego Bundy'ego i tak dalej, czy jakiegoś Night Stalkera i się robi z nich bohaterów. I to moim zdaniem nie jest do końca bezpieczne zjawisko, bo... aha, tutaj Pluton 88, aż dzięki za spostowanie. Retro Gameplay po 40, taki kanał. Taki słuchacz. No, także... wiecie, w ogóle no, z czasem powstały też takie dziwne gatunki filmowe, jak na przykład kino snuff, które ma udawać prawdziwie, znaczy ma udawać prawdziwe nagrania z jakiegoś mordu, coś takiego. To ma wyglądać jak prawdziwe mordowanie kogoś, nie? A tak naprawdę jest to upozorowane. Nie wiem, z którego filmu są takie produkcje jak Jednostka 731, o tej niesławnej japońskiej jednostce, gdzie robiono eksperymenty na ludziach. No to taki film, podczas którego ludzie dostawali zawału, albo żygali, albo w ogóle no, jeden z bardziej ohydnych, brutalnych filmów, dodatkowo nawiązujący do tego, co naprawdę wyprawiali Japończycy ze swoimi jeńcami, prawda? No ale stopniowo się kino tak brutalizuje, radykalizuje i w ogóle... no a teraz zobaczymy sobie Joaquin Phoenixa jako tego nowego Jokera. Polecam, ja na pewno zobaczę. Wydaje się, że to świetny aktor. No tutaj możemy nawiązać do Heatha Ledgera, którego postać odgrywana, którą odgrywał właśnie tego Jokera, tak przytłoczyła, że popadł w jakąś depresję, co zbiegło się, znaczy on nie popełnił samobójstwa, nic takiego, bo też takie chodzą słuchy. On po prostu jakby zmarł z jakiegoś takiego wycieńczenia, z przytłoczenia tą postacią, ale też grał wcześniej w filmie, gdzie nabawił się, w innym filmie, gdzie nabawił się jakiegoś zapalenia płuc i po prostu to wszystko się zbiegło. No ale fakt faktem jest, że jak znaleźli Heatha w pokoju, no to on był otoczony komiksami z Jokerem, jakieś porwane plakaty Batmana, a z głośników leciały kwestie wypowiadane przez aktora, które sobie studiował. Tak więc to jest kolejna taka rzecz, którą warto tutaj zauważyć, że wiele różnych wydarzeń obrasta niestety w legendę i pojawiają się fake newsy. Ale przejdźmy już do pierwszych morderstw. Pierwsza godzina audycji zakończona. Przejdźmy może już do jakichś morderstw, do spisków, do afer. No, myślę, że taką pierwszą sprawą, która bardzo zaszokowała ludzi, to była sprawa Black Dahlia. Black Dahlia to był pseudonim, który nadano już pośmiertnie Elizabeth Short. To była piękna 22-latka, która przyjechała do Hollywood, no, w poszukiwaniu oczywiście sławy, żeby zrobić karierę. I niestety zakończyło się to tragicznie.
Ale przyjrzyjmy się nieco przeszłości Betty. Elizabeth to jest Betty, nie? Betty Short. No i tutaj, jak to często bywa, znajomi, gwiazdy się wypowiadają, że to wspaniała, ciepła, do bólu, uczciwa, kryształowa osoba, ale jak trochę pogrzebałem, to się okazało, że może nie taka miła, subtelna, super uczciwa i tak dalej. Bo tu oni mówią, ładna, ale naiwna, no wiecie, no o zmarłych niby się źle nie mówi, no ale jak się pogrzebie w biografii, to można wyszperać nieciekawe epizody różne z życia tej osoby. No na przykład to, że swego czasu, jak w rodzinie się zaczęło mocno nie układać, ojciec zbankrutował po spadku na Wall Street, po kryzysie na Wall Street, zniknął gdzieś, znaleziono tylko jego samochód, prawdopodobnie się utopił, skoczył z mostu jakiegoś. Mąż tej pani Elizabeth zginął tuż przed ślubem, no i mówi się, że ona zarabiała na prostytucji nawet, aresztowano ją za spożycie alkoholu, jak jeszcze była nieletnia i takie różne sprawki. No i takie osoby często wyruszają, myślę, w poszukiwaniu nowego życia, tak, żeby oddzielić coś grubą kreską i poszukać czegoś zupełnie nowego. Ktoś sobie tak myśli, kurczę, jestem niebrzydka, wyruszam z domu, może uda się zostać aktorką, piosenkarką, umiem też ładnie śpiewać, może tańczyć. No i Elizabeth przyjeżdża do Hollywood i tam zaczyna podrywać różnych facetów, no i trafia na takiego, którego zdecydowanie nie warto było, do którego nie warto było zarywać. Nasza niedoszła aktorka też ponoć mamiła tych facetów, opowiadała im różne ckliwe historie, wymyślone. Miała przygotowane różne historyjki, że ona tam ma męża bohatera, który zginął, jakieś takie, no wiecie, żeby tylko troszkę kaski wysupłać. Może od kogoś wzięła kasę i nie oddała, może coś, może odrzuciła czyjeś zaloty, w każdym razie znaleziono jej ciało. Kobieta z dzieckiem szła i znalazła coś, co w pierwszym momencie wydało jej się manekinem w ogóle, bo to było rozczłonkowane, blady korpus oddzielony, jedna część od drugiego. Potem się okazało, że bardzo sprawnie, przez kogoś, kto być może był chirurgiem, bo zrobił to bardzo sprawnie, nie niszcząc organów czy coś takiego. Okazało się, że ofiara była po sekcji, okazało się, że ofiara była przez wiele dni straszliwie torturowana. No i jak myślimy sobie o mordercach, o psychopatach, to tak mam przed oczami, że tam dał młotkiem w głowę i coś, nie, już trudno, stało się, tragedia. A tu, wiecie, wiele spraw jest takich, że to aż ciężko o tym mówić. No tutaj były na przykład pokaleczone organy płciowe. Zmuszano ją do jedzenia kału, przepraszam bardzo, że tak powiedziałem ogółem. I zrobiono jej dodatkowo jeszcze niesławny uśmiech z Glasgow, o którym mówiłem wcześniej, który znacie z postaci Jokera w Mrocznym Rycerzu. Polecam zresztą nolanowską wersję Batmana. Jest taka bardziej realna niby, taka bardziej rzeczywista. Taki też miał być ten Joker właśnie, bardziej prawdziwy, bardziej jak prawdziwy psychopata. No i ten korpus pocięty na dwie części. No i wybucha afera, straszliwe morderstwo, okropnie brutalne. Sprawą zajmują się niestety też i media. Media potrafią w takich sytuacjach dużo zaszkodzić. Po prostu zacierają ślady, zadeptują. Clerks, spoko, jeśli chodzi o czarno-białe filmy. Clerks? Ale tego? Kevina Smitha? To kolorowy jest. Chyba, że mówimy o innych sprzedawcach. Krawiec, co sądzisz o filmach Spike'a Lee? Kurczę, wiesz, nie wiem, który to nawet, szczerze mówiąc. Może jak podasz jakieś tytuły słuchaczu, to będę wiedział, który to jegomość. No i tak, media brukowe też biorą się za rozwiązywanie tej sprawy. Wszyscy tym żyją. Policja ma trochę utrudnione zadanie, bo zaczynają też z racji popularności w ogóle całej tej sprawy

niby to zrobić, tylko się przyznają do czegoś, czego nie popełnili. Dziwne bardzo. Takich zbrodni ponoć było w ogóle więcej w tamtym czasie. Mówi się, że mogła ich dokonać jedna i ta sama osoba, zwana szminkowym mordercą, zabójcą szminkowym, lipstick killer, czy jakoś tak, bo zostawiała wymazane szminką napisy jakieś tam na lustrze. Zresztą ten morderca, on potem był do tego stopnia pierdolnięty, że jak zobaczył, że cała sprawa zaczyna ucichać, to wysłał jakieś dowody, po prostu części garderoby, no, których nie mógł zdobyć nikt inny raczej, na policję, że przypominał się, to ja to zrobiłem i co mi zrobicie i tak dalej i wyjadę sobie do Meksyku, ha, ha, ha. I się tak droczył z policją. Ostatnią osobą, która była podejrzana, która była głównym podejrzanym, był George Hodel, lekarz, tu by pasowało, bo tak wprawnie ciął. No w ogóle torturował, tam jeszcze inne tortury były. Któremu nawet założono podsłuch. I on był brany pod uwagę już na początku śledztwa. I na tych nagraniach on się przyznaje do wielu innych morderstw. I coś tam bąknął też niejednoznacznie o tym, że jest mordercą tej Black Dali. O co go posądza później nawet jego syn. A pseudonim Black Dahlia wziął się stąd, że ta pani lubiła chodzić w jakichś czarnych, nieco wyzywających garsonkach, obcisłych, coś takiego. No i ten George był chyba wpływową osobą w świadku Hollywood, bo potem dzięki pieniądzom, prawdopodobnie dzięki wpływom swoim, nie wiem, czy on nie był przypadkiem lekarzem gwiazd, no bo jak to często bywa, zmywa się, gdzieś ucieka sobie, ewakuuje się i potem go już nikt nie znalazł. I myślę, że w ogóle dzisiejsze różne teorie spiskowe i morderstwa i różne ciemne sprawki związane z Hollywood różnią się, te dawniejsze od dzisiejszych, tak samo jak się różnią stare filmy noir czy dzieła typu Psychoza Hitchcocka od współczesnych filmów o psychopatach i mordercach, takich na przykład jak Dom, który zbudował Jack, Larsa von Triera. Nie wiem, czy widzieliście, no taki bardzo okrutny film właśnie o psychopacie, który tam dręczy, wyłapuje, torturuje, ale ma nerwice natręctw. Nie? No, przede wszystkim różnica jest taka, że dzisiejsze filmy są bardziej hardkorowe, bardziej wszystko dosłownie się pokazuje i zapotrzebowanie na bodźce, jak u narkomana jakiegoś, wzrasta. Chcemy więcej, szybciej, okrutniej i chcemy się lepiej przyglądać, najlepiej w HD, jak on tam gmera i jak torturuje i jak tnie i tak dalej. To jest coś chorego w tym, nie? Trochę. No, jak u narkomana mi się wydaje po prostu, że wzrasta zapotrzebowanie na bodźce, a wszelkie przemysły, jak to w kapitalizmie, zawsze odpowiadają na zapotrzebowanie. Jak ludzie czegoś chcą, to dostaną, nawet zmienią prawo, nie? A to różnie bywało. Swego czasu nawet była taka sytuacja, że jakiś tam działacz społeczny nagle zaprotestował, że komiksy amerykańskie, i to w czasach, gdzie wiecie, gdzie tam ani nie przeklinano w tych komiksach, ani nie było żadnych wielce drastycznych scen, że one demoralizują młodych ludzi. No i wzięto się za cenzurę, że już nawet jak powiedział Batman o kurcze pieczone albo kurde bele, to zaraz tam musiano to ocenzurować. I tak strasznie ugrzeczniono, to jakoś się to nazywało, jakiś tam kodeks, coś tam, już nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie nagle się te komiksy takie grzeczne zrobiły. No a dzisiaj już praktycznie, no, cenzura poszła w innym kierunku. Dzisiaj nie wolno się śmiać z geja, w jakiejś tam nowej wersji Robin Hooda musi być jeden z członków drużyny Robin Hooda gejem już. I kobiety muszą być silne, wyzwolone i dużo czarnoskórych musi być, prawda? A jak robisz coś wbrew temu, no to jest właśnie źle widziane. Ale za to można pokazać jakąś hardkorową scenę porno w filmie i nie będzie

to uznane za porno, tylko za twardą erotykę, powiedzmy. Można pokazać, jak ktoś kogoś torturuje, jak mu wydubuje oko i tak dalej, i tak dalej. Edyta pyta tutaj o śmierć Kubricka, co myślę o tym. Bardzo fajnie, dzięki za przypomnienie, to jest dobry temat. No, różne, jak zwykle w tego typu sprawach, różne są zdania na ten temat. Oczy szeroko zamknięte jest to film, który opowiada o wchodzeniu w tajne struktury jakiejś organizacji przypominającej iluminatów lub masonów. No i główny bohater, przypadkowo, nieprzypadkowo, trochę z powodu takiego, że jest po prostu ciekawski, chce doświadczyć czegoś nowego, zaczyna wchodzić w szeregi tej organizacji zamaskowanych ludzi, którzy odprawiają dziwne rytuały, ludzi, którzy mogą zabić, kiedy za dużo wiemy. I mówi się, że Kubrick za dużo wiedział, za dużo wiesz. No i go zabili ludzie za to, że za dużo ujawnił o tajnych stowarzyszeniach. Pytanie pierwsze, skąd Kubrick mógł wiedzieć takie rzeczy? Czy też był zapraszany gdzieś? Mogło to chodzić o to, że miał jakieś powiązania z tajnymi organizacjami? Jeśli prawdą byłoby to, że brał udział w przygotowywaniu na przykład filmów, które miały być mistyfikacją lądowania na Księżycu. Te rzeczy się z kolei pojawiają w innym filmie Kubricka, gdzie tam małe dziecko jedzie na rowerku i na dywanie widać jakieś tam wzory nawiązujące do NASA i to miało być przesłanie niby takie, że to jest dziecięca zabawa, to całe NASA, że po prostu że albo robią was jak małe dziecko, coś w tym stylu. No, to jest niewykluczone. Ja bym tutaj bardziej optował za taką wersją, że ten film był przygotowywany na wszelki wypadek przez Amerykanów. Jakby się na przykład misja nie powiodła, jakby w jakiś drastyczny sposób zginęli ludzie, coś takiego, to chcieli mieć Amerykanie na wszelki wypadek nagranie, które się zakończyło happy endem, ale które nie było już prawdziwe. No wiecie, zimna wojna rządzi się swoimi prawami. Trzeba ruskim pokazać, że jesteśmy hopsiu do przodu, nie? Więc, no i Kubrick mógł być umoczony w tego typu sprawy i, no tak, z tej racji miał dostęp do pewnych różnych innych informacji, albo w pewnym momencie zaproszono go do udziału właśnie w tajnej organizacji, być może właśnie iluminackiej, no i, a on się na to w zasadzie wypiął i pokazał całemu światu, że coś takiego istnieje, nawiązał do tego mocno, no i wtedy postanowiono go zniszczyć, doprowadzić do jego śmierci w taki czy inny sposób, jako zlikwidować go jako osobę groźną, po prostu. Jest tutaj też, pojawia się temat w komentarzu od słuchaczki, tematu Eurowizji i Madonny i całej tej otoczki, która towarzyszy właśnie wielu gwiazdom, otoczki mistycznej, diabelskiej, związanych z różnymi właśnie kultami, a to bożka Molocha, a to Lucyfera i tak dalej. No, akurat w ten temat wierzę, to jest coś, co wydaje mi się dosyć wiarygodne i nie sądzę, aby była to tylko moda. Już o tym mówiłem, a tutaj pisze też słuchacz, że Kubrick miał dobre pochodzenie, ale masz na myśli, że co, że eskimoskie? Nie no, mówmy może wprost, że co, że był z reprezentantem narodu starszego i mądrzejszego? To pochodzenie? Walt Disney też podobno brał udział w tej mistyfikacji księżycowej. No, jeśli mieliby wziąć kogoś do takiej roboty, to brano by najlepszych, pewnie starano się by brać najlepszych. A Madonna, wiecie, jak się tak prześledzi, to tak, to ona w sumie miała mieć zmienianą płeć, to jest tak naprawdę facet, który sobie zmienił płeć. No i przez pewną poprawność polityczną lub jak... Może ktoś po prostu szanuje takie osoby,
i chce po prostu się wyrażać poprawnie i mówić, no, że teraz to jest kobieta, tak jak było z rodzeństwem Wachowskich. No, przypominam, że jeden z twórców Matrixa zmienił sobie płeć i jest kobietą teraz. No, ja przyznam od siebie, że z mojej strony nie ma tu żadnej jakiejś wielkiej niechęci do osób, które sobie zmieniają płeć. Po prostu, no, jestem w stanie przyjąć do wiadomości, że komuś się bardzo źle żyje w ciele kobiety i chciałby być bardzo mężczyzną. Chciałaby być bardzo mężczyzną ta osoba. I odwrotnie. No i czemu mam tego w sumie nie uszanować? Ale z drugiej strony jest coś mrocznego w tym, że nagle jedną z popularniejszych gwiazd na świecie staje się osoba, która tak, ma zmienioną płeć, posługuje się jakimiś symboliką kabalistyczną, satanistyczną. Na koncertach, której pojawiają się nawiązania do różnych wydarzeń, które dzieją się chwilę później. Prawda? No to wszystko jest bardzo mroczne. Potem jakieś adoptowane dzieci i tak dalej, i tak dalej. To wszystko razem, jak się zbierze do kupy, tworzy obraz jakiegoś wypaczonego człowieka. Człowieka właśnie takiego jakby ze strefy demonicznej. Wiecie, co mam na myśli. Więc nie do końca mi się to podoba. A jak się przyjrzycie na ciało Madonny, no jeszcze ta gwiazda bierze sobie za pseudonim coś, co może jakoś urażać chrześcijan, prawda? No bo to jest oczywiście Matka Boska, Madonna, tak się o niej mówi. No to wiecie, to tak samo jakbym sobie teraz wziął pseudonim Jezus i chodził z falusem na czole, pokazywał dupę, robił kupę w publicznym miejscu i wrzucał to na Instagrama i tak dalej, nie? No to byłoby to coś wynaturzonego, coś takiego, no, niefajnego. Jak się przyjrzecie anatomii Madonny, to zobaczycie, że tak, bary ma jak u faceta, zbyt szerokie, kobiety mają węższe trochę ramiona, nie ma talii, ma brzydkie, jakby męskie nogi i pewne cechy twarzy, które wskazują na męskość właśnie. Zbyt wydatne brwi, jabłko Adama i tak dalej, i tak dalej. Ale może ten temat to jest na inną rozmowę, a tymczasem spróbuję dołączyć osobę chętną do porozmawiania ze mną. A, nie tutaj. Jeszcze raz go. Bo przypominam, że to jest audycja interaktywna, nadawana na żywo i też o to chodzi, żebyście zabierali czasem głos, żebyście tutaj dołączyli do mnie i żebyśmy sobie pogawędzili na tematy najlepiej związane z audycją. Halo, halo, słyszymy się? Chyba nie. Spróbuję jakoś inaczej. No, coś nie idzie mi tutaj łączenie. No, dałem sygnał słuchaczowi, żeby sam zadzwonił. Mam nadzieję, że będzie w temacie, żeby nam się całkiem nie rozlazło. No, jakieś tam lekkie dygresje, czy tam tematyczne dryfy, czy jak to tam się mówi, nie są złe, ale żeby tego nie było za dużo. Okej, może za moment zadzwoni słuchacz, ja przez sekundę sobie złapię oddech i łyknę sobie złocistego trunku.

0: Powiem wam, że coś takiego, każdy facet ma taką, umiejętność, że potrafi rozpoznać gdzieś tam podświadomie nawet, jakoś fizjologicznie wręcz, czy ma do czynienia z facetem, czy z kobietą. I w przypadku takiej Madonny, no zdarzyło wam się, że podnieciła was, to mówię do facetów oczywiście, no chyba, że nas jakieś lesbijki też słuchają, że poczuliście jakąś lekką przynajmniej podnietę, patrząc na taką Madonnę. Ja nic zupełnie po prostu, jakbym patrzył na faceta. I no, mój ojciec na przykład od razu potrafił rozpoznać, czy ma do czynienia z gejem. Jak jakiś tam znajomy się trafił, mój tata od razu, o, tu gej, od razu wiedział. I potem się okazywało, że trafiał. A to nie były takie osoby, które jakoś ostentacyjnie się tak zachowywały, zmanierowane. O jejku, gdzie ja zostawiłem torebkę? Tylko wiecie, normalni ludzie, którzy jakoś tam się nawet maskowali, ale potem się okazywało, nie, że jednak tata miał rację, że wyczuwał po prostu, że ma do czynienia z gejem. Tak więc ja myślę, że i faceci, i kobiety mają taką umiejętność, jak coś intuicja nam mówi. I może w takich przypadkach warto się zdać na intuicję, oceniając, czy na przykład Michelle Obama, żona oczywiście prezydenta USA obecnego, nie, poprzedniego, jest kobietą czy mężczyzną. Bo posądza się też właśnie, że jest przerobionym facetem na kobietę, albo w ogóle facetem. No jakieś tam niby piersi są jakieś tam, ale coś, ale ja też czuję, że coś tu jest nie tak. Znowu te zbyt szerokie ramiona, męskie różne cechy twarzy, jakieś nogi nie za bardzo, ta miednica jakby, no wiecie, to wszystko jest inne troszeczkę. To są niby niuanse, ale to się czuje, nie? Myślę, że Hollywood to jest taki świat, w którym tacy ludzie mogą się zdecydowanie znaleźć i nie będą krytykowani. No mowa oczywiście o czasach obecnych. No tutaj chyba nie zadzwoni Tomasz. Już gdzieś tam może sobie pobiegł po piwko czy coś, a wcześniej tu się deklarował, że może ten. Wiecie co, wy też tak się nie pytajcie, czy dzwonić, czy nie dzwonić, tylko po prostu dzwońcie. Tak będzie najlepiej, bo tak to się zamieszanie tylko niepotrzebne robi. Macie ochotę chwytać za słuchawkę, za mikrofon, co tam macie, za słuchawki z mikrofonem i dzwonimy. No i też zmieniły się, myślę, horrory właśnie, jak mówimy o tych zmianach. Dzisiejszy antychryst Larsa von Triera to jest zupełnie inny film niż Egzorcysta, prawda? Niby Egzorcysta to jeden z najstraszniejszych horrorów wszechczasów, ale porównajmy go z takim antychrystem, który mówi o rzeczach bardziej, które gdzieś w naszej psychice są, który dotyka bardzo drażliwych tematów, takich jak śmierć dziecka przez zaniedbanie, seksualność człowieka, jakieś matczyne instynkty. No, chyba w końcu się tu zdecydował zadzwonić. Witaj, Tomaszu.
1: Hej, hej, hej, tak się do was dodzwaniam i dodzwaniam.
0: A co, a próbowałeś wcześniej dzwonić?
1: Tak, dzwoniłem, ale chyba albo żeśmy razem zadzwonili do siebie i się to jakoś sprężyło i ani ja nie mogłem odebrać, ani odłożyć. Aha. I miałem takie same wrażenie w drugą stronę, dlatego musiałem rozłączyć sprzęcicho i jeszcze raz
0: popatrzeć. No to ten słynny Skype tak. Niezawodny zawsze. No a mi się w ogóle nic nie wyświetlało, że ktoś dzwoni, więc no tutaj niestety techniczne różne wpadki. No ale już jesteś na antenie. No i co byś chciał powiedzieć ciekawego o Hollywood, o filmach?
1: O końcu świata, o końcach dniach, końcach świata i o końcach końców.
0: Nie, no dzisiaj się bardziej właśnie skupiamy na różnych mrocznych sprawach związanych, wiesz, z branżą filmową, o tym, jak się zmieniało Hollywood i kinematografia, no, ewentualnie o iluminatach, no bo to się jakoś wiąże. Przypomnę tutaj wypowiedź Brada Pitta, rzekomą wypowiedź, bo w sumie ani mi się nie udało znaleźć żadnego dementi ze strony Brada Pitta, że to nie on powiedział, ani, no nie wiem po prostu, czy to on to naprawdę powiedział. On mówi, że Hollywood rządzi banda zwyrodniałych ludzi, morderców i pedofilów, którzy piją krew dzieci, która jest... I te dzieci jeszcze dręczą i torturują, żeby ta krew była, wiesz, nasycona adrenaliną. I wiesz, to jest temat, który się pojawia coraz częściej w różnych audycjach spiskowych. U mojej konkurencji też miesiąc temu, zdaje się, była taka pani, skądinąd bardzo miła, która opowiada, że wiesz, że ma w sumie dowody na prawdziwość tych teorii. A co ty o tym myślisz, o pedofilii w Hollywood, o tym, co rzekomo też mówił Mel Gibson, co się w sumie okazało chyba jednak nieprawdą, jednak fake newsem w przypadku tego aktora, no ale Brad Pitt nic nie zdementował, że to nie on, tak dalej, wiesz.
1: Okej, ja bym tutaj tak troszeczkę ogólnie to odbił, bo jak spojrzymy na to ogólnie, wszystko jest okej, ale w szczegółach tam tkwi diabeł. I teraz mówisz, czy mogę się odnieść co do jakiejś wypowiedzi? Nie wiem, ale na 100% wiem, że każda akcja jest równa reakcji zwrócona przeciwnie. I wiem na 100%, że ta koncentracja władzy w jednych rękach musi gdzieś odbijać w sposób przeciwny do jakiegokolwiek sposobu, załóżmy, że to jest negatyw czy pozytyw, nieważne. Jeżeli cokolwiek jest jakieś, to będzie inne.
0: No tak strasznie. Czyli enigmatycznie.
1: Ogólnie, na razie ogólnie, ale próbuję to wszystko złapać w jeden worek. W jeden worek tych negatywów, dlaczego negatywów i po co są negatywy. Te negatywy są... Bo poznacie ich po owocach, a owocem dzisiejszej władzy jest statystyka, która mówi, jest największy handel ludźmi, największe przestępstwa, największe ludobójstwo, największe, więc co jest przeciwieństwem tego? A tego przeciwieństwem jest pozytyw, więc co rządzi czym? Pozytyw negatywem czy negatyw pozytywem? I otóż odpowiedź też jest bardzo skromna i prosta, zero, nic. Ile my widzimy owoców tej władzy, tyle zobaczymy przeciwnej władzy, bo każda władza ma swoje przeciwieństwa, każda idea ma swoje przeciwieństwa, wszystko ma swoje przeciwieństwa. Okej, jeszcze dalej jestem ogólnie. I wracając do tych Hollywood i tych wynaturzeń, one muszą być, skoro tylu uwiązali w świadomości zbiorowej. Jeżeli ja mam świadomość zbiorową, z którą mogę robić co chcę, to proszę mi wierzyć, nie ma takiego silnego człowieka, który z takim narkotykiem sobie poradzi. Władza to narkotyk, władza to wiedza, wiedza to informacja, Hollywood to newsroom, to przekaz, to wiedza. I oni w tej koncentracji tej wiedzy z całego świata muszą robić tak straszne rzeczy, bo mają taką koncentrację władzy w swoich rękach. Co o tym sądzisz?
0: No myślę, wiesz, że masz dobre przeczucia co do tego środowiska. Też mi się tak to trochę jawi, że przede wszystkim tak, tam gdzie jest olbrzymia kasa, tutaj jest, zaczyna się ludziom nudzić ten świat i zaczynają szukać sobie mocniejszych bodźców, typu właśnie jakieś mroczne
1: ja ci przeproszę sekundkę, kulty. A co byś ty zrobił?
0: Wiesz co, niewykluczone, że też bym zwariował. Ja akurat całe...
1: Ja aż się boję takiej władzy, bo wtedy Neron, Caligula, Stalin, Hitler...
0: Jest takie jakieś powiedzonko, że władza absolutna degraduje absolutnie, czy coś takiego, jakoś źle to powiedziałem, ale no chodzi o to, że po prostu totalna władza cię totalnie, wiesz, wyniszcza na
1: coś
0: swój sposób.
1: Coś zabija bo... nic i tak. Nic zabija coś i nie wiadomo, co jest pierwsze.
0: Zaczynasz traktować ten świat jako taką grę, w którą sobie grasz. Wszystkich innych ludzi zaczynasz pewnie widzieć jako takie marne istoty, takich Januszy i Grażyny, nie? Że wiesz, oni tam, wiesz, dziecioroby, telewizor im dać, a ja tu jestem Bogiem. Jeszcze jak się naćpasz, naspidujesz i kwasa, i grzyby, i wszystko, i ajałaski garseł ugotujesz, to zaczynasz mieć może jeszcze jakieś wizje, gdzie potęgują się, gdzie wzmacniane są może też i twoje złe cechy, twoje upodobanie jakiegoś mroku, wiesz, nihilizmu, bo narkotyki potrafią nam całkowicie zaburzyć, zmienić, przeformatować nas, więc...
1: A możesz powiedzieć mi, co to jest definicja narkotyku?
0: No, chodzi mi po prostu o substancje mocno psychoaktywne. Nie mówię tu o jakiejś tam trawce, chociaż nawet głupia trawka potrafi zmienić cię w człowieka antysystemowego bardziej. Ja na przykład jak się zjaram, no ja nie jaram za dużo, ale jak tam się raz na jakiś czas zjaram, to się robię bardziej antysystemowy, a zarazem bardziej wierzący w różne nadnaturalne rzeczy, więc widać, że tutaj mózg zaczyna pracować w innym trybie, zdecydowanie.
1: Czyli ma jakieś szersze możliwości?
0: Nie wiem, czy szersze. Po prostu zmienia się sposób myślenia i postrzegania
1: zmienia
0: świata.
1: Zmienia się, ale nie jest takie same. Czyli się coś zmienia. No, zmienia. Jeżeli coś się zmienia i coś daje tą nadzieję na tą zmianę, nie tą stałą formę, bo zabija rutyna, zabija codzienność, zabija zabija powtarzalność. A niepowtarzalność jest rozwojem.
0: Można też w ogóle się zastanowić, kto lgnie do władzy. Zrobiono chyba nawet jakieś takie badania i wyszło, że osoby, wiesz, jakieś takie o cechach psychopatycznych się rwą do władzy, bo to są często na przykład takie... charaktery, które są mocno egoistyczne, egotyczne, narcystyczne, megalomańskie, wiesz, po prostu ja, wiesz, jestem gwiazdą, bo jak ja, to ja. I przypuszczam, że jakbyś się spotkał przy stoliku z jakąś gwiazdą, to zaraz by rozmowa zeszła, a opowiadałem ci, jak wiesz, jak kupiłem, słuchaj, za duże buty, idę do gościa i ja mówię mu, słuchaj, ja jestem gwiazdą, nie mogę w takim czymś chodzić. I by ci tak, wiesz, pierdolił i wszystko by schodziło na ja. Bo to są takie charaktery trochę, no wiesz, kto chce być obserwowany i podziwiany i fryzuje się i sobie loczka...
1: Ale mówisz głosem wykłada. Większości. Mówisz głosem większości. Mówisz głosem większości, bo nikt tego nie chce. Kto to jest nikt? To jest ten sam.
0: No jakoś tak enigmatycznie cały czas brzmisz. Mów prostym ten, językiem. Ja prosty chłopak, z bloku.
1: Ten nikt, który nie chce tego słyszeć, to, co ty mówisz, nikt tego nie chce słyszeć, to jest ten jeden, który mówi przez wszystkie uszy i oczy i buzie. To jest ten jeden. I mówi, nie, ja jestem jeden. Ale że w wykonaniu wielu, no, ale okej, w porządku, to jest moja zabawa. Mogę się oszukiwać, mogę część swoich makietek ogłupić, część oświecić i powiedzieć, że one wiedzą coś, tamte nie wiedzą coś. Czy ja mam się nudzić jako ja, jako jedyny i wszechwiedzący i wszechbędący i ten naj? Załóżmy, że mówi teraz głos tego naj. I ten naj mówi, słuchajcie, ja nie jestem debilem. Proszę mi wierzyć. Ja nie jestem debilem. Zrobię sobie tak, żeby było mi naj. Ale żeby było tak naj, żebym nie wiedział, że jest naj. Jeżeli mogę się oszukiwać, to się mogę oszukiwać. Ale mi się nic nie stanie. Będzie jak będzie, ale mi się nic nie stanie.
0: No to zagmatwane trochę jest to, co mówisz, przyznam dla mnie przynajmniej. I widzę, że lubisz analizować takie rzeczy związane ze świadomością, z percepcją, z jakąś zbiorową świadomością.
1: Nie, z początkiem. Co było na początku? Co było na początku? Bo jeżeli zbudujesz zamek na piasku, wiesz jak to działa. To się nie trzyma. Jeżeli będziesz, rozumiesz, próbował robić coś z niestałym fundamentem, to się nigdy nie utrzyma. To już wszystkie religie o tym mówiły. Jeżeli zbudujesz coś na fundamencie pewnym, to gwarantuję ci, że cokolwiek postawisz tam, to będzie. Nawet jedną cegłę. Ale będzie. Musi być twardy fundament. Gdzie jest twardy fundament? I tam są moje poszukiwania. Moje poszukiwania dotarły do momentu, w którym jest tylko jeden.
0: No, a te różne sprawy związane z sekciarstwem, z handlem ludzi, to nie są tylko teorie spiskowe, bo nie, na przykład jest Alison Mack. To jest aktorka znana z serialu Smallville. Ona była oskarżona o udział w sekcie handlującej ludźmi, oskarżona o zastraszanie, zmuszanie kobiet do seksu z liderem sekty. I tacy ludzie istnieją naprawdę i stawali przed sądem. Nazwa sekty jakaś dziwna jest NXIVM, ciężko to odczytać. W sekcie była też córka gwiazdy z serialu Dynastia, Katharine Oxenberg, i tutaj matka tej córki, która od lat walczy o wyciągnięcie jej z tej sekty, mówi: byłam kompletną ignorantką, jeśli chodzi o takie zagrożenia, o te tak zwane grupy samorozwoju. To wart 11 miliardów dolarów przemysłu, który chciałam opisać z pomocą ekspertów. To, czego się dowiedziałam, być może pomoże innym, którzy wpadli w pułapkę sekt. Może ktoś będzie potrafił dostrzec alarmujące znaki, może da to w końcu nadzieję rodzicom, którzy walczą o swoje dzieci, które znalazły się w takiej sytuacji jak moja córka, mówi Oxenberg w rozmowie z People. No i też no, z tej okazji możemy wspomnieć o scjentologach, o kościele scjentologicznym założonym przez nieudacznego w sumie pisarza science fiction Rona Hubbarda. On się założył podobno w ogóle z kumplem swoim: słuchaj, a ja ci mówię, że ja religię stworzę swoją własną, tak, a ja ci nie wierzę, no to dawaj. No i założył, no i dzisiaj mamy scjentologię, taką religię, do której ciągną gwiazdy, właśnie dlatego, że ona jest taka egoistyczna, że tam się skupiają na tobie, że na twoim rozwoju, na twojej osobowości, na twoich tam i badają cię urządzeniem, które jest twoje i tylko twoje. No i przyciągnęli, mieli taki plan, że przyciągną tam na początku gwiazdy wielkiego formatu, typu Tom Cruise czy John Travolta, a potem te gwiazdy pociągną tych szarych, maluczkich, tą gawiedź. No i udało się. Dzisiaj to jest bardzo duża siła. Mają naprawdę wielki majątek, który też się przydaje przy, no potem, żeby wynajmować na przykład prywatnych detektywów, którzy śledzą ludzi, albo żeby doprowadzać do śmierci różnych osób. Tak było właśnie z Philipem Seymourem Hoffmanem, który był odtwórcą roli Hubbarda, czyli tego założyciela sekty, w filmie Mistrz. Ten film się bardzo nie spodobał tej sekcie, temu kościołowi, jak to woli, i zdecydowali się doprowadzić najprawdopodobniej do śmierci tego gościa w ramach zemsty. I za pomocą podstawionych ludzi zachęcali go, żeby powrócił do narkotyków. Czyli wiesz, pojawił się nagle dealer, który sprzedał ci towar i tak dalej, facet się w końcu zaćpał szybko i tak to wygląda.
1: No ale opisujesz ten świat tak, jak jest. On taki jest. Tylko pytanie, dlaczego?
0: Nie wiem, bo ludzie... Bo ciężko powiedzieć, dlaczego, podać jedną jakąś przyczynę. To pewnie trzeba by książkę o tym napisać, dlaczego ten świat jest taki, jest, jaki jest, nie?
1: Ja nie jestem w stanie zaprzeczyć ani jednej kropce, co żeś powiedział, bo się z tobą w 100% zgadzam. Szczerze mówiąc, zgadzając się z tobą, to tak troszeczkę ten czas przeciągam bez sensu. Tak jest, jak żeś powiedział, tylko ja się pytam, dlaczego? Dlaczego tak jest? I po co to jest? To są moje takie pytania na ten czas ostateczny, w którym to, co jest, to każdy widzi. Wydaje mi się, że lepiej czy gorzej, każdy to widzi. A jak nie widzi, to sobie doczyta, bo w sieci wszystkie ryby w sieci mają jedną cechę. Nagle tworzą ławicę. Dopóki są osobno, to sobie tam pływają rybki, ale jak się znajdą w sieci, to mówią tak jak w bajce Nemo. Wiosłuj w dół, wiosłuj w dół.
0: Czyli co, sugerujesz, że instynkt stadny, tutaj i owczy pęd, tego typu zjawiska tutaj mają
1: działa.
0: Duże te znaczenie.
1: Zjawiska na 100%.
0: No na pewno, ale myślę też, że
1: to
0: religie...
1: To, że w ogóle my rozmawiamy, to już jest efekt tego, przy tym efekcie potężnie marketingowym podziałów, tych marketingowych, potężnych podziałów, to, że już my zaczynamy rozmawiać, to znaczy właśnie w tej sieci my rozmawiamy, nie rozmawiamy na forum mediów publicznych, rozmawiamy dopiero w sieci, jak już mamy pistolet przy głowie, to zaczynamy mówić, słuchaj, wiosłuj w dół, wiosłuj w dół.
0: No, na pewno nasi słuchacze tutaj Nocnego Radia nie są takimi baranami, które myślą jednakowo, bo zdania tutaj są podzielone na temat twojej i mojej osoby. Niektórzy twierdzą, że jestem za głupi i zupełnie nie rozumiem, o czym mówisz, a inni, że jesteś trolem.
1: I nie, na 100%, na 100% mają rację. I tamci, i tamci.
0: No jak mogą mieć ci?
1: No właśnie 100% prawdy polega na stronie lewej i prawej zera. Jak mówimy z pozycji zera, to mówimy zawsze prawdę. Czy na lewo, czy na prawo, nieważne. Mhm. I ja mówię o tym, że wszystko jest w realu, w rzeczywistości, tak jak ma być. Jest dobrze, no bo jeżeli ten projektant, który to zrobił, to spinkolił, no to my gadamy o jego usterka. Czy my spotkaliśmy się w programie usterka? Chyba nie. Mam wrażenie, że mówimy o czymś podobnym, o czymś, mam nadzieję, że tym samym, albo do tego samego zmierzamy, chociaż powiem, że 100% wszyscy zmierzają w tym samym kierunku, tylko że inną drogą. Czasami jest coś po drodze i okej. Okay. I to jest okej. Okay. I to nie jest reguła. Ale do czego zmierzam? Religia i Kościół. Bo tutaj wspomniałeś taką fajną frazę religia i Kościół. Co to jest religia? To jest pobór opłat. Do kogo?
0: Dla mnie religia to jest upaństwowione i
1: Sekundę. Religia, pobór, opłat do tego, kim jesteś.
0: No, w sumie tak, do tego się to sprowadza, że jak się pojawia pewien system zwany religią na nakładkę typu wiara, to sprowadza się to nagle do pobierania opłat zapewne...
1: I teraz religia, pobór, opłat do tego, kim jesteś, pobór, opłat do tego, kim jesteś, od siebie samego.
0: No. Może błędem ludzi jest to, że wybierają prostszą opcję typu religia, a zamiast trudniejszej nauka i racjonalizm, bo wtedy może świat byłby trochę lepszy. Bo widzę, że religie są jednak przyczyną bardzo wielu nieszczęść tej ludzkości.
1: Pchają
0: ludzi do mordowania, pchają ludzi do wydawania koszmarnych ilości pieniędzy na rzeczy, które mogą mieć za darmo w sumie, jak będą chcieli. Bo słuchajcie, ja zawsze to powtarzam, do chrześcijan w sumie nie czuję jakiejś niechęci takiej dłużej czy coś. Nie jestem chrześcijaninem, jestem ateistą, a nawet antyklerykałem, ale potrafię zrozumieć chrześcijan, potrafię z nimi pogadać w przyjaznej atmosferze. Rozumiem ich jakby motywacje, ich percepcje. W przypadku moherów czy innych jakichś tam dewotów, to widzę bardzo dużo niefajnych zjawisk, niefajnych zachowań, widzę dużo agresji i... Jak się zastanowić, to dużo różnych nieszczęść z tego się bierze. Właśnie sekciarstwo, jakieś płacenie, do polityki się to wszystko gramoli i potem jeszcze gorzej jest. No, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to.
1: Małe pytanko, takie wprost. Jeżeli ktoś to zrobił to idealnie, czy spierdolił to?
0: No wiesz, jeśli zakładać istnienie jakiegoś architekta i tak dalej, to my dostaliśmy w sumie tylko jakąś tam bazę i nie wszystko, co się dzieje, jest dziełem stwórcy i tak dalej.
1: A czy mogę poprosić o odpowiedź
0: my
1: tak lub nie?
0: Mamy wpływ na rzeczywistość i nie. Nie, bo mamy wpływ na rzeczywistość i jednak jakąś wolną wolę, chociaż ostatnio kwestionowałem jej istnienie, ale jednak jest ta wolność wyboru. W kluczowych pewnych sytuacjach dokonujemy wyboru.
1: Czyli to, co zostało zrobione, zostało zepsute?
0: Może zepsuliśmy właśnie.
1: Zepsute, czy my zepsuliśmy, czy oni zepsuli, czy ci, którzy zaprojektowali, zrobili projekt zepsuty?
0: Nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć.
1: Bo ja mogę zaprojektować projekt, który się nie psuje.
0: I narzucić go siłą, tak? Aby nikt nie popełniał błędu i trzymał się dokładnie linii wyznaczonej.
1: I udawać, że się psuje, kiedy się nie psuje. Czyli stworzyć życie, w którym nie ma odpowiedzi na nieskończoność.
0: No dobra, słuchaj, takie tutaj egzystencjonalne tematy nawijasz.
1: Nie, ale wracając do tych, nie, bo ci powiem, te twoje, rozumiesz, no, gwiazdy hollywoodzkie, to ci od razu, rozumiesz, odpowiem, bo akurat siedzę naprzeciwko plakatu najnowszych Playa Gwiazd i tam jest taka pani z rogami, ostatni hit sezonu, jak to się mówi teraz, już nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ale...
0: Coś tam Nie, no ta, to jest w coś, każdym coś razie ta zła czarownica z Królewny Śnieżki, która awansowała do miana samodzielnej bohaterki.
1: I teraz właśnie chciałbym z tego egzystencjalizmu, takiego ogólnego, na początku powiedziałem ogólnie, a teraz powiem szczegółowo, bo ogół szczegółem jest tym samym. Tym samym. Dlaczego? Dlatego, bo jest dlaczego. Wszystko dlaczego jest po to, żeby było dlatego. I jest akcja po to, żeby była reakcja. I teraz wchodzimy znowu w szczegół, ten diabelski młyn i mówimy tak, dlaczego tamte gwiazdy hollywoodzkie sobie tam pokazują? Bo one muszą pokazywać. Bo lustro pokazuje to, co musi pokazywać. Tu nie ma koncertu życzeń. Gwiazdy hollywoodzkie muszą pokazywać, jaką tragedię robią Hollywoodowi. Czyli gwiazda pokazuje wielkiemu lasowi, jaką mu zrobi krzywdę. Taka jest zasada gwiazd hollywoodzkich i Hollywoodu.
0: Gwiazda, teraz, musi zrobić gwiazd... laskę, musi, komu trzeba.
1: Gwiazda musi świecić.
0: No, ale to są różne gwiazdy. Niektóre rozbłyskują wielkim światłem na chwilkę i szybko gasną.
1: A to już polemizujesz, wiesz?
0: A niektóre rozbłyskują powoli, potem długo, długo świecą i stopniowo gasną. I myślę, że to są gwiazdy większego formatu niż te, które rozbłyskują na chwilkę.
1: A mogę powiedzieć, że wszystkie robią wszystko?
0: Słuchaj, to tak wszystko ciągle u ciebie ze wszystkim i coś jest czymś, a nic jest wszystkim i niczym jednocześnie, bo wszystko jest wszystkim.
1: Zaprzecz.
0: Dobrze, to ci odpowiadam tak i nie.
1: No właśnie, jest to mi chodzi o cały czas.
0: Bo wszystko, dokładnie. Bo moje tak może być jednocześnie twoim nie.
1: Dokładnie, ale w lustrze twoje tak jest moje nie. W lustrze twoje lewo jest moje prawo.
0: Dokładnie.
1: Tak to działa. Jeżeli my teraz jesteśmy w telefonie, to znaczy, że ty jesteś moim lustrem. Twoje lewo jest moje prawo. To nie jest nic złego ani dobrego, tylko spokojnie, luzik, wyluzujmy. Życie polega na tym, żeby nie polegało na niczym. Proste. Może jeszcze prościej powiem, chodzi o to, żeby o nic nie chodziło. No to jeszcze prościej powiem, ogólnie, bo te gwiazdy Hollywoodu, one mają robić swoje, żeby stymulować. Co jest siłą elektromotoryczną z fizyki? SEM, to jest siła elektromotoryczna, która mówi, że to jest potencjał od ujemnego do dodatniego. Do momentu wyładowania. Bo to nie jest tak, że napięcie od razu jest wyładowaniem. SEM to jest siła elektromotoryczna wyładowania. O Jezu, zapowiedziałem się. I teraz, jeżeli siła elektromotoryczna to jest fala, to jest częstotliwość, to jest źródło, które się pojawia i znika i nie ma nikt kompletnie jakiegoś pomysłu na to, kiedy było, kiedy powstało, kiedy zaczęło się, bo początek stanowi od razu w matematyce o końcu. Każdy ciąg, każdy podciąg, jeżeli ma granicę, to cały ciąg też ma granicę. Jeżeli ja znajdę cząstkę, która ma koniec, znajdę całości koniec. To jest matematyka, to jest elementarz matematyki wyższej. Więc jeżeli mogę mówić o wszystkim, to jeżeli nie ma początku, nie ma końca, to jeżeli opowiadam to, co widzę, to się nie mylę, tylko czy to rozumiem?
0: Jest tutaj pytanie na czacie, czy grasz w zielone, czy jakiś tam jakiegoś dżoncika masz, czy coś tam jarasz?
1: Nie.
0: Tak się, może się ktoś zasugerował, bo się tam zakaszlałeś troszkę. No, słuchaj, no ciekawe rzeczy opowiadasz. Trochę przyznam ci szczerze, że nie moja bajka do końca. Staram się jakoś tam zrozumieć twój punkt widzenia, twoją percepcję, ale jednocześnie mam wrażenie, że moje coś jest, że twoje coś jest jednocześnie moim nic czasami, ale wiesz, to nie dowodzi niczego też, a jednocześnie może wszystkiego też dowodzić, więc może przejdę do dalszej części audycji i koniec naszej rozmowy będzie może też i początkiem czegoś w przyszłości.
1: A to teraz jaka będzie następna część audycji?
0: No tutaj bardziej o takich przyziemnych sprawach, typu wiesz, Michael Jackson.
1: No to miałem przyjemność widzieć Michaela Jacksona osobiście. Naprawdę, tak? szczerze.
0: O, jak w Polsce był?
1: Tak, jak był w Polsce na lotnisku wrocławskim. I miałem tą przyjemność widzieć Michaela Jacksona. Przyleciał do Polski. Oczywiście tam wszystkie gwiazdy obsiadły port lotniczy. Tutaj na Starochowicach. Ja tak usłyszałem to w radiu, mówię do kolegi, pojedźmy, zobaczymy. Jakaś taka... dziwna sytuacja, bo gwiazda światowa w Polsce, no, Polska to jest taki śmietnik światowy, no to gdzie w śmietniku gwiazda? No ale mówię, no to wsiadamy samochód i idziemy. No to pojechaliśmy tam zobaczyć na lotnisko i tam tak niewinnie się to wszystko zaczynało. I przyleciał Michael. Myśmy zaczęli krzyczeć Michał, jak nas te gwiazdy wcisnęły w ten płot, w tą siatkę. No już więcej nie udało mi się wymówić. Michael, nic mi się nie udało wymówić, jak nas tak wcisnęły w tą siatkę te gwiazdy tego Michaela, to wtedy poczułem prawdziwą gwiazdę. Przyleciała prawdziwa gwiazda.
0: No, Michael bez wątpienia był utalentowanym człowiekiem, ale też i z pewnością dziwakiem, a te ostatnie filmy sugerujące mu skłonność do małych chłopców jednak wydają mi się dość wiarygodne, chociaż nie można też wykluczać, że są to zakrojone na szerszą skalę działania, które mają zdyskredytować tego człowieka za to, że zerwał się ze sznurków Illuminati i stał się zerwaną laleczką Illuminati. No to wiesz, takie osoby można chcieć potem nawet i po śmierci zdyskredytować. No ale staram się wybierać te rozwiązania bardziej prawdopodobne i oczywiste. I bardziej oczywiste wydaje mi się, że faktycznie zdziwaczał.
1: Logika jest jedna i wydaje mi się, że po oglądnięciu filmu Avatar to ja już nie mogę mieć do niczego pewności. Bo jeżeli mogę zmanipulować tak rzeczywistością wizualną, jak w awatarze, wręcz trójwymiarową, to czy ja rzeczywistością taką technowymiarową, taką codzienną wymiarową też nie mogę zmanipulować? Czy ja nie mogę w stanie już tym obrazem lecieć tak jak te bajki takie szerokopikselowe?
0: No właśnie, to się wydaje, że to jest tylko obraz, ale przypomnijmy, po awatarze, po publikacji tego filmu były osoby, które popełniały samobójstwa, bo były tak zafascynowane tym pięknym światem, tą inną zupełnie od naszej rzeczywistością, w której nie ma wojen, w której jest... I ci ludzie ponoć mieli takie przeświadczenie, że umrą i być może się odrodzą w takim świecie jak z awatara.
1: Znaczy ja to troszeczkę inaczej odbieram, bo ja to odbieram mistycznie i od razu mówię, że w sytuacji, w której jestem na samym dnie w oddzieleniu od punktu zero, to dla mnie punkt zero jest mniej ujemny, czyli mniejsze zło jest większym dobrem. I teraz jeżeli ktoś ma trudny life dzisiaj i zobaczył, że to jest tylko bajka, to odbicie się do lepszej bajki zawsze przechodzi przez ten punkt zero, co stanowi przeciwieństwo tego odbicia, ale moje odbicie awatara i spostrzeżenie jest takim odbiciem tylko i wyłącznie do punktu zero, jeżeli dobrze się rozumiem. Czy może znowu za wile?
0: Aż mi się odbiło po piwku. Dobra, słuchaj, okay. Będziemy kończyli. Dzięki ci za fajny, ciekawy telefon. i będę tutaj leciał dalej z takimi trochę bardziej przyziemnymi tematami.
1: Ale tylko ale zapraszam, jeżeli to... ostatnie zdanie, ostatnie zdanie.
0: Ale
1: ostatnie
0: to szybciutko, zdanie, jeżeli... ale to szybciutko,
1: szybciutko, poproszę. Szybciutko ostatnie zdanie, jeżeli mogę odpowiedzieć na ten film Avatar, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny i ciężko skonstruowany film mistycznie, to trzeba troszeczkę inaczej. George Lucas tam zawarł straszne iluminackie ryty i w tych rytach iluminackich tam widać możliwość oderwania ciała od umysłu i umysłu od ciało umysłu. Czyli oderwania. Tam George Lucas bardzo wyraźnie pokazuje. Jeżeli to
0: mędrzec
1: jest skomplikowane,
0: Lucas.
1: Proszę?
0: Mędrzec Lucas nam pokazuje, no dobra.
1: Ale on pokazuje, że jest możliwość oderwania siebie od siebie. I to jest taki, wydaje mi się, przekaz tego całego filmu. Już tak na sam koniec, żeby nie za bardzo tutaj znowu wchodzić w strefy zawiłe.
0: Spoko, ale... słuchaj, może jak się zaopatrzę w jakiegoś blanta, to myślę, że lepiej zrozumiem, o czym mówisz.
1: Na pewno.
0: Dobra,
1: na
0: trzymaj,
1: pewno.
0: Trzymaj się, Tomku, do usłyszenia. Hej, hej.
1: Miłej nocy.
0: Plusy dodatnie, plusy ujemne, panie. O, może ja wam zacytuję tą wcześniej wspomnianą wypowiedź Brada Pitta, którą znajdziecie w różnych miejscach w sieci. I co on tam mówi, ten Brad Pitt? Może jakiś podkładzik. Media nigdy nie Media nigdy nie odsłaniają prawdy, ponieważ są częścią kłamstwa. Media, które mogą pokazywać prawdę, to internet. Internet jest cudowną rzeczą i dzięki niemu można się dowiedzieć prawdy o tym środowisku. Chodzi o pieniądze, a co najważniejsze, o władzę i kontrolę. Ludzie, którzy prowadzą Hollywood, prowadzą całą Amerykę i większość świata, a nie dbają o filmy. Słyszałeś o porządku Illuminati? Tajne stowarzyszenia, politycy, bankierzy i media to ci, którzy są umoczeni w pedofilię i to oni prowadzą świat, a to wszystko wraca do Hollywood. Tutaj też aktor opisuje, jak to w rodzinach różnych działa. Chłopcy chcą być w filmie, a raczej powinienem powiedzieć, że rodzice chcą, aby ich dzieci były w filmach i zrobią wszystko, aby ich pociechy były sławne. Rodzice sprzedają swoje dusze dla sławy, rodzice zrobią wszystko, by dostać się do tego świata. Facet z telewizji nigdy nie powie źle o tym filmie, ponieważ facet w filmie wie, co zrobił z tym młodym dzieckiem na ekranie. To samo dzieje się z politykami, bankierami i resztą. No i pisze, że są to piekielnie niebezpieczni ludzie. Wiecie co? Krążą takie różne, naprawdę mroczne opowieści o tym, na przykład o klubie Myszki Miki. Klub Myszki Miki to jest takie jakby przedszkole Disneya, gdzie pojawiają się młode jeszcze gwiazdki w takich niezobowiązujących produkcjach telewizyjnych. Tam biega jakiś tam Goofy, facet przebrany w strój Goofiego. Ohiło, ohiło. Biega tam jakiś tam Myszek Miki. Chcesz zarabiać kupę kasy? No musisz wyciągnąć kutasa. No i takie tam. No, ale to nie, no... Mówiąc już serio, jest to po prostu produkcja telewizyjna, w której zaczynały gwiazdy typu Britney Spears, czy tam jakaś ta Kesha, jest jakaś taka. No w każdym razie te takie jakieś piosenkareczki, które potem nagle z takich niewinnych dzieciaczków, zwyczajnie wyglądających, nagle Miley Cyrus, tak. I słuchajcie, te gwiazdy niby nawet o tym mówią czasami. I tak, nagle robią się z nich jakieś takie lafiryndy, rozseksualizowane, po prostu jakby takie dziwki, nie? W ogóle, które wypinają tyłek, pokazują cyca, z jakimś wielkim dildosem wychodzą na scenę. Dziwne trochę to jest, prawda? Że tak się zmieniają nagle. Jest to niepokojące w pewien sposób. Jeśli dodać do tego całą otoczkę, tą disneyowską, mroczną, typu, że słowo seks pojawia się na plakacie Król Lew zakamuflowane, że są kadry jakieś z pornoli powklejane, że przez ułamek sekundy się pojawiają, że Scrooge McFudge siedzi przy tablicy, bada sobie wzrok u okulisty, a tam jest napisane Ask about Illuminati, że jakiś tam ksiądz na kreskówce, który udziela ślubu, jakiś rysunkowy ksiądz ma erekcję i masa innych rzeczy. W ogóle popatrzcie sobie na te bohaterki, na te księżniczki Disneya tak zwane. Przecież to są po prostu takie szprychy same, nie? Zawsze talia jak łosy, wielki cyc nawet u dziewczynki, która zgodnie ze scenariuszem ma 14 lat. Taka Jasmine z Alladyna to jest właśnie jakaś tam 14-latka, a już ma cyc, już ma odsłonięty brzuszek, tak? I oglądałem kiedyś taki program jakiegoś pastora czy coś, no można się śmiać, prawda, że pastor tam wielkie larum podnosi, że nas seksualizują, ale on mówił akurat tutaj słusznie, pokazywał różne stroje tych księżniczek, bo Disney zaczął sprzedawać nagle stroje, że można się przebrać za taką księżniczkę, mała dziewczynka może się przebrać i się spytał, czy chcielibyście, aby wasza córka chodziła w takich strojach? I coś, co w USA jest normalką, że nagle wasza córeczka wygląda jak taka mała dziwka, że ma odsłonięty brzuch, jakieś półprześwitujące po prostu sukienki, majtki widać, wymalowane usteczka. No, nam Polakom się trochę to w głowie nie mieści i byśmy się czuli zażenowani, bylibyśmy źli, nie pozwolilibyśmy, tak? A tutaj nagle jakieś właśnie demonice, diablice, czarownice same. Przypominam, kiedyś w bajkach czarownica była ewidentnie zła. Jakiś tam diabeł ewidentnie zły, czy coś. A dzisiaj robi się z jakichś czarownic, diabłów, główne bohaterki i się pokazuje, że zło nie jest takie w sumie do końca złe, bo w sumie, przyglądnijmy się, jest ta zła czarownica, ona też ma swoje jakieś tam plany, pokażmy je i tak dalej, i tak dalej. Więc po pierwsze ta seksualizacja, która się objawia w różnych aspektach. Przypominam też sposób rysowania a la Illuminati. No, też było, są nagrania na YouTubie, jak narysować coś właśnie w tym stylu. No, pierw rysujemy, przepraszam za wyrażenie, chuja, a potem dorysowujemy mu oczka, czapeczkę, nóżki i nagle powstaje bohater Disneya taki, nie? Właśnie. Że wszystko się opiera na takich falicznych kształtach, na kształtach, na geometrii nawiązującej do waginy, do penisa, a potem się to przekształca. I tu może być faktycznie, to się wydaje śmieszne i groteskowe i niepoważne, może i foliarskie, ale jak się zastanowić, to można wpływać na podświadomość też. Można tworzyć coś nieoczywistego, co zostanie odebrane, gdzieś zakodowane właśnie w tej nieświadomości i potem wydobywane i tak dalej, i tak dalej. Mamy te programy typu MK Ultra czy projekt Monarch, o których to już są bardzo mroczne rzeczy. Ta teoria mówi o... Znaczy, projekt MK Ultra naprawdę był. No, jak sobie dyskutujemy tutaj z drugim kapitanem Potrzebą, to on stara się to pokazywać w trochę innym świetle, że po prostu to obrosło w legendę, że powstały jakieś mity na ten temat, że to się sprowadzało do karmienia LSD badanych. No, jakby nie patrzeć, no karmienie dragami ludzi po kryjomu, sprawdzanie co tam będzie, doprowadzanie do szaleństwa, to już źle wróży, nie? No a wiemy, że władza nigdy nie mówi nam do końca, tak jak było tego, jak to było naprawdę, tylko nam przedstawia jakąś upudrowaną mocno wersję. I skoro my dostaliśmy wersję, że karmiono dragami, no to ta wersja prawdziwa może być o wiele bardziej mroczna. Także nie wiem, wydaje mi się, że ten świat kryje w sobie wiele różnych tajemnic i sekretów, często mrocznych. Zastanawiałem się ostatnio nad kultem boga Molocha. To był, Moloch to było takie bóstwo wyznawane przez jedno z plemion Izraela. To było bardzo mroczne bóstwo, ponieważ składano mu ofiary z dzieci, z małych dzieci. I to z takich, wiecie, jakichś noworodków, takich baby małych, nie? Była wielka statua z brązu tego Molocha, rozpalano tam ogień i były jakieś rampy, gdzie wrzucano te małe dzieci, żeby one się spaliły. I robiono to, po prostu poświęcano to, co jest najcenniejsze mrocznemu bóstwu. No taka ofiara złożona z tego, co jest najcenniejsze, żeby zyskać sobie przychylność i powodzenie. I kto wie, czy ten kult żydowski,

dorabia, że o, tu jakieś bóstwa, rytuały i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest też taka, że tego typu historie związane z pedofilią, z kanibalizmem, z poświęcaniem małych dzieci, one budują niesamowitą siatkę zależności. Na zasadzie takiej, że nikt z tego grona już nie wyjdzie, bo inni mają na niego najmocniejsze haki, jakie tylko można mieć. No bo co może być lepszym szantażem niż to, że ujawnimy prawdę o tym, że brałeś udział w rytuałach, podczas których mordowano dzieci. Jest całkiem sporo nagrań. Pan Bednarz, z którego się trochę śmiałem, i on faktycznie no, nie zabłysnął tym, że jak przyszło co do czego, to nie pokazał żadnych dowodów na handel dziećmi, na zabijanie ich i tak dalej, ale na jego kanale są ciekawe nagrania z kolei. Pan Paweł Bednarz, tak? Warto to zobaczyć, bo tam są małe dzieci, które opowiadają tak drastyczne i obrzydliwe historie. No i są dwie opcje. Albo te dzieci ściemniają, że chodziły do takiej szkoły, gdzie w tej szkole je gwałcono, wkładano im penisa wielkiego do pupy i tak dalej. No wiecie, aż ciężko o tym mówić, ale można założyć, że tak, albo sobie wymyśliły historyjkę i ściemniają, albo jest to prawda. Są tylko dwie opcje w zasadzie. No i mamy 50 na 50 tak naprawdę, nie? I czy to jest tak bardzo nieprawdopodobne, że pedofile łączą się w jakąś siatkę, która w ten sposób wykorzystuje dzieci, mają wielką władzę? Przypominam wam jedną oczywistą rzecz, że przemysł związany z seksem jest jednym z bardziej, jeśli nie najbardziej dochodowym. Domeny typu sex.com i tak dalej, to są domeny, które zyskały największą, no były najdroższe, tak, na świecie. Przemysł związany z porno, no to wiadomo, to wręcz pcha różne wynalazki do przodu. Kaseta VHS się upowszechniła dlatego, że przemysł erotyczny właśnie to promował, nagrywał różne filmy na tym VHS-ie, a nie jakiś tam Betacam czy tam jakaś alternatywa, która była lepsza, ale przemysł porno pchał do przodu. Rzeczywistość wirtualna teraz też jest mocno pchana przez przemysł erotyczny, przez przemysł porno. I no, widzimy, jak to działa. To jest jakaś taka potrzeba ludzka, seksualność ludzka jest jedną z najbardziej, nie tylko elementarnych, ale jest też jednym z najbardziej, z najsilniejszych instynktów ludzkich, więc to potrafi faktycznie sterować światem w dużym stopniu. Więc łatwo mi sobie wyobrazić, że sekty, które są związane właśnie z seksem, jeszcze jak się to podszyje jakimiś mrocznymi rytuałami, magią, to ludzi kręci. Ludzie to kochają, jakaś tajemnica, jakieś bóstwa, prawda? Mroczne przynależność do grona też tych wtajemniczonych. Ja jestem ten bardziej uświadomiony, ja nie jestem ten zwykły Janusz Grażyna co do kościółka, ja tu czczę Bafometa, Molocha, nie? Przypominam o elitach władzy, które się spotykały, jak to się nazywało, wyszło mi z głowy. Zaraz wam powiem. Alex Jones o tym mówił, nagrywał, jak elity tego świata, najważniejsi ludzie tego świata, Bohemian Grove, spotykają się w jakimś mrocznym lesie, ubrani w ciemne szaty i modlą się do bożków różnych, do jakiejś sowy, do jakiegoś molocha. No tak, normalna rzecz, nie? Normalna, co bawią się. Najbardziej mnie potrzeba wtedy rozbawił, bo on mówi, no takie RPG, taki LARP, no mają prawo się bawić, no. On tak tłumaczy często na siłę trochę, nie, te różne wydarzenia. No ale dobra, no to jest taki głos, wiecie, sceptyczny, nie? My się tu spieramy, a nie, że tylko sobie kadzimy i miziamy się pytką po szyjce. I zgadzamy we wszystkim. I gratulujemy sobie, jakie to mądre, co powiedziałeś. Tylko sobie dyskutujemy. On prezentuje odmienne widzenie wielu spraw, a
ja jestem bardziej tutaj skłonny

0: uwierzyć, że jest w tym coś bardzo niepokojącego, bardzo mrocznego. Mówi się, że w USA jest zatrzęsienie satanistów. Że jest ich naprawdę duży odsetek wśród obywateli. Mówi się tam o 30% ludzi wręcz, że tam są wyznawcy szatana. Często się samo USA utożsamia z szatanem, tak? Więc no, tam są różne sekty. Cholera wie, jak głęboko to wniknęło w struktury władzy. Cholera wie, ile jest tych sekt tak naprawdę, ile tych kościołów. Nagle pojawia się pomnik Bafometa w jakimś tam ważnym miejscu, tak? I małe dzieci wpatrzone w Bafometa. I potrzeba też mówi, no, bo są tam takie kościoły, no i oni jakoś tam przelobbowali i opisuje całą tą historię z bardziej takiego punktu widzenia, że no jakoś tam trochę przypadkiem się to stało. Otwarcie tunelu Gotarda, też się o to spieraliśmy z potrzebą, że to była tylko część tej całej imprezy, niewielka, którą trochę wycięto z kontekstu i tak dalej, ale to jest taki nieustanny spór, który do niczego w zasadzie nie prowadzi, bo zawsze można powiedzieć, że przesadzasz, waść, zawsze można powowiedzieć, że oj tam i zawsze można powiedzieć, że w zasadzie to oni mają prawo do tego, to jest ich ideologia, satanizm niekoniecznie musi być taki zły, są też sataniści, racjonaliści, którzy po prostu ich działania się sprowadzają do negacji kościoła katolickiego i tak dalej, jako takiego przeciwieństwa. I w sumie tutaj faktycznie jedno i drugie jest prawdziwe, bo to jest w zasadzie spór o skalę, nie, tego zjawiska. Tak naprawdę satanizm od zawsze był czymś w rodzaju parodii chrześcijaństwa, odwróceniem. Jak mamy tutaj baranka, to tu mamy kozła, tak? Który jest jakby nawiązuje jedno zwierzę do drugiego, to ma rogi, baranek, kozioł, tylko że kozioł jest uparty, kozioł jest bardziej agresywny. Można też sparodiować pewne rytuały, że zamiast spożywania ciała Chrystusa, to spożywamy sobie kawałki małego dziecka. I takie rytuały, podczas których spożywano poćwiartowane małe dzieci, opisują ludzie jako coś, co się wydarzyło naprawdę, że tego doświadczyli, że byli wciągnięci w to. I takie nagrania możecie sobie zobaczyć właśnie na kanale wspomnianego Pawła Bednarza. I tak sobie myślę, że kim jest... Popatrzcie, czy taki Paweł Bednarz ma rację, czy nie ma racji, czy jest bliżej prawdy, czy dalej. Jaką on ma szansę przeforsować jakieś swoje rewelacje, w cudzysłowie, jak walczy z elitą tego świata, z ludźmi, którzy dysponują fortunami i pieniądze właściwie nie są dla nich żadną barierą, mogą nagle sobie wręcz dodrukowywać te pieniądze, bo mają we władaniu prywatne banki i tak dalej, i tak dalej. No to pisze mi tutaj Juicy Juice, dorabiasz historię do obrazu, panie Krawiec. No nie wiem. Zastanówcie się. Wiecie, ja nigdy tutaj nie forsuję jakiegoś stanowiska, nigdy nie jestem niczego w 100% pewny i nie próbuję was przekonać, że jestem, ale staram się was na pewno zachęcić do tego, żebyście sami szukali, sami analizowali, oglądali różne materiały, czytali, sięgnęli po jakąś może książkę czasem, jakieś filmy na YouTubie pooglądali i tak dalej. Staram się wam wskazać pewną drogę i żebyście sobie na końcu tej drogi sami osądzili, ile w tym jest prawdy, a ile nie, ale na pewno nie będę was przekonywał do niczego, ani do tego, że to, co dzisiaj mówię, to jest syćko prawda i macie mi wierzyć i jak ktoś nie wierzy, to jest troll i tak dalej, ani w drugą stronę, po prostu się sam nad tym zastanawiam, sam nie wiem, co o tym myśleć. Jest to pytanie, kim jest Paweł Bednarz, tak? To jest człowiek, który od dłuższego czasu stara się trafić do rządzących naszych, do różnych wpływowych osób z informacją, tą informacją jest, że handlują naszymi polskimi dziećmi, że wysyłają na adopcję jakimś pedofilom, gejom, polskie dzieci za granicę. że one są tam krzywdzone, że są brane do jakichś rytuałów właśnie, że są adoptowane przez gejów, które tam którzy wykorzystują też potem seksualnie jacyś, może nie geje, a pederaści bardziej w tym przypadku. Ale po prostu nagłaśnia problem nielegalnej adopcji dzieci i apeluje do władz, żeby zastopowali to. No i spotkał się niestety z takimi reakcjami typu Paweł Kukiz mówi, może by się pan ode mnie odpierdolił, dobra? No, następnie go tam wyrzucają go z gmachu Sejmu. Właściwie większość osób chyba mu nie wierzy raczej. Ale ten temat pojawia się coraz częściej. Słuchajcie, w krajach, które są mniej rozwinięte, gdzie się mniej dba o obywateli, gdzie jest bardziej luźne prawo dotyczące adopcji tak, i tego typu spraw, są udowodnione właśnie takie adopcje, które doprowadziły do tragedii, do wykorzystywania seksualnego dzieci. Peter Scully, to jest koleś, no trudno sobie wyobrazić większego z Wyrola, to jest koleś, który gdzieś tam na Filipinach właśnie też korzystał z tego łagodniejszego prawa i lżejszych przepisów dotyczących adopcji. I brał małe dziewczynki, gdzieś tam obiecywał rodzicom, że one będą miały wyżywienie, dobre życie i tak dalej, a brał je do tak naprawdę, no sorry, że tu komuś może uszy zwiędną, do filmów porno, gdzie torturował te małe dzieci. I to jest coś, co się wydarzyło naprawdę, to nie jest jakaś teoria spiskowa. Potem te filmy sprzedawał na darknecie za gruby hajs. Wszystko to się działo na jakiejś wyspie, którą sobie wykupił. I tak naprawdę dochodziło tam do gwałtów na kilkumiesięcznych dzieciach nawet. I do torturowania tych dzieci. Taki jegomość. W rezultacie wywinął się sprawiedliwości trochę, bo odsiaduje jedynie dożywocie. Miał być skazany na karę śmierci, ale opłacił kogoś, kto spalił dowody, spalił tam jego dom czy coś, gdzie były te różne kasety. Tak więc takie rzeczy się dzieją naprawdę, to nie są jakieś chore wynurzenia, to że sobie krawiec coś naczytał się jakichś foliarskich treści i cytuje jakichś schizofreników, tylko to są rzeczy, które się naprawdę wydarzyły, nie? Więc jak coś się wydarza raz, to wydarzy się i drugi raz, i trzeci, i czwarty. Nie ma takich zjawisk na Ziemi, które się wydarzają tylko jedyny raz raczej, nie? Nawet globalna wojna się zdarza 2, 3, 4 razy się jeszcze zdarzy. Pewnie może stoimy u progu trzeciej wojny światowej. Wszystko na to wskazuje. Sytuacja się zaognia. W powietrzu wisi kolejny wielki kryzys finansowy. Ceny wszystkiego idą w górę, ludzie kupują złoto. Coraz bardziej się kotłuje, tak? Nie wiadomo, co z tym Iranem będzie i Stanami. Słuchajcie, Stany Zjednoczone to jest tak naprawdę taki kraj, który dużą część swojej potęgi, siły pieniądza czerpie z wojen. Taka jest prawda. Dzisiaj już to wiemy, tak? Już trochę nam opadły klapki z oczu i nie widzimy tego wspaniałego kowboja, który szuka sprawiedliwości. No to są bajki dla dzieci, tak samo jak te westerny stare. Tylko widzimy kraj, który po prostu ma świetną markę, ale bardzo dużo złych rzeczy robi. Tak naprawdę. W Tajlandii rodzice ze wsi sprzedają dzieci do większych miast za worki ryżu. Dokładnie. Są kraje, gdzie mało tego, są takie dziwne miejsca, jak wioski, w których pedofilia jest czymś normalnym i przechodzi z pokolenia na pokolenie i jest sposobem na życie po prostu, tak? Z góry wiemy, że dziecko będzie potem sprzedane dla pedofilii, że pedofil może tam przyjechać. Są takie miejsca. Przypomina mi się legenda o takiej wiosce w starym Robinie z Sherwood. Była taka wioska, gdzie ludzie poświęcili wszystkie swoje dzieci za jakiemuś mrocznemu bóstwu Krom Kruak w zamian za powodzenie, za żyzne plony i tak dalej. I to jest taka bardzo stara legenda, która myślę jest ponadczasowa, która pojawia się nawet w świętych księgach, tak? No ten kult bożka Molocha i tak dalej, to jest wszystko to samo. To jest taki stan, w którym jakaś społeczność, jakiś kraj, czy może w końcu i cała Ziemia dochodzi do czegoś takiego, co jest największym złem, że krzywdzi tych najbardziej maluczkich dla pieniędzy, dla zysku, dla władzy. I chrześcijanie mówią, że to jest coś, co podoba się szatanowi, bo szatan się cieszy, że dzieło Boże zostało tak splugawione i że to, wiecie, te takie najważniejsze przykazy w stylu to, co mówił Jezus, że to, co zrobicie najmniejszemu z was, to zrobiliście, to tak jakbyście zrobili mi. No Jezus tu mówi o tym, że zdecydowanie nie powinno się krzywdzić małych dzieci. No to wiecie, tutaj sobie szatan się być może cieszy, że słowa te, to co było najważniejsze jakoś tam dla Jezusa, jedna z ważniejszych rzeczy, to my to mamy w dupie i że krzywdzimy tych najbardziej niewinnych, tych, którzy są najbardziej czyści, najbardziej ufni, najbardziej w tym sensie mili Bogu. To bo było też przekazanie, bądźcie jak dzieci, tak? Czyli może to chodziło właśnie o te cechy charakteru, o jakąś ufność, o... No pamiętam, jak sam jako małe dziecko oddawałem swoje zabawki, jak zobaczyłem, że jakieś inne dziecko nie ma tam w piaskownicy, nie? Że jest biedne, nie? To potrafiłem oddać jakieś tam swoje zabawki. No i gdybyśmy wszyscy tacy byli, świat zdecydowanie byłby o wiele przyjemniejszym miejscem do życia. No i co można właśnie zrobić, żeby przypodobać się temu szatanowi? No skrzywdzić tych, którzy są... To jest może pewna przesada, bo dzieci potrafią być też bardzo okrutne. Często są, tak? Zobaczcie, w szkołach dzieci zawsze kogoś tam dręczą, jakiegoś odmieńca i tak dalej. No ale tak ogólnie rzecz biorąc, no to dzieci mają w sobie dużo takich fajnych też cech. Właśnie jakaś taka niewinność, otwartość i tak dalej. No i krzywdząc je, no bo to jest w ogóle jakaś taka, no nam się nawet to kojarzy najgorzej, no bo dorosły, który krzywdzi dorosłego, no to może skrzywdził, bo coś tam, bo nie lubi prostytutek, jakiś Kuba rozpruwacz, a to prostytutki łapał, a może ktoś był, no i dorosły zawsze może się jakoś obronić, a tutaj mamy coś takiego najgorszego, że tego bezbronnego, najsłabszego po prostu dręczymy, upadlamy, gwałcimy i na końcu jeszcze zjadamy, popełniając jednocześnie inny mega grzech, kanibalizm, nie? No to nam też się wszystkim chyba kojarzy tutaj źle, kanibalizm. Chociaż może nie wszystkim. Tu pozdrawiam wszystkich kanibali, słuchaczy Nocnego Radia. Nie no, żartuję oczywiście. No i słuchajcie, ja wiem, że to są straszne rzeczy i wiele osób tutaj wyłączy radio, nie mogąc w ogóle tego słuchać, ale pora sobie może zadać pytanie, czy my możemy sobie pozwolić dzisiaj na takie, a ja to straszne, nie słucham. Wiecie, czym jest dysonans poznawczy? Dysonans poznawczy polega na tym, to jest takie zjawisko w psychologii, polega to na tym, że pojawiają nam się w głowie jakieś dwa różne stanowiska, dwie różne myśli, dwa różne światy, dwa różne zdarzenia, ale jedno jest po prostu skrajnie różne od tego drugiego. One, jest między nimi bardzo duży kontrast. One do siebie totalnie nie pasują. Taką sytuacją może być na przykład zaburzony w danej chwili nasz obraz świata. My żyjemy w świecie, gdzie są, prawda, gdzie ludzie są dla siebie mili, chrześcijański, dobry świat, na spotkaniach gramy sobie na gitarze, a nagle na antenę wchodzi krawiec i mówi tutaj kanibalizm, pedofilia, tak dalej. O Jezu, idź ty spier... Wtedy w naszej głowie nasz mózg zaczyna pracować na zwiększonych obrotach, zaczyna być bardzo mocna, taka jakby pogłębiona analiza tego wszystkiego i to zużywa dużo zasobów. My się z tym nagle źle czujemy, czujemy się nieprzyjemnie. Zaburzone zostają jakby podważone, zostaje podważone nasze widzenie świata dotychczasowe, burzy nam się coś w głowie i to wymaga reperowania tego, to wszystko zasoby, nagle nam się grzeje komputer, czujemy się źle i stąd pojawia się zjawisko negowania tego, co usłyszycie. Śmiem twierdzić, że właśnie często to zjawisko pojawia się, kiedy dowiadujemy się jakichś niesamowitych rewelacji i mówimy wtedy, o, teorie spiskowe, foliarstwo, nie, bo chcemy pozostać w swojej strefie komfortu, nie chcemy się wysilać, nasz mózg nam krzyczy, nie, wypierdol to z głowy, to jakieś banialuki, nasz mózg nam to krzyczy do nas. I tak to po prostu działa, więc zastanówcie się, czy dla swojej wygody nie odrzucacie od siebie przypadkiem czasem czegoś, co jest prawdą, wielkich tragedii, które dotyczą tej rzeczywistości, w której żyjecie. I czy to nie jest takie egoistyczne, po prostu bardzo i bardzo niefajne, że a, ja nie chcę, bo mi jest nieprzyjemnie tego słuchać, do tego się to sprowadza. Mi jest nieprzyjemnie tego słuchać, więc ja tego nie będę słuchał, bo i zaraz następuje, następują kolejne różne zjawiska w naszej głowie. Na przykład sobie racjonalizujemy to, że nie chcemy tego słuchać. A, bo ja nie chcę tego słuchać, bo to są pierdoły, jakieś farmazony, ten człowiek jest nienormalny. I tak dalej, i tak dalej. No więc potrafię wytłumaczyć ja sobie to, jak to wszystko działa w mojej głowie. I stąd też nie chcę tak od razu negować tego, o czym dzisiaj mówię, nie? Ale dobra, przejdźmy trochę może, bo tutaj, wiecie, zbulwersowałem się, nie? Macie jeszcze siłę słuchać? Chcecie jeszcze zostać chwilę? Jeszcze mam parę ciekawych rzeczy do opowiedzenia. I jak tak trochę pojadę atorem i teraz wam przez pół godziny będę mówił o łapkach w górę. I słuchajcie, pamiętajcie, aby polecać filmy, wklejać na playlistę. I przypominam, że każdy dzwoneczek wklejony i każda jedyneczka i łapka w górę i polecenie, wklejenie na Facebooku sprawia, że kochani, no ja z tego żyję, ja z tego żyję i naprawdę nie chciałem tego robić, ale no aż mi głupio, ale właściwie ja nie potrzebuję waszych pieniędzy, ale jednak powiem to, słuchajcie, no zbieram teraz na sprzęt, no ja sobie sam poradzę, ja mam dużo pieniędzy, ja jestem zaradny, ja jestem dzielny, ja jestem bogaty, ale gdyby ktoś miał za dużo i chciał jednak mi dać pieniądze oraz łapkę w górę, przypominam, że YouTube ucina mi zasięgi, przez co mam mniejszą oglądalność. Dziękuję tym wszystkim, którzy nie wyłączyli reklam, z których żyję, chociaż jednak mam, ale jednak gdyby ktoś z was chciał, słuchajcie, słuchałem dzisiaj Atora i on dosłownie 45 minut tak pierdolił. Naprawdę, aż mi się mdło zrobiło. Ja nawet lubię tego gościa, ale tak nieśmiało wam przypominam, że w nocnym radio nie macie zero reklam, nie macie żadnych przerw, nie ma żadnego pierdolenia pół godziny o łapkach w górę. Chcecie, dajcie, nie chcecie, nie dajcie, chcecie, wrzućcie na tacę, nie chcecie, to nie wrzucajcie. Ja nic na reklamach nie zarabiam, cieszę się z tego, co mam, dzisiaj dostałem parę donate'ów, fajnie jest, kupię sobie coś dobrego do żarcia, faktycznie. No, a ja lecę dalej z tematem. Przyglądnijmy się na przykład sprawie Bruce'a Lee. Bruce Lee, każdy zna, człowiek, który właściwie wprowadził taką małą rewolucję, bo przed Bruce'em Lee świat sztuk walki, świat kung fu, karate, no to trochę inaczej było postrzegane wszystko na zachodzie. Inaczej się patrzyło na Azjatów i no, taka mała rewolucja. Bruce Lee w zasadzie zawsze był człowiekiem, którego fascynowała Ameryka. Wbrew temu, jak się go przedstawia, on zaczynał już jako mały chłopiec, jako aktor, swoją karierę. Ale grał w takich mało znaczących jakichś tam filmikach, jakieś tam dzieciaczki i tak dalej. W końcu Bruce przybywa do Ameryki. No i okazuje się, że w Ameryce to wcale nie jest mu tak lekko. Jeden z pierwszych jego filmów to był Wielki Szef. On wcześniej się pojawiał jako Kato, pomocnik Zielonego Szerszenia. No to była taka kryminalna opowiastka tam, gdzie zaryzykowano, bo wtedy, słuchajcie, to był czas, kiedy czarni Azjaci byli bardzo źle postrzegani tam w USA i ciężko było się wybić. I byli tak pomiatani, no nawet w tym filmie Wielki Szef, w którym Bruce Lee już naprawdę się spodobał widowni, odniósł sukces, on tam zarabiał grosze. On tam zarabiał, jemu płacili grosze, więc nie był zadowolony. Wrócił do Hongkongu. Ciężko mu było w ogóle jakąś karierę zdobyć w USA. W Hongkongu z kolei działała triada, czyli chińska mafia. Było to bardzo powszechne to, że członkowie tej triady wyciągali haracze od różnych producentów filmowych, aktorów. I mówi się, że śmierć Bruce'a była związana mocno właśnie z tym wątkiem, że triady po prostu chciały od niego szmalec, on się nie poddawał, no bo to był taki trochę właśnie bucli, on się nie dawał, nie dawał se w kaszy dmuchać, zawsze był oporny. Tak więc być może członkowie triady zaaranżowali śmierć Bruce Lee'ego, jak to się kiedyś mówiło, Bruce Lee'ego. A w ogóle przypomnę, że w filmie Wielki Szef zaczynał swoją karierę też Jackie Chan jako kaskader. Tutaj Jackie Chan wspomina, że Bruce to tam się nie pieprzył i czasem kogoś niechcący kopnął za mocno, walnął czymś. Zresztą Azjaci tak trochę właśnie podchodzą do filmu, że oni tam nie dają 100 jakichś materacy, 5 sznurków i jeszcze do robienia ciosu na komputerze, tylko oni tam się tłuką, spadają i tak dalej, tak bardziej, wiecie, podchodzą po męsku do tego wszystkiego i kończą potem z siniakami różnymi, z których tam się potem leczą i tak dalej. Czasem ktoś sobie coś złamie, to się go wyleczy. Sam Jackie Chan, ile miał kontuzji, on miał połamane prawie wszystkie kości. Jeden z największych kaskaderów wszechczasów miał połamane prawie wszystkie kości, w tym i skręcony kark, bo raz spadł na łeb. Ale wracając do Bruce'a, i właśnie podobno triada zaaranżowała śmierć, jego dziewczyna mogła nawet brać w tym udział. On po którejś tam kontuzji zaczął jarać haszysz mocno. Tak trochę przeciwbólowo, bolała go głowa. No, jakby ktoś nie wiedział, to pomaga trochę na ból głowy, na nudności, czy marihuana, czy pochodna też z tej żywicy haszysz. No to pomaga trochę i Bruce się rozpalił. On zresztą tak wygląda trochę, nie? Jakby był taki zjarany, jak on opowiada swoją filozofię. Be like water, my friend. You know. Be like water. No taki trochę zjarany się wydaje. Tak więc... Tak, Chuck Norris uczył się u Bruce'a Lee. Też. Kilku innych znanych aktorów, ale teraz nie przypomnę sobie nazwisk. Ten Akeem Abdul-Jabbar, tak? Też. Jakiś tam John Wayne chyba. No, w każdym razie sam dużo znanych gwiazd, bo on, kiedy miał problemy z zostaniem sławnym aktorem, to on prowadził szkołę też, szkołę sztuk walki i tu można też szukać przyczyn jego śmierci, ponieważ, jak mówiłem, ten rasizm, on trochę w dwie strony działał. Chińczycy nie godzili się na to, aby na przykład uczyć kung fu Amerykanina, czy też na przykład Japończyka. Jak sobie sięgniecie po znakomity zresztą film Ip Man, szczególnie polecam pierwszą i drugą część, no to tam jest ten motyw, że Chińczycy nie chcą dopuszczać do swoich tajemnic. Hasz to koncentrat bardziej, a nie pochodna. Tak, masz rację, źle się wyraziłem. Skoncentrowana jest ta żywica i to THC, nie? Plastelinka. Ma ktoś trochę plasteliny? Jezu, kiedy ja paliłem haszysz ostatni raz chyba w Irlandii. Tam można łatwo dostać w miarę. No i tak, Bruce prowadzi te szkoły, przychodzą do niego tam znani aktorzy. Już się to bardzo nie podoba Chińczykom. Nawet jeden z mistrzów, mistrz stylu żurawia jakiś, go wyzwał na pojedynek. No Bruce był świetny w tym, co robił, świetnie walczył i pokonał tego mistrza. Ale widzicie, no jak nie kijem go, to pałką. No wkurzyli się na niego Chińczycy, że ujawnia tajemnicę. Taki Ip Man, który był prawdziwym mistrzem i jednocześnie, znaczy on był mistrzem Bruce'a Lee, on uczył Bruce Lee'ego niechętnie, bo on wyczuł coś w Bruce'ie. To jak Tarantino pokazuje teraz Bruce'a Lee i są właśnie kontrowersje z tym związane, to jest w tym dużo prawdy. Bruce był trochę zagryziakiem, był pewny siebie, był arogancki. To jest świetnie pokazane w filmie właśnie Ip Man, gdzie pojawia się młody Bruce i mówi: masz mnie uczyć, mam pieniądze, zapłacę. No taki, wiecie, właśnie po amerykańsku bardziej, nie? A Ip Man to był człowiek bardzo, bardzo życzliwy dla swojej społeczności, pomagał innym za darmo. Kasa go nie za bardzo interesowała, mimo że pochodził z bogatego rodu. Ale on trochę po prostu nie po drodze mu było z Bruce'em. Bruce ostatecznie nie pojawił się na pogrzebie swojego mistrza Ip Mana, bo właśnie byli skonfliktowani. Bruce cały czas tylko kasa, ja ci dam tu mistrzu mieszkanie, jak będziesz chciał, i tak dalej, i tak dalej, i ten nosek. Ja jestem Bruce Lee. Hua! No, i taki właśnie był pewny siebie, dumny, zagryziak. Też nie miał w sobie zbyt wiele z konserwatysty. Ip Man jednak czuwał nad tym, też był trochę, też wprowadzał różne innowacje, też był jakby trochę szedł pod prąd. Nie był takim stuprocentowym konserwatystą, jeśli chodzi o sztuki walki, ale to, co robił Bruce, no to już w ogóle było to była ostra jazda, ponieważ Bruce Lee tworzył własny styl, który był mieszanką różnych stylów, boksu, szermierki, kung fu i tak dalej. On stawiał na efektywność. Taka trochę chińska Krav Maga, można powiedzieć. Ostatni film Bruce'a Lee, Gra Śmierci. Ostatecznie scenariusz został napisany po śmierci mistrza i nie ma tak dużo wspólnego z tym, co oryginalnie chciał przedstawić Bruce. Oryginał Bruce'a był bardziej taki filozoficzny, bardziej... No, tam bohater miał się wspinać po kolejnych piętrach pagody, pokonywać kolejnych mistrzów i w tym było jakieś przesłanie. I to było głównie to, co opracował Bruce za życia. Po śmierci został dorobiony wątek właśnie Hongkongu, tej triady i tych haraczy, tego, że go szantażowali. No, nie bez powodu główny bohater Billy Low ma takie same inicjały jak Bruce Lee, tak? Billy Low, Bruce Lee. I też jest aktorem i tak dalej. To miał być pokazany Bruce. To miała być pokazana prawdopodobna historia jego śmierci. No, krążą jakieś opowieści o ciosie wibrującej pięści, o zatrutym haszyszu. To akurat może być prawdziwe. No, wiecie, jak macie pod ręką jakiegoś dealera w świecie, gdzie są narkotyki nielegalne, macie zaprzyjaźnionego dealera, to ten dealer, no, to jaką on ma moralność? No, to może być... No nie wiem, ja akurat trafiałem na bardzo fajnych ludzi, którzy jednocześnie byli moimi kumplami, mogłem im zaufać, ale wiecie, taki dealer z ulicy, no to on się dogada z mafią, dadzą mu 10 koła i on podrzuci swojemu klientowi jakiś napromieniowany haszysz. No właśnie, tu też wspominacie o śmierci Brandona Lee, syna Bruce'a Lee. No właśnie, to też nas nakierowuje na motyw zemsty, na motyw mafijny, ponieważ Brandon Lee zginął w taki sam sposób, jaki pokazany jest w filmie Gra Śmierci, kiedy przedstawiona jest filmowa śmierć Bruce Lee'ego. O co chodzi? W filmie Gra Śmierci jeszcze z Bruce'em Lee główny bohater też się nie chce opłacać tam mafii, no to oni podmieniają kulę w pistolecie, znaczy konkretnie to jeden z członków mafii pojawia się na planie, wśród tych, którzy mają strzelać ślepakami niby do Bruce'a, no a on strzela z prawdziwego pocisku i rani bardzo mocno w twarz tego Billy'ego Low, którego gra Bruce Lee. No tamten potem jakoś przeżywa to wszystko, zostaje upozorowany pogrzeb, że on niby zginął, on robi sobie operację plastyczną. To była taka podkładka po to, żeby potem Bruce Lee mógł grać dubler, który ma trochę już inną twarz. Wszystko to było tak dorabiane na potrzeby sytuacji. No i tą samą jakby scenę, ta sama scena pojawia się naprawdę na planie Kruka, gdzie występuje Brandon Lee. Zdaniem niektórych nawet przerósł swojego ojca. No, nie wiem do końca, czy to prawda. I tam się pojawia już naprawdę motyw pistoletu, który zabija Brandona Lee. I trwają tam spory do dzisiaj o to, czy tam była prawdziwa kula, czy ktoś po prostu wsadził... Najprawdopodobniej ktoś wsadził prawdziwą kulę do lufy, i siła wyrzutu ślepego naboju po prostu wyrzuciła tą kulę i ta kula zraniła w twarz, czy tam gdzieś w serce, nie pamiętam, gdzie Brandona Lee, który zmarł na planie Kruka. Tak więc tutaj, no tutaj może bardziej wspomniałem o Bruce'ie, no bo to już nie jest tutaj afera związana stricte z Hollywood, no ale mamy hollywoodzkiego aktora, tak? Mamy też jego problemy w Hollywood, gdzie zarabiał grosze, gdzie pomiatany był tak naprawdę. Tak naprawdę to dopiero przy wejściu Smoka jakoś wypłynął, bo filmy Chinese Connection, Wściekłe pięści, to jest Hongkong, z tego co pamiętam. Nawet nie do końca wiem, jak to było z Wielkim Szefem, czy to jest Hongkong, czy Ameryka. Przejdźmy do Romana Polańskiego. 8 sierpnia, rok 69. Charles Manson, przywódca sekty, instruuje kilkoro ze swoich podopiecznych, wychowanków sekty. Texa Watsona, Susan Atkins, Lindę Kasabian i Patrycję Krenwinkel. Co ciekawe, no widzicie, trzy dziewczyny znalazły się wśród właśnie tej grupy, która wymordowała żonę Polańskiego, która była w ciąży, notabene, i jego bliskich, różnych przyjaciół. Trzy kobiety aż, nie? No tak niektórzy mówią, że kobiety, jak już się trafią wśród nich jakieś sadystki, gangsterki, to one są gorsze od facetów nawet. Także... No i co ciekawe, to były bardzo młode dziewczyny, 19-20 lat. No i Manson napuszcza tą czteroosobową grupę, że mają się udać pod wskazany adres i okraść mieszkańców i zabić ich, jak będzie trzeba. Chodzi o posesję znajdującą się na skraju Benedict Canyon i mają tam się udać, obrabować i zabić. I prawdopodobnie chodziło tu o motyw zemsty. Obiektem zemsty miał być Terry Melcher, gość, który był producentem muzycznym i ponoć Mansonowi odmówił wydania jego płyty. No wiecie, jak to psychopata się mści okrutnie czasami. Ale okazuje się, że on już tam dawno nie mieszka, że tam się znajdują właśnie przyjaciele Romana Polańskiego, jego żona Sharon Tate, nie pierwsza żona zresztą, i kilkoro przyjaciół. Pierwszą ofiarą jest Steven Parent, syn stróża, który pilnował tej posesji i natknął się na tą kilkuosobową grupę ludzi Mansona, został zastrzelony. No, kolejne ofiary już nie miały tyle szczęścia, tak można powiedzieć, bo były torturowane, dźgane nożami. Po tej zbrodni Polański się załamał psychicznie. Później był jeszcze skandal ze stosunkiem z nieletnią, no wszyscy tam słyszeliśmy o tym. Uprawiał seks w basenie z jakąś nieletnią. I ja się tutaj właśnie zastanawiam, jak są takie przypadki, że pierw morderstwo, potem próba skompromitowania, to czy to nie wskazuje, że że mogło tu chodzić o coś innego, że Polański komuś podpadł, albo że komuś się nie podobało, że Polaczek, prawda, tutaj do czegoś dochodzi, że jest tak popularny, jakiś rasistowski, i że ktoś napuścił po prostu tego Mansona. No, ludzie uzależnieni, Manson i jego ludzie byli ostro uzależnieni od dragów. Prawda jest taka, i to jest oczywista oczywistość, że kogoś, kto jest mocno uzależniony od substancji, już tak wiecie, że nie może bez nich wytrzymać. Narkomania to jest straszny nauk. Nie wiem, czy nie gorszy od alkoholizmu. Jeśli ktoś już ćpa jakąś tam herę, czy tego typu mocne środki, no to można komuś takiemu kazać zrobić wszystko za pieniądze, nie? Ten ktoś zrobi wszystko. Tak więc... Dużo młodocianych gwiazd Hollywood lat 80-tych, 90-tych obecnie już nie żyje, albo ma kłopoty mentalne, albo wpieprzeni w dragi, pisze Chris Protz na czacie. Trochę tak to wygląda. No, ten McCalkin też się rozećpał. Nie wiem, dużo takich gwiazd jest. Teraz tutaj nie będę rzucał jak z Hutchinsonem z rękawa nazwiskami, ale często czytamy o problemach, tak? To są ludzie, którzy też mają najczęściej na koncie ileś tam związków, 3, 4, 5, przeszli przez jakieś tragedie też często, a to się tutaj, no, Sylvester Stallone, też jego syn zmarł podczas kręcenia Niezniszczalnych Trójki, na planie ludzie mu ginęli też, no, wielkie tragedie. Tak więc wszystko wskazuje na to, że jest to taka podwyższona grupa ryzyka, można powiedzieć, jeśli chodzi o ćpanie, rozwody, afery, ale też dawanie dupy. To, co wcześniej ten wątek się pojawiał o rodzicach, o tych gold diggerkach, czy jak to woli, blacharach, które podsuwają wręcz swoje dzieci różnym wpływowym ludziom. Mieliśmy tą aferę z Clooneyem. Nie z Clooneyem. Ciężko z Kevinem Spaceyem, przepraszam. Z Kevinem Spacey, który też był posądzony o molestowanie. Tam ciągle ktoś jest posądzony o molestowanie. No, nie trudno o to w świadku, w którym no, zdobywa się często właśnie, dochodzi się do kariery poprzez dawanie dupy, no. Taka jest prawda. Myślę, że wynika to po prostu z tego, że faceci, no, że facetom tak ciężko właśnie się oprzeć. A tam jest tyle pięknych kobiet, tyle, wiecie, takich, no, zrobionych wręcz, nie? Że pięknie ubrane, pięknie wymalowane, zadbane, bogate, śliczne włosy, zęby, nogi, wszystko śliczne, no to ciężko się oprzeć, nie? Facetowi, który jeszcze ma dużo testosteronu, żyje sobie w świecie, gdzie liczy się właśnie władza, seks, jemu się też chce, on się wszystkim znudził i tylko mu się jeszcze ruchać chce. Wiecie, o czym mówię, no więc zdecydowanie jest to taki świat, w którym te rzeczy się pojawiają. A my to wszystko widzimy takie wypudrowane, takie ugrzecznione. Widzimy tych ludzi, często wydaje nam się, że oni są tacy wspaniali, bo widzimy takiego Kevina Spacey, który, no, nie, może nie powinienem o nim źle mówić, bo został ostatecznie uniewinniony. Ale to cholera wie, jak to było. Coś sporo było tych, co go tam oskarżali. I to chyba i faceci, i kobiety. Jakiś taki niewyżyty może był. No, i widzimy takiego Kevina Spacey, jak gra niesamowitego kosmitę Skypaxa. Dobrego, łagodnego, rozumnego. Ale to jest taka powłoka, taka otoczka, jak cukierek, który jest z zewnątrz lśniący, błyszczący, kolorowy, a w środku coś tam zgniłego się czai, nie? Zresztą wszyscy ci ludzie to jest faktycznie jedna wielka ściema, jeden wielki Matrix, jeden wielki sen, właśnie ta fabryka snów. No jest to fabryka snów. Fabrykują nam te sny, ale one nie są prawdziwe, one są sfabrykowane. Tak naprawdę ma to wpływ na całą ludzkość. No, dzisiaj się ogólnie cały przemysł amerykański utożsamia z Hollywood. Nawet jak coś nie było kręcone na terenie Hollywood, to się mówi hollywoodzki film, bo w Ameryce zrobiony, nie? Jest to wręcz synonim dobrego kina, porządnego kina, no bo nie da się ukryć, cała masa wspaniałych filmów powstawała w Hollywood. No, ale cały czas mi się wydaje, że jest tutaj coś takiego mrocznego i ohydnego też gdzieś tam głębiej. Masa tragedii, fałszu też. Ci ludzie są wszyscy upudrowani, a połowa z nich ma dorobione skrzydełka na komputerze. A swoje kwestie piękne wygłaszają po 10 razy, aż za 10 razem wyjdzie, za 10 dublem. Więc nie wiem, tutaj można przytoczyć jedną z chyba z najstarszych legend ludzkości o zaprzedaniu swojej duszy, nie? Temu właśnie złemu. Jak go sobie tam nie nazwiemy, czy diabeł, czy behemot, czy kurczę, Lucifer, czy złem zimu, jakkolwiek. No to, a może jest tak, że Popatrzcie, czemu jest tak, że dobrego Boga czasami go przyrównujemy do takiego absolutu, że jest Bóg absolut, który jest ponad w ogóle nasze ziemskie sprawy, nie jesteśmy w stanie go zrozumieć, on ogarnia całą rzeczywistość, jest niehumanoidalny, jest jakimś tam rozbłyskiem w kosmosie w ogóle i jest poza czasem, a nawet jak zechce, to i poza logiką, i poza wszystkim. A tak rzadko utożsamiamy tego złego z absolutnym złem, prawda? Zauważyliście tą taką tutaj nierówność, że diabeł to zawsze jakaś taka istota jest, cielesna, bardziej lub mniej, ale rzeczywista. Jakaś postać, która myśli, mówi, działa, a Bóg może być absolutem, czymś właśnie ponad to. A czemu zło nie miałoby być też takim absolutem, które po prostu w uproszczeniu dużym karmi się w jakimś tam stopniu naszym upadkiem, negatywnymi emocjami, takimi jak agresja, mściwość, zazdrość, istotą, która, z którą sobie tak nie pogadasz za bardzo, ale która, taki zły duch, o. Czasami się mówi zły duch, nie? Może to by tutaj najbardziej pasowało do tego, co chcę przedstawić, do tej wizji. Taki zło absolutne jako właśnie zły duch, który ogarnia jakiś większy obszar, wpływa na ludzi i czerpie się tym wszystkim, co złe, co negatywne, co jest anty w stosunku do tego, do czego nas zachęca ta dobra siła. Tak więc może to określenie siły dobra i siły zła jest bardziej adekwatne, niż nam się wydaje. Witam Grzegorza, Grześka.
1: Grzesia, dobry wieczór, tak cześć.
0: Tak. Grzesia?
1: Grzesia nie możesz, nie, nie bo mogę, nie lubię. Nie. Jakkolwiek, ale nie Grzesia. Grzech to mnie omen przerywać, bo taki masz flow. Naprawdę fajnie, dynamicznie lecisz. A taką techniczną prośbę, pytanie mam, czy byłaby możliwość tak na przyszłość, żebyś dawał kilka dni wcześniej temat? Tak, czy dawałeś temat wcześniej?
0: No nie dawałem, wiesz, ale to wynika trochę z tego, że ja często sam się trochę na ostatnią chwilę przygotowuję.
1: No wiem, że nieraz tak
0: jak
1: jest.
0: Jak ostatnio,
1: no.
0: Wiesz, tak bardzo długo nie ma żadnych donate'ów, to ja się skupiam bardziej na pracy i tak naprawdę ja się dzisiaj do audycji przygotowywałem, nie wiem, z 4 godziny, tak?
1: A to masz flow jak na 4 godziny przygotowanie. To,
0: no dziękuję.
1: To nieźle, nieźle lecisz z tematami. To takie moje 5 groszy krótkie, bo właśnie nie znam takich historii z rękawa, żeby na raz, dwa wszystko, żeby sobie, wiesz, też z pracy wróciłem niedawno po 11 godzinach pracy. Tak to bym sobie coś przygotował, a nie przeczytałem książki, którą mam w zanadrzu. To jest Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939-1945 i to jest od Fiora wydanie. I pamiętam, że właśnie Janek Fior opowiadał o tym, jaką propagandę nakręcali na całe USA przeciwko Polsce zaraz po wybuchu wojny światowej. I w sumie Hollywood zakładali emigranci, francuscy, niemieccy, polscy, także tak? Poniekąd.
0: A to nie wiedziałem.
1: W dużej mierze tak, bo no może nie, że zakładali, źle powiedziałem, ale w pierwszych wytwórniach, bo na początku, gdy film stawał się popularny, było dużo wytwórni. Potem one się łączyły, konsolidowały, szły pieniądze i one, te małe wytwórnie takie, które wydawały krótkie, nieme filmy, się łączyły, bo która się nie łączyła, to bankrutowała. No i w dużej mierze byli to właśnie imigranci. No i może, żeby, nie wiem, nie czytałem jeszcze tej książki, ale taką mam tezę roboczą, że po prostu wszyscy mieli w tym interes i Niemcy, no bo tak, lepiej powiedzieć, że napadli na dzikusów, żeby ich tam ucywilizować, tak, bo oni napadli na naszą radiostację, ble, ble, ble, i Francuzów, bo nam nie pomogli przecież, no a wtedy no, nie było internetu i każdy przekaz z takiego Hollywoodu film, w którym nawet na drugim planie był jakiś przekaz, no wystarczyło głupiego Polaka, dzikusa dać czy coś, no Wystarczyło, tak.
0: Czyli różne siły w to inwestowały, żeby zdobyć najlepsze możliwe narzędzie do propagandy, tak?
1: No, wtedy to było bardzo, do dziś jest bardzo duże, mimo internetu, mimo, żyjemy w społeczeństwie, w czasach, w erze informacji, mimo to jest dużym źródłem propagandy, wtedy to było jeszcze większe, więc można sobie wyobrazić, jakie tam naciski były.
0: Może nawet źródło nadal ważniejsze od samego internetu, no bo to jednak jest bardziej dla mas, nie? Masy pójdą na film, masy siądą przed telewizorem, nie trzeba nic gmerać, szukać, wyszukiwać, weryfikować, tylko dostajesz gotowy przekaz. No i nawet jak ktoś usiądzie w internecie, to może się natknie właśnie na film z Hollywood też, na Piracie sobie obejrzy, czy na jakimś VOD, czy na Netflixie, czy gdziekolwiek, nie?
1: No tak, tak. Więc tak, książkę mam do nadrobienia, a no mam nadzieję, że ciekawa będzie taka jak jej opis.
0: A no, powiedz, to... Grzesiek, jak na ile wydaje ci się wiarygodna ta opcja, że Hollywood skrywa więcej tych ciemnych różnych sekretów, niż nam się wydaje, że tam faktycznie może istnieć jakaś bardzo silna grupa okultystów, iluminatów, ludzi do szpiku kości złych, którzy odprawiają rytuały z dziećmi, które mordują i tak dalej. Czy tutaj może ci się od razu włącza lampka z podpisem foliarz, foliarz, uwaga, foliarz?
1: No to tak, nie interesuję się takimi tematami, tak na czuja, co mogę powiedzieć, no to, że wcześniej owszem, że to przecież była kolebka tak, władzy, biznesu, władzy, pieniędzy, no i sławy, tak, no to miks tego musi rodzić patologię, ale czy dalej? Raczej nie, no bo tacy ludzie nie potrzebują rozgłosu, a tam teraz ludzie lgną właśnie w tym, wręcz przeciwnie, lgną, żeby mieć rozgłos, więc tak się zastanawiam, kiedy wcześniej mówić, bo są hotele, na przykład doba w hotelu, czy tydzień doba w hotelu takim z górnej półki, gdzie politycy i aktorzy i multimilionerzy się spotykają, potrafi kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy dolarów kosztować. Doba, tak? I w takich hotelach ta renoma w dużej mierze zależy od tego, jak bardzo to, co się tam stanie, jest zachowane w tajemnicy, tak? Tam można kogoś nawet zabić i będzie śledztwo przeprowadzone wszystko o angielskich hotelach akurat. To też oglądałem dokument, wiesz, więc to też nie jest jakaś wiedza tajemna, ale i też wprost nie mówili, ale ci kamerdynierzy, czy właśnie zaufani, co od lat pracują, to oni mogliby nie jedną książkę napisać i nie jeden film według tej książki mogliby nakręcić o tych ludziach, co tam robią, tak? Ale wszystko ma być w tajemnicy, więc ci ludzie, żeby robić złe rzeczy, no to wolą zapłacić, jechać do takiego hotelu, w który sam podjazd do bramy, od bramy do hotelu ma 2 kilometry na przykład, tak? Jest tak strzeżony jak NASA i tam się jadą wyszumieć i po co by to mieli robić w Hollywood? Może kiedyś tak, bo to była kolebka właśnie sławnych ludzi, zabawy, ale już nie raczej, nie dziś.
0: Tak. No mi się wydaje, że tak, trochę się nie zgodzę z twoim punktem widzenia, ponieważ wiadomo, że różni psychopaci, to właśnie oni nie chcą się tak do końca kryć. Popatrz na tych wszystkich, co wysyłają nawet dowody, jak w tej wspomnianej przeze mnie sprawie Black Dahlia, gdzie morderca, jak widzi, że sprawa przycichła, to wysyła, wiesz, nowe dowody na policję, żeby się tylko tym zajęli. Ci różni mordercy, zwyrodnialcy, psychopaci, oni kochają wręcz, jak się nimi świat interesuje. Szczytem marzeń jest dla nich, żeby nakręcili biograficzny film o nich. To ich z jednej strony zaspokaja ich ego, które jest często dużo, dużo większe, megalomanię jakąś, egocentryzm i tak dalej. Oni, to są często rzeczy związane z konkretnym zaburzeniem, jak sobie poczytamy książki do psychologii. Po drugie, wiesz, oni się może w ten sposób usprawiedliwiają, bo świat się nimi nagle zachwyca, ogląda filmy o nich, oni się czują lepiej, że to, co zrobili, było owszem straszne, ale fascynujące, ciekawe i wiesz, na swój sposób może i słuszne i tak dalej. Więc znajdują jakąś motywację tutaj do działania i w ogóle czują się lepiej. I mówi się, że właśnie psychopaci dochodzą często do władzy, że psychopaci mają takie cechy, które bardzo sprzyjają pięciu się coraz wyżej w hierarchii jakiejś biznesowej. Więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest nimi przepełnione cały świat biznesu, mediów, Hollywood. Jest ich tam dużo po prostu. To są tacy ludzie często.
1: Czyli chcą mieć taką opinię poniekąd, tak? Taką.
0: Balansują gdzieś, tak jakby wiesz, na granicy, że chcą, nie chcą, chcą, nie chcą. Coś mrugną okiem. Często taki morderca też cieszy się, czy gwałciciel cieszy się, jak uda mu się ulepić innych na podobieństwo swoje. Czyli jest wiele takich przypadków, kiedy jakiś gwałciciel zmusza do gwałtu swoje ofiary, żeby jedna zgwałciła ofiara drugą ofiarę. Wiesz, o co chodzi, że tak po prostu chce upodobnić innych do siebie, nie?
1: King pisał, że naśladownictwo jest największą formą szacunku czy uznania, jakoś tak. No.
0: Więc to wszystko się jakoś tam klei. Nawet ta taka już bardziej hardkorowa teoria spiskowa, że różni psychopaci u władzy chcą wymodelować świat trochę tak na swoje, wiesz, wyobrażenie jakieś tam, żeby ten świat był przepełniony morderstwami, seksem, no to też się jakoś klei z tym, nie? Że to z tym właśnie upodabnianiem innych do siebie.
1: No, tylko to możemy dywagować, czy najpierw jest ta chęć zrobienia świata bardziej złym, czy chęć po prostu zarobienia kasy, a że zarabia się to, co jest złe, tak jak na początku audycji mówiłeś bardziej, no to się napędza. Ludzie chcą to oglądać, takie złe rzeczy, i się przyzwyczajają i coraz więcej, bardziej krwawo, mocniej, głośniej. Czy to jest... No nie wiem. No. Też trudno jest dociec prawdy, bo właśnie każda mała rzecz obrasta w różne teorie, tak? I trudno jest w tym temacie.
0: No ale czasami poruszać. Warto zawierzyć swojej intuicji, temu co obserwujemy, dodać jeden plus jeden, a nie tak negować i ulegać temu prawdopodobnie właśnie dysonansowi poznawczemu, no bo tak, popatrz sobie, co by było, gdyby w czasach, kiedy tańczył dla nas na ekranie Jim Kelly deszczową piosenkę, i dzielny szeryf się pojedynkował z tajemniczym nieznajomym na rewolwery, nagle nam pokazali film, w którym jest kanibalizm, to co dzisiaj możemy sobie łatwo znaleźć, kanibalizm, sceny porno, nagle ktoś kogoś, wiesz, tam rżnie po prostu albo piłą, albo swoim własną częścią ciała. Wszystkie te takie najstraszniejsze filmy, ludzie by w ogóle tego nie zaakceptowali, to by było coś strasznego, byliby przerażeni. To jakiś psychopata wszedł do studia i coś wypuścił, co to jest w ogóle, nie? To by było całkowicie niedopuszczalne, całkowicie by to spowodowało jakieś przeładowanie w naszej głowie, spięcie, a udało się doprowadzić do sytuacji, że już sobie zaraz będziemy wyszukiwali na YouTubie. Już teraz można sobie wyszukać samobójstwo na YouTubie. Można sobie znaleźć jakiś hardkorowy film właśnie o kanibalach, gdzie kogoś zjadają żywcem. Robione są jeden po drugim filmy o psychopatach. Nagle już nie interesuje nas Batman, tylko Joker, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Że, że poprzeczka tej brutalności, zwyrodnialstwa gdzieś tam poszła dużo, dużo bardziej w górę i kto da więcej.
1: Tak, tylko to też jest dla dawniej właśnie deszczowa piosenka czy wcześniejsze filmy, no to one były dla mas, dla każdego i no teraz się bardziej specjalizuje świat i miłośnik science fiction sobie znajdzie nawet science fiction się dzieli, tak, na przeróżne hardcore science fiction i bardzo co jest naukowe i luźno powiązane z nauką i tak dalej, i tak dalej. I tak, to prawda, są coraz ostrzejsze filmy na YouTubie i w ogóle, tylko że jak wiele osób je ogląda, większość w ogóle nie ma pojęcia, że takie istnieją. A ludzkość też się wydaje coraz bardziej wrażliwa. Przecież to, co się dzieje z

0: wręcz jakąś, wiesz, rzewną oprawą, że tam umiera zwierzaczek i krzyczy mamo, wiesz, i wszyscy siedzą przy tych telewizorach i oczy jak szklanki, ale tak naprawdę nie interesuje nas z drugiej strony los jakichś głodnych dzieci, bezdomnych zwierząt. Mamy to tak w zasadzie w dupie. Nie chcemy tego, bo to jest prawdziwe, bo to musielibyśmy się naprawdę zasmucić. My się chcemy smucić i płakać, jedząc popcorn. Też jest tak, że się trochę zrobiliśmy bardziej odporni na propagandę i kto wie, czy dzisiaj ta propaganda, którą nam się serwuje, nie będzie postrzegana za, powiedzmy, za 20, za 30 lat, tak samo jak dzisiaj patrzymy na propagandę wojenną. Taką, wiesz, naiwną, z grubej rury.
1: Tak, i tu, wiesz co, czy komunistyczną. Myślałem nad tym nawet. Właśnie nawet fajnie to ująłeś. Też sobie myślałem, że ktoś... No, tak jak teraz czytamy książki, zapiski, pamiętniki tam generałów z wojny, czy zwykłych, szeregowych ludzi, no to nam śmierć była tak dla nich normalna w okopach, że dezynteria, zwłoki się ścieliły się gęsto, no to dla nas to jest niewyobrażalne. A teraz ktoś sobie zobaczy na te nagrania właśnie za 20, 30, 40 lat i tak, no może jeszcze więcej, pół wieku i popatrz. Jak oni mogli tak przejmować się, że nie mają mostu na tą wieś, czy po prostu no, mają samochód, tam nie silnik 3.0, tylko 2.0. Przecież w tym samym czasie, tak, 2500 kilometrów na południe, w północnej Afryce po prostu się ludzie zabijali, tak, albo umierali z głodu, padali jak muchy i oni wiedzieli o tym, mieli dostęp do informacji, nic z tym nie robili, jakoś tak wyparli sobie.
0: No, wypieranie to jest chyba częstsze niż nam się wydaje. No, tym sposobem możemy sobie mieszkać obok fermy lisów, gdzie te liski obdzierają na żywca ze skóry, bo lepsze jest futerko, a sobie siedzimy w pokoiku i oglądamy Króla Lwa, jak tam Simbie umiera tato i płaczemy, nie? To jest takie zachowanie, to jest coś w tym okropnego, takiego żałosnego. Z przyjemnością sobie pójdziemy, jak Patryk Wega nakręci film o handlu ludźmi, trochę na wesoło i tam będzie kurwa i chuj i pizda i cipa i pośmiejemy się, z jednej strony się zasmucimy, że handel ludźmi, no a jak ludzie na YouTubie mówią o prawdziwym handlu ludźmi, to nie, to jakieś farmazony, to jakieś pierdoły, wariat, ten bednarz to wariat, nie? Na pewno. I zaraz sobie znajdziemy powód, dla którego nie warto mu wierzyć, bo on nie pokazał dowodów i to już nam wystarczy. Jedno przeciw wystarczy nam za 100 różnych za, bo nam jest tak przyjemniej, tak wygodniej, lepiej się czujemy, nie musimy się tymi wszystkimi okropnymi sprawami zajmować. Pamiętam, jak kiedyś się dowiedziałem, że nie warto przy kampanii na przykład nagłaśniającej sprawę traktowania koni, tak, wiezionych na rzeź, tych, które są już niepotrzebne, stare czy kulawe. W strasznych warunkach się te konie przewozi i jak zrobisz kampanię, gdzie pokażesz zdjęcia, jak te konie są traktowane, jak wyglądane, to w ogóle nie zadziała, bo ludzie będą odwracali głowę, bo to jest straszne, niesmaczne. Kto to takie coś pokazał? Panie, idź pan z tym w chuj, nie? I nie można tak zrobić się okazuje, bo to po prostu nie zadziała. Ludzie odruchowo odwracają głowę od tego, co jest koszmarne, straszne, nieludzkie. Tacy jesteśmy, ale pytanie, czy nie dorośliśmy już przypadkiem do takiego poziomu, że powinniśmy przestać się tak zachowywać, trochę jak małe dziecko, dorosnąć trochę mentalnie i traktować poważnie takie sprawy, nawet jak nam to nie jest w smak, nie?
1: Tak. No, tak jak mówisz, ale to zaraz aktywiści robił, podpił się do niego jacyś lewicowi działacze, że tutaj, że pomagamy i tutaj, a to ten lewak to ukradł, aby dał komuś, z drugiej strony prawacy to zamknąć granice chcą, no to chcą zamknąć granice, bo nie chcą wpuścić tych z trzeciego świata. No i zaraz zrobimy się, a jestem za tym, a ty za tym i o politykę w sumie chodzi, a nie o pomoc. To mnie chyba najbardziej denerwuje w tym wszystkim, że prędzej czy później to się upolitycznia.
0: No, a jak jeszcze głębiej popatrzeć, to by się skończyło na tym, że to ludzki mózg po prostu nasz działa w określony sposób i nas nakłania do tego, żeby się mniej wysilać.

0: mniej doświadczać nieprzyjemnych rzeczy, tych właśnie dysonansów, zwiększonej aktywności, że my chcemy się po prostu czuć, my chcemy być spokojni, żeby se móżdżek pracował i raczył się tymi frykasami, typu jak właśnie fajny film, a wszystko, co jest nieprzyjemne dla naszej głowy, odrzucamy i dorabiamy sobie do tego ideologię i jesteśmy albo za lewicą, albo za prawicą, co nam bardziej w smak, nie? Na zasadzie, że wychowaliśmy się w rodzinie katolickiej, mamy zakodowane przyjemne odczucia, pasterki, tatuś przyjechał, tu przyniósł prezent na gwiazdkę, oglądaliśmy papieża razem i potem sobie dopasowujemy nasz styl bycia, nasze decyzje do tego, żeby się przyjemnie czuć, żeby wszystko, co robimy, żeby wszystko, co oglądamy, co czujemy, jakie decyzje podejmujemy, żeby to się kojarzyło naszemu mózgowi w nieświadomości z tymi fajnymi rzeczami. To jest bardzo egoistyczne. A gdzie jakieś ludzkie odczucia, gdzie wysilenie się, żeby odnaleźć w sobie jakąś tą ludzką cząstkę i się pochylić na chwilę nad nieszczęściem drugiego, znaleźć empatię. Empatia kosztuje, no niestety, kosztuje więcej niż mam was w dupizm i czerpanie przyjemności z ekranu i tak dalej, nie?
1: I spokój ducha. No tak, tak. Dlatego trzeba mieć szacunek dla ludzi, którzy jeżdżą na misję i naprawdę, bo to nie jest... To jest taka robota, że to nie jest raz na 4 lata przed wyborami pokrzyczenie, że ci są za tym, a ci są za tym, a ci by dali, jakby mieli, tylko to jest takie codzienne rano wstawanie i pomaganie za małe środki tam w określonej wiosce, budowanie studni i tak dalej. Wiem, jak to brzmi tak górnolotnie, ale to są tacy bohaterowie szarzy codzienni życia. Tak, słuchałem z Tok FM-u audycji o kolesiu, który napisał, nie pomnę nazwiska, napisał książkę o ludzi w Rewandzie, tam gdzie była ta rzeź Hutsu i Tutsi. No, tak?
0: To straszna była rzeź.
1: I on z dziewczyną, z kobietą nam przeprowadza wywiad, z tłumaczką taką mówił, że jeździł i no mój brat zamordował właśnie tych sąsiadów i tamtych sąsiadów i ten brat se chodzi, bo jakby chcieli skazać tych ludzi za te ludobójstwa, to by wszystkich musieli cały kraj do więzienia zamknąć bez mała. No to, no. Po prostu ci ludzie chodzą między sobą i to jest straszna trauma. W okropnej traumie ci ludzie żyją. Jednocześnie muszą szukać drobnych przyjemności w codziennym życiu, no bo by zwariowali, tak? I tak dalej żyją koło siebie. No bardzo zapamiętałem ten wywiad, no bo wow, to pokazuje, jakie problemy ludzie mają, a nie jakie właśnie my mamy. No ale miało być o Hollywood.
0: Nie, ale to są też ciekawe i ważne tematy właśnie, to o czym teraz rozmawiamy. I też może być tak, że za to, że mamy w dupie to, co się dzieje gdzieś tam na innej szerokości geograficznej, na zasadzie takiej jakby karmy społecznej zapłacimy bardzo wysoką cenę i płacimy ją już teraz, ponieważ emigrują do bardziej rozwiniętych, do bardziej szczęśliwych krajów ludzie, którzy przez jakąś część swojego życia rozwiązywali, byli zmuszeni rozwiązywać swoje problemy za pomocą maczety na przykład i oni, wiesz, teraz przybywają tutaj i mieszają się z tymi ludźmi, więc i to pokazuje, że w gruncie rzeczy jesteśmy jednością, jako ludzkość powinniśmy brać odpowiedzialność bardziej niż nam się to podoba za innych też, bo potem to na nas spłynie, gdzieś gówno wyleje, prawda? Nie wiem, czy się jasno wyrażam.
1: No tak, tylko właśnie takie hop-siup, pomagajmy, no to jest też jakby to powiedzieć.
0: No niektórzy lewicy.
1: Tak, z głową, no i też stara prawda, edukacja po prostu, tak? I no, niepozwolenie ludziom żyć w skrajnym ubóstwie. Wbrew pozorom ludzie nie oczekują jałmużny, nie oczekują dotacji, nie oczekują tych datków socjalnych. Nie, ludzie chcą godziwej płacy za godziwą pracę, tak najczęściej. Naprawdę. I to mnie rozwaliło, jak to chyba agent Tomasz mówił, ale to słyszałem już kilka razy, bo Unia Europejska ma nałożone cła na import żywności. No, żyjemy w erze globalnej i jak można gaz skroplony z USA sprowadzać i to się opłaca, można też jedzenie sprowadzać. I gdyby Unia zniosła właśnie te cła, to mielibyśmy żywność tańszą, lepszą, bo ona by rosła w tej nieskażonej jeszcze glebie, tą gospodarką wieloletnią, wyeksploatowaną europejską. I oni zarobiliby na tyle, że naprawdę przez kilka lat to skrajne ubóstwo by się zmniejszyło. Ale nie. My jako Europa importujemy tylko surowce nieprzetworzone za bezcen, za jakieś grosze. Przetwarzamy w naszych fabrykach i wysyłamy im gotowe, wysoko przetworzone produkty, cukry, olej palmowy i batoniki i takie przeróżne pierdoły. I Coca-Colę. Tak. No i Unia Europejska tak będzie tutaj mówiła z ustami swoich przedstawicieli, jak to trzeba walczyć i takie górnolotne teksty i to łatwo. Jedno prawo, wystarczy cła znieść, no ale no i tak to jest.
0: Bo ludzie wybierają, też było o tym w tej audycji, o tym jak działa nasz mózg, że wybieramy po prostu rozwiązania szybsze i łatwiejsze zawsze, ale gdybyśmy się tak jednak wysilili i wybrali te bardziej długofalowe, to też by jakoś było w zgodzie z tym naszym wrodzonym egoizmem, bo zyskalibyśmy na tym jako ludzkość, nawet jako my, jako jednostki, tylko że na to trzeba by było dłużej czekać, zadbać o świat, żeby był fajniejszym miejscem do życia, ale tylko że ludzie już tego nie ogarniają, bo nie chcą tak daleko sięgać myślą, to znowu tutaj mózg nam mówi, nie, wybierz tą jedną piankę już teraz, a nie dwie pianki za chwilę, nie? I cały czas to są fajne eksperymenty, bo pokazują też w większej skali, jak wszystko działa. A gdyby ludzie sobie zdali sprawę z tego, że można też zaspokoić jakieś swoje ego, też zyskać coś dla siebie, ten lepszy świat, tylko trzeba troszkę dłużej poczekać na te dwie pianki, też by było fajnie, tylko że mamona, zysk, szybki, sława, to ludzi bardziej kręci, bo jest już zaraz, już za rogiem, już teraz. Ale to jest bardzo egoistyczne, a pomyślmy na przykład o dzieciach, w jakim świecie one będą żyły, nasze dzieci, jak ktoś ma na przykład, nie? Niewykluczone, że w bardzo strasznym świecie i z naszej częściowo winy doświadczą jakiejś wojny, klęski, głodu, albo przynajmniej świata rodem z jakiejś dystopii, gdzie już nikt nikomu nie ufa, wszyscy mają wszystkich w dupie, każdy patrzy tylko na swoje i dzicz, złodziejstwo. Już taki splugawiony jest mocno świat. Mi się już często nie chce żyć, ja już się tu obco czuję, powiem ci, jak tak, wiesz, się stykam z ludźmi. To jest jeden z powodów, dla których tak się specjalnie nie rwę do tego, żeby gdzieś jeździć, się spotykać, bo tak ludzie mnie raczej denerwują częściej niż jakoś jest fajnie, przyjemnie, no nie wiem.
1: Jak mam być szczery. Nawet. Nie wiem, no dystraktory uwagi, tak mówiłeś o piankach, tak, że lepiej mieć od razu jedną niż poczekać i mieć dwie, no to wyobraź sobie, że w tych smartfonach, które mamy każdy z nas w kieszeni i przed ekranami komputerów ten no jak to się nazywa, ten interfejs jest robiony przez ludzi, przez tabory psychologów, zastępy socjologów, którzy mierzą milisekundy, że gdzie, w którym rogu coś się pojawi, żeby nas jak najdłużej utrzymać w tej aplikacji, tak?
0: Tak,
1: nie mamy ewolucji, nie mamy szans się temu przeciwstawić i tyle. I będziemy się pogrążać, jak pisał ten Aldi Huxley, zabawić się na śmierć, tak?
0: No ale z tymi interfejsami to akurat może nie jest najlepszy przykład, bo dobry interfejs to akurat samo dobrą, myślę, jest. Wygodniej, szybciej, łatwiej, ale może chodzi ci bardziej o to, że dzisiaj wszystko jest takie od linijki, zaplanowane przez sztab ludzi, tak po prostu. A kiedyś bardziej robiono wiele rzeczy na czuja i to się też tyczy tworzenia filmów, że nie była z góry zaplanowana jakaś grupa, target, wszystko pod konkretny wiek, przekaz, aktor jakiś wybrany na castingu spośród tysiąca innych, tak wszystko, wiesz, dopracowane, tylko trochę tak na czuja, na wariata, i to często dawało dobre rezultaty, czasami mniej dobre, ale często to dawało fajne efekty. Mieliśmy to kino z lat 80., 90., takie, wiesz, niedopracowane, cholera wie dla kogo to tak naprawdę. Jakieś takie bajki, które były trochę dla dorosłych, trochę dla dzieci. Dzisiaj wszystko szyte na, wiesz, pod konkretny wzór, na miarę, dopracowane musi być, musi się przede wszystkim opłacać, bo w pewnym momencie zauważono, że jak jest bardziej tak zaplanowane i więcej specjalistów zatrudnisz od tego i owego, to się bardziej opłaci, więcej zarobisz, nie?
1: No tak, no to jest narzędzie właśnie takie, no takie dopieszczenie każdego elementu, tylko to narzędzie może służyć do tego, żeby zrobić dobry film, a może służyć do tego, żeby nam sprzedać Coca-Colę, w której jest 2 kilo cukru w litrze napoju. Tak to działa, a wybierając smartfona, no to mało kto sobie zakłada jakąś apkę, że na przykład ma czarno-biały smartfon i wyciszony kompletnie i tylko wiadomości czyta. Są takie, poważnie.
0: Tak, że czarno-biały ekran?
1: Tak. I ponoć efekty są takie, że po jakimś czasie mamy dużo więcej czasu, nie wiadomo skąd, bo nie sięgamy po ten telefon, bo już nam tymi cukierkowymi kolorami nie razi po oczach. To jest jeden tylko z elementów, które nas przyciąga na przykład. No i tak.
0: No
1: tak
0: właśnie, a kolory to też ciekawy temat. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak potężnie na nasz mózg, na percepcję działają kolory, że one są związane z konkretnymi rzeczami. Wiesz, że czerwony to moc, siła, że zielony właśnie to tam spokój i tak dalej, że purpura to królewskość jakaś i tak dalej, wszystkie te znaczenia i że to na nas też jakoś działa, tylko no, fajny kolorek, ładny. Też tak samo możemy wrócić trochę do tematu propagandy dzisiejszej, której być może nie rozumiemy do końca i o której będziemy kiedyś mówili, ale to była propaganda, ale się ludzie dawali robić. Popatrzmy na to, co jest najpopularniejsze, co zarabia najwięcej, czyli na przykład na słynne Marvele, nie? Mamy tam, powiedzmy, boga z mitologii skandynawskiej, Thora, który się kuma z wojskiem i wiesz, z aparatem jakby represji, no bo to jest ta tarcza, shield, to wszystko, to jest takie rządowe mocno, nie? I wiesz, mamy tutaj rząd i bóstwa nagle, coś, może kiedyś na to spojrzymy inaczej, może teraz nie do końca wyłapujemy niuanse jakieś, którymi chcą nas w jakiś sposób, wiesz, tutaj zaczarować.
1: Zresztą oglądałem, bo wstyd się przyznać, nie oglądałem nigdy Predatora, aż w ubiegłym tygodniu sobie obejrzałem pierwszy raz. Predatora, dobrze mówię? Ten, co Arnold Schwarzenegger w dżungli.
0: Predator, tak.
1: Predator, tak, no. Piękny obrazek, gdzie to jest Amerykanie, tacy Amerykanie, no tylko McDonalda im na czapeczce brakowało z daszkiem. Już wszystko amerykańskie tam było. Te bronie takie, w którym jeden miał taką broń, co się lufy obracają, tak. Kapitan Bomba też.
0: Minigun. No, ale to masz na myśli ten taki ogólny klimat, że helikopterami fruną i muzyczka na maksa jakaś tam rockowa, i wiesz, dzielni chłopcy z cygarami. I dzisiaj faktycznie
1: to się szybko zestarzało przez 30 parę lat czy 40, no to już się zestarzało za 30 lat na te Marvele, ludzie spojrzą, pewnie będzie podobnie. Wiesz co, ja muszę kończyć, bo mi bateria w laptopie pada i muszę na dół ładowarkę iść i tu już mi miga, więc żeby tak nie odłączyło mnie.
0: No dobra, to dzięki wielkie za ciekawą rozmowę.
1: Dzięki, pozdrawiam, hej.
0: Trzymaj się, cześć. To był Grzesiek, fajnie się gadało. No, tak, dzisiaj już inaczej patrzymy nawet na takie filmy jak Predator i śmieszą nas te takie scenki typu właśnie dzielni amerykańscy chłopcy, cygaro, komandosi, muzyczka gra i teksty, już które kojarzymy ewidentnie z latami 80-90, coś tam, krwawisz, nie mam czasu krwawić. Get to the chopper! No, śmieszy nas to dzisiaj, a ciekawe, czy tak samo będą nas śmieszyły. Ja myślę, że będą nas śmieszyły, ale inaczej. Po prostu popatrzymy na to dzisiejsze kino i zadamy sobie pytanie, jakie to straszne było epatowanie przemocą, agresją, motywem zemsty, wszystkim, co, no może jakoś duchowo się wzniesiemy trochę wyżej mentalnie i popatrzymy na to jako na takie dymiącą, taką dymiącą kupę, nie? Że to, czym my karmiliśmy swoją głowę? Że kopaliśmy się sami w głowę, nie? O tym często mówił kapitan Tomek w Radio na Fali, właśnie o tym zwracał uwagę na to już dzisiaj. I chyba miał więcej racji niż mi się wtedy wydawało. Myślę, że teraz bardziej bym jakoś zrozumiał jego punkt widzenia. Wtedy mi się wydawało to taką przesadą, tak? Że to takie właśnie jest przesadzone. Ale może to właśnie on miał racji więcej w tym temacie.

w 2024 powinna zacząć się recesja, która przejdzie w depresję, jak z lat 30. W 2028 wtedy pojawi się głód i epidemie, a w 2030 wojna i zagazują pół Europy. Tak pisze Gerland Bridges na YouTube'owym czacie. A z kolei na naszym tutaj wewnątrz radiowym, na stronie Nocne Radio, Lukacjusz pisze Tribut to Kapitan Tomek. No, ja nie mam tej brzydkiej cechy na pewno, że jak z kimś jestem skonfliktowany, czy ktoś tam się o mnie źle wyrażał, czy sobie mną dupę podcierał, tak dalej, to będę zaraz mówił, że we wszystkim nie miał racji i tam pierdoły opowiadał. To też takie dosyć częste, nie? Trzeba też docenić to, co ktoś dobrego tam mówił. A nie tylko krytykować, bo kogoś tam nie darzymy wielką sympatią czy coś w tym stylu. No, tak więc myślę, że to jest jednak bardzo ważne, czym karmimy swoją głowę. My się programujemy. Pamiętajmy, że oglądając filmy takie, a nie inne, programujemy swoją głowę. I tak jak było w tym odcinku o pracy mózgu, z którego wynikało, przynajmniej moim zdaniem, taką mam konkluzję, że właśnie wiele naszych decyzji późniejszych, to jakie mamy nastawienie do ludzi, do świata, w dużej mierze jest związane z tym, czym wcześniej nakarmiliśmy swoją głowę właśnie i się zaprogramowaliśmy, bo potem to się wylewa gdzieś tam z głębszych warstw nieświadomości. I oczywiście możemy potem temu zaprzeczyć, walczyć z tym, ale jest nam o wiele, wiele trudniej, nie? I może nie mamy motywacji. Te gadki o motywacji, o intencji, w tym też jest sens jakiś, myślę, całkiem spory. Można powiedzieć, o, jakiś tam bełkot będzie mnie tu szkolił, nie? Jakiś NLP-owiec czy coś, ale oni też często mają dużo racji w tym, co mówią. Tylko trzeba po prostu na wiele rzeczy popatrzeć czasem trochę od innej strony, czasem trochę głębiej, a nie tak powierzchownie, że wszystko, ten głupi, o, tego lubię, to mądry jest, tego to lubię. Tylko się pozastanawiać trochę i tyle. Aleś, człowieku szurnięty, lecz się na nogi, bo na głowę już za późno. To do mnie, Alfredzie? Jest? Napisz, bo ciekawy jestem. Aż takie głupoty gadam? A później Jezus przyjdzie w połowie lat 30. Kto dożyje, ten szczęśliwy. No, Jezus ma powrócić tym na ziemię jako taki wojowniczy bardziej. Jezus z mieczem i ma tutaj sądzić. To już nie będzie ten Jezus, z którym sobie pójdziecie na piwo. Krawiec, przestań pan umoralniać. Zacytuję Tuwima, pocałuj mnie pan w dupę. No, jakie wspaniałe komentarze tutaj. Lecz się na głowę, bo na nogi za późno. Weźmy, pocałuj mnie w dupę. to nie do mnie było, to z tym, że szurnięty. No dobra. Też szurnięty, a kto z nas nie jest szurnięty? A granica między wariatem a geniuszem ponoć jest płynna, więc... No dobra. Ostatnie minuty audycji. Może ktoś jeszcze będzie chciał zadzwonić, zgodzić się, nie zgodzić się. O scjentologach to już w sumie mówiłem, to już tutaj jeszcze mam trochę informacji, ale już nie będę. Można o Michaelu Jacksonie wspomnieć, ale to też o czym tu gadać, już było o tym w audycjach, no, że miał te takie przekazy, które były mocno antysystemowe, antyestablishmentowe, antywojenne, no i to mogło niektórych zaboleć. Jednak ten jeden z jeźdźców apokalipsy, wojna, no to jest taki dosyć znaczący jeździec i on tutaj w dużym stopniu dyktuje warunki. Patrzcie, jaka jest fascynacja wojną właśnie na filmach, nie? Ile filmów dotyczy wojny, zemsty, mordowania, zabijania, karania i tak dalej, i tak dalej. No, ciągle tylko ktoś z pukawką biega. A czy potrafimy znaleźć jeszcze przyjemność, na przykład oglądając sobie, nie wiem, skrzypka na dachu? Ja budi. Nie wiem, czy mam ochotę w sumie.
jakoś się robię judeosceptyczny, jak mówiłem, i to tak mi się nie chce, skrzypka na dachu. Ale może jakieś musicale, może się nastrójmy jakoś fajnie. Kreskówki, ile w kreskówkach ile jest fajnych treści. Wydają się dziecinne, ale tam jest przedstawiony świat. No nie wiem, może taki, jaki mógłby być w sumie, gdybyśmy się bardzo postarali, nie? Chociaż czasami ciężko sobie wyobrazić świat taki bez skazy i zmazy, w którym wszyscy ze sobą współgrają i nigdy nie powstaje ta krytyczna sytuacja, w której nagle dochodzi do morderstwa, do kradzieży, gwałtu, nie? Szczególnie jakby takie seksowne kreskówkowe laseczki koło mnie chodziły cały czas, to ja bym się od gwałtu na pewno nie powstrzymał, zaraz bym się rzucił. Nie no, żartuję, może bym wytrzymał. Okej, czasy ostateczne. Już 4 godziny audycji chyba. Ile to już się nagrywa? 3,5. Trochę zmęczony się powoli czuję. A tak naprawdę to bym musiał jeszcze popracować nawet trochę dzisiaj. Ale dziękuję, że przynajmniej trochę donajcików dzisiaj wpadło. Ale weźcie coś, rzućcie też na radio, bo wiecie... Kurczę, przydałoby się, żeby coś ogólnie tak wpadło, żeby nas tutaj obu na przykład jakoś zdopingować, nie? Bo potrzeba biedny, to znowu tutaj się obejdzie jakby smakiem. Ja to, co dzisiaj wpadło w audycji, to jest dla mnie, nie? A chłopak też się stara, też nagrywa różne audycje. Więc pamiętajcie, żeby nas czasem tam zasponsorować raz na jakiś czas. Nie mówię, że duże kwoty, ale tak, żeby pokazać nawet, że zależy, że fajne radio, nie? Że coś się dzieje, a nie taka stagnacja. Że wszyscy mają mnie w dupie, to co? To i wtedy se szedł, nie? Pamiętajcie też, że jak macie ochotę coś wysłać nie na konto, tylko przez tip and donation na przykład, to możecie też nie w trakcie audycji, poza audycją. Ja to potem odczytam tak czy owak, to się i tak potem wyświetli na początku następnej audycji i tyle.

Moglibyśmy się jeszcze, gdyby ktoś chciał oczywiście, gdyby ktoś był chętny, ja już nie wiem, czy się czuję na siłach jeszcze, ale można by się zastanowić na pewno nad tym, ile z treści serwowanych nam dzisiaj nosi znamiona jakiejś propagandy, bardziej lub mniej ukrytej, nie? Że znowu nas ktoś stara się do czegoś tutaj przekonać, że dobry jest zły, że to, co jest ewidentnie nie okej, jest w sumie całkiem okej. Może dlatego lubię takie niezobowiązujące filmy trochę w stylu retro, które widać, że do niczego nas nie chcą przekonywać, żadnej wizji przedstawiać, jedynie słusznej, jakieś rzeczy robione na starą modłę, typu Kung Fury czy Komando Ninja. Tam jest po prostu radosna rozpierducha i szydera też z tego, co kiedyś było. No a też taka teoria spiskowa, że Żydzi rządzą Hollywood, nie? No, mówiłem, podawałem adres ostatnio strony jewornotjew.com, gdzie można sprawdzić, kto ze znanych osobistości jest Żydem, a jeśli tak, to na ile jest tym Żydem, bo to można być ćwierć Żydem, pół Żydem, nie Żydem. No, też były tam takie oceny, szkoda, że nie Żyd, albo dobrze, że nie Żyd. No, Mel Gibson w pewnym momencie, przyłapany po pijaku przez policjantów, zaczął tam wygrażać, tu Żydzi wszędzie, Żydzi rządzą, zażydzone. No i wtedy spadł na niego taki ostracyzm, że to aż trochę dziwne, bo gdyby to nie miało być prawdą, to by chyba nie został nagle wyklęty, zbanowany na wieki wieków i w ogóle nikt mu ręki nawet nie chce podać. Wierzycie w to, że się tak wszyscy przejmują, że tu coś o Żydach powiedział? Nie, to bardziej się przejmują, bo powiedział o nas. To bardziej w tym chyba sensie, nie, się przejmują. No, oczywiście w sumie to nie można tutaj mieć jakiegoś zarzutu, że jakaś grupa, jakaś nacja zdobyła sobie władzę nad czymś tam, no bo sobie zdobyła, no to ma. Ale zdecydowanie jestem przeciwko mówieniu o tym, bo jak już się zamyka gębę i nie wolno nawet o tym wspomnieć, że Polacy coś tam, że Niemcy coś tam, że Ruscy coś tam. Zresztą przypominam to wielokrotnie, my jako Polacy mamy akurat dosyć czyste konto i moralnie jesteśmy dosyć, dosyć dobrze stoimy pod względem moralności jako naród, gdyby tak zrobić podsumowanie, nie? Różnych działań Anglików, Amerykanów, Francuzów, Ruskich, Niemców. I zaraz się okaże, że ci kolonizowali, wykorzystywali, ci niewolili i handlowali niewolnikami, ci na krwi zbudowali, ci napadli na cały świat, ci dopiero napadną, bo bardzo chcą i tak dalej, a my w sumie Polacy tak często wyszydzani, pogardzani, źle traktowani, gorzej niż na to zasługujemy. Co takiego strasznego zrobiliśmy światu, nie? Co o nas można powiedzieć, co nam zarzucić. Nie tak dużo chyba, nie?

No jakbym się tak miał zastanowić nad tym, co jest dzisiaj promowane, no to na pewno coś, co można by nazwać moralnym tym, no, kurczę, już późno. Nie obiektywizm moralny, tylko właśnie... obiektywny i przeciwieństwo, czy nie przeciwieństwo, tylko inny punkt odniesienia. Dobra, nieważne, już zaczynam bełkotać. Relatywizm moralny. Kurczę, już ciężko się myśli jednak o tej porze. Relatywizm moralny to na pewno jest na topie. Jakiś taki kult nadczłowieka, że teraz tworzymy nadczłowieka. Może to jakiś wstęp do transhumanizmu. Co jeszcze? Usprawiedliwienie pewnych zachowań, których raczej się nie promowało kiedyś, typu znajdowanie jakiejś cząstki dobra w masie zła, nie? Pokazanie czegoś od zupełnie innej strony, niepopularnej. Jakiś dekadentyzm być może też. Pokazywanie świata, że on jest jednak zły, zły jest ten świat, zły, prawo dżungli, mordują, gwałcą i tak dalej, to może też. Sam nie wiem. Na pewno też jakieś wyzwolenie seksualne, no ale takie, którym nie wszystkim się podoba, a niektórym wręcz bardzo się nie podoba, widzą w tym bardzo wielki grzech i upadek człowieczeństwa. No, mam tu na myśli jakieś seriale, gdzie się wszystko kręci wokół BDSM, nie? No to się na pewno nie spodoba osobom konserwatywnym, wierzącym, że nagle bohaterowie ubierają się w jakieś skóry, maski, pejczyki i tak dalej, i to jest clue w ogóle, nie? Serialu. Promowanie mniejszości seksualnych też jest widoczne. Jakaś taka próba rekompensaty czarnym za to, że kiedyś byli pomiatani, to teraz nad ludzie nagle, nie? Czarni. Tego typu rzeczy, no. O tempora, o mores, no. Ja widziałam 50 twarzy Greya. Dla mnie to się podobało, to grzech. Są takie rzeczy, które mogą być takie pół na pół, mogą być pewnym wstępem, mogą być pewnym oswojeniem, na zasadzie, że tak jak twierdzą na przykład wierzący, że Harry Potter to wstęp do zainteresowania się mrokiem, magią i tak dalej. I w zasadzie jest to prawda. No, wiele dzieciaków się zafascynuje magią i może przejdzie na jakieś rytuały, jakieś studiowanie prawdziwych systemów magii. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego i ciężko to negować. Jak ktoś to neguje, to raczej jest niepoważny. Można się spierać o to, jak silne to ma działanie ewentualnie. Albo można się spierać o to, czy jest to szkodliwe, ale nie można zaprzeczać temu, że interesowanie się magią wielkie i fascynowanie się nią... To na pewno nie sprawi, że ktoś się magią zainteresuje. Nie, nie, nie, nie. To bzdury. Bo to jest inna magia. Tu jest nieprawdziwa, tu prawdziwa. No i co z tego? Poza tym ta nieprawdziwa magia często nawiązuje do bardziej prawdziwej, jeśli w ogóle można mówić o prawdziwej magii, o czymś takim. Dla niektórych to każda magia będzie nieprawdziwa. Po prostu ludzie za mało szczerze wyrażają swoje poglądy. Często to, jakie poglądy wyrażamy, jest podyktowane, że my jesteśmy w tej grupie i my musimy tak myśleć, bo jak będę myślał inaczej, to będę w tamtej grupie i mnie nie lubią na podwórku moim, nie? To jest takie myślenie. Więc to jest bez sensu w ogóle. Szczerość. Prawda was wyzwoli, tak mówił niejaki ten, jak mu tam było. O, Jezus, no właśnie. No, a ja przyznam, że bardzo lubię Marvele. Ja oglądałem wszystkie chyba po kilka razy Marvele. Podoba mi się ten świat. Ja się na superbohaterach wychowałem. Na komiksach jeszcze TM Semik, a jeszcze wcześniej w ogóle sprowadzane jakieś z Niemiec superbohaterskie historie. Zawsze jakoś to lubiłem. Nie wiem, w tym jest jakieś rozwinięcie może starych mitologii, bogów, herosów, półbogów, tylko że unowocześnione w sumie i z podkładką taką
naukową, technologiczną. Tak z wieloma zjawiskami jest, nie? Przecież różne systemy wierzeń, te takie bardziej new age'owe, jakieś takie alternatywne, ezoteryczne widzenie świata, dzisiejsze tak popularne, no to czym to jest, jak nie próbą połączenia ze sobą technologii, techniki, nauki, z systemami wiary, z systemami magii, nie? To wszystko, ktoś wpadł na pomysł, że trzeba to połączyć, bo żeby to unowocześnić. I tak też jest z kulturą, ze sztuką, ze wszystkim. A wiecie, co tam się dzieje w uniwersum szkolnej na przykład? Major coś ten dalej pchnieje? W banku leśnym był? Zamek zakleili Krzyśkowi może znowu i nie może wyjść? Co tam się dzieje? Ja teraz już o wiele mniej takimi rzeczami się interesuję, bo zauważyłem, że to jest strasznie plugawe, strasznie takie gówniane, takie byle co w ogóle. No to tak jakby jeść ciągle hamburgery jakieś z McDonalda, nie? Albo karmić się gumą do żucia. No nie można, trzeba coś dobrego sobie zafundować. I wolę sobie obejrzeć jakiś wartościowy film, jakiś dokument popularno-naukowy, a nie patrzeć, jak, że ktoś jest głupszy ode mnie i cieszyć się, że się majora Suchodolskiego zapytali, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, a on nie wiedział. No to ja się wtedy lepszy poczuję, bo ja wiem, nie? Ale to swoją drogą to zabawne, bo... A czy dla mnie to zabawne, myślę, o trochę innej strony niż dla niektórych, bo większość się pewnie śmieje, że on nie wie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, a ja tutaj widzę taką próbę dowartościowania się jednych głupków za pomocą innego półgłówka. No bo to tak, zauważcie, że taki debil zawsze jak chce drugiemu debilowi zaimponować, to się go pyta właśnie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, a nie wie, widzisz? I jaki ja mądry jestem, bo ja wiem. I to taka jakby to, czy wiemy, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, to już świadczyło o nas jako, o, my jesteśmy inteligent, bo my wiemy, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, albo ile to jest 2 plus 2 razy 2. Takie, no, wiesz? Wiecie? To wy nie wiecie takich rzeczy. Kurde. No, a major wtedy odpowiedział... 410, czyli 1800-410, tak odpowiedział, 1800-410. No, także, i się cieszą wtedy inne prymitywy, że o, ja wiem, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. Ale człowieku, kiedy jakąś książkę przeczytałeś, kiedy jakiś dobry film obejrzałeś, kiedy przeprowadziłeś jakąś ciekawą dyskusję z drugą osobą, która nie ograniczała się do wyrazów dźwiękonaśladowczych, kiedy, nie wiem, coś zrobiłeś dla innych ludzi dobrego w ogóle, jakiś dobry uczynek, nie tylko dla siebie, kiedy się zachwyciłeś czymś, jakimś zjawiskiem ciekawym, kiedy sobie włączyłeś jakiś program popularno-naukowy, kiedy swoją wiedzę rozwinąłeś, kiedy cię wzięło na jakieś rozważania, kiedy sobie usiadłeś i pomyślałeś chwilę, zostałeś sam ze sobą i masa innych rzeczy. Nie, ale on wie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem i on się czuje dobrze, bo on jest mądry. Albo kiedy był chrzest Polski, też takie najpopularniejsze pytanie. Tak więc myślę, że warto trochę popracować nad sobą, bo może się okazać, że my się uważamy za... człowieka na poziomie, a tak naprawdę jesteśmy jakimś prymitywem, jakimś sepkiem takim zwykłym, który jest dumny, że wie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. No i tyle. Zachęcam do myślenia, żeby się czasem trochę wyciszyć, nakarmić swoją głowę czymś dobrym, ciekawym. No, może taki apel to trochę dziwnie brzmi w audycji o Hollywood, ale
Czasy ostateczne to jest taka audycja, że sobie o różnych rzeczach tutaj rozmawiamy, przeróżnych. I tematy czasem schodzą na rzeczy poboczne. Tak więc dzięki, że byliście. Dziękuję bardzo za donaty dzisiejsze. Cieszę się. No i mam nadzieję, że nie zapomnicie o nas i będziecie dalej komentować, dzwonić, coś wnosić, nie? A nie tylko tak pasywnie tutaj być gdzieś z boku. Tylko aktywnie, aktywnie. Jakiś komentarzyk pokrzypiający, jakiś telefon ciekawy z komentarzem, jakiś donejcik, jakaś wpłata, cokolwiek. A ja też się będę wtedy bardziej starał. Trochę zaniedbałem, nadal nie wrzucone MP3-ki, no ale wiecie, trochę się odechciewa czasami. Tym bardziej jak bardzo dużo pracy, a jeszcze praca nie idzie i tak dalej. Dobra. To chyba było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia w poniedziałek o 21:00. Cześć.

Let's go.

Nie wiem, jak to się stało, bo wcisnąłem uruchomienie streamu. Bardzo przepraszam. Wygląda na to, że słyszeli nas tylko słuchacze w radio. Ci, którzy słuchali na radio. No, dałem ciała dzisiaj. Dałem ciała na całej linii. Audycja YouTube'owa będzie przez to o 10 minut krótsza, niestety. No to może mi się włączył ten dwuklik w myszce, który sprawia, że w coś klikam i to się momentalnie odklikuje i może w ten sposób włączyłem stream i zaraz go zatrzymałem w tej samej pół sekundzie, więc chyba tak, no bo pamiętam, że wciskałem, specjalnie sobie wszystko tutaj ustawiam przed audycją, zawsze, te programy tak tutaj w kolejności, które mam uruchomić i tak dalej. No więc cóż, no witam jeszcze raz tych wszystkich, którzy właśnie zaczęli słuchać na YouTubie przez moją pomyłkę.

Tak, i taka opinia tutaj na naszym wewnętrznym czacie radiowym na nocneradio.pl, że tematy, które poruszałem do tej pory, to właśnie się nadają bardziej dla słuchaczy YouTubeowców, tych, co na YouTubie. Czyli robią się podziały takie, tak? Tutaj jakieś poważniejsze i mądrzejsze rzeczy, to radio, stream tutaj, tak? A te takie bardziej rzeczy z mainstreamu, te takie pudelkowe różne tego, no nie wiem, no Fame MMA, tak? No to nie wiem, czy to taki temat tylko dla, co, dla plebsu czy coś? No ja wiem, że wielu słuchaczy to interesuje. Musiałbym też określić siebie chyba jako jakiś, jako słuchacza gorszej kategorii, bo też mnie to trochę interesuje, to Fame MMA. No to niech będzie, niech będzie. Kiedy wraca nocna jazda z Klodem? No, to takie pytanie właśnie typowo trollerskie, no bo wiadomo, że to nigdy nie nastąpi. A ja wcześniej zarzuciłem tutaj taki temacik, który może ktoś podchwyci. Czy denerwują was osoby, które są jakoś tak zrobione na ufolutków, wiecie, jakiś kolczyk w nosie, kolorowe włosy, jakiś makijaż se facet jeszcze zrobił, podkreślił se kości policzkowe, wargi sobie grube zrobił jakimś botoksem i to powiedzmy facet tak robi, nie? I on ma nawet ksywkę Ken, ten człowiek, o którym mówię, ten, który się

pojawił na konferencji Fame MMA. No mnie to trochę tak szokuje. Może jestem po prostu już gostkiem trochę ze starszego pokolenia, takim, którego nie wszystkie nowe trendy jakoś nie wszystko łapie, tak? Nie wszystko łapie. Tak. No, a też tak więc przypominam jeszcze raz, 26 października Fame MMA 5. No i można sobie wykupić i obejrzeć. Ja nie żałowałem, że wykupiłem ostatnio, bo sobie obejrzałem w spokoju i mogłem w ogóle, no na YouTubie się potem nie pojawiły te walki nigdzie. Nie zostały spiracone tym razem, ani nie zostały opublikowane przez sam oficjalny kanał Fame MMA, więc jak być może znowu tak będzie, że kupicie, że nie kupicie, nie obejrzycie, czekając aż gdzieś się tam na YouTubie pojawi, a się nie pojawi, tak jak było teraz. Chyba tylko jedna walka. No, zniesienie wiz do USA, o tym już było. Możecie sobie jechać turystycznie na 90 dni do Ameryki. Myślę, że to dobry kierunek podróży, bo to takie miejsce, no, przede wszystkim ze względu na wielkość, na liczbę stanów, na różnorodność klimatu, można tam właściwie wszystkiego pewnie zakosztować, nie? Trochę tego, trochę tamtego, no taki bardzo niezwykłe miejsce, w którym się łączy ze sobą wiele kultur, wiele różnych krajobrazów można tam zobaczyć, wiele dziwnych miejsc, tak więc ja chyba się kiedyś wybiorę, jak będę miał może więcej gotówki. Leniuch pisze, byłem, żyłem, widziałem, nie polecam, nie podobało mu się w Ameryce. No cóż, może być i tak. I dodaję, że za drogo i że Europa lepsza. Smutna wiadomość dla Etama. Ceny jaj poszybują, niestety. Powodem ma być najniższy od 3 lat wskaźnik wylęgu piskląt. Zastanawiam, z czego to wynika, dlaczego te pisklęta tak się słabo lęgną, że to aż kryzys powoduje. Tego już nie doczytałem, więc może to odczuwamy skutki. Może przyroda znowu nam odpłaca pięknym za nadobne, bo to z naturą tak czasami jest, nie? I może nastąpiło jakieś dziwne zjawisko, z którego sobie nie do końca zdajemy jeszcze sprawę, że przemysłowa hodowla kurcząt, kur ogólnie, kurczaków, kurcząt, jajek, produkcja, no to robiliśmy to do tej pory często w taki barbarzyński sposób i może to się jakoś mści, ale nie wiem dokładnie, może to po prostu jakiś kryzys. W każdym razie, jak lubicie jajka, to sobie zróbcie dobre zapasy tych jaj, no bo będą jaja takie, że ceny jaj mają poszybować bardzo, bardzo w górę. Tak więc, no, a też kolejne jakieś tam dyskonty, no hipermarkety bardziej może. Biedronka zadeklarowała, że będzie stopniowo przez następne lata odchodzić od przemysłowych ferm drobiu na rzecz ekologicznych. No, zrobiła się moda, kropla drąży skałę i tak stopniowo jakby coraz więcej ludzi wybiera te jaja ekologiczne. Może z tego prostego powodu, że one faktycznie są trochę lepsze, tak? I są smaczniejsze. Te jajka. Tutaj pewnie parę mitów narosło właśnie z kolorem żółtka, że jak jest żółtko takie bardziej pomarańczowe, to lepsze jajeczko. No to nie musi mieć koniecznie takiego dużego związku, po prostu co innego je kura. Być może zabarwienie żółtka. No, nawet nie być może, tylko na pewno zależy od tego, co po prostu, czym jest karmiona kura. I tyle. No ale to się też przekłada, to czym jest karmiona, na jakość jajek, więc no. Tutaj w małym miasteczku mam akurat fajne, różne źródła, tak? Bo tu są tacy ludzie, którzy właśnie jakoś lokalnie dostarczają niektóre rzeczy. Jest takie, no można kupić fajne, zdrowe rzeczy. No ale też i w różnych hipermarketach pojawiają się też i ekologiczne bajery, ale to są drogie zwykle rzeczy. Mnie po prostu nie stać na ekologiczne soki. Słuchajcie, no taki jakiś ekologiczny sok wyciskany bez żadnych barwników, bez żadnych rozcieńczaczy, to jest po prostu, no nie wiem, no kilkanaście złotych nagle kosztuje, nie? Już nie 4-3, tylko na przykład kilkanaście. No to
przyznacie, że różnica w cenie jest dosyć spora i nie każdego zwyczajnie stać na... Jest to też naturalne, ponieważ producenci żywności udoskonalili do granic już chyba możliwości procesy, które mają optymalizować koszta, tak? Czyli dodać to zamiast tego, trochę rozcieńczyć, ale żeby jeszcze, a jak trochę straciło smak, to dodajmy jeszcze wzmacniacz smaku i skoncentrowany sok, prawda? 5 kropel i tak sobie dopracowali różne takie formuły, różni technicy żywienia, różni tam specjaliści od tych spraw zrobili tak, że kupujemy rzeczy, w których jest przede wszystkim bardzo dużo cukru, bardzo dużo chemii, bardzo dużo przeróżnych dodatków, cała tablica Mendelejewa. I niestety to się tyczy wszystkiego. Soków, mięsa, wodę pi krawiec, najzdrowsza. Myślałem, że wodę, mikrofon Elvisa. Tak, woda najzdrowsza, zdecydowanie, tym bardziej, że wtedy woda jest absorbowana przez organizm dobrze, jak pijemy samą wodę. Jak pijemy kawę, herbatę, soki, to już jest o wiele gorzej, bo to jest traktowane przez żołądek jako żywność, bardziej jako jedzenie, nie? Bo z czymś po prostu. A woda, czysta woda, po prostu dobrze ją organizm wchłania i wykorzystuje. Jak pijemy, to właśnie ja tak się trochę chyba załatwiłem, bo przez lata nigdy nie lubiłem wody mineralnej. Teraz się czasem przekonuję, no staram się przekonać, ale no, człowiek powinien pić wodę zwykłą, jakąś mineralną, gazowaną. Najzdrowsza jest niegazowana, nie? Oczywiście. Gazowana już jest ponoć mniej zdrowa. No, tak więc jesteś tym, co jesz i nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nasze zdrowie zależy od tego, co jemy i co pijemy. Lech Wałęsa tymczasem znowu zabłysnął i znowu chodzi o to, co spod charakterystycznego wąsa wyleciało w postaci fali dźwiękowej. Mówię tutaj o Lechu Wałęsie cały czas. Powiedział on... Wybaczyłem mu. Rzekł właśnie noblista, a te słowa się tyczyły świętej pamięci marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Włączę sobie tutaj Kornela Morawieckiego. Kornel Morawiecki to jest, proszę was, jeden z założycieli, no jeden z głównych, jedna z głównych osób odpowiedzialnych za Solidarność Walczącą. I no, zmarł 30 września, niedawno, całkiem. No i w związku, wiadomo, że jak ktoś umiera, to zaczyna się trochę komentowanie dorobku jakby życiowego, tak, jakiejś tam postaci. Wałęsie się właśnie nie podoba to zakładanie przez Morawieckiego Solidarności Walczącej, która powstała we Wrocławiu, została założona w 82. Była to odpowiedź na delegalizację Solidarności, tej podstawowej, tej głównej Solidarności jako organizacji, no to, właściwie to była odpowiedź, no i powstała wtedy Solidarność Walcząca. No była też to oczywiście odpowiedź na wprowadzenie stanu wojennego. I można powiedzieć, że ludzie z Solidarności Walczącej zawsze byli po drugiej stronie barykady, trochę niż taki Wałęsa i spółka. No, ktoś chce się dowiedzieć więcej o tych, którzy się dogadywali z komunistami, to polecam odcinek Czasów Ostatecznych o służbach specjalnych. Łatwo znaleźć na przykład na naszym kanale YouTube albo w archiwum, to w rezultacie nie wiem, czy rzuciłem, czy nie, chyba tak. No w każdym razie dla Wałęsy ideałem bohatera to wiadomo, że jest on sam i jego chytry plan, żeby się dogadać z komunistami, żeby załatwić komunistom utrzymanie pewnego status quo, pewnych przywilejów, wysokich emerytur, służb specjalnych, wpływów na biznes, na gospodarkę, na politykę, na wszystko, żeby de facto nie było dekomunizacji, tylko żeby symbolicznie nastąpiło przejście do innego systemu, bezkrwawo, ale właśnie w ten sposób, że potem przez całe lata musimy odpokutowywać za takie decyzje, tak? Więc
raczej ludzie się niezbyt

wcześniej był obgadywany. To nie jest tam, to nie jest tak, że wtedy zaczęli cośkolwiek ustalać. To jest symboliczne bardziej. No więc Morawiecki zawsze był, no też są tacy, którzy wieszają psy na Morawieckim oczywiście. Dzisiaj u nas nigdy nie ma tak, że wszyscy są, że ktoś jest dla wszystkich atrakcyjnym jakimś bohaterem, działaczem, tylko znajdą się zawsze, masa się znajdzie takich, którzy powiedzą, że to zdrajca, że sam się dogadywał z komunistami, że zepsuł wszystko zakładając tą Solidarność Walczącą i był zdrajcą Solidarności. Tak właśnie Wałęsa określa Morawieckiego jako takiego zdrajcę. Czyli widzicie, jak to jest, nie? A ja jakoś zawsze byłem za taką mocniejszą dekomunizacją, tak? Żebyśmy przekreślili faktycznie grubą krechą to, co było, a nie żeby to się dalej ciągnęło, ten syf komunistyczny. No i tak mamy, no. Myślę, że bardzo dużą cenę za to płacimy, no bo to najprościej to opisać po prostu tak obrazowo. Bardzo duży wpływ na każdy kraj mają służby specjalne i cała infrastruktura tam ta związana ze służbami, i bo służby mają dojścia większe lub mniejsze do polityki, do osób ważnych, do osób decyzyjnych, mają haki na wiele osób, dysponują jakimiś dokumentami, które no, niektórzy by nie chcieli, żeby ujrzały światło dzienne, potrafią rozgrzybywać stare sprawy i w ten sposób sterować aktualnymi sprawami. Tak najprościej mówiąc, i w sytuacji, kiedy dopuściliśmy do tego, że w naszym kraju nadal tak mocne były te służby, które dodatkowo były związane i są bardzo mocno ze wschodem głównie, no i trochę z zachodem. Mówię tutaj Rosja, Niemcy, no USA to nie wiem jak to tam to... No też czytałem tutaj o sukcesach jakichś tam w Solidarności Walczącej. No było to na przykład odparcie ZOMO, tak? Że ZOMO było zmuszone do odwrotu. Kilka dni trwały walki właśnie we Wrocławiu, walki uliczne. No i to wiecie, takie krwawe, nie? Po prostu pałami się lali, to gaz łzawiący wszędzie, pałami do krwi, po prostu rozwalone łby. To nie była jakaś taka cywilizowana w miarę walka z tłumem i zamieszki, gdzie policja ostrzega, w ostateczności tam wodą pryska coś, tylko po prostu wylatują bandyci z pałami na was i was leją, nie? Czasem może wam do mieszkania wpaść gaz łzawiący. No ja znam takie przypadki po prostu z autopsji. Ja byłem wtedy bardzo malutki, kiedy był stan wojenny. Trzylatka miałem jakoś, tak? I wpadł po prostu przez okno gaz łzawiący, nie? Myślę, że adwokat pisze, myślę, że bronienie Morawieckiego to ryzykowne zadanie. No to może spróbuj, nie? Adwokat, zadzwonić i pobronić Wałęsy w tym przypadku. No ja w sumie nic nie mam do tych, którzy powiedzą właśnie, że Okrągły Stół to nie była taka zła rzecz, że Morawiecki to szkodnik, bo coś tam, no to też rozmawiamy sobie, tak? Ale to chyba nie jest tak, że ktoś, kto ma na ten temat określone zdanie, to od razu jest, powiedzmy, jakimś tam wrogiem dla kogoś innego musi być, nie? I że tutaj, że się toczy jakiś bój w ogóle, jak uważasz inaczej niż ja, albo ja uważam inaczej niż ty, to któryś z nas jest po prostu skończonym śmieciem od razu, nie? Albo zdrajcą też właśnie od razu się staje, czy coś. Raczej chyba nie. Tak więc myślę, że możemy spokojnie sobie o tym pogadać. Nawet powiem więcej, nawet chciałem was zachęcić do takich dyskusji właśnie, bo najlepsze są takie tematy, przy których możemy się trochę pospierać, poprzekonywać, nie zgodzić się. No, od tego trochę to radio jest, nie? Żeby sobie porozmawiać o tym, jak wy oceniacie na przykład słynną nocną zmianę, czy Morawieckiego. No, fakt jest taki, że Solidarność Walcząca stała się w pewnym momencie bardzo dużym zagrożeniem dla systemu i organizowano zakrojoną na szeroką skalę akcję Ośmiornica, która miała właśnie zlikwidować Solidarność Walczącą, i w tej akcji uczestniczyły nawet służby NRD-owskiej Stasi, więc to nie byle co. Pomyślcie, i mimo tego, mimo że była, i to była jedna z

największych akcji w tym roku, kiedy ją podjęto, zorganizowano. To była no taka, wiecie, mega akcja, nie? Zakrojona na wielką skalę. Doszło wtedy do aresztowania w końcu Kornela Morawieckiego. Ale to tutaj są już jakieś kontrowersje właśnie się pojawiają, że coś za szybko go wypuścili w ten sam dzień. Wiecie, jak to jest, nie? Pytanie, czy można dzwonić. Tak, można dzwonić, ale tylko na Skype'a. Na Skype'a Nocne Radio. Spróbujcie sobie kiedyś zainstalować, jak nie macie jeszcze tego Skype'a, nawet tylko po to, żeby zadzwonić do Nocnego

Cześć. Dobry wieczór. Właściwie już taka wieczorowa pora. W Środzie Śląskiej jest wieczór już. A u was? No, jak ktoś mieszka gdzieś po drugiej stronie kuli ziemskiej, to u niego może być noc, dzień. Albo też wieczór. Sinéad O'Connor nie żyje. Słynna wokalistka. Mieszkałem obok niej. No, tak napisałem w tytule, bo taka jest prawda. Jak mieszkałem w Dublinie, to była to konkretnie dzielnica Monkstown, czyli Mnichowo. Tutaj mrugam też do wszystkich fanów spisków. Była też dzielnica Blackrock. No, a ja mieszkałem w Monkstown, to była całkiem taka przednia dzielnia. Całkiem przedni rewir. Tu jeszcze sobie reguluję troszeczkę, bo chyba za głośno jestem. No, ale też tam było drożej. W tej dzielnicy wynajem był droższy. No, taka troszeczkę lepsza, ale też bez przesady. Taka, wiecie, normalna. Już samo to, że Sinéad mieszkała obok polskich emigrantów. No, może jak przechodziłem, bo codziennie koło jej domu przechodziłem. Nothing compares. Nie, to you. To you, no właśnie. Nothing compares. Nothing compares. Do you. Przepraszam, ja tak ładnie nie umiem śpiewać jak Sinéad. Ona miała bardzo dobry głos. Posłuchałem sobie dzisiaj trochę i miała strasznie silny głos. I taki mocny, no i prężne płuco, że tak powiem. No bo nawet specjalnie na koncercie tak długo, jakoś taki długi zaśpiew miała akurat tam w tym fragmencie, co słuchałem. Ja też tak długo nie umiem, ale ona tak z 5 minut robiła. No. No, jak mówię, ja obok niej mieszkałem. Moje największe osiągnięcie krawca życiowe, że mieszkał obok Sinéad O'Connor. Tak samo jak największe osiągnięcie Michała Gieresia to, że sam Korwin Mikke nazwał go debilem. To Nothing Compares to You w jej wykonaniu to był cover. Zgadza się, właśnie tak. Oryginał był od Prince'a. Tak. Ona też gdzieś tam grała z gitarzystą U2, wiem. Tak. Faktycznie to był cover Prince'a. I to właściwie jedyny jej utwór jakiś taki szerzej znany na świecie, choć już poprzednia płyta pokryła się złotem. Więc był to niezły sukces. I ona tego sukcesu tak za bardzo nie akceptowała, bo ona była taką buntowniczką, taką trochę Ewką Lipką, buntowniczką. Zbuntowaną księgową była, no. Mamy zbuntowaną księgową, to była zbuntowana wokalistka. No i jakoś przynajmniej taką pozę miała, że wcale jej się nie podoba jakiś tam sukces. Uważała nawet, że sukces ją zniszczył jako artystkę w pewnym sensie, czy coś takiego. No, oglądałem sobie ją dzisiaj na koncercie, słuchajcie, łysa, na posaka. Ona była feministką też, nie? Nie tylko antyklerykałką zaciekłą. Antyklerykałką, to tak niezbyt ładnie brzmi, nie? Antyklerykałka. Tak to trochę jak dobroczyńczyni. Niefortunnie to jakoś

0: brzmi. Niezgrabnie, o. Ale wracając. No, łysa na bosaka i śpiewa w taki sposób, że się wy... Jak to się dzisiaj mówi, że ktoś jest nieźle zgięty, wygięty, nie? Ale go wygięło. Co on ćpał, że go tak wygięło, nie? Czy jakiś... No, to może nie będę nazwy wymawiał zaraz tu. No, tak więc taka zgięta łysa na bosaka. Ona strasznie dużo tragedii w życiu przeszła różnych. Raz, że matka, która była sadystką, jakąś fanatycznym moherem takim wstrętnym, agresywnym, psychicznie chora i lała tą Shinet, to tak makabrycznie, tak, że ją tam kijem po genitaliach, gdzieś ją zamykała na... Przez 3 miesiące jej kazała spać w jakiejś szopie na przykład. Biła ją ciągłe kary. Terror psychiczny i fizyczny, nie? No, jak się mieszka z taką patorodziną, ma się taką patorodzinę kompletną, no to człowieka czasem ściąga na złą drogę. No i tak było też w przypadku Shinet, która jakieś kradzieże pewnie się zadawała ze złym towarzystwem. No zdarza się. No i wylądowała w czymś takim, co na Wikipedii znalazłem. Nie ośrodek wychowawczy, tylko zakład poprawczy. No taki odpowiednik naszego poprawczaka w zasadzie, ale to są te niesławne ośrodki sióstr Magdalenek. Są filmy na ten temat, książki i żyją ludzie, którzy to pamiętają. No, bo się tam wychowywali. W takim zakładzie, gdzie pingwiny cię terroryzują z kolei. I cię leją, i cię karają, i cię zamykają, a czasem i cię zgwałcą na przykład. No, te pingwiny. No i z takimi pingwinami z kolei. Potem w wieku 18, jak Shinet miała 18 lat, to zginęła w wypadku jej matka. I to było coś, co Shinet określa jako jakieś wyzwolenie i najlepsza rzecz, co jej się w życiu przydarzyła, to pozbycie się tej strasznej matki, więc widać, że ona tej matki nienawidziła kompletnie. No i przyszedł, warto też może wspomnieć o słynnym wydarzeniu, kiedy podarła zdjęcie papieża. Papieżaka zdjęcie podarła. To w ogóle było ciekawe, bo ona tak, do studia, do tego talk show'u jakiegoś, NLS, SLN, jakaś taka telewizja jest, nie? No nieważne, w każdym razie musiała się trochę nagimnastykować i pokombinować, żeby przemycić to zdjęcie papaja. Bo jakby zobaczyli zdjęcie Janusza Pawlacza, to by się wystraszyli, by zabrali od razu. Więc ona pokazała, że ma zdjęcie, ale tam to przykryła, że ma inne, pokazała inne zdjęcie, że chce wnieść i pokazać. I to było zdjęcie jakieś takie, no wiecie, w skali medialnej, w świecie mediów. No jakiś tam chłopiec zginął gdzieś w Afryce, nie? Dobrze, proszę pokazać, słuszna sprawa. No a ona nagle wyciąga zdjęcie papaja, kamerzysta robi zbliżenie, bo dostał info, że jakieś tam zdjęcie. No, nie dało się już tego przerwać, no i podarła to zdjęcie Wojtyły. No, nie, bo tak tu też patrzę na czata. Można prościej, chora psychicznie. Zenon napisał tak... muzułmanka, antyklerykałka, feministka. Tak, no potem przeszła na islam faktycznie w pewnym momencie. To był chyba jakiś... może... No wiecie, islam jest trochę w kontrze do chrześcijaństwa, nie? Zawsze był, jest i pewnie będzie. Chociaż wspólne uniwersum i postacie z chrześcijaństwa są szanowane w islamie. Jezus na przykład i jego mama. No i ona przeszła faktycznie na ten islam, no. No, śmierć syna na pewno... Aha, no bo dokończmy, co z tym papieżem. No i podarła to zdjęcie, to wywołało straszne kontrowersje. Ja pamiętam, że w Polsce w tamtym czasie, jak przedstawiano to wydarzenie, to mówiono po prostu, że no, podarła zdjęcie papieża, cóż za gest, pomówmy o tym, panie redaktorze. Czy właśnie nie byliśmy świadkami przełamywania kolejnych barier zła? Może ksiądz coś powie?
1: No tak, no cóż, no, być może mamy tu nawet do czynienia z opętaniem demonicznym.
0: Takie były rozmowy, wiecie, to taka była Polska wtedy, nie? Nic się nikt nie zająknął za bardzo, nie pamiętam, żeby o tym była gadka, a o tym, co było tutaj clue, nie? Bo Sinet wspomniała, że chodzi oczywiście o to, że papież kryje pedofilię w kościele, to był temat po prostu egzotyczny, nie tak jak dzisiaj, że to wiele lat później dopiero wypłynęły jakieś reportaże, zaczęła się rozmowa na ten temat, nie? Wcześniej to była jakaś egzotyka, nikt o tym nie rozmawiał, nie było żadnych dyskusji, żadnych dokumentów, tego typu rzeczy. Tyle. No ale to chyba jakoś ona doświadczyła potem ostracyzmu silnego, społecznego, medialnego, w ogóle po tym wydarzeniu z podarciem zdjęcia boskiego papieżyka. Dajcie spokój. To jest właśnie chamstwo, zaściankowość, głupota i różne inne niefajne rzeczy w wykonaniu ludzi. Że ważny jest tylko symbol i papulek podarty, święty nasz kochany papulek. Takie zacofanie, a nikt się nie zastanowi, nie, co ta kobieta przeżyła, że ma prawo. Ona mogłaby być jakąś, nie wiem, emisariuszką, jak to powiedzieć, reprezentantką po prostu głoszenia tej sprawy w tamtych czasach. Ale to by widać, może było za wcześnie po prostu jeszcze na to. Za wcześnie na to może było. I to po prostu się odbiła od muru, tak można powiedzieć. Skoro to mówi o ludziach, że odwagę podrzeć zdjęcie tak jednoznacznie złej postaci, jak i JP2, ma tylko ktoś, kto ma nierówno pod sufitem i za dużo pieniędzy. Aha, sporo to mówi o ludziach, że odwagę podrzeć zdjęcie tak jednoznacznie złej postaci, jak i JP2, ma tylko ktoś, kto ma nierówno pod sufitem. No, czyli co? Czyli normalni ludzie bez problemów, bez traum, tacy, którym się upiekło w życiu, nie? Kto wie, Zenon, jaki byś był, gdyby twoje życie było gorsze niż miałeś, nie? Nie mówię, że było jakieś super, zresztą tak za dużo to nie wiem, ale jakby było przerąbane na maksa, to mógłbyś być inną trochę osobą. Na przykład teraz byś gdzieś ćpał jakąś herę czy coś, nie? Mogłoby się tak, mógłbyś pójść w tym kierunku. Bo byś nie wytrzymał psychicznie w pewnym momencie, albo miałbyś jakieś, wiesz... No, więc ja bym był wyrozumiały trochę dla ludzi. No ale też nie zarzucam Zenonowi, nie? Że nie zarzucam mu braku tutaj empatii do takich ludzi, tylko tak mówię już abstrahując. No, tak więc biedna kobieta, całe życie, syn jej popełnił samobójstwo w pewnym momencie. Zaginął, szukali go, policja szukała, w końcu znaleźli gdzieś ciało. No, straszliwy cios dla matki, nie? Dla wielu, wielu matek, no bo pewnie nie dla wszystkich, ale są takie, które po takim czymś już się nie podniosą, bo dziecko było całym ich życiem. Są takie, które mają luźniejszy trochę do tego stosunek i jakoś się otrząsną po pewnym czasie. A są takie, co w ogóle je to specjalnie nie obejdzie. A gdzieś tam na samym dole pewnie takie, które same... Był taki przypadek ostatnio, że matka wynajęła płatnego mordercę, żeby się pozbył dziecka, czujecie? Takie czasy, tacy ludzie. Panie. Maharadża pisze, że Zenon kiedyś podarł zdjęcie świętego Mikołaja. A to też jest bluźnierstwo w sumie. Bo jeśli bierzemy pod uwagę tego prawdziwego świętego, świętego Mikołaja z Miry. Nie, że z Enkiego, tylko z Miry. Święty Mikołaj. Było też tutaj pytanie, miałem o tym nie gadać, ale to też na pewno zaraz tu znowu ktoś o to zapyta. Co myślę o wczorajszej audycji Gambola? No tragiczna była, nudna na maksa, ale dla mnie to zabawa też jest. Ja tego jakoś, nie wiem, nie odbieram negatywnie, że coś się stało, czy coś, że nie wyszło. Tylko po prostu mamy kolejny rekord. Najnudniejsza audycja wszechczasów. Warta dokładnie tyle, ile donate jeden, który przyszedł 14, tam 35 czy coś w tym stylu. Ale spoko, to trzeba też wziąć pod uwagę, że kurde, tak bywa, no, że nie wyjdzie specjalnie audycja. Tak to jest z improwizacją, że improwizacja czasem wyjdzie, a czasem nie wyjdzie. Ja też jakiś na maksa byłem jakiś rozdrażniony czy coś i można powiedzieć, że dobiłem, wbiłem ostatniego gwoździa do trumny, bo jakoś niepotrzebnie odebrałem telefon od Gambola i potem jakoś stwierdziłem, że nie chce mi się w ogóle gadać na antenie i poszedłem od razu. Dziś mam trochę lepszy humor i no. Także przypominam, mieszkałem obok Sinead O'Connor, mieszkałem, no, przechodziłem obok jej domu codziennie, idąc do pracy. No. Tak to jest. Można się zastanowić, nie wiem, na przykład skąd się bierze zło, cierpienie, zło. Takie, to są takie rzeczy pokrewne, nie? Cierpienie, zło. Widać tytuły jej piosenek, heroina, jakieś takie, no. No tragiczna zupełnie postać. Wcześniej pojawiło się tu coś o samobójstwie. Ja czytałem dzisiaj, że wykluczone są wszelkie motywy, ale to chodziło, że wykluczone są chyba motywy takie kryminalne, że zabójstwo, że coś. Ale nie wiem, jak to jest. Czy jak jest samobójstwo, to można stwierdzić, że zamykamy sprawę, po prostu sprawa jest tutaj jasna, nie ma tu wątku, nie było zabójstwa. Można też chyba tak powiedzieć, prawda? Coś koło 60 miała. Ciężko mi tu teraz znaleźć. Zmarła 26 lipca 2023 roku, a urodziła się w 1966, 8 grudnia. Największy hit Nothing Compares to You, cover Prince'a.

Dobra, może chcecie jakoś skomentować. Śmierć Shinet O'Connor, a jak nie, to przełączę zaraz na inną planszę i lecimy z innymi jakimiś tematami. Ten podkładzik brzmi trochę jak perturbator.

56 lat, tak? Okej. O, tu czytam, ale to jesteś, Piotrze, chyba trolem, bo ty, tak cię kojarzę, że ty masz zawsze jakieś rewelacje, że ktoś zmarł, że coś. Bo pisze tutaj Piotr, że Jaca Magikal z uniwersum Magikala w stanie krytycznym po wylewie i zatruciu alkoholowym w szpitalu w Toruniu. Ale dziś w sumie łatwo sprawdzić. Szybko dosyć.

0: No nie widzę za bardzo aktualnych newsów. Tylko z 2022. Jacek w szpitalu. No dobra. Czyli w nekrologu będzie, że miała 56 lat i umarła ze smutku, napisał Tomisiu. No i można tak trochę powiedzieć. Popatrzcie, często są takie sytuacje w życiu, że są małżonkowie i on albo ona umiera i partner, partnerka szybko potem, rok później czy pół roku dołącza do zmarłego w niebie. Tak jakby już się człowiekowi nie chciało żyć za bardzo, nie? I już straciłby jakiś cel, opuściły go siły, no bo nasze ciało trochę jakoś to działa i to się być może da wytłumaczyć bez sięgania po jakieś energie dziwne czy coś, że jak tracimy w życiu jakiś cel, jakieś chęć do życia, no to opadają z nas siły. Organizm się gorzej tam regeneruje, gorzej walczy z chorobą, gorzej sobie radzimy z różnymi wirusami. Szybciej chorujemy, bo mniejsza odporność i tak dalej, nie? Może tak być. Czemu nie? Pewnie tak jest właśnie. Na pewno takim stanom, różnym depresyjnym, jak ktoś po prostu jest w bardzo złej kondycji psychicznej, no to nie powinien ćpać, nie? I sięgać po różne bardzo silne używki, bo to jest ruletka wtedy. Albo ci to zrobi dobrze, jak to się mówi, przeformatuje ci głowę, coś zrobisz sobie, czyściec w głowie, nie? Albo cię trafi tak, że pogorszy się i to znacznie, złapiesz jakieś dzikie fazy, zaczniesz mieć o mamy, poczujesz, że cię wzywa ta osoba gdzieś tam. Wszystko się może wydarzyć, bo mogą być po prostu halucynacje wzrokowo-słuchowe i jakieś takie stany schizofreniczne, nie? Albo i człowiek może wpaść w jakąś być może chorobę psychiczną, nie? Od nadużywania, będąc w złym stanie psychicznym. No tak to jest, no popularne dary mamy datury, no, dary mamy natury. Trochę takie ćwiczenie logopedyczne. Dary mamy natury, dary mamy natury, dary mamy natury. No, to dary mamy natury różne, no to są często wzmacniaczem i wzmacniają w nas ten stan, który aktualnie jest, więc jeśli ktoś jest szczęśliwy, zadowolony, no to mu się to być może i fajnie jeszcze uwypukli. A jak jest zdołowany, ma problemy, to może się wkręci jeszcze bardziej w to wszystko, w to bagno. Czy wiara czyni cuda? Czy wiara czyni czuba? Wiara czyni czuba, nie? Taki film był. Tego Majera. Jak się nazywał ten... No, bo to zapytuje właśnie Luis, czy wiara czyni cuda, a może czuba. O kurde, coś mi przyszła jakaś wiadomość. Może mi ktoś tu pisze coś na priwa. Proszę na nocne radio pisać jak coś, bo nie będę wstawał po telefon. Okazało się w ogóle, że opowiadałem o wydarzeniu, gdzie wpadł telefon do miski z wodą i sięgnąłem po niego ręką, a on był podłączony ładowarką do prądu. No faktycznie tam jest na końcu niskie napięcie, tak? To co wchodzi tam na USB jest podawane, jak to się mówi fachowo, czy nie wiem. Ale ktoś też coś tu pisał, że są przebicia na przykład, nie? No nie kojarzy się to dobrze. Podłączone do gniazdka coś kablem do telefonu i telefon w misce z wodą, nie? Ale wyciągłem, no i będę w ogóle teraz, biorąc pod uwagę, znaczy zmieniam target. Zauważyłem, że 90% słuchaczy Szabla to ludzie ze wsi, pozdrawiam. Więc będę teraz tak gadał na audycji. No. Dzwoń ta ludziska, kurde, to se pogadamy. Bo z tą płaską ziemią to coś jest.
1: Na podarcie na antenie zdjęcia Gabriela Tarasiuka.
0: Na podarcie na antenie zdjęcia. 5 zł. Okej. Okay. Dobra. Za 5 zł to jest taka kwota, że mogę zmienić planszę na inną i pozdrowić na antenie. O. I pyk. Dzięki. Ale to by wywołało skandal, jak ja bym podarł zdjęcie Gabriela Tarasiuka. To by tutaj były ataki, by doszło do rękoczynów, przypuszczam. Ktoś by komuś szablą rękę obciął. Ktoś by kogoś z dynki strzelił, nie? Służby by musiały się... Dajcie spokój, to by była masakra. O, Gargamel dzwoni, fajnie. Cześć, Gargamelu.
2: Siema, szczęść Boże wszystkim. Witam serdecznie słuchaczy oraz Nocne Radio i jak ciebie, Krawcze?
0: Witam serdecznie serdecznych słuchaczy w naszym serdecznym radio i przeserdecznie zapytuję ciebie, co chciałeś nam powiedzieć serdecznie.
2: Ja dzwonię z takimi dwoma luźnymi tematami, bo ja zawsze muszę mieć coś do powiedzenia. Nie potrafię tak z dupy zadzwonić. Trąbią i szajba odbija głównemu nurtowi, czy jak to tam się zwie, generalnie kanałowi informacyjnemu z głównych mediów, że rusza w końcu projekt upragniony, znaczy upragniony, tak mówię, no bo tak już wybudowali w nas takie oczekiwania. W jednym z rejonów Polski chodzi oczywiście o te dochód podstawowy, tylko chciałem skrótowo użyć. No, na Mazowszu. On miał ruszyć w tego roku w marcu, ale nie ruszył z tego względu, że to jest zachowanie takie typowo proinflacyjne i nadal jest typowo proinflacyjne. Ja nie wiem, skąd te pieniądze się na to wezmą, ale miesięcznie nie wkręcałem się w liczby i w ilości, ile to by kosztowało, natomiast wydaje mi się, że to by krocie kosztowało. Na czym to polega? Bezwarunkowy dochód podstawowy, czyli BDP. Bezwarunkowy, czyli w teorii ma to się odbywać w ten sposób, że każdy z obywateli, niezależnie od zarobków, od stanu cywilnego, po prostu mający obywatelstwo polskie, otrzymuje 1300 zł. Nie wiem, czy to jest netto, czy brutto. Natomiast to jest niezależne. Czy jesteś programistą, zarabiasz 13,5 tysiąca, czy 22,5 tysiąca, będąc programistą Java, czy tam będąc jakimś administratorem SQL-a, czy Windowsów, czy Linuxa, czy whatever, czy po prostu będąc na produkcji, pracując za 3,5 czy 4,5 tysiąca netto. Tak? To otrzymujesz dodatkowo 1300 zł co miesiąc od państwa. I teraz bardzo mnie ciekawi, jakby mi ktoś mógł, nie wiem, może zadzwonić, napisać albo na czacie, wytłumaczyć, skąd się na to pieniądze wezmą, tak? Bo tłumaczeniem w mediach i w faktach jest to... Bóg zapłać, dobry człowiek.
0: To bardzo cenny głos, to bardzo cenny głos był w tak. rozmowie. Myślę, że tutaj słuchacz dodał do tego, co powiedziałeś, coś.
2: To jest bardzo ważne, co powiedział. I ja na przykład utożsamiam to troszeczkę z mową polityczną, także jakby ja to bardzo cenię. To bardzo głęboko w moim sercu siedzi, jeśli chodzi o taką przemowę, bo to są ważne słowa, to są ważne treści, nie można tego pominąć. Absolutnie w ogóle w kampanii politycznej, tudzież w obietnicach wyborczych. Potem już można zwać, jak się wygra, ale absolutnie to jest kluczowe, tak? Więc jakby zgadzam się tutaj z przedmówcą.
0: Czyli co, ten program jest opóźniony, miał wejść, jeszcze nie wszedł, czekają, tak? Eksperyment z dochodem gwarantowanym, żeby sprawdzić, jak Polak sobie da radę z tym wszystkim, czym to zaowocuje, jak to się sprawdzi. No, czyli czekamy. A ty wziąłbyś taki dochód gwarantowany, jakby ci dali?
2: Oczywiście, żebym wziął. To nawet nie ma dyskusji.

0: żebym nie wziął. Dlaczego on mam nie brać, jeżeli każdy bierze, a
1: Jak
0: ja za to
1: dają,
0: płacę, tak?
1: jak dają.
0: Jeżeli ja za to płacę, ty za to płacisz, wszyscy za to płacimy w każdym podatku, czy to za benzynę, czy to naliczoną benzynę w bułeczce, czy tam w maśle, czy tam w płaceniu za prąd. To
1: no
0: wszystko
1: właśnie.
0: jest doliczone, więc jakby...
1: I to nie mało.
0: Ja
1: to,
0: mam się z tego
1: nie
0: wyrzekać, udawać jakiegoś prawilnego, nie wiem, harcerzyka? To jest idiotyczny bezsensyzm, jakby, że tak powiem, tak?
1: A to czekaj, to ciekawy temat. Zastanówmy się, ile my oddajemy. Jak ktoś nawet nie ma działalności i podatków żadnych nie płaci, bo żyje jak bumelant, menel, nierób i żebrak jak ja, to i tak kupę pieniędzy państwu oddaje, tak zbierze się z 1/4 tego, co masz, to oddajesz spokojnie, nie?
0: No ale jak nie płacisz? No okej, no nie generujesz takich pieniążków, tak? Aktywnie, natomiast biernie ty to oddajesz, tak?
1: Ale codziennie robię zakupy, tak?
0: Tak, oczywiście, że tak. No. W każdym produkcie, w każdej usłudze masz koszt, masz podatki, w których jest zawarty właśnie ten koszt, tak? Podatnik sobie to narzuca, państwo sobie to narzuca, więc zwiększając tak samo minimalną krajową, tak naprawdę wiejska robi sobie dobrze, bo oni sobie więcej dają pieniędzy, bo sobie dają więcej podatków. To jest prawda, to jest fakt, to nie ma z czym dyskutować, tak? Więc jakby dla mnie to jest zachowanie turbo proinflacyjne, więc znaczy dla mnie. To myślę, że dla wielu to jest fakt, tak? To nie ma z czym dyskutować tutaj, więc. Więc wiesz, natomiast wracając do tego.
1: Ale czekaj, to ja wtrącę jeszcze szybko, bo Asrow Pies na czacie pisze, że 80%. 80% to w jakichś skrajnych przypadkach, jak ktoś prowadzi jakieś firmy, działalności, spółki, no to może się zbierze 80%, chociaż mi to ciężko uwierzyć, że aż tyle zabiera komuś państwo.
0: Jeśli chodzi o przedsiębiorców, wiesz co, ja nigdy nie byłem przedsiębiorcą, nie powiem ci tego wprost, nie chcę kłamać i tu wymyślać, wolałbym, żeby powiedział i otwarcie się wypowiedział osoba, która po prostu płaci tu podatki z 15-20 lat jakimś przedsiębiorcom.
1: No właśnie.
0: I wiesz, na przykład, nie wiem, spożywkę prowadziła czy coś, taki człowiek niech się wypowie, ja tu nie będę pierdolił farmazonów bez sensu, nie?
1: Mogłoby się okazać, że tylko połowę zabiera.
0: Wiesz co, wiem, że strasznie te sklepy monopolowe, takie oprócz jak Żabki czy coś, akurat jestem klientem jednego z nich częstotliwość, w każdym bądź razie no, ten człowiek bardzo narzeka, mówi, że 20 lat jest przedsiębiorcą na rynku i on mówi, że no, to jest skandal, tak? No bo na przykład Żabka płacąc za butelki puste płaci oprócz złotówki, oni dodatkowo 50-60 groszy. Tak, czyli do butelki zamiast złotówki ustawowo ustalonej teraz od jakiegoś czasu muszą dopłacać jeszcze, znaczy muszą, Żabka dopłaca 50-60 groszy, bo coś.
1: No.
0: No i teraz wychodzi na to, że to jest jakaś franczyza, to jest jakiś zachodni kapitał i on dostaje, nie dość, że ma jakieś zniżki od państwa, nie płaci pewnych podatków, to dodatkowo może sobie pozwolić dzielenia się z rabatem, tak, od dostawcy na jakieś na przykład dostawę browarów ze względu na to, że z tej ceny, którą on dostaje, mówi, dobra, ja chcę być konkurencyjny, jesteśmy Żabką, jesteśmy siecią, to jeb, jeszcze sobie uszczkniemy z tego mniej dla siebie, ale damy coś klientowi, żeby zyskać tych klientów ilościowo i pamięciowo klienci przejdą do nas i zyskamy na tym po roku, tak? No bo klienci będą mieć w pamięci, nauczymy ich, że będą kupować u nas są zniżki, są rabaty, są dodatkowe jakieś zwroty za butelki, tak? I no i płakał mi taki, w cudzysłowie, taki właśnie człowiek, mówił, że to jest bardzo nie fair, bo to jest niszczenie konkurencji takim na rynku, bo gdyż, ponieważ taki człowiek, który się otwiera, na przykład z monopolowym, załóżmy na moim mieście Wrocław, nie, otwiera 10 monopolowych, no i on sobie może pozwolić na coś tam. Załóżmy, że ma jakiś kapitał, ale mu ten kapitał topnieje, bo on nie ma takich rabatów jak na przykład jakaś franczyza czy jakiś zachodni kapitał. To raz. Musi płacić 100% wszystkich podatków, nie dostaje żadnych upustów, tak jak zachodni kapitał. Dlaczego zachodni kapitał dostaje upusty? Polski kapitał nie dostaje upustów, tak? I w tym momencie, wiesz, on mi płacze, że mówi, no ludzie mu nie przychodzą, no bo tam jest taniej. No ale on się dziwi. Ja patrzę z perspektywy klienta, mam prostą kalkulację, tak? Idę sobie do sklepu, który mi oferuje taniej, albo w takiej samej cenie, ale dostaję mniej więcej za jakieś puste butelki, albo idę do sklepu, który mi daje ustawowo, czyli tak samo. On się czuje w porządku wobec mnie, bo gra wobec mnie fair. Natomiast takie sklepy, czy taka sieć jak Fresh czy Żabka, no nie jest w porządku wobec takiego drugiego, tak, monopolisty, który wszedł z 10 jakimiś sklepami, no bo zwyczajnie po prostu go co, no stać na więcej, żeby dać jakieś upusty, czy dać jakieś rabaty, no bo on czegoś nie płaci, tak, czy ma jakieś zajebiste rabaty, bo dużo zamawia, bo ma sieć dużą i tak dalej, i tak dalej. Tak, kiedyś pracowałem z jakimiś firmami handlowymi, zajmowałem się umowami zakupowymi i wiem, jak potrafią wyglądać takie umowy zakupowe. Jeżeli jest duży kontrahent, poważny klient, to się po prostu inaczej gada, tak? Taki klient dostaje zajebiste upusty rabaty. On z tych rabatów potrafi to przekładać, tak? Redystrybuować taki rabat na klienta detalicznego, w związku z czym to się to przekłada, tak? I wiesz, no ciężko walczyć z takim, nie? Ty wchodzisz, nie masz żadnych rabatów, wyczerpałeś swoje jakieś zasoby finansowe, inwestycje i w tym momencie co się dzieje? No, no po prostu zaczynasz powolutku ci się pęta zaciskać finansowo wokół szyi i tyle, nie? Jest po tobie, nie? I się zaczynasz frustrować, denerwować na klientów. Możesz być niemiły, tak jak w wypadku jednego z monopolowych tutaj u mnie na osiedlu, zaczynasz być niemiły, bo się odbija na tobie, bo się frustrujesz, bo się denerwujesz, to się odbija na obsłudze, taki klient jak ja się wkurza, tak, bo ja nie oczekuję lizania po fiutach, tak jak przychodzę sobie do sklepu, ale kurwa, no jakieś normalne dzień dobry czy do widzenia, a nie fochy na starcie, tak, jeżeli ja coś takiego widzę raz, drugi, trzeci, czwarty, to spadaj koleś, ja sobie pójdę tam do tamtego sklepu, gdzie mi przynajmniej mówią dzień dobry, nie? To jest też ważne, tak?
1: No, ale bądźmy też trochę wyrozumiali. No, często tak mówimy, że ja już do tego sklepu nie przyjdę, bo zostałem tam źle potraktowany, no ale słuchajcie, może ta pani, co nas obsługiwała, miała wyjątkowo strasznie podły dzień, coś jej się przytrafiło jeszcze. My w ogóle tego nie wiemy, nie? I może
0: dlatego
1: coś
0: nie
1: do nas...
0: mówię o jednym razie, wiesz? Ja mówię o paru razach. Okay. Ja zawsze daję każdemu człowiekowi, bo ja też pracuję, też jestem normalnym typem, nie mam jakichś zasobów chuj jakich. I wiesz, ja to rozumiem, co nie? Raz, drugi, no ale kiedy ktoś czwarty, piąty, szósty,
1: okay,
0: zachowuje się jakoś, no to już tak średnio jest tłumaczalne, co nie? Więc, a natomiast tutaj jak najbardziej ty mówisz, to jest zgodne. No, chciałem zarzucić ten temat właśnie, niech to bezwarunkowy dochód podstawowy. I jeszcze jedno a propos tego bezwarunkowo. Nie wierzę w to, że to jest bezwarunkowy i będzie bezwarunkowy. Nie wierzę w to, bo to jest taka bzdura marketingowa, taka marchewka, tak, która ma złapać ludzi, to na pewno będzie warunkowe i przyrzekam wam, zobaczycie, że to będzie warunkowane i to w chuj warunkowane, bo kiedy ludzie się do tego przyzwyczają, nauczą się, kupią to i będą już żądali tego, jak to, no jak to nie ma dochodu, jak to jakieś warunki, to się okaże, że a tu coś tam, a tu na przykład, no nie wiem, nie byłeś na głosowaniu, no to jakieś punkciki ujemne, to coś tam. Prędzej czy później wejdzie ten system oceny obywatela, tak jak w Chinach, bo tak ma Unia Europejska wyglądać, zresztą takie są zapowiedzi i to będzie, to jest kwestia czasu. Nie wiem, czy 5, 7 lat, czy 3, zobaczymy.
1: Tak długo, jak pozwolimy, znaczy...
0: Tak, też.
1: Tak długo, jak nie pozwolimy, to tego nie będzie. No prosta rzecz. Im ludzie będą bardziej chętni i ulegli, tym szybciej nam będą rządzący chcieli coś wprowadzać, a rządzący uwielbiają wymyślać w końcu jakieś warunki. I tak jak mówisz, na początku może i w ogóle nie być żadnych, może być faktycznie bardzo chodzi, bezwarunkowy, ale szybciutko zaczną się pojawiać kolejne warunki, a ludzie się uzależnią trochę od tego.
0: A to będzie tak, że wygra na przykład, załóżmy platforma, 5 lat będzie bezwarunkowego i potem będzie straszenie po 4,5 latach, a wybierzcie nas, bo oni wprowadzą warunek. I będzie takie szachowanie, tak? No to jest prosta piłka, tak się dzieje od wielu lat. To jest jakby naturalna logika i klasyka gatunku, że tak powiem, tak? W tym temacie, więc nie ma co się łudzić, że to będzie za darmo. Poza tym, to jest jedna kwestia, jeden minus. A drugi minus, uczenie takiego ludzi takiego, nie wiem, nieróbstwa, dostawania coś za nic, tak? To takie, wiesz, robienie z ludzi, wykrzywianie ludziom rąk w lewą stronę, lewej i prawej ręki, żeby, patrz, weź nic nie rób, tutaj Kaczyński ci da, albo tam Tusk ci da, nie? No kurwa, no.
1: Wszyscy jesteśmy grzeszni, jak to się mówi, i jeden, wiesz, jeden jest bardziej ambitny, drugi trochę mniej, nie? Jeden jest bardziej pracowity, drugi jest bardziej leń. I to jest takie kuszenie ludzi. Można też tak na to spojrzeć, że tego typu akcje, jakieś dochody gwarantowane, to jest takie kuszenie ludzi.
0: Zachęcanie do nieróbstwa.
1: No, kuszenie do nieróbstwa, można tak powiedzieć.
0: I wiesz, zamiast propsowania takich postaw, słuchaj, będziesz przedsiębiorczy, czy jesteś przedsiębiorczy, masz świetny pomysł, zgłoś się, dofinansujemy ci, zrobisz jakiś, masz jakiś plan, załóżmy prosty, nie? My ci pomożemy złożyć ten plan, nie? Jeżeli zobaczymy realne szanse, ty zgodzisz się być jakimś tam inicjatorem, nie wiem, prowadzącym ten projekt, nie? Dawaj, chłopie, masz tu część kasy i lecimy z tematem, tak? Kurwa, no przecież można też tak zrobić, tak? No to po co, nie? No dajmy za darmo, darmo zjadą. No nie, ja jestem na przykład przeciwny, nie? Chociaż sam skorzystałem z takich opcji, no ale to było związane ze zdrowiem, z upadkiem zdrowia, tak? Więc jakby, ale też pociłem całe życie, tak? Pracując, więc to też te pieniądze nie poszły w... Znaczy ja wiem, że poszły w dupę, tak, że tak powiem, według mnie, natomiast gdzieś tam te pieniądze mi się odbiły i tego, chociaż średnio z efektem, ale chuj z tym, już tam nieważne. W każdym razie, no, gdzieś tam jakoś u mnie to zadziałało, tak, że gdzieś tam sobie odebrałem te pieniądze, potem czy będąc na zwolnieniach, czy będąc po prostu gdzieś na jakiejś operacji i tak dalej. W każdym razie, drugą taką niebezpieczną cechą właśnie tego dochodu podstawowego, to jest to, co z takimi, wiesz, poziomami społecznymi i ludźmi, którzy gdzieś tam są uznawani za jakiś margines społeczny, nie? Czy te pieniądze nie pogłębią ich jakby takiej patologicznej struktury, co nie?
1: No trzeba by przeanalizować, jak zadziałało 500+ pod tym względem, czy więcej nierobotnych ludzi z dyspracją przesiadywało przez to sobie na ławeczkach z piwkiem, tylko jak to zmierzyć, jak to zbadać, jest trochę ciężko pewnie, nie? Takie rzeczy jakoś zweryfikować, sprawdzić, znaczy zmierzyć.
0: I trzecia, tak, i trzecia sprawa już ostatnia, wydaje mi się, przynajmniej ta, którą ja widzę, co nie, chociaż ja jestem, ja w ogóle nie uważam się ani za ekonomistę, nie jestem żadnym doradcą i tak dalej, po prostu po ludzku sobie po swojemu analizuję, wiesz, detaliści, wytwórcy, jakiś dóbr, czy to spożywczych, czy to jakiś usług, czy coś, aha, to będzie reakcja naturalna rynku, tak, aha, ludzie mają o te pieniądze, wszyscy, więcej, no więc z automatu podnosimy ceny więcej, tak, no bo nas to też kosztuje więcej, tak. Czemu kosztuje więcej, nie wiem, po prostu jakoś, wiem, że ten algorytm jakoś tak działa, natomiast nie potrafię tego wytłumaczyć, nie, no mówię, nie jestem ekonomistą, natomiast wiem, że to zadziała jak domino, jeżeli ludzie dostaną ileś tam procent więcej, załóżmy, nie wiem, uśredniając 15 czy 20% więcej swoich pieniędzy, to czemu rynek, tak, rynek konsumpcji nie ma odpowiedzieć na to wzrostem też cen z automatu jakby, nie? W mojej ocenie to nastąpi, tak? No bo to będzie naturalną reakcją zachowawczą na wzrost jakby zysków, tak? Zysków, nie wiem, majętności w cudzysłowie Polaków, tak? Więc to będzie kolejny minus. Nie wiem, czy to jest dobra droga. Ja bym tu bardziej kierował się w stronę zmniejszenia podatków, likwidacji podatków, tak? Unicestwienia pewnych głupot, kurwa, podatkowych kompletnie. W ogóle przede wszystkim uproszczenia, kompletnie uproszczenia wszystkich procedur podatkowych, żeby to było jasne, klarowne, nie trójznaczne, nie czteroznaczne. To jest kretynizm, tak? I to zarówno dla przedsiębiorców, zarówno dla tych biednych ludzi takich jak ja, jak ty, jak whatever, jak ktokolwiek tutaj w Polsce, bo to jest kretynizm, nie? Żeby tak utrudniać, tak kłaść kłody pod nogi, tak robić prawo podatkowe w ten sposób, żeby urzędnik miał prawo potem się cofnąć 2-3 lata i pan źle zinterpretował i się czepiać o to, wysyłać listy, obciążać, blokować konta itp. itd. Tak, mojemu zdaniu, no, tak, zablokować teraz konta. I wiesz, on musiał mnie prosić, żeby, słuchaj stary, no muszę ci przelać kasę na konto, bo muszę zrobić tam, wiesz, przelewy dla, no wiadomo, dla jakiejś instytucji. Ja mówię, stary, no nie ma problemu, nie pomogłeś mi, wpadaj śmiało, tak, rób co chcesz. Natomiast wiesz, no gdyby nie miał takiego człowieka jak ja, on jest w piździe, tak? Słuchaj, najszybszą metodą, żeby on odzyskał konto, bo on się spóźnił z jakimiś polisami ZUS-owskimi i jeszcze z czymś, zablokowali im konto, mówi, że najszybsza metoda to jest miesiąc czasu bite czekania, co najmniej i to w trybie szybkim, miesiąc czekania. Ja mówię, no ale jak ci kurwa debile z urzędów sobie wyobrażam, że jak ty będziesz żyć, jak ty będziesz funkcjonować, nie? No w tym wypadku, no co taki człowiek ma biedny zrobić? No to zero pomyślunku, no kurwa, no to jest kpina, nie? Gdzie my żyjemy, no i wiesz, no jest wiele takich rzeczy, no natomiast...
1: To trzeba by zdecydowanie dużo tu zmienić. wpadłem teraz na pomysł, może by dobre było coś takiego jak uproszczona działalność gospodarcza, taka, że,
0: no bo tak, no.
1: Że możesz to założyć szybko przez internet dla jakichś po prostu bardzo małych takich jednoosobowych działalności. Przede wszystkim przedsiębiorca, każdy, kto chciałby jakiś biznes robić, powinien się czuć bezpiecznie, bo to podstawa jest. A u nas to jest tak, że ja bym się bał, wiesz, coś tu w Polsce, jakąś działalność teraz otwierać, to jest straszne. A często słyszę opowieści z zagranicy, że tam urzędnik to cię traktuje na początku bardzo tak, wiesz, przynajmniej na początku, jak ty zaczynasz to i podpowie ci, i tam nic nie płacisz, i zwolniony, i tak dalej. Jak takie drzewko, które ma urosnąć dopiero i wtedy może się zabierzemy za ciebie. A u nas jest podcinanie tego małego jeszcze. I kurwa, jak ten mały się chwieje, to jeszcze go kopnąć, kurwa, to drzewko, przewrócić, trząchać nim, kurwa, żeby te owoce pospadały od razu. Jeszcze nie dojrzałe, ale państwo już ci zabierze. Tak trochę jest bardziej, nie?
0: Jan Piński tak ładnie powiedział i bardzo się z nim zgadzam. Jarosław K., człowiek, który nienawidzi przedsiębiorców, ludzi, którzy lubią być niezależni, ludzie, którzy potrafią myśleć i zarabiać na siebie. On takich nienawidzi. On chce ludzi, oczekuje, którzy będą błagać go o pieniążki, o plusy, srusy, 1300 plusy, kurwa, lizanie, wiesz, rodzynów i tak dalej. On takiego czegoś oczekuje, bo on będzie Bogiem, To jest jakaś chora psychopatyczna, nie wiem, taka właściwość, cecha mniemam, bo to nie ma czegoś takiego normalny człowiek, tak? Który oprócz władzy chce czegoś więcej. No, czego możesz chcieć więcej? To albo masz coś najebane we łbie, albo po prostu masz jakieś psychopatyczne skłonności, prawda? Więc...
1: Nie, a słuchaj, a może on jest po prostu odrealniony i tyle, całe jego życie tak wygląda, że on nigdy nic konkretnego, wiesz, nie robił, nie pracował, nigdzie nie chodził, nie wstawał rano do pracy, nie musiał niczego dla nikogo przygotować. Tylko tak, no, pierw od mamusi kanapeczki tutaj, potem w jakimś filmie grają, potem na steropianie leżą, potem przemawiają do ludzi. I to widać, że to jest jakiś taki człowiek post-PRL-owski jakby, nie? Który, wiesz, ci wyjdzie, będzie ci przemawiał, bo oni są przeciwko nam. I to jest cały jego świat, że oni są przeciwko nam. Jemu ktoś robił zawsze zakupy. On, wiesz, nigdy nie był ogarnięty w niczym. Nie musiał nic ogarniać. Ktoś go wozi, szofer go wozi, ktoś mu robi zakupy i tak dalej, i tak dalej. To co, jak ten człowiek ma nas reprezentować? Przepraszam, bo donajcik. O, dwie dyszki.
0: Dlaczego na przesłuchanie? Spoko, na zdrowie. Dzięki za donajcika. Niech żyje nam tutaj noc na radio.
1: Dlaczego na przesłuchaniu w sprawie UFO w kongresie nie było Michała G? Tak.
0: Pozdrawiam.
1: Dzięki, Glenn. Ciekawe, czy to ten Glenn, który pomaga z nocnym radyjkiem tutaj na przykład, z technicznymi sprawami. Dzięki wielkie. No, a jeszcze sobie przypomniałem, że no, ktoś na przykład dużo fajek pali, jak ja, no to codziennie płacę akcyzę, to bardzo wysoką koszt. No,
0: oczywiście. Ile teraz właśnie jest? Powiedz mi, bo jestem bardzo ciekaw, ile ty płacisz akcyzę za jedną paczkę fajek, załóżmy 16 zł kosztuje, tak? Ile to, jaki to jest koszt?
1: Jakaś lwia część, jakieś 3/4 na pewno, coś takiego, ale strzelam tutaj. Ale w każdym razie jakaś lwia część, bo te akcyzy są strasznie wysokie i wiesz... No, a woda, a różne no inne, też, alkohol, to faje, to, woda, to... ile ja pieniędzy zostawiam ludzie.
0: No tak, tak, dokładnie.
1: U państwa. I co za to człowiek ma? Nic. Że chodzę po drogach, tak, i że oddycham, i że jak coś mi się stanie, to za 2 lata mogę do lekarza pójść, nie? Albo że mi dentysta wyleczy zęba, tylko tego z przodu jednego, o. I najtańszą plombę da i za 2 lata proszę przyjść.
0: No, słuchaj, to wygląda tak, no też mam właśnie parę zębów do wyleczenia. Ja się boję pójść na fundusz, ja pierdolę, wolę powiem ci nie pójść, albo sobie po prostu poczekać nawet pół roku, pozbierać. No sorry, no zabawa, znaczy impreza, jeśli chodzi o zęby, leczenie zębów, to jest bardzo droga sprawa, nie? Wyleczenie jakiejś kanałówki potrafi pod 4000 zł kosztować. Dokładnie mówiąc, mój koleżka z pracy właśnie sobie tak wyleczył. Co prawda nie poszedł do jakiejś najtańszej tam gabinetu, robi to prywatnie. No ale aczkolwiek co, no aż 4 wizyty, tak? Każda po 800, no bo tu kanałówka, to potem jakaś trucizna, jakieś leczonko, znowu potem kanałówka, no tak to wygląda. Pamiętam też kiedyś miałem leczonego. niestety tak spiłowanego, że będzie prawdopodobnie do usunięcia teraz w tym wieku, no bo jest po prostu tym, już nic z tego nie zostało. Nawet nie ma na czym zrobić jakiejś tam tej, jak to się nazywa, koronki. Natomiast zobaczymy, nie? Czas pokażę. Jeszcze może pójdę do innego stomatologa, bo też stomatologowi nierówny. Natomiast to bardzo droga impreza, no i na fundusz niewiele ci zrobią. Nie wiem, podobno jest jakieś piaskowanko, jakieś tanie, natomiast jest jeszcze czyszczenie przestrzeni międzyzębowych, też jest odkamienianie. Są jakieś jeszcze dwie, trzy procedury w ramach higienizacji jamy ustnej, to się tak ładnie nazywa teraz, przynajmniej tak usłyszałem.
1: A nie można sobie tabletki, na przykład Calgon, połknąć, żeby odkamieniły się zęby?
0: Można, wiesz co, kiedyś pracowałem w takiej firmie, Curaden się nazywało, oni we Wrocławiu mają na Długosza siedzibę i ten, i oni się zajmują do tej pory, bo istnieją do tej pory, sprzedażą takich past z czarnym węglem, aktywnym. Słuchaj, 100 zł kosztuje. Teraz to 130. Ja zobaczyłem te ceny, tam w 2018 pracowałem. 100 chyba 20 zł black and white, tak się pasta nazywa. Ona jest czarna z aktywnym węglem. Troszeczkę faktycznie wybiela zęby w perspektywie czasu, ale to jest rzędu może 10%, może. W perspektywie codziennego używania pasta jest koszmarnie droga. Ja nie wiem, po co tak droga. Uważam, że jest stanowczo za droga na polski rynek, natomiast tyle kosztuje. Oni mają high class produkty, mają takie szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, czyli że masz takie różne sondy, które mierzą ci grubość, czyli to szpara pomiędzy piątką a szóstką, chcesz sobie wyczyścić tego. Są psychole, co sobie po każdym żarciu muszą tak wyczyścić, nie? Przestrzenie, słuchaj, nie, że czyszczą zęby, tylko jeszcze przestrzenie, nie? Takie psychole są, nie?
1: Nitkowanie.
0: Ja to słyszałem, what? Co? What?
1: Nie, ale to dobre jest, powinno się w zasadzie te zęby nitkować. Ja też tego nie robię, ale powinno się niby, nie? No bo to coś tam zostaje między tymi zębami, można sobie to tą niteczką pyk, pyk, ale nie, że no faktycznie jak ktoś po każdym jedzeniu i 5 razy dziennie, no to są takie osoby. Też jak mówimy o zębach, było dużo kontrowersji z tym te słynne tureckie zęby, nie? Czy ja dobrze mówię, że jak się robi takie nakładki plastikowe na spiłowanego zęba, się nakłada sztucznego, plastikowego zęba, to są licówki?
0: Tak, chyba tak. Ja też miałem to nosić. To nie wiem, ku czemu to miało służyć, natomiast nie potwierdzę, tak? 100%, natomiast ktoś niech z czatu potwierdzi. Wiem, że ja miałem nosić. One miały coś powodować, ale co, kurwa, czy ochronę, czy naprostowanie? Nie wiem. A propos zębów, może coś chcesz jeszcze powiedzieć, ale ja na pewno chcę coś powiedzieć, także dawaj.
1: Jak co, chcesz, to dawaj.
0: Chodzi o Japońców, może tak, Japończyków, o, może tak grzecznie powiem, po prostu nie mam nic do tego kraju. Chodzi o to, że oni mają taką tendencję, zarówno jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn, że im nie rosną tak fajnie, prosto, jak Europejczykom, tak prosto, fajnie zęby. My się lubimy uśmiechać, pokazywać, szczerzyć. Ja patrzę, jakie mam zajebiste zęby. Mi też w miarę prosto akurat rosną. Co prawda mam zaniedbane, ale tego nie widać, bo jeszcze stoją. Gdzieś tam głęboko chyba 7 mam usuniętą, 8. W każdym bądź razie Japończykom rosną tak zęby, one się nakładają na siebie krzywo. Na przykład potrafi być 2-3, która tak troszeczkę krzywo nakłada się na poprzedni ząb. Jakoś tak dziwnie krzywo, nie? One były z tego dumne do jakiegoś czasu. Tak usłyszałem z jakiegoś przekazu, nie wiem, może któryś z was oglądał. Jest taki jeden koleś, który o Japonii dużo opowiada na YouTubie. I on mówił, że to było modne i to było fajne i to było git. Ale to się zmieniło w Japonii, ten trend, i zaczęli ludzie inwestować kupę kasy, jakby zmieniać ten trend taki obyczajowy, że tu nie jest cool, nie jest fajne, że to jest błąd, żeby takie krzywe zęby były i że trzeba, żeby one były proste, tak, u Europejlajsów, nie wiem, chciałem tak być zabawny. I wiesz, i ciekawy trend, nie, w ogóle tak, ciekawe w ogóle słyszeć o innych kulturach, zupełnie gdzieś kompletnie są odwrócone inne jakieś realia, obyczaje, styl bycia, wyglądania, poruszania się.

0: wiązało bardzo mocno i deformowało w zasadzie tą stopę i to też było modne. A ja tu widzę względy praktyczne, taka żona z taką, z takimi stopami nie ucieknie od ciebie. Może to tak było w tym celu trochę robione.
1: No tak, jak najbardziej. Coś jeszcze chciałem o Chinach powiedzieć, kurde. Ale akurat znalazłem taki kanał kiedyś. To jest taki troszeczkę w rejonach szurskich, nie? Kanał. Aczkolwiek lubię, bo tam Grzesiu Skwarek często się wypowiada. Są oczywiście krytycy, sceptycy, wielbiciele tego człowieka. Jestem raczej, może nie wielbicielem, ale akurat lubię, uważam, że coś w tym jest, co on mówi. To zahacza troszeczkę audycję Ani na temat astrologii i tak dalej. Tam był bodajże jakiś Gandalf, tak? Czy jakoś tak?
0: Tak.
1: I ten, i o co? Aha, już wiem, co chciałem powiedzieć. No i słuchajcie, Chińczycy bardzo dużą wagę, na przykład znacie Chińczyka, chcecie mu zrobić zajebisty prezent, uznajecie, że to będzie na przykład jakiś obraz i ten obraz zawiera jakieś na przykład cztery jakieś kolumny. Wy kupując ten obraz rozpatrowaliście go w zupełnie innej kwestii, w zasadzie, a patrzcie, jaki ładny krajobraz. Ładny jest daszek, nie no, cztery kolumny, no wiadomo, no cztery, no muszą być cztery, a Chińczyk to zinterpretuje, no ale czemu cztery kolumny, czemu nie dla sześciu? Oni na przykład zajebiście przywiązują wagę do symboli liczb. Dla nich bardzo jest to istotne, zarówno jeśli chodzi o wystrój wnętrz, zarówno jeśli chodzi na przykład o jakieś kolumny i budowania na przykład jakiegoś budynku wolnostojącego, to jest bardzo istotne, bo to faktycznie ma jakieś znaczenie, tak? Jest jakaś geometria złota, gdzie to się pokrywa z rzeczywistością. Ja nie mam specjalistycznej wiedzy na ten temat, mi daleko na ten temat, natomiast no też często, prosty przykład, kupujesz dom gdzieś, są ludzie, którzy się zajmują, w którym, gdzie ci pokazują, w którym miejscu ty masz wykopać studnię, w którym miejscu będzie najoptymalniej wykopać studnię. Nie wiem też, jak oni to robią, natomiast takie rzeczy się robi.
0: Wiesz, tak samo... wiesz co, kiedyś było to u nas tak wytłumaczone, to Kotkiewicz tak to se tłumaczy, że gdzie byś się nie wkopał, to zazwyczaj trafisz na podziemne źródło i że tu tkwi tajemnica.
1: No, może tak, ja wiesz, nie chcę...
0: Ale ze złotą geometrią coś jest... Ja też się kiedyś nad tym zastanawialiśmy. To może być tak, że skoro nam... My dobrze jako ludzie przyswajamy każdą estetykę, która zawiera tą złotą geometrię i podział złoty, bo to jest w przyrodzie wszechobecne. Przyroda trochę tego używa do rozmieszczania listków w roślince w najbardziej efektywny sposób, żeby się do słońca jak najlepiej ustawiały różne muszle i tak dalej. My niby jesteśmy też skonstruowani na zasadzie złotego podziału. No i my mamy coś wkodowanego w siebie naturalnie, że lepiej odbieramy takie rzeczy, bo to tak nas ewolucja może jakoś przysposobiła, nie?
1: No tak, tak, wiesz. Mi się wydaje, że wiesz, część rzeczy została, nie wiem, w jakiś sposób mało przekazana, może zapomniana, nie wiem, z czego to wynika, nie? Z czego to wynika, że jakby tego nie używamy, zapomnieliśmy, jeżeli jesteśmy taką doskonałą cywilizacją, tak? Znamy historię przed paru dziesięciu milionów lat, nie? No to jakim chujem żeśmy zapomnieli to? Jakim chujem jakby nie używamy tego do usprawniania naszego życia? Może to nie działa, nie? A może to działa, a może... Może coś jest na rzeczy, że zbyt dobrze działa i dlatego jest nieużywane? Nie wiem, tak? Nie potrafię sobie tego zweryfikować. Natomiast w mojej ocenie coś jest na rzeczy. Coś tu działa i podobno Skwarek ma dobre profity z tego, Grzesiu Skwarek, z tego, że po prostu prowadzi firmę i poważne firmy się potrafią do niego zgłosić. A na przykład go poproszenie na temat tego, aby zostało wymyślone jakieś logo. Oni mają jakiś pomysł, podają mu zakresy, słuchaj, chcemy w tych kolorach, gdzieś powiedzmy ta grafika, może ten styl pisarski, jak masz w Wordzie, Times New Roman czy coś tam, czy jakiś gotyk, słuchaj, chcemy w tym, ale żeby to zachowało jakieś takie proporcje, żeby to nie nadawało jakiejś takiej złej symboliki albo złego znaczenia czy coś, nie? Podobno ma zgłoszenia takie, że poważni ludzie, poważne nawet ośrodki się potrafią zgłosić do niego o prośbę wygenerowania takich.
0: Spoko, też względem... muszę coś takiego u siebie zrobić. Weryfikacja logo pod względem energii, jakimi energiami to emanuje, sprawdzimy panu.

0: Zobaczymy, czy to nie jest lekko zadiablone. O, widzę tutaj tak, diabelskie łuki. Łuki, zna pan symbolikę okręgu? Dałbym tu okrąg ochronny, to będzie taka ochrona nad pana firmą od razu, jak damy tu okrąg. No.
1: Dokładnie. Bardzo, bardzo mi się spodobało to określenie poziom zadiablenia. To jest tak zajebiste. To usłyszałem gdzieś o jakiejś wróżki. Chyba Nina, czy ktoś rzucił, czy Agi, nie wiem. Ktoś rzucił na Discordzie to hasło. Jak zobaczyłem tą panią, to po prostu pokochałem. Mówię, nie, no, no niesamowita osoba. Przepiękna diagnoza, jeśli chodzi o NR. Pewnie słyszałeś ją i widziałeś. Dotycząca chyba rozwoju NR. Czy radio NR, czy stacja, czy radio NR ma szansę na rozwój? Coś takiego. To takie padło hasło. I pani nagrała 3 czy 5-minutową wypowiedź na ten temat.
0: Tak.
1: Jeżeli nie, no to jeżeli nie znasz, no to ci podaję.
0: Nie, no znam, potwierdzam. Tak, było. To zostało zamówione, przepraszam, nie pamiętam już przez kogo, aha, ale ktoś tu dla nas to zamówił. Jakiś nocnik albo nocnica.
1: Bardzo mi się to spodobało i tam poziom zadiablenia i zacząłem to kojarzyć ze sobą, ale niestety nie jestem w stanie tego przypisać sobie, bo niestety się okazało, że jakoś tuż po tym fakcie, jak ona to zaczęła mówić, to jakoś ja się pojawiłem, mówię, kurwa, no myślałem, że to ja jestem tym poziomem zadiablenia. No, to
0: każdy by chciał, by być tutaj tym diabłem na końcu, największym. Ja kiedyś tu
1: Scheiße. Nie, nein.
0: To była wróżka Velessa, nie Vanessa, Velessa, a może to źle Łukacjusz napisał, ale w każdym razie może Velessa, sobie znajdziecie, ale tam nie było, że zadiablone radio, tylko tam był jakiś diabelski pierwiastek, który przeszkadza, że coś takiego, jakiś...
1: Chodziło o poziom zadiablenia, że gdzieś obok się pojawi.
0: Trzeba by sprawdzić, czy potrzeba krótko potem zniknął. Z radia, jak zostało tutaj wskazane przez wróżkę, że jest tu jakiś jeden sceptol zadiablony, NWO, ja czuję tutaj NWO i korporacje, tak...
1: Mainstream. Tak ślicznie mówię, jeszcze do tego jest taką typową lalą, nie? I po prostu, kurwa, no piękne, po prostu ja tak miałem bekę, leżałem ze śmiechu i mówię, no jest fantastyczna ta kobieta, nie? Tam już nieważne, czy blefuje, czy nie blefuje, po prostu fantastyczna, nie? Do tego jej taka uroda, taka pewność, te oczka troszeczkę takie zmrużone, nie? No super, jakby już była taką weteranką, nie? No mówię, no petarda, nie? Jeszcze, no wiesz, ja mam słabość do pięknych kobiet, no to w ogóle się zakochałem z miejsca. No, i...
0: no a że radio zadiablone, to jakaś słuchaczka, to była chyba Anna, tak napisała, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś w komentarzach, że no radio, no nie wiem, to jest jakieś zadiablone troszeczkę. To ten zły wilk, którego za bardzo nakarmiliście, ale dobrze, teraz nie karmicie, tu 5 zł dostałem, to ja mogę umrzeć, proszę bardzo. Wróżka Zębuszka pisze, za zeszłoroczny wypadnięty kieł krawca, PS, proszę nie otwieraj więcej kapsli od kustosza zębami, bo przestanę ci płacić.
1: Tu na czacie Maharadża pisze, że E. Martin z Przemyśla zamówił tą wróżbę. No to dziękujemy. O. E. Martin chyba wpadł na Discorda ostatnio, coś kojarzyłem. Bo on chyba tam tworzy coś u Zenka, tak mi się wydaje. Tak kiedyś jak przeglądałem, to coś widziałem, ale nie wiem, nie jestem pewien. Tak, on chyba taki siłacz, nie? Tam coś trenuje i tak dalej.
0: A to nie słyszałem akurat. A nawet zadzwonił. On tak raz na ruskie 10 lat zadzwoni. Marcin z Przemyśla. No. Fajne to było, fajna akcja, bardzo to się ciekawie słuchało. No dobra, słuchaj, to dzięki za bardzo, bardzo ciekawą rozmowę z tobą.
1: A skąd wiesz, że ja skończyłem? Że może chciałbym posiedzieć jeszcze 4 godziny.
0: W sumie jak masz ochotę.
1: Nie, spoko, lecę w sumie. Czekaj, co jeszcze chciałem powiedzieć jednego, ale kurde, wyleciało mi z głowy. Oczywiście sobie przypomnę, jak skończymy rozmawiać, więc... No, chciałem o szczycie NATO, nie? Co, jak tam komentujesz? Bo pytałem się Gambola ostatnio, wczoraj robił audycję. Ja wiem, że już wszystko zostało powiedziane. Nawet sobie z Zenonem gadaliśmy na ten temat chwilę. Natomiast chciałem się ciebie zapytać, co ty sądzisz na temat szczytu NATO i no właśnie. Pod kątem naszego przyjaciela, najlepszego sojusznika, wspaniałego prezydenta, niesamowitej w ogóle, to jest coś niesamowitego. Petarda osoba, Wołodymyr Zełenski.
0: no, wiesz, no to tak zwrócono mu delikatnie uwagę, że trochę za łapczywy jest, za bardzo się domaga, jak to się mówi, za bardzo roszczeniowy jest. No, ale można też spróbować zrozumieć, no on jest odpowiedzialny za swój kraj i tak jak to w polityce, chce się najwięcej ugrać, najwięcej wyciągnąć, zachowując się czasami nieelegancko, ale wiesz, no walczysz o zasoby dla swojego kraju, ogarniętego wojną. Nie wiem co. Wkurzył się, tak? Wkurzył się, jak usłyszał różne rzeczy, na przykład, że nie można przyjąć kraju jakiegoś do NATO, jak jest w nim wojna. To zresztą by takie było dziwne trochę, nie? Że w czasie wojny przyłączyć do NATO jakiś kraj i zaatakować od razu tego, co zaatakował tamten.
1: No właśnie, to już jakby sama logika, wiesz, prostego chłopa, co nie? Ale dobra.
0: No to by było jakieś wydarzenie jak z South Parka, nie? Że to wy nas atakujecie? Dobra, to chcemy się przyłączyć do NATO. Dobra, to jesteście w NATO. Kto was zaatakował? Tamci!
1: Przyłączmy się do silniejszego i teraz ten silniejszy wam wpierdoli. No, no kurwa. To tak kurwa nie działa. Halo.
0: No i Wołodymir się o takie rzeczy też ciska. No i różne takie rzeczy się zbiegły, że spada jakby trochę sympatia. Widzę mocno do Ukrainy. Nawet słyszę to od ludzi, którzy byli bardzo za Ukrainą. I manifestowali i manifestowali to wszem i wobec, to teraz już tak spadło trochę i zaczynają się pomruki niechęci pojawiać jakieś.
1: Ja powiem ci szczerze, że nawet sam zauważyłem u Zenona, że Zenon na początku był bardzo proukraiński, pamiętam jak było Sława Ukrainie, natomiast teraz no, zmieniła się trochę wajcha, tak? I jakby no, jest inaczej. No i to, więc to mnie zastanawia też, nie? Czy to jest związane z jakąś ogólną narracją, czy to wynika z jego zdań, czy z jakiego zdania? A jak zadzwoni, to zadzwoni, może zadzwonić, albo się powiedzieć na czacie. To nie jest zarzut, tylko po prostu taka moja ocena, co nie? Słucha. Że jakby taka zmiana narracji.
0: No, ja też mam takie odczucie. Ja troszeczkę
1: też przyznam się zmieniłem, bo byłem na początku to nie wiedziałem, byłem głupi. Potem byłem troszeczkę prorosyjski. Potem tak czytałem, patrzę, mówię, kurwa, no coś mi nie pasuje w tej wojnie, coś mi nie gra, nie? Mówię, no nie, się wycofałem i tak jestem teraz neutralny. Nie wiem, tak? Coś jest nie tak w tej wojnie. Ona za długo trwa. Tu komuś zależy, żeby ona cały czas trwała. Obiektem jesteśmy, oprócz tym, że biedni ludzie giną, cywilni, no to jest absolutny skandal, natomiast też jesteśmy na celowniku my, zwykli ludzie, gdzie ceny lecą w górę, inflacja rośnie, brak ciągu dostaw, tak, że tak powiem, no i na celowniku jest cała Europa, bo dostawcą, jeśli chodzi o Ukrainę, o zboże, no to jest 70%, słuchajcie, no świata, więc jakby tutaj nie ma przelewek i kończymy jako po dupie dostający my, tak? Zwykli obywatele też.
0: I to jakby... w różnych tematach, coś... z różnych stron trochę, no bo pamiętam to, co mnie tak strasznie jakoś wkurzyło, to no jak w Polsce ruszył ten temat ukraińskiego zboża i różnych plonów, że rynek psuje, to myśmy wystosowali jakiś tam apel, zaczęły się rozmowy i z ukraińskiej strony poszedł taki komunikat, no przykro, że wy macie kłopoty, ale my mamy swoje kłopoty, prawda? Czyli wiesz, to był taki sygnał, że a w dupie was Polaczki mamy, chcemy tu sprzedawać, nie? Trochę tak to zabrzmiało. I wiesz, i potem znów jakaś taka sytuacja i znów, kto wie, no tutaj strasznie dużo Ukraińców pracuje w Polsce w tej chwili, kto wie, jaki to ma wpływ na to, że ktoś inny, że Polak nie dostanie pracy, bo na pana miejscu ja tu mam dwóch Ukraińców w tej samej cenie, nie? No wiadomo, jak rynek działa i tak dalej, każdy chce trochę przyoszczędzić, no i może Polak nie dostanie pracy, bo Ukrainiec jest tańszy, bo Ukrainiec sobie mieszka w pięciu, gdzieś tam w jakimś wynajętym mieszkaniu, bo żyje bardzo, bardzo skromnie, bo sobie coś tam odkłada i jakoś mu się opłaca jeszcze taniej pracować, nie? I u niego biedniej, więc i tak się cieszy, że tu więcej trochę sobie zarobi. No tak jak ja jechałem, kurczę, do Irlandii, to w sumie też był czas, że w hostelu gdzieś tam nocowałem najtańszym, zawsze wynajęte z kimś, nie byłoby mnie stać, żeby sobie mieszkanie tam wynajmować. To był nawet taki czas, że nie za bardzo czułem, że jest jakiś kłopot i ale no, taki Irlandczyk też się może trochę bać, nie? Jakiś z Polski przyjechał. Ja tu już Rosjanina miałem, to pokazał, co to... okazało się, słuchajcie, to pierwszy Rosjanin, co poznaliśmy, co poznałem w Irlandii, chłopak takiej współlokatorki, ruchali się za ścianą, codziennie wrzaski słyszałem, bo tak się bardzo głośno ruchali. Ale to nieważne. No to od razu się okazało, że handluje jakimiś kradzionymi płytami, tu się kupi, tu się sprzeda, no kurwa. To niespodzianka. Ale no i też chyba ludzi trochę wkurzyło, że wkurzają tak na przykład takie doniesienia, że korupcja znów straszna na Ukrainie, że jakaś duża część sprzętu jest po prostu wyprzedawana, że tam jest jakaś no, strasznie skorumpowany kraj, okropnie. I że są marnotrawione różne, no, różne takie, wydawałoby się, nie jakieś wielkie rzeczy, co od razu można znielubić, ale jak się łączą takie to i tamto, no to troszkę ta sympatia spada do tej Ukrainy, nie?
1: No, no tak, no tak, wiesz, to raz, nie? Dwa, co tu ze mną napisał na czacie, że minął rok, nic się w tym kraju nie poprawiło, dalej korupcja, oligarcha. Ale to było oczywiste ze mną, nie? To było oczywiste już za tym, zawczasu. Nie można było oczekiwać nagle świętości od kraju, który był przesiąknięty tam taką korupcją. Każdy kraj jest przesiąknięty korupcją, to chodzi o, wiesz, o stopień, o procent, tak? Jeśli chodzi o Ukrainę, to jest to potężny procent. Nie wiem, jaki to jest w stosunku na przykład do Polski, albo na przykład do USA, albo do Anglii, tak? Czy Francji, Niemiec. Natomiast nie wierzę, że jest jakiś, istnieje na świecie jakiś czysty kraj, który takiej korupcji nie posiada, tak? Więc to jest jakby oczywiste. Natomiast
0: w Rosji, wiesz, też, no, bo, też jest przecież korupcja.
1: No, Rosja
0: w
1: Rosji.
0: I w Polsce, ale... i w Polsce myślę, że nadal troszkę jest korupcja, chociaż może mniejsza niż kiedyś, ale nadal to jest jakiś problem.
1: Jan Tymochowicz to jest taki człowiek, jakiś bliski współpracownik Leppera, który musiał podobno spierdolić z Polski, bo po prostu miał zagrożenie życia, tak, przez służby. On gdzieś tam żyje, gdzieś w Azji, nie wiem, środkowej, wschodniej.
0: Tak? To spierdolił Tymochowicz z Polski?
1: Tak, tak, on spierdolił, ale się wypowiada u Jana Pińskiego, co Gosia mi, znaczy nie mi, podsyłała na Discord, za co dziękuję Gosi, bo tutaj muszę jej powiedzieć, zwrócić honor, że fajne materiały, Piński jest fajnym dziennikarzem i fajnie, fajnych ludzi wprowadza, fajnie dyskutuje i fajnie analizuje rzeczywistość, troszkę jak autor, tylko w swoim stylu. Natomiast, wracając, Tymochowicz tam mówi, proszę się też nie zrażać, tak, że już mówię o Tymochowiczu, bo Gosia czy coś, to że FIB, tak? No bo to nie znaczy, że... Dobra, nie będę używać alegor żadnych, po prostu wrócę do tematu. W każdym razie, wracając do Tymochowicza, to był bliski współpracownik Andrzeja Leppera, który miał przyjemność z nim się spotkać parę razy, parokrotnie. Andrzej Lepper go prosił, bo ten koleś, czyli Jan, czy Jerzy Tymochowicz, on znał lekarzy, znał wiele środowisk takich elickich, w tym też lekarskich. Z tego względu lekarskich znał i z tego względu, pod względem jakby lekarskim, był potrzebny Lepperowi, bo jego syn zachorował. W tamtym czasie, w tym problematycznym czasie, kiedy też miał problemy z politykami, z ujawnieniem tych rzeczy i się boksował, tak, w parlamencie, w Sejmie i tak dalej. On prosił Tymochowicza o pomoc, miał się z nim spotkać. Tam jakieś były strasznie dużo przekłamań. Tymochowicz trochę odkrywa prawdy, nie mówi wszystkim, nie mówi konkretnie, ale dużo bardziej rozjaśnia jakby temat. On też mówi o tym, jak teraz właśnie sytuacja wygląda, z czego ona wynika. I tak naprawdę to, co mówił Lepper, no to się trochę niestety sprawdza. Wychodzi na to, że niestety, ale ta władza, która aktualnie bieżąca jest u władzy, ona miała bardzo duże koneksje z Rosjanami. I to przez wiele lat, przez bardzo wiele lat. Bardzo wiele rządzących, bardzo ważnych, bardzo istotnych i władczych, tak? I on o tym jasno mówi i wskazuje nawet nazwiska, nie chcę mówić nazwisk zresztą.
0: Ale przepraszam, to chyba jest Piotr Tymochowicz, tak?
1: Tak, może.
0: Specjalista od wizerunku różnych polityków, w tym Leppera też chyba, tak? I on to jest niegłupi facet i myślę, że dość mocno mógł, on jest cwany, niegłupi, znajomości, wiecie, taki ktoś, kto się obraca tam w towarzystwie i dużo wie faktycznie, to trzeba go słuchać, nie?
1: I... Też tutaj muszę o Tymochowiczu powiedzieć, ja nie znam tej afery, natomiast on twierdzi, bo tutaj Zenek pisze na czacie, że że Tymochowicz to ten, co miał mocno nieletnią żonę, tak? Słuchaj, ja nie wiem. Podobno on twierdzi, że służby zainsynuowały w ten sposób sprawę i przedstawiły tak medialnie, że zrobili z niego pedofila z Wyrola i dewianta. Ja nie wiem, jaka jest prawda. On twierdzi, że nie. Natomiast może być tak, bo takie są działania służb, tak, że jeżeli ty nie robisz tego, co oni chcą, a on nie podał pewnych danych, nie oddał pewnych teczek, nie oddał pewnych historii, które mu przekazał Andrzej Lepek w dużych ilościach, a on podobno je ma gdzieś tam, to po prostu za karę, w cudzysłowie, został w ten sposób przedstawiony i potraktowany. Dlatego musiał wypierdolić, bo jego życie było zagrożone. Do tej pory jego rodzina żyje w tym kraju, w sensie w Polsce, i dużo ryzykuje, tak? Co się stanie, nie wiadomo, czas pokaże.
0: Tak,
1: wiemy o tym, że jeżeli podskoczysz za wysoko, tak, to po prostu to nie ma to tamto, nie? Nie ma cię, tak? Nie ma cię w moment, nie ma ciebie, nie ma rodzin, nie ma świadków i koniec.
0: Różne rzeczy mogą z nami zrobić i to myślę nie tylko gdzieś tam w takich krajach jak Polska czy Rosja, ale w Stanach też, jak będzie trzeba, to służby coś ci zrobią, nie? Albo cię w coś wkręcą, w jakiś temat krzywy, albo jakaś kompromitacja. My często gadamy sobie o różnych iluminatach czy masonach, którzy są w stanie tak człowieka zniszczyć na przykład, nie? Tam Michaela Jacksona zniszczyli iluminati, bo się zerwał jako iluminati puppet i tak dalej, a zapominamy o tych, którzy faktycznie to robią i to ile było w Polsce zagadkowych śmierci, aż w końcu się pojawił mem w postaci seryjnego samobójcy, to tak się nagle pojawił i do dzisiaj to funkcjonuje i tak się śmiejemy, znowu seryjny samobójca.
1: No ale wiesz, zaraz, z dupy się to nie bierze, tak? Tam wiem, że w latach 80., 90. też brutalnie został zamordowany, nie pamiętam imienia i nazwiska, jakiś koleś, który miał poważne papiery, poważny wpływ, tak, który mógł poważnie zagrozić nowej władzy, w cudzysłowie, tak, i no wiele dziesiątek, tak samo Żarska, jakaś dziennikarka obok Leppera, ona też była na końcu jakiegoś tam śledztwa, ujawnienia, no i przypadkowo też się dziwnie zmarł. No. Nie wierzę w przypadkowe śmierci. Niech mi nikt nie wmawia, że to jest przypadkowe, że to jest jakiś, nie wiem, sympatyczny zrząd losu, że, nie wiem, spadł kwiatek, czy kurwa, auto się przewróciło. No nie, no to bez jaj ludzie. No trochę mózgu, tak? Więc jakby tutaj za dużo jest przypadków i nie jest tak, że przypadkowo giną nieprzypadkowi ludzie, tak? To nie jest przypadek. Tylko po prostu, jeżeli jesteś za bardzo wpływowy, za dużo wiesz, za dużo możesz przekazać, uświadomić, no to w tym momencie jesteś problemem, no i musi tobie się coś stać. Przychodzi smutny pan, koniec pieśni, tyle w temacie, tak?
0: Tu chyba dostałem wklejkę mocno nieletniej tej żony Tymochowicza, to jest jakaś dziewczynka mała. No, cóż,
1: a kto ci wysłał? Założę się, że Zenon ci wysłał.
0: No tak, Zenon mi podsyła. No.
1: Kurwa. No.
0: A ten, on też, i Pan Bóg tu napisał na czacie, że to Tymochowicz stał też za stonogą i palikotem.
1: Pozdrawiam Pan Boga, nie wiem kto to jest, ale pozdrawiam. No, ale mów. No.
0: Stonoga latał z Millerem, rządowym samolotem, mając 20 kilka lat. O nuce aż strach, a zdjęcia z żoną, kochanką latają w sieci, ona z Kambodży. No tak.
1: Operacja chyba Wagner czy coś takiego pokazuje, jak służby rosyjskie po prostu rozpracowały, co pokazuje i udowadnia tylko to też, akurat Zenon chyba tego nie wiedział, ja mu też mówiłem o tym, nie wiem czy to operacja Wagner, jakoś tak, ale się kurde dowiem zaraz, operacja Wołga. Jakoś tak i to obnażyło po prostu kompletny kretynizm i beznadziejność polskich służb, jeśli chodzi o infiltrację, tak, przez Rosję. I się po prostu okazuje, Tymochowicz sugeruje, bardzo mocno sugeruje, że polskie władze są, pewne osoby dzisiaj rządzące, są były pod bardzo, bardzo mocną współpracą i kontrolą Rosji. Więc i tyle, nie? Nie wiem, co o tym
0: Więc słuchaj, jak te służby rosyjskie od lat tu mają takie wpływy, o czym piszą tacy pisarze, jak Tomasz Piątek, nie? Pan pisze o tym książki. Po ludziach to jakoś spływa. No a też można się domyślać, że takie rosyjskie służby to trochę jak te izraelskie na przykład, że jak to się mówi, nie pierdolą się w tańcu. I jak już kiedyś za PRL-u przecież służby robiły akcję Hyacinth na przykład, która miała gejów gdzieś tam rozpoznawać i szukać haków. Żeby nagrać kogoś, jak dokonuje aktu gejowskiego i potem go tym szantażować. Wiadomo, że dla takiego księdza właśnie, czy kogokolwiek innego, jakiegoś nie księdza, no to często o Kaczyńskim się mówi, że tak był właśnie szantażowany i człowiek wtedy zrobi wszystko, bo dla niego to jest być albo nie być, że się okaże, że on jest gejem, że całe życie był taki konserwatywny i taki prokościelny, to mu się zawali, mu się wszystko i on zrobi wszystko, nie?
1: No właśnie. A powiedz mi, Zenek, odpowiedz mi, bo ten na bieżąco i tak wysyłasz i piszesz. Nie widziałem żony. Odpowiadam Zenkowi, bo napisał, czy widziałem. Nie widziałem. To podeślij mi na pliwę, proszę, i podeślij mi jakiś link, dobra?
0: To czekaj, ja spróbuję ci tu wkleić na czacie, zobaczymy, czy
1: Ale z trzech artykułów, jakichś niezależnych, dobra? Z jakichś trzech, najlepiej jeszcze z zagranicznych, jakbyś mógł ze mną, bo ja nie chcę tylko z jednego, tylko z jakichś trzech, czterech najlepiej. I zdjęcia. Dobra, a podobno Tymochowicz też się wypowiedział, że no niestety miał tą nieprzyjemność widzenia tych podłych, obleśnych i wstrętnych zdjęć Kaczyńskiego w stanie aktu. Nie wiem, ja się cieszę, że tego nie widzę i nie chcę tego
0: W trakcie dokonywania innych czynności seksualnych?
1: W trakcie aktu, tak powiem. No. Widział i mówił, że no niestety, że są obleśne i tak dalej. Natomiast mogły to stanowczo, tak jak mówisz i sugerujesz, posłużyć jako po prostu element szantażu, prawda? Więc tak. Okej, spoko, zerknę. No, jakbyś mógł to... Dobrze, spoko. Nie twierdzę, że nieco, nie? Ja sobie zerknę, sam obadam. Może mi się uda zweryfikować, to wiesz. Natomiast nawet jeśli, słuchaj, nawet Zenon, to do ciebie, nawet jeśli ten koleś okazałby się pedofilem, to co on mówi, nie nabierze fałszu, tak? Jakby.
0: No właśnie.
1: Na jakiej podstawie, wnioskując, że on jest pedofilem, mam ja wnioskować inaczej, mam po prostu umniejszać jego wiarygodności. Jeżeli wie o pewnych rzeczach, jest świadkiem, musiał wypierdolić na Kambodżę, ryzykuje swoim życiem i swojej rodziny. Więc pytanie do ciebie. No i wracamy do rozmowy. Chodzi o to, że każdy diabeł, który mówi o innym diable, to, że jakimś stopień skurwysyństwa jego diabelstwa jest jakiś, nie oznacza, że czym większy jego stopień jakby skurwysyństwa, oznacza umniejszenia wiarygodności tego, co on mówi. O, w ten sposób. Nie wiem, czy zrozumiale się wypowiedziałem.
0: A wcześniej jeszcze Glenn, dzięki za dyszkę, napisał: Ukraińcy nie zabierają Polakom pracy. Ukraińcy wykonują w większości niskopłatne prace, do których nie znalazłoby się chętnych polskich pracowników. Łatwiej jest znaleźć lepiej płatną pracę albo awansować będąc Polakiem. No, często na pewno tak jest, ale czy Polacy na pewno nie chcą stać za kasą, sprzedawać kurczaków, czy na infolinii pracować, czy całej masy innych prac wykonywać? To tak nie wiem, mi się wydaje, że chyba wielu chce. I ci najmniej może jakoś wykwalifikowani, ludzie, którzy nie mają wielkich tam aspiracji, tylko chcą zwykłą pracę sobie wykonywać właśnie gdzieś, może jako sprzedawca, może ktoś, no to będzie im ciężej znaleźć pracę, bo Ukrainiec.
1: No, tak. Natomiast ja odniosę się do tego, co Zenon odpisał. No tak, że jest, bo Zenon odpisał na to, co powiedziałem przed chwilą. Przepraszam. Na zdrówko, Luis, dzięki. Na takiej, że jest umoczony i można nim sterować. To się odnosi do mojej wypowiedzi na temat Tymochowicza. Że na jakiej podstawie on by miał... Słuchaj, no ale kto nie jest umoczony? Ale dobra, postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Może tak jest, nie wykluczam tego. Absolutnie nie mogę tego wykluczyć, nie? Jakby Zenon, więc wiesz. Ja nie wiem, jaka jest stuprocentowa prawda. Już kurwa wielu było takich kolorowych misiów, ananasków pierdolonych, którzy udawali kurwa chuj wie jakich kurde bohaterów, a się potem okazywało, że to służyło jakiemuś celu, tak? Jakiemuś wywołaniu czegoś, tam jakiejś reakcji społecznej, albo polubienia, niepolubienia, nienawiści, wiesz, emocji. Może tak być, nie wiem. Fiński zdradza taką orientację nieseksualną, znaczy polityczną ku Platformie. Jeśli chodzi o te gówno, które jest aktualnie w Polsce i Szambo, to ci powiem, że sam się, znaczy inaczej, ja staram się jakby odciąć kompletnie, tak, jeśli chodzi o wiejską. Natomiast nie wiem, czy mniejszym złem by nie był Tuseczek, jak to mówią, nie? Nie wiem, czy w perspektywie tego, jakby miał dalej działać PiS albo Platforma, to czy kurwa jednak nie była lepsza by Platforma, nie? Po prostu, jak to powiedzieć, zamiast gangreny na prawej stopie, to lepsza gangrena na małym palcu u lewej stopy, nie? Może
0: no. No dobra. Co do żony nieletniej Tymochowicza, ja bym się chętnie dowiedział, ile ona ma lat tak zwyczajnie, a nie bazował tam na zdjęciach, bo bywają takie dziewczyny, które mają taki typ, no taki typ urody, jest bardzo drobna, no i tak no, dalej.
1: Dokładnie,
0: no.
1: Dokładnie. Też jest taki jeden historyk z tego, z, nie wiem, Holender, no ze Stanów, z któregoś ze Stanów. No i on właśnie ma taką żonę. On, wiesz, ma sam 70 lat, koleś zajebiste rzeczy robi, w ogóle, a, zareklamuję jego kanał, tylko jaki był? Nieważne, zaraz, kurde, jak podeślę, przypomnę sobie ten przy Discordzie. W każdym razie, koleś ma taką żonę Japonkę czy Chinkę i ona wygląda jak strasznie młoda osoba, nie? Taka, wiesz, jak się nie przypatrzysz, kurwa, to pedofil, nie? Ale jak się tak przypatrzysz, to nie, no widać zmarszczki, nie? No, no kobieta po prostu tak... Taki ma kształt, jest chuda, szczupła, dobrze zadbana, ma cerę tam zawsze zamaskowaną. No kobieta gdzieś tak na około 30, tak? Natomiast po prostu się dogadują i ja nie widzę w tym problemu, tak? Jak się dogadują, kurde, od tego jest życie, żeby próbować testować i spoko. Tylko oczywiście zachowujmy granice, tak? No bo dla mnie niedopuszczalne jest, żeby udawać związek z 12 czy 10 lat, no to jest kpina, to jest pedofilia i to jest jasne, jakby absolutnie to nie podlega wątpliwości. Natomiast ten...
0: Tutaj no, to tak nie tak, do końca wiadomo. Zresztą ja czasami się patrzę na przykład, że na wszystkich zdjęciach jest uśmiechnięta, tak? I obejmuję go, siedzą sobie, śmieją się, weselą. Tak ciężko sobie wyobrazić, że tutaj coś jest jakoś... A chociaż nie wiem, dobra, też nie moja sprawa. W każdym razie też na czacie ludzie raczej są niechętni chyba tu do Tymochowicza. Tymochowicz od pół roku straszy mitycznymi dokumentami i teczkami i co nic, nagrywa swoje bla bla bla, z którego nic nie wynika. No to jest tak zdecydowanie, że jak ktoś za długo nic nie pokazuje, a gada, to w końcu robi się niechęć takiej osoby. Jak się nazywał ten, Jezu, co kandydował w Polsce na prezydenta i teczkę miał, w której miał... Nie Tymański, Tymiński, o, Tymiński, teczka Tymińskiego, co on tam miał. W końcu w ogóle nie pokazał. Nie wybraliście mnie, to wam nie pokażę. Ale słyszałem, że dzięki Tymińskiemu, że on się bardzo mocno przyczynił do tego, że internet powstał w Polsce. Ale no, ale w Polsce jak to w Polsce? Co tam, że nam internet dzięki niemu, a na steropianie nie leżał, a tu mamy bohatera, co leżał. Wiwat! Na ręce go, kurwa, już.
1: No. No tak. Jeszcze się odniosę do Grzesia Bukowskiego, to co przeczytałeś. No słuchaj, no ale co ma się dziać, Grzesiu? No powiedz mi, zadzwoń i odpowiedz mi, co ma się z nich, dlaczego mówisz mityczne dokumenty? No, no kurwa, jakie mają być, jak już mają 20 lat, tak? Nie wiem, no to znaczy, że wychodząc z twojego założenia, cokolwiek powie Tymochowicz, to gówno prawda. No to cokolwiek powiedzą media, to też jest gówno prawda. No to kurwa, kogo mamy słuchać, chłopie, no. No bo to jest głupie, co napisałeś.
0: A to Misiu z kolei napisał, Krawiec, sprawdziłem i ma 20 lat.
1: Ale kto? 20 lat?
0: No, jak rozumiem, ta żona, dziewczyna, konkubina Tymochowicza.
1: No okej, okay, no ja nie mówię nieco, nie? Jakby, wiesz, ja nie bronię pedofilii czy coś, to jest osobna, dla mnie to jest osobna kwestia, co nie?
0: Nie no, mówię. Nie no, ja ciekawostkę tylko powiedziałem, że w rezultacie ktoś tu sprawdził, się okazało, że ma 20 lat, no to mamy temat jakby zamknięty, chyba nieletniej żony upodobania do nieletnich. 20.
1: No dobrze,
0: okay. A jakoś nie mamy za złe Markowi Kondratowi, że ma dużo, dwa razy młodszą od siebie żonę, nie?
1: No właśnie, nie mamy wiele za złe do tego, że kurwa gwiazdy rozpierdalają ludzi na ulicach. Jest okej, jest czad, nie? Ty pójdziesz siedzieć za 20 lat, tak? Upierdolą cię tak, że się zesrasz, nie opłacisz swojej żony, żona sobie musi radzić, zostawiasz rodzinę, tak? To jest naturalna reakcja. Natomiast jak gwiazda potrąci, to się nic nie stało, jest okej, okay, szturczy masz, jest okej, okay, kurwa, czad, nie? No ludzie, no to gdzie my żyjemy? Albo są podwójne standardy, albo są jedne standardy do chuja, tak? I wszystkich to dotyczy. Mnie to wkurwia coś takiego, że się traktuje gwiazdy ponadprogramowo. No co to znaczy? No to znaczy, że żyjemy w państwie o podwójnych standardach, albo żyjemy w państwie, wiadomo, no już nie chcę powtarzać.
0: No, może, ale no taki, tak już jest jakoś dziwnie, że to jest taki urok bycia gwiazdą, celebrytą, kimś sławnym, że zawsze jesteś troszkę inaczej traktowany. Już samo to, że twój proces, twoje tam różne kłopoty, problemy są relacjonowane, wszyscy się tym interesują.
1: A w chuj to ma, czy ktoś, na nie, portalu... czy ktoś kogoś to interesuje, że ty masz problemy, nie masz kasy na przykład na prom czy coś, brakuje ci, musisz pożyczać, tak, czy coś. A wielokrotnie myślę, że tak masz. Ja też mam swoje problemy, kurwa, czy sram na cały świat o tym i mówię, że kurwa, mam problem z tym, a boli mnie dupa, a boli mnie kurwa. Chuj to kogo interesuje, nie? Przepraszam, że jestem brutalny, po prostu już robię wysrywy, bo jak słyszę te kurwa gówno newsy, to po prostu mnie chuj strzela, nie? I serio, kogo to kurwa interesuje? Naprawdę, ja mam to dobra, w piździe, nie? I myślę, że wielu z nas ma też to, tak?
0: Okej, okay, dobra. Dobra, to dzięki za telefonik. Kończymy. Trzymaj się. Fajnie się gadało. Do następnego. Hej, hej.
1: Cześć, hej.
0: Kim jest dzwoniący? Trochę wypadłem z obiegu i głosy się nie łączą z nikami. To był Gargamel, tak? Chcę, żeby go teraz nazywać. Wcześniej znany jako Obersturmbefführer, tak ja sobie tu wpisałem, jakieś mam starego nika. Albo Oberst na przykład. Okej. No, tutaj czasami nie mogę czata skomentować, bo się rozgadam. Ale wcześniej były tutaj... Ktoś pozdrawiał antyszweda. Antyszwed był pozdrawiany. To pozdrawiam antyszweda. To jest ktoś z dawniejszych czasów, pamiętam.
2: Michael Jeziorski, 10 zł. Ostatnio na antenie padło dużo kłamstw na temat Muchomora Czerwonego. Słuchacz, który to mówił, nie ma racji. Czuszony muchomor ma pyszny grzybowy smak, leczy emocjonalne traumy, dostarcza witd, poprawia nastrój. Polecam?
0: No, tak twierdzi Michael, że jest szkalowany muchomor. No, ja nie wiem, ciężko mi tu wydawać jakiś werdykt, nie? Wyrok na muchomora albo go bronić. Nie wiem, nie wiem. Bo tu można albo uznać, że mainstreamowi różni specjaliści demonizują tego muchomora, twierdząc, że można sobie coś tam rozwalić, wątrobę czy coś, no nie wiem, nie wiem. Spisek to miałby być, tak? Że się szkaluje tego muchomora, a on ma przecudowne właściwości. No, jest jakiś taki typo, co łazi i nawet taką akcję ma, że żre te muchomory, zjada sobie jakiś tam kawał sobie odcina, zjada, nie? Przy ludziach. Tak ma to popularyzować. No, mówiłem, że mam takie odczucia, nie wiem, czy ten człowiek taki z długą brodą, to on taki, tak się zachowuje po prostu, bo taki ma charakter, czy może ten muchomor miał na niego wpływ, bo czuć, że to jest trochę już człowiek z innej bajki, tak? W sposób, jaki się wypowiada, jak się zachowuje, gestykuluje, już no widać, że to gdzieś tam odpłynął w jakąś swoją grzybową krainę trochę. Bo to nawet już nie chodzi tylko o to, o czy się można zatruć, czy nie, ale jaki może mieć wpływ na psychikę długotrwałe, powiedzmy, raczenie się muchomorem. Sokrates z lasu, dzięki, to ten, tak. Przedtem świrował w telewizji, chory na głowę. To też jest, myślę, ciekawy temat. Właśnie ilu wśród nas jest ludzi chorych na głowę? Może to zabrzmi obraźliwie trochę, ale jak tak słucham sobie niektórych streamów, a to może nie będę mówił o kogo chodzi, ale słucham sobie różnych streamów i no niektórzy to ewidentnie są jacyś zaburzeni, nie? Na przykład w jakąś furię wpadają co chwilę. Jednego słowa bez kurwa nie mogą powiedzieć i jeszcze dziwne historie do tego opowiadają. Do każdego mają wąty, powiedzmy, albo ktoś, kto... czy po prostu się dziwnie ludzie zachowują, nie? Dwie godziny rozmowa i ani jednego zdania nie da skończyć drugiemu na przykład. Cały czas przerywa, zakrzykuje i wydaje mu się nagle, że jest jakimś mentorem, który tu przyszedł i że oni tego nie rozumią, co ja powiedziałem, nie? To oni tego nie rozumią. Głupią głowę mają, nie? Przyszedł wiejski filozof i jemu się wydaje, że jest jakimś mentorem tutaj, że wszyscy mają go słuchać, że nie mogą mu przerywać, bo on sobie tak wymyślił, w takiej roli się stawia. No to jest jakaś megalomania, jakiś skrajny egocentryzm. Jak ktoś jeszcze opowiada, tłumaczy nagle całą strukturę wszechświata, jakie są różne nieznane energie i o co z tymi bogami chodzi. On wszystko wie. A można się zapytać, a skąd pan to wszystko wie? Wtedy mógłby powiedzieć, powiedział mi to mój niewidzialny przyjaciel. Na przykład. To wszystko.

0: No może tak, no na tych streamach, o których piszesz, też to jest, no. A, to może jakieś sprostowanie małe.
1: Nie, on to Krabca zadzwonił, będziesz mi Krabcą płacił, a Krabc mu powiedział, a ja do niej tu nie mam, nie będę ci płacił.
0: Zaczyna się, już któryś raz słyszę, jak mi się za przeproszeniem wkłada w usta coś, czego takiego nie powiedziałem. Powiedziałem trochę inaczej i to się zmienia sens całej wypowiedzi. Powiedziałem po prostu, że zapomnij, że jakieś hajsy ode mnie dostaniesz i to było tyle w temacie, a nie, że bo donate'ów nie mam czy coś. I jak słyszysz któryś raz już, że ktoś coś zaczyna o tobie dziwnego opowiadać, to trochę nerwa łapie na przykład.
2: Ja bym bardzo chciała was prosić, żeby, ponieważ jest tutaj mnóstwo ludzi wiedzących, żeby pogadali o epoce wodnika.
0: No. Może natura nie znosi próżni, nie lubi pustki, więc może takie różne kanały, gdzie się pojawiają między innymi tematy ezoteryczne, wróżby, starożytne cywilizacje, to dla niektórych jest substytutem być może takiego ojca Rydzyka i wiary w Kościół katolicki i słuchania sobie tam mszy, bo to też jest trochę wyciszające, każdy może zabrać głos, łączy się jakaś społeczność, można sobie pogadać z kimś, starsze osoby na przykład często im brakuje towarzystwa i mają tu okazję, żeby sobie pogadać o różnych niezwykłościach, wiecie o co chodzi, trochę podobny klimat, nie? Często takie rozmowy schodzą na historię też, wojnę, wspomnienia i no, można sobie też tutaj powspominać. Starsi ludzie lubią sobie powspominać i lubią historię często, nie?
2: No i oczywiście mój idol, mój najdroższy, to jest Tomek Dubi, no ale cóż, on się nie udziela. Wielka szkoda. Maksywy Kapitan, kiedyś był na Radio Paranormalium. I to jest rewelacyjny człowiek. No ale on się nie udziela, on w Keszego już też wszedł. O, to wszystko, co ja tu mam, nie, to jest wszystko technologia Kesze, patrzcie. To są wszystko gansy, to są wszystko bransoletki i to mnie trzyma, że ja tak powiem, że ja nie jestem kurwa uskrzydlona, no ale... Czasem się wzbije do lotu, jak na rower wsiądę, to moje córki ze mną nie pogonią za mną na rowerach, no. Chociaż obydwie są dużo, dużo młodsze ode mnie przecież, no. To żadna nie da rady matce. No i ja lubię popływać, nie? Chodzę na basen, to też sobie pływam, 3 kilometry tygodniowo przepływam, a ostatnio w Bałtyku to zrobiłam 1 400 metrów nawet. Taka była fajna pogoda. No kochani, to dobra, idę zobaczyć, co tam u wnuczki i... odłączam się na chwilę.
3: Tak, Aniu, mikrofon ścisz? Ścisz mikrofon?
0: To gdzieś wyłapałem. Nie wiem, czy to nie był... czy to nie leciało z puchy przypadkiem. Możliwe, że to leciało z puchy. Bo Gabriel teraz sobie trochę kanał tam zapełnia, wrzuca starsze rzeczy z powrotem. No... Pani Anna Koch, jeśli mnie pamięć nie myli, wielka fanka kapitana Tomka, no i usłyszałem ją w końcu, jej głos na streamie, wcześniej to tylko w komentarzach, ona zawsze w samych superlatywach, no coś takiego miał Mapet w sobie, bo przecież opowiadał o babci sąsiadce, z którą tam dużo gadał, coś tam też mieli tematy. Widać, gdzieś starsze panie mają do niego słabość może, czy coś. No, to można rzucić teraz temat. Technologia Kesze, współczesny różaniec? Może to dla takich starszych pań te różne gansy, bo mówiła pani, mam tu bransoletkę gans, mam tutaj buty z gansami, mam tu czapkę gansową. No, tak więc wielka fanka technologii Kesze, no więc też nie dziwne, że ciągnęło ją do tego, co mówił Tomek, że się jej to podobało, nie? Te audycje. Co to są gansy? Tu pytanie padło. Można sobie sprawdzić w internecie. Ja bym tu niefachowo powiedział. Jest to bardzo ważny element technologii cache, gansy. Musisz sobie je zrobić, tyle mogę ci powiedzieć. Musisz je zrobić sam, człowieku. Człowieku, sam musisz zrobić te gansy. Rozumiesz? Gansy same do ciebie nie przyjdą. Są różne cuda na tym świecie. Widziało się to i owo, ale wiesz, rozumiesz, same do ciebie gansy nie przyjdą. Musisz sam je zrobić. Musisz się sam dowiedzieć, czym one są. Czym są te słynne, kosmiczne gansy, ludzie. To tak trochę w ramach parodiowania Tomka. Gans z Muchomora możesz sobie zrobić. Pamiętam takie pytanie, które padło na kanale, który chyba Tomek zrobił, bo on tam jakieś takie warsztaty prowadził. Technologia plazmowa to się nazywało bodajże. No i tam padło takie pytanie na Zoomie. Ktoś się dopytywał, fachowej porady oczekiwał, czy można wytruć rodzinę gansem z Muchomora. Czy to nie zaszkodzi rodzinie? Z tymi gansami miało być tak, że...
4: Bo nie lubię ułamków. 11 zł 65 groszy. I głosu tej starej klępy, co ją teraz puszczałeś, brzmiała jak żaba. Pozdrawiam.
0: Bo nie lubię ułamków i głosu tej... Ale tak brzydko o pani Annie. A pan jakiego masz głosa, kurde, to pan zadzwoń, to się pośmiejemy, jakiego pan masz głosa. No i napisał, że nie lubi ułamków, a z ułamkiem. Ale dzięki. Proszę zwrócić uwagę, że ta babcia sąsiadka z Londynu sama o sobie mówiła, że jest chora psychicznie. Ja pamiętam, że ona mówiła o sobie, że jest nierobem, czy takim obibokiem było na to jakieś angielskie słowo. Jakiś bumpster, bumpster, coś takiego. Coś o sobie tak mówiła. Miała dystans do siebie, tyle pamiętam.

0: misję, wielkie ryzyko i w ogóle wielkie rzeczy na tym wielkim obiekcie wypełnionym po swoje wielkie brzegi wielkimi fanami tego wielkiego widowiska.
1: Ach, no cóż, no świat tak wygląda, mówię, kurwa. Nie ma, no ja kurwa, no nie mogę, bo tak patrząc na interpretacji rzeczywistości, to są jakieś zapisane, są kurwa rzeczy, które mają 6-7 tysięcy lat, kurwa, no to teraz już wiem. To teraz już wiem w jaki sposób, bo sam mam takie. To. Dobra, kurwa.
2: Bonkers, o, dzięki za przypomnienie.
1: Z tego tu, ale.
2: No tak, ale, Brianie, tak to jest właśnie, widzisz, tak.
1: No, czekaj, no.
2: No tak. No. No. Już tu, słuchajcie, telefon miałem, już tu odzwaniam, sorry, akurat dżingiel puściłem. Odzwaniamy do Gambola. Już chyba zniknął.
3: Użytkownik, osoba, z którą próbujesz się skontaktować, jest obecnie niedostępny.
2: Gambol, dlaczego jesteś taki niedostępny, powiedz. Dlaczego jesteś taki niedostępny? Bonkers, to nie muzyka, to elektro. Aha, ale Zenon pisze, że bonkers to znaczy chory psychicznie właśnie. Może w slangu, ale może to jest coś takiego jak świr na przykład, nie? Świr. No to czasami mówimy, bo jak ktoś sam o sobie mówi, no to może mówiła to w sensie, że ja to jestem świrem niezłym, nie? No tak czasami ludzie o sobie mówią. A Zenon to interpretuje tak, że o, właśnie nastąpiło przyznanie się do choroby psychicznej. Wystarczy użyć trochę logiki. To może być taka choroba psychiczna, takie patrzenie na przykład właśnie. No, ale była ta babcia. Sąsiadka. A, Skype się psuje się. No.
4: O prowokacji agenta Zenona, gdzie Zenon udawał taką siatkę OUN na Lubelszczyźnie, żeby Brytyjczycy przysyłali informacje i dane i pomoc, i Brytyjczycy dali się nabrać na tą akcję tego Zenona.
2: Hallo?
5: Guten Tag.
2: Guten Abend.
5: To chciałem odebrać tego Oscara za tą najnudniejszą audycję. Kogo mam tam pierdolnąć w ryja, jak myślisz?
2: Czekaj, to dostaniesz nawet jakieś brawa z puszki, proszę bardzo. Tutaj pan tych braw nie będzie słyszał. Proszę bardzo, tutaj. Proszę bardzo, jakie brawa.
5: Dziękuję,
2: tak.
5: Dziękuję. To wszystko zasługa kokainy i LSD.
2: Właśnie, jak pan to robi, że pan jest taki nudny?
5: To wszystko zasługa tego, że właśnie poszedłem do Biedronki na otwarciu Biedronki i tam była maskotka Biedronki i spytałem się, jak nadawać w nocnym radiu. I się dowiedziałem.
2: Ta audycja była tak nudna, że nawet jak tam zadzwoniłem, to mi się tak nudno zrobiło i poszedłem od razu sobie. Wbiłem gwoździa do tej trumny, ale no, była już... Rzuciłem pomysł, aby zrobić najkrótszą audycję wszechczasów, tylko się przywitać i pożegnać. Była najdłuższa, no to na razie rekord, 15 godzin. Ktoś pobije. No, a teraz mamy najnudniejszą audycję.
5: No i musi być najkrótsza audycja, tylko taka merytoryczna, bo to, że włączysz i wyłączysz, to nie ten, nie będzie działać.
2: Słuchaj, a rzuciłem takie pytanie. Czy myślisz, że na tych różnych streamach czy wśród nadających różnych to jest dużo wariacików? Ale takich, że mają jakieś zaburzenia, wiesz, coś tam...
5: A ja nawet mam pewnie jakieś zaburzenia. Kuwa, kto nie ma zaburzeń dzisiaj? Ty pewnie jakieś masz. Zenon ma. Kuwa, każdy ma. nie ma osoby, która by nie miała zaburzeń, tylko pytanie, czy mówimy o zaburzeniach, które wpływają na życie, czy te, które nie wpływają na życie.
2: Ja nie mam żadnych zaburzeń! Wyobraził mnie! Zniszczę cię!
5: Wiesz, od nawet takich najprostszych jak narcyzm albo powiedzmy OCD, czyli natręctwo, czy jakoś tam się nazywało, już nie pamiętam jak się po polsku nazywało, obsessive compulsive disorder, tak jest po angielsku. Masz ADHD, też jest bardzo częstym objawem, różnymi opcjami. No masz tego od cholery, więc nie trzeba być wariatem, żeby mieć jakieś zaburzenia. Ale faktycznie są ludzie, którzy no, mają już tak serio nierówno, ale też pozytywnie. I wiesz, dopóki nikomu nic nie robią i wiesz, to jakby dzieje się w jakiejś takiej sferze w bańce, to czemu nie?
2: No to robią, że czasami psują te audycje. Jest jakaś ciekawa rozmowa, zadzwoni wariat i robi się awantura, już do końca tak zostaje, nie? Popatrz,
5: ilu
2: kiedyś byli tacy...
5: A czekaj, sprawdzę głosy w mojej głowie.
2: Kiedyś krążyły opowieści, że gdzieś tam mieszka koło kogoś, każdy gdzieś tam kojarzył, że jest taka osoba na osiedlu czy w jakiejś społeczności, jakaś zwariowana babcia, która wierzy, że ją naświetlają prądem z elektrowni, coś takiego. I ja myślę, że dzisiaj spokojnie znajdziemy też wiele takich osób, które też mają jakąś schizofrenię lekką, czy większą, czy mniejszą, czy jakieś odpały, jakąś manię prześladowczą, paranoję, różne rzeczy i oni dzwonią i ich często słyszymy na antenie, tylko wtedy inaczej odbieramy taką osobę, bo ktoś dzwoni wtedy z jakąś barwną opowieścią. To, że się dziwnie zachowuje, to może być na plus, bo taki gwiazdor trochę, tak? I są emocje, coś się dzieje na antenie, więc takie osoby mają tutaj dobre pole do popisu, taki swój świat w tym internecie, no, na pewno często. Co myślisz?
5: No tak. No przecież jest tutaj Giereś. On ma, ja myślę, że on ma OCD i jakieś takie zaburzenia paranoidalne. No sorry, ja nie mam nic do niego, ale uważam, że on cały czas się boi, że ktoś na niego czyha, nie? To jest takie typowe właśnie zaburzenia paranoidalne. Tak jak miał na przykład świetny programista,
2: który...
5: John Davis chyba się, nie wiem, czy to John Davis to był, ten co Temple OS napisał. W każdym razie miał świetnego skilla w programowaniu, ale cały czas się bał, że go CIA gdzieś tam ściągnie. I dużo takich ludzi, którzy mają naprawdę niezły łeb, ja myślę, że Giereś ma całkiem niezły łeb, gdzieś tam właśnie ten nadwyraz inteligencji zaczyna jakby tłoczyć człowieka i gdzieś ta paranoja wkracza mimo wszystko.
2: Kiedyś był poruszany na antenie też temat tego, czy zajmowanie się, powiedzmy, ktoś się 10 lat aż tak długo się zajmuje różnymi teoriami spiskowymi, mrocznymi tajemnicami, czyta o strasznych rzeczach, o tych, wiesz, elitach, co dokonują okrutnych aktów na ludziach, na dzieciach i tak dalej, jakieś demoniczne byty reptyliańskie. I zauważ, jak karmisz swoją głowę przez 10 lat czymś takim, to na pewno nie pozostanie bez efektu, nie? Na twoją kondycję.
5: No tak, a w ogóle wiesz, że ja oglądałem dzisiaj Polsat, bo dzisiaj na czołówce był Polsat w telewizorze w salonie. I wiesz, o czym mówili?
2: No.
5: O kosmitach.
2: No, o kosmitach to zawsze w telewizji się gadało, no bo teraz jest trochę zamieszania z tym. Raz, że Anonymous ogłosili akcję ujawniania wszystkiego, co im wpadnie w ręce i co uda im się zdobyć na temat UFO, ukrywania przede wszystkim takich spraw przez rządy. Dwa, że wojskowi cały czas gadają, jakieś komisje powstają, tak, że po prostu się spowiadają z tych rzeczy, tak jakby się szykowano faktycznie do jakiegoś ujawnienia, bo wiadomo, że jak takie rzeczy się dzieją, to jak się przyglądniemy tu i tam, to się nagle okazuje, że to jest trochę sterowane, że to jest pewne takie przygotowywanie ludzi, albo ktoś pozwolił, żeby po prostu, żeby nastąpił jakiś wyciek. Takie rzeczy mam na myśli, nie?
5: Wytrysk.
2: Na tych, co wytryskują, mówi się whistleblower, whistleblower to jest taki gwizdek, co parą dmucha? Bo mówi się, na przykład po naszemu się mówi puszczać parę z gęby, nie?
5: Nie, że... no to mi się wydaje, że po prostu gwizdzę. Whistleblower tak mi się wydaje, że po prostu taki gwizdzący, nie? Że on tam po prostu gwizdzie.
2: Gwizd to jest whistle, nie? Po prostu.
5: No może się że gwizdek, gwizdek. No,
2: a blow... Blow to chodzi o parę chyba, tak? Tak
5: nie, no. Whistle blow to jest po prostu...
2: Wybuch.
5: Dmuchać. Steam to jest para.
2: A steam, tak, blow. No dobra, bo tam może się zasugerowałem, że po naszemu właśnie, że puścił parę z gęby. Się może mówi, ale mówi się też, że ptaszki ćwierkają. To mi się od razu
5: tutaj
2: Twitter.
5: Ja mówię, że to wszystko jest odgórnie ustawione, tak jak mówi Ator w jego ulubionej serii.

0: USA, a nawet rząd, można w cudzysłowie światowy, ale tu chodzi głównie o USA, chce jakby coś odwalić z pomocą kosmitów. Jest dużo teorii, co, więc tu nie będę wchodził co, ale chcieliby zrobić taką sztuczną inwazję kosmitów. Albo dobrą, albo złą. Nie wiem. W każdym razie tam niby, że mają hologramy, jakieś opcje. To jest taka no, dosyć harda teoria spiskowa, więc ja nie mówię, że tak będzie, ale no tak ciekawie, nie? Tu nagle w telewizji się pojawia, tu tutaj coś o tym mówią. No nie wiem. Czy wydaje ci się, że to tak bez przypadku się to wszystko dzieje?
1: Ciężko powiedzieć. Ten temat, w ogóle tematy spiskowe stały się popularne niesamowicie. Od wielu lat już są. A no, jak często przypominam, że pamiętam czas, że w ogóle to nie było popularne na przykład. No więc siłą rzeczy dużo się o tym mówi, dużo się pisze. Media mainstreamowe też chętniej napiszą o takich rzeczach, skoro wiedzą, że są odbiorcy i tak dalej.
0: No o tym wcześniej mówili też, jakieś były różne rzeczy. Ja ogólnie dla mnie UFO to jest ciekawa rzecz, bo UFO samo w sobie nie oznacza kosmitów. To jest po prostu niezidentyfikowany obiekt latający. Unidentified flying object.
1: Unidentified flying object.
0: Yeah, flying
1: has landed in our country. Skandalista, sygnalista. No chyba sygnalista jakoś zafunkcjonował, nie? W naszym języku mocno. A co myślisz o QAnon? Czy dla uproszczenia może dwie opcje krótko przedstawię. Q, w ogóle jakby ktoś nie wiedział, QAnon to jest niby jakiś ruch albo osoba, która ujawnia niesamowite...
0: Chodzi o Deep State.
1: Jak?
0: Chodzi o Deep State. Tak, że tam co oni mówili, ten QAnon, że o tym Deep State'cie całym co mówili, czy mówimy tak ogólnie o QAnonie?
1: No QAnon to jest niby taki jakiś sygnalista czy sygnaliści, którzy ujawniają rzeczy w różnym temacie chyba, nie?
0: Tylko problem z QAnon jest taki, że to są ciężko do zweryfikowania informacje. Z takimi serwisami jest zawsze problem, że nigdy nie wiesz, co jest prawdą, a co nie, bo ciężko zweryfikować te informacje, bo większość ludzi, znaczy tak naprawdę 100%, tam ludzi jest anonimowych. No, może nie do końca, ale powiedzmy, że z założenia powinni być anonimowi, więc ciężko jest zweryfikować informacje, no jeżeli nie mamy źródła, nie? No, ale tam niektóre teorie niby gdzieś się sprawdzają. Te najciekawsze było to, że Deep State... Z jednej strony była taka teoria od QAnona, że Deep State chce zniszczyć Trumpa, dlatego go do pierdla chcą wsadzić, a z drugiej strony chcą go właśnie, żeby wygrał. I dlatego robią te wszystkie opcje.
1: Czekaj sekundkę.
2: Wiedziałem, że akwarelista witał się z dowódcami pod moim kebabem ulubionym. Skandal. Na całe miasto. XD.
1: Herr Harhamel von... To chyba ktoś się podszywa, bo tu tak nieskładnie, z kapslokiem, więc to nie jest chyba Gargamel, bo no, słyszeliście, jak dzwoni to kulturka i tu składna wypowiedź, a tu takie wytryskuje nas moje żałosne szczęście pieniężne. Aaaa! Tak napisał. Aaaa! To je abonament za MSC za miesiąc sierpień. I że się dowiedział, że znany niedoszły artysta, niedoceniony artysta, akwarelista, witał się z dowódcami pod jego ulubionym kebabem, że to skandal, no, i się śmieje. No, ale pieniądze dał. I to nie mało dał. Panie, to już lepiej jak coś takiego napisze, głupawego, ale da.
0: Masz taki sklep Deals w okolicy może?
1: Czy co mam?
0: Deals. D-E-A-L-Z.
1: Aha, jak deal, zrobić z kimś deal. To nie mam. Nie,
0: tylko, że Z.
1: Robiłem tu różne deale, ale...
0: No to taki sklep to jest Polska, znaczy Polska. To jest sklep sprowadzony z Wielkiej Brytanii. On się w Wielkiej Brytanii nazywa Poundland. Kiedy to w Polsce nie miałoby sensu, bo to jest to coś takiego jak u nas sklepy za 5 zł, nie? Jakiś taki sklep w Wielkiej Brytanii, że wszystko za jednego funta dostanie, chociaż już nie. Bo teraz już tam sprzedają po różnych cenach. I gdybyś właśnie miał to taki sklep Deals, to mógłbyś
1: no mam,
0: sobie
1: mam,
0: pójść
1: mam.
0: I kupić za 5 zł coś. No
1: mam, naprawdę, i byłem tam. Kupiłem sobie jakiś taki dzbanuszek z dziurką do włożenia tam świeczki i do podgrzania se herbaty porcelanowy, popielniczkę, wyłożyłem.

0: stworzoną jakby euraczami, że taka pieniężna teksturka. Jakieś inne takie pierdoły pokupowałem. I tam tak, ja jeszcze
1: że
0: pójdę tam.
1: Za 5 zł, czy no, w Dealsie?
0: Tak. No znaczy, no mówisz, że ten Deals to tak się mówi na jakie takie sklepy, że wszystko za tam parę...
1: Nie. Poundland to taka sieć, w której wszystko za funta jest, ale już tam nie jest wszystko za funta i to była po prostu sieć zwykła. Aha. I to przeszło do nas jako Deals i teraz to jest po prostu zwykła aha, taka franczyzówka, gdzie sprzedają różne pierdoły. Coś jak Action. Też pewnie nie masz Actiona.
0: Nie. Tutaj wielu rzeczy, to jest niestety minus małego miasteczka, że w małym miasteczku wiele rzeczy nie ma. No nie pójdziesz sobie do galerii handlowej, nie pójdziesz sobie do Max Racha, czyli wszystkich tych chujowych rzeczy, którymi nas
1: najlepszy
0: truje, wierdzą, niszczy cywilizacja.
1: Ja mam teraz, kurde, ja mam teraz Biedronkę, to jest świetna sprawa. Gdzieś tam dalej mam Magdolana. I ten McDolan to jest świetna sprawa. W ogóle McDolan to jest świetna sprawa, dlatego że można umrzeć szybciej od niego. A po co żyć, jak można nie żyć?
0: Lepiej sobie już pójść na przykład do baru Witek we Wrocławiu, jak jesteście, bo tam są kultowe tosty, które księżulo uznał, że są najlepsze, co jadł w życiu w ogóle i doznał ekstazy serowej i amoku serowego, aż od tego, bo tyle było tego sera i pieczarków i przyprawy wspaniałe. O, coś się rozłączyło? Gumball się rozłączył. Okej. Okay. No, najlepsze tosty na świecie tam są w barze Witek. I zapiekanki podobno też przepyszne, choć Książulo z kolei znalazł lepsze gdzieś tam w Sosnowcu, cholera jasna, czy nie, gdzieś. Jakaś w ogóle mega zapiekanka, która była mięciutka, pyszna, serowa, aromatyczna i w ogóle o mało co nie zemdlał, jak ją jadł. A ja bym sobie zjadł knyszę. Knysza to jest w ogóle taka specjalność wrocławska. Tak słyszałem i... To był jeden z pierwszych fast foodów, jakie się w Polsce pojawiły w ogóle. Jest to bułka, żeby nie skłamać. No dobra, no taka buła wydrążona w środku i w nią taka kieszeń z buły i są jak kebab trochę w bułce, tylko że nie ma tam kebaba, a jest na przykład kotlet albo parówka, ale jest dużo więcej warzyw, sosu. W zasadzie to jest bardzo zdrowe, bo tam jest duża ilość kapucha, kukurydza, pomidorki, ogóreczki i tam się tego nie żałuje, bo tutaj te warzywa są jakby sednem troszeczkę. Tutaj to jest urok tej knyszy, nie? A w kebabie to często dostaniesz no, dużo mięcha i uznasz, że no fajnie, że nie nawalili kapuchy tam, nie? Tylko dali mięcho i się ucieszysz. A tutaj właśnie urok jest w tym też, żeby się dokopać do tego kotleta niskiej jakości. To takie, wiecie, jedzenie trochę studenta i jedzenie kogoś, kto wraca sobie z imprezy, ale bardzo dobre w tej kategorii fast food, myślę. Kotlet wieprzowy może nie jakiejś super jakości, ale... Miło się do niego tam dokopać w tym sosie, tym widelcem grzebiąc, bo się trzeba przedrzeć przez warstwę warzyw na wierzchu z tymi sosami różnymi. Często jest też tak, że w fast foodzie sos ma trochę niwelować niezbyt korzystny smak. Znaczy jakoś zagłuszać, nie? Zapach, smak niezbyt korzystny samego dania. No a w knyszy niekoniecznie o to chodzi też, więc mogą być jakoś te sosy troszkę lepsze. Inną funkcję trochę pełnić. Nie muszą być jakieś okrutne, że dodadzą tam winegrę trochę, żeby to zabiło. Także knysza moim zdaniem na plus i jest to bardzo fajna szama z dużą tradycją, bo mówię, pojawiała się tu jako jedna z pierwszych. Jest też ciekawa, no, że to jest taka wrocławska specjalność, że ciężko tu dostać gdzie indziej te knysze. W różnych wersjach się pojawia ta knysza też. Jest taka nasza w sumie trochę, nie? Taka nasza. Można by uznać właśnie zapiekankę i knyszę za nasze fast foodowe specjały. W zasadzie takiego tosta jak my jemy, chociaż nie no, Azjaci widziałem, że robią spokojnie sobie też takie rzeczy. Przynajmniej dzisiaj. ale też na pewno się będzie mocno różnił ten tost, bo nasz tost, na przykład ten w barze Witek, to jest mega prosty tost, ale mega zajebisty, mega wypasiony, bo mają specjalny swój jakiś patent na ten ser, może z czymś mieszają wiórki serowe, dużo masła, o, na pewno o to chodzi, że to jest strasznie tłuste. Bardzo dużo sera, bardzo dużo pieczarek, bardzo dobra kompozycja przypraw, jakaś taka ich własna. Solą to, więc też ten smak jest trochę podkręcony jeszcze, bo to jest dosyć mocno słone. Wszystko jest tak starannie przygotowywane, że jak robią wam zapiekanki z salami, no taka mało klasyczna zapiekanka, to już jakaś taka wariacja zapiekankowa, no ale dadzą to salami, to oni jest w jakimś piecu po prostu, to salami trzymają, żeby tak się widać, że ktoś się stara i że ma swój własny patent, stara się, żeby to był taki tost mega premium, nie? I zapiekanka też podobno, super. No, więc knyszę by się zjadło, czasem większą ochotę miałbym na taką właśnie knyszę niż na kepsa, no bo ile można jeść kepsa, nie? Też okazuje się, że te kurcze pieczone to różne standardy i różna jakość, widzę. Bo na przykład w jednym kurcze pieczone ktoś tu pisał, że ma 3 sosy tylko do wyboru, a ja idę i mam 12 na przykład, nie? Wiem, że tutaj właśnie trą serek na zapiekanki z rana, przychodzą, trą, robią sami te zapiekanki, dlatego one są bardzo smaczne, bo to nie są jakieś takie mrożone. A gdzie indziej mogą mieć mrożone, bo może ta sieć kurcze pieczone nie jest tak ustandaryzowana, jak jakieś Max Racze, czy inne KFC-ty, czy Burdel Kingi. No Gumball się rozłączył, bo jakiś pilny telefon miał. A Zenon pisze, że u niego na Śląsku były też knysze. No to ciekawe. No ale tak się mówi, że wrocławska specjalność, a może Śląsk jakoś nie zasłynął tymi knyszami, może ich było dużo mniej i może Wrocław to jakoś bardziej promował. No tak, kto nie testuje tego typu specjałów, to podkreśla, nie? Na YouTubie, że to wrocławska specjalność, którą kupisz właśnie na jakimś dworcu. Też Książulo testował jedzenie z dworca. Poszedł i różne rzeczy z tego dworca jadł. No i widać, że czasy się trochę zmieniły. Nadal to jest takie mocno budżetowe, mocno średnie w najlepszym wypadku. No ale to już ale kiedyś był dużo niższy standard i się w ogóle dostawało czasem koszmarne rzeczy na takim dworcu. Jakiś kotlet z mikrofalówki, nie? Do burgera i tego typu sprawy, czy jakaś w ogóle najgorsza zapiekanka. Mało sera, mało pieczarek, twarda. Ciekawe, można by uznać, że takie jedzenie fast foodowe wcale nie jest aż takie złe. No, jak zjemy takie danie, w którym mamy trochę mięsa rozsądnej jakości, no powiedzmy zjemy sobie dobrego kebaba, nie? No to mamy to dobrej jakości w miarę mięso. No ale dużo warzyw jest, warzywa są zdrowe. A tu mamy tych warzyw naprawdę sporo. Są takie złe. Z pieczywem tak nie do końca wiadomo, nie, jak to jest. Znaczy wiadomo, że nie powinien się człowiek objadać takim pieczywem. Bar mleczny. No strasznie bym się ucieszył, gdyby tu w środzie się pojawił bar mleczny. I mógłbym sobie normalny obiad zjeść, jak człowiek. Jak normalny człowiek. Poproszę kotleta z ziemniaczkami, z buraczkami, takie coś sobie zjeść, nie? I jeszcze w dobrej cenie. No czego można chcieć więcej? To tam by się kolejka chyba ustawiła. Ale dziwnym trafem nie. Dziwnym trafem ktoś będzie otwierał 5. kebaba w okolicy. A potem, no ciężko, no nie idzie, nie? Boją się ludzie chyba wyjść z czymś odważniejszym. Sam se zrób. No to... Aha, nie, że mam sam otwierać bar mleczny, to weź pan łotwórz, no. Tylko zrób se kotleta, no to prostsze. Jednak różni się w smaku mocno jedzonko, nie? Domowe od kupnego. Kupne jest po prostu często gabarytowo jakoś tak wytanione, trochę mały, dostajesz malutkiego kotleta, nie? Ten kotlet będzie, jego receptura musi być na przykład dostosowana do tego, żeby on się w tym opakowaniu nie rozleciał, żeby ta panierka z niego nie spadła, czyli musi być wytrzymały ten kotlet. W domu sobie robisz, to on musi być smaczny, a tutaj w procesie produkcyjnym tam technolog żywności będzie dumał, jak ten zrobić, żeby ten kotlet był mocny i się nie rozpierdolił. Panie prezesie, żem tu wpadł na pomysła, że można by dodać trochę wiórów i trochę styropianu i to się glutenem tam zaleje, wtedy ten kotlet będzie niezniszczalny, proszę pana. To będzie można tym trząchać, to... Nie no, się śmiejemy, ale no wiecie, nikt nie kupi takiego kotleta, co się rozleciała panierka, nie? To sięgnie po drugiego, co panierka jeszcze jest na miejscu. A jak nie będzie, tam też będzie rozwalony. Ja tak kiedyś miałem... Niesamowita historia, słuchajcie. Już kiedyś miałem kupić tego kotleta, ale myślę, o, taki rozwalony, to i nie kupiłem. Poszedłem. Kapusta kwaszona, hasło pada. Mizeria. Aha, z czym jeść, no. Różnią się te przepisy na mizerię i mizeria jednak potrafi bardzo różnie smakować w różnym wydaniu, nie? Przecież taka mizeria ze śmietanką zupełnie coś innego jak winegre. Inny smak. Ogórki. Sprawdźcie sobie przepis na ogórki diabelskie. Są po prostu pycha. Rewelacja. Ogórki diabelskie. To są takie pikantne. Z chili chyba. Włosy Chińczyka dobrze wiążą. No tak. No ta... L-cysteina jest z włosów, a myślicie, że z czego tam w Chinach to robią? Gdzieś skupują tam włosy z zakładów fryzjerskich, ciężarówka gdzieś przyjeżdża, zabiera włosy, robią potem z tego tą L-cysteinę i ona stanowi ważny składnik w tych bułeczkach mrożonych, kulkach takich z ciasta, które tu w dużej ilości pewnie są zamawiane. I faktycznie z taką bułką się dzieje coś dziwnego, bo ona na początku jest cieplutka, chrupiąca, pachnąca i całkiem niezła, bardzo taka przyjemna. Ale szybko się robi taka jakby z gipsu, że można nią łebką musi rozwalić. Autentycznie taką bułką można by zabić. I pytanie, czy ze zwykłą bułką też coś takiego się stanie? Pewnie tak, ale śmiem twierdzić, że po dłuższym o wiele czasie. Ale to też nawet mogą stworzyć taką bułkę, która będzie naprawdę pyszna i będzie miała jeszcze super właściwości. I jeszcze będzie się od ścian odbijała jak gumowa piłeczka i jeszcze można nią używać do samoobrony i w ogóle jest super bułka. Ale pytanie, czy zdrowa taka bułka? Chyba rzeczy zdrowe są często mniej smaczne. Na przykład dużo czasu zajęło mi przyzwyczajenie się i polubienie przede wszystkim takich rzeczy jak wątróbka czy pietruszka na przykład dodawana, nie wiem, posypujemy sobie ziemniaki. Pietruszka jest bardzo zdrowa, ma bardzo dużo witaminy C. Na przykład. To jest taka bomba witaminowa trochę. Ale i też trzeba jakby polubić ten specyficzny smaczek i zapaszek. O jedzeniu się rozgadałem i... Przyszedł Zenon. Czy to oznacza, ciekawe, czy Zenon o coś o jedzeniu? Cześć, Zenonie.
2: Hej, mogę o jedzeniu w sumie. A tylko tak na 10-15 minut. Wiesz co, zacząłem tak jakiś czas temu zgłębiać nieśmiało właśnie kwestie tych fast foodów, jak to wyglądało drzewiej i tak dalej. I w sumie zawsze, jak tylko była cywilizacja i był jakiś tam środek płatniczy pomniejszy, to te fast foody w tej czy innej formie gdzieś tam występowały, nie? I muszę powiedzieć, że Jeszcze ten temat kiedyś zgłębię, coś się wypowiem, kiedyś zadzwonię, powiem więcej, ale...
0: Ale co, na przykład w starożytności, masz na myśli jakiś starożytny fast food, to mi się kojarzą jakieś takie placki, wiesz, tam z zapieczonym serem, no to z tego pizza niby powstała, że ona się z Grecji niby wywodzi, że były taki protoplasta pizzy, no to placek z zapieczonym serem i przyprawą i pomidora trochę tam dasz, no i masz taką...
2: Skąd weźmiesz w starożytności pomidora, przepraszam?
0: To nie wiem, to co innego. A co można by dodać w takiej starożytnej Grecji?
2: Myślę, że raczej, wiesz, ryby wiodły prym, jeżeli chodzi o jakieś takie wkładkę premium, bo to
0: pizza
2: było...
0: Pizza rybna, coś najbardziej paskudnego, jakieś pizza rybna. To nawet mało kto zamawia chyba dzisiaj taką, nie?
2: To ty powiedziałeś, że to jest pizza. No ja jak Ole poznałem, to na pierwszy rance zjedliśmy sobie pizzę z tym, z tuńczykiem. Po czym jak już doszliśmy do domu, to się spektakularnie pożegnałem.
0: Zjedliście sobie pizzę z tuńczykiem, a potem się całowaliście.
2: A potem się pożegnałem. Także widzisz, fajnie, nie? Nie polecam pizzy z rybami, nie wiem dlaczego, ale ten już nie wchodzimy w szczegóły.
0: Z jajkiem jest jeszcze kontrowersyjna, nie? A dla niektórych z
2: chyba gdzieś tam we Włoszech jedzą właśnie, że dają jajko na środku.
0: Aha. Pizza z jajkiem. Kiedyś, ja się chyba kiedyś podtrułem z kolei taką właśnie z jakimiś jajcami. No ale z tymi owocami morza na przykład jest tak, że one się łatwo potrafią zepsuć i zaszkodzić chyba, nie?
2: No ja to się często, z wyjątkiem krewetek takich, to jak jakieś tam mule, nie mule, inne takie dziwne rzeczy chytałem, to się często zatrułem. I muszę powiedzieć, że nie warto. Haczapuri ci polecam, adżarskie, tak? Dobrze myślę, bo tam jest parę tych wersji. Bardzo dobra rzecz.
0: A ty, Zenon, jak ty się ogólnie ustosunkowujesz do fast fooda? Czy lubisz ze czasem zjeść, czy na przykład wrogiem jesteś?
2: Niestety lubię. Tak? To jest wielki mój problem, że niestety lubię czasami gdzieś tak co jakiś czas sobie tego Maxracza ostatnimi czasy ciachnę. I no, nie polecam sosu chrzanowego w McDonaldzie. Chyba ostatnio wziąłem pieśmaka z tym sosem i tak średnio mi się komponował. Może jak ktoś stricte lubi takie smaki, to okej, nie? Ale można sobie customizować właśnie w Maxraczu, to mi się bardzo podoba. I na spokojnie sobie wybrać. Tu sobie damy jeszcze na przykład jeden kotlecik, chociaż to zależy właśnie od kanapki, czy możesz dodać. Tam damy inny sosik, tam damy kurde serka, wyciągniemy pomidor, damy to, damy tamto i można jakoś ten, można sobie customizować, nie? Całkiem inne kanapeczki wtedy wychodzą.
0: Pewnie, że tak.
2: No, więc dobra rzecz. Ja lubię Maxracza, bo jest taki mały, schludny i nigdy mnie po nim bebek nie boli, o dziwo. A te różne kraftowe, takie dziwne, wyszukane, to one są wielkie, to się rozpierdziela, nie wiadomo jak z której strony to ukryć. Nadupione tam jest wszystkiego pod korek. To jest też taka zmora kulinariów, że czasami próbuję wszystkiego nawalić. Nie wiem, czy pamiętacie taką modę, może to też u was było, na pewno to było na Śląsku, modę na tak zwane maxy, hamburgery maxy, nie? One były w takich gigantycznych bułach wielkich, jak kurde, nie wiem, głowa jakaś. I tam wchodziło po parę kotletów, było nawalone sałaty tej remulady, czy co tam był za sos, jakiś taki podły hamburgerowy zawsze sprzedawali. Ostatni raz to chyba w Katowicach jadłem, jak jeszcze nie było tego centrum, tylko był dworzec. Chryste, panie, kiedy było ogromne. Nie wiem, z czego były te kotlety, ale to z psem po prostu zmielone było, nie?
0: No, dziś fast food jest trochę lepszej jakości, a tak sobie myślę, wiesz, że ludzie trochę może demonizują tego Maxracza, bo w pewnym sensie jest to gwarancja jakości, na przykład tego, że stary tłuszcz ci nie dadzą do smażenia i się nie przytrujesz. Jak w podróży jesteś, to nie ryzykujesz, nie idziesz do jakiejś dziwnej restauracji, gdzie dziwne dania, których nigdy nie jadłeś, próbujesz. Może się okazać, że jesteś do nich zupełnie jakiś niepredysponowany, nieprzyzwyczajony i się też, i zesrasz się, i się strujesz. A pójdziesz do Maxracza, to tam je, i czysto...
2: Jedzenie, to jest, wiesz, zasłone, nie? I w ogóle, i niezdrowe, jakby tak to regularnie jeść. Ale tak jak mówisz, że standaryzacja to ma swoje plusy i oni mają zasadę, no przynajmniej w Polsce, że jak coś ci spadnie, albo coś nie po kolei ułożysz, cokolwiek pójdzie nie tak, wywalasz.
0: i w Max Ratchu się bardzo do tego przykładają. W KFC słyszałem, że są że częściej przymkną oko, nie? Jak coś tam ci upadło czy coś, troszeczkę częściej przymkną oko. W Max Ratchu się bardzo, bardzo boją. No bo też jak jesteś znany i znów jakieś w USA przyznano duże odszkodowanie pani, która się poparzyła kawą. Pani się i to dziewczynka, przepraszam, to dziewczynka się poparzyła chyba tą kawą. Wylała jej się po prostu na udach gorąca kawa, bo nie wiem, przycisnęła ten kubek plastikowy czy coś i dostała jakieś tam 3 miliony odszkodowania. No dla korporacji McDonald's to może 3 miliony to nie jest tak dużo, jak nam mogłoby się wydawać, nie?
2: No tak, ale to wiesz, te kwestie są wizerunkowe, nie? Albo tego, że jacyś następni się tam wyłudzacze znajdą, więc to nie jest takie hop-siup, że no, tak powiem.
0: No i tak.
2: Patrzę, to tu jest właśnie podwójne wjechały burgery, nie? Kiedyś był tylko Big Mac, a teraz masz Royala podwójnego, Wieśmaka podwójnego, McDouble jest i tak dalej. No.
0: Mac, jakby mi ktoś Mac Royala dał, bym się teraz nie obraził naprawdę, zjadłbym takiego dobrego Mac Royala jeszcze w zestawie z fryteczkami tymi specyficznymi. I też można, być może dałoby się rozwiać tutaj znów pewien taki mit, no bo zarzuca się takiej korporacji jak McDonald's, że to jest taki wielki globalny szkodnik, że mocno truje, mocno eksploatuje, ale z drugiej strony można powiedzieć, że gdyby nie było jednego wielkiego McDonalda, to mogłoby być dużo mniejszych, którzy by się złożyli na ten sam efekt. Czy to ma
2: ale
0: sens?
2: Podobno ktoś do ciebie dzwoni, znaczy na Skype teraz ktoś dzwoni podobno.
0: Dzwoni Oberst, faktycznie, no ale to przed chwilą dosłownie z nim rozmawiałem i teraz z tobą na przykład chciałem pogadać. Nie wiem, jak chcesz, to dołączę.
2: Dołącz na chwilę, bo ja zaraz skończę, a też bym dwa słowa z nim zamienił.
0: Dobra, to dołączymy. Już dołączamy. A jakbyś miał teraz coś dobrego sobie fast foodowego zjeść, to na co byś się skusił najbardziej?
2: Znaczy teraz jestem najedzony, to niekoniecznie mam smaka, ale dobrego fast foodowego. Kurde, balans. Dobrego kepsa bym zjadł. To chodzi za mną parę dni. Dobrego kepsa bym zjadł. Ja wiem, że to mięso kepsowe to jest takie Chryste Panie, ale ale bym spożył. Nie powiem, że nie.
0: Tu też być może jakieś mity krążą, no bo wyobrażamy sobie idealnego, wysokiej jakości kepsa, że ma baranie mięso na przykład tylko samo. A chyba nie ma czegoś takiego. Zawsze jest domieszka, tak? To chyba KGB Ryt ostatnio opisał o tym. Że...
2: Tak, tak. Wyszła drama jakaś z tego tytułu nawet ostatnio. Cześć, panie Gargamelu.
3: Siema, cześć Zenon. Cześć. Jeszcze raz.
0: Cześć, cześć.
3: Cześć wszyscy. Ciekawy temat. Więc postanowiłem zadzwonić.
0: Kepsy! Tak. To jest najlepszy temacik na rewirze! Kepsy!
3: Ale poczekam, aż sobie powiecie, co chcecie powiedzieć, bo ja mam turbo ciekawą, fajną ciekawostkę historyczną. Pewne osoby już wiedzą, czy bez w ogóle dać sobie taki dziwny nick na YouTubie, że jak mówię pewne osoby, to no. Chodzi o ciebie. Chodzi po prostu o inne osoby.
0: To przyniosło, to się stało takim memem trochę, bo zawsze jak pada ta fraza, pewne osoby, to wszyscy się na Zenona tak obracają w tym momencie i patrzą się spodełba na niego.
3: Tak, polewkę i beczkę, bo nie wiem jak mówić teraz i jak znaleźć zamiennik alternatywny.
2: Różne powiedz osoby.
3: No można, a jeszcze inną?
2: Nie wiem, popierdoleńcy.
3: Dobra, skończcie wy tam, co macie, bo ja mam fajne, naprawdę ultra ciekawostki, które potem rzucę na Discordzie.
2: Ja to mam jedno pytanie do ciebie, póki jestem, bo naprawdę zaraz chyba będę spadał, chociaż tam jeszcze ten... jak ci się w tego Jacked Alliance gra, bośmy się w końcu we dwójkę spiknęli, teraz po takim czasie już dłuższym.
3: Fajnie, powiem ci tak, ja się nie zawiodłem, ty tam napisałeś, że z ekonomią jest coś spierdalone, nie wiem, jeszcze dopiero zaczynam lizać tą ekonomię, tak w cudzysłowie, więc jakby dam znać na dniach, natomiast sam klimat, sama walka, w ogóle muzyka jest fantastyczna, tak. Klimat jest świetny, sami, w ogóle ten dialog, tak jak mówiłeś, pomiędzy najemnikami jest też rewelacyjny. Sama gra jest w ogóle fajna dla fanów, więc bardzo polecam Jagged Alliance 3. Jeżeli ktoś kojarzy, jeżeli ktoś lubił stare części, to tu się zgadzam z Zenonem, jest fantastyczna sprawa, jeśli chodzi w ogóle o tą grę. genialna i tyle. Nie sprawdzałem tego kodu, co pisałeś, bo go sobie zapamiętałem, ale ja sobie jeszcze czekam go i mam go zapisanego.
2: Czekaj, ty grasz bez tego? Grasz bez swojego najemnika?
3: Jeszcze tak.
2: Jezus ta, bo... Maria, sprostnia, no przecież to podstawa jest.
3: Spokojnie, ale bo to z kompa zamawiasz, tak? Czy jak to jest?
2: Tam tak. Tam masz przeglądarkę i ten.
3: No, i ale co, tam w przeglądarce wpisujesz, tak czy jak?
2: Jezus Maria, masz... Patrz, muszę teraz odpalić przez ciebie, żeby ci ten... Ja ci wyślę na Discordzie co jak i pokażę, gdzie się to robi. Ja sobie założyłem modów sporo i muszę powiedzieć, że to jest w końcu mod, który robi porządek z tym, co mnie denerwowało, czyli że broń z serii, jak strzela automatem, to mniej zadaje każdy jeden pojedynczy napój. I świetnie to poprawia morderczość wszystkiego. Niestety trochę zbyt celnie wszyscy strzelają z tego automatu. Jednak taka celność, jak była w tej dwójce, by mi bardziej odpowiadała i wtedy to jest konkretniejsze. Mam nadzieję, że jakoś to też gdzie poprawię, ale ogólnie jest spoko, nie? Da się tak grać, że ważne jest ustawienie drużyny, żeby się wypozycjonować, gdzie tam się skitrać odpowiednio, no bo jak się nie skitrasz i nie masz odpowiedniego najemnika, który umie sobie poradzić w tej sytuacji, że jest na otwartym terenie, no to dupa, nie? To leżysz po prostu i ćwiczysz.
3: Znaczy, bardzo... dostajesz bardzo dużo obrażeń, nie? I potem, wiesz, potem masz płacze, kurwa, w mailach i oni ci odchodzą, chcą kasy.
2: O,
3: i
2: tak? Nie, tu kurde, to chyba dobrze gram w tego czeka, bo jeszcze mi się nie zdarzyło, nie?
3: Znaczy nie, bo ja to czytałem, wiesz, mnie się też to nie zdarzyło, natomiast wiem, że takie są historie, niż się zdarzają, że...
2: Ale takiego tempa modów nie widziałem. To, słuchaj, miesiąc nie minął i już... No, coś nie? Bo... Lwia część bolączek graczy po prostu przez community jest załatwione, nie? I do tego sytuacja jest taka, że nie ma jeszcze nawet tych narzędzi moderskich jeszcze nie dali, nie? Ale siedzą na Discordzie Jagged Alliance ci autorzy i tylko co chwilę, tak co, nawet codziennie chyba w sumie, spisują wszystkie uwagi ludzi, nie? Po kolei.
3: No i to wiesz, to jest niespotykane, to się szanuje, to jest fajne.
2: No, nie? To jest... No, w Starfieldzie tego raczej nie zobaczymy, ale ogólnie to właśnie, jeżeli chodzi o gry, to jest takie double A, nie triple A.
3: A to jest chyba takie mniejsze studio, z tego to wygląda, znaczy z tego to wynika, mi się wydaje.
2: Nie
3: bo
2: jest wiesz, najmniejsze, jak... ale to nie jest no to takie główne mainstreamowe, nie? Świetna sprawa, że po prostu oni biorą od razu pod uwagę to, co gracze mają do powiedzenia, nie? Ładują to, a to, co widzą, że moderzy zaraz robią szybciej, to zostawiają, żeby były mody, nie? I cyk. No to jest niesamowite, jak przez tak... W pierwszym tygodniu troszeczkę mi entuzjazm opadł, bo zobaczyłem właśnie ten brak ekonomii, no bo nie ma sklepu normalnego nigdzie takiego, albo tego internetowego, który był w dwójce, nie ma tego. Tak, i mam nadzieję, że będzie kiedyś, ale tak poza
3: tym
2: nie,
3: myślę, że
2: nie mam nic do zarzucenia. Świetne są te perki, zobaczyłem właśnie, że masę jest tych rzeczy, żeby tego skustomizować sobie tych najemników, że oni tam na przykład właśnie są na otwartym terenie, jak ktoś nie trafi, to wtedy oni mu oddają serią, albo że sobie biegnie najemnik i w czasie tego biegu jest w stanie kilka strzałów oddać do wroga, oczywiście wrogowie też mają te skille i tak dalej. Jest tego masa i jest to bardzo zróżnicowane, mega ciekawe i muszę powiedzieć, że naprawdę super, nie?
3: A powiedz mi jeszcze pytanko takie ostatnie, jeśli chodzi o Jaggeda. Na ile ty wynajmujesz tak mniej więcej średnio najemnika?
2: Zawsze do końca kontrakt najdłuższy, jaki się da, bo najtaniej wychodzi.
3: Aha, czyli jest algorytm przeliczniczowy taki hipermarketowy, tak?
2: Zawsze był, zawsze.
0: Okej, dobra, wiesz... panowie, ja przerwę, bo to są takie rzeczy, co was bardzo interesują, a innych niekoniecznie, to może sobie już
2: tak,
0: na prywa.
2: Tak, to był ostatni tekst. Ostatni tekst.
0: Na prywa sobie już.
2: Coś miałeś ciekawego, panie Oberście, zanim się zwinę.
3: Tak, panie Zenku, tak.
0: Panie Zenku.
2: Gargamelu.
3: Dwóch przeciwników i wrogów tak się spotkał na antenie.
2: To przez tą grę.
3: Przez tą, tak.
0: Jagged Alliance łączy ludzi poprzez zabijanie. No, a to może się też skuszę, bo to rozumiem, że to jest coś, jakbyśmy w grze Fallout się trachali natury, tak?
2: Też można koopa grać. Znaczy można, poszarpany, tak. Postrzępiony, znaczy Jagged Alliance.
3: A próbowałeś koopa?
2: To jest nasz mój Obersta Sojusz, jest taki właśnie postrzępiony i poszarpany przez ten.
0: Okej, okay. I są różne perki, różne tam zarządzanie tymi najemnikami, więc taki wątek RPGowy w zasadzie trochę znowu.
3: Tak, to jest w chuj spokojny i RPGowy na tej zasadzie, że po prostu możesz sobie na spokojnie, bez szaleństw, bez, wiesz, postępu czasowego, wszystko sobie rozkminić, ja zobaczyć, poczytać. pauzę zrobić, no, i tak
2: jak
3: dalej.
2: Moda, jak moda na kopalnię w Crash, to wtedy możesz na spokojnie. Też, tak. No, ale jest masę jakichś różnych easter eggów, nawiązań do czegoś. Jest koleś, który się śmieje z lootboxów. W ogóle te postacie się jakoś dziwnie nazywają. Jest pani dyrektor szpitala, która się nazywa Kronenberg, nie? Tak, no, a szpital się nazywa imienia Creutzfeldta Jakoba, nie? No, więc wiesz, to jakby ktoś zapomniał, to Creutzfeldta Jakoba to jest choroba wściekłych krów, nie? No. A co się dzieje w tym szpitalu, to już nie będę spoilował. W każdym razie...
3: Nie mów.
2: Hasełka są jakieś takie tam śmieszne... No, nie będę spoilował. To
0: może właśnie takie rzeczy związane z lore, z uniwersum, z żartami...
3: Przepraszam.
0: Zdrówko. To sprawiają, że jakaś gra staje się kultowa, jak Fallout. Tak. Myślę, że Fallout nie byłby w ogóle, nie odniósłby takiego sukcesu, gdyby nie miał tego ciekawego świata, tych krypt, gdzie każda ma swoją historię, tych strojów, tych mutantów i przede wszystkim dużo humoru, nie? I jakby takiego, no, taki zwariowany trochę świat. Alternatywna rzeczywistość, łączenie tego tam z latami 40 tam do... z klimatem lat 40, nie? Powiedzmy, no... Inna linia w ogóle historyczna, jak powiedzieć, alternatywna historia.
2: Jak jest w klimacie lat 80., 90. akcyjniaków i na samym początku, jak tą grę odpalasz, to masz komunikat, że ta gra jest w takiej stylistyce, tego się trzymamy, z tego się śmiejemy, jak będziesz się obrażał, no to sorry, nie? Ale taki mamy klimat. No, po prostu.
0: Nice. Brzmi nieźle. Myślałem, że jest inny trochę świat. Nie słyszałem, że tam jakieś właśnie są różne... Że to jest taki zwariowany trochę świat. Fajny jakiś.
3: Bardzo, wiesz, polecam, bo jest też po prostu... chodzi o spokój, nie? Ta gra, wiesz, ona się dostosowuje do tych naszych realiów, jeśli chodzi o gramistykę całą. Natomiast dostosowuje się, wiesz, muzycznie, audio, wideo naprawdę zaskakuje, bo jest fantastyczne. Jeżeli masz dobrą kartę graficzną, ja mam akurat średnią, bo tak sprzed paru lat, natomiast i tak czerpię ja radość dobrą. Na ustawieniach chyba średnich, a jest świetna, fajnie mi, wiesz, działa i tak dalej. Jest fajna rozkmina, fajna muzyka, wszystko się tak samo toczy, natomiast to nie ma się rozumieć samo toczy pod względem, wiesz, że samo się klika, jak interakcyjny film, to nie, absolutnie. Tutaj wymaga się od ciebie pewnych działań, natomiast jest to tak stworzone, że masz tak komfortowe warunki i w trybie takim, wiesz, mapowym, gdzie widzisz wszystkie misje, wszystkie oddziały i zarówno w trybie misji, jak już jesteś na mapie, że chce się grać, po prostu jest to bardzo przyjemne, bardzo fajne i...
0: Może trochę tak przyjemne, jak na przykład granie w Heroesów słynnych. Pamiętam takie strasznie miłe, strasznie fajne, miłe chwile z przeszłości, gdzie jeszcze byłem dzieciakiem i powiedzmy jakiś kumpel przychodził, coś tam se wszamaliśmy i w międzyczasie dokonywaliśmy ruchów w tych Heroesach z podziałem natury, raz on, raz ja. I tak się koło tego komputera człowiek krzątał. To było strasznie fajna taka integracyjna zabawa, tak? Że coś tam robisz, se gadasz fajnie, przy piwku jeszcze możesz sobie wykonać ruch. Ostatnio też trochę w Heroesów pogiercowałem i to jest taka gra, gdzie można na spokojnie właśnie też pograć. Tak jak mówisz w tym Jagged Alliance też, tak? No to
2: oczywiście,
0: to
2: jak na dziada przystało, grałeś bez tego dodatku, tak? Hota.
0: Bez, bo ja lubię tą prostotę. Nie chciałbym, żeby mi się tam wszystkiego dużo więcej pojawiło.
2: Nie ma wszystkiego dużo w jednym. Po prostu masz jeden więcej zamek i takie quality of life ulepszenia.
0: A tylko jeden zamek więcej tylko?
2: Jeden zamek, tak. Chociaż tam w tym roku jeszcze wyjdzie drugi, ale wszystko jest takie lore friendly, zgadza się i wygląda tak, jakbyś po prostu miał kolejny dodatek do Heroesów.
3: Graliście, słuchajcie, w ogóle w tą grę Song of Conquest, jakoś
2: no,
3: tak.
2: Nawet chyba materiał jakiś u mnie na kanale jest. Tak, tak, grałem, mam.
3: Okej. I co sądzisz? I ty, i Kravitz? No właśnie, fajnie. A to jest coś ale SQ3, co nie? Znaczy...
2: Bardziej jak trójka, tak, tak. Chociaż tam jest też, te oddziały są mniejsze, ta magia jest jakaś dziwna, synergie tam chodzą. Jak oglądałem na takim kanale Ambiguous Amphibian bodajże, on się nazywa tak, tam chyba był ten film, gdzie on pokazał, jak można tą magię wykorzystać do jakichś takich dziwnych overpower synergii, nie? Bo ja tu chyba za cienki w głowie jestem, bo tego nie robiłem, ale no jest to skomplikowane miejscami, w jednym miejscu uproszczone, w drugim utrudnione, nie? No, jest roadmapa też na ich Discordzie, piszą kiedy, jak i co będzie to wszystko update'owane. Jak ktoś lubi takie... To jest chyba z tych wszystkich z następców Heroesów najlepszy, póki co. Ale ja też polecam taką grę, ona była w Amazonie kiedyś za darmo, Heroes Hour. Tam się zupełnie inaczej. Bitwy są w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą.
3: Heroes Hour, okej.
2: Okay. Tak, i tylko tak pi razy drzwi, pixelartowa grafika fajna, i tylko tak pi razy drzwi kierujesz tymi armiami, nie? Też bardzo, bardzo fajna, bardzo przyjemna gierka.
0: Ciekawe, ciekawe jest zjawisko, jak ta seria się skiepściła, bo na przykład według mnie nawet graficznie są o wiele ciekawsze i takie mają swój styl, te Heroesy tam w trzecia część, niż te 3D, te nowsze, tam chyba doszło do szóstki, czy do siódemki, tak? Jak to doszło z tymi Heroesami? No, różne studia to robiły.
2: Chyba niedługo nowe wychodzą kolejne. To po prostu.
0: Ale to bardziej straszne, to już w ogóle
3: nie, też nie, nie wiem, ma... To... Też nie...
0: Strasznie. Wam się to podoba, to 3D, te ludziki nie. Takie rozmyte jakieś, te rysowane były piękne. To jest właśnie przykład, że można zrobić fajną rysowaną grafikę. I to się nie starzeje. Właśnie,
2: tak jest, dokładnie. Nie starzeje się. Tak samo jak Baldur, nie? Dwójeczka. Chociaż...
3: Kurwa, nie.
2: Jak widzę trójeczkę Baldura, to mi ślinka cieknie, nie?
3: Ja nie wiem, ci powiem, ja poczekam. Na razie mam w co grać, także ja nie kupuję na pewno na premierę. Zobaczymy, jak to się będzie przedstawiać. Boję się, że zrobią tak, że wiesz, w single będziesz musiał w kurwę czasu spędzić znowu na wojnę, kurwa, z jednym jakimś psem czy dwoma niedźwiedziami czy coś. 50 minut. Nie, no to jest sraka, kurde, gówno. Wiesz, to musi trwać więcej i szybciej być dostosowane i skalibrowane pod jednego gracza.
2: Pewnie nie, że... jest, pewnie jest. Ja nie znam tego właśnie. Nowego silnika, bo to są te wszystkie dungeons, coś tam, nie, jak one się nazywały? Dragon's Quest, coś takiego. Ja tego nie znam zupełnie. I to ma być, walka ma być turowa, nie ma być aktywna pauza, tak jak do tej pory, tylko tak jak w świątyni pierwotnego zła.
3: Okej, okay, to jest spoko.
0: Jest pytanie z czata. Miki pyta, czy jest wart zachodu Heroes 5? Chyba, bo tu już zgubiłem.
2: Jakub Moliński, no ja wiem, kto to jest i ktoś, kto wspiera tutaj Nocne Radio i to od długiego czasu.
0: Tak.
2: We Wrocławiu jest podobno bezdomny z chorą ręką, terroryzujący ludzi, że jak mu nie dadzą kasy, to ich dotnie tą ręką. Czy ten temat był komentowany w NR? No właśnie pytałem o Gargamela wrocławianina i nie kojarzę tego pana, ale ja tutaj wam rzucę wam linka do wyklopu, gdzie były zdjęcia tego typa. No wygląda to makabrycznie. Koleś podobno ma Xfetanos.
0: Kurwa, ja pierdolę, Thanos.
3: Ja się, wiesz co, bo oni się pewnie bujają gdzieś w centrum, ja się po prostu już słabo bujam w centrum, nie, chcę się już wyrosłem, kiedyś się tak faktycznie bujałem często i tak dalej, teraz już nie, już jakby wiesz, tam swoje rejony, rzadko w centrum bywam, raz na kwarto, powiedzmy 2-3 razy na rok, tak, i to max.
2: Ja już o Menelach opowiadałem wiele razy, to tutaj od starego słuchacza Ciąga Bolunga opowiem, że chyba u niego to był, jeśli mi pamięć nie, u niego był Menel, który tak strasznie, okrutnie i po prostu jakoś tytanicznie jebał, że dostał ksywę Chanel.
0: Chanel, też dobrze. Był we Wrocławiu Jasiu Pawie Oczko i on był taki jak dzwonnik z Notre Dame trochę taki i też ludzi straszył.
2: W Tarnowskich Górach był Edek. Możecie chyba nawet na YouTubie znaleźć Edka. Edek to był taki jakiś chyba psychiczny koleś, podobno kasiasty, bo tak się czasami zdarza, że ci różni tacy psychiczni i menele, tak im się życie poukłada, że te ich rodziny jakoś tak, wiesz, ciach i nagle spadek jest wielki, nagle żul ma 3 kamienice, nie? U mnie na wsi rodzinnej był taki właśnie koleś. Mieszkał w socjalnym mieszkaniu, był totalnym menelem, inni menele jego żonę tam obracali, i tak dalej. Był zerem absolutnym, zupełnie. I kiedyś tak idziemy z kumplem, idziemy i nagle ten facet nadupiony coś tam tym dialektem tajskim do nas próbuje powiedzieć, nam daje jakiś papier, my tak patrzymy, a tam akty własności, nie, 3 mieszkań, nie, na niego wszystko. W mieście, kurde, nie, takim konkretnym. No, że to już pod milion by to poszło, nie. Sobie myślę, Chryste Panie, nie, koleś jest totalnym żulem, mieszka w ruderze, która się dosłownie sypała socjalnej, a ma 3 mieszkania, nie. Edek też podobno był taką postacią, ale Edek tylko podchodził do ludzi i się głupkowato śmiał. Myślę, że wiele miast ma jakichś takich swoich ikonicznych albo tużuli, albo takich wioskowych, albo miejskich raczej głupków, nie? Też to jest jakiś temat, który można...
0: No właśnie go ciągniemy trochę.
3: Można i był, u nas we Wrocławiu był ten koleś, który jak on się nazywał? Ten taki w długich kudłach kręconych, co on gdzieś potem w jakimś był show. Kurwa, Gienek? Jakoś Gienek Loska.
2: Nie żyje.
3: On się zachlał czy coś, ale co? No u nas grał, nie? Przecież ja go kojarzę. Łaziłem po rynku wtedy i go kojarzyłem. No i co? Znacie historię, także...
0: Na moim pierwszym osiedlu mieszkał jakiś taki Jasiu, Stasiu. W każdym razie to był taki pijaczek, który codziennie robił sobie rundkę po całym osiedlu, na spacerek sobie szedł i na całe osiedle śpiewał. Tak lo, lo, lo, lo, lo, lo. Ale tak pięknie to lo, lo, lo, lo, lo. Tak wszyscy się do tego przyzwyczaili, nikt już na to nie zwracał uwagi. No niestety skończył smutno, bo on mieszkał ścianę za moją ścianą właściwie i był sąsiadem i znaleziono go martwego i rozłożonego, bo przy kaloryferze jeszcze leżał. No. Smród, zwłok, słuchajcie, czuć było, nie wiem, na kilometr normalnie, nie?
2: No tak, no co się dziwić. Ale żule zawsze mają fajne ksyfy. Mnie urzekła też ksyfa też rodzimego żula Ambasador.
0: Ambasador.
2: Zawsze z takim wielkim bebechem patrzył, takim oceniającym spojrzeniem tam lustrował otoczenie. Nie? Był żul Łapka, który miał rękę jakąś taką ekniętą i oczywiście z tego tytułu rentę i przez tą rentę chlał.
0: Tak, a propos, Sroka twierdzi, że niektórzy mówią na niego Sroka, ale też generał. Dużo osób, że na niego generał mówią, a w więzieniu to profesor.
2: Aha. Spoko. Czekaj. Jakie to jeszcze żule były? Niech pomyślę.
3: Bo ja mam trudne tematy teraz w zanadrzu. Jeszcze chciałem z rękawa wyjebać, ale nie wiem, czy kończymy, czy jeszcze chcemy się bawić.
0: To może sobie odpuścimy jakieś trudne tematy. Ja przyznam, że jestem dzisiaj w ogóle w nastroju jakimś takim mało na trudne tematy troszkę.
2: No, to innym razem, że tak powiem.
0: To zostawmy to na poważniejszą audycję. Powiem tak dyplomatycznie, teraz będę tak pierdolił dyplomatycznie, jak w jakiejś telewizji. Zostawmy te wspaniałe tematy na czas inny i być na pewno zostaną one bardziej docenione.
2: Jak ci się nadaje z nowego kompa, zanim się rozłączę?
0: Ja nadaję ze starego teraz.
2: O, jak to?
3: Ja widziałem, że taką odpowiedź otrzymamy, więc nawet nie pytałem.
2: Ja w ogóle proponuję zrobić zakłady, nie? Kiedy w ogóle kraj się w końcu w pełni...
3: Ale daj spokój. Niech se chłop, kurwa, ogarnie te swoje sprawy. Kurwa, chuj nam do tego. Niech se uruchamia nawet za rok.
2: No to chodzi, ale taki show jest, interakcja, rozumiesz?
0: No, jakoś ten... no słuchajcie, kiedy to nastąpi, ten czas? Nie, no to, bo to
3: ej,
0: tak...
3: Można by zrobić ty zajebistą tą, na przykład jakąś ankietę. No tak, tak. No.
0: Ale
3: no,
0: jestem to... cały czas na nowym monitorze, rzecz jasna, i strasznie jest różnica, to znaczy wszystko
3: jaki
0: pięknie.
3: Masz? A weź podaj, bo strasznie mnie jarają monitory.
2: Ja ci napiszę.
0: Ja wiem tylko, że gigabyte.
3: Kurde, zawiodłem się, bo miałem zasilacza, miał kurde koks odpierdalać, się zjebał i się lepszy okazał jakiś 600-watowy, kurde, nie wiem, jakiś.
0: Ale ten mój to zajebisty, słuchajcie, kolorki świecą, każdy ten kolorek tutaj piękny, jakby oko się przyzwyczaiło i jest różnica, że dużo większe odświeżanie, czyli nie tak bardzo miga ten obraz, mniej, to znaczy szybciej miga.
2: Jeszcze, Wandas tutaj jakąś siekierę podał, widzę OLED w nazwie, no że tam 4000 zaczynamy gadać w cenie pewnie. Tak, na pewno.
3: Nie, już ci Wandas podaje.
2: A co to Żuli Lajtowski tutaj pisze, że ksyfy mają ciekawe, no dokładnie. Rąsia, Sumo, Mecenas,
0: Rąsia.
2: Dropsik, Kojot.
3: Ej, ja mam wrażenie, że w ogóle...
2: Czekaj. Jeszcze był żul, słyszałem fajna ksyfa, która... Wermut. A ktoś tutaj z tych 5800, fajna cena, nieźle. A ktoś miał ksyfę wermut tutaj z tego towarzystwa, nie powiem kto, ale miał kiedyś ksyfę wermut. To
0: pewnie tak ja. Jak... Pewnie ja.
2: Nie, jak... nie, nie, nie, nie, nie.
0: Alkus.
2: Nie, nie, nie, nie, nie.
0: No to ktoś ma wermut, czyli takie całkiem niezłe ziołowe winko, a ktoś inny kustosz. No i to też coś mówi.
3: Myślę, że to jest dobra opcja, bo to jest potencjał, którego ty nie wykorzystujesz, Krawiec. Ludzie cię patrzą, jak cię cenią zajebiście, nie? Bo po tym, co zobaczyłem z całym rysunkiem oczywiście i tak dalej, ale jakby w sensie chodziło o monitor, tak? Nie, to jest spoko. To jest spoko sprzęt, tak? Okej. Okay. Jakby to jest sytuacja wyjściowa. Natomiast, wiesz, oczekiwania. Twoi słuchacze są bardzo sprawne i to jest taki śmieszny chichot losu, może tak, nie? I wydaje mi się, że można z tego zrobić no taką ciekawą zagrywkę, aczkolwiek bez w chuja leceń, natomiast bardzo ciekawą zabawę, no ale to innym razem może. Nie wiem, czy się jasno wyraziłem.
0: Nie szkodzi.
2: Nie,
0: no, nie,
2: nie szkodzi. Nie, nie szkodzi. Wróćmy może do żuli, bo zaraz się będę zwijał. Wermut maksymalnie 15 zika. No chyba już tyle nie kosztuje wermut. Chyba teraz 18 najtańsze. Ale jak macie ksyfy żuli, to piszcie na czacie. Jestem ten.
3: Nie, a, strzelajcie, tak, strzelajcie, bo to jest świetna zabawa.
2: Swoją drogą mam pomysł taki... Powiem jeszcze, o właśnie, to powiem nadchodne, ten, który ci, Krawiec, dałem pomysł, żeby puszczać czasami stare audycje, które nie były na YouTubie je wrzucać i niech se tam lecą po prostu, a kto będzie chciał, ten będzie se donacił, nie? Tyle, że one po prostu będą puszczane, jakieś stare takie festy z puszki.
0: No, jakiś komunikat na ekranie, żeby nie dzwonić, bo audycja spuchy. I tutaj padła propozycja, bo właśnie na stronie nocneradio.pl operator myszki, który jest chyba w ogóle jednym z trzech, czterech komentujących jeszcze na tej stronie, napisał kopiować, wklejać, to a propos audycji Kunrada 44, Zbawiciela zresztą, kopiować, wklejać, powielać. Ta audycja powinna być flagowa w nocnym radio. Niech leci przez 60% czasu antenowego. Nie oceniam samego Kunrada 44 jako persony internetowej. Oceniam audycję. Jest w punkt. Tak napisał.
2: Możesz od tego zacząć, jako pierwsza taka, nie, jakiś.
0: No. Przypomnimy sobie w ogóle postać przy tej okazji samego Kunrada, nie?
3: A czy Kunrad w ogóle ma jakieś swoje, zagrzebie jakąś audycję, jakiś swój kanał, czy jak to wygląda?
2: Nie, wariatkowie, po tym Londynem.
0: No i tak, to żeby nie było, że ja tu się utożsamiam z opinią redaktora Zenona, to jest jego zdanie na ten temat. Zostanie zwolniony z nocnego radia w trybie natychmiastowym i odcinamy się od tego agenta Zenona. Tak. No, niektórzy nie znają takiej postaci jak Kunrad 44. Znają takiego Zenona, ale Kunrada już nie.
2: No, to dziwne. Jak napisałem mu, że znikam, nie mam mnie i w ogóle koniec, to przyszedł tylko jeden raz do cholery. Ja liczyłem, że on częściej się będzie pojawiać. No. A teraz jestem grzeczny i łagodzę konflikty, więc Kunradzie, przyjdź, zadzwoń.
0: A co
2: nie,
0: ty
2: nie będę cię
0: myślisz,
2: deptał.
0: Myślisz, że męczyłeś wtedy Kunrada?
2: No, bał się mnie, bo go punktowałem, nie? I mu udowadniałem pierdoły. No, tacy ludzie, wiesz, ludzie, którzy są spragnieni bardziej niż prawdy i wyjścia z błędu, bardziej są spragnieni atencji i bycia podziwianym, nie lubią, jak ktoś im co jakiś czas mówi, tu się pomyliłeś, tu nie masz racji, tam jest inaczej.
0: No, a jak jeszcze w ogóle ktoś na przykład, ja tu nie przymierzając do Kunrada, ktoś chce sobie założyć sektę wokół siebie, to już w ogóle nie może znosić jakiegokolwiek sprzeciwu czy innego zdania, przecież on jest nieomylnym guru.
2: Znaczy on nie chciał, on chciał, żeby jemu założyli, tak? Nie pamiętam, że to było. Dostał propozycję, że dostanie streama, dostanie wszystko, tylko ma nadawać, nie? Ale to nie, to mi ustawcie, to mi tutaj zróbcie to, zróbcie mi tamto. Tak to było. No.
0: Jako zbawiciel miał prawo Kunrad oczekiwać, tak, że apostołowie przygotują stół, przyniosą potrawy, a on siądzie i będzie przemawiał.
2: Gdzie go to prawo zaprowadziło?
0: Nie wiem, nie oceniam tutaj Kunrada, gdzie go, nie wiem, co robi.
2: Widzimy, jak... że sekty, jak nie było, tak nie ma, nie?
0: A ja okazał się, czyli co? Że... Słuchaj, ale to można powiedzieć, że okazał się fałszywym prorokiem, zbawicielem, fałszywym.
3: Czasem dzwoni chyba, nie? Tak mi się wydaje.
4: Schizofrenicy są w stanie w dzisiejszych czasach w internecie wobec siebie znaleźć całkiem niezły following, nie? Może problem Konrada jest taki, że on nie jest głupi, nie? Bo musiałby być idiotą, nie? I ten, i wtedy by poszło, nie? Jak te pewne środowiska, o których nie chcę powiedzieć, o które chodzi, nie? No to tam są tacy, tak? Nawet był jeden, który na dom zebrał.
0: No dobra, to powiedzmy, no, chodzi o Gabriela i o Czosnka.
4: No tak, też
0: na przykład, chociaż...
4: Mi najbardziej chodzi akurat o Zygfryda Ciupkę, który gadał totalne odklejone androny, bzdury, niesamowite i nic z tego nie wynikało, to się w ogóle nie kleiło. Ale facet jakiś taki miał magnetyzm i takie oczka miał świdrujące, taki był demon seksu, że po prostu jakieś stare, kurde, klępy niedopchane się dosłownie zrzuciły na dom, tudzież mieszkanie. No.
0: Żeby się na mnie nikt nie obrażał, równie dobrze możemy zadać pytanie, ilu przez nocne radio się przewinęło ludzi zaburzonych. Ja podałem przykład. Ja podałem przykład, chociaż myślę, że taki przykład, gdzie będzie może większy odsetek, często, no z racji tematyki. Czy nie jest tak, że osoby zaburzone zawsze będą bardzo przyciągane takimi tematami?
4: Tak, tak.
0: No
4: jest.
0: Bo takimi tematami, jak to można powiedzieć, odklejonymi, no. Bo tak, też są było, odklejone.
4: Wiesz, na krakowskim przedmieściu też była, pamiętam, ogromna reprezentacja takich ludzi. Wiesz, są ludzie, którzy mają trochę nierówno pod sufitem. Myślę, że na przykład nasza trójka tutaj spokojnie się w to wpisuje. No bo kto normalnie się wystawia publicznie, żeby zacząć tak gadać czy coś? To taki zwykły, normalny człowiek, który ma wszystko poukładane w życiu, takich rzeczy nie robi, nie? Nie jest w stanie, nawet dla niego by było niekomfortowo coś takiego zrobić. A no, także już w pewnym sensie, co najmniej takim socjologicznym, to jest nienormalne zachowanie. A tutaj Gosia pisze, oj Zenon, masz niezłe parcie na szkło, na gąbkę się mówi, nie łagodzisz konfliktów, wręcz przeciwnie, wypunktować ciebie Zenon, ty to lubisz. Nie wiem, czy wiesz, ale ten koleś jeden, z którym tutaj gadam, tośmy mieli ciężką siekierę, a teraz gadamy normalnie i albo z Gambolem też gadamy normalnie, z Krawcem.
0: No przecież
4: normalnie.
0: Słychać, że Zenon ani nie zaczepia, ani nie prowokuje, ani jakoś specjalnie nie jest chamski, nie przeklina, nic. Normalnie sobie gadamy dzisiaj, spokojnie.
4: I ten, no ale wiesz...
3: A było i się działo.
4: Ale wracając do tego tematu, ale takich już powiedzmy ciężkich schizofreników, to też jest dość paru, nie? I teraz to jest ciężka sprawa, bo ja mam z tym straszny zgryz, bo są ludzie, którzy po prostu mieli pecha i coś tam stali w głowę, nie wiem, geny im się dziadowsko wylosowały i nagle mają właśnie z tą chorobą do czynienia, która tam w wielu odmianach przychodzi. I często ich się wrzuca do jednego worka z osobami, które przez to, że sobie lubiły przyćpać, jakoś polecieć w kulki w życiu, przychlać, po prostu zwariowały. I kurde, ciężko mi jest to wszystko jakoś głowę sobie wokół tego ogarnąć i jednym... Muszę jakieś sobie lepsze słowo, określenie na tych ludzi znaleźć, inne troszeczkę, no bo no, jeden i drugi chory psychicznie, a tak naprawdę jakaś jest różnica moim zdaniem w tym, jeżeli ktoś dostał pierdolca, bo całe życie palił blanty i chlał piwo, tak?
0: No
4: a
0: tak.
4: Kimś, kto po prostu miał pecha.
0: Nie jest chyba dobrze łączyć jakieś bardzo wielkie i takie... No, zainteresowanie tymi tematami, różne niezwykłości, ezoteryka, spiski i ostro ćpać. Taką rzuciłem dzisiaj myśl, no bo to można sobie już całkiem krzywdę zrobić. Jak żyjemy w świecie, gdzie nas tropią jedni drugich, likwidują jacyś reptylianie, potem czary, mary i nagle nam się to wszystko uwypukli, gdzieś tam nam w głowie wystrzeli, bo się naćpamy czegoś mocnego, nie wiem, jakiejś substancji, no to można gdzieś w psychiatryku może wylądować, nie?
4: Oczywiście, że tak. No przecież no Gabriel wylądował, tak? To nie jest tajemnica, to nie jest coś tam, co by chciał ukryć.
0: Oj, tutaj, ale też nie wiemy, może jakieś załamanie nerwowe, może coś w jego życiu się wydarzyło, nie?
4: Tak, no ale to wiesz, to się z niczego nie bierze. No nie, no Gabriel miał problem z trawą, to mówił wprost, że to przez marihuaninę, nie?
0: Ja też miałem i też się kiedyś przyznałem do tego na antenie, że miałem już takie jazdy, że jakieś rozdwojenie osobowości, to już nie były żarty, to mogły być jakieś na przykład zaczątki schizofrenii, nie?
4: I są, tak, tak, i są ludzie, którym się to cofnie, są ludzie, którym się to nie cofnie, nie?
0: No tak.
4: Tak, wiesz, są ludzie, którzy mają epizod psychotyczny jeden w życiu i koniec, tyle, nic z tym więcej, nie? A są ludzie, których, u których nagle jakaś używka albo traumatyczne przeżycie już odklejkę robi permanentną i święty Boże nie pomoże, nie?
3: Każdy, tak, każdy inaczej, wiesz, zupełnie reaguje, nie? Co nie? Także to też jest inaczej, nie? Więc...
4: Ale
3: Gabriel faktycznie tam gdzieś się przyznawał i sam widziałem taki filmik, że ten jeszcze przed Podleckim, kurde, to było 3-4 lata temu, gdzieś pokazywał jakieś tabletki i taki filmik był, że on bierze, że ten... On w ogóle inaczej kiedyś gadał, tam te 10, 7, chociażby też 6 lat temu, to on nie miał takich zamów, nie miał takiego głosu, że jakby cierpiał na jakąś, jakiś defetyzm, nie? Ja go lubię i lubię jego streamy, chociaż rzadko oglądam, bo mi się nie chce, bo nie lubię bałaganu w rozmowach. On tego nie kontroluje, nie potrafi tego kontrolować. Dopuszcza różnych ludzi, niekoniecznie normalnych w mojej ocenie. I po prostu mnie to męczy, nie? Ja wyłączam po prostu po 10 minutach, mówię, nie, zadzwonię jakiś istot, kurwa, jakiś inny, kurwa.
4: Nie, po prostu... Ten istot to też jest mocny koleżut. Tak, gada tak. Jakieś pierdolety i tak, ale... Powiem tak, ja to jestem arogancki kutas, nie? Ale kurde, z jego głosu idzie taka arogancja, taka pewność siebie i przekonanie o byciu najmądrzejszym.

0: Ty się masz zrozumieć jego język i się dostosować i ciężko z tym się po prostu porozumieć.
1: Czy to może jest ten pan, który odpowiada zawsze pytaniem na pytanie?
0: Tak,
1: to chyba mnie nie słuchasz. Może ktoś tu ma jakiś deficyt intelektualny i nie nadaje się do tej rozmowy na mój wykład, więc to w takim razie żegnam i kontynuuję. Rzeczywistość ma 14 wymiarów i 7 gęstości. Ktoś tu nie słucha. Kto tam mi prycha? Coś słyszałem.
0: Tak, to ja, to Luis, przepraszam, to Herga Gamal. Jak słyszę właśnie 7G, 10G, wiesz, i ciągłe to pytanie, zamiast to tłumaczenie, ale też tłumaczenie mnie męczy. Oni nie potrafią zachować jakiegoś, nie wiem, patrzcie, no my się tam wobec wszystkich, niekoniecznie wszyscy lubimy, między sobą zgadzamy, ale kurwa, no możemy gadać, wymieniać się, a u nich to jest tak, albo pytanie, albo monolog, nie? I monolog, który nie znosi sprzeciwu, nie znosi w ogóle jakichkolwiek dyskusji, pytań, kwestionowania, nie wiem, dyskusji, tak? Takiej ludzkiej dyskusji.
1: Guru, to jest po prostu guru. Guru przyszedł i przemawia.
0: Nienawidzę czegoś takiego, nienawidzę. Mam w rodzinie takiego jednego filozofa i po prostu mnie, ja już nie odrzuca i choćbym miał rację, to chuj, to już mnie odrzuca. Jeżeli koleś nie potrafi umieć słuchać, ale za tym idąc, jakby wiesz, pytać, odpowiadać też, nie? Krótko mówiąc, a nie monologi, no to koniec.
2: Też, świetne jest teraz, jeszcze jak gadałem, że ale tego ci nie powiem, bo to jest tajne, bo tu by kanał by zdjęli, bo tu, bo tamto, ale ja to jakieś, wiesz, łamią po prostu prawo, paragrafy na spokojnie co gadają, idą jak nic, nie jak mordę strzelił, na całego. Dziwią się później, że kanały są banowane oczywiście, ale tego ci nie powiem, to jest tajna wiedza, nie? Bzdury oczywiście, tak, widać, tak, że tak. Chłop po prostu podstaw nie zna,
0: ale w ogóle, słuchaj,
2: niczego, ale to jest tajna wiedza.
0: Ale słuchaj, już gadanie czegoś takiego, wiesz, to jak ja bym teraz powiedział, chcąc władzy, nie władzy, może nie, ale wiedzy i wiesz, fejmu. Ja wiem, kto zablokował kanał Szabla, nie? I wiesz, i chuj. Kurwa, to jest tego typu prymitywizm. Mnie to nie jara, kompletnie nie. To nie jest moje jakby barierki umysłowe, no ale dla niektórych to jest właśnie to, co nie, więc...
1: No ludzie lubią takie tematy, dymy różne. No, jak już sobie dzisiaj obgadujemy różne inne kanały, to powiem wam, że mi się to nadawa... Trafiłem na jakąś starszą audycję Czosnka i koszmarne 2 godziny jakoś się przemęczyłem, bo aż byłem ciekaw, jak można tak przerywać, nikomu nie dać nic powiedzieć. I ktoś coś fajnego chce powiedzieć o historii. Słuchajcie, ja tu mam takie doświadczenia, mój dziadek, Gabriel mi zabrał kulkę szklaną, ja mu tą kulkę miałem oddać, ale on powiedział spierdalaj. I napierdala. Potem tamten jakiś starszy pan. No dobrze, to może ja będę kontynuował. No i ta historia zaczęła się...
0: Przepraszam, istota dzwoni.
1: O, no, istota dzwoni, co tam? Słuchaj, Gabriel, ty kurwa coś dostałeś ode mnie, ja się nauczyłem od ciebie, a ty ode mnie i to dawajcie suwa... Kurwa, no straszne, trzeba mieć trochę wyczucia, dać komuś się wypowiedzieć. Jak czujesz, że on coś ma, jakąś historię, to nie jesteś tam sam dla siebie tylko, żeby się, nie wiem, pośmiać, poobawić i tak dalej, tylko trzeba trochę moderować, gdzieś ciachnąć, jak ktoś za długo mówi, połączyć, przedstawić i tak dalej, nie? No.
2: Dobra, to ja dziękuję, na mnie już jest ta pora. Kontynuujcie, ja sobie chętnie odsłucham, a kiedyś wrócę do tego tematu, jak tam to środowisko wygląda, ale to daje sporo lol contentu, nie, że tak powiem. A tutaj jeszcze na koniec, Gosia, nie interesuje mnie Zenon. No, byłbym w stanie w to uwierzyć, gdyby nie to, że co chwilę dostajesz apopleksji, jak ktoś nawet na Discordzie o mnie wspomni, tak jak ostatnio było, że już po prostu się zaczęło wszystko od samego tego. Zluzuj, Kobito, zluzuj, naprawdę.
0: Zadzwoń, dawaj.
1: Nie można być zapiekłym i jak nie ma po tej stronie już jakiejś tu tego, no to coś tam wyciąga rękę, no to nie się w nieskończoność na kogoś tam mieć focha, no i tyle. Dobra, to dzięki.
2: Trudno, nic nie poradzę, nie? Z kim mogę zażegnać konflikt i się nie brzydzę, to robię, a jak ktoś po prostu dostaje autentycznie trzęsawicy, że ktoś gdzieś tam o mnie wspomni, no to nic nie poradzę niestety. Dobra, zmykam, dzięki za rozmowę.

0: Mam nadzieję, że jeszcze posiedzicie troszeczkę i se posłucham jutro resztę. Hej.
1: No dzięki, dzięki. Trzymaj się, hej. To co, z tobą Gargamelu też będę się żegnał, bo może ktoś jeszcze drętnie. Tu dynamika. Ostatnio popularne powiedzenie, że musi być dynamika.
2: Dajmy szansę innym, dajmy szansę innym.
1: To mniej więcej o to samo chodzi. Dajmy szansę innym, bo musi być dynamika.
2: Trzymaj się mordo, cześć.
1: Cześć, cześć, cześć. No siema mordo. Co tu pisze ta? Możecie, przypominam, że można rzucić jakiegoś piątaka dla cwaniaka. Zbieram aktualnie pieniądze na życie, bo mi brakuje dosyć mocno. Jestem pod kreską, jak to się mówi. Więc dobra okazja, żeby coś tu sypnąć groszem, a ja się odwdzięczę audycją, jeszcze posiedzę. Chociaż już nie powinienem, powinienem co innego robić. Nimom, biedę klepie. Nimom. No właśnie. Jak już sobie tak rozkminiamy dzisiaj właśnie to środowisko trochę, na przykład środowisko szablowe, nie? Tak się dzisiaj śmiałem, że tu zmieniam target, będę mówił po wiejsku. Bedem. Słuchaj ta, bedem teraz mówił po wiejsku. No! Słuchajcie, trzeba tu wytłumaczyć ludziom, bo ludzie nie wią. Nie wią tego, że są takie rzeczy, co w telewizorze ci nie powiedzą. Na przykład. I to jest bardzo dobra robota, to co wyrobita, że ludziom mówita. Na przykład, że Ziemia jest płaska i naprawdę, bo to ukrywają. No, to tak mi się wydaje, że sporo ludzi właśnie ze wsi, ale to nie odbierajcie tego jako jakiś przytyk do kogoś. No są ludzie z miasta i są ludzie ze wsi, no. Mnie bardziej interesuje, dlaczego na przykład środowisko wiejskie wydaje się być jakby bardziej zainteresowane różnymi niezwykłościami. To chyba jest, zawsze tak było, nie? Tak się uważa, że na przykład ludzie ze wsi są bardziej religijni. Taki stereotyp, nie? No i to chyba nie jest kłamliwy stereotyp, tylko prawdziwy stereotyp. Fakt autentyczny. Witam, Krawcze. No przecież się witaliśmy już, Tomisiu, chyba dzisiaj. A może on się zjawia i znika, dlatego się wita. Zjawia się i znika, piękny prezes, taki Mister of America.
3: Pozdrawiam, tradycyjne 5 złotych dla cwaniaka, bo dawno mnie nie było.
1: Pan prezes... Jeśli dobrze pamiętam, to pan prezes był autorem takiej fajnej rzeczy. Słuchajcie, ja już bym na... ja już bym chętnie naprawdę nadawał na nowym sprzęcie, ale muszę się przełączać. Po prostu Etam ma tu rację. W jego przypadku jeszcze gorzej by było z przesiadką. Wiecie, ile ja mam różnych programów do skonfigurowania rzeczy. Tu robota jakaś cały czas robię, nie? Mi się już marzy, że mam to wszystko załatwione i sobie siedzę wygodniutko na nowym sprzęcie, wszystko śmiga. Żyć, nie umierać. No, a właśnie miałem tutaj... kleić. Ciężko czasem coś znaleźć, jak się ma 100 tysięcy plików i folderów. A, dobrze. Pyk, pyk, pyk. O, widzicie? To jest moja karta postaci. Jeśli dobrze pamiętam, to pan prezes to wykonał. To pan prezes to wykonał i wykonał mi to on. Mam tą kartę aż do dzisiaj i oglądam ciągle ją. Na tej karcie, jak widzicie, jestem ja i kilka cech. oraz różne takie rzeczy, jak na przykład złoto lub siła, moc, życie i co? Tu nie widzę, bo zasłoniło. No, złota mało, duża moc, bardzo mała siła. Ja bym, przepraszam bardzo, ale bez przesady. Jedynka to dla jakiegoś lamusa jest, wypraszam, tu siła jeden. Ciekawy w jakiej to skali, czy od 1 do 6, czy od 1 do 10, to sporo zmienia. Ja jestem ze wsi i się przeprowadziłem się, do miasta. Słynna piosenka elektrycznych gitar to jest jestem z miasta, nie? To widać, słychać i czuć. Siła to luz, gorzej z kondycją. No to tak, tak. Jak się zupełnie nie dba o kondycję, to tej kondycji nie ma. A ile w martwym ciągu zrobisz? To do mnie pytanie? W ogóle nic nie zrobię w martwym ciągu. No, także trochę dzisiaj podjęliśmy temat nadawania, rozmowy z dzwoniącymi, ale tutaj jest dużo, dużo rzeczy jakby do pogadania, nie? Dużo tematów do dyskusji. Jest kwestia tego, ile osób naraz wpuszczać na antenę. I to jest zupełnie inaczej, jak się jak rozmawiają dwie osoby ze sobą, a inaczej zupełnie, kiedy rozmawia ze sobą pięć osób. Zupełnie inny temat, inna bajka. Inne podejście, inny klimat, inny flow, inna dynamika, inna liczba konfliktów, a co za tym też idzie różnych dram i takich tematów. Słyszę pogłosik, chyba trzeba wyłączyć radio, tak? Radio Maryja, słuchamy, halo?
4: Cześć.
1: Cześć, słuchajcie, Adam Protestant jest na antenie.
4: Jestem ze wsi, mogę opowiedzieć o demonach.
1: To fajnie zabrzmiało. Jestem ze wsi, mogę opowiedzieć o demonach. No, ale tak na serio o demonach, bo ty takie, dla ciebie takie tematy to zawsze są na serio. No to mów, mów.
4: No to lecimy. Są demony i upadły anioły. Upadły anioły mają większą moc i mogą robić to wszystko, co demony. Natomiast demony to są duchy nieczyste, inaczej się na to mówi. To są osoby, które mają duszę i ducha, ale nie mają ciała. Tak czy inaczej, te upadłe anioły i demony to czarne charaktery są. I skąd one się wzięły? Otóż jest takie pojęcie jak synowie Boży w Biblii. I synowie Boży to są stworzenia inteligentne, które stworzył Bóg z pierwszej ręki. Czyli wszyscy aniołowie plus Adam. Bo Adama też Bóg stworzył z pierwszej ręki. I któregoś dnia była wojna w niebie i diabeł został wyrzucony z nieba z 1/3 aniołów. I to ta 1/3 aniołów to właśnie są upadli aniołowie. I tych aniołów było milion milionów. Znaczy tych wszystkich, których Bóg stworzył. To jest liczba skończona, czyli milion milionów, czyli minimum 2 miliony. Ale dokładnie nie wiemy, ile jest. No załóżmy, że milion tych upadłych aniołów wyleciało z nieba. I ta wojna w niebie miała miejsce między pierwszym wersetem Biblii a drugim, czyli zaraz na początku. No i później Bóg tworzy ziemię i daje zakaz rozmnażania międzygatunkowego. To znaczy człowiek z człowiekiem może się rozmnażać, zwierzęcie ze zwierzęciem. To znaczy też musi zachować gatunek i rodzaj. No ale z Księgi Henocha wiemy, że 200 aniołów, tych z wywalonych z nieba, z tego miliona, 200 zaczęło się rozmnażać z córkami człowieka. Przy czym te kobiety, one dobrze wiedziały, co robią. To znaczy, nie, one nie były jakoś tak gwałcone, czy coś w tym stylu. Były bardzo chętne do randkowania z tymi upadłymi aniołami. No i z tego rodzili się olbrzymi. No ale później te krzyżówki poszły dalej. Olbrzymi z olbrzymami, olbrzymi ze zwierzętami.
1: Przepraszam, że ci przerwę, bo tego chciałem zapytać o te olbrzymy właśnie. Jak mamy sobie wyobrażać, że się rozmnaża ze sobą mała ludzka kobieta i rozumiem, że jakiś olbrzymi taki upadły anioł czy coś, jeszcze olbrzym ten wychodzi z macicy małej kobiety? Jak ty to sobie wyobrażasz, takie rzeczy?
4: Olbrzymek mógł wyjść normalny jako człowiek, ale aha, mógł rosnąć dużo szybciej.
1: Aha,
4: nie?
1: Aha, no to w sumie, no.
4: Tam gdzieś tam jest podane jakaś tam wysokość. No byli w każdym razie duży, no nieważne. W każdym razie ci olbrzymi mieli nadzwyczajne skille jakieś, umiejętności i tak dalej, nie?
1: No mówi się, że Goliat był mógł być takim olbrzymem, nie?
4: Do Goliata dojdziemy trochę później. Teraz załóżmy to, co było do potopu, mówię. No i później były te różnego rodzaju hybrydy. Tak jak z tej mitologii greckiej. Koń z głową człowieka i tak dalej. No.
1: A skąd one się brały, te hybrydy?
4: No właśnie z krzyżówki międzygatunkowej.
1: Między różnymi już dziwnymi, między tam olbrzymem, a jeszcze znalazł smoka i go wychędożył olbrzym.
4: Dokładnie, albo smok muchę, czy coś w tym stylu, no nie wiem.
1: mrówka słonia zgwałciła.
4: Dokładnie, to tak było. W każdym razie to nie było Bożym zamiarem. I teraz konstrukcja człowieka jest taka, że ma ciało, duszę i ducha. I jak człowiek umiera, to ciało to proch ziemi, dusza idzie do piekła, do nieba, a duch wraca do Pana Boga, bo duch jest tchnienie życia. To duch powoduje, że żyjesz. A teraz załóżmy, co się dzieje z taką hybrydą, jak umiera. To ciało hybrydy idzie normalnie do ziemi, jako proch ziemi, ale dusza i duch zostaje na ziemi. Dlatego, że to nie jest duch Boży i Bóg go nie chce. Po prostu zostaje tu na ziemi w postaci ducha. Jest osobą, ale jest duchem.
1: A taką wiedzę, którą tu przedstawiasz, to bardziej byś uznał za twoje jakieś takie wyczucie, intuicje, czy przez lat studiowana wiedza z różnych ksiąg tam i dedukowanie, jak to, bo to są takie, wiesz, ty wszystko wiesz, że tu istoty tak jest tymi, czy to wszystko jest spójne jakieś uniwersum biblijne, które ty, powiedzmy, studiujesz sobie od lat i tak ci się to układa, tak? Wszystko.
4: Nie, to jest Biblia, księga Henocha plus od egzorcystów co nieco.
1: Aha. Bo mi się wydaje, że to są czasami rzeczy takie, że można sobie spekulować albo będą rozbieżności w interpretacjach, nie? Że ktoś powie, nie było żadnych tam nifilimów, olbrzymów, coś, to źle to zinterpretowałeś. Czy to jasno wynika? Biblia pisze, i byli olbrzymi w krainie olbrzymów, co głazami ciskali. Czy to bardziej jest takie, że można tak sobie to interpretować, nie?
4: Biblia jest księgą specyficzną. Na przykład ci powiem, że o wojnie w niebie, jak diabeł został wyrzucony, czytamy w Apokalipsie, w Księgi Objawienia, czyli w ostatniej księdze Nowego Testamentu. A ta wojna miała miejsce między pierwszym a drugim rozdziałem Biblii, w Księdze Rodzaju. Czyli wracamy do początku. Trzeba się naumieć czytać między wierszami. Nie jest tak, to nie jest chronologicznie wszystko, że wiesz, że dostajesz odpowiedź od ręki, jak instrukcję obsługi pralki.
1: No bo to wszystko jest jednak wiara, no więc musi być trochę wiary w wierze. Nie może być wiara bez wiary. No nie wszystko tu rozumowo i dowodowo. A poza tym możemy coś, czasami uznać za dowód, bo jest to napisane. Mamy jakąś księgę, a księga jest napisana przez kogoś, kto się pogubił albo zmyślał. No nie wiem, różnie to może być. No bo na przykład KG Bierut twierdzi tutaj, że u Adama to bardziej jest jego interpretacja. Nic nie było studiowane, tylko jedno tłumaczenie, jedna interpretacja. No to Bierut tu sugeruje, że Adam protestant ma jakieś protestanckie źródło swoje, tak, i je wnikliwie studiował, czy co? No, w ogóle to też jest jakiś temat, bo mówi się, że... No Martin Lechowicz kiedyś powiedział, jest jedna Biblia, nie ma żadnych różnych Biblii, to mniej więcej o to samo chodzi, jakieś tam drobne różnice, a mi się wydaje, że mogą jednak być różne te Biblie, w sensie takim, że Biblia, z której będzie korzystał protestant, jest inną trochę niż ten, co katolik. Nie ma pewnych fragmentów u jednego czy u drugiego, nie? Jak to jest, Adamie, mógłbyś coś tutaj nakreślić w tym temacie?
4: To jest to samo. Ja korzystam i z tej, i z tej. Porównuję sobie. Czasami jest na przykład czas teraźniejszy, a czas przeszły. Ale odnośnie interpretacji, ja mam prawo do swojej interpretacji. Każdy ma prawo. Katolicy, był Sobór Watykański, Sobór, 60 lat temu był jakiś tam Sobór, chyba Watykański II czy coś takiego. I katolicy dostali prawo do czytania Biblii, bo do tej pory nie mieli prawa do czytania. Ale nie dostali prawa do interpretacji Biblii. Czyli mogą sobie czytać, ale po interpretację muszą iść do księdza. I automatycznie nie mogą głosić Słowa Bożego, bo skoro nie mogą interpretować. A my chrześcijanie mamy prawo do interpretacji. Każdy chrześcijanin ma takie prawo. I ja z tego prawa korzystam. Ktoś się może ze mną zgodzić, ktoś się może ze mną nie zgodzić, ktoś może się zgodzić częściowo. To jest jego sprawa. Tak samo jak ja słucham interpretacji kogoś, to też słucham i porównuję z tym, co czyta Biblii, co pisze w Biblii. I sobie wyrabiam jakiś temat, jakieś zdanie na temat.
1: No i co? I może się na przykład okazać, że chrześcijanin dowolnego, nie wiem jak to powiedzieć, wyznania, podwyznania grupy chrześcijańskiej, idzie do nieba i się dowiaduje, że 70% w tego, co sobie zinterpretował, było prawdą. No to nie jest tak źle.
4: Nie.
1: I może te najważniejsze rzeczy to zmieścił się w nich i poprawnie odczytał wolę Boga i wolę Jezusa. I dla Boga te rzeczy, co ten człowiek źle zrozumiał, co się pogubił, jakieś androny opowiadał po swojemu trochę, to jest coś tak mało istotnego, że to jest taki dodatek ciekawy, nie?
4: W Biblii pisze wyraźnie, że poznanie, czyli wiedza każdego człowieka jest cząstkowa. Dlatego jest ta interpretacja ważna, że każdy może interpretować jak chce. Bo każdy może dorzucić swoją cząstkę. Nikt nie zna całości, tak wiesz, od A do Z.
1: A mogłoby się okazać tak, że coś, co człowiek sam wymyślił od siebie i dodał do swojego wyznania chrześcijańskiego, to w zasadzie jest dobre i Bóg tego w ogóle, Bóg był zaskoczony, na górze tam patrzy, co oni tu wymyślili, co to jest, ale stwierdził, że jest to dobre, to niech se mają, nie? Mogłoby coś takiego być?
4: Nie, musi się zgadzać z słowem.
1: Ale to się ani nie zgadza specjalnie, ani się zgadza. No ludzie sobie coś tam wymyślili i się, no powiedzmy, że jest to zgodne, że jest kompatybilne i Bóg się nie gniewa o takie coś, nie? To mógł powiedzieć, o fajne sobie wymyślili ci protestanci. Ja tego wcale nic takiego nie mówiłem, ale oni coś tu dodali od siebie i jest to dobre, no niech se będzie.
4: No nie, do Słowa Bożego nie można nic dodać, ani ująć, nie? No, ale można spekulować.
1: Nie o to chodzi trochę. No, chodzi mi, że na przykład ty jako protestant, wy jako protestanci macie jakiś zwyczaj protestancki swój, nie? Na pewno jakiś jest taki, że on jest taki wasz. I mogłoby się okazać, że wy myślicie, że to jest Boże, że to z Biblii wynika, a Bóg jest zaskoczony, mówi, no nie, nie o to chodziło, ale jest to fajne i dobre, to niech se będzie.
4: Tak, tu chodzi o to, żeby w tych kwestiach zasadniczych mieć takie same zdanie. Znaczy, że Jezus przyszedł w ciele, jest Bogiem, umarł za nasze grzechy, nie?
3: Pan prezes
4: i zmartwychwstał. Ale na przykład takie rzeczy poboczne, jak kształt ziemi, to każdy może sobie wierzyć, tak jak chce. Chce mieć kulę, niech ma kulę. Chce płaską, niech ma płaską. To nie ma, to nie jest po prostu, to nie ma wpływu na zbawienie.
1: A pan prezes wysłał donejcika, a w donejciku jest ręce w górę dla Jezusa. Alleluja, alleluja. Ręce w górę. A Adamie, czemu chrześcijanie takimi głosikami zawsze muszą śpiewać tak? Jezus kocha mnie. Jezus. Ale w sumie nie, bo jest też chrześcijański metal na przykład i on to często jest taki ostrzejszy. Believer kiedyś wam puszczałem, bardzo chrześcijański metal, a taki ostry nawet, nie? I fajny.
4: Poczekaj, zaraz ci coś wkleję. Zobaczysz, jak siostrzyszki śpiewają. A słyszysz?
1: Coś jest, tak?
4: Dam ci to linka, to sobie puścisz tam kiedyś.
1: Nawet było słychać, jak tak, bo domyślam się, że przyłożyłeś telefon chyba, nie?
4: I... Nie, puściłem z komputera i wiesz, bo to z YouTube'a jest, nie? Ale to ma 9 minut. To tam możesz sobie później kiedyś wstawisz przerywnik, sobie posłuchasz.
1: A masz coś wspólnego z tym zespołem, jakiś sióstr? Co to jest w ogóle?
4: Nie, to są moje siostrzyczki, nie?
1: Twoje siostrzyczki. Aha, twoje siostrzyczki. Ale siostrzyczki w wierze, siostry twe, czy siostry rodzone?
4: Nie, wierzę.
1: W wierze siostry, aha. No. A ty mówisz tak do ludzi na przykład bracie, siostro często?
4: Nie, po imieniu jesteśmy. Aha. Chyba, że nie znam, nie? To bracie, jak masz na ten, wiesz.
1: Fajne jest bracie, ale bracie jakoś lepiej brzmi niż siostro, tak nie wiem, mi się jakoś wydaje, bo podchodzisz do kogoś, ej bracie, a tak witaj siostro, to jakaś seksmisja tu, nie? Witajcie siostry.
4: No tak się mówi, nie? Cześć siostro, jak masz na imię, albo ten, jak chcesz. Nie?
1: To jest bardzo sympatyczne i takie przyjazne.
4: Przy czym jak jesteś jak jesteś powiedzmy dużo dla dużo starszego, to mówisz ciociu wujek, nie? No i tak jak ja już jestem starszy, to już niektórzy mi ciociu wujek mówią.
1: Wujek.
4: Dobra, nie skończymy o tych. Puściłem ci tam, sobie puścisz na przerywnik. Chłopaki będą zadowoleni. Fajne laski śpiewają.
1: O, to zobacz. O, laski. Perkusistka
4: tak samo siostrzyczka. Ale ma łapę do bębnów. Dobra, jedziemy dalej z tymi demonami, bo nie skończymy. Konstrukcja hybrydy, wiadomo. Duch i dusza hybrydy zostaje tutaj na ziemi. Bóg jej nie chce. Prawdopodobnie dinozaury też były jakimiś takimi krzyżówkami, ale tego nie wiem. W każdym bądź razie tych 200 aniołów, tych, co tam grzeszyli z tymi kobietami, tych pierwszych, Bóg wrzucił do czeluści, czyli tam gdzieś do głębi, może tam gdzieś pod wodą są, nie wiadomo, gdzieś tam pod ziemią są. A te kobiety, te 200 kobiet, zamienił w syrenki. Te takie jak syrenka warszawska, czy syrenka ta w Kopenhadze. Wiesz czemu syrenki?
1: Czyli co, sugerujesz, że naprawdę istniały syreny?
3: Gogor, 6 no, zł. Tak pisze w księdze Henocha.
4: Pytam się, czy wiesz
3: ja
4: czemu syrenki?
3: Chrześcijan rzucić lwom na porządku. Jest tak autentyczna.
1: Przepraszam, bo akurat tutaj donate musi minąć, bo będzie... Prędzej krawiec radiowcem
3: świata, niż spełnią się słowa Biblii. Szatan rządzi. Amen.
1: Szatan rządzi, tak napisał Gogor, słuchaj, tutaj na końcu. Szatan rządzi, tak niepokojąco się zrobiło trochę i mrocznie. Zaraz wrócę tutaj do treści donate'a, ale przy tych syrenkach jesteśmy, czyli syrenka warszawska. Czyli no to tak niektórzy wierzą, że smok wawelski naprawdę istniał i ty mówisz, że syrenka też?
4: No nie, te 200 kobiet, te pierwsze 200 kobiet, które grzeszyli z tymi 200 aniołami, Bóg zamienił w syrenki. Pewnie dlatego, żeby nie mogły nóg szeroko rozstawiać, ale to już moja interpretacja taka, wiesz, trochę złośliwa.
1: A gdzie jest o tych, że Bóg w syrenki zamienił?
4: W księdze Henocha.
1: Bo poczytaj sobie. Walt Disney tu się kłania. Walt Disney przedstawia bardziej, a nie jakieś księga Henocha tam w syrenkach, no wiecie co.
4: No ale widzisz, masz taką księgę Henocha, stary jako apokryf i masz syrenkę w Warszawie i nikt nie wie, skąd ta syrenka się wzięła. A księga Henocha tłumaczy. Dobra.
1: Ja uważam, że syrenka warszawska powinna mieć większe piersi niż jej zwykle daje, bo zwykle się daje takie malutkie, fajne, ale takie zadziorne, ale a mogłaby mieć takie wielkie cyce, syrenka. Ale no, to by ludzie to by ludzie zaprotestowali na pewno. Jakby miała takie wielkie cyce, to ludzie by zaprotestowali. Skandal byłby.
4: Ta nasza z Warszawy to taka trans trochę. Ta z Kopenhagi jest fajna.
1: A, to muszę zobaczyć. W Kopenhadze jest też, tak, syrenka?
4: No, tamta jest taka bardziej kobieca. Ta nasza to taka baba chłop. Mogę jechać dalej z tymi demonami?
1: Tak, tak.
4: Dobrze, dzięki. Także aniołowie mają dużo większą moc, rzadko chodzą po ziemi, bardziej wolą fruwać sobie. I upadły anioł może przybrać dowolną postać. Może być wieżą Eiffla, może być człowiekiem, może być pudełkiem zapałek. Może sobie po prostu wygenerować ciało takie, jakie chce. Natomiast demon chodzi po ziemi i szuka człowieka, żeby wejść w niego, żeby zaspokoić swoje żądze. Na przykład jak demon lubi gorzałe, to wchodzi w człowieka i czyni z człowieka alkoholika. I w ten sposób zaspokaja swoje żądze. Demon nikotynowy jest też i tych demonów jest bardzo, bardzo dużo. Jest dużo więcej niż upadłych aniołów. Jeśli upadłych aniołów jest załóżmy 1 000 000, to tych demonów są miliardy. I te demony mają tak samo. Jedne mają słabą moc, drugie mają większą moc. Te demony hinduskie mają większą moc, a te nasze takie regionalne, te pochodzące z gus, mają mniejszą moc. Tak czy inaczej nastaje potop. Wszelkie ciało zostaje zniszczone, ratuje się Noe z rodziną. I tak. Upadli aniołowie są nadal. Potop przeżywają. I wszystkie duchy nieczyste tak samo.
3: 6 złotych 66 groszy. Tu.
4: I upadli aniołowie to są ci Elohimy tak zwani, ci bogowie. Elohim. Różnego rodzaju. Po całym świecie są rozrzuceni. Dobra. Po potopie zaczęło się na nowo krzyżowanie międzygatunkowe. Przy czym te hybrydy już nie były takie bardzo straszne, raczej były bardziej człowiekokształtne, tak jak Goliat. Goliat był tak koło, miał niecałe 3 metry i był sześciopalczasty, czyli razem miał 24 palce. A tak to mniej więcej był podobny do człowieka. I to skupisko hybryd i demonów największe było w ziemi Kanaan. I najprawdopodobniej ci upadli aniołowie, którzy są, nadal produkują demony, czyli nadal się rozmnażają z córkami ziemskimi. Tyle, że prawdopodobnie teraz taka hybryda może przypominać zupełnie człowieka, tak jak ty czy ja. Nie jest nie do rozróżnienia. I w związku z tym, że tych demonów jest dużo, to mają tą swoją moc czerpią z ilości, bo jak obsiadają człowieka, to w dużej ilości. Tak jak na przykład Maria Magdalena miała 7 demonów. 7 to znaczy miała mało demonów. Ten Genazerzejczyk, co tam rwał łańcuchy, miał cały legion, czyli tam kilka tysięcy, 4-6 tysięcy demonów. On miał dużo. I ten Genezarejczyk, on był całkowicie obłąkany, po prostu te małe demony go tak obsiadły, że on już postradał zmysły i nie kontaktował po prostu. A na przykład jak masz mało demonów, powiedzmy 10 czy 20, to możesz normalnie funkcjonować, tylko te demony na przykład będą cię zmuszały do alkoholizmu, czy do palenia papierosów, czy do jakichś tam, nie wiem, zboczeń seksualnych.
3: Gogor, 6
5: ale jako tako 66 możesz funkcjonować groszy. W społeczeństwie.
3: Gdyby Bóg istniał, to by dawno takich głąbów jak ten Adaś pozabijał za pierdzielenie niesamowitych głąbów.
1: Przepraszam, Adamie, że ci na chwilkę nawet przerwę.
3: Małpa lepiej zinterpretuje, no.
1: Bo tutaj takie niepochlebne w stosunku do ciebie donaty przychodzą, że pijana małpa lepiej by zinterpretowała, że głupoty. No to takie też są głosy. Mi się na przykład dobrze słucha Adama i jego interpretacja. Znowu tutaj 5 zł. Muszę chyba zmienić na minimum dyszkę, bo nas tu zagłuszą donatami. Srogie grzyby, opowiedz słuchaczowi o przypowieść o dwóch wilkach. No to tak śmieszkują sobie ludzie. Wiecie co, no to się jakoś tam może nie tyle trzyma kupy, co jest to jakaś spójna interpretacja Adama. Jest ona zgodna z pismem bardzo mocno, bo tacy ludzie jak Adam przykładają do tego tak wagę. No i jest to jego i już tak jak mówiliśmy, zawsze się w takich tematach w coś troszkę też i wierzy, nie? Opierasz się na przeróżnych źródłach, tu apokryfy, tu Biblia, tu jakieś twoje interpretacje tego, co Bóg by oczekiwał, nie? Dodajesz do tego i dedukujesz sobie, że skoro Jezus mówił wyraźnie, albo skoro Bóg oczekuje, no to opcja A bardziej mi się klei. I dodajesz to do tego swojego, do tej swojej układanki. Dobrze mówię?
5: Tak, bierzesz i układasz sobie w logiczną całość. Musi być logiczne. Nieważne jak mówią. Ważne, że mówią i byleby kasa się zgadzała.
1: No, dokładnie.
5: Dobra, lecimy dalej. Jest coś takiego jak grzech pierworodny. I tak nie bardzo wiadomo, co to jest ten grzech pierworodny. Ten grzech pierworodny to są te przekleństwa pokoleniowe. Dziedziczysz grzechy po swoich przodkach. Jeśli twoi przodkowie zajmowali się bałwochwalstwem, czarami, źle czynili, to jest ten twój, te ich grzechy przechodzą na ciebie. I one przechodzą w postaci demonów, które przyklejają się już do ciebie w łonie matki. Czyli rodzi się człowiek i od razu ma pod górę. Każdy jeden z nas.
1: A taki demon to on sobie działa w jakiś, tak jakby, no wiesz, jak są teraz te wierzenia, że są różne gęstości i że gdzieś tam na jakiejś płaszczyźnie, której my tu nie widzimy w świecie rzeczywistym, ale ona się nakłada na naszą, to żyją takie istoty, które powiedzmy żywią się złymi emocjami. No to wiesz, jak istota żywi się złem, takie coś opowiadamy, no to może być istota, która się żywi grzechem i to wychodzi nam mniej więcej to samo, nie? Że taki demon, powiedzmy, on musi walczyć z twoją wolną, bo ty masz tą wolną wolę od Boga, wolność decydowania, no to Bóg musi to jakoś tak zrobić, żebyś ty miał szansę walczyć z tym demonem, chyba, tak? No, to kiepski przypadek byłby człowieka, który nie miał żadnych szans w życiu, bo go zaatakowały różne demony. A może ja się mylę, może ty w ogóle patrzysz na to bardziej symbolicznie, nie tak dosłownie, że jest jakaś istota energetyczna, demoniczna i ona w nas wnika, opętuje nas i nas nakłania, że jesteśmy co? Bardziej skorzy do tego, żeby sięgnąć po kielicha, albo w krytycznej sytuacji dźgniemy kogoś nożem, albo nie dźgniemy i może to ten demon nam podpowiedział, dźgaj, i dźgnęliśmy.
5: Walka z grzechem to jest walka z demonem, przeciwstawiasz mu się. Masz, załóżmy, demona alkoholizmu, nie? Inaczej. Jest pijak i alkoholik. Pijak kocha swojego demona, po prostu kocha pić. Alkoholik nienawidzi pić, ale ten demon go zmusza, nie? Do tego i musi pić. I walka z grzechem to jest walka z demonem. Przeciwstawiasz się mu, nie? Poza tym jest coś takiego jak demon morderstwa. Wchodzi w ciebie i on po prostu będzie przyczajony przez 20 lat. I będzie czekał na okazję. Gdzieś tam później wybuchnie drama czy coś takiego. I po prostu często ludzie mówią, nie wiem jak to się stało, nie wiem dlaczego go zabiłem. Bardzo często tak jest. Poza tym wszystkie piwniczaki mają demona odrzucenia. Czyli ktoś kiedyś skrzywdził takiego piwniczaka, piwniczak walnął focha wziął komputer, zszedł do piwnicy i gada po nocach do komputera. Tych demonów jest bardzo dużo. Poza tym taki piwniczak bardzo łatwo załapuje demona krótkiego lądu. Że wiesz, cokolwiek mu powiesz, to od razu cyk z pazurami i samoobrona, bo on się nie zgadza z tym, albo żeby go tam coś tam nie dotknąć. I tak działają te małe demony, że ci się przyklejają, w gangach grasują. Jak się przyklei jeden, to zaraz woła następnego i następnego. Także bardzo ciężko jest z tymi małymi, są upierdliwe.
1: I demony służą szatanowi, czy działają na własny rachunek jakby?
5: Nie, nie, wszystko jest zorganizowane. Naszym narodowym demonem jest Królowa Niebios. Za tym stoi upadły anioł, dlatego że ta Królowa Niebios tak samo jest demonem Ameryki Łacińskiej, Hiszpanii, Portugalii, Włoch. Ma swoje filie praktycznie w całym świecie, nie? Bo tam są jakieś sanktuaria, jakieś coś tam jest, nie? Ta Królowa Niebios. Ona występuje pod różnymi postaciami, pod Najświętszej Maryi Panny, pod jakimiś tam innymi, Biała Madonna, Czarna Madonna, ale to wszystko jest Królowa Niebios. I ta Królowa Niebios jest również demonem UFO. Kontroluje to wszystko, co się dzieje na niebie.
1: Czyli ta taka demoniczna matka, ale to masz na myśli jakieś heretyckie, czy właśnie złe rozumienie Matki Boskiej, tak? Że się ją przedstawia jako jakaś Matka Niebios, Królowa Niebios, coś takiego, tak?
5: Królowa Niebios jest już wymieniona w Izajaszu 700 lat przed Jezusem, jako demon. I nad każdym narodem są ustanowione zwierzchności. Jest upadły anioł, który kontroluje miasta. Nad każdym miastem jest mniejszy upadły anioł. A nad nami, tutaj po ziemi, czają się demony i w nas wchodzą i denerwują nas, nie?
1: No, czyli tak popularne, ezoteryczne nieco widzenie dzisiejsze świata, że są różne takie byty, które na nas wpływają, wnikają w nas, można je przywołać i tak dalej, to jest bardzo kompatybilne z tym, co mówi Adam dzisiaj tak naprawdę, nie? Tylko to jest jakby inne widzenie trochę, inne pojmowanie tej rzeczywistości, ale opisuje się ją trochę podobnie. No, to także uważajcie na demony, ludzie.
5: A teraz przejdźmy do tych gęstości. Siódma gęstość, piąta czy tam któraś, to jest świat duchowy. Dawno temu opowiadałem o wieży Babel. Nie wiem, czy pamiętasz. Była to konstrukcja stricte techniczna. Nie miała nic wspólnego z jakimś tam kultem. Po prostu służyła do czegoś. Diabeł po prostu poprzez tą wieżę Babel chciał się dostać do nieba. Do tej siódmej gęstości, do świata duchowego. Po prostu technika mu umożliwiała. Były coś takiego jak wimany, jak jakieś takie dziwne pojazdy, bo ta wieża Babel nie kończyła się jakimś tam szpikulcem czy czymś, tylko płytą lotniska. To była konstrukcja czysto techniczna, była olbrzymia. I taką współczesną wieżą Babel jest CERN. Służy do tego samego, do dostania się do świata duchowego.
1: No to grubo, grubo. No, ale to jest, słuchajcie, widzenie takie, jak to Adam sobie widzi, czyli CERN jako takie diabelskie miejsce.
3: Gogor, 10 złotych.
1: Jakieś tutaj
3: na walkę
1: się
3: z
1: jawi.
3: Idiotami.
5: Maskotką CERN-u jest Bóg Shiva, bóstwo hinduskie. I CERN jest zbudowany na starożytnej, na miejscu, gdzie stała starożytna świątynia Apoliona. To jest czwarty anioł z Księgi Objawienia. To jest diabeł. Dobra. I teraz mamy egzorcyzmy. Jakby ktoś chciał się uwolnić od swojego demona, którego nienawidzi, bo jak kochasz swojego demona, to Jezus cię nie uwolni, to możesz skorzystać z katolickich egzorcyzmów, tylko że w katolickich egzorcyzmach przywiążą cię do krzesła i będziesz się modlił do Królowej Niebios.
1: I w pupę czyli... jeszcze mogą mi coś zrobić, jeszcze w pupę coś, ja się boję. Nie, to... A protestant jak egzorcyzmuje?
5: U nas jest podobne, tylko nie wiążemy do krzeseł i wywalamy, i Jezus wywala demony, nie? Ale egzorcyzm jako taka wygląda mniej więcej to samo, tak samo.
1: Słuchaj, ale skoro te demony są w zasadzie takimi realnymi istotami, tylko trochę inaczej zmaterializowanymi niż my, ale takimi, które mają z myślą coś, kombinują i mają wolę, tak? Mają wolę, no to Jezus, który przychodzi i spotyka się z takim demonem, to musi być też jakaś realna sytuacja, że on na przykład mocy używa jakiejś. Ja wiem, że głupio tak przedstawiać to trochę tak dragonbolowo, ale może to tak jest, że Jezus tam Kamehameha i rozpierdala demona czy coś.
5: Manifestują się same, nie? Jeśli ktoś ma namaszczenie od Boga, powiedzmy tak jak Jezus. Jezus podchodził do gościa, nie? I te demony się same manifestowały albo przyprowadzali już takiego gościa opętanego, nie?
1: No. Czyli one się nie mogą ukrywać przed Jezusem i to, jak demony rozmawiają z Jezusem, wskazuje, że one muszą robić to, co on mówi, im każe. I on jest tak jakby o 100 leveli wyżej od takiego demona. A myślisz, że mógłby spotkać Jezus jakiegoś takiego najsilniejszego demona, z którym miałby problem sam?
5: Nie.
1: Nie?
5: Wszystkie zwierzchności są mu poddane.
1: To cienkie te demony. Jezus rozwala wszystkie demony w ogóle. Milion demonów, to Jezus je rozwala jednym styknięciem. To tak trochę... Mi się to... Tak, coś tu nie dowierzam.
5: Nie, to Jezus, ale egzorcyzm potrafi trwać 15 godzin. Po prostu chrześcijanie, my jeszcze nie mamy takiego namaszczenia, żeby wiesz, takiego jak Jezus, że podchodzisz, cyk i koniec, nie, i wywalasz. Poza tym może być rozłożony w czasie, na przykład może trwać pół roku, wywalisz dwa demony, za pół roku wiesz, wywalisz następne dwa i tak dalej. I dzieje się tak dlatego, że na przykład jak Pan Jezus wywalał z człowieka demony, to jednocześnie go zabezpieczał, żeby do tego człowieka te demony nie powróciły. Mm-hmm. A tutaj w tej chwili jest tak, że wywalasz człowieka demony, ale go uczysz, żeby on, bo masz możliwość samouwalniania się, nie? Chrześcijanin ma możliwość samouwalniania się. Jak umie się sam uwalniać, to sam z siebie wywali te demony. A jak, jak nie umie, to po prostu korzysta z takiego egzorcysty i ten go uczy, nie? Wywala mu dwa, a 10 zostawia. I mówię, słuchaj, te 10 sobie wywal sam. Tak, żebyś się nauczył z nimi walczyć, bo one będą chciały z powrotem do ciebie wejść, bo za każdym, jak zgrzeszysz, to demon ma do ciebie przystęp. Może on od razu w ciebie nie wejść, nie? Ale jak będziesz kontynuował ten grzech, kontynuował w kółko, to w końcu w ciebie wlezie.
1: Okej, Adamie, pozwoliłem sobie dołączyć tutaj osobę, która by chciała z tobą się chyba z czymś nie zgodzić tutaj. Witam, kogo witam na antenie?
6: Witam was, sława dobroczynnym żyjątkom. Słuchajcie.
1: Cześć, sława. Nie? A co za Słowianin? Jak zwierz się, Słowianinie?
6: Ja jestem sobie takim bardem, artystą, no i żyję w swobodzie.
1: Okej, no to...
6: No
1: to rozumiem już, czym się zajmujesz, a jak się zwracać do ciebie?
6: Może być.
1: Filip, tak?
6: Tak.
1: Dobrze, to sobie już tu wpisałem. Filip Doteczek. I co byś chciał powiedzieć na temat rozmowy tutaj?
6: No, ja bym chciał się nie zgodzić tutaj z przedmówcą, który głosi nauki katolickie.
1: Chyba raczej protestanckie.
6: No właśnie, raczej chyba... No to nawet, jeśli nawet protestanckie, to protestantyzm powstał z katolicyzmu, także jest to jakaś pewna wypadkowa planu. I tyle, no. Zniewolenia i zrobienia z ludzi posłusznych niewolników. I to jeszcze takiego bardzo mocnego demona egregora, któremu nadano imię Jezus. W nic dziwnego, że tutaj, no, jak słuchałem sobie ostatnich tych tam minut, bo nie jestem od samego początku, no to gościu mówił o grzechu pierworodnym, który niby tam to są jakieś przyklejki demoniczne i tak dalej. Nie, nic takiego nie ma, jest to kłamstwo. Jest to kłamstwo tylko po to wymyślone, aby ludzie przynosili już dzieci małe, niewinne, nieobciążone żadnym grzechem, jeśli chodzi o prawo karmy i ścieżki, którą ma do przebycia tutaj w ciele humana, czyli istoty żyjącej. Nie będę mówił człowiek, no bo w samym słowie człowiek jest słowo zło. Dlatego też jest to specjalny program kabalistyczny, który wdrażany jest nam poprzez język, poprzez słowa, poprzez myśli. Tylko ja mówię o czarnej kabali. Nie mówię o białej, którą posługiwał się tak zwany. To jest w ogóle nauka prawedy i to się prawdziwie nazywa od nas lachów Ka, czyli jako siła, Abba, czyli jako ojca, roda i lachów naszych pra przodków. Magów, którzy potrafili to, co jest napisane tam w Biblii o Jezusie, to jest, wiecie, to jest jeszcze małe piwo. Ale ogólnie Jezus to jest tylko powstały egregor, który oczywiście działa cuda, bo jednak poprzez tą wiarę w tego egregora wytwarzają się pewne łańcuchy przyczynowo-skutkowe i na przykład egregor uzdrawia, tak? Żeby to się mocniej jeszcze umacniało i tak dalej. Ale i tak później człowiek, który jest niestały i nie potrafi, nie ma silnej woli, no to i tak on później schodzi na ścieżkę, która jest kolejna mu podstawiona poprzez właśnie różne rytuały, różne kwestie życia codziennego, nie? Czyli praca, dom, rozrywka i tak dalej, nie? Używki. Po prostu takie głupie życie, nie?
1: Okej, to może się damy odnieść jakoś Adamowi, żeby tu go za długo nie trzymać, do tego, co do tej pory powiedziałeś, Filipie.
6: Dobrze.
4: Ale ja się nie odnoszę, po prostu ja nie znam, nie wiem o czym Filip mówił.
1: Mhm. Jest to dla ciebie
6: pozwól, że ci dalej wyjaśnię. Narodziny Krysznu z Wed hinduskich są plagiatem, które są umieszczone w Ewangelii i w Nowym Testamencie, wiesz? I to jest taki plagiat, że...
4: Jeszcze raz, proszę, poczekaj, zatrzymaj się. Narodziny Krysznu...
6: Tak.
4: Poczekaj. W której Ewangelii narodził się Krishna, powiedz mi?
6: No w której? No w której jest on narodzina?
1: No dobra, no ktoś tu zmierza do tego, że Jezus jest kopią Krishna, dobrze zrozumiałem?
6: Tak jest, okay, dokładnie.
4: No. No. To nie, no, słuchaj, jak ty masz tam jakąś Biblię, gdzie Jezus jest Krishna, to jest twoja sprawa. Ale ja z tą Biblią nie chcę nic wspólnego. Albo mówisz o tych swoich Bibliach, o swoich księgach, albo jak mówisz o Biblii, to mów o Biblii.
6: Ja mówię o Wedach, które są starszymi pismami niż Biblia i Nowy Testament. Ja mówię o pismach, z których zostało skopiowane, tylko że zostało zmienione imię na dane nowe egregora. Dano mu na imię Jezus.
4: Spokojnie. Czyli ty mówisz o Wedach. Biblię odsuń. Mów o Wedach.
6: No to mówię ci, że w Wedach jest napisane to samo, co w Biblii, tylko w innym, z innym imieniem, że jest to Krishna. Dlatego masz Chrystus. Zrozum to.
3: 10 złotych.
6: Krishnu, Krishnus, Chrystus, to jest podobne wszystko.
5: No ja może i tak, ale jest. Jak, słuchaj, ja nie mówiłem, jak mówiłem o Biblii, mówiłem o Biblii, nie mówiłem o Wedach. Także trzymaj się Wed.
6: Ale ja ci mówię, skąd się wzięły narodziny twojego Jezusa. Rozumiesz?
5: Ale skąd?
1: A Adam ci jakby tak mówi w żartobliwy na swój sposób ci mówi coś w stylu, no nie moja bajka, men, te twoje Wedy, ja mam swoją Biblię, swojego Jezusa, no coś takiego ci mówi.
6: No spoko, to jest ignorantem, dobra, okej, to niech sobie będzie.
1: Ojej, od razu takie mocne słowo, ignorant.
6: No, jakie mocne, no przecież daję w tym momencie świadectwo o sobie, że jest ignorantem i tyle, no. Dobra, to polecimy z następnej, bo...
1: Ale nie wiem, czy ta rozmowa ma po prostu sens, bo ty będziesz zarzucał teraz Adama, no teraz poruszyłeś jakby taki no stary, to jest bardzo stary temat, zarzucanie chrześcijaństwu, że jest kopią różnych innych religii. Okej, okay, no i to jakby wysunąłeś. Adam nie za bardzo chce podejmować takie tematy. Ja go nawet rozumiem, bo to są takie rozmowy, które... To jest takie wykłócanie się w nieskończoność, nie? No.
6: Nie, to nie jest żadne wykłócanie, tylko wyjaśnienie, skąd się to bierze, a nie jakomuś z tych rzeczy.
1: Chodziło mi o to, że... Okej, no chodziło mi tylko o to, że po prostu dwie osoby zaczynają ze sobą wtedy rozmawiać czasami w nieskończoność i się tam licytować na argumenty.
6: Ja się nie będę tu z nikim licytował na argumenty, bo prawda jest tak jakby po środku.
1: A może Adam się nie czuje też na siłach? Może Adam się nie czuje też na siłach, bo powiedzmy nie interesował się jakimiś sumerami, tego typu rzeczami i on na przykład nie podejmie takich tematów. No i tyle. No. Tak samo jak ja.
6: No to ja rozumiem.
1: Też bym się nie czuł na siłach.
6: Zacząłem tłumaczyć, skąd się wziął Jezus, tak? Skąd to się te narodziny, skąd, dlaczego teraz bym powiedział, dlaczego prawo karmy jest umieszczone w tych Ewangeliach.
1: Wiesz, Filipie, okej, ja właśnie może dlatego na początku tu ci pisałem, żebyś po Adamie zadzwonił, no bo to wiesz, chrześcijanin nie zawsze w ogóle ma ochotę rozmawiać o jakichś innych wierzeniach, nie? O innym spojrzeniu na rzeczywistość, na świat. To co, Adamie, to może my się już w takim razie pożegnamy, bo nie sądzę, żebyś miał ochotę na takie tematy tutaj na kontynuowanie, nie?
6: Ale teraz zobacz, sugerujesz, wrzucasz. A może się otworzy, może otworzy.
1: Ale nie, słuchaj, nie o to chodzi.
6: Okej,
1: no może się otworzy. Adamie, czy się otwierasz, czy zamykasz się?
5: Raczej. Ale ja nie znam Wed.
1: No i krótko na temat, no.
5: I w ogóle są dostępne.
6: Dlatego chciałbym cię poinformować trochę o nich. Chciałbym cię poinformować o tym, że cudzego bożka chwalisz, a swojego nie znasz.
5: Ale poczekaj. Daj mi źródło, żebym ja mógł sobie przeczytać. Żebym sobie mógł przeczytać, a później porównać to, co ty mi mówisz. Dobrze. Ja mówię o Biblii i tą Biblię masz dostępną. Możesz sobie przeczytać i porównać to, co ja mówię. A ty mi każesz wierzyć w Wedy, których nie ma.
1: Różne księgi są dla was święte. Macie różne święte księgi.
6: Przeczytaj sobie, zacznij sobie studiować Mahabharatę. Mahabharata. Tam masz o stworzeniu świata. Tam jest bardzo dużo ciekawych tekstów. O Vimanach, tak jak mówisz tutaj. Super. Dobra. Także tam się trochę dowiesz więcej na temat tego, jak cię oszukują od dziecka. I tyle.
5: Dobra.
6: Mahabharata.
5: Nie, daj spokój, nie będę tego czytał.
1: Hakuna Matata.
6: Widzisz demony, co? Może już tam demony jakieś widzisz? Co? Tam demony są? Jak
1: tak, myślisz? demona Hakuna Matata ja widzę.
6: No. Nie, bo właśnie religia chrześcijańska stworzyła całą demonologię. To jest kościół Rzymu, to jest diabelski kościół Romy, Amora, Bożka, Amorytów i tak dalej. Bo
5: ale Filip, nie rozróżniasz
4: katolików od protestantów.
6: Rozróżniam doskonale i dzisiaj już się prawie niczym nie różnicie.
4: Aha, no, czyli nie rozróżniasz.
6: Nie, ja rozróżniam. Tylko mówię, że w sposobie życia już prawie w ogóle się niczym nie różnicie. Że została zatarta taka, jakby powiedzieć, honor, godność i tak dalej. Rozumiesz?
4: Nawet dwóch chrześcijan nie ma.
6: Chrześcijanie żyją w świecie tak zwanym, a nie powinni żyć w tym świecie, tylko

0: Jedynym głupim gatunkiem, który za to, że żyje, płaci. Rozumiecie? I niby inteligentni, niby tacy, kurde, wykształceni, niby tacy... Ale żeby żyć, trzeba płacić. To jest dopiero urągające.
1: Właśnie... No. A wiesz, że Bożek Mamon jest realnym bytem jakimś demonicznym, że jest taki silniejszy trochę demon, Bożek Mamon, który właśnie napędza ten świat, gdzie pieniądz wszystko reguluje, pieniądz najważniejszy, o pieniądzach się gada i pieniądz pieniądzem, pieniądz pogania.
0: Filipie. No, dlatego nie można dwóm panom służyć. Dostali wiedzę.
1: Nie dowiem się.
0: Dostali prawo karmy i teraz widzisz, chrześcijaństwo to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co robił tak zwany Chrystus, Krysznus, czyli z bractwa henochiańskiego. Wiecie, dlaczego Henoch został zabrany? Wiecie, czym się zajmował Henoch?
1: UFO go zabrało, zgadłem.
0: Dobrze, to zabrali go Ariowie, tak? Zabrali go,
1: no.
0: bo był bardzo żył w zgodzie z matką swoją, przyrodą i z ojcem swoim niebiańskim rodem. Pielęgnował życie, pielęgnował zwierzęta, pielęgnował rośliny, pielęgnował.
1: Leczył staruszki, karmił gołąbki.
0: Leczył, uzdrawiał, dokładnie.
1: Komu tych, potrzeba, co widzisz, wybijał ząbki. No.
0: Nie, to już nie dorabiaj tutaj filozofii.
1: Taka piosenka była, ale to Kapitan Żbik, przepraszam.
0: Ja polskiej twórczości zbytnio nie znam, bo dla mnie była zbyt prymitywna i ja nigdy, prostacka, no po prostu chałtura, jak nie disco polo, jakiś dance, rock, rockopolo, takie wszystko takie puste takie słowa po prostu wyświechtane i ludzie są i tak, jacy są, śpiewają o miłości, o tym wszystkim, a jednak nic się nie zmienia w przestrzeni całej. Także no to jest dla mnie... Nigdy nie lubiłem tak... Miałem taki pewien swój czas buntu, gdzie nie słuchałem w ogóle muzyki ze słowami, tylko samej muzyki, dźwięków, melodii. Bo miałem dość tych pustych słów. Wiecie? Bo to jest, to są nasze pokolenia, to są pustosłowianie. To nie są Słowianie. To są pustosłowianie.
1: No to.
0: Czyli dają słowo, a jego nie wypełniają. Nie ma czynu, wiecie? Bo nie ma wiary, nie ma po prostu tego honoru. Bo kiedyś było słowo honoru. I to nie był słowo jako Bóg, i to później nam zostało zamienione w tym sloganie narodowców, czyli kolejnej nakładki systemowej, tutaj od strony bardziej materii, bo Kościół katolicki stworzył nam nakładki systemowe na mózgi, programy, które, wiecie, zniewalają naszego ducha i duszę. I tu już kolejna, są nakładki systemowe na materii, Gregory, na płaszczyźnie materialnej.
2: Katolicy i protestanci, i to dwie strony tego samego medalu.
0: Patriotyzm, narodowość, to wrazem powstało po ostatnich resetach, Chrystus, które były przeprowadzone przez korporacje. Dowodów. To korporacje stworzyły flagi, korporacje stworzyły swoje hymny i tak dalej, narodowości. Bo rody nie posługiwały się prawem Rzymu, prawem morsko-kanonicznym, tylko rody posługiwały się prawem zwyczajowym, prawem wedyjskim, prawem naturalnym. I rody zostały podbite przez narody, tak? Czyli kazi rody, można wręcz powiedzieć.
1: Ja tymczasem dziękuję tu za miłe słowa od niektórych, tylko że tak się jakoś zbiegło, że tu raz, dwa, trzy, więc jakiś trolling, jakaś akcja chyba, nie wiem, może gdzieś się śmieją, że krawiec się cieszy, że ktoś mu coś napisał. Słuchajcie, może nie będę cię, Adamie, już tu, bo tak czuję, że może szukasz trochę okazji, żeby już się pożegnać, no bo te tematy chyba cię nie interesują jakoś, nie? Więc może ja sobie tu zostanę i z Filipem jeszcze chwilę pogadam, a my się

0: już tu jakoś pożegnamy kulturalnie jak biali ludzie.
1: Dobra, dzięki, trzymaj się, cześć.
0: Cześć, dzięki, hej.
2: Z Bogiem twoim, ale lepiej jak wrócisz do naszego Boga.
0: A jakbyś tak miał najprościej, bo czasami wiesz, jak coś bardzo prosto powiemy, to nabiera to wartości. Jakbyś miał swoje wierzenia, swoje podejście do życia, do ludzi i do tych spraw takich, wiesz, egzystencjonalnych, boskich wręcz, jakbyś miał to jakoś określić czy podsumować w paru zdaniach na przykład.
2: Więc jakby to zacząć.
0: Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe.
2: Cały czas jakby zrobiłem już takie wprowadzenie do mojego punktu widzenia, który zostało jakby wyewoluowało poprzez myślokształty z zaczerpniętej jakiejś wiedzy pisemnej, czy fonograficznej, czy wideograficznej i tak dalej, tak? Dużo się czytało książek różnych, no i ja nie jestem wyznawcą jakiejś religii i tak dalej, która została tutaj stworzona na tej ziemi. Nie należę do żadnej takiej grupy. Bardziej skłonny jestem do tego, aby żyć według tego, co przekazało Bractwo Henocha. I Franz Bardon w swoich książkach. I tyle, no.
0: No, przepraszam, bo tu...
3: 10 zł. Krawiec gej.
0: Krawiec gej. Ojej. No, dobra, dziękuję. Ale 10 zł dał. O. Gogor wcześniej pisał, katolicy i protestanci to dwie strony tego samego medalu. Ciekawe, co Filip bierze. Ale Adaś też dobrego ma dealera. Chrystus nawet nie istniał, bo nie ma na to żadnych dowodów. No faktycznie, z tymi dowodami jest bardzo krucho i jest to naciągane. Jest tam trzech kronikarzy jakiś, jeden pisze o chrześcijanach po samych, a nie o Jezusie, drugi pisze po 100 latach o tym wszystkim i co tam zasłyszał, nie? No to takie dowody. Ale ktoś mógłby się tu nie zgodzić, ale to może już zostawmy Jezusa, Pana Jezusa, w spokoju, bo teraz na antenie jest Filip i Filip ma różne... Właściwie czy ty wierzysz w Pana Jezusa? Wierzysz w Jezusa Pana naszego?
2: Ja nie wierzę w żadnych panów.
0: Nie.
2: Dobra. Bo Pan to jest Bożek w ogóle. Sama nazwa Pan to jest Bożek. Rozumiecie to?
0: Diabeł. Bożek. Diabeł taki.
2: I to jest Bożek... I Dawid grał na fletni Pana. To był Bożek w... To jest satyr, tak jakby można powiedzieć, satyr. Tak. I nogi ma bydlęcia, koźle, czy tam i głowę ma normalną, tak, ludzką, tors, głowę. Tak zwani satyrzy to byli.
0: No, ale już dzisiaj nie znajdujemy za bardzo żadnych istot.
2: I teraz tak, wy ci, którzy modlą się do Pana, czyli cały czas, jak byłem protestantem, to też, jak mnie to, wiecie, irytowało, jak ja słyszałem, jak podczas modlitwy cały czas było Panie, Pan, Panie, Panie, Panie, ale Panie i Panie i Panie i Panie.
0: Wiecie, ale to czekaj, ale to co masz być z Bogiem na ty?
2: No z Bogiem przede wszystkim trzeba być w szacunku jak do Ojca.
0: No to jeden mówi ojcze, a inny mówi panie, w sensie, że władco mój, czyli no z Biblii chyba dosyć to jasno wynika, że Bóg domaga się posłuszeństwa i tego, że będzie panem, a ty będziesz jego no takim sługą trochę, będziesz robił to, co on ci nakazuje,
2: nie.
0: No to jesteś sługą.
2: I widzisz, i teraz już jest mylna interpretacja, bo co to znaczy obraz Boży? Czy zastanawialiście się, co to znaczy obraz Boży?
0: Ale jaki obraz Boży masz na myśli?
2: Bo
0: w jakim sensie?
2: Tam w Biblii na przykład jest napisane, że Elohim, czyli bogowie, stworzyli człowieka tak zwanego, czyli humanoida, na swój obraz i podobieństwo. To po to go stworzyli, żeby był sługą A później dali kolejne wskazówki, tak, żeby pielęgnować życie na ziemi. Ale nie żeby być drapieżnikiem i być pasożytem, tak jak to jest obecnie, tylko jak robili nasi przodkowie, lachowie. Oni dbali o wszystko, wiecie? Oni tu osuszali bagna po ostatniej powodzi błotnistej. Wiecie o tym? Oni tutaj robili, pracowali ciężko, żeby to wszystko mogło funkcjonować po resecie.
0: No, a z tym Elohim, no to się tłumaczy bogowie niby, tak? Dobrze mówię? A tak. Niektórzy tak interpretują, że to no jak jeden Bóg, jak mamy wyraźnie napisane, że bogowie. A ktoś inny twierdzi, że to tak się pisało o władcach też różnych w liczbie mnogiej, po prostu my król, nie? Coś w tym stylu, że my król. Po prostu taki sposób zwracania się i to niekoniecznie musi oznaczać, że tu chodziło o wielu bogów. Tylko, że to jest takie taki formalizm, no. Tak się mówi. Mówiło. No, a my czasami nie do końca dzisiaj rozumiemy po prostu pewne rzeczy i wyciągamy błędne wnioski. Być
2: powiem
0: może.
2: Powiem tak, dzisiaj wszystko jest wywrócone do góry nogami. Ogólnie Stary Testament, piękna nazwa, nawet można powiedzieć, że Torah, tak? Ale jest to... plagiat to jest raz, dwa, zniekształcony, trzy, księgi to są, wiecie, Mojżesz był w Egipcie i Mojżesz nie był tym, jak jest przedstawione to w Biblii i tak dalej, później przynajmniej, bo Mojżesz znał magię, znał i czarną magię i znał i białą magię i Mojżesz to nie był sobie tam taki nieudacznik, wiecie, jak to jest pokazane, tylko to był bardzo zacny, godny człowiek, znaczy no, istota żyjąca. I uważam, że jest tam dużo manipulacji w tym, co jest napisane w tej pięcioksięgu pierwszym Mojżeszowym.
0: Czy możesz poprawić mikrofon, bo zdaje się, że przyłożyłeś go i kiepsko cię teraz słychać. Gorzej niż wcześniej było.
2: A teraz?
0: Lepiej znów.
2: Dobra.
0: Mojżesz, tak. Orzesz ty Mojżesz.
2: Mojżesz. I ten pięcioksiąg to w ogóle dekalog, to nie jest, wiecie, to nie powstało tak naprawdę tam, wiecie, na tym górze Horeb i tak dalej. To już było prędzej wszystko znane w Egipcie i w Egipcie tam byli bardzo mądrzy ludzie, bo tam była cywilizacja wiedyzmu, wedyjska. I tam mieli bardzo dużą wiedzę i tak samo na pewno nie byli tak zacofani, jak nam jest to wkręcane. Tylko mieli elektryczność, mieli magnetyzm, znali prawa wszelkiego rodzaju, bo byli magami. I to, co nam jest, wiecie, dzisiaj wmawiane, że to wiesz, że przy świeczkach sobie żyli, tak?
0: No, ale to, popatrz, ale to zazwyczaj chyba jest tak, że, no dzisiaj to w ogóle już, jak nam pokazują na filmie jakiegoś Ragnara Lodbroka, to wiadomo, że to jest zupełnie inny Ragnar niż był w rzeczywistości, że to jest już jakiś wymyślony. Mojżesz też, no Mojżesza się pokazuje, w zasadzie on jednego zaklęcia tam używa w całej tej opowieści, jak rzuca laskę na ziemię i laska zamienia się w węża, który zjada węża, jakiegoś maga tam egipskiego, to taka bitwa magów troszeczkę, nie? I właściwie on chyba tylko to robi, bo reszta wszystkich cudowności, no to jest dzieło Boga, to Bóg się objawia swojej mocy, używa, to no, jest wiadomo, że wody się jak to się mówi, rozsuwają, rozstępują się te wody, bo to Bóg tak robi, a nie Mojżesz swoją magiczną laską plus 10 do rozstępowania się wód, nie?
2: O, tutaj widzę, tak. Dobra. To uwierz mi, że magowie potrafili i czynić z wodą różne rzeczy, potrafili i z pogodą czynić różne rzeczy. Czyli wywoływać sobie taką pogodę, jaką chcieli. Czyli no, to wszystko i tak zostało nam podane jako takie tutaj w pięcioksięgu, to mamy, że to jest rzeczywiście zlepek różnych pism z różnych epok, od różnych ludów, które były mordowane. I to być może nie było wyjście z Egiptu, tylko wyjście z Tybetu. I wyjście, co tu będzie teraz ciekawostka taka, bo nasza cywilizacja Ariów jest bardzo mocno skoligacona i bardzo mocno przypomina cywilizację Japończyków, czyli Jachpończyk, czyli Lachponi.
0: A przepraszam, coś się muszę dopytać. A ci Ariowie to my, czy kto to? Słowianin, Słowianin to Arianin?
2: Lachowie.
0: Czyli czy mówimy o Słowianach, czy mówimy o Sławianach, czy mówimy o Lachach, czy mówimy o Ariach, ale Ariowie to kojarzą mi się z tymi nadludźmi, z tą mitologią Niemców nazistowskich, Ariowie, tak?
2: To też, no bo oni byli w tamtych rejonach i stamtąd zaczerpnęli dużo wiedzy na ten temat.
0: No dobra. Dlatego
2: później zostało to zmanipulowane przez malarza słynnego, bo on sam po prostu zechciał być jako, wiecie, no, jako taki, no, z tego tam narodu niewybranego potomek. Chciał być kimś bardziej jeszcze wyjątkowym. No i zapisał się w historii naszej jako bardzo wyjątkowy, ale na minus. Wszystko było ustawione, wszystko było pięknym aktorstwem wyreżyserowanym w tamtych czasach.
0: Jesteśmy aryjskimi Słowianami, czego nie rozumiecie, pisze Grzegorz. Krawiec, ten gość wierzy w to, co mówi, czy wie to? A jeśli wie, to skąd? No może dobre pytanie do ciebie, Filipie. Skąd masz te wszystkie informacje, wiesz? Skąd bierzesz?
2: To, co mówię teraz, to są różne wypadkowe myślokształtów, ale także z pism, na przykład, mówię, Mahabharaty, Bhagavad Gita, czy Wedy arianosłowiańskie, czy Haraki Światła, czy tak zwana esenska Ewangelia Pokoju. To wszystko, te pisma, tak jakby, czy hermetyzm Franza Bardona, to tam jest dużo takiej wiedzy, którą można połączyć w jedno, bo ona się ze sobą współgra, jakby nie patrzeć. Tak samo smaragdowe tablice Tota, tak zwanego, Księga Mądrości, czyli Tarota, bo Tarot to nie było pierwotnie jako karty do wróżenia. To nie było coś takiego. To wszystko zostało tak wypaczone przez czarnych magów, żeby to tak zabrzmiało. No, zabawa w jasnowidzenie na przykład. A Księga Mądrości to jest Księga Mądrości Tarota.
0: Ta rota, a nie tamta.
2: Tcha. Aha. Tam musi być, bo ty musi być ch, jako ha, bo ha to jest duch. Ha. Dlatego mają naród wybrany mówi Haszem, czyli ha jako duch i szem jako cisza, czyli milcz. Bo milczenie jest
0: złotem, a mowa srebrem.
2: A mowa srebrem. A czyn? A czym? Czym jest czyn?
0: Czym jest czyn? Czy możesz powtórzyć?
2: Tak, czyn.
0: Czyn.
2: No, łatwo się myśli, łatwo się mówi, a trudno się czyni.
0: Aha.
2: takiej cywilizacji żyjemy dziwnej.
0: Tak, coś jest na rzeczy, że dzisiaj się o wielu sprawach rozmawia, toczy dysputy. I jest też wielu ludzi, z którymi jak coś będziecie chcieli zrobić, to się skończy na gadaniu, na ustalaniu planów różnych. Jak już zarobimy, to co, na co wydamy te pieniądze? I dużo gadania, a robić nie ma komu, nie? No.
2: Tak.
0: Tak jest.
2: Nie ma komu. Znaczy, wiecie co? Jest komu robić, tylko za dużo zła jest robione. I to jest problem, bo nie sztuką jest robić cokolwiek, bo większość rzeczy, która tu się dzieje, to jest zła, bo nie ma przeciwwagi dobrej strony. Rozumiecie?
0: No.
2: Nie ma dobrego uczynku względem bliźniego swego. Wiecie, to wszystko jest takie jakieś wyrachowane, że o, mamy mieszkania, no to okej, tu sprowadzamy tutaj tych, co tam jest na wschodzie, no wielka afera. A ogólnie afera polegająca tylko i wyłącznie na usunięciu życia milionów czy tam setek tysięcy młodych ludzi. I nic więcej, no. Takie poświęcenie, ofiara, no, spełniona. Swojego Boga.
0: A słuchaj, bo domyślam się, że możesz coś mieć na ten temat do powiedzenia. Jak sobie wyobrażasz takich prasłowian, którzy dawniej żyli, czy Słowian, czy prasłowian, czy to faktycznie jakiś taki wyjątkowy lud? Jakby tak spojrzeć na inne jeszcze.
2: Na pewno to był zacny lud, jeśli był obrazem Bożym, to uwierzcie mi, to musiało być pełnia doskonałości.
0: No jak się tam do Trygława gdzieś modlili Słowianie, do jakiegoś, może do Trygława to bardziej na wschodzie, nie?
2: To są bajki, które nam zostały wtłoczone. Nic takiego nigdy nie było. Lachowie się nie modlili do żadnych bożków. Lachowie wiedzieli, kim jest Bóg.
0: To co
2: wiedzieli,
0: to
2: Boża opatrzność. To jest bezczasowość. To jest tu i teraz. Ja jestem, czyli... Ty jako osoba, jako człowiek, jako ten, który ma ciało, potrafi i tak swoją świadomością kierować i potrafi koncentrować się na pewnych zjawiskach, które są opisane w księgach hermetycznych. I wtedy, jeśli potrafisz kontrolować elementy żywiołów JHWH tak zwanego, czyli ognia, wody, powietrza i ziemi, możesz czynić cuda. Rozumiesz?
0: I Słowianin władał, na przykład robił tam ogień i piu.
2: Nie, to nie na tej zasadzie było, choć nie wiadomo, jak to było podczas walk później, tak? Jak to wyewoluowało w magii obronnej wtedy, bo czarni magowie, którzy przejęli ciała upadłych ludzi, tych, którzy pierwsi zaczęli odpadać jakby od tej ścieżki doskonałości, czyli można powiedzieć świątej, czyli to ścieżki świętości inaczej. To nie ma nic wspólnego ogólnie z chrześcijaństwem, to jest ogólnie ścieżka świętości, to jest ścieżka, kiedy dobrze się myśli, mówi i czyni. Czyli się wykonuje to, do czego człowiek został powołany. Do dobroczynności, dobrodziejstwa, do wieczności wręcz. Do życia wielu, wielu wieków, a nie tylko 50, czy roczek, czy niedonoszone płody. Wiecie co? To jest tragedia, to co tu się dzieje. Bo kiedyś to nie było do pomyślenia, żeby dziecko się nie urodziło, albo jakieś takie, wiecie, różne takie dziwne choroby i tak dalej, nie? To było nie do pomyślenia kiedyś. To w dzisiejszych czasach to się dzieje.
0: Nie, to, tak no to chyba odwrotnie, tak to bardziej kiedyś ci umierała połowa z twojej dziesiątki dzieci, bo nie ma medycyny, bo nie ma leków, bo nie ma wiedzy, bo...
2: No to już na teraz głupotek.
0: Brak higieny i tak dalej, chociaż o dzieci na wsiach się bardzo właśnie dbało. Był po prostu, ludzie jakoś podświadomie, matki wiedziały, że chłop może się nie myć i trzy miesiące i może chodzić zabrudzony, zaśmierdzony, ale to o to dziecko trzeba dbać i tam i wyczyścić, i przewinąć, i umyć, bo to służy zdrowiu jakoś. Ale myślano, że to tak bardziej dla dziecka, bo chłop to co, to z brudu umrze, no jak to, a właśnie może tak być jednak. Zachoruje ktoś na jakiegoś syfa. No, ale to jakoś... Czyli, ale co, ty, przepraszam, ty Filipie, ty uważasz, że nie było żadnych plemion, które wierzyły w światowida, Welesa i w inne trygławy, że to nam wymyślono?
2: Wiesz co, nie wiem, nie żyłem w tamtych czasach, nie jestem pewny. Uważam, że na pewno zostało to wymyślone i narzucone do tego, żeby przekabacone po prostu, żeby wiesz, z tej mentalnej i astralnej strefy, którą mieli lachowie, czyli posługiwanie się świadomym życiem, świadomym wykonywaniem wszelkiego rodzaju czynności, zamienili to po prostu na kult, wiesz, bożka, idola.
0: Spłycili, to może najprościej tak, powiedzieć, tak, że bardzo spłycono.
2: To w ten sposób spłycone.
0: Zrobiono z tego taką religię totemistyczno-ofiarną, że przynoszą światowidowi kołacze i to właściwie wszystko.
2: A ofiarność właśnie polegała na życie z fatwą, dharmą, czyli w życiu, wiecie, no, w pomaganiu sobie. Tak jak i plemiona Indian zostały wymordowane przez najeźdźców, tych, co tam tak właśnie je, co ten tam je z USA, to co on tam właśnie tam wyprawiali tym ludziom, czy aborygenom. Jak zniszczyli im życie, jak im zniszczyli wszystko, dom, rodziny, zniszczyli środowisko życia. Właśnie ci, co tak z tą miłością głoszą tego, co je z USA, wiecie, tego egregora, o którym mówiłem, nie? I niestety, to wszystko, co zostało nam narzucone, wiele, wiele zostało nam dodanego, niepotrzebnego, nauczonego. I dlatego jest taka wypadkowa tego całego społeczeństwa, jaka jest. A jeśli myślicie, że tak wyglądało chrześcijaństwo, to co prezentuje dziś katolicyzm czy protestantyzm, nie, to nigdy tak nie wyglądało. Macie w Dziejach Apostolskich tylko napisane taką małą wzmiankę o tym, co tam się działo w tamtych czasach, jak to wyglądało, do czego apostołowie tak zwani, czyli uczniowie z tego bractwa henochiańskiego, jak oni po prostu zakładali osady, które były wspólnotami wiernych, że nikt nie cierpiał biedy, ubóstwa, nikt nie miał, wiesz, nic mu się złego nie działo, bo miał przy sobie tych duchowych braci, duchowe siostry.
0: No, widzisz, ja jestem trochę sceptyczny do tego takiego panslawianizmu specyficznego, polegającego na pokazywaniu dawnych Słowian jako jakichś takich nadludzi, bo to wydaje się jakąś taką kopią tej idei Ariów i potomków, wiesz, olbrzymów tutaj u Niemców, u nazistów, nie? No, no,
2: cała ta... Ale to uważasz, że nie było olbrzymów czy gigantów?
0: Nie, no chodzi mi o to, że naciągane jest robienie ze Słowianina jakiegoś kryształowego, kosmicznego człowieka bez wad.
2: Z kogo?
0: Ze Słowian, no bo cały czas...
2: Słowianie to już jest nakładka systemowa wymyślona przez Rzym.
0: No to mówimy o tych, których masz na myśli, że żyli dawniej.
2: Ja mówię cały czas o lachach.
0: O lachach.
2: I lachowie to byli być może i giganci, olbrzymi właśnie, czyli Ariowie. I oni teraz są tam, wiecie, no ten Jensen taki tam był 100 lat temu za Antarktydą i wiecie, on tam spotkał tych olbrzymów.
0: Czyli Polacy jako potomkowie olbrzymów, czyli my Polacy jako potomkowie olbrzymów, dobrze rozumiem?
2: No tak, tylko że zrobili tutaj taki king size mały, wiecie?
0: Zmniejszyli nas, zrobili

0: Love King Size, tak.
1: zmniejszonymi. Zmniejszeni po prostu. Jesteśmy małymi takimi sierotkami, które, wiecie, jest im zimno, bo jest mróz i trzeba, wiesz, się trzeba nimi opiekować. Takie niedotki. Rozumiecie?
0: No słuchajcie, jak mówimy o olbrzymie, to można to też tak symbolicznie rozumieć, że to jest ktoś, kto ma władzę nad sobą, jest silny i potężny i decyduje sam o sobie, nie? A może być olbrzym tak dosłownie, że wielkolud, no ty masz na myśli...
1: Jeszcze do niedawna żyli, no przecież macie w miastach te kamienice, to wszystko takie wielkie, te drzwi, okna duże. To jest wszystko jeszcze po nich to jest odziedziczone.
0: A, ten temat się pojawił u Gabriela, tak, że są takie niby wykopywane jakieś budynki, gdzie się tak nie zgadza, że jakieś absurdalnie wielkie okna, właśnie drzwi, coś takiego i że to jest gdzieś tam, no trzeba to wykopywać, bo to już jakaś
1: no bo
0: dawniejsza...
1: była powódź błotna, jakiś kataklizm był. Bo wiecie, jak eksperymentowali na Atlantydzie mieli bardzo zaawansowane i być może taki CERN mieli też. I CERN to nie było, to nie chodzi o, jak on tam mówił, ten kolega, co tu przed chwilą był, co powiedział o CERNie taką głupotę. CERN to być może jest jakaś, wiecie, machina prądotwórcza, albo tylko nam się mówi, że to jest co innego, jakiś zderzacz hadronów. Być może jest potrzebna jakaś ogromna energia, żeby otworzyć jakieś portale między światami, tymi naszymi tutaj. Bo bardzo dużo takich portali gwiezdnych wrot, tak zwanych gwiezdnych, zostało znalezionych w wielu częściach naszego tutaj świata.
0: To słuchaj, to a co byś powiedział na taką historię, że żeby otworzyć taki portal do piekła samego, przez który tu demony wejdą na ziemię, jest potrzebna mało, że taka wielka energia, to zapewni właśnie CERN, ale jeszcze ofiara całopalna z kilku milionów ludzi i dlatego oni wojnę wywołają, żeby znów zaczęto ludźmi palić w piecu i to będzie taki rytuał. I w ogóle wyobraź sobie taką sytuację, to by był Armagedon istny.
1: No ale ten Armagedon po części jest zapisany w różnych filmach Hollywood. Armagedon jest zapisany i w tym całym planie zawartym w Apokalipsie. Także na pewno musimy się uzbroić w cierpliwość, który scenariusz kolejny odpalą, tak? Ja stawiam na piątą falę, część z piątej fali teraz, część z jestem numerem 4. Appleseed, kod zniewolenia. Appleseed, czyli z 2004 roku, bardzo, bardzo brzozowy film. Polecam. Zobaczycie już w tamtych czasach, jak nam prorokowali Chappiego, jako ten robocik tam taki. To tam już mamy właśnie na przykład proroctwo tego robocika. Że taka technologia już dawno jest. Jesteśmy, to co nam tu udostępniają wszystko, to jest, wiecie...
0: Okej, okay, no mogłoby tak w sumie być, mogłoby tak, przepraszam, że ci przerwę, mogłoby tak w sumie jeszcze się okazać, nie jest to tak wykluczone, że nagle się dowiemy, że nasza wiedza na temat historii przekazywana nam w szkołach, w książkach, okaże się jednak czymś tak błędnym, jak dawne pojmowanie, że Ziemia jest płaska, a okazało się, że jest kulą. Tak prowokacyjnie powiem, Ziemia jest kulą, powtarzam. Zaraz zadzwoni wściekły płaskoziemca, powie, przestaję cię słuchać i sponsorować. Już nie mogę słuchać tych głupot o okrągłej Ziemi. Dobra, słuchaj, przepraszam cię Filipie, ale strasznie mi się chce do toalety, więc będę już kończył z tego trochę powodu telefon z tobą, chociaż ciekawie się słucha twoich jakby tutaj przemyśleń.
1: A to ja mogę coś przeczytać fajnego na temat Saturna.
0: Dobra, słuchaj. Saturna. Dobra.
1: Saturna. Tu wszystko, to co teraz się dzieje, to jest, się wszystko kręci wokół Saturna.
0: To jest ciekawy temat, jak ja kiedyś go poruszyłem, że z tym Saturnem jest strasznie duża liczba szóstek związana na przykład. I...
1: Tak, to z kostką. To jest kostka Saturna, Cube. Czyli znowu pojawia nam się Q, QAnon, Kłabala, Q jako całe zniewolenie, wiecie?
0: To ale, jest... ale czekaj, to zatrzymajmy się przy tym Cube'ie. Czy masz na myśli, nie wiem, kształt tego wiru na Saturnie, który jest płaskim rzutem jakby tetrahedronu, czyli kostki dwudziestościennej, tak? Czy o to ci chodzi, czy o coś innego?
1: Ja nie wiem, co oni tam pokazują w tych graficzkach swoich śmiesznych. Nie wiem, co tam NASA sobie wymyśla. Ja mówię o Saturnie jako z hermetycznego punktu widzenia.
0: A, przepraszam,
1: dlaczego,
0: tak.
1: Dlaczego jest sąd ostateczny tutaj, teraz? Dlaczego się odbywa sąd w ogóle? Bo to jest właśnie ważne. Bo dlaczego jest Sat elita? Elita Sat. Saturna, tak? Urna. Już znowu nam się pojawia tutaj jako głosowanie na swojego kata, na swojego, wiecie, sędziego, oprawcę i tak dalej. To jest wszystko bardzo pięknie połączone z istotami pewnymi właśnie z tych sfer, ze sfery Saturna. Bo kosmos to nie jest to tak jak nam to przedstawia oficjalnie, to nie, to jest miejsce, to jest astralne. To jest czas, kiedy nasze ciało astralne wychodzi z tego ciała i podróżuje. Dlatego pojawiają się gwiazdki na niebie. To jest jakby, to jest niesamowita metamorfoza dnia z księżycem, z chmurkami, z słońcem, z, wiecie, z tęczą, z deszczem i tak dalej, nie? Z tym, co widzisz w tej, wiesz, kiedy jest dzień i twoje zmysły co widzą w ten dzień, a później zaczyna się dion drugi nocny. Czyli bez światła słonecznego, tylko już bez tego ciepłego światła słonecznego, tylko ze światłem zimnym, księżycowym na przykład, tak? Bo Księżyc ma swoje światło, on swoim światłem świeci i to jest zimne światło, które jest takim regulatorem tutaj naszego wspaniałego królestwa minerałów zwierząt, flory i fauny. Ale dobra, to jak chcesz, to idź tam zrób swoje, to ja chwilę poczekam.
0: Tak się zastanawiam, czy może by ci coś zaproponować. Już niektórzy są trochę zniecierpliwieni, wiesz, bo ludzie chcieliby sobie o czymś tam luźnym pogadać, powygłupiać się. Ja to akurat lubię sobie słuchać takich opowieści. Też ćwiczę sobie w trochę też cierpliwość, bo wydaje mi się, że u niektórych to trochę taki brak cierpliwości. Dobra, już coś innego tam, głupio tego.
1: Wiesz. A właśnie, no. Masz rację, brak cierpliwości. To jest kolejna wada dzisiejszego korpohumanoida. Korpohumanoid nie potrafi się skupić, nie potrafi, wiesz, analizować tego, co ktoś do niego mówi. Bardzo ciężko jest mu w ogóle cokolwiek przyswoić, że ktoś do niego mówi, że to jest bardzo dzisiaj normalne, nie? Wręcz. Tak nie było, bo jedzenie ma znaczenie, to jest raz. No i czym... Wiecie, skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci, nie? No. I to jest tak właśnie to wygląda.
0: Czy my się przypadkiem nie znamy? Masz podobny głos do jednego kolegi mojego, co się też interesuje takimi rzeczami?
1: Nie, nie znamy.
0: Nie, okej. Dobra, słuchaj, to...
1: Pierwszy taki nasz kontakt, wiesz...
0: Okej. Okay. Fajnie się gadało, ciekawa rozmowa, myślę. Nawet, a jak kogoś nie ciekawi, to nie wiem, to sobie usiąść wygodnie i przetrzymać. Może to jest właśnie cierpliwość umiejętność wytrzymania mimo wszystko, nawet jak ktoś nas jakoś mega nie interesuje strasznie. Tak więc, ale ja już teraz jakoś przerwę muzyczną tu zarzucę, że, no wiecie, dynamika musi być. Tak więc dzięki za telefonik, Filipie, i co, i do następnego.
1: No hej.
0: Trzymaj się, cześć.
1: Cześć.
0: A ja coś tutaj puszczę. O, przepraszam bardzo. No i już, i lecimy. A ja wracam dosłownie za chwilę.

To była piosenka Sru Survival. Sru Survival, przepraszam, źle mówiłem. Sru Survival. Cover Dawida Hasselhoffa, który śpiewał do filmu Kung Fury, a tego covera zrobił Rocco Pezin. Nie wiem, jak to przeczytać. Jakiś Francuz pewnie. To pewnie się czyta jakieś Pezon, Pezien, Pezien, Pezon, Bon Vivant. Sru Survival, właśnie tak to się wymawia. Sru Survival. A to Misiu, jak przy każdej audycji pisze, że jedna z najlepszych audycji, jakie były do tej pory, tak pod każdą audycją pisze. A wy słuchacie luźnych gatek w nocnym radio. Przy telefonie, chciałem powiedzieć, przy mikrofonie krawiec, a na antenie różni dzwoniący. A myślę, że to jest siła tej audycji, właśnie różni dzwoniący. Ludzie często z tak różnych światów i pomyślcie, co się dzieje w momencie, kiedy się spotykają dwie tak jakieś bardzo różne osoby z różnych światów, z różnych bajek i zaczynają gadać ze sobą, nie? To coś, jakaś magia powstaje wtedy. Delikatna magia. To jest jeszcze biała magia, ale ja przestrzegam, żeby, bo to można łatwo na czarną przejść. Tak. Chociaż jak mawiał mój dyrektor szkoły mojej, nie zakładu, pan Mariusz Budzyński, pozdrawiam, to, że kiedyś mnie wziął na rozmowę i wytłumaczył, że nie ma białej i czarnej, jest tylko zła magia. To był bardzo gorliwy chrześcijanin, katolik. No ale co by nie mówić, to jak na katolika, bardzo, bardzo porządny człowiek jak na katolika, tak wam powiem. Samo to, że zorganizował taką dziwną, fajną szkołę, nie? Szkołę prywatną, w której były inne zasady zupełnie. Duży luz, normalnie gadasz z nauczycielem jak z człowiekiem. Bierzesz sam odpowiedzialność za swoje decyzje. Chcesz se wagarować, to od biedy sobie wagaruj, no. Ale sam poniesiesz za to konsekwencje i tak dalej. Po prostu wszystko zorganizowane w sposób o wiele bardziej cywilizowany, normalny, światowy jakiś taki, nie? Nie jakaś zapyziała szkoła, gdzie jakiś sfrustrowany kurdupel nauczyciel jest jakimś, no, sobie się na tobie wyżywa, jakiś rygor bezsensowny, nie? I migoczące jarzeniówki, smutno. I migoczące smutno jarzeniówki. Choć ktoś powie, że prawie nówki, ale ja stwierdzam, że te jarzeniówki, co się rymuje z jarzeniówki? Są takie słowa, co ciężko bardzo do nich rym znaleźć. Co się na przykład rymuje ze słowem bajka? No to ktoś zaraz szybko rzuci jajka, no bo to akurat proste. A dalej? Co jeszcze? Bajka? Bajka, bajka, bajka. Ewentualnie bałałajka. Ale jest mało słów. Bajka. No, widzicie? Widzicie? I co? Fajki mnie się skończyły i specjalnie ja nie poszedł i specjalnie ja nie polazł do sklepu. Do sklepa. Pieniądzów nie mam, ale na zeszyt bym se wziął. I pisz ta, czy chce ta, żebym po wiejsku prowadził. Bardziej tak. To pisz ta. Jak tam chce ta. Nie irytuje was, jak nadający ma manię ciągłego robienia ankiet i ciągle się pyta o coś? Albo jeszcze ludzie mają wiecznie decydować o czymś za pomocą ankiety.
czy chcecie, żebym wypierdzielił z antenki naszej tutaj tego sukinsyna, który właśnie ze mną rozmawia? Czy zostawiamy jeszcze tego frajerzynę? Piszcie. A. Wypierdol go, krawiec. B. Możesz go jeszcze podtrzymać, ale maksymalnie 2 minuty. C. Wypad z baru, piwa nie ma. Dawajcie, głosujcie. No. A ja wracam do rozmowy z tobą. Nie, żartuję, nikogo ze mną nie ma. Etam ostatnio zadzwonił, była audycja cudów. Bo zadzwonił i Etam po bardzo długiej nieobecności na antenie. Tłumaczy się, że niechcący. Pojawił się Grzesiu przedsiębiorca. Przypominam, że są różne Grześki. Jest nawet taki Grzesiek, który nie lubi, jak się do niego mówi Grześku, a drugiemu Grzegorzowi nie przeszkadza, w zasadzie nie czy tam Grzegorz czy Grzesiu, ale jeden z Grzegorzów tłumaczył, że to nie chodzi o to, że jemu się nie podoba, że mówią do niego Grzesiu na przykład, bo Grześku konkretnie, Grześku. Akurat to się nie podobało. Nawet zarzucił kiedyś, że specjalnie powiedziałem Grześku. Faktycznie, kiedyś coś tam, sytuacja była napięta, ja mówię Grześku. I Grzesiek był przekonany, że specjalnie tak się zwracam do niego, Grześku, bo wiem, że on tego nie lubi. Ale to mi tak wyszło wtedy autentycznie, przypadkowo. Co nigdy nie mówiłem do niego, Grześku. A tu nagle coś, no nieważne. Mamy Grzesiów, Grzegorzów. Najmniejszy jest Grzesiu, potem jest Grzesiek, potem Grzegorz. Jakiś większy by się jeszcze przydał. Jakieś takie, żeby stopniowanie było. Jeszcze jakiś taki nadgrzesiek, ubergrzesiek. Jakiś taki Grzegorzol. Grzegorzol, to słabo brzmi. Grzegorzol, nie? A jeszcze jest Grzechu. Przecież to może właśnie, gdybyśmy mieli sobie wyobrazić takiego największego Grześka, taki najbardziej napakowany, taki wielkolud, to byłby Grzechu właśnie. Gregor jeszcze. No tak, jeszcze jest Gregor. Ergregor. Egregor to jest. A czy Gregor może być Egregorem? Czy może być Egregor Gregora? Witaj, śmiertelniku. Jestem Egregorem Gregora. Grzesiunio. Grzesiulo, przepraszam, się jeszcze pojawił. I Gregory. Sorry, Batory, ale wiesz, Gregory. Gregory. Jeszcze jest Greg. To tak bardziej amerykańsko jakoś, nie? Chyba Greg. Come on, Greg! Greg! Where are you, Greg? Tak mi się kojarzy. Grzechu warty. No właśnie, z Grzechu. Grigori. Psycho, cześć. Psycho przypomniał, że wszak jest jeszcze Grigori. Paszą won, Grigori. Grigori. Grigori jest zbanowany. Nie chcą Rosjan, nigdzie jest bunt, jest protest, protest ostracyzm, no, wielki na świecie. I Polak musi Ruska grać, wyobraźcie sobie. No przecież to właśnie robi Dorociński na planie nowego Mission Impossible. Impossible. Gra Rosjanina. Można powiedzieć, że Polacy mogą stać się ekspertami i światowym potentatem, jeśli chodzi o aktorów grających Rosjan. I każdy, już dosłownie każdy, jakiś tam producent, filmowcy, będą sobie, jeden będzie mówił do drugiego, słuchaj, kręcimy, w filmie będą Rosjanie, więc już teraz mi szukaj Polaków. Patrz, tu jakiś
Dorociński. Czy coś. Pozdrawiam Szarą Eminencję, też pozdrawiam Barta Simpsona i Jasona Brandona. Różne rzeczy też tu na Skype'a podsyłacie. Zawsze sobie staram się patrzeć, nie? Co tu przyszło. Dobra, jak chceta, żebym audycję jeszcze przeciągnął, to mnie pieniądzów dajta. Co, za darmo? A takiego?

patrzę, co tu piszecie. I tu napisał Windman, żebym Sandritę poudawał. Podła męska świnia, Windman, spierdalaj, tak ci powiem. Nie będzie żadnego udawania Sandrity, nie będzie. Bo krawiec ma dosyć. I krawiec mówi, spierdalaj. Dobrze? Ale macie ciągle jakieś życzenia, a to górala poudawaj. Ale widzicie, gdybym się nie zgodził, to człowiek, który chciał popełnić samobójstwo, wyskoczyć przez okno, ale usłyszał, jak udaje górala i powiedział, a tam nie będę popełniał, bo mu się humor poprawił. Przepraszam, mówię o tym, ja się wzruszam, bo... Ale to właśnie takie, to jest czyn taki, to dzięki mnie, no, nie chwaląc się. Cóż, nie jest to pierwsza osoba uratowana, tak powiem. Tam dziewczynki, nie dziewczynki, całe te. Także, kto wie, ten wie. Tu jest teraz dużo nowonocników, wam powiem. I tutaj, tak jak są staroszkolniaki, nowoszkolniaki, to też są nowonocniki i staronocniki, tak by wynikało. Staronocnik, piękne słowo. No i bycie staronocnikiem to jest coś, bo się zna całe uniwersum, wszystko się wie, tam kto jest kto. A tu przychodzi taki, a który to ten Kunrad? No, to który to? No. Przypominam, że jakoś właśnie puszczę, nie? Audycję z Kunradem. No, jak taki komentarz, że taka wiekopomna wiedza warta zachowania. Powinno się ją wyryć na kamieniu i piramidę zbudować i tam ukryć to. To jest najlepszy backup cywilizacji, taką zbudować piramidę i poukrywać tam informacje w sumie, no bo wszystko inne wcześniej czy później szczeźnie. A taka kamienna budowla, to się będzie tam sypać, rozkradną trochę, ale gdzieś tam można ukryć w jakimś super niedostępnym miejscu jakiś dorobek cywilizacji. I mróz, zimno... powodzie, huragany, nic tego nie ruszy. Jeszcze zbudować to w jakiś super doskonały sposób, że nawet jak powódź będzie, to przetrwa. Ale to już jakaś taka cyberpiramida, nie? Się włączą jakieś systemy, gdzieś tam zostanie odcięty dostęp i odpływ do toalety. Tak. I wtedy ariańscy lechici przylecą na Wimanach z grafenowymi szablami. Co powiecie, ja to muszę narysować, coś takiego. Lechicki arianin lecący to sztucznej inteligencji, można by powiedzieć. Bohaterski, świetlisty lechicki arianin lecący na Wimanie z szablą grafenową. I kogo on atakuje? Jakiegoś smoka może? Demony. Ja już nie powiem, kogo on atakuje, bo kanał wyłączą.

Kurde, szkoda, że już sklepy zamknięte. Jeszcze bym coś nabył drogą kupna. Coś słodkiego. Też tak macie, że lubicie mieć coś tak, przynajmniej nawet ta świadomość, że mamy jakieś tam chrupka, jakiegoś cukieraska gdzieś, nie? No tak fajnie mieć jakiegoś cukieraska, nie?

Było też pytanie w donacie, dlaczego nie czytałem przez jakiś czas donatów. Wiecie co? Wiecie co? Coś wam powiem. Chodzi o to, że jak czasami tu jest fajna rozmowa, ciekawa, kulturalnie sobie rozmawiamy, a ktoś wysyła donata co dwie minuty, nie? Okej. Jest tutaj wdzięczność, dziękuwa i tak dalej i całe te, ale no to ja mam, jeszcze ktoś tu przeszkadza, bo wie, że zagłusza, pisze sobie jakieś tam, o, siemajto, bariłajta, kuźwa, fuck you, motherfucker, he, nie? I jeszcze jest zły, że ja tego nie czytam. To tak zakrawa na bezczelność nawet, jakąś tutaj lekką. Iść na stację. No, muszę iść jednak, bo już też mi się fajki skończyły, no, niestety. Trzeba się przejść. No. Stacja to jest właśnie... Tam można kupić wszystko, co potrzebne człowiekowi do życia. Fajki, pół litra, paliwo, jak ktoś lubi. No, ktoś tu dużo wygrał. Dobra, luknę może sobie tutaj. Czy coś mi wpadło w oko? No, były oczywiście instrukcje dla pisiorów, jak mają się zachowywać w sprawie tej Joanny z Krakowa. Osoby, u której poszło o aborcję. Okazało się, że Polska to jest trochę taki kraj, gdzie i lekarz, i policjant, i różni inni, i urzędnik, jak ci się trafi, możesz trafić na moherów na przykład takich, nie? Którzy będą się zachowywali tak, jak się moher zachowuje, czyli będzie się narzucał, wtryniał w sprawy i życie innych, będą dla niego tam sprawy życia i napoczęcia i Ojca Świętego ważne i tak dalej, i tak dalej. No. I będzie tego bronił własną piersią i na przykład postanowi ci zaszkodzić, bo cię będzie strasznie nie lubił. No pomyślcie, was potrafi często wkurwić, na przykład jak ktoś się śmieje z, i tu niech każdy sobie wstawi, Gwiezdne Wojny, Józef Stalin, klocki Lego, co kto tam, ktoś bardzo coś lubi, nie? I jak ktoś o tym się źle wypowiada, to was wkurza i byście w ryja dali w pewnym momencie nawet, nie? A jeszcze ignorant i głupoty gada i nie sprawdził, nie? I w dupie był gówno widział, niewyedukowany. Muł bagienny, debil. No i to tak samo może działać w tym przypadku, że katolik będzie się mścił na Polaku, który też może się różny trafić. Może być taki, co stanie się to kością niezgody po prostu po obu stronach. Jakieś takie sprawy wyznaniowe, wiecie, tam finansowanie kościoła, stosunek do papieża, afery pedofilskie, coś i się... Wiem, że Polacy się potrafią przy stole pokłócić o Kaczyńskiego, to śmieszne trochę takie, nie? Że rodzina się ze sobą pokłóciła o Kaczyńskiego. U nas wydaje mi się, że dużo z rządzenia, jeśli chodzi o rządzenie, to mamy takie standardy, że u nas dużo się rozchodzi, że tak po wiejsku trochę powiem, o to, kto jak bardzo obrzuci gównem i innych, kto podłoży komu świnie, kto komu czym zagrozi, na kogo są haki, zabetonowana ta scena jest, że nikt nowy nie może za bardzo wejść, nie? I ciągle te same ryje widzimy od dawien dawna. Pewne rzeczy nierozliczone i dzisiaj wiemy, że to inaczej trochę wyglądało, nie? Na przykład Solidarność, Magdalenka, przemiany ustrojowe, dogadywanie się z władzą. Zresztą trochę nam tutaj nawijano makaron na uszy i smraklokami nas karmiono. W dużej mierze. Krawiec, chodzisz na stację Moja czy Orlen? Nie wiem.

0: jakby trochę. Nie wiadomo na ile na pokaz, na ile nie, ale faktycznie są zajadli. Traktują to trochę jako jakieś swoje wojenki, nie, to wszystko, a powinni służyć obywatelom, wykonywać swoją pracę, a nie się bawić w wojnę. To najfajniej się bawić w wojnę, nie? Można komuś coś dosrać, tweeta rzucić, gdzieś powiedzieć, używać retoryki cały czas populistycznej i czy nawet zahaczającej o spiskową, przypisywać swoim wrogom różne rzeczy, co nie zrobili, nie? To bardzo wygodne. A ludzie, tak jak różne te patostreamy, czy nocne radio, to ludzie lubią emocje, jak coś się dzieje, nie? Znów do tego wracamy, więc politycy, ci, którzy więcej zyska i zapunktuje więcej, ten co jeden drugiemu dosra, nie poda ręki, nie wiem, nawet jak go znajdą zażyganego, nieprzytomnego w hotelu poselskim na wycieraczce, to on więcej zapunktuje niż ten, który wykonuje jakąś mrówczą pracę, mówi o rzeczach nudnych, ale potrzebnych, takich ważnych faktycznie, nie? Pracuje nad ustawą jakoś. Wszyscy, każdy przełączy. O, a tu poseł Pierdziwąs. O, kurwa, ja się wywalił, pa. I powiedział, że prostytutka do tej z włosami, co jest ta jak w Korei, co jest w wiadomościach tam, to taka też, ta nasza, jak ona się nazywa, ta Hołowczyc, tak? Hołowczyc. Weź tam, Jasiu, podgłośni.
1: No...
0: Nową komórkę Rzemse sprawdził i spoko jest, nie? Wszystko płynnie znów działa, większy ekran, jaśniutkie, nowiutkie, pachnące. No. A okazało się, że w starym telefonie wcale nie telefon się zepsuł po tym wypadku z miską, tylko ładowarka. Coś mi mówiło, że to sprzątanie przyniesie pecha. Że klątwa będzie jakaś. Sprzątanie to dla mnie to jest taka mroczna siła, mroczne wydarzenie, mroczna decyzja, mroczny event, mroczny quest. Ja wiedziałem, że trzeba będzie cenę za to zapłacić. Słyszałem w głowie już. Posprzątasz, to się dowiesz. Owiesz. No. I czułem taką złą aurę roztaczającą się wokół ścierki. Tak popatrzyłem sobie, włączyłem widzenie aury i patrzę, że jest strasznie taka czarna smoła jakby dookoła, ale to dlatego, że ja tą ścierkę wziąłem do ręki i to była pokazana aura dla mnie z tej ścierki, że to się skończy źle. Ja się cieszę, że żyję. Ja nawet podczas tego sprzątania to w alternatywnej rzeczywistości to umarłem, wam powiem. W tej akurat przeżyłem, a w innej było przepięcie tam na kablu. Ja się potknąłem i w ogóle wywaliłem się z tą miską i zalało tę, zalało listwę przepięciową. A to dlatego, że się poślizgnąłem na własnych żygach, bo w tej rzeczywistości byłem imprezowiczem strasznym i się zżygałem dzień wcześniej i na tych żygach się poślizgnąłem i wpadłem jeszcze z tym telefonem do tej miski. Przepięcie zalało to w ogóle, a korki się nie wyłączyły, bo sobie tak zadrutowałem, bo mnie się tu wyłączały, to zadrutowałem, dlatego one się nie wyłączyły i mnie tak mnie dziabnęło, że trzeba było już potem tylko tekturowe lakierki kupować. Nocne radio. Pytanie, czy prowadzący jest pod wpływem narkotyków czy alkoholu? Ja jestem tylko pod wpływem Zenona i potrzeby. I jeszcze tam kogo? Kogoś. Quest for the Fire? Walka o ogień? Po naszemu? Przetłumaczyli. żeby samica sprzątała, jest propozycja taka, żeby znaleźć jakąś samicę. Samicę se przytul, tak dokładnie napisał Grzegorz. Dużo jest Grzegorzów. Grzegorzów ci u nas dostatek. Może to ma jakiś wpływ, że Nocne Radio przyciąga z jakiegoś jeszcze niewytłumaczalnego powodu Grzegorzów najwięcej. A na przykład Andrzejów odpycha wręcz Nocne Radio, sam dźwięk Nocne Radio. I wiadomo, że jak się znajdzie, chciałem powiedzieć, zodiakalny Andrzej, no bez sensu, oczywiście by było. Taki Andrzej, jak się trafi, wszystkie Andrzeje mogą mieć taką prawidłowość po prostu, jakąś taką cechę, że nigdy nie przyjdą do Nocnego Radia. Nawet te kolory, ten seledynowy i różowy w swoim połączeniu odstraszają Andrzeja. A Grześka przyciąga. Jak to wytłumaczyć?

dobra, moment jeszcze, moment, sorry. Ale sami mnie do tego zmuszacie. Dopóki nie wpadnie, donate będzie legendarny już dziś podkład pieniężny. No właśnie. To jest fajny podkładzik. Są różne ciekawostki z nim związane. Na przykład też go używał bardzo często Martin Lechowicz w swoich audycjach. A stworzył go Kevin MacLeod, taki bardzo popularny kompozytor, znany z tej biblioteki YouTube'a, nie? Ale nie tylko. Kiedyś ktoś tu o nim wspominał, że to jest bardzo tak całkiem dobry muzyk. Podobno Grzegorz oznacza czujny, pisze Tomisiu. No tak właśnie jest, nie? Na przykład Marcin jest jakoś od Marsa, czyli tak z wojną związany, nie? Wojowniki. Marciny. A Grzegorz czujny. Czyli jak robicie sobie drużynę, no to wiadomo, jak to w RPG-ach. Dobrze mieć jednego silnego, jednego czujnego, jednego mądrego, jednego szczęściarza, jednego pięknisia. No to już... Grzegorza albo Grzecha, jak jest wielki, taki dwumetrowy Grzech, bierzecie sobie jako tego, który jest czujny. I tu już się łączą cechy, bo mamy siłacza Grzecha, który dodatkowo z racji posiadania imienia Grzechu jest czujny. Czuj, czuj, czuwaj! Zostaw już tego Grzegorza. A ja mu nic nie robię. No, to taka ze mnie chyba słaba pijawka ostatnimi czasy. Bo tak nie udaje mi się aż tak dużo wyssać zdecydowanie, ile bym chciał w każdym razie. Dziś na przykład wyssałem 100 coś, ale tutaj zmieniam cele właśnie co jakiś czas. Wcześniej było na coś za 5 zł ze sklepu, wszystko za 5 zł. Jest tu taki sklep w środzie. A teraz jest na życie jak w Madrycie. Wicie, rozumicie. Życie jak w Madrycie.

Można się o szczepionkach dowiedzieć. Super. Dobra, jak ktoś ma ochotę, to proszę dzwonić, a jak nie, to coś tu jeszcze może przeczytam. No, sobie raczej tematy zostawiam też tak bardziej na jutro. Przypominam, piątek 21, jak to jest zawsze audycja w Nocnym Radiu. Była wielka kontrola kebabów i w 89 przypadkach na 109 zbadanych wykryto nieprawidłowości. No ale nie wiem, czy to od razu trzeba panikować, nie? I wieszać psy na kebabiarzach. No, bo może są strasznie wyśrubowane jakieś normy i może częściej to błahych spraw dotyczyło, albo na przykład, nie wiem, że w kebabowni nie ma siódmego zlewu na produkty, na noże, którymi był krojony ser i produkty nabiałowe. Nie? Coś takiego mogło być. No wiadomo, że może być sytuacja, że obywatel już ciężko jest mu sprostać, nie? I zawsze coś ci znajdą. I potem mogą napisać, że w 89 na 106 wykryto nieprawidłowości. Pytanie jakie? Pytanie jak istotne rzeczy? No ale czytam, że celem było zbadanie jakości produktów i zgodności z różnymi przepisami i wymaganiami, które są deklarowane przez sprzedawców. Bardzo niepokojące wyniki kontroli. Oznacza to, że sprzedawcy aż 53 partie skontrolowanych dań w przypadku okłamywali klientów, na przykład deklarując zawartość mięsa z baraniny, gdy w rzeczywistości podawali kurczaka. No, nieładnie, nieładnie. Ale co, to przecież człowiek odróżni. Ale to chodzi o proporcje, tak? Że było napisane, że jest 50% baraniny, a było 10% i reszta kurczakiem zapchane. Coś takiego. No, w fast foodzie trochę dzisiaj też było już, pogadaliśmy. Nadal bym oddał królestwo. Królestwo za tosta, powiadam wam. Królestwo za tosta. No, było o śmierci Sinéad O'Connor. Znana wokalistka, piosenkarka odeszła. Było o bożych sprawach, o duchowych sprawach, o różnych rzeczach. No, a ja powoli będę się ewakuował. 12 godzina nastała. 5 godzin na antenie. No, niestety jutro też muszę przyjść, bo dzisiaj wyżebrałem tylko 150 zł, coś około. Muszę zebrać spokojnie drugie tyle, żeby sobie tu opłaty zrobić, coś do żarcia i tak dalej. No, to chyba nawet jest cel, że 300, widzicie? 300. Ale zebrałem więcej niż 104, bo zerowałem tutaj cel. Ja się tak bawię tym trochę, widzicie, rozumicie. Trochę sobie tu włączam i wyłączam, że tak powiem. No, czepiałem się dzisiaj różnych nadających, że przerywają, że wchodzą z jakąś swoją pierdołą, nie? I w ogóle taki prowadzący może w różnej formule nadawać, albo robi trochę z tego no audycję taką, że no sporo tej anteny zajmuje jednak, nie? Jest dużo też dzwoniących, ale mojej gadki solo też jest dużo. A nie każdy tak prowadzi. Niektórzy po prostu od razu odbierają ludzi. To jest już inna zupełnie audycja trochę. Zupełnie trochę. Trochę zupełnie. No właśnie, kaleczą ludzie język, też się można przyczepić. Dają się ponieść takim głupim emocjom, że się zachowują jak dzieci trochę czasami, nie? Albo jakieś promowanie bardziej, nie wiem, im zależy, żeby, nie wiem, żeby ludzie gadali o jakichś patusiarskich sprawach, niż żeby coś było ciekawego i tak dalej. Dużo może być tych grzechów nadającego, nie? A ja jakie mam? Napiszcie. Na przykład możecie napisać wredny, odpychający,
upierdliwy i irytujący. Ciężko się słucha. I ma coś w tembrze głosu takiego, że mi ręce chodzą i po prostu nie mogę, wyłączam. Na przykład coś, taka opinia. Albo w drugą stronę. Na przykład uwielbiam Krawculka, gdyż jest on niesamowicie elokwentny, wspaniały, dowcipny, mądry, wesoły, piękny, wysoki. No w ogóle cudowny chłopiec. Wonder Boy. Albo coś pomiędzy na przykład. Lubię nawet taki kubkowaty, śmieszny, małpa taka. No, ale to jednak głupol taki, to tam trochę się posłucha. Nie mam czasu, tam, żeby takich pierdół słuchać. No. Tak więc różne można mieć opinie, proszę bardzo. No, ale chyba niespecjalnie to jakoś ludzi zainteresowało, ten temat, żeby mnie jakoś podsumować na przykład, nie? Tak chciałem dla równowagi, no bo się przypierdalam do innych, to proszę, kawa na ławę. Na przykład bardzo cenię Krawca, bo jak mówi, że coś zrobi, to mówi. Albo Miki tu pisze, jestem zajebisty. No, ale to miało być, że ja jestem zajebisty, a nie ty. Chciałem się dowartościować trochę. Przynajmniej. Mario Zew Krzaków. Był Zew Choroszcz, tu jest Zew Krzaków, nie Ze Krzaków, tylko Zew Krzaków. Pisze Krawiec, eseista, moralizator, żebrak. Eseista, moralizator, żebrak. Dobrze. Pomówmy dzisiaj o technikach żebraczych, proszę Państwa. O etyce nadającego żebrającego. Czy żebrający dzwoni? Pomówmy też o dzwoniących, aktywnych dzwoniących umiarkowanie, dzwoniących narzucających, dzwoniących pierdzących, jak również i srających. Tak powiem, kurwa. Systematyczny, punktualny. To cały ja właśnie. Jeszcze wstaję, skoro świt zawsze. Bardzo lubię pracować. I jak coś powiem, to już powiem. I tak. Bardzo czystość sobie cenię. Też u mnie to musi być tak, że mucha nie siada. Kurde, głodny się zrobiłem. Muszę coś zjeść autentycznie. To już nie są żarty. Poczułem w tym momencie, jestem bardzo wrażliwy. Poczułem, że nastąpił ten moment, że tam gdzieś w mózgu, tak jak w tym filmie, było sobie życie, nie? Tam przyszedł Ludek komóreczka, neuronik, i mówi, dobra, trzeba zasoby włączyć dodatkowe, bo się pokończyli. Weź ta tam, uruchom ta i przestaw ta, bo to już najwyższy czas jest, no, trzeba to włączyć jakoś, żeby to poszło, uruchomić te zasoby, później się zobaczy. No, dawaj pan tam, panie Rysiu. I się włączyły i zaczynają mięśnie mi się spalać teraz. Po prostu czuję, że ten głód już przekroczył pewną granicę, że został ogłoszony jakiś tam alarm, rezerwy uruchomione, że są spalane mięśnie, tłuszcze, wszystko. Wątroba gnije. Sumienny katolik o mnie, piszą

chciałem was terroryzować tym podkładem pieniężnym, ale mission failed. Welcome to bonus stage.

0: To jakiś hinduski taki podkładzik teraz. Podkładzik. Homo, homo, homo, ho. Homo, homo, homo, ho. Jeszcze jakieś dżingielki mam. Dobra, bo mi się robi taka audycja jak Gambola ostatnio. Najnudniejsza audycja, przypominam. O, tu mi się coś trafiło. Posłuchajcie. To.
1: Dzień dobry, witam, a moim gościem jest wiceminister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór.
1: Pan od rana już po kilku naradach i sztabach kryzysowych. Jakie są te najnowsze ustalenia dotyczące Odry? Czy jest już wydana decyzja o przedłużeniu zakazu zbliżania się, wchodzenia do Odry?
2: Miałem kiedyś na jawie tak, że opalałem lufkę po pewnej substancji takiej.
3: Frederek, 30 zł. Ta lufka
2: jakby...
3: Udawanie sandu, nie, wyższej, dobrze ci idzie,
2: wyszły,
3: ale powinienem cię jeszcze przerywać. Takie, słucham z lekkim opóźnieniem.
2: Dwa takie,
3: nie będę już po raz kolejny
2: dwie wiązki dymu. Te wiązki dymu zaczęły przeżyć w fizyce, bo normalnie dym idzie w górę, nie? A ten mój dym, no to zaczął się jakby obracać wokół tej lufki, nie? Ja byłem wtedy całkowicie trzeźwy, nie? Nie byłem pod wpływem znalezionej substancji i widziałem na żywo, jak te dwie wiązki dymu jakby obracają się wokół tej lufki szklanej, nie?
1: Ale mówi pan, że parametry Odry są lepsze, mimo to podejmuje pan decyzję o przedłużeniu tego zakazu dłużej niż pierwotnie pan zapowiadał. Czy to oznacza, że te parametry jednak nadal są złe?
2: No dla mnie to było jakby takie coś, że materia ma duszę, nie? Że ta pewna substancja też ma duszę. No i zacząłem tam potem zgłębiać ten temat, nie, i mam wrażenie, że jakby na przykład większą ilość tej substancji na przykład zwaporyzować, czy na przykład podgrzać do tam do odpowiedniej temperatury, to na przykład bym miał kilogram tej substancji, no to z tej substancji zaczęłoby się, nie wiem, wytwarzać dusze, czy jakieś hologramy, czy cokolwiek, nie?
1: Powie pan już dzisiaj, kończymy wyciąganie, bo trudno mówić o wyławianiu martwych ryb z Odry?
2: No takie rzeczy widziałem na trzeźwo, kurde, i strasznie mnie to nurtuje właśnie. To mnie bardzo nurtuje, bo no czasami mogę się przychylić do tego, że faktycznie że żyjemy tak naprawdę w tym śnie, nie?
1: Wojewoda zachodniopomorski był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie wojewodo.
0: Tak, to był Dariusz, legendarny.

0: temu laptopu, temu laptopowi, nie wiem, nieważne jak się mówi, i sobie po prostu tak oglądać, że tak powiem.
1: Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze siedzą!
2: Czekaj, odpalamy, co to jest?
0: A przechodzimy do tematu Olszańskiego?
2: Poczekaj chwilę. Co to kurwa jest?
3: Ja jako chrześcijanin uważam, że to są upadłe anioły, no i koniec, kropka.
4: Your move, creep.

0: Dobra, jak ktoś chce jeszcze zadzwonić z czymś tam szybkim, leźnym, lekkim, przyjemnym, to proszę bardzo. Jak nie, to jeszcze coś tu chwilę posiedzę, z 10 minut może i zmykam. Może do wpół do... Mortal Kombat. Postacie z innych uniwersów w Mortal Kombat. Okej, kogo my tu mamy? Mamy Omni-Mana z serii Invincible, niezwyciężony. Brawo, brawo. Świetna postać. Quan Chi. To jest chyba ten taki Marvel, te pierścienie mocy, tak? Quan Chi. Jakieś takie próba zaadoptowania azjatyckiej kultury do Marvela trochę. Peacemaker, no uniwersum DC, Peacemaker pojawił się w oddziale samobójców. W drugiej części Suicide Squad, dobrze wymawiam, bo to chyba mi mówiliście, że Suicide, źle mówię, Suicide Squad. No, dwójeczka. I tam jest Peacemaker. Peacemaker to jest taki bohater, którego... Suicide mi tu pisze Czektul, ale... Aha, że niepotrzebnie A mówię, tak? Że to się mówi Suicide. Suicide Squad? Czy Squad? No, a... Peacemaker jest postacią trochę groteskową, bo to jest jakiś taki weteran wojenny, który w walce o sprawiedliwość jest gotów w ogóle zrzucać napalm i wszystko rozpierdolić. On walczy o pokój. Jest takie powiedzenie, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę, nie? No a tu mamy w walce o pokój, wypowiadam wam wojnę o pokój. Coś na stylu bardziej. Jest oczywiście Homelander. No, chyba najciekawsza tu z tych postaci. Zresztą jest tak wywyższony trochę. Homelander. Fajnie wygląda model, widzę. Realistycznie wszystko jest na miejscu. Tak jak w The Boys. No, taki w sumie główny antagonista w serii The Boys. Choć czytałem artykuły, że wzbudza niepokój to, jak wielu on ma fanów, różnych specjalistów od deserów. Są specjaliści od deserów, którzy się wypowiadają, że wzbudza to niepokój. Co? Donate był gdzie? Gdzie? Przecież mam moc i potrafię... Faktycznie był. Ale to mnie musiało nie być. Fryderyku, w dłonie twe składam podziękowania za donate'a tego. Bardzo to jest silna liczba, 30. 30 silna liczba, bardzo dobra liczba. Nie jest to co prawda 44, ale to jest tak drugie w kolejności. 30. No, złota trójca. Święta trójca. Gdzie trzech się bije, tam piąty. Nie, to nie to. Nie to. Udawanie Sandrity dobrze ci idzie, ale powinno cię jeszcze... Ale powinno cię jeszcze przerywać, aha. To wezmę sobie jakiś worek foliowy, będę trzeszczał tu. Miałem kiedyś kolegę, który w zasadzie myślę, że on mógł być mitomanem. Ciągle coś kręcił, wymyślał. Cały czas to robił, przez lata. No i on kiedyś rozmawiając ze mną przez telefon, kiedy tłumaczył się, coś tam nie mogłem, bo tego i... Halo? Coś trzeszczy, nie słyszę, halo. A ja tak wyczaiłem ten dźwięk, mówię, co ty jakimś tam workiem szeleścisz? I myślę, że tak było, tak to brzmiało. Myślał, że jest taki cwany, że będzie udawał zakłócenia, że źle słychać, musi kończyć. Bo coś miał tam mi oddać, czy coś. 10 zł minimalny donate, śmiechu warte. Pisze Mario ze Krzaków. A to, no to już teraz wiem, kto wysyłał te za 5 zł.
1: Voice module online. Audio functionality test initialized. Designation Liberty Prime. Enough talk.
2: Dosyć gadania. To jest chyba faktycznie jedyna audycja, która tak długo trwa na żywo w internecie, ciągle regularnie prowadzona, nie?
3: Prawdopodobnie. Ja nie jestem z czasów radia, więc...
2: Znasz inne audycje na żywo?
0: Tak, drogi Martinie, są jeszcze. Na przykład Luźne Gadki w Nocnym Radio jest jedną z takich audycji. Kilku. Nocna Zmiana to też jest audycja, do której może każdy zadzwonić w dowolnej chwili. I są rozmowy na żywo. I nawet są jeszcze goście. Wszystko jest. Na razie póki co jest jeszcze wszystko, ale może być tak niedługo, że nie będzie niczego.
4: Polacy są zacofani w rozumie.
0: Widzicie?
4: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
5: Słuchaj no, synek, bagiacie pierdolne, to cię krew zaleje. Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty to kurwa masz robić, co?
6: Ale osiemnastka.
5: Co jest kurwa osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.
7: Chuj im wszystkim w dupę. Niech giną, skurwysyny.
8: No mam nadzieję, że was sprawiedliwość dopadnie.
9: Tytuł Maryja. Bardzo prosto, łatwo do zapamiętania. Śpiewamy.

0: No, czemu zawsze się komplementuje tą Maryję, że najpiękniejsza, że ładna, że taka niewiasta? To chyba nie o to chodzi w tym wszystkim. Jakoś niezręcznie, nie? W ogóle uważam, że w dzisiejszych czasach, na przykład jak mężczyzna komplementuje jakąś przypadkową kobietę spotkaną na ulicy czy w autobusie, jej urodę, że a pani ładna taka, te włosy, to jest już totalnie nie na miejscu jakieś, nie? Już może kiedyś to uchodziło, nie? Mówiło się białogłowie jakiegoś komplementa na temat urody, a ona się nieśmiało spuszczała oczka czy coś. To Misiu pisze, Krawiec, nic dzisiaj nie uzbierałem, ale spoko, jeszcze trochę z tobą posiedzę. To miło z twojej strony, Tomisiu. Ale że co? Że zdradziłeś nam, jaki zawód naprawdę wykonujesz? Jeden z najstarszych na świecie w tej Kalifornii? Że jeszcze dzisiaj nic nie uzbierałeś? No. Ja myślałem, że ty masujesz na przykład za pieniądze. Ale to też niezręcznie brzmi. Co pan robi? Masuje za pieniądze. Bo się zainteresował Tomisiu jakiś czas temu masażerką, że tak powiem, to sam wymyśliłem to słowo, zainteresował się masażerką i ludzie, kogo on już nie masował? Samego bidona masował, słyszałem. Panie. I Obamę masował. Gieleś Jupi. Jakieś takie hasła tutaj dostaje. Gieleś Jupi. Filmiki. No, znany okrzyk wojenny dzikich plemion prasłowian. A Mario pisze, krawiec za pieniądze masuje nasze umysły. O. Subtelnie, tak paluszkami. Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. Masuje i połączenia neuronowe się udrażniają. Te neurony tam szybciej, te ładunki są... Coś trzeszczy? Nie. No, przydałby się ktoś, kto by z jakąś luźną gadką zadzwonił, nie? Żebyśmy już o tej porze i po tylu godzinach może nie wchodzili na jakieś trudne tematy, męczące troszeczkę, ciekawe, aczkolwiek męczące. To ja tu zerknę w takim razie, co my tu mamy w zanadrzu. O, no właśnie, to jest ciekawe. Elon Musk, wizjoner wielki, znający się na wszystkim, on ma słabość do litery X i... miał już dawno temu domenę x.com, po prostu x.com, nie? Takie domeny są dzisiaj bardzo cenne. Wyobraźcie sobie, że ja w Polsce znałem osoby, które miały takie jednoliterówki jeszcze, nie? Na własność. Dziś pewnie są warte, no, majątek. To jak się trafi? Po prostu ktoś jemu, no, takiemu Elonowi mogłaby być potrzebna domena x.com i myślicie, że ile by Elon mógł dać? No bo chodzi o to, że zmienia nazwę Twitter na X. Powiem wam, że zdziwiło mnie to trochę. Zdziwiło mnie to trochę, bo dobra jest nazwa Twitter, jest charakterystyczna, jest łatwo zapamiętać, jest to świetna marka już. Taki ptaszek Twittera, była taka animacja, Ralph Demolka. W humorystyczny sposób był pokazany świat internetu, tak wiecie, nakreskówkowo, na bajkowo. No i tam były taki największy wieżowiec w tym internetowie, internetowo, miejscowość internetową. No takie miasto. I to był oczywiście Google, no, czyli w zasadzie alfabet, nie? Alphabet, Google Alphabet. Kaszel od ruskich fajek. No i były też inne właśnie, były takie niebieskie ptaszki, między innymi, które sobie, takie dymki im się pojawiały nad głowami. Tweet, ćwierknięcia, tak? Ćwierkuś, ćwirek, można by przetłumaczyć Twitter jako ćwirek na przykład. Przygód kilka, wróbla ćwirka. Widzicie, Polak zrobił bajkę o wróblu ćwirku, a Amerykanin zrobił ćwirka, takiego media społecznościowe, polegające na tym, że można, ja tego nie używam, no ale z tego co wiem, jeśli się nic nie zmieniło, to po prostu piszesz bardzo krótkie takie SMS-owe wiadomości różne, nie? I one są odpowiednio tam agregowane, fajnie podane, jest to wygodne, takie szybkie, że można po prostu dziabnąć, nie? Nie trzeba się rozpisywać. Taki to Twitter. No i Elon Musk kupił tam za 12 miliardów dolarów, czy milionów, czy miliardów, już się gubię w tym świecie milionerów. Wybaczcie, nie znam się za bardzo na pieniądzach. Jakby mi dać 10 tysięcy, to bym nie wiedział, co z tym zrobić, co to jest, kosmiczna, bym zwariował, przez okno wyskoczył. Chyba miliardów, tak? Czy będzie tu może w artykule coś? Chyba nie. No w każdym razie zmienił sobie nazwę, bo tak lubi to X. No fanom, znaczy ludziom, społeczności się to nie spodobało za bardzo. Drwiny są, że to jakiś X. Samo logo niezbyt szczęśliwe, dwie kreski. No ciężko tu coś wielkiego wymodzić. Ptaszek był lepszy. Był niebieski, ten X jest jakiś czarny, taki X zwykły. Strzał w stopę zupełnie, no nigdy nie rozumiałem jakiegoś takiego przekonania, to jest takie megalomańskie przekonanie, że ja tu logo zmienię i panie firmę odmienię tym logosem, panie, ja takiego kształta wymyśliłem, panie, na serwetce żem narysował, panie, weź tam je to zrób, wywal tam je tego niebieskiego ptaszora, panie, won mi z tym niebieskim ptaszorem, ja tu żem wymyślił, panie, X-a, żem wymyślił. Panie, jak te profesor X, panie, czy inne X-meny, panie, że to X, że to się krzyżuje, takie, panie, że różne tu się rzeczy krzyżują, panie. Panie, wywalić mi tego ptaszora głupiego, panie, nie będzie ptaszorów. No, już, szybko. Ptaszor był lepszy, moim zdaniem.
1: I właśnie przez ten efekt obrotowy szybko obrotowego talerza dużego z dużą masą, szybko obrotowy masy powoduje wyjście z naszej przestrzeni. Co skutkuje zmniejszeniem grawitacji? Co skutkuje z kolei załamaniem zasady Galamberta?
0: To rozumiem, był Michał Giereś, taki trochę przesterowany, przefiltrowany. Chyba leciał kiedyś nawet ten dżingielek. O, tu różne rzeczy podsyłacie, to było akurat od szarej eminencji. Możecie mi podsyłać różne nagranka, kurde, zmęczony już jest, nagranka.
2: Wiecie co, przestańcie taka, ale dziękuję za pieniążki.
0: No, dziękuję za pieniążki. I tak dalej. I całe te... dobre jest też to i tak dalej, nie? W wypowiedzi. Tak. Jak komuś życzenia na przykład składasz urodzinowe. Wszystkiego najlepszego i tak dalej. Wszystkiego najlepszego dla was i tak dalej. A co w tej paczce jest tutaj? Napój. Się napiję, czekajcie. Tfu, siki. Siki, cholera. A co tu jeszcze wysłali? Czekajcie. Co tu jeszcze? O! Cukierki. Krówki. Krówki to są najlepsze, są bardzo dobre. To ja spróbuję. Jedno mogę. Mam cukrzycę, ale to nie znaczy, że ja nie będę, że będziemy się mówili, co mam robić. Ja gospodarz jestem. Tfu! Gówno! Gówno mnie teraz wysłali w złotko zawinięte. Czekajcie, ja pójdę z tym na trójkę. Co my tu jeszcze mamy w tej paczce? Nie, no dobra, już nic nie ma. No autentycznie w sumie było takie wydarzenie, gdzie Kononowicz wziął takiego no sobie tak pizdnął grzdyla właśnie mocnego i okazało się, że ktoś mu tam sików nalał do butelce, nie? Była taka w paczce. Ale to, co mówi Ator i wielu innych komentatorów, takie zarzucanie i powtarzanie, też u Czosnka znowu to było tak, że to sam on się wypowiadał w tym stylu, że zmuszają go, żeby za pieniądze pił siki. Chyba przyznacie, że to jest trochę nieuczciwe przedstawienie sytuacji, prawda? Bo nikt go ani nie zmuszał, ani nie było to w sumie nawet zaplanowane. No, po prostu ktoś wysłał te siki, co wielokrotnie różne tam gówna siki mu wysyłają. No i on był nieostrożny, łyknął. No problematyczne może być publikowanie tego, tak? Tu można by się zastanowić, czy jest moralne potem puszczanie takiego nagrania ludziom, gdzie on pije te siki, no bo to powiedzmy, że opiekunowie, Jarek, przepraszam, on chce, żeby mówić na niego Jacek, więc niech będzie Jacek jednak, nie Jarek. Jacek od psa Arona, albo Aron od psa Jacka, jak kto woli, no i Sławek, okryty złą sławą, zwany też Bestią z Gór, no to taki ten filar, takie dwa filary tej mlecznej ekipy na pewno, no to pytanie, czy było okej publikowanie czegoś takiego? No okej, no może i nie, ale to w świecie patostreamów to nie jest nic nadzwyczajnego, umówmy się, nie? Chcesz zarabiać pieniądze, będąc w dużej mierze patostreamerem, tak jak Krzysztof Kononowicz, no to robisz takie rzeczy i puszczasz takie nagranie, bo to buduje twoją markę jako patostreamera. Takie wydarzenia stają się potem dla fanów takiej rozrywki kultowe, nie? W pewnym sensie.

0: ha, ha. No w sumie jeszcze trochę i zbiorę te 300. No, zarzucaliście mi, że pazerny, tak już dużo pieniądza gada i wyobraźcie sobie, że nowe osoby, które tu przychodzą, tak nie do końca kumają, że ja się najczęściej zgrywam, nie, w tym temacie, albo że to jest taki styl, nie wiem, przypominania, no, że żartuję sobie, no, ludzie, no, a może nie, ale jednak tak, to pytanie, czy na pewno, nie kłóć się ze mną, krawiec. Co, znów rozmawiasz sam ze sobą? No a co, coś złego? Przecież trzeba sobie czasami z kimś inteligentnym porozmawiać. No tak, dobry dowcip.
1: Wyjeżdżają z Polski same nieudaczniki.
0: No to tak powiedział Michał, ale to chyba wyrwane z kontekstu jakoś i co innego miał może na myśli, bo co, o sobie sam mówił? No chyba, że jak to się wielu osobom, w wielu wypowiedziach zdarza, mówił o wszystkich, ale siebie traktował jako taki chlubny wyjątek. Tak generalnie, no 99% debile wyjechali, nieudaczniki. No, były też takie osoby jak Michał. Zdolny, utalentowany, bardzo inteligentny. Człowiek wielu talentów, człowiek renesansu. Świetny badacz spisków. Doświadczony kurier, nie wiem. No i to taki wyjątek, nie? Tak czasami niektórzy stawiają sprawę. Krawiec, a może dla odmiany ty mi coś wpłacisz? Zaczynacie mi fikać, widzę tutaj. Za dobry byłem chyba. Zresztą mi coraz więcej osób fika. Wiem, że się zgrywasz, ale obiecuję ci, że jeśli jutro odzyskam część swojego długu, to przekażę ci z niego 0,5%, czyli 50 zł. Trzymaj kciuki, pisze Mario ze Wkrzaków, czyli ktoś Mariowi, ciekawe czy ma czy ten Mario ma brata Luigiego, ten Mario, ktoś mu jest winien Tuwala, Stevena. I on chce aż połowę oddać, to strasznie stratny będzie, bo to czas napracuje się kopiąc kogoś tam. Obok będzie przychodziła kobieta z dzieckiem, dziecko się przyłączy, też zacznie kopać tamtego, co go Mario kopie, żeby tą stówę odzyskać. Matka zabierze dziecko, powie nie kop pana, bo się spocisz. Następnie Mario zmęczony przyjdzie z tą stówą i ma połowę. Nie, Mario, nie wpłacaj aż tyle. Dyszka wystarczy. Jako taki wyraz tutaj solidarności. Muszę używać takich słów. To ludzi to chwyta za serce. Solidarność radiowa. Kiedy ja radio zakładałem, to jeszcze nic nie umiałem. Byli pomocnicy przy mojej spódnicy, trzymali się. Ale co to byli za ludzie? Lepszych nie było, powiadam wam. Ale zakładaliśmy i obalaliśmy. No... No, w sumie radio na fali było trochę takim czymś dziwnym, jak się zastanowić, nie? Na tamten czas mówienie w takich ilościach o tym, o czym dzisiaj się tak często mówi, jakieś, wiecie, substancje, ezoteryka, nauka taka alternatywna, nie wiem, jak to powiedzieć, jakieś zakazana archeologia, wynalazki, podróże, jakieś takie psychodeliczne sprawy, nie? No wszystko to, co Tomek sobą reprezentował bardziej niż ja.
2: 50 zł. Pogadaj jeszcze na śmiesznie. Twoje gadki samobójcy humor przewrócą nawet.
0: Hu, hu, hu. Nice. Nice, I like. Give me money. Thank you, my friend. No ładnie, ładnie. To posiedzę jeszcze. Jak taka hojność. Twoje gadki samobójcy humor nawet przywrócą. To miłe takie. Czyli co, byłbym może dobrym negocjatorem. Ktoś już się tam stoi na skraju dachu. Żegnaj, okrutny świecie. Kończę. Panie Boże, zatrzymaj ziemię, ja wysiadam. Posadźcie orchideę na moim grobie, a tymczasem ska... A w tym momencie stój! No i zwróciłem uwagę, przynajmniej się zainteresował, tak się odwraca i coś tam pokrzykuje. Nie zbliżaj się, bo skoczę. A ja bym wtedy powiedział, to skacz. A on by powiedział, co, nie będziesz mi mówił, co mam robić? Będę chciał, to skoczę. Ja mówię, skacz, bardzo bym chciał, żebyś skoczył. A on powie, weź spierdalaj, dobra, co jesteś za negocjator, że mnie zachęcasz. A zaraz, a żebyś wiedział, że skoczę i będziesz miał przerąbane wtedy, jak skoczę. A ja powiem, a w dupie to mam. Skacz, człowieku, leć, latawcze,
2: ten od kąta,
0: wiatronogi, gipkie twe masz, nogi śmierdzące.
2: Bo jutro mnie nie będzie, fał.
0: Co tu przyszło? Uuu, ten od kompa? Kto to jest ten od kompa? Pytanie, czy ten, który współfinansował kompa? Wiecie co, tak naprawdę, tak nie umniejszając wam, ale jakaś tam część tej kwoty to był efekt zbiórki tak ludzi, tak, ale tak poza tym to grupka osób tutaj. No, przyjaciół, przyjaciółek, mogę tak powiedzieć, to zorganizowali, nie? Bo tak mówię tylko z tego powodu, że padło gdzieś tam hasło, że słuchacze ci kupili, nie? Trochę tak. No to jest bardzo nieprecyzyjne. Trzeba tu oddać sprawiedliwość tym wspaniałym ludziom, jak Ania, jak Tomisiu, jak Czektu, jak Zenon. No. Gosia też chyba sporo na przykład też rzuciła. Jest i kilku było takich potem sponsorów, którzy rzucili trochę więcej. No tak poza tym to wiecie, no ten tysiaczek się w sumie uzbierał, ale w tym była też wpłata od Tomisia spora jakoś, nie? W zasadzie to 500 się uzbierało na komputer, tak od publisi, że tak powiem, nie? No, a resztę to wyłożyły osoby, które można policzyć na palcach jednej ręki w sumie. Dziękuję wam za to. Przekazuję podziękowania me w ręce wasze spracowane. No, a teraz znowu donate i masz, bo jutro mnie nie będzie. Co? I to jeszcze ten od kompa? Dlaczego ma nie być cię jutro? Co, wyjeżdżasz gdzieś, czy co? Coś muszę tu sprawdzić. To nie, myślałem, że to ktoś inny. Hu, hu, hu, daj miechu. Co tu się dzieje? No, brzmi tak niepokojąco, przyznacie? I tu jest taki emotikonek jeszcze, taki z przekąsem, nie? Że tak masz, bo jutro mnie nie będzie. Ale czemu? Nie odchodź. Życie jest zbyt piękne, żeby umierać. Posłuchaj sobie Krawca, to ci się polepszy. Powiesz sobie wtedy, kurde, to ja myślałem, że ja mam przerąbane, że takim jestem żałosnym dupkiem, co... A to nie jest wcale tak źle. Ludzie, ja się czuję pokrzepiony na duchu. No, żyć nie umierać, no całe życie przede mną. I tam Eye of the Tiger se jeszcze włącz, potem gdzieś tam se wyjdź, pobiegaj. Ja wiem, że to jest taka głupia, niedoceniona bardzo rada. Jak masz depresję, to idź se pobiegaj, to ci przejdzie. Ale w tym jest dużo prawdy, że to pomoże, jak se pójdziesz i pobiegasz. Bo tak, już się zmobilizowałeś i dotleniłeś i stres się trochę spalił. No, bardziej to w mięśnie tam idzie to wszystko, nie? A nie kotłuje się w nas. Zmęczenie pozwala trochę zapomnieć o różnych niedogodnościach życia. Jak się pierw zmęczymy, to potem bardziej doceniamy, że jest fajnie, przyjemnie i cieplutko i tak dalej, i tak dalej. No, i różne takie rzeczy się składają na to, że to idź i se pobiegaj. Taką radę dam wszystkim, którym jest smutno, którym życie dowaliło. Mama natura i życie i wszystko. I żona, i dzieci, i szef pracy. i urząd skarbowy. I nawet pani w telewizji nas wkurwiła,

0: Dobra, trzeba zmienić podkładzik. O, chyba ktoś dzwonił. Cichy dzwonił. O zarabianiu przez internet. Nie, to może nie, co? Zaraz tu zadzwoni i powie. Witam. Chciałem ci opowiedzieć o nowym, rewelacyjnym systemie zarabiania przez internet. Nie musisz od tej pory robić nic, a pieniądze zwyczajnie pojawią się na twoim rachunku. Jak to możliwe? Zapytają co bardziej sceptyczni słuchacze. Już tłumaczę. Ja jakoś nazwę trzeba wymyślić. Systemix to nowy system... Jak to nazwać, kurwa? Trzeba jakąś fajną nazwę. Społecznościowy tam musi być. Społecznościowy. Premium też dobrze by było. Rewelacyjny, żeby to podkreślić. I coś z zarabianiem. Mnożenie pieniędzy. To, żeby nie było, żeby ktoś nie pomyślał, że musi się napracować. Mnożenie pieniędzy, że one same się mnożą. Czyli nowy, rewelacyjny, odnoszący wielkie sukcesy system pomnożania pieniędzy robi wielką furorę na świecie. W tym momencie dotarł także do Polski. Posłuchajmy Janka. Janku!
1: Dzień dobry!
0: Nie, to właśnie nie może, to ze stoka się kupi, takiego, żeby ruszał gębą tylko. Jakiś taki ładny ze stoka, animacja tam ile kosztuje? Tam drogo się zrobiło na iStocku, nie? Pewnie już ze 20 euro chyba za filmik. No to bierzesz takiego, co rusza tymi usteczkami tylko, no i kogoś tam, jakiegoś znajomego, czy aktora wynajętego. Odkąd używam Systemix, życie to istna bajka. Naprawdę? Opowiedz nam o tym. No i coś tam. I jakieś mapy popokazywać, pościągać jakieś mapy, wykresy. Pieniądze się mnożą, spadają z nieba. No. Może do mnie kiedyś ktoś przyjdzie i zamówi coś takiego. Jakieś takie najdziwniejsze zlecenie, którego w rezultacie nie dostałem, ale ja byłem wtedy... dzisiaj bym spokojnie dał radę, ale wtedy poszedłem do jakiejś firmy, gdzie szukali grafika i się okazało szybko, że chodzi o takiego grafika, który rysowałby erotyczne, jakieś takie grafiki pornole, coś takiego. No, siedziało sobie dwóch gostków i sobie wymyśliło. Może to jacyś dresiarze, którzy wkręcili się w internet. Coś tam zrobiłem na próbę, ale ja to nie lubię na próbę. To wiecie, tak. Więc też się specjalnie nie starałem. Jakaś mało seksowna może była ta moja laska, co ją tam rysowałem i w rezultacie tam gówno z tego wyszło. Nie wiem, czy to w ogóle wysłałem. No. Fu, to dzięki waszej hojności to jeszcze sobie jakoś może szamkę fajną zamówię czy coś. Może się udam do Dagrasso, o którym wspominał ostatnio Grzesiek przedsiębiorca i potwierdził, że pyszna pizza, że naprawdę świetna. W stylu włoskim, na cieniutkim cieście, fajne dodatki, bardzo umiejętnie zrobiona przez prawdziwego Włocha, włochatego, z Włochami na rękach, który z Włoszech przyjechał. Witam, macie linka do tego Systemixa? Pisze Baton Rouge. No, jakbym był takim chujkiem, to może bym powkręcał ludzi w jakieś skamy, w różne rzeczy, nie? Dobra, trzeba zmienić podkład na jakiś spokojniejszy, bo mnie już drażni. O, coś leciutkiego, nie? No, te koszulki na poniedziałek obiecałem i znów nie dotrzymałem słowa. No nie, bo po prostu coś mi wypadło, nie? Znowu. I to tak, że nie wiedziałem, za co się złapać, no to...

Więc przesunięty deadline na następny poniedziałek, tak myślę, i tyle. No. Może tym razem się uda. Chciałbym też, bo też jestem to winien. Ani ona jakby wszystko tam dopilnowała, nie? Wiecie, ona tam nic z tego nie ma, tylko chce pomóc, ale się napracowała i teraz, wiecie, tak się to przeciąga, aż mi głupio, nie? Nawet się boję do niej trochę zagadać, tylko jej nie mówcie. Ale to jest taki dziwne, bo w sumie wiem, że ona mi nie zrobi ani żadnej awantury, ani nic. No. Bo tak Ania stara się czasami trochę przypilnować, nie? Tam zmotywować, przypilnować jakoś. No. Ale też trochę jakby krytyka wzorów, które pokazałem, nie? Sprawiła, że się trochę zawahałem. Może bym już to nawet zrobił, ale zawsze mogę na was zwalić teraz. To wasza wina. No wiem, że się dotrzymuję, no ale ja mi nie wychodzi, ja nie umiem. Jestem strasznie jakiś zbiór różnych cech, może, nie wiem. Jest, jak się nazywa to takie w zasadzie schorzenie, które ktoś ma, taką dolegliwość, że przekładanie na później, jak to się nazywało? Wyszło mi słowo z głowy. Nie prekognicja, kurwa. Wujku, Google, pomóż. Przekładanie spraw na później. Może coś podpowie. Prokrastynacja. O, jest, o to słowo chodziło. Prokrastynacja. 70 osób ogląda radio. To brzmi trochę jak jakaś opowieść z kawału, nie? Co robisz, debilu? Oglądam radio. Oglądam sobie radio. O ile słuchanie telewizora to nie jest nic nadzwyczajnego w sumie, no to oglądanie sobie radia. Co robisz? Oglądam sobie radio. Tak, pyta się lekarz pacjenta w Choroszczy, nie? Co pan robi? Oglądam sobie radio. Chociaż też w zasadzie no, ktoś może oglądać radio z ciekawości, żeby zobaczyć, jak ono jest zrobione i tak dalej.

znajdą się na pewno tacy, już to czuję przez skórę, zaraz będzie tu awantura, że nie ma czegoś takiego jak żadna prokrastynacja, bo niektórzy ludzie mają tendencję do negowania w zasadzie czegoś, co my sobie nazwaliśmy, że tak pewne zjawisko, pewną dolegliwość, zjawisko, czy cokolwiek, a komuś to bardzo jest nie w smak i bardzo jest za tym, żeby to nazywać prościej i w taki sposób bardziej chłopski, jakby to chłop nazwał. Czyli nie ma żadnej prokrastynacji, jest tylko lenistwo zwykłe. I weź tam je tu nie pierdolta, bo zaraz w ryj dać jeszcze mogę dać. Jaka prokrastynacja? Jeszcze te ADHD ma, tak? I dysgrafię, i dyskalkulię. Do roboty by się wziął. Kiedyś to się w dupę dało i nie było żadnej prokrastynacji, ADHD, dysgrafii i tak dalej. Tak, radiowa twarz to zawsze bawi, dokładnie. Masz bardzo radiową twarz i sokoli słuch. I wzrok nietoperza. No, trochę ludzi się zlazło. A po coś ta tu przyszli? Po coś ta tu przyszli? No. A tak naprawdę, tak w temacie szkolnej może zahaczę, chociaż na chwilę, że jednak teraz mam już wątpliwości no, w obecnej sytuacji, czy jest okej pokazywanie tego Krzyśka, nie? No bo on już zaczyna niedomagać całkiem psychicznie, nie? Już się zrobił taki, że to jest trochę już faktycznie teraz takie robienie cyrku z niepełnosprawnego. No bo to, jak ktoś jest, powiedzmy, no stopniujmy trochę. Jak ktoś jest, powiedzmy, lekko zaburzony, tak, że on jest śmieszny, tak jak kiedyś Krzysiek był bardziej śmieszny, tak, niż awantury robił, nie chciał się myć, klął cały czas i taki okropny pod każdym względem już, nie? Nie wiem, tak może być, że jak człowiek choruje, to się robi okropny też, bo go wszystko boli. Dlatego emeryci, starsze osoby schorowane są często też takie złe, wkurwione i jakieś są awanturki, sprzeczki, nie? No bo oni są rozdrażnieni na przykład, bo ich kości bolą czy coś. No, no i teraz faktycznie takie pokazywanie tego Kononowicza, jak on się tak zachowuje już całkiem jak postać z kreskówki już. Może by można by to zakończyć w końcu. Też chyba się potwierdza trochę moja teoria na temat, że pieniądze dla Kononowicza są odkładane, że są na jakimś koncie. Wiecie, to też normalne, że się o takich rzeczach nie mówi, albo że ktoś się nie czuje w obowiązku, żeby się spowiadać. No bo są cały czas od lat zarzuty, jak to w Polsce, że jak ktoś zarabia, to zły jest często, nie? Że takie pieniądze, temat tabu, albo przypierdalanie się, że na nim zarabiają i zarabiają i jak to na nim zarabiać i dlaczego oni zarabiają, a ile zarabiają, a ile on z tego ma. No i gdzieś tam wypływały różne informacje, że on dostaje kasę, powiedzmy te 400 tygodniowo, takie informacje padały. Potem ktoś tam było, że co chwilę coś dostaje. No wiecie, tam czasami są wydatki takie, że trzeba jakieś zaległości za wiele lat zapłacić za coś i z tego się zbiera na przykład 2000, tak nagle trzeba wyrzucić, nie? Albo remont. No ale to nieważne, bo chodzi mi o to, że zostało powiedziane na którymś tam streamie, jakby tak mimochodem trochę przypadkowo, że znaczy była rozmowa, że pieniądze na pogrzeb majora poszły z pieniędzy Krzyśka i Krzyśkowi zostało to powiedziane. Jacek powiedział to wprost. Wiesz, ale wiesz, Krzysiek, że pogrzeb majora był z twoich pieniędzy? Krzysiek tam, no, ja wiem, niech to pójdzie z mojej puli. No już. Czyli co słyszymy, że Krzysiek wie o tym, że była jakaś pula pieniężna. No całkiem spora w sumie, jak wystarczyło na pogrzeb, tak? To są dosyć duże koszty. Powiedzmy 10 koła poszło na to wszystko, nie? I że te pieniądze są zbierane dla Krzyśka, gdzieś tam są odłożone i z tych pieniędzy poszło na pogrzeb i Krzysiek to słyszy, jest mu to mówione i to w sposób taki, jakby było oczekiwanie, że on zrozumie, ale wiesz, Krzyśku, że to twoje pieniążki. Czyli
chyba się demonizuje trochę tych ludzi, być może, nie? Jednak, że go tak oszukują, że wykorzystują i tak dalej. Wystarczy czegoś nie wiedzieć, jednej rzeczy, że na przykład pieniądze są w dużej mierze odkładane dla Krzyśka. I to zupełnie zmienia sytuację, nie? Już niekoniecznie chytry sradek, który wszystko bierze dla siebie, innym daje ochłapy, jest taką jakąś mafią szkolną, nie? I jeszcze nikogo nie dopuszcza, żeby więcej się nachapać i tak dalej. No to tak, tylko moje jakieś tam odczucia dokładnie, też nie wiem jak to jest. To są takie dedukowanie to jest, no. A na kogo jest zapisany dom Krzyśka? No tutaj wyszło podczas rozmowy z Barneyem, z Pawłem, że Barney teoretycznie ma jakiś taki dokument, coś napisanego przez Krzyśka, że jemu ten dom przekazuje. Nie wiadomo, jaką to będzie miało w razie czego do końca moc prawną i tak dalej, nie? Bo są jakieś różne rodzaje testamentów. Testament taki, testament owaki, one są różnie trochę traktowane. Dom, myślę, no póki co jest cały czas na Krzyśka, no komuś tam można obiecać, ale no, nie wiem. Tam bardziej ta ziemia jest coś warta, działka chyba, niż ten domek drewniany, zapyziały, zabrudzony, zaśmierdzony, nie? Ten domek może być w takim stanie, że to może być ciężko wyremontować, bo powiedzmy tam przesiąknięty coś grzybem, wszystko stare, tak? Wszystko stare, jakieś paździochy tutaj, tam jakieś blacha. To wszystko tak właściwie może się okazać do zaorania, ten domek. Że trzeba, że przyjedzie ktoś, kto będzie miał pieniądze, zdecyduje się wynająć spychacz, przyjedzie spychacz, rozmontują ten dom, po prostu wywiozą i już. I ktoś zbuduje sobie co innego. No ale działeczka, ona nie jest taka mała w zasadzie. Tam jest oczywiście burdel często i nie widać, ale to jest taka solidna działeczka, że da się tam coś zrobić, tak? Da się tam postawić domek, zrobić sobie fajny ogródek, szopę jakąś, bo tam trochę miejsca zajmuje ten chlewik, jakiś tam drugi taki domek, altana, taka coś w tym stylu, tak? Taka budowla mała, że tam jest, tam się major chyba chował i kirał, tak? Mario pisze, Barney nie ma żadnego testamentu, ma ostatnią wolę i nie dotyczy ona domku drewnianego. No to jakieś tu zamieszanie się zrobiło, bo ja o ten domek konkretnie pytałem Pawła i on się chyba trzymał tego, że to dotyczy domku, nie? To było na antenie, to sobie możecie w razie czego odsłuchać. Na domku jest komornik. Pamiętajmy, że Krzysio Misio nigdy nie regulował rachunków. Nie siedzi za długi, wyłącznie dzięki żółtym papierom. Nie wiem, Mario, czy masz rację, bo długi zostały w dużej mierze tam popłacone, a to major wykładał na zaległy prąd, a to właśnie jakiś rachunek taki, co się państwu płaci, nawet jak masz nieruchomość. Co to jest? Podatek od nieruchomości? Coś takiego jakiś, nie? No w każdym razie to też było mówione, że właśnie poszedł jakiś tysiak na to, czy coś. Jakie tam jest zadłużenie? No jak masz własny dom, to nie możesz, to ciężko się jakoś zadłużyć bardzo, nie? Prąd jest płacony tam i woda, nie? Powiedzmy. Prąd, woda, co jeszcze? Coś tam się płaci jeszcze, jak się ma, ale to nie są duże pieniądze. Jak to może być zadłużone? Aha, no chyba, że macie na myśli to, że Krzysiek sobie narobił długów i komornik wsiadł mu na dom i na działkę, nie? Szukając czegoś tam, co może... Długi po rodzicach, aha... To już tu jakieś poważne sprawy. No to widzicie, może Mario faktycznie tutaj już sięga po jakąś wiedzę mało znaną, bo nie słyszałem, przyznam, a trochę tą szkolną się interesuję, nie słyszałem o długach po rodzicach, nie? No ale może latają już jakieś takie informacje. Pytanie, czy prawdziwe też, nie? Mieć własny domek to jest też jednak
powiem tak, no, trzeba się przygotować na wydatki, tak? Samo sprzątanie dużego domu to już jest też, trzeba się napracować albo kogoś wynająć do tego, albo samemu tracić czas. Coś się zepsuje, to też jakoś drożej to wszystko zawsze wychodzi. Wiadomo, że o swoje, no to tak się też może bardziej człowiek garnie, żeby coś zrobić, żeby wyremontować, no bo to jego. A u kogoś, jak się mieszka, no to tak wiecie, no tam się machnie ręką, nie? No więc kupno własnego domu czy zbudowanie, właściciel mieszkania, gdzie wynajmuje, pan Zenon, się pochwalił kiedyś, że on trzy domy już wybudował, nie? Trzy domy. No to trzeba, człowiek musi potem jakby utrzymać pewien poziom życia, żeby ten jego domek nie zamienił się w jakiś dom, który straszy, taki wiecie, jak z horroru. Przecież jak to zarośnie wszystko krzakami, ktoś trawy nie strzyże, nie? Nie malował już, nie remontował nic wiele lat, no to widać. Pamiętam jeszcze to takie, dzisiaj jest mniej tych zabiedzonych wsi takich, ale na przykład w latach 90. to było normalne, że były takie wsie widma właściwie. Wieś widmo, jak z horroru. Można by tam horror nakręcić, nową część Resident Evil Village 2. No i po prostu straszna nędza. Obskurne wszystko, takie zwisające, brudne. Wszystko jakieś brązowo-ziemisto-szare, nie? Dzisiaj często jedziesz przez wieś i już jest ładniutko. Tu wymalowane, tu światełka, przestrzeżona trawka, zupełnie inne wrażenie, nie? Ale to człowieka musi być stać. No a pewnie teraz będą takie są już czasy i będą, że no, coraz większy problem z tym, nie? Żeby było nas stać. Może zrobimy kiedyś audycję kuchnia dla biedoty. Zaproszę kogoś, kto jest kulinarny bardziej i sobie pogadamy, jak przyrządzić najlepiej wątróbkę albo kaszankę. Może są jakieś patenty na kaszankę? Nie wiem, ja znam tylko jeden taki zwykły przepis na kaszankę, nie? Że no, podsmażona cebulka z kaszanką i już, nie? Posolić, popieprzyć i już. Z chlebem jemy i ogórkiem małosolnym. To jest przepyszne wtedy, z ogórkiem małosolnym. Sobie taką kaszaneczkę zjeść. Świetnie to się komponuje ze sobą. Trochę tak jak kefir z pierożkami, z pierogami. Sorry, że gadam o jedzeniu. Temat jedzenia to jest taki najostatniejszy temat. Taki ostatni temat zawsze. Jakie są jeszcze takie dania, które by można uznać za kuchnię dla chcących, powiedzmy, zjeść niedrogo? Proponuję robaki. Jajecznica z robakami. Jest jajecznica z tym, z boczkiem. Słoninka, kurczę, ostatnio miałem przyjemność ze słoninką różne rzeczy pojeść. Spróbujcie sobie na przykład zrobić kapustę kiszoną, podsmażyć ze słoninką podsmażoną, nie? Cebulki trochę dodać do tego. Wydaje mi się, że takie tanie dania to też z kapusty kiszonej właśnie. Można na przykład sobie tą kapustę kiszoną wkroić do niej trochę papryczki, czegoś smakowitego jeszcze i to sobie podsmażyć, nie? Na przykład takie danie. Wydaje mi się, że to jest zdrowe. Nie. Dużo witamin jest i chyba podczas tej obróbki termicznej one jakoś wytrzymają, nie? Etama zaprosisz albo Keltuza może? Co ty, wódz, przyrównujesz Etama do Keltuza? Że to tak albo Etama, albo Keltuza. To do mnie? W ogóle do radia zaprosić? Wielka, to by było dopiero wydarzenie. Etam w nocnym radio, gość zaproszony. Etam. No, ale by się ludzie zwalili, to by było coś niesamowitego tutaj usłyszeć Etama w nocnym radio. Tego słynnego Etama mam na myśli. Kiełbasa a la market. Danie dla biedoty, masz na myśli? Z niedrogich dań, co by tu jeszcze można przyrządzić? No podroby na pewno, tak? Sobie jakieś serca, jakaś wątróbka, nie?
zupy na pewno można uznać za takie niedrogie dania, a bardzo dobre, zdrowe, pożywne. Jedno z moich ulubionych chyba dań, powiem wam, to jest podsmażyć sobie, znaczy pierw się gotuje te ziemniaki. Jak się chce ziemniaki usmażyć, to dobrze je ugotować, no chyba, że frytki robimy, nie? No ale ja to zawsze gotuję ziemniaki i mało tego, trzeba poczekać, aż one wystygną, a nie od razu je wrzucać na patelnię, bo wam się rozwalą. One muszą sobie trochę wystygnąć, nabrać takiego ciemniejszego trochę kolorku. Potem dopiero je kroimy, wtedy ładne talarki wychodzą. No i podsmażamy te ziemniaki, ale to podsmażamy je już we wcześniej podsmażonym boczku właśnie z cebulką, jakoś tak, żeby to wymieszać. I ja lubię sobie jeszcze ser żółty czasami potem posypać serem żółtym, żeby to się zapiekło trochę. Powstaje coś takiego zapiekankowatego trochę, nie, w sumie. Takie smażone ziemniaki z boczkiem, duże kawały tego boczku, nie tak drobno pokrojone, tylko żeby to, no. Adolf Kudliński takie dania propagował często. Pamiętam właśnie jego przepis na tego typu danie. Też tam były ziemniaki, jakaś kiełbasa, boczek, do tego właśnie śmietaną sobie to jeszcze. Tak. Plyndze? Co to są plyndze? Chyba nie słyszałem. Plyndze. No. Było wspominane o sieci Popeyes wcześniej, że we Wrocławiu jest i w Szczecinie niedługo otwierają drugie. No. I... No taka kurczakownia, ale tam dają też krążki cebulowe panierowane. Dużo osób lubi te krążki. Tutaj akurat, zaraz, czy testujący jak je ocenił? No na pewno te w Burger Kingu są chwalone, te krążki cebulowe, że są świetne. Też strasznie nieskomplikowane i takie tanie bardzo danie, nie? My jesteśmy tanie danie, niesłychanie. Kiedyś może były drogie dania te, gdzie były wykwintne przyprawy. Dziś dostępność przypraw jest naprawdę niezła. Idziecie sobie do jakiegokolwiek sklepu i tam macie całą gamę przypraw z całego świata. No, a... Z takich tanich dań, może pierogi w sumie, nie? Jakieś takie dania, co w barach mlecznych może były, jakieś jajka sadzone, to też nie jest w sumie drogie danie, nie? Zrobić sobie w ogóle samemu frytki z ziemniaków do tego. Frytki, jajko sadzone z frytkami, wiadomo, dobra rzecz. O. Lekkie, przyjemne takie na lato. Fajne danie, nie? Lekkostrawne, zdrowe, chyba dosyć, jajeczko w końcu. No więc jajko sadzone. No, mam tu niemoralne propozycje. Nie. Do łóżka mnie chcą. I żeby zrobić to teraz. To... Windman, twoje jakby... Ja wiem, często tutaj wychodzi, że lubisz nocne radio i że lubisz mnie słuchać i tak dalej, ale to chyba przekroczyłeś już tutaj jakąś czerwoną linię w tym momencie. No. Coś sobie dodajecie do takiego dania, jakim jest właśnie jajko sadzone z frytkami? Macie jakiś patent? Nie wiem, ktoś sobie na przykład podsmaża bekon do tego, nie? Jajka z bekonem, to tak bardziej po amerykańsku. U nas często się je same te jajka sadzone z frytkami. Jakby darujemy sobie dodawanie... No, chociaż ja na przykład lubię jeszcze z kiełbasą podsmażoną sobie zjeść, nie? Albo sobie frankfurterki wziąć dwie. To jest, myślę, dobry dodatek. Podsmażyć sobie frankfurterki. Jak nie lubię frankfurterek, to jest właściwie surowe mięso, tak? Jakieś tam wędzone czy coś.
nie lubię tego, to się ciągnie, jakoś tak te kawałki mięsa między zęby wchodzą, ale jak się podsmaży frankfurterkę, to macie fajną, małą, soczystą taką kiełbaskę, nie? Z której aż soki wychodzą, jak się ją przedziabie nożem. I strasznie pyszne. No więc taka podsmażona frankfurterka do jajeczka sadzonego i do tego może właśnie jeszcze jakieś fryteczki, to dobra, myślę, opcja. Zamruź ziemniaki z miodem i ze solą? To ciekawe. Lubczyk do rosołu pisze mck, mck. Natka koper. Szczaw jednością z pola? Kiedyś? Jedliście? Co? Dziwnie jakoś pisze. No szczaw podobno zdrowy, faktycznie. Też ma bardzo dużo witaminy C podobno szczaw. Zupa. Zupkę szczawiową mnie kupcie. Zupkę. No, robię się już naprawdę głodny. Więc to już jest chyba ten czas. Pierwsza godzina już wybiła. 6,5 godziny na antenie. Chyba najwyższa pora. Odpocząć, zjeść, popracować.

Gęsi smalec mogę polecić, jest smaczny, fajny. Fasolka po bretońsku. Też jedno z ulubionych dań, zdecydowanie. Szczaw i mirabelki, to co mamy jeść, tak? Jak już będziemy bardzo, bardzo biedni. Szczaw i mirabelki, czyli tak zwane sralki. Się po nich sra. Jutro będzie radio nadawane, a i owszem, o 21:00 zapraszam wszystkich, będzie coś tam ciekawego pewnie.

0: świetnym wynalazkiem, jak dla mnie, jest to wynalazkiem kulinarnym. Oczywiście jest to słynne angielskie śniadanie albo śniadanie mistrzów, nie? Gdzie mamy to jajeczko, mamy kiełbaskę, mamy fasolkę, tą małą fasolkę z puszki, te kaszanki. Irlandczycy swoje dodają, ich nie trochę inne od naszej kaszanki, ale najbliżej temu kaszance, myślę, właśnie. Te ich, my na to mówiliśmy haggisy. Haggisy. No. To jest świetne śniadanko, bo ono jest bardzo urozmaicone i można sobie dziabnąć trochę tego smaku, nie? Wszystko pożywne, bo i jajeczko, i kiełbaska, wiadomo, to się najesz tym faktycznie. No i takie smaczne, fajne, dobre. Dobra kompozycja śniadaniowa. Jakieś jajko, jakiś boczek, jakaś fasolka, jakaś kiełbaska. I niczego więcej do szczęścia nie potrzeba. Pamiętam, podkradaliśmy czasem z drzewek jakieś mirabelki. Na osiedlu dużo było takich miejsc, gdzie można było z drzewa sobie coś zerwać, nie? Komuś rosło drzewo, tam przez płot wystawało. Można było sobie dziabnąć. Staram się jeszcze jakieś tanie dania wymyślić, ale żeby były tanie i dobre, nie? I jeszcze najlepiej w miarę zdrowe. Takie z ziemniaków przeróżne rzeczy chyba. Są takie dania, które są, przypominają nieco takie robienie porządków, no że tam można przeróżne, co mamy w lodówce dodać. Myślę, że zapiekanka jest takim daniem, nie? Tu jakaś kiełbasa już taka nie pierwszej świeżości, no to można jeszcze podsmażyć, będzie dobra. Dobra, zostało trochę sera, to się tam zetrze, weź tam jeszcze dokup stary, kawałek sera. Co my tu, ziemniaki są, no i coś tam powrzucać, cebulę. Chyba najbardziej właśnie ziemniaczane zapiekanki lubię. Niekoniecznie z makaronem też są pyszne, nie? Ale jednak co ziemniaczek, to ziemniaczek. A Mario zjadłby ten legendarny bigos po bombasku. No, no tak. Jak już też było mówione, no to te cytrusy nie są w sumie niczym nadzwyczajnym, bo o dziwo, to było zaskoczenie dla mnie też trochę, jak czytamy różne przepisy staropolskie, to tam są też cytrusy, więc dodanie mandarynek jest całkiem spoko, może ten bigos nawet się robi lepszy, bo jest odrobinę słodki, to jest taka potrawa, że słodkość tutaj dobrze może zrobić, ale dodanie jeszcze bananów do tego, no to już trochę może przesada, nie? Dobra, krawiec, to co? Idziemy spać. Taki komentarz. I znowu od mężczyzny. Dobra, krawiec, to co? Idziemy spać. Może kogoś jeszcze sparodiować. Możesz jeszcze kogoś sparodiować na koniec. Gambola może. Dużo macie życzeń ostatnio, że sparodiuj tego, sparodiuj tamtego.
1: Nie chcę mi się parodiować. Nie, no. Ja już nic dzisiaj nie powiem. Już będziemy chyba kończyli powoli. Może jeszcze posiedzę trochę, ale... No, dziś tak luźniejsza trochę audycja. Pomyślałem, że... No, te tematy, co były, to jakby już były, no to... W tym momencie mogę ewentualnie jeszcze czekać, aż ktoś zadzwoni i poratuje tutaj.
0: Może być taki gambol? Cytryna do mizerii mortki. Napisał mck, mck. No, cytryna, no to różne, tu można, każdy ma pewnie jakiś swój ulubiony przepis na tą mizerię, nie? czy winegre właśnie, czy śmietanka, pewnie inne jeszcze są sposoby. Ja mówię, jak lubicie ogurasa, a chyba mało kto nie lubi ogurasa, tego spod pasa, nie? Nie no, ogórek to jest świetne warzywo, to jest zawsze dobre. No to można sobie te ogórki, patrzcie na ile sposobów przygotowywać. Konserwowe, kiszone, takie, owakie, małosolne. No ale te ogórki diabelskie wygląda na to, że są świetne, bo ja już je jadłem, tylko nie wiem, czy to były te. To były ogórki chili, tak zostały nazwane ogórki chili. Chili takie na ostro, no. Świetne były po prostu te ogórki, wspaniałe, no. Bo człowiek mógł się zajadać. To jest właśnie siła tego ogurasa, że on po prostu jak już nam zasmakuje, to możemy go z pasją sobie jeść. Ja aż nam z brody tylko sok z tego ogurasa ścieka, nie? No. I ogórek i pomidor, bo pomidor też potrafi zachwycić jakoś, nie? Jakoś fajnie. Też się da w sumie. Są jakieś kiszone pomidory, coś, ale z pomidora się już nie da. Pomidor jest bazą bardziej taką do różnych potraw. A to jakiś sos pomidorowy do czegoś, a to pomidory tam do sałatki, coś, ale w zasadzie nie występuje w tylu odmianach, co ogórki, nie? Można zrobić. Pomidorówka. Ciekawe, jaki byłby wynik głosowania, gdybyśmy zagłosowali, zrobili tu ankietę, czy pomidorówka, czy ogórkowa, nie? Ilu by było fanów? Zrobiłbym, ale mi się nie chce, tak po prostu. Jestem ciekawy, ale nie na tyle, żeby teraz tu ankietę robić, żeby to traktować jako jak coś ważnego, się dowiedzieć. Chyba jest takie powiedzonko, nie? Które gdzieś tam Vega rozpopularyzował wśród gawiedzi, że ja nie jestem zupa pomidorowa, nie wszyscy muszą mnie lubić. I może to ma nam zasugerować, że to ta pomidorówka jest taką zupą ukochaną przez Polaków, że wszyscy ją lubią. Coś w tym jest. Ciężko znaleźć kogoś, kto powie, nie smakuje mi zupa pomidorowa, nie? Psycho za ogórkową, baton róż, pomidorówka, proszę Państwa, za nim psycho, ogórkowa, kto jeszcze tutaj, jakie będą głosy, jak to się rozłoży, no, na razie mamy jeden głos na pomidorówka, jeden głos ogórkowa i pomidorówka łeb w łeb idą, proszę Państwa, kto wygra, głos, którego nie możemy uznać, bo tu jedynki powklejał, słuchacz, to nie wiadomo, więc nadal łeb w łeb, pomidorówka i ogórkowa i pomidorówka. Proszę Państwa, co za emocje. Jest! Proszę Państwa! Windman wyrósł jak spod ziemi i jego głos pomidorówka przeważył. Pomidorówka wygrywa! Proszę Państwa! I znowu jeszcze pomidorowa. Wódz dopełnił tutaj wygranej. Bezapelacyjnie wygrywa pomidorówka. 4 głosy. Ogórkowa 2. I fani tu by się jacyś na stadionie przydali, nie? Pomidorówka. Cz. A tam po drugiej stronie. Ogórkowa. Zawsze smaczna. Zawsze zdrowa. Jeden tam drugiego zaczepia. Ty, widzę, że masz na brodzie coś ci zostało. Się wytrzyj. A co my tu mamy? O kurwa. Pomidorówka. Brać go, kurwa, jechać z nim! Tam i goni 20 fanów zupy pomidorowej, jednego smakosza zupy ogórkowej. Czy to krew, czy to pomidorówka, proszę Państwa, jeszcze nie wiadomo. No. No, pomidor wygrał chyba. No to było do przewidzenia. Ogórkowa, ale kurczę, jak powiem, że ogórkowa też jest zawsze na podium, nie? I to zaszczytne drugie miejsce. Czy to jest wstyd zdobyć drugie miejsce? Ja kocham ogórkową. To jest chyba... Nie wiem, są takie trzy zupy, które po prostu myślę, że zawsze będą wśród was też na topie chyba, nie? Właśnie pomidorówka, ogórkowa i kapuśniak. Zaraz, założę się, że zaraz się ktoś wyrwie tutaj, powie, a ja lubię owocową zupę z makaronem. Dziwak jakiś. No ale to są chyba najlepsze zupy, nie? Można powiedzieć, że kwaśnica to jest chyba taki kapuśniak w sumie, taki wypasiony kapuśniak, nie? Jak może kwaśnica jest tym w stosunku do zwykłego kapuśniaka, czym jest ramen w stosunku do naszego rosołku. No ramen też jest mega wypasiony, tam pływają różne smakowite śmieci sobie, jajeczko, jakiś kawałek wołowinki, jeden, drugi, trzeci, szczypiorek, nie? Czyli taki wypasiony, wymaksowany rosołek po prostu, no. Bo w rosołku też mogą pływać potem kawałki kurczaka, marchewka, też są różne smakowite rzeczy, nie? No. Polacy lubią zupy, mamy dużo zup i słyniemy z zup. I każdy, kto tu przyjeżdża, obcokrajowiec powinien spróbować naszej zupy, bo wpierdol. Powinien spróbować biało-czerwonej zupy. Powinien dostać na jednym talerzu pomidorówkę, na drugiej biały barszcz i ma zjeść jedno i drugie. A niebieskiej zupy to na przykład nie ma. No, ewentualnie jakaś jagodowa zupa, ale te owocowe to nie są zupy właściwie dla mnie. Ja nie uznaję tego za zupę. To jest jakaś zupopodobny produkt. Zupa to musi być na jakimś bulionie, nie? Mamy bazę, bulion, ale bulion może być też warzywny w sumie. Do tego jakoś tu doszliśmy. Ktoś kiedyś zaprotestował, że ja tak ciągle gadam o tym mięsie, jak może być przecież bulion wege. A potem, wiecie, tam kolegę, nie? Owocowa na bulionie. Jest coś takiego w ogóle? Owocowa na bulionie? Mi się te zupy owocowe kojarzą do jakiejś tam truskawki z mlekiem, z makaronem, nie? Albo zupa mleczna, to takie jakieś zupy. Ale mówi się zupa mleczna na zupę mleczną i ciężko inaczej to nazywać, więc niekoniecznie musi być na bulionie, skoro jest zupa mleczna. Ale zupa owocowa, albo zupa owocowa, bo no niech se będą zupy, dobra. Ale ja będę tutaj nietolerancyjny i będę owocowo-zupofobem. Zupo-owocowofobem. Ja tego nie uznaję za zupę. Nie będę rozmawiał nawet z tymi, którzy twierdzą, że to jest zupa. Koniec. Nie ma. Dobre, tanie obiady. 19 pomysłów tu dostałem. I co tu są za pomysły? Tanie zapiekanki można różne zrobić, nie? Właśnie trochę potraktować to, jak że czyścimy lodówkę. Placki, o, są placki i kotlety. Kotlet mielony w zasadzie też jest takim tanim daniem. Nadal chyba, nie? Bo to mięso się dosyć... Cała natura kotleta mielonego jest trochę taka biedacka, nie? Taka, no bo mieszamy bułkę tartą, powiedzmy, z tym mięsem. Robimy tak, wytaniamy tego kotleta troszeczkę. Że dużo tych kotletów zrobimy ostatecznie. Jak ktoś jest bardzo ubogi, to może nawet więcej tej bułki dosypać tam, nie? I zrobić takiego trochę sobie biedniejszego kotlecika. Zjesz to sobie z ziemniorem tanim i już. No. Schabowy to zawsze uchodził za takie trochę droższe danie, no bo schab, nie? Tutaj mięso mielone. Najtańsze można wziąć. No. W zasadzie taki kotlet mielony, no to trochę mąki trzeba mieć, trochę bułki tartej, trochę mięsa jakiegokolwiek mielonego, wieprzowego. Nie, już. cebulę. Kurczę, chyba jak ostatnio robiłem kotlety mielone, to nie starłem cebulki na przykład na tarce, żeby dodać tą masę cebulową jeszcze do niego. Tylko pytanie, bo jest też patent z dodaniem odrobiny musztardy sobie do tego kotleta, żeby on miał taki posmaczek leciutko musztardowy. Myślę, że dobra opcja. No ale pytanie właśnie, czy dodać i cebulę, i bułkę tartą, i jeszcze trochę musztardy. Też przydałyby się jakieś dobre przepisy na nietypowy kotlet mielony, nie? Jakiś taki kotlet po swojemu. Ktoś ma swój patent. No a placki też świetna sprawa. Zjeść sobie właśnie z jakimś sosikiem. Można na kilka sposobów placka zjeść. To też jest w nim dobre. Ktoś sobie posypie cukrem, śmietaną poleje, nie? Tak na lekko bardziej. Ktoś inny sobie dobry sos do tego zrobi. Mięsko podsmaży. Jakąś tam kiełbaskę pokroi na w kostkę, czy właśnie boczek. Mam trochę problem z tą, ze słoniną. Ona jest strasznie słona, słonina. No stąd pewnie nazwa, nie? Słonina jest jednak strasznie słona. A taki smalec to robimy właśnie ze słoniny, nie? No to jak to jest, że ten smalec sobie jeszcze solimy potem, jak słonina sama w sobie jest tak słona i ona stanowi kwintesencję tego smalcu, nie? Jak się stopi ta słoninka. Trochę dodać jabłuszka, cebulki i zrobić sobie na wypasie. Michał Giereś ubóstwia smalec i by się dał zabić za smalec. I zapasy sobie zrobił z dużej ilości smalcu też. No to nie głupie wcale. No. Ja też... Myślę, że to jest dobra opcja mieć gdzieś tam w spiżarni, jak ktoś myśli o zapasach, nie? Jak kogoś stać, zrobić sobie to dużo smalcu, no to tłuszcz, nie? Najtaniej to się robi kotlety z chleba na patelni. No właśnie, to też ciekawe, takie studenckie trochę danie, takie biedackie trochę, ale też może być fajne. Właśnie sobie podsmażyć. Na przykład na oleju można sobie zwykły chleb podsmażyć. Mamy taką chrupiącą grzankę, która jest trochę nasączona tym olejem, więc to tak się całkiem fajnie je. Położyć sobie jeszcze plasterek sera, przykryć to pokrywką, żeby się roztopił serek i mamy taką całkiem zgrabną grzankę. Chociaż najlepsze grzanki to z Prodiża są jednak. Pamiętam, takie grzanki to ja jadałem w młodości, bo mieliśmy opiekacz, on się potem zepsuł, ale przez jakiś czas był. No i często się robiło różne takie właśnie grzaneczki. I nie wiem, jakoś w ogóle w całym domu pachniało tymi grzankami. One były przekozak w ogóle, przekozak, te grzanki. Jakieś takie inne wychodzą. W ogóle jak się posypie papryczką sproszkowaną ten serek, to on się inaczej zapieka i w związku z tym ma inną trochę konsystencję. I to ma wpływ na smak, że taki serek bez tej przyprawy, bez tej papryki, no dziś wędzona papryka jest popularna, ta sproszkowana, ta papryka w proszku wędzona, zastąpiła jakby klasyczną, to się Polakom spodobało chyba. No ale jak ktoś nie próbował, to posypcie sobie, będzie miało to bardzo specyficzny smak. Inny, to będą inne grzanki zupełnie, nie? Takie zwykłe posypanie taką papryczką. Ale myślę, że w przypadku Prodiża, no to sposób opiekania tego ma duże znaczenie, nie? Tam są po prostu grzały, że to trochę jakoś inaczej nawet niż w piekarniku. Właśnie. Też tostownice są różne, nie? Znaczy jest jakby toster i tostownica. Tostownica, no to takie klasyczne urządzenie, gdzie mamy górny moduł i dolny i one jakby, no jakby to powiedzieć, dociskamy górną częścią tego tosta, on jest ściśnięty i to nie jest tost taki, wiecie, śniadaniowy tost, że dżemikiem se smarujemy, nie? Tylko tost po prostu zupełnie inny. W którym są pieczary, w którym jest dużo sera. Właśnie w barze u Witka mają takie duże maszyny, takie tostownice. No. W ogóle wielkie są tam te tosty, wielkie kawały chleba jakieś na zamówienie. Może. No, lubię takie fast foodowe żarełko, jakieś pizze, grzanki, hot dogi, burgery. Wszelakie takie fast foodowe jedzenie. Kiedyś G nawet przerwał audycję, mówiąc o smalcu, żeby go zjeść, bo nie wytrzymał. Tak Winman pisze, tak? No, wielkim miłośnikiem, no wielkim smakoszem smalcu jest Claude. Podkreślał to. Może się okazać, że smalec jest naszą bronią ostateczną, że reptilianie mają jeden słaby punkt. Nie pokonasz ich laserem, ani bombą atomową nawet. Smalec. I się okaże, że jak ich obrzucisz smalcem, to oni się tam rozpuszczają czy coś. Smalec. A wiecie, że film Marsjanie atakują to Tim Burton zrobił? Nawet jakoś tak nie skojarzyłem tego, że to on zrobił. Filmik, no nawet spoko, komedyjka, taka zwariowana, ale jakoś to nie pachniało tak bardzo nawet Timem Burtonem. A dowiedziałem się o tym, czytając o filmie, który nie powstał, który miał zrobić Tim Burton. I tu będzie dla niektórych na pewno zaskoczenie. Ten słynny reżyser o charakterystycznym stylu, który zrobił Batmana też, tego pierwszego z 89, z Michaelem Keatonem, który powrócił, ten aktor powrócił ostatnio jako Batman. No to był Batman niezwykły, miał swój własny styl, nie? Klimat taki bartonowski, miejscami trochę. Okazuje się, że Tim Burton przymierzał się też do zrobienia Supermana i to z Nicolasem Cage'em. Ja kiedyś o tym słyszałem, ale potraktowałem to jako żart jakiś, no Nicolas Cage, Superman, no to może chciała. No bo jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że Superman, no to bardziej wygląda jak Henry Cavill. Nie? Ma kwadratową szczękę, a jak jeszcze ma dołeczek, ludzie. No ale ten temat powrócił w tym nowym filmie Flash. Tam jest Flash... Coś tam takiego dziwnego robi, że ta moc, która go napędza, ta moc szybkości, ten Speed Force sprawia, że on się gdzieś przemieszcza w czasie i przestrzeni cały czas. No i widzi alternatywne światy w pewnym momencie i w jednym z tych alternatywnych światów jest normalnie pokazany, zwizualizowany taki Nicolas Cage z długimi włosami, bo ten Superman miał mieć długie włosy właśnie. I faktycznie miał go grać Nicolas Cage. Do końca nie wiadomo, czemu to nie wyszło. Tam były jakieś problemy ze scenariuszem. On się nie podobał raz jednemu, raz drugiemu. Przeróbki robili, długo nad tym debatowali. I ostatecznie ci Marsjanie atakują, mieli zniechęcić wytwórnie do tego, żeby dawać Bartonowi znów pole do popisu, bo uznano, że to jakieś pierdoły, bzdury, nie? Że to nie zarobi. No to może za wcześnie było na taki film, a dzisiaj jakby ten pomysł przypomniano w tym Flashu, gdzie jest Nicolas Cage jako Superman i fajnie wygląda, ma długie włosy, ma inną trochę twarz, dziwny ma kostium, troszeczkę inny, bo tam głównym jego przeciwnikiem Supermana jest Brainiac. Brainiac to jest dziwna taka istota, mózgowiec taka istota mózg, ma jakieś tam zdolności telepatyczne, coś takiego, potrafi ludzi zahipnotyzować, sprawić, że oni myślą, że są w innej rzeczywistości. Takie matrixowe trochę klimaty. Jakieś wielkie elektropająki, coś tam. To by był inny trochę klimat. To byłby inny Superman. Może tak samo inny, jak bartonowski Batman się różni od Batmanów nolanowskich, nie? Superman Lives, tak to się miało nazywać, tak jak napisałeś, Bierucie. Tak, no. No, mógłby być naprawdę ciekawy film i może do tego wrócą jakoś, no tylko nie wiem, czy Cage nie jest już za stary. I no, może być ciężko po prostu to zrealizować. Już sylwetka, już wszystko, już wiek, no trochę może... Zawsze można by jakoś próbować komputerowo zrobić, ale to też byłoby takie dziwne, nie? Robić komputerowego w całości Nicolasa Cage'a. Bez sensu. Tak się po prostu nie robi. Robi się... wskrzesza się czasami aktorów jakiś, pokazuje się epizodycznie jakiegoś zrobionego komputerowo. Drugoplanowa postać może być komputerowo zrobiona. Na przykład w tych nowych Pogromcach Duchów powrócił Egon, ten taki nerd. No, bardzo fajna postać. Nie wiem, czy on nie był najciekawszy z całej tej ekipy Pogromców Duchów, bo to był taki geek, nerd, mózgowiec, kujon w czasach, kiedy może to jeszcze nie było, nie wiem, modne, jak to się mówi, nie? On był takim dziwakiem. Jak dziewczyna się go pyta, jakie masz hobby, pasje, a on: zbieram pleśń. Zbieram pleśnie różne. I collect spores. Tak więc i ten aktor zmarł, który grał tego Egona, ale powrócił, został odtworzony też cyfrowo jakoś w tych Pogromcach. Taki hołd trochę, nie? Ale to wszystko jest dobrze i legitnie, no, rodzina wiedziała o tym i tak dalej, to taki symboliczne. Ten Superman nie powstał dlatego, że Barton z producentem nie byli zgodni co do kierunku artystycznego. No to coś takiego mi chodziło po głowie, że jakieś nieporozumienia scenariuszowe i tak dalej, no. Cage gra Supermana głosowo, tak? No proszę, to ciekawostka. No, tak jak Mark Hamill od lat odtwarzał głos Jokera. Zwłaszcza w kreskówce Batman Animated Series, jakoś tak to się nazywało. Bardzo zacna kreskówka, zresztą bardzo dobrze zrobiona, tak nieinfantylna, z bardzo ciekawą kreską, też taką prostą, minimalistyczną. Bardzo dobrze oceniana. Zresztą Batman Beyond, u nas to znany jako Batman przyszłości, no to też, nie, też był niezły. To taki właśnie science fiction Batman trochę. To są tak różni bohaterowie, to potrafią być tak różni bohaterowie, że ciężko mówić dzisiaj o jednym Supermanie i jednym Batmanie. To jest bez sensu zupełnie. Są dla różnych grup wiekowych te Supermany, Batmany. Są opowieści o różnym zabarwieniu. Jedna jest bardziej science fiction, druga bardziej thriller jakiś, nie? Są próby pokazania Batmana w innej zupełnie rzeczywistości, gdzie on jest bohaterem w XIX-wiecznym Londynie. Gdzieś Kubę rozpruwacza ściga, nie? No przeróżne to są wariacje z tymi Batmanami i Supermanami. Superman Lives, z tego co pamiętam, to miało dotyczyć śmierci Supermana. Supermana zabił Doomsday. To w ogóle w Stanach było takie spore wydarzenie. W wiadomościach o tym mówili i w ogóle kiedy się ukazywał ten komiks słynny, gdzie Superman, wiadomo było, że zginie. No i faktycznie zginął, ale został potem wskrzeszony. Jakoś. No ale też z DNA Supermana powstało dużo różnych wersji Supermana. Superman też występuje w różnych rzeczywistościach alternatywnych. Słynna jest na przykład opowieść Red Sun. Czerwony syn, jakoś tak. No, chodziło o to, że Superman spadł, jego stateczek, ta jego kosmiczna tratwa ratunkowa, spadła w Związku Radzieckim, a nie w Stanach. I inaczej zupełnie historia przebiega. Co ciekawe, Batman też się pojawia, jest Batmanow. Batmanow, jest towarzysz Batmanow. Dobra, kochanieńcy, dłużej już nie wytrzymam, głód daje o sobie znać, w brzuchu burczy, no to trzeba się udać do kuchni i coś przyrządzić. Trzymajta się, wpadnijta jutro o 21:00 na audycję. Cześć.

ostateczne. Jak w każdy piątek o godzinie 12, no właściwie to sobota już jest. A może nie w każdy właśnie, a może co dwa tygodnie zrobić. Z racji tego, że i tak nikt nie dzwoni. Jakąś dykcję mam słabą dzisiaj. Może od tych energy drinków, po których mi jeszcze coś na ryju wyskakuje. A może od tych wszystkich sztywnych, wszystkich świętych, wszystkich zmarłych, jak to się mawiało za PRL-u. Za PRL-u to święto się nazywało Wszystkich Zmarłych. No, komuna, co by o niej nie mówić, starała się uszanować w jakiś tam sposób zwyczaje katolickie. Nazwała sobie to trochę inaczej, ale niech sobie ludzie czczą, niech sobie chodzą, niech sobie świętują. No, w drugą stronę to niestety nie działa. Katole zupełnie jakby nie szanują biednych komuchów. No, i tak jak mówię, nikt nie chce ze mną gadać na antenie, pokonwersować, podyskutować, pospierać się, przedstawić jakąś swoją wizję, tylko przychodzicie jak na jakiś wykład jakiegoś papy Smurfa. Co ja, jakiś belfer jestem, żeby tutaj z wykładzikiem przychodzić? Jakiś, nie wiem. No. A dzisiaj właśnie będzie o zmarłych, o zaświatach, o... No właśnie, bo to jest na pewno taki czas dla każdego, i dla wierzących, i dla niewierzących, że czasem gdzieś tam się chwilę zastanowimy właśnie nad tym, co się z tymi naszymi zmarłymi, krewnymi na przykład, czy przyjaciółmi, którzy odeszli, dzieje. Gdzie oni są, że tak zapytam się. Gdzie oni są? I czy nas obserwują? Czy są szczęśliwi? Czy... No, chyba tak mało kto się martwi o to, że jego na przykład krewny albo no, ktoś z rodziny poszedł do piekła. Ponoć w ogóle wiara w piekło jest raczej marginalna. No, skoro sam papież, przywódca, guru dominującej tutaj, ogólnie obowiązującej najpopularniejszej religii katolickiej, twierdzi, że piekła nie ma. Hulaj dusza, piekła nie ma, chciałoby się powiedzieć. Może piekło to jest taki straszak, który pan Bozia wymyślił, że tak naprawdę go nie ma, ale tak podsuwa nam tą wizję, żebyśmy się bali robić złe rzeczy. Nie wiem, doprawdy, nie wiem, ale gdzieś czytałem o takie statystyki, że ludzie raczej nie myślą o tym piekle. W ogóle też zastanawiające jest, że ludzie nie zastanawiają się nad tym, co się z nimi działo przed tym, jak się narodzili, tylko myślą o tym, co się z nimi stanie po śmierci, co mogłoby sugerować, że są to jednak jakieś po prostu obawy przed tym właśnie, co będzie, kiedy nas już nie będzie. Czy dalej będziemy, gdy nas nie będzie? Co to będzie, gdy mnie nie będzie? Czy mi ubędzie, czy przybędzie, gdy mnie nie będzie? No. I... No bo czemu się nikt nie zastanawia? Bo ktoś może powiedzieć, nie, to po prostu nasza potrzeba transcendencji. I nasza potrzeba duchowa, taka, żeby myśleć o rzeczach nadprzyrodzonych, no to czemu nie myślimy o tym, co było przed, tylko po? W ogóle to jest ciekawa sprawa z tą chrześcijańską wizją, no, chrześcijańska versus katolicka, można by powiedzieć, bo okazuje się, że duża część chrześcijan

wieży. W taką wersję, że my po śmierci idziemy do takiej jakby poczekalni, w której czekamy dopiero na sąd ostateczny. I Pan Bóg przybędzie i będzie sądził żywych i umarłych i dopiero potem zadecyduje, czy idziemy do piekła, czy do nieba. Tak więc ci, którzy odeszli do tej pory, oni są w takim jakimś... miejscu w takiej poczekalni. I to by się kłóciło z wizją katolicką, w której już ci nasi zmarli są. Albo w niebie, albo w piekle i już zostali osądzeni. Tak więc po raz kolejny się okazuje, że katolicyzm ma w zasadzie więcej wspólnego z religiami pogańskimi, bo tam jest tak, że jest od razu po śmierci sąd, idziesz tu, idziesz tam. Pytajmierz pisze, że to jest Szeol, a Etam nazywa to buforem. Stąd, myślę, to przywiązanie do chowania w ziemi, aby było jak tych zmarłych wskrzesić i ich osądzić. No bo jak nas, jak zrobią z nas kremówkę tak zwaną, czyli nas skremują, no to z takiej kremówki skremowanej, rozrzuconej na cztery strony świata, to jest mój plan na pochówek, no to się Pan Bóg co prawda jest wszechmogący, ale to on już nie będzie umiał nas odtworzyć. A ja wam mówię, nie lękajcie się. Nie lękajcie się. Wam mówię, bo Pan Bucek wszystko może. Czasami się zakłada, że może nawet działać, jest ponad logiką. No bo skoro wszechmogący, no to on stworzył logikę. I no to, że jest czas go nie obowiązuje, to jest małe miki, to wiadomo. Ale to nawet ponad logiką może być. Więc kiedyś sobie zaryzykowałem takie stwierdzenie, taką teorię krawczystowską wysnułem, iż skoro może być ponad logiką, to może w sumie istnieć i nie istnieć jednocześnie. Albo znaleźć się gdzieś, zanim jeszcze tam się uda. Albo wiedzieć, albo kierować nami, ciągnąć za wszystkie możliwe sznurki, jak marionetką, a jednocześnie dawać nam wolną wolę. No bo skoro logika też jest czymś, co może podlegać Bogu i on może być ponad tym, no to no, sami rozumiecie. No to chyba logiczne, że logika też może być nielogiczna z logicznego punktu widzenia boskiego. Czy ja nie za skomplikowanie mówię? Czy wy nadążacie? Bo to są bardzo trudne sprawy i dzisiaj będą właśnie takie trudne sprawy. Będzie dużo paradoksów różnych związanych z umieraniem. Właśnie, im bliżej boskich, celestialnych transcendencji, nie wiem do dzisiaj, co to znaczy celestialny, ale fajnie brzmi. No to tym więcej jest różnych dziwnych paradoksów. Ale może to są paradoksy tylko w świecie 3D, a w 5D, w pięciowymiarowym albo w świecie płaszczaków dwuwymiarowym to jest inaczej jakoś. Jak wy to widzicie na przykład. No, bo to różnie może być. Muszę niestety robić przerwy, żeby sobie łyknąć czegoś od czasu do czasu, bo nadal mam problemy z gardłem. Trochę ciężko się mówi. Przyznam wam się szczerze, że w sumie dzisiaj nie chciało mi się strasznie prowadzić właśnie ze względu na stan zdrowia, dużą ilość pracy i tak dalej. Chciałem odwołać audycję,
ale Danusia mnie ujęła, bo tak pisała, że czeka na audycję, że fajnie, że będzie krawiec, no to kobiecie się nie odmawia. To bym się źle czuł, gdybym po takiej miłej deklaracji z jej strony się po prostu nie pojawił. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że samopoczucie troszkę lepsze już. W ogóle wszystkich was pozdrawiam. Jest adwokat, jest Etam, Leniuch, Danusia, kilku Anonów. Coraz więcej Anonów, od kiedy otworzyłem czata dla Anonów. No, na razie nie ma tutaj psocenia, więc jak najbardziej zostawiamy też dla Anonów. Grzesiek jest. Etam, już mówiłem chyba. Niepowtarzalny orgazm, Pytajmierz. No, jest trochę ludzi. No i jak mówię, dzisiaj temat... O, jeszcze jest Adrian. Adrianie, nie używaj słowa pedał. To jest brzydko. Już wystarczy, że Etam gada o leczeniu przymusowym pedałów na antenie. Nie no, żartuję. U nas wszystko można. U nas wszystko można. To nie jest zamordystyczne radio, jak u niektórych, gdzie wywalają na przykład za niepochlebne wyrażanie się o Panu Jezusie, czy coś takiego, co mnie spotkało. Właśnie jakiś taki komentarz był. Widziałem, że sieroty po Lechowiczu Ola napisała i to był afront osobisty dla mnie, bo chyba nikt się tutaj nie kwalifikuje, ewentualnie Kuba jeszcze, który się właśnie pojawił, może się kwalifikować ewentualnie od biedy jako sierota po Lechowiczu, no ale inni nie mają z tym typem nic wspólnego, no tylko chyba ja i Kuba tutaj, no to my. A dlaczego ja się mam czuć sierotą po Lechowiczu, przepraszam? Ja zakładałem radio na fali, jak w tej pierdziawie tam nadawałem, już tam zakładaliśmy. Rozstania jakoś nie wpłynęło na mnie tutaj pogorszenie stosunków i pokłócenie się z tym gostkiem i tak dalej. Nie wiem, nie... Mówi się sieroty po PRL-u czasami o tych, którzy sobie nie poradzili z nową rzeczywistością. Nie rozumiem tego. Proszę tutaj bez takich epitetów. Ja rozumiem, gdybyście nazwali mnie chujem, złym człowiekiem, nie wiem, jakimś śmieciem, ale sierota po Lechowiczu, naprawdę, to było chamskie. W ogóle kim jest ta Ola? To ciekawi mnie i nie tylko mnie. Mam jedną teorię na ten temat, że nie jest to kobieta, ale to może sobie daruję. No, muszę znowu tutaj przepłukać gardło, bo znowu się krztuszę.

Jakie dziwne dźwięki. Buczenie. No, musicie Danusi wybaczyć, że was tutaj zdyskredytowała na rzecz Krawculka. Ona lubi po prostu Krawculka. I z wzajemnością. Ale też tutaj się nie zgodzę. Jest wielu wspaniałych nadających. No właśnie, to że Ola tutaj zna Assemblera, no, dziwne, coś nie, trochę właśnie faktycznie nie pasuje do kobiety. No jak mówię, wiem, tak przypuszczam, że wiem, kto to może być, ale to może sobie daruję, może jeszcze poczekam, może się upewnię. W ogóle sprawdziłem, co tam u keszystów, bo tak coś jakby umarł temat troszkę. No i trafiłem na jakiś nowy, w miarę świeży wykład keszystowski. Technologia kesze, która miała zmienić wszystko, świadomość naszą, stan materialny, wibracje, loty w kosmos, produkcja jedzenia, złota, leczenie wszelkich możliwych chorób i tak dalej. No i patrzę, co tam się dzieje i wypowiada się jegomość Leszek Orłowski. Technologia kesze, tradycyjna medycyna chińska i Weng Mani Bama Hong. No właśnie, coś tak też mantrował. No i pan mówi tak, ja się kąpię w płynnej plazmie teraz, piję płynną plazmę, bardzo zdrowe, świetnie się czuję, ale ja tak patrzę na tego pana, takie brązowe wory pod oczami, jakaś taka pociemniała cera. I skojarzył mi się z panem Patatajcio, który też takie opowiadał, że pije tą wodę plazmową. Nie wiem, czy jeszcze zagryza tymi gansami. I też mu się takie wory pod oczami zrobiły. I cały czas mi się wydaje, że to może być ta choroba Wilsona, czyli to zatrucie miedzią, od którego jeden z objawów tego, to się pojawia też u ludzi, u których miedź nie jest wyprowadzana z organizmu. I to czasem ma podłoże genetyczne. No ale przypuszczam, że właśnie te miedziane gansy i to obcowanie z tą miedzią ciągłe, to może faktycznie powodować tą chorobę Wilsona. I jednym z objawów jest to, że tracimy kontakt z rzeczywistością i zaczynamy pierdolić trzy po trzy, jak psychicznie chorzy. To może to właśnie tak to działa, że się samo napędza. Im więcej skręcasz tych drutów, pijesz tej wody plazmowej, tym bardziej się odrealniasz i zaczynasz gadać w ogóle, co ci ślina na język przyniesie. Jak na przykład ten inny wielki fan technologii kesze, który też się kąpie w plazmie, pije plazmę, śpi na miedzi plazmowej, nanocoatingowanej i tak dalej i wdycha gaz w stanie nano, no to też pan Marek P. odpłynął bardzo mocno do tego stopnia, że już to przekroczył pewne standardy w ogóle w pierdoleniu głupot. No i no to już opowiadaliśmy różne ciekawe historie, prawda, o zażydzonej tutaj rzeczywistości holograficznej 5D, w której smog wawelski promieniuje czakramem i załamuje czasoprzestrzeń, przepraszam, nisko, i wprowadza niskie wibracje na częstotliwościach reptiliańskich. No i możliwe, że to tak właśnie działa troszeczkę. No ale dzisiaj nie o tym. Jeszcze coś zwróciło moją uwagę ostatnio z... Wiecie, ile już siedzi prezes Amber Gold w pierdlu? W areszcie tymczasowym? 6 lat. I to jest... Właśnie w Polsce tak się zdarza, że w areszcie tymczasowym się siedzi... No jeszcze posiedzi może z 10 lat i tak fajnie. To jest taki polski sposób na różnych aferzystów. Nie trzeba im nic udowodnić. Można ich trzymać na przykład kilkanaście lat w areszcie tymczasowym. Albo i 50 lat. I tak po 50 latach... Jednak okaże się, że niewinny i zapłacą mu na przykład 100 miliardów odszkodowania. taki absurd, taki Monty Pythonowski znowu wymiar sprawiedliwości, nie? Gdzie
No chyba nie ma jednak limitu. No właśnie. Tymczasowy nie oznacza, że jest to określony czas. No ale to, przepraszam bardzo, czy to, to tak można trzymać? Bo już nawet jakiś Trybunał Europejski, Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zaproponował, żeby temu panu wypłacić jakąś rekompensatę za to, że on siedzi 6 lat w pierdlu, w areszcie tymczasowym. Skoro nie ma limitu, to co, to można tak i 20 lat trzymać? W sumie, no skoro to... Nic, co nie jest niezgodne z prawem, nie jest zakazane, no to może można. Tylko pytanie, co właśnie, jeśli się okaże, że ktoś jest jednak niewinny, to znaczy sąd orzeknie, że jest niewinny, no to co, to... Ja nie wiem, a stonoga też nie siedzi przypadkiem w tymczasowym już parę lat? Może to jest taki sposób tej władzy. A ostatnio Kaczyński się spotkał na tajnym spotkaniu z ojcem Rydzykiem. Właśnie wszystkie media piszą, i te świeckie, i te wyznaniowe, piszą o nim ojciec, tak, prawda, kulturalnie i z poszanowaniem tytułu ojciec, ojciec Rydzyk. Ojciec Rydzyk spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. No, można mówić tam Duda, bezprezydent, prawda? Można mówić bez tytułów profesorskich też, jak się kogoś nie lubi, jakiegoś profesora, bo lewak na przykład, czy coś, a to można mówić. Ale o Rydzyku nikt nie napisze, że Rydzyk. To jest ojciec Rydzyk. No, etamie, myślę, że tytuł ojca to jest zarezerwowany raczej dla współwyznawców, że jeśli ty się czujesz katolikiem, a się czujesz, to no, tobie wypada mówić właśnie nie ksiądz, bo ksiądz to tak bardziej, wiesz, właśnie ateiści mówią, ksiądz Rydzyk to już tak nieładnie. Ty słyszałeś, żeby jakiś słuchacz Radia Maryja kiedyś powiedział... Ksiądz Rydzyk, to już się czuje w tym, no to już jest, prawda, jakieś lewactwo, jakieś żydostwo cholerne, jakieś, prawda, komuchy, ubecja jakaś, ksiądz. Co to w ogóle jest, ksiądz? To już czuć pogardę, prawda? Się mówi o ojcze. Czy ja mogę ojcze, proszę ojca, ojcu coś powiedzieć? Ojcze, tak tutaj wspaniale ojciec mówi. W ogóle zauważyliście, jak się strasznie do siebie podlizują w ogóle teraz wszyscy we wszystkich mediach? Nawet w Radio Paranormalium, które dosyć szanuję i cenię sobie. Tam są naprawdę świetne audycje, te debaty niekontrolowane na przykład. Od czasu do czasu sobie słucham, naprawdę wysoki poziom. To w ogóle... Słuchałem jednego odcinka i jak tam się zaczęli sobie tam spijać z dzióbków, to aż się tak niedobrze robi troszeczkę. Tak się zgadzają z sobą i no wygląda na to, że my właściwie mówimy o tym samym, tylko no nasza percepcja może troszkę inaczej to odbiera, ale to są te same rzeczy, pani profesor, tak? No bo ja to tak bardziej... analizuje poprzez świadome sny i obę, prawda? Przez duchowość, a pani profesor przez naukę, ale my mówimy o tym samym, tylko inaczej to nazywamy. No tak, tak, pan bardzo mądrze mówi, też zwróciłam na to uwagę. No, a ja to tak właśnie niby inaczej, ale to wszystko o tym samym mówimy, tak? Bo no, tak, tak, tak, tak, tak, pani profesor, no o tym samym mówimy i widać, że się zgadzamy, mamy tu konsensus. No i dziękuję, czy ja mogę zabrać głos? A proszę uprzejmie. No i tak po prostu tak grzecznie, tak miło. Nie wiem, a ja to tak fajne to, tak? Lubicie takie media, gdzie tak wszyscy są zaproszeni jakby z tej samej bajki, mają te same poglądy i jeszcze sobie kadzą. Nie wolicie takich, gdzie się ktoś tam z kimś nie zgadza. Oczywiście, no, kulturalnie, ale coś tam sobie o coś się pospierają, ktoś coś widzi inaczej, jest zaproszony na przykład wierzący i niewierzący, albo jakiś tam wolnorynkowiec i lewak, nie wiem, jakiś czy tam narodowiec i multikulti,
czy coś w tym stylu. No, a nie tak, że zapraszamy wszystkich takich samych, nie? Albo w ogóle najlepiej to zaprosić, witamy gości, ksiądz profesor, prawda, Jan, ksiądz profesor Zdzisław i ksiądz profesor, prawda, Mieczysław. I porozmawiamy o ateizmie i trzech księży fachowców. No, księża to w ogóle są fachowcami od wszystkiego. A tutaj Grzesiek postuluje, żeby mówić per Tadek. No właśnie, czemu nie można mówić Tadek? No, albo Jaś Paweł II. Nie, nie, to już jest nieładnie. Jaś, przecież to jak zdrabniamy, to świadczy o sympatii do danej osoby, nie? Jaś Paweł II. Jaś Pawcio. Jaś Pawcio któryś tam na przykład, tak? Tak na luzaku, bo nie pamiętamy tam drugi czy trzeci. Jaś Pawcio któryś tam. Zresztą mówili o nim Lolek kiedyś, nie? Jasio Kutasio. Lolek to jest zdrobniale Karol. Ciekawe, jaką miał ksywę. Wojtyła? To może, nie wiem. Wojtas. Może na niego wołali, tak jak ten z Blok Ekipy. Wojtas! Idziesz na kremówki? Nie, to on... No, tam wołali. Wojtas! Idziesz z nami obalić żubra? Nie, ja tylko kremówki. Nie, ty lamusie, ty. No, tak, spadł Patronite. Paru sponsorów uciekło, bo widzicie, no, niektórzy tak mają. Jakbym gadał o Panu Jezusie, to bym mógł przez pół roku nic nie nadawać i byłoby sponsoring 10 razy jeszcze większy, jak u niektórych. No, a ja mam niestety tak, że muszę cały czas trzymać rękę na pulsie, coś powiem nie tak, to zaraz sponsorzy się obrażają. Muszę regularnie nadawać, żeby te parę groszy tutaj od was wyszarpać. Taka jest niestety, taki jest smutny los ateisty. Właśnie, no źle wybrałem, bo to źli sponsorzy byli, tak. Jak napisał Anon. Myślę, że Karol Wojtyła był po prostu zwyczajnym chłopakiem w swoim wieku, tylko dostosował się do czasów, jakie były, tak twierdzi Etam. Miał ksywkę Lolek, bo kręcił grube lolki na osiedlu, a tak z kolei twierdzi Grzesiek. Może były lolki, jak miał tyle lasek różnych, o których mówiłem ostatnio, to może i kręcił lolki. Dlatego taki wyluzowany, najbardziej wyluzowany papież. I tam się zgrywa, dowcipkuje. Coś właśnie tego. Może mu przynosili jakieś takie boskie lolki. No właśnie. No i się spotkał, miałem o tym powiedzieć, no spotkał się Rydzyk z Jarosławem. No i rozmawiają o tym, czy możliwe będzie wsparcie. Oczywiście u nas jest całkowity rozdział kościoła od polityki, ale tutaj, prawda, jeden ksiądz, to przychodzą do niego wszystkie najważniejsze postacie ze świata polityki. Przychodzi do niego prezydent i całuje go po rękach i włazi mu w dupę. Przychodzi minister obrony i całuje go po rękach i włazi mu w dupę. Przychodzi premier, całuje w dupę. I wszyscy się pytają, co mają zrobić, w którym kierunku iść i czy wolno, czy nie wolno. I chwalą, i kadzą, no i są oczekiwania ze strony ojca, no, że parę milionów może wpadnie na geotermię. Też słuchałem u jednego prowadzącego ostatnio, jak wychwalał, że no i zadziałała ta geotermia. Tak krytykowali tego ojca Rydzyka, a geotermia świetnie. Całą szkołę ma zasilaną przez złoża geotermalne. Okazuje się, że bzdura, że jakość i temperatura tych złóż geotermalnych wystarczyła tylko do tego, żeby wspomagać, żeby zoptymalizować troszeczkę
zasilanie gazowe. No i nadal to wszystko jest w powijakach. Rydzyk właściwie to tam mało co pobudował z tego, co miał, ale pieniądze wziął i mało, bo to więcej trzeba. To tak jak z tą świątynią opatrzności, z tą wyciskarką do cytryn największą na świecie. Trzeba w to ładować jeszcze kasę będzie przez 50 lat i tu milionik, tu 10 milionów, tu 20, tu 50. A teraz chcę na muzeum jakieś znowu, muzeum czci i pamięci czy coś. No, oczywiście nasza klerykalna, katolicka telewizja pisowska, publiczna już ogłosiła, że będzie odpowiedź na bluźnierczy, wstrętny i szmacący film z Claire, w którym się obraża ojców duchowych naszych, bez których by nic nie było, nie byłoby niczego jak u Kononowicza. I będzie produkcja, już jest właściwie zrobiona, ale wejdzie dopiero w przyszłym roku, jakoś w marcu, na ekrany telewizji film Klecha. No, tytuł mógłby sugerować, że to będzie coś obraźliwego, ale prącie Panie Boże, prącie Panie Boże. Będzie oczywiście to film sławiący gnębionego jakiegoś Klechę tytułowego. I czasy komuny, prawda, ZOMO, sikawki, prawda, Solidarność i biedny ksiądz, do którego dzwonią po nocach ubeki, straszą, a on się nie dał złamać, kapłan niezłomny. No i to będzie taka laurka i hymn pochwalny dla jakiegoś tam zamęczonego księdza. Tak więc no, można się było tego spodziewać, ale proszę bardzo, no, niech każdy się wypowie, niech każdy przedstawi swoją wizję, prawda, i niech będzie kontra dla Smarzowskiego, że, prawda, że jednak to... No, a dostałem ostatnio taką tutaj ściągawkę od Zenona, niestety nie zapisałem sobie, nie mam pod ręką, była cała taka tabelka, ile razy Kościół katolicki zdradził Polskę, bo tak się mówi, że zawsze za Polską i dzięki temu w ogóle Polska jest i Polska zwyciężyła i obaliliśmy dzięki niemu i zawsze był po stronie tej właściwej, tak. No, była tam cała taka tabela, ile razy Kościół katolicki zdradził Polskę. Kościół katolicki zawsze jest po stronie tych, którzy po stronie aktualnej władzy i kuma się nawet z reżimami zbrodniczymi, byle były prokatolickie, nie? Czy z nazistami, jeśli można walczyć przeciwko komuchom, którzy no, z zasady będą walczyli z Kościołem, więc trzeba tak się ustawić, żeby być wśród tych, którzy z nimi walczą. No, ale zostawmy takie tematy. Wszystkich świętych, dzisiaj bardziej właśnie o zmarłych. I tak chciałbym z wami się zastanowić właśnie, czy jak to właśnie może być z tymi zmarłymi, czy oni gdzieś tam są, jakie są wizje tych zaświatów. Już mówiłem tutaj, że mała tutaj niespójność jest między chrześcijańską a katolicką wersją, no bo według chrześcijan czekają na nas ci, czekają na sąd ostateczny ci zmarli, a u katolików już zostali osądzeni. To ciekawe. Mimo że Biblia właściwie no, mówi, że dopiero będą osądzeni. Wskrzeszeni zostaną i osądzeni. My wszyscy, którzy umrzemy. A co z tymi, którzy będą jeszcze żyli podczas sądu, to się ich zabije, żeby można było wskrzesić może. Albo może nie trzeba będzie ich wskrzeszać, bo już będą żyli. Nie wiem. No, można też wierzyć. W ogóle przypomniałem sobie też znaną książkę Raimunda Moody'ego Życie po życiu. Dosyć znana lektura, już dawno temu się u nas ta książka ukazała. To są właściwie głównie świadectwa ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną. Śmierć kliniczna to jest doświadczenie stanu bliskiego śmierci, kiedy zanikają różne funkcje życiowe, ale z wyłączeniem aktywności mózgu. Mózg nadal działa, ale przestają nam na przykład działać płuca,
przestaje być pompowana krew i rozprowadzany po organizmie tlen, który jest bardzo ważny. No, można tą aktywność monitorować dzisiaj dzięki nauce, dzięki tej wstrętnej nauce, za pomocą EEG, czyli elektroencefalografu. No właśnie, ta wstrętna nauka, a to ona wyciąga ludzi z tego stanu bliskiego śmierci. To ona nas leczy, sprawia, że życie mamy w miarę wygodne. No, już nie będę tutaj gadał o tym, jak to w przypadku było różnych religii, które zabraniały przez całe wieki tak zwanej nekromancji. Nie można było się uczyć, jak wygląda ludzkie ciało od środka, żeby się wypracować sobie różne metody leczenia, prawda? To wszystko było blokowane. Trzeba było po kryjomu, ryzykując śmierć, bo to za karą za nekromancję, prawda? To jest stos, to jest czarostwo wstrętne. I wiedz, że coś się dzieje, że się zły tobą interesuje. No. Ale jak wiadomo, grzechem nie jest wsadzenie palca w pupę ministrantowi na przykład. To się go ubogaca. No, ostatnio jakiś klecha, co zgwałcił 4 razy, tam 3 razy 14-latkę, dostał 5 lat. To szok, szok. Ale ja myślę, że w Polsce on się może nie stawić po prostu na ten, do więzienia. Na odbycie wyroku. Już były takie przypadki. Po prostu się nie stawił, się nie przyszedł. I nikt go nie szuka, bo musi mieć jakiś powód, że się nie stawił. To jest ksiądz. Proszę tutaj nie obrażać męża, kapłana świętego. No, taki mamy klimat, no cóż. Może się to zmieni, czekam z niecierpliwością. Jakby się coś zmieniało, nagle film Claire wszystkim oczy otworzył, coś o czym, nie wiem, ja gadam od 10 lat, to nagle ludzie zobaczyli. No właśnie, odbycie, nomen omen. No właśnie, i najczęściej to wygląda tak, że jest zatrzymana praca układu oddechowego i układu krążenia, jak mówię, i zaczyna obumierać kora mózgowa. Niektórzy twierdzą, że te nasze doświadczenia właśnie przebywania w zaświatach, ten słynny tunel, na końcu którego widzimy światło, te różne istoty, to mogą być 2 powody tych doznań. No właśnie niedotlenienie mózgu i taki stan alarmowy, że wytwarzane są endorfiny, są pompowane do naszych tam płynu mózgowego. Zostajemy zalani po prostu tymi endorfinami, dzięki czemu nie odczuwamy bólu tak bardzo, nie katujemy się, ale stajemy się, no są skutki uboczne, jesteśmy tak jakby naćpani, stajemy się bardziej tacy, wiecie, rozentuzjazmowani, wrażliwi. Nie mieliście czasami takich wrażeń, takiego wrażenia we śnie na przykład, że was wzruszało wszystko, że płakaliście nad jakąś bzdurą. Ja miałem i się nawet dziwiłem, potem byłem zły na siebie, co ja się tak wzruszam tu sam sobą w tym śnie i tak płakałem, bo coś tam się stało, co ja taki jakiś laluś. No bo człowiek się taki wrażliwy robi w tym stanie, stąd być może te opowieści ludzi właśnie doświadczających near death experience NDE, tak? Near death experience, czyli doznanie śmierci, przeżycie śmierci, nie wiem, jak to po polsku, NDN, doświadczenie śmierci, no tak. No i faktycznie ludzie wtedy często opisują, że no po pierwsze twierdzą, że tego się nie da opisać słowami, co miałoby sugerować, że to faktycznie jakieś mistyczne, wielkie przeżycie. No ale wiecie, no też ciężko opisać słowami.
smak truskawki, nie? Albo też ciężko opisać słowami wrażenia po różnych narkotykach. Nawet po głupiej marihuanie ciężko opisać komuś, kto tego nie próbował. Dużo, dużo rzeczy ciężko opisać, a jeszcze jak się jest prostym człowiekiem, jakimś Krzysztofem Kononowiczem, no to jest ciężko opisać cokolwiek. Właściwie proste rzeczy jest ciężko opisać. Tu jest, jest ogółem całe te takie coś, że to, no to się nie da opisać po prostu całe te. No to ogólnie, no domyślam się, że ludziom może być ciężko opisać. Ciekawe w ogóle jest też to, zauważyłem, że no, na przykład w tej książce Raymunda Moody'ego właściwie pierw myślałem, że to jest jakiś chrześcijanin, bo większość relacji to była właśnie od osób, które widać było, że są reprezentami tej wiary, no ponieważ pojawiały się anioły, jakaś dolina i tak dalej, którą choćbym kroczył w ciemnościach, to zła się nie ulęknę. No i takie różne rzeczy, takie wizje związane z chrześcijaństwem. Kiedyś, jak zrobiłem lepszy research, dzisiaj nie miałem za bardzo czasu, to dotarłem do różnych takich bardziej absurdalnych albo związanych z innymi wierzeniami relacji. Dziś, no, tak nie zdążyłem, ale już kiedyś o tym opowiadałem, że ci, którzy wierzą w co innego, to doświadczają innych wizji. No i jak to wytłumaczyć? Był nawet taki, co widział Drakulę. Spotkał podczas śmierci klinicznej. Drakula. No i... Ale potem sprawdziłem, okazało się, że Raymond Moody, no to on tak też niezbyt jest tam ceniony i lubiany przez chrześcijan, bo się zajmował okultyzmem, panie, a to okultyzm to on nie będzie szczarostwa uprawiał, albowiem obrzydliwe jest to dla pana. I tak dalej. Nie wolno. Czarostwo jest zakazane. I czarownictwo też. Nie będziesz tam wieszczył, chodził po ogniach i tak dalej. No i tutaj, ale wygląda na to, no sam Raymond Moody słabo spełnia tutaj troszeczkę kryterium bycia prawdziwym naukowcem, jak dla mnie, ponieważ on twierdzi, on w to wierzy, o wszystkie te relacje to on stwierdził już, że to go przekonało już od razu, że istnieje życie poza życiem, po śmierci. Ciekawe, skąd facet, który jest tam... zdaje się psychiatrą, zaraz jeszcze sprawdzę. Psycholog i lekarz amerykański. I no to na pewno mądry facet, wykształcony. Czemu on nie bierze pod uwagę tych różnych ewentualności, które ja teraz biorę, na przykład, że nie wiem, że tunel widać, ponieważ gałka oczna obumiera i nasza anatomia warunkuje pewne doznania. W ogóle we śnie zauważyliście pewnie, to jest... W ogóle też jest inna jeszcze wersja, że mamy w sobie ten mózg saczy i gadzi. Ten gadzi jest nam bardziej z tyłu i jest bardziej taki pierwotny, bardziej odporny też na niskie temperatury, na różne niedogodności. I mamy ten saczy mózg, który jest bardziej delikatny, bardziej subtelny i bardziej taki wyrafinowany jakby, ale też bardziej podatny na jakieś niedotlenienie, na temperaturę i tak dalej. I często jest tak, że w tych krytycznych sytuacjach wyłącza nam się ten mózg właśnie saczy i zaczyna ten gadzi działać. I jakiś też naukowiec wysnuł taką teorię, że te doznania różne to jest komunikacja tych dwóch jakby modułów naszych w mózgu, nie? Mamy też ośrodki odpowiedzialne za sen, które są właśnie gdzieś tam w tej korze mózgowej, bardziej z przodu. I one są też bardzo podatne na to niedotlenienie i są jakby w stanie takim alarmowym, nie? Gdzie się bardzo mocno mobilizują.
podczas tych różnych krytycznych stanów. To by mogło też tłumaczyć, skąd te wizje. Znaczy, nie wszystko tu jest zbadane. Słuchajcie, ja nie jestem takim znowu sceptykiem strasznym. Nie będę was tutaj przekonywał, że nie ma życia poza życiem. Wręcz przeciwnie. Dzisiaj miałem kilka przemyśleń takich, że jest to jednak całkiem możliwe, bo nawet współczesna nauka często wkracza w takie rejony, które naprawdę niczym nie odbiegają od różnych mistycznych wizji, od teorii mówiących o tym, że są jakieś wyższe byty, że jest nawet no, różne niestworzone rzeczy i tylko to jest nauka niekonserwatywna, można tak powiedzieć. Nieortodoksyjna, niekonserwatywna, taka, no nie taka, jaką reprezentuje na przykład Potrzeba, tak, który jest właściwie takim naukowym konserwatystą mocnym. Ale są też naukowcy, którzy się nie krępują, żeby bardziej wybiec do przodu, bardziej pofilozofować, bardziej snuć różne nawet dziwne teorie o takich też naukowcach wam dzisiaj opowiem w dalszej części, bo to się nawet trzyma jakoś tam kupy i wcale nie ma tu przewagi kupy w tym. Czas na tutaj przepukanie gardła.

0: Są pewne wspólne cechy śmierci klinicznej, to znaczy pewne doznania wspólne, które to doznania są, przeżywają osoby, które doświadczyły NDE. I są to, tu sobie wynotowałem, no właśnie to, że ciężko to opisać słowami, to już było. Bardzo często się pojawia, że w momencie, kiedy już odpływamy, już czujemy, że odchodzimy, że coś jest bardzo nie tak, to osoby, które umierają, które odchodzą, słyszą bardzo wyraźnie właśnie dobre pytanie. Czy potrzeba widział światło w tunelu, gdy miał udar? No, to jest ciekawe. Właśnie nikt się o to go nie zapytał, nie? Może tak wszyscy wyszli z założenia, że takiego sceptola, twardo stąpającego po ziemi, takiego racjonalistę, to nie ma co pytać o takie rzeczy w ogóle. No, ale właśnie słyszenie głosów lekarzy, którzy mówią na przykład, o, już po nim, albo o, biegał, skakał, podskakiwał, nadawał w radio 5 godzin i umarł. No. Przy mikrofonie. Jak mu tam było, krawiec? No. I to jest taki, wiecie, taki punkt przełomowy, tak jakbyście, wyobraźcie sobie taki film, nie, że ktoś właśnie, główny bohater, ciemność widzi, jak na seksmisji, ciemność widzi i słyszy tylko taki głos z echem, już chyba po nim, tam, no, taki, wiecie, przełomowy moment i bardzo podkreślone te głosy, które mówią, że właśnie umarliśmy, że odeszliśmy, że już się nic nie da... Panie, to się nic nie da zrobić, to już tylko po grabarza. To polscy lekarze tak mówią. Panie, to już pozamiatane. Nie ma co reanimować. Szkoda czasu. No, następna rzecz to doświadczenie takiego stanu błogości, stanu spokoju, miłości wszechogarniającej, ciszy. Ale to nie zawsze, bo niektórzy czują strach. O, a tu mi pisze słuchacz, dostałem prywatną wiadomość, że doświadczył dwa razy w życiu utratę przytomności. Ja ostatnio, słuchajcie, idę sobie, o mało też, aż przysiadłem na ziemi, sobie idę i mam taki metalowy płot z dziurą, takie, wiecie, taka metalowa rama i tam w środku nie ma siatki, bo ktoś wyciągnął i można sobie przejść, tam chodzę sobie na skróty. I się zapomniałem schylić i jak przywaliłem łbem w ten metal, to aż się przewróciłem. Takiego strupa, kurczę, jeszcze do dzisiaj mam na łbie. Se łeb aż se rozwaliłem, huknąłem, aż stuknęło. Pisze tutaj słuchacz, mogę chyba powiedzieć, no nie mówię, nie zdradzam nazwiska, Adam pisze, że pamięta stan błogości i hasanie po łące, niczym w Biblii. I to było, gdy miał 18 lat. No, to takie świadectwo. Widzicie. No, szkoda, że tu ten, nie głosowo, ale dobra, tak też możecie mi pisać. To też, no, jest jakaś ciekawa opowieść, jakaś informacja. To jest ten Adam z Edenu. No, to jest Adam, który widział Eden. No, to widzicie, jakich mamy słuchaczy. No. I no, ale jak mówię, słyszałem też o takich przypadkach właśnie, że ludzie czuli się bardzo niepewnie, ale ta niepewność coraz bardziej zanika zwykle, to się powtarza, że nawet jeśli ktoś patrzy na swoje ciało, to w ogóle jest o wychodzeniu poza ciało, to jest chyba jedna z bardziej tajemniczych rzeczy. Out of body experience, tak? Obserwowanie samego siebie z góry, z perspektywy. Co jest niesamowitym z pewnością doznaniem. Mi się udało, miałem raz przypadek, kiedy zobaczyłem jakby swojego sobowtóra. Osobę, która wyglądała tak samo jak ja. I była ubrana jeszcze w podobny sposób. Też długie włosy, czarna czapeczka, tak, na czarno ubrany i lekki zarost. Patrzę, byłżebym to ja? I tak się dziwowałem. I to jest dziwne, zobaczyć siebie w trójwymiarze. To, że widzicie siebie nagranego na kamerze, w lustrze, to nie jest to samo. Zobaczyć siebie trójwymiarowego to jest coś innego jednak. I tutaj jeszcze pisze Adam, że 2 miesiące temu drugi raz był i jakby zasnął i nagle jak się obudził i zasnął. Nie wiem, coś poplątałem. Ale uważa słuchacz, że to mogło być związane z jego... z wpływem religii, ta wizja, czyli no nie jest to chyba osoba wierząca, która byłaby przekonana, że po prostu doświadczył prawdziwego raju z zaświatów, tylko raczej no po prostu taka wizja, która została podsunięta przez tą naszą rzeczywistość. A tymczasem na antenie pojawił się profesor Leniuch. Witam cię, profesorze.
1: Dobry wieczór, dzień dobry. Cześć, Krawcze mówi, że tak nikt nie dzwoni, zwłaszcza w temacie, no to sobie pozwoliłem. Mogę kontynuować, czy chcesz jakieś tak w gadkę wejść, jeszcze coś kontynuować? Bo
0: nie, no po prostu mów, co tam.
1: Dobra, no to powiem tak, kilkanaście lat temu już dobrych, a w technikum jak byłem, a któregoś tam dnia mocniej z kumplami żeśmy przybalowali, że tak powiem, było trochę alkoholu, który tam wypłukuje sporo minerałów. Następnego dnia miałem 2 godziny WF-u, mocnego grania w piłkę nożną i zaczęło mnie boleć serducho i to tak fest. Opowiadałem już o tym chyba tutaj kiedyś. Wylądowałem w szpitalu na recepcji. W sumie to się tak zaczęło, że poszedłem do domu, mówiłem, powiedziałem do mamy, że mnie strasznie serce boli, wysłała mnie do szpitala. W szpitalu zszedłem. Okazało się, że mnie tymi prądami całymi reanimowali, żeby mnie wybudzić, bo mi serducho stanęło i powiem uczciwie, nie pamiętam stamtąd nic oprócz tego, że po prostu się obudziłem i powiedziano mi, co się stało.
0: A, czyli nie było żadnych mistycznych doznań zupełnie?
1: Zupełnie nic, po prostu.
0: A może były tylko ci się wykasowały? Bo może widziałeś za dużo. Ja będę teraz jak fantaści, będę opowiadał niestworzone rzeczy. A może byłeś w innym wymiarze i zwiedziłeś niesamowite levele, w ogóle 7 poziom piekła i 8 nieba i wiedziałeś tak dużo, że musieli ci wykasować to wszystko z głowy.
1: No to chyba, że tak.
0: A może ta skarpetka, no która tu leży na ziemi u mnie, to nie jest skarpetka, tylko to jest statek takich małych obcych, którzy się upodobnili do skarpetki, żeby taki kamuflaż i to nie jest, mimo że pachnie jak skarpetka moja śmierdząca i wygląda jak skarpetka i jak biorę do ręki, to waży tyle co skarpetka i tak fakturę ma jak skarpetka, to jest na pewno statek obcych, kamuflaż i tam są w środku obcy.
1: Pytanie jest jedno, co moja skarpetka robi u ciebie?
0: No, nie będziemy się z tym kryli już. Uprawialiśmy seks. I co? I łyso wam?
1: No właśnie.
0: Czas na coming out.
1: Dobra, to teraz to już ci reszta patronów zniknęła. Nie, wiesz co? Tak serio. Miałem takie przeżycie. Żeby było śmieszniej, to pamiętam, że w tym szpitalu dużo czasu jeszcze spędziłem podpięty do kroplówek z wszelkimi możliwymi tam płynami. No i wypuścili mnie po kilku godzinach, może kilkunastu, nie pamiętam dokładnie, późną nocą do domu wróciłem.
0: No to ty kurczę, to jesteś z nożem w brzuchu wbitym, to gdzieś się prądem rażą, serce ci staje. Taki jesteś biedny, taki pokrzywdzony, poturbowany.
1: tutaj nożem, tam w serducho. Nie, no wiesz, za dzieciaka się różne dziwne rzeczy robiło, no i za dzieciaka za młodzieżowych lat, nie? No to też takie doświadczenie. Żeby było śmieszniej, to pamiętam, że to był bardzo nietypowy ból w klatce piersiowej. To był taki ból, który już wręcz dusił. No i pewnie gdyby nie to, że ogarnąłem się do tego szpitala, to może by się skończyło tak, że padłbym w domu albo gdzieś wyszedł z kumplami i padłbym gdzieś tam, przyjmijmy to, w parku, czy gdzie my tam się szwendaliśmy. Wtedy jeszcze komórek nie było i mogłoby nie być leniucha na przykład.
0: No, ewentualnie mógłbyś tak jak w filmie Judo Honor 9 popatrzeć się do kamery i powiedzieć: a co tam? I tak zawsze byłem bez serca. Tak, jak nawet jak ci serce wysiadło, to a co tam? I tak zawsze byłem bez serca.
1: Zawsze.
0: I co, czyli żadnych doznań mistycznych, żadnego przewijającego się filmu z całego życia, gdzie taka retrospekcja, gdzie mały leniuch dostał swój pierwszy młotek, taki zabawkowy, taki...
1: taki z klocków Lego. Nie, retrospekcję z życia miałem tylko raz wtedy, kiedy dom wysadziłem w powietrze. Powiem uczciwie, że trwało to kilka sekund, zanim ogarnąłem, co się właśnie stało, i miałem taką srogą retrospekcję z życia, i w sumie to do dzisiaj nie mogę za bardzo w to uwierzyć, bo stałem może z 1,5 metra od butli, która wybuchła, zmiotło dwie ściany plus dach domu, a mi się nie stało nic.
0: Twój film, także... twoje życie to jest jakiś także... film sensacyjny. Taki...
1: Ja już pokazywałem tutaj, pamiętam, czy na Pysko, czy gdzieś tam pokazywałem ruiny domu, który, że tak powiem, wystrzeliłem w powietrze. No, wiesz, człowiek był głupi, robił głupie rzeczy, ale fakt, wtedy miałem retrospekcję i miałem dużo czasu na retrospekcję tego, co zrobiłem, bo za karę stałem 17 godzin w kącie.
0: Taka sroga kara. Za zniszczenie domu. Za wybuchnięcie domu. Jakby to powiedział Kubuś Puchatek. Kurczę, no, niezłe ziółko z ciebie. No, ale może to jakaś jest lekcja, którą musisz przerobić. Niektórzy uważają, że... No, Hindusi wierzą, że musimy się wyzwolić z pewnego kręgu karmicznego i przeżywamy tutaj różne życia, które są dla nas lekcją, aby na przykład naprawić szkody z poprzedniego wcielenia, aby nauczyć się, czego nie powinniśmy robić, albo żeby doświadczyć czegoś, czego w poprzednim życiu zupełnie nam brakowało. To może twoje poprzednie życie było bardzo takie nudne, mało spektakularne, no to teraz masz bardziej Michaela Baya i wybuchy, noże w brzuchu, i elektrowstrząsy. W plecach, przepraszam. Bardzo no. Tutaj się wkradła niedokładność.
1: Nie, z dwóch stron. I w brzuchu, i w plecach. Dobra, kończę. Zrobię miejsce dla kolejnego słuchacza, bo na pewno ktoś chce zadzwonić, także no, miło, słucham
0: że,
1: dalej.
0: Miło, że zadzwoniłeś. Trzymaj się, cześć.
1: Hej.
0: No, widzicie, jakie jajca.

No, z tego uczucia błogości to też doświadczycie po zażyciu różnych substancji. Nawet po marihuanie ja to się czuję bardzo błogo, taki wyluzowany. Czas mi się kompresuje i kreatywność wzrasta. I mam 100 tysięcy fajnych, zajebistych pomysłów, które potem jak wytrzeźwieje się okazują głupie. Ale nic to. Co my tu mamy dalej? Dźwięki podobne do buczenia lub dzwonienia. No właśnie, jakieś takie dzwony w tle się pojawiały. Albo dzwonki, takie dzwonek na mszę żałobną. Albo dzwony obwieszczające właśnie, że umarł krawiec, umarł i leży na desce. Jakby mu wpłacić donejcika, zatańczyłby jeszcze. Dobra. No i... No to, to,

To znaczy, powiedzmy, że ten aparat słuchowy jest jakoś tam ograniczany i zakłócany i... No albo na przykład dźwięki gdzieś tam idą sobie do podświadomości, a do nas dociera tylko coś tam, tak wiecie, piąte przez dziesiąte, siódma woda po kisielu. Wrażenie właśnie przemieszczania się przez tunel, czasami to się pędzi przez ten tunel, bywa też, że pojawiają się jak jacyś osobnicy, świetliści, kolesie świetliści, którzy nas tam za rączkę gdzieś prowadzą i pomagają nam w tych trudnych chwilach, no bo to, wiecie, przeprowadzka to zawsze jest niepokój, coś o tym wiem, się co jakiś czas przeprowadzam i to zawsze jest taki niepokój, no to, a tutaj jest przeprowadzka w ogóle 2 metry pod ziemię i jednocześnie w zaświaty, to jest bardzo stresująca przeprowadzka. No i ci przewodnicy się pojawiają. I to są często jakieś takie nadistoty, nie? Ale tutaj można taki sobie łańcuszek zrobić różnych powiązań. Zauważyliście, że cały czas to przyrównuję do snu, bo dla mnie doświadczenie właśnie near death experience, doświadczenie śmierci, stanu śmierci, troszkę przypomina taki sen i rządzi się to jakby podobnymi prawami. Troszkę się to różni, ponieważ sny są bardziej chaotyczne. Czemu nie ma takich relacji, że na przykład zgwałciłem anioła, a on mnie zdzielił berłem i wyskoczył kaczor Donald? Wiecie, coś takiego chaotycznego. I po prostu... Czemu to tak nie ma? Tylko wszystko jest takie bardziej poukładane. Wiecie, o co chodzi? No mam taką teorię, że... No bo tak. Pierwsze nasze wizje są bardzo mocno uwarunkowane naszą biologią, chemią mózgu i tym stanem, w którym się znaleźliśmy. A we śnie jest tak, że jedna wizja jakby potrafi wywołać różne następne. Trochę taki fraktal się robi, nie? Po prostu jedna wizja podsuwa nam inne. Zauważcie, jak to jest we śnie. O czymś sobie pomyślimy i to się pojawia i dookoła tego tematu, który sobie zwizualizowaliśmy, nagle powstają inne związane z nim. To zawsze jest jakiś związek, nie? Albo na zasadzie przeciwieństw. Osoby, które doświadczają tego tajemniczego stanu, często twierdzą, że czują na przykład ciepło takie wielkie, nie? We śnie często wszystko działa na zasadzie takich przeciwieństw i kontrastów, czyli myślimy sobie, żeby coś się nie stało, żeby coś się nie stało, żeby coś się nie stało, no i się stało, nie? Albo o, jak to ten człowiek jest zły, co przede mną stoi, a on nagle taki dobry się staje. Po prostu tak jakby sen nam robił na przekór troszeczkę. I myślę, że to może też być na podobnej zasadzie, że nam jest zimno, tak? Ciało nam się ochładza, jesteśmy gdzieś tam w deszczu, jakimś wypadek samochodowy, zimno, śnieg. No i zimno, zimno, zimno. I nasza podświadomość dostaje te sygnały, bo już my tego nie odbieramy. One gdzieś tam sobie idą do jakiegoś twardego dysku, do którego nie mamy chwilowo dostępu. Ale mózg to wie. I podsuwa nam przeciwną wizję, że nie, jest ci cieplutko, bo ty gdzieś tam sobie w głębi siebie myślisz, zimno, zimno, zimno, a mózg stara się coś na to zaradzić i podsuwa ci, nie, cieplutko jest, cieplutko. Wiecie, takie przeciwieństwa, jak we śnie, przynajmniej ja tak mam w snach, że robią mi tak jakby trochę na przekór. Nie macie tak też czasami? Bo ja tak. Spotyka się też innych ludzi zmarłych wcześniej. Rodzinę właśnie, która nas odwiedza, znajomych, którzy przychodzą jakby się spotkać z nami. To jest kolejna rzecz, która się powtarza. No i tutaj znowu bym powiedział, jest to zagrożenie, ta przeprowadzka, nowy świat. Ktoś musi mi pomóc, chciałbym, żeby ktoś mi pomógł. A jeżeli ktoś ma nam pomóc w takiej jeszcze sytuacji, no to kto by to mógł być? Mózg znowu podsuwa rozwiązanie, jedyne w zasadzie możliwe. No bo kto miałby nam pomóc? Żywy? Nie, musi to być ktoś, kto już w tych zaświatach jest.

0: jest. Tak jakby jakiś program po prostu podsuwał jedyne możliwe, najlepsze, optymalne rozwiązanie. No tak może być. Nie upieram się przy tym, no może nie, ale trzyma się to kupy trochę, nie? Świetlista istota też. No to jakiś taki guru z innego świata, no to zawsze będzie ktoś świetlisty, kto nam przyjdzie i wyciągnie rękę. Jakiś Bóg, Jezus, w zależności od wyznawanej wiary. No ale jak mówię, może to być też hrabia Dracula. U kogoś, kto całe życie horrory oglądał i bardzo się wampirami interesował, nie? Jak we śnie, no. A nie mieliście nigdy, że spotkaliście swoich krewnych we śnie? Bo ja wielokrotnie. I to często byli jacyś tacy dziwni. Tacy, wiecie, po prostu widać, że wymyśleni, tak? Przefiltrowani przez jakieś nasze, moje w tym przypadku przemyślenia, obawy, albo to, jak widzę daną osobę. No na przykład jeden z członków mojej rodziny przyśnił mi się kiedyś jako półpająk taki. Pająk z głową członka mojej rodziny i coś tam mnie ścigał, nie? To było związane jakoś tam pewnie z sytuacją życiową i relacjami międzyrodzinnymi. No i co, myślicie, że to była prawdziwa ta osoba? Zresztą skąd ona by się wzięła w moim śnie, skoro żyła, nie? I wiele, wiele razy, bardzo często mi się mój ojciec śni, mojej matce też. No i co, on przychodzi z tych zaświatów, bo nie żyje, nie? Przychodzi z tych zaświatów i w śnie robi jakieś głupoty absurdalne? No, bez sensu, nie? Tak, więc da się to jakoś tam wytłumaczyć. No właśnie, retrospekcja. No właśnie, taki przegląd naszego życia, to często się pojawia, cofnięcie się w czasie do okresu dziecięcego, potem szkoła, no to już jest ciekawe, to już jest dosyć ciekawe, ponieważ wynikałoby z tego, że muszą, że gdzieś tam na dnie tej bazy danych w naszym mózgu są zachowane te informacje. To znaczy, no ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że bardzo dużo jest, znaczy, że jest zachowane więcej różnych danych, niż my sobie zdajemy sprawę. Po prostu ciężko nam się do tego dobrać troszeczkę. I dodatkowo uważam, że ten nasz analogowy komputer działa na nieco innych zasadach niż komputer, no taki cyfrowy, zwyczajny. I że to jest o wiele potężniejsza maszyna niż nawet jakiś Mac, iMac mini 64 GB RAM-u bajrancki z 8-rdzeniowym procesorem i dyskiem SSD i tak dalej, że to jest o wiele potężniejsza maszyna i że tutaj następują takie różne, działają takie mechanizmy, które być może kiedyś w komputerach też się pojawią, że starsze dane, te, których już nie używamy, chociaż to by było niepraktyczne w zasadzie. Chodzi mi o to, że wyobraźcie sobie, że macie dużą ilość filmów na twardym dysku i że one, system wasz operacyjny poznaje, że tych filmów już nie oglądaliście 5 lat i zaczyna je coraz bardziej kompresować, zmieniać ich rozdzielczość od razu na mniejszą, tak jak na YouTubie macie tam 240p, a możecie sobie przełączyć też na 720, albo na 1080, albo na 4K, że macie żyletę. Chociaż dla Etama to oczywiście jest wszystko to samo, to się niczym nie różni, takie 4K od 240p, bo to samo jest. Też mnie to rozbawiło. Wiecie, to są takie, to Etam jest takim technologicznym ekscentrykiem, to prawda. Ja tam jak sobie przełączę z 480 na 720, to już widzę olbrzymią różnicę, bo zaczynam widzieć fakturę skóry bohatera, a wcześniej była rozmyta, to nie wiem, jak Etam tego nie widzi. Może on ma jakiś taki telewizor stary, Rubin, miłośnik starych sprzętów, może ma jakiś taki telewizor Rubin i tam faktycznie różnicy nie widać, bo masz, jak nawet jak sobie 4K włączysz, to masz to rozdzielczość 320x240 podzieloną na pół z przeplotem. Grzesiek się dodzwonił, witam serdecznie.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Dobry wieczór, witam pana, co powiesz ciekawego?
1: Może tak na ziemię zejdę, bo ostatnio też tak było o szóstych, siódmych gęstościach. O historii pogrzebów w Polsce i w ogóle znaczenia tego, że ludzie byli pogrzebani. To jest bardzo długa tradycja, kiedy przyjęliśmy chrzest i nie ma zapisków. Są teorie, że Kościół katolicki jakby unicestwiał konsekwentnie, żeby nie dowiedzieliśmy się o tym, że wierzyliśmy w tych bogów, w których tam wierzyliśmy wcześniej, ale co ciekawe, te święta, w które poganie wierzyli, nie udało im się dat zmienić, tak? Było przesilenie zimowe, letnie i tak dalej, jest Boże Narodzenie, Bóg tam według historii, koło, nie pamiętam, luty, marzec jakoś, tak? Jezus umarł, ale dali na ten poganów przez te 500 lat nie mogli przekabacić, więc robili 24 grudzień, ale nie o tym. Tylko właśnie mówię o tym, że dawniej palono szczątki, tylko po to, żeby jakieś tam złe demony ich nie pętały, tych naszych bliskich.
0: To ciekawe, żeby nie wstali z grobów jako jakieś utopce, czy tam wąpierze.
1: Tak, i stąd właśnie pierwsze zapiski z tam 1200 roku, 11-12 wieku o Drakuli. Znaczy nie o Drakuli, bo Drakula to już jest tam ta południowa Europa, tak, i ten krwawy król, cesarz, nie wiem jak mu tam było.
0: U nas to były jakieś zmory.
1: Tak.
0: Upiory chyba to były te, co wstawały z grobów, nie?
1: Tak, bo właśnie nagle przychodzą starsi, mądrzejsi, mówią nam, że on nie tak, jak wy to robiliście przez setki lat, nie, teraz trzeba w ziemi go zagrzebać. No i to chodzi ci po głowie, myśl tak, jak on się odkopie, co, nie, taki. No zresztą oni widzieli śmierć na co dzień, nie dożywali 40 roku życia, ktoś miał 35, już był starcem i się go pytano rady, tak, więc oni widzieli śmierć na co dzień, każdy o to wiedział, że to miał co sobie wyobrażać. My nie widzimy śmierci, nawet jak bliski zginie w wypadku czy coś, to jest 5 minut, 15 pozamiatane, nie masz kieł nawet, że samochód się tutaj zawinął na drzewie, nie ma lekko kora drapana, służby przyjeżdżają, sprzątają, ruch jedzie dalej.
0: No właśnie, to ciekawą rzecz zauważyłeś i poruszyłeś, że kiedyś ludzie obcowali ze śmiercią o wiele, wiele częściej. Przecież i na choroby się umierało często, i dzieci umierały, i jak miałeś tam czwórkę, to ci dwójka przeżyła najsilniejszy.
1: To i tak dobry wynik, tak?
0: Faktycznie. A dzisiaj jesteśmy już uwrażliwieni o wiele bardziej. I pewnie to też ma wpływ na postrzeganie tej śmierci bardzo diametralny, no bo jak coś z czymś często obcujesz i powszednieje to tobie, no to pewnie inaczej zupełnie podchodzisz, nie, do tej śmierci niż my teraz.
1: Na pewno.
0: Chociaż my oglądamy bardzo często w telewizji, na YouTubie, na filmach. No i to pytanie teraz, jak mocny jest to substytut, jak bliski prawdziwemu doświadczeniu? No ciężko powiedzieć, no jakoś tam obcujemy z tą śmiercią, na przykład mogąc sobie zobaczyć autentyczne wypadki czy trupy na takim głupim YouTubie. No, na żywo to dochodzą nam jeszcze walory zapachowe, że tak powiem. Trup potrafi naprawdę okrutnie śmierdzieć. Kiedyś mi się pijak rozłożył, jeden sąsiad, może nie powinienem tak brzydko mówić, pijak sąsiad się rozłożył, no ale taka była prawda, bo umarł chyba z przypicia przy kaloryferze jakimś i po prostu smród nie do opisania takiego trupa zgnitego. A wyobraź sobie, że kiedyś w ogóle gdzieś tam te zwłoki wrzucano z jakichś dołów, wszędzie trupy, bo jakaś wojna i jeszcze ludzie się nie myją. albo taka święta Agnieszka, która się nigdy nie myła w ogóle. I tak wszyscy jeszcze przyjdą do kościoła, tam jakieś trupy, woń znakomita. I jeszcze za okno wyrzucają jakieś gówna, wylewają. Średniowiecze to czadowy okres w ogóle.
1: Czadowy, na pewno czadowy.
0: No, czadowy, w dosłownym tego słowa znaczenia, czad. Można się zaczadzić.
1: Tak, jeszcze jeśli chodzi o zwłoki, w ogóle one były bardzo, bardzo cenne dla rodziny i nie tylko rodziny, jeśli ktoś był to znany, święty Wojciech, za którego odkupienie zwłok, tylko zapłacono równowartość wagi w złocie. No to na tamte czasy, no to... Wiesz, to 80 ton złota, tak? W tamtych czasach, w XI wieku, wow. I to było honorowe, tak? Zarąbali gościa, kazali sobie zapłacić w złocie za wagę i to było i tak honorowe oddanie. Dawniej ludzie budowali grobowce bardzo duże, bardzo, bardzo... No, opowiadało się o dziadkach, pradziadkach. Teraz takie już coraz mniejsze... Nie wiem, czy masz rodzinę na takim cmentarzu, który jest stary, taki stary cmentarz, czy jakiś nowszy, który jest taki bardziej płaski, równiutki, alejki równiutkie są teraz.
0: Równiutki raczej, no taki komunalny.
1: Ja mam na takim starym właśnie i widać te takie duże, ogromne grobowce, kilka metrów kwadratowych, co mają. No są też tam po 500 lat i tak dalej, grobowce najstarsze. I to się zmienia. Teraz już ludzie coraz mniej przyjmują wagę do tego, co się stanie z nimi po śmierci.
0: A myślisz, że to dobrze, czy źle?
1: Myślę, że to dobrze. Myślę, że to nasze rozbujałe ego. Chcemy być ważni za śmierci i jeszcze po śmierci nie wyobrażamy sobie, że tak nagle przestaniemy być ważni. Jeszcze przez tą chwilę chcemy być na tym świecie ważni. Mieć ten duży grobowiec i największy krzyż i największy napis. I nie z granitu, tylko z marmuru. Nie z marmuru czarnego, tylko białego w ogóle, żeby błyszczał.
0: Tak. Ale też mi się wydaje, że nawet u rodziny mojej takiej, która zawsze przywiązywała wagę, też jakoś jakby tak coraz mniejsze nie tyle przywiązanie, co taki, wiesz, no mniej się przejmują jakby tym wszystkim. To tak po prostu spowszedniało. Może po prostu kolejni członkowie rodziny odchodzą i człowiek się przyzwyczaja. No nie wiem sam. Ja przyznam się, że nie przywiązuję. To nawet jest mi zarzucane trochę, że za mało się opiekuję grobami, że nie przywiązuję wagi takiej dużej. Znaczy, no był czas, że chodziłem bardzo dużo no, na cmentarz, co jakiś tam czas się sprzątało, tak, a teraz tak coraz mniej też, jakby, no i to tak źle widziane też troszeczkę jest, nie, że tak nie dbasz. Tam się wdawałem w dyskusję jakieś, że ja tłumaczę, że dla mnie to jest kamol tylko i że inaczej trochę do tego podchodzę, że myślę na przykład często o tych osobach, które odeszły, a niekoniecznie czuję taką potrzebę, żeby iść ze szmatą i szorować co chwilę, nie? Bo niektórzy też to zauważyłem, tak podchodzą, że niby tacy są uduchowieni, tak przywiązują wagę, a idą na ten cmentarz i tu wiadro, tu szmaty i tak przychodzą i nie, że tam jakaś, wiesz, kontemplacja, czy tam, czy zaduma, czy pomyślenie, tylko tak, no, tu trzeba wyszorować, o, tu wazon ukradli, a to ja tu wezmę od tego, jak nam ukradli, to ja tu wezmę, temu zabiorę, tu trzeba by te nowe płytki zamówić, o, tu się urwało i tak cała wizyta na cmentarzu to szorowanie, grabienie i do domu, nie?
1: Tak, gdybyś tylko o tym było. Ale jeszcze potrafił ze trzy sąsiadki obgadać przy tym grobie. Jedna putuje lewą, druga prawą stronę. A tatu, widziałaś, a z tym poszło. Tak, taka kontemplacja to jest. Przypomniałeś mi taką, dawno o tym nie myślałem zresztą.
0: Ale też, ja mam, nie... taką, też mam taką, wiesz, no. Teorię, słuchaj, że... Bo to jest tak, jak ktoś jest jakimś artystą na przykład, czy na przykład lubi czytać książki, interesuje się duchowością, czy ma jakieś inne takie hobby, które mu daje troszeczkę tej transcendencji, tego pomyślunku właśnie o tym, co po po życiu, a czy Bóg istnieje, to ma tą duchowość zaspokojoną na co dzień właściwie. A ktoś, kto żyje bardzo tak przyziemnie, wróci z pracy, tam Grażyna znowu te mielońce, te pierdział po nich znowu i to, a ten mi nie oddał kasy, a to ja mógł, tam telewizor se pstryknie, reklamy pogląda, idzie spać. I to on raz do roku czuje potrzebę na przykład, żeby bardzo się zadumać, żeby sobie, wiesz, doświadczyć trochę tego klimatu takiego, żeby sobie tam porozmyślać, pofilozofować o naszym tutaj bycie na tym łez-padole i tak dalej, albo sobie na przykład zaspokaja te wyższe potrzeby tym, że pójdzie sobie do kościoła raz na miesiąc, czy raz na dwa tygodnie, czy raz na tydzień.
1: Tak, czy na kogoś innego pogrzeb, tak? Ludzie umierają wtedy właśnie tam kilka razy w roku.
0: No i ten ktoś, on nie rozumie, że na przykład ja jestem zaspokojony już w tym temacie i mam tego pod dziurki w nosie troszeczkę na przykład i on chce, żeby inni żyli tak jak on, czyli żeby żyli bardzo tak przyziemnie i twardo stąpając nogami po ziemi i nie rozmyślając w ogóle, nie filozofując, nie interesując się duchowością przez cały rok, ale żeby tak jak on raz do roku się ich wzięło, nie? No to przepraszam, nie narzucajmy innym, jak mają żyć. Każdy z nas trochę inaczej przeżywa te rzeczy, inaczej ich doświadcza i w innych okresach i zrozummy to, nie?
1: Tak, choć my Polacy właśnie mamy bardzo, bardzo podobną kulturę tego spędzania myślenia o zmarłych i o pogrzebach, ale tylko wtedy, co mówisz, że artysta może inaczej to na cały rok sobie to rozdzielać, no to jak ten sławny cytat mówił Horacego, bodajże, poprawcie, jak się mylę, wybuduje pomnik twardy niż ze spiżu, no to właśnie tymi działami przedłuża swoje życzenia, coś zrobisz, jakąś artystyczną sztukę, napiszesz książkę, która przez pokolenia będzie czytana, no to tym się możesz zapisać na kartach historii, niekoniecznie, że będziesz miał duży, ja to tak przynajmniej rozumiem, duży grób, największy na cmentarzu, i z najlepszego marmuru. A jeszcze może o właśnie kulturze chowania pogrzebów w Polsce. Nie mieliśmy kraju przez 125 lat, czy 123 lata. I w różnych zaborach było bardzo różnie, ale no może nie bardzo różnie, było podobnie właśnie. Nie był zakaz zgromadzeń. Nie było wtedy internetu, nie było, że na krótkofalówce tutaj jakaś wioska się buntuje, czy kawałek miasta się spotyka, coś podejrzanego jest, tylko profilaktycznie był zakaz spotykania się. Inaczej, zakaz zgromadzeń. I on był włączony tylko z powodu pogrzebu. Wtedy cała wieś potrafiła przyjść, pożegnać jednego gościa i wtedy było to przez lata, przez naprawdę lata, dawni ludzie krócej żyli, więc tylko mieli, to była jedna z większych wartości w Polsce, jaka, jeśli chodzi o wspólnotę, łączenie się. Mm-hmm. I potem się, no już nie było tak jak teraz, jak się to mówi, scypa. Już nie było tak, że sobie do wieczorka pili, tylko pogrzeb był od 12, a o 3 już byli w polu. Ale mieli te parę godzin dla siebie. Była wojna. No to też, no, szczątki leżały w kurtę, no, robili masowe groby żołnierzy, dalej cały czas kultura związana z pogrzebami. Stalinizm, potem ten komuna, PRL, tak samo były często zakazy zgrupowania się tylko podczas pogrzebów, nie? Więc u nas to bardzo głęboko siedzi przez wiele pokoleń, jest to zakorzeniona kultura. Nigdzie na świecie, nie podróżowałem po świecie, ale z tego, co czytałem, mieszkam za granicą, to nie czuję tego w ogóle, co w Polsce, kiedy jestem na Dniu Zmarłych. To jest całkiem coś innego.
0: No, ciekawe to, co mówisz. I chodzenie do kościoła też jakoś zaspokajało potrzeby właśnie takie społecznościowe i pewnie też upowszechnienie się internetu, łatwość komunikacji też nie sprzyja właśnie rozwojowi takiej formy spotykania się na pogrzebach. No, ale dla osób starszych na przykład to pewnie nadal pozostaje czasami dla jakiejś takiej babci prostej w chuście, co mieszka sobie na wsi, to jest to nadal jakaś możliwość spotkania się ze starymi znajomymi, pewnie z osobami, których się nie widziało wiele lat. No nie wiem, możliwe, że nadal tak jest. Tutaj dwa mądre cytaty chrześcijańskie przytoczył Pytajmierz, który, jak się domyślam, już wielokrotnie tutaj to pokazywał i jest osobą wierzącą, ale tak bardziej, jak to się mówi, no bazuje tam na Ewangeliach, na Biblii, a niekoniecznie na kościółkowym. Ja powiem szczerze, że bardziej jakoś szanuję tych chrześcijan, którzy nie są katolikami. Znaczy, bardzo lubię też niektórych katolików, są fajnymi ludźmi, tak? No ale jeśli miałbym oceniać, która duchowość, która wiara mi bardziej odpowiada, zdecydowanie wolę tych chrześcijan, takich wyzwolonych, niezależnych, niezrzeszonych. Często jakoś to bardziej wszystko ma sens. I tutaj cytaty no, z Biblii, która powinna być podstawą dla chrześcijanina, a nie kodeks kościoła katolickiego, czy tam jakieś inne gówna. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. To jeden cytat. Drugi. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź ze mną. Mną z dużej litery, to ja chyba zacznę też tak o sobie pisać. Ja z dużej litery. A zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. No właśnie, czyli ani to Jezus nie przywiązywał wagi do pogrzebów, do trupów, do zwłok i tak dalej. I sam Bóg też mówi, że nie za bardzo te rzeczy są dla Niego jakoś specjalnie ważne. No.
1: A to nie było jak wtedy Jezus na początku Nowego Testamentu szedł i rekrutował swoich uczniów. Jeden mówił: nie, bo muszę sieci z ojcem łatać, a nie przejmuj się rybami, ze mną zrobisz więcej. I tak chyba jeden właśnie miał ojca grzebać, chyba któryś z apostołów. Tylko nie wiem, czy nie pokręciłem, ale to mnie trochę rozbawiło.
0: Coś tam było, że ktoś chciał iść z Jezusem, ale powiedział, że jeszcze musi pogrzebać swoich tam bliskich.
1: No właśnie, nie wiem, czy jest no,
0: a Jezus mu: nie, gdzie tam będziesz grzebał, no tak. Idziemy. Szybko. A my jeszcze tutaj...
1: No, tutaj korki stalogii, mam co tam będziesz robił. Ojca grzeba.
0: Weź go tam, wrzuć do jakiejś dziury. I już.
1: No ale tak to z Biblii można na dużo rzeczy wytłumaczyć. Ciekawą mamy kulturę, jeśli chodzi o chowanie ludzi, na pogrzeb ludzi i ale to na plus jednak. W tym zwariowanym świecie wczoraj w ogóle uśmiechniętych, wymalowanych na te czaszki, takie plastikowe stroje, takie świecące rogi. Jeśli to oglądasz, to nie ma to żadnej głębi. Nie mówię o Halloween, to już samo słowo w sobie jest stereotypowe, tylko to sposób, w jaki to się przejawia, to jest taka tandeta, że to bardziej tandetnego dnia nie widziałem. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle. To jest okropne. To
0: ale
1: już
0: popatrz
1: u nas,
0: na to inaczej.
1: Przejście wieczorem po cmentarzu, właśnie ludzie w zadumie i te świecące tysiące cniczy, no to jest niebo, dwa nieba nieporównywalne, bardziej jakieś ładniejsze święto.
0: No, ale popatrz na to, na przykład, że takie Halloween to gdzieś tam, jak sięgniemy wstecz, no to było takie zawsze święto, które miało oswajać śmierć, nie? I w tym też jest coś ciekawego, że po prostu oswajanie śmierci zamiast umartwiania się, no tak w drugą stronę, nie? Tutaj masz jakby strach przed śmiercią. Mi się wydaje, że różne instytucje religijne to są trochę tacy podpalacze, którzy pierw podpalają, potem gaszą, albo tacy truciciele, którzy nas zatruwają jakimś strachem przed śmiercią i tak dalej, a potem przynoszą nam ukojenie i lek na to, nie? I tak to trochę działa od wieków, że sami tworzą zapotrzebowanie na to, żebyśmy potem ich zapraszali na te pogrzeby i że przyszedł jeden z drugim i tam coś wybełkotał, wymamrotał i wziął 1000 złotych za to. W ogóle całkiem niezły biznes, nie? Można powiedzieć, bo ludzie zawsze umierali, będą umierać i umierają i można na tym zawsze zarobić. Nie wiem, pamiętam Halloween z Irlandii, ludzie poprzebierani w różne dziwne stroje, przebrani za różne postacie z filmów, żonglowanie ogniem, tam połykanie ognia, jakieś akrobaci, no fajne, no. No ale głębi w tym nie ma faktycznie, no co najwyżej jakaś próba oswojenia tej śmierci, ale raczej ludzie dzisiaj na to chyba tak nie patrzą, na jakieś oswajanie się ze śmiercią, po prostu chcą się bawić. Współczesny człowiek chce się bawić, nie?
1: Tak, tak, dokładnie, tak. Hedonizm taki, że nie, głęb, tak, tak.
0: Ale czy to nie
1: raczej
0: jest oswajanie, lepszy,
1: tak? Może takie było założenie pierwotne i to by miało sens, tylko to poszło w drugą stronę i to jest kolejny dzień, gdzie można się zabawić, tak.
0: A czy to nie jest lepszy świat, gdzie ludzie się bawią i są weseli od takiego świata, w którym się smucą, są wystraszeni i tak dalej?
1: To mnie znowu wizja Huxleya się przejawia, zabawić się na śmierć.
0: No od razu Huxley.
1: No bo wszędzie zabawa. Właśnie to wtedy, co na początku rozmawialiśmy o tym, że komuś umarł ktoś, i czekali na rodzinę i nie było chłodni i ten trup się rozkładał i dla niektórych to było ważne, jechali końmi 3 dni, 4, 5, może bez przesady, jednak ludzie obcowali ze śmiercią i troszkę może te wartości mieli lepiej poukładane niż teraz, kto tutaj ubieramy się w czaszki i tak dalej, jednak masz wypadek samochodowy, jadą 4 osoby, ty jesteś jedną z nich, przeżyłeś, 3 są w ogóle na drugi dzień już umalowane, utagowane cukierkowo. Też nie ma nic po 2 dniach, tak? Posprzątane, pozamiatane, nie ma nic. Wspomnień, nie ma tego, tej głębi. Wszystko jest odebrane, bo trzeba się bawić, nie można się smucić, oglądać trupy.
0: Mi się wydaje, że pomimo tych cmentarzy, pogrzebów, rytuałów, chodzenia do kościoła, nie wspomina się za bardzo zmarłych, przynajmniej to obserwuję w kulturze chrześcijańskiej, w której jakoś tam się wychowuje i w niej egzystuje. Nie widzę tu jakiejś większej głębi, wiesz? Widzę jeden wielki rytuał, odbębnienie tego, co trzeba, bardziej tradycja po prostu. I bo tak robią wszyscy, bo tak trzeba, bo to jest tak, się godzi, ale nie widzę tu jakiegoś, słuchaj, głupiej pogrzeb humanistyczny, tak zwany, czyli taki, na który nie zapraszamy księdza, tylko kogoś, kto powie, coś opowie o tym, co umarł. Wydaje mi się już czymś ciekawszym niż wygłoszenie tej samej taki, formułki.
1: Szczerze.
0: Wyobraź sobie, no porównaj sobie, tu ci przychodzi ksiądz, pokropi i odbębni tą samą formułkę, bo często tak jest, że on ma jedną formułkę, wierszyk przygotowany. Panie, coś nam niech spoczywa. A wyobraź sobie typa, który przyjdzie, coś opowie i zażartuje o tym, żył tak jak żył, a pamiętacie wydarzenie, kiedy zaskoczył was wszystkich tym i tamtym. Ludzie faktycznie wtedy coś powspominają tego zmarłego. To jest zupełnie co innego, jakieś takie bardziej naturalne, fajne, szczere, pożyteczne, ciekawe, coś wnoszące, tak mi się wydaje, no. Ale wiesz co, do tego trzeba po pierwsze chęci, po drugie wyłamania się z pewnych stereotypów, wzorców i sztywnych schematów. Nie każdy to potrafi. Po trzecie potrzeba pewnej otwartości, wyobraźni, odwagi, żeby wystąpić i powiedzieć coś o tym zmarłym. Niektórzy to potrafią, a ci, którzy nie potrafią, to zostaje im właśnie zrzucenie całej odpowiedzialności, całego tego rytuału na księdza i stać z rękami na jajach założonymi i głowa w dół i słuchać, tak?
1: Tak, tak, to mi się też nie podoba, jeśli to jest taka procedura i tylko tyle, bo byłem na takich pogrzebach, że ktoś z rodziny bliski, czy przyjaciel był księdzem zmarłego i przyjechał z bardzo daleka, czy z daleka, z sąsiedniego miasta. Ja raz czy dwa byłem na takim pogrzebie i to była, może więcej czy raz czy dwa, to był całkiem co innego. to było całkiem co innego. Właśnie raz brat zmarłego to robił pogrzeb, bo to widać było. No, to iść do pierwszego lepszego, za samą usługę zapłacić, to jest całkiem co innego niż właśnie ktoś, kto jest zżyty z rodziną, czy tak jak mówisz, mediator jakiś, niekoniecznie ksiądz i to jest, no.
0: No, Danusia i Kuba, Danka i Kuba podchodzą bardzo luźno tutaj i sobie życzą. Danka chce być spopielona i rozrzucona, to tak jak ja. Ja też chcę tak właśnie. Ja chcę, się, żeby mnie spalili na kremówkę i rozrzucili w cztery strony świata i żeby nikt się nie musiał potem ze szmatą nad moim grobem siedzieć. I żeby go w krzyżu nie bolało, nomen omen, w krzyżu.
1: To na koniec, tak wcześniej mówiłem, że anegdotę powiem, na koniec anegdotę. Tak a propos apel, jeśli macie dziadków lub babcie, to dbajcie i szanujcie, ja nie mam już od dawna ani babci, ani dziadków. I żałuję, że mój dziadek o II wojnie dużo opowiadał, tylko ja się mały byłem, nie znałem się i ile bym miał Boże teraz pytań do niego. No, Warszawę płonącą i tak dalej, potem do Rzeszy byłby wywieziony. Ile bym miał pytań do niego? Jeśli macie dziadków żyjących, czasem jest tak, że babcie, dziadkowie opowiadają tym samym w kółko, ale jeśli ich zagadacie, to dużo pamiętają jeszcze. Także dbajcie. To powiem taką ciekawostkę, mój dziadek był kamieniarzem i to w czasach, kiedy nie było prądu jeszcze pewnie, jak zaczynał, i szlifował je ręcznie na wodzie kamienie różne, takie glazury. I on sam sobie zrobił pomnik na cmentarzu. Przepraszam. Dla siebie, dla babci. I zrobił sobie już tak z 10 lat przed tym, dobrze się czuł, nie był chory. I on ten pomnik był dla niego, bo on był kamieniarzem, był czymś takim, o, już działkę ma na cmentarzu. Zresztą miał dwa kroki do tego cmentarza i raz płyty odpadły jakieś, tam klej nie wytrzymał, były mrozy i po bokach kilka płyt odpadło, że był, ja byłem wtedy w czwartej podstawówce może. A to były wakacje, więc zapytał się, czy mu nie pomogę. No to ja, jasne, że tak. No i zamówił majstra, też starszego gościa. No i tak bierzemy wiaderkę, jakieś tam narzędzia, idziemy z dziadkiem na rowerze, tak dziadek prowadzi te narzędzia, tak na kierownicy wiaderka z jednej, z drugiej strony, idziemy przez las na cmentarz. No i gdzie ten skurwysyn miał tu być, dziadek do niego, nie? Ja już mu zapłaciłem tego i tak dalej. No tak patrzę na dole, jest grób i tak jak otwiera się ta wnęka, taki był beton na dole. Tam na tym betonie wyryte kamieniem. Zaraz wracam. No to ten właśnie ten gościu, który miał mu te płyty kleić, nam pomóż. Ale to było koło alejki. Wyobraźcie sobie, ile ludzi przechodziło to na groby. Pisze, zaraz wracam. Na wejściu do krypty.
0: A tak na koniec, w jaki sposób ty chciałbyś być pochowany?
1: Też spalony. Bo...
0: Jakaś moda.
1: Nie, raczej nie moda, tylko
0: może to
1: co,
0: jest...
1: mi, co mi da zajmowanie jeszcze miejsca w jakimś tam sarkofagu na tym grobie, czy no raczej nic mi już nie da.
0: No właśnie, zakładając, że faktycznie przechodzimy w jakiś inny stan skupienia, no to raczej w tych zaświatach nas chyba takie marności nad marnościami, typu czy ktoś nam wypolerował szmatą dobrze i znicza zapalił, to aż tak bardzo nas nie obchodzą. Już jesteśmy, pewnie doświadczamy takich niesamowitości i inaczej patrzymy trochę na wszystko, a nie tak bardzo przyziemnie, że o,
1: przy założeniu, że istnieje ta inna gęstość, to tak jak mówisz, a jeśli nie istnieje, to tym bardziej.
0: To tym więc bardziej.
1: W obu przypadkach.
0: No właśnie. Czyli co? Czyli wniosek jest taki, że groby są bardziej dla żyjących i cmentarze są bardziej dla żyjących. Zresztą do takiego wniosku też kiedyś moja matka doszła, rozmawiając ze mną, a zawsze była taka bardzo za... Ale w końcu tak się przełamała i mówi, no słuchaj, to jest dla żyjących są te groby, może, no i może to potrzebne jest. No widzicie, nawet osoby gdzieś tam z poprzednich pokoleń dochodzą już do takich wniosków, które są chyba prawdziwe.
1: Może to też taka większa motywacja do tego, by żyć tak, żeby coś potomnym, ewentualnym nie ma potomków, mam nadzieję, że będę miał kiedyś, zostawić coś więcej niż tylko marmurowy kawałek płyty, tylko może by, jeśli ma już wspomnieć, to czymś fajnym, tak? Czymś się zapisać w historii, pomóc na przyszłość, nie wiem.
0: Właśnie, niech naszym nagrobkiem będzie jakieś nasze dokonanie, jakaś rzecz, którą zostawimy po sobie, jakieś dzieło, nie? Jakiś mega dobry uczynek albo jakieś wydarzenie ciekawe, które stworzyliśmy. No nie wiem, cokolwiek, coś takiego monumentalnego, bardziej epickiego, ważnego.
1: Zespi rzut, tak.
0: No, a nie tylko kamień, grób pobielany, a wewnątrz pełen nieczystości.
1: No, tak.
0: Dobra.
1: Dobra, dzięki za telefon, za możliwość podzielenia się.
0: Prońcie bardzo i zachęcam do dzwonienia częstszego jeszcze.
1: Trzymaj się. Na razie, cześć.
0: Cześć, cześć. No widzicie, można sobie też i na wesoło pogadać o śmierci. I na luzie. Gdyby to była rozmowa jakichś księży, to oczywiście to by nie uchodziło. Byłaby zaduma, kontemplacja i, prawda, i ubogacenie siebie nawzajem i pewna taka zaduma towarzysząca tym dniom wzniosłym, proszę ojca. No dobra, a tymczasem przerwa muzyczna. Muszę udać się tam, gdzie król chodzi piechotą i myślę, że zdążę w 4 minuty, 4,5 minuty. Nick Cave i przyjaciele, Death is not the end. Cover Boba Dylana zresztą.

biedny pytajmierz martwi się przeprowadzką i tym, że nie ma na meble nowe. Człowieku, bądź jak Steve Jobs, który w ogóle nie miał mebli, tylko sobie wszystko na podłodze kładł i siedział sobie na środku, medytując. Po co? Ja też żadnych mebli w ogóle nie mam w sumie. Zawsze wystarczają mi te, które są już na miejscu w nowym mieszkaniu. Porozrzucane trochę rzeczy. Meble to jest najgłupsza rzecz na świecie. I co, przyprowadzać się z tymi meblami, taskać, taszczyć to? Kiedyś miałem na starym mieszkaniu jakieś takie ładne, dębowe meble. Jak to, ile to było wożenia, ile to człowiek się namęczył, jakie to kloce były. Straszne, już nie chcę mieć mebli nawet. Chcę, teraz mój dobytek da się spakować do kilku walizek, kilku kartonów. Każda przeprowadzka idzie mi bardzo szybko. Ciachu machu i do piachu. Znaczy ciachu machu i po strachu. Brachu. I tak jest fajnie, powiem wam. Miałem kiedyś jakąś kolekcję książek, komiksów, gier, jakieś sprzęty. Wszystko to gdzieś się porozchodziło po ludziach. I zupełnie nie odczuwam braku. Trzeba się po prostu w pewnym momencie nauczyć takiego nieprzywiązywania się do klamotów i tyle. Polecam wszystkim. A tu nadal śpiewa Cave. Zapomniałem wyłączyć. No już dzięki ci, Mikołaju. Mikołaju Jaskinio.

do grobu i tak nie zabierzecie, znaczy ten, do grobu i tak nie zabierzecie ani w zaświaty niczego z rzeczy materialnych, tylko samych siebie i swoje lęki, strachy. No właśnie też taka kolejna myśl, która mi przyszła do głowy, że mianowicie wizja życia nieskończonego, wizja jakiegoś raju, w którym już żyjemy po wsze czasy, przez eony, i zabieramy ze sobą cały nasz bagaż także przykrych doświadczeń, naszych różnych wyrzutów sumienia, świadomość rzeczy, które źle nam, które nam nie wyszły, różnych błędów, które popełniliśmy, i co? I żyć z tym w nieskończoność i o tym myśleć? To takie fajne? Dlatego wizja wiecznego życia zawsze mi się jakoś nie podobała i zawsze myślałem tak sobie, że wolałbym, aby tego nie było. Jednak ta hinduska perspektywa, w której w końcu uwalniamy się z kręgu karmy, z tego więzienia karmicznego, z tego cyklu, o, cykl, to jest dobre słowo, no to cykl, z tego cyklu kolejnych wcieleń, i w końcu dostajemy nagrodę w postaci uwolnienia się od tego i roztopienia się w niebycie, rozproszenia się w kosmosie. To jest piękna perspektywa. A nie, że gdzieś będę siedział i żarł w nieskończoność przy stole, bo są też tacy, którzy, na przykład chrześcijanie, którzy sobie wyobrażają niebo jako taki Asgard, że, znaczy, przepraszam, taką Walhalę, tak? Gdzie sobie siedzą przy stole i żrą i opowiadają historyjki ciekawe. Kiedyś się o to zapytałem, to mi odpowiedział chrześcijanin, że no a co ty, krawiec, nie chciałbyś sobie wiecznie smakołyki pałaszować i sobie gadać obyczajnie? A powiedziałem nie, a to głupi jesteś. No, to co to? Ja wiem, że to jest bardzo przyjemne, ale siedzieć i żreć, i tańcować, i gadać, no bo nie będzie grania na PlayStation, nie będzie imprez, jakichś takich domówek z oglądaniem filmików, nie będzie, nie wiem, dyskoteki, nie będzie, tylko będzie to siedzenie przy stole, takie rajskie bardziej przyjemności, nie? Zresztą, wiecie, a jak sięgniesz po jakąś książkę pornograficzną, to grzech, to nie wolno. A jak se uruchomisz jakąś grę brutalną, gdzie się zabijają, to grzech, to nie wolno. Bo jedzenie jest tylko właściwie takim, ale nie za dużo, bo to grzech. No, to nie wiem, o co tam można w tym robić w raju, żeby nie grzeszyć. Nic mi się tu nie klei z tym rajem. Raj, tarira, raj. Dziękuję za taki raj. Ale niektórzy pewnie krzykną, w to mi graj, że będę sobie jadł, ale nie za dużo, żeby się nie obżerać, bo to grzech. I będę sobie gadał, ale nie przeklinając, bo to grzech, nie? No to przepraszam bardzo. To już większym, lepszym rajem jest życie tutaj, bo można przeróżne rzeczy robić i to jest fajne. Dobre, złe. Zresztą zdaniem niektórych, wielu jest takich uduchowionych ludzi, którzy mają swój jakiś tam własny, taki, wiecie, współczesny bardzo system wiary, który gdzieś tam się troszeczkę stara się zazębiać z różnymi naukowymi, no, z nauką po prostu, tak? Gdzieś tam zahacze o fizykę kwantową, stara się w to wstrzelić. I to jest taka współczesna duchowość, nie? Która postrzega Boga jako zbiorową świadomość, absolut, którego wypustkami, cząstkami jesteśmy wszyscy, i który stara się zdobywać doświadczenia przez nas, bo sam nie może, bo jest myślącą inteligencją, duchowością kochającą. Są takie właśnie wierzenia, popularne ostatnio, coraz popularniejsze, bo one są trochę bardziej aktualne, trochę bardziej nawiązujące do nauki, do science fiction. Bardziej to ludziom wszystko jakoś gra, trybi, nie? Niż nieco archaiczne już wierzenia w stylu, że czekają na nas 44 dziewice.
W ogóle z tymi dziewicami, no popatrzcie, niektórzy nadal wierzą, że pójdą do takich zaświatów, gdzie dostaną na wstępie ileś tam dziewic, nie? I tu też można się zastanowić, te dziewice to są tutaj z żywych, idą i tam w nagrodę mogą być rozdziewiczane przez tych Arabów? To fajna nagroda, świetne po prostu. I to jak dziewice, to co, takie 12-letnie na przykład, tak? To raj dla pedofilii chyba jakiś. Chyba znowu coś powiedziałem kontrowersyjnego, ale no... To pokazuje, jak bardzo w poważaniu głębokim mają reprezentanci tej wyjątkowo patriarchalnej religii kobiety, że one w nagrodę są rozdziewiczane w zaświatach może przez wieki jeszcze. Może się cudownie jeszcze błona dziewicza zrasta i można ją znowu rozdziewiczać tak w nieskończoność. I jej jedynym zadaniem jest bycie rozdziewiczaną przez dzielnego wojownika Allaha na przykład. To cudowna wizja. Wspaniała. To ja już wolę te new ageizmy chyba. Zresztą to nie jest takie głupie. A teraz wam opowiem trochę o Nancy Denison, prawniczce z USA, która w 1994 roku doznała wstrząsu anafilaktycznego. I przeżyła śmierć kliniczną. I twierdzi, nawet napisała książkę o tym, twierdzi, że zaszła troszeczkę dalej niż różni inni doświadczający właśnie śmierci klinicznej. Trochę więcej widziała, trochę więcej się dowiedziała, a o tym, co widziała i się wywiedziała, to ja wam zaraz opowiem. Tylko sobie beknę.

No więc Nancy rozmawiała z różnymi istotami z zaświatów, czy raczej z tego tak wynika, że to była właśnie nasza zbiorowa świadomość, co jakoś tam mi ta wizja odpowiada, że wszystkie te dusze, te nasze małe i pojedyncze, osobne świadomości ulatują lub cały czas one gdzieś są, powiedzmy, w innej gęstości, w innym wymiarze, ale tutaj działają w naszych tych ciałkach, a potem wracają do tego niesamowitego miejsca, gdzie wszystko jest jednym i się gromadzi, tak jakby zlewa. No wiecie, tak jakby kropelki wody przeciekały przez jakieś sitko, a potem znowu przez lejek skupiały się w jeden strumień i wpływały znowu do tego zbiornika, w którym wszystko jest zlane, nie? I można wszystko zlewać tam. I powiem wam, że taka właśnie wizja tej zbiorowej świadomości i jest właśnie bardzo powszechna. Ona się pojawia też w różnych wierzeniach, pojawia się we współczesnych, we współczesnych systemach wiary. Pojawia się nawet u naukowców. O tym właśnie zaraz też powiem. Nancy też szybko się zapytała o to, co no, dla ludzi jest takim chyba jednym z ważniejszych pytań właśnie i jedna z największych zagadek, kim jest Bóg? No, w tym przypadku nie czy istnieje, tylko kim jest. To pytanie zadała i odpowiedzi były na przykład takie, że jest to pierwotny byt przede wszystkim, który jest źródłem wszystkiego i jest czującą świadomością. Właśnie, której my jesteśmy małymi cząstkami, tak jakbyśmy się oddzielili, nie? Jakoś tam się, nawet w pewnym sensie jest to kompatybilne z chrześcijaństwem trochę, no bo coś takiego tam było, że wszyscy jesteśmy częścią Boga, tak? Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, można to interpretować sobie tak, tak, wiem, że ten wstrząs anafilaktyczny to jest bardzo mocna i wyjątkowo taka ostra reakcja alergiczna, ale ta pani właśnie po tym miała kłopoty z odzyskaniem życia. Aż tak, to trzeba ją było reanimować. Wiem, że to bywa też, że się straci tylko przytomność, no ale to... Aha, no bo tu pisze właśnie też Adam, że on przeżył taki wstrząs i obudził się, gdy go już gdzieś nieśli. No. A przeżyłeś wtedy jakiś near-death experience? Czy tak jak w przypadku leniucha było od razu po prostu odzyskanie potem świadomości i niepamiętanie? Aśtarsieran, tu się pojawia. Aśtarsieran, Sheran, Sheran, Aśtar, Aśtar. Wszystko jest częścią właśnie tego bytu, tego wszechbytu i jego wibracją, wibracje, prawda, wibracje, intencje i gęstości. Pamiętajcie, to trzy ważne rzeczy. Nie ma płci, nie ma charakteru w naszym sensie rozumienia. Nie. Adam pisze, że nie miał żadnych doświadczeń, po prostu się obudził. Tak jak napisał. Jest to taki byt uniwersalny bardzo. Taki, że on
nas nie karze za różne rzeczy, nie chce nas karać, nie domaga się, aby go tam czcić, no tutaj to jest bardzo niekompatybilne z tą wizją Boga Ojca surowego, który domaga się wielbienia, czczenia go, wypełniania nakazów, rozkazów i tak dalej. To jest taki bardziej, wiecie, Bóg hippies, nie? Taki... Dobrze, man, wszystko dobrze robisz. Co byś nie robił, człowieku, to dobrze robisz. Ważne, że robisz. Ja się nie mieszam, wiesz, zamiesz. No, taki, wiecie, taki bardziej Bóg. Ani męski, ani żeński, to taki

morderstwo, na gwałty, na niesprawiedliwość i tak dalej. Po pierwsze dlatego, że nie chcę ingerować, dając nam i temu światu wolność całkowitą, a po drugie sama doświadcza tych wszystkich rzeczy przez nas i chcę tego doświadczać, bo jakby jedyną radością egzystencji tego bytu jest właśnie eksperymentowanie, doświadczanie, nauka. To samo, co my robimy, tylko że my robimy to pojedynczo, a tu mamy taki byt złożony z tych, taki zbiorowy. W ogóle z przekazów tych różnych ludzi, którzy głoszą rzeczy pokrewne do tego, co teraz czytam tutaj z relacji Nancy Denison, jest taka informacja, że właściwie nasz indywidualizm, nasze indywidualne postrzeganie, nasze ego, to, że żyjemy sobie tu osobno, a nie wszyscy razem w jednym, to jest w ogóle ewenement na skalę wszechświata dosyć duży i dlatego Ziemia jest bardzo ciekawym miejscem do nauki i takim bardzo ciekawym eksperymentem, tak? Bo standardem we wszechświecie, nawet u innych cywilizacji, u szaraków też, jest to, że oni są bardzo tacy zbiorowi. Szaraki miałyby się komunikować ze sobą w ogóle telepatycznie i stanowić, być takimi, chyba mrówki coś takiego mają też, że one są taką zbiorowością i że potrafią właśnie wspólnie coś tam wykonywać, nie? I się ze sobą jakoś tam komunikują sprawnie bardzo i nie traktują siebie jako, no co za indywidualizm u mrówek, nie? One są po prostu, one są mrowiskiem, one są społecznością i to jest nierozerwalne. U różnych owadów to widać, nie? Jakby. I to jest taki standard właśnie u innych cywilizacji. Ponoć u innych bytów, nawet z innych tam wymiarów gęstości, z innych planet. To jest standard. A Ziemia jest takim troszeczkę wyjątkiem, że to jest takie miejsce do doświadczania, taka podobno w skali wszechświata bardzo trudna szkoła. I tutaj się trafia, żeby... No, ja wiem, że jak Tadzio Owsianko mówię, bo to jest bardzo... To są mądre przekazy od ojca. Mi się dzisiaj przyśniło. Ja tu przyniosłem taki rysuneczek. Dziecko namalowało. Tutaj widać właśnie... To widać dziecko indygo, bo przekaz jest tutaj kosmiczny wprost. Pokażę. No i nie ingeruje ten wszechbyt. Wszechbyt, nadbyt, odbyt. Nieegoistyczny jest. W ogóle ego jest wyłączone. Tutaj taka sprzeczność właśnie z Bogiem Ojcem. On jest bardzo egotyczny. No właśnie, i Nancy przeszła przez różne te obszary tych zaświatów, aż doszła do tego źródła. Tak to nazwała źródłem, źródło wszystkiego. I naturą tego źródła jest ponoć tworzenie. Wiecie co, to jakoś to się trzyma właśnie kupy. Wyobraźcie sobie, że jesteście ostatnimi ludźmi. Już nie ma nikogo, tylko jesteś ty. Właśnie do ciebie mówię teraz. Do ciebie, tylko do ciebie. I nie ma nikogo innego, nie macie z kim pogadać, a macie niesamowite możliwości, komputery, wiedzę programistyczną, taką, że w ogóle najlepszy programista tu na Ziemi wysiada, dowolną możliwość wykreowania. No to co zrobicie? Pewnie ja bym sobie stworzył sztuczną inteligencję, rozmnożył ją jako... nadałbym temu jakiś czynnik losowy, aby się tworzyły różne te byty, troszeczkę inne od siebie. Stworzyłbym dla nich wirtualne środowisko, potem sam stworzył sobie awatara, żeby móc tam żyć i żeby stworzyłbym taką symulację świata po prostu sobie. Żeby nie być sam, żeby móc sobie poeksperymentować, żeby móc coś tworzyć i patrzeć jak to. Taka super bajeranska gra komputerowa, w którą mogę się bawić w nieskończoność i dzięki niej doświadczać tego wszystkiego, czego już nie mogę w tym wyniszczonym, postnuklearnym świecie, gdzie mam tylko tą czarną skrzynkę, super komputer kwantowy. Stworzyłbym sobie taką symulację i bym był tam takim bogiem, krawcem.

i krawczyzm by obowiązywał. I bym się domagał, aby krawiec był najważniejszy. I nad krawca nie ma innego. I krawca czcić będziesz we dnie w nocy, a będzie on ci do pomocy. I jam jest krawiec twój. No i tak bym ten zrobił. A potem bym pomyślał, kurde, to... pytanie jest, czy miałem jakieś takie przeżycia mistyczne, dziwne? No właśnie nie. tylko po dragach. No i co? I bym... Potem by mi się znudziło bycie tym wszechbogiem takim, wiecie, zdystansowanym trochę, no bo nikt się nie może tego ze mną pogadać, to bym się skopiował, zrobiłbym sobie drugiego awatarka, taki krawculek, to by był krawcul, a to by był krawculek, syn jego. I bym przyszedł tam, żeby tak móc sobie pochodzić, popić winko tego i no. I tak, żeby móc bliżej ludzi być. I bym powiedział, że krawculek i krawcul jesteśmy jedno. A ludzie by zastanawiali się, jedno? To znaczy, że krawcul jest w krawculku? A krawculek jest krawculem. A potem by się jakieś cwaniaki pojawiły i jeszcze by ten matkę krawculka czciły i ducha krawcowego i by zrobiły czwórce. Mama krawiec, jej syn krawculek i krawcul i duch krawczyzmu są, to jest święta czwórca krawcowa. No, a ja bym się złościł, ale nie mógłbym nic tam robić, bo nie chciałbym zepsuć tego świata, żeby tam poustawiać wszystko, bo wiedziałbym, że zaraz popsuję, bym się nie tykał i bym musiał coś wymyślić. O, to daję wam wolną wolę, żeby nie musieć sam robić tam nic, zmieniać, bo jeszcze zepsuję, niech sami robią. I niech tego... Piekła bym nie zrobił żadnego wirtualnego, tylko bym straszył, że o, tu... Za wszystko bym powiedział, obżeranie się w ogóle męki na wieki i rozżarzonym łańcuchem po jajach będziesz bity. Obżartuchu. I leniuchów bym bardzo karał też. Nie wolno się lenić. A no, i tutaj bym stworzył profesora leniucha, takiego, który byłby symbolem leniuchowania i to by był najgorszy wróg, bo lenistwo byłoby najgorszym grzechem. A najmniejszym byłoby zabójstwo, na przykład. Taki grzech, wszyscy byś tam, zabijajcie się, ale uważajcie, a leniuchowanie byłoby najgorsze. No nie wiem, coś tam by się wymyśliło. A te doświadczenia po dragach, no nie wiem, no bardzo takie mistyczne bywały też. To wam kiedyś mówiłem, że mi się flashback włączył pod prysznicem, nie? Że przyniosłem się w jakiś taki, jakbym lewitował po wszechświecie, wiecie, planety, coś, i zobaczyłem taką postać przeogromną, która siedziała na planecie jak na taborecie. Nawet nie czuję, że rymuje. No ale autentycznie, siedziała na planecie jak na taborecie. I taka miała tak zasklepione gałki oczne, taka jakby biała z marmuru ogromna, taki gigant na planecie siedzi jak na taborecie i nie ma oczu, nie ma gęby, też taka zasklepiona i on nagle się obraca w moją stronę, ja taki wydygany, o Jezu, i się obudziłem pod prysznicem. Ja się nie kąpię w narkotykach, ja się w wodzie plazmowej tylko... A Kuba na demona obżarstwa się pisze tutaj. Kuba by się tam pojawiał ten jako taki kusiciel. Hej, hej, zjedz hamburgerka. O, grilla zrobiłem. Zapraszam, chodźcie. Dobre mięsko tutaj. Tam przerzuca hamburgerki. I no, to by był taki mroczny demon barbecue, by się nazywał. Demon barbecue, tak by go nazywali. Nikt by nie znał jego prawdziwego, najmroczniejszego imienia, Kuba.
było nieznane i dawno zapomniane starożytne imię demona barbecue. Kuba. O, jak zjadłeś dwa hamburgerki, to jest grzech ciężki. To musisz za karę, nie wiem co, musisz nie jeść za karę przez 2 tygodnie. Aż będziesz już tak dogorywał i umierał. Albo musisz zjeść coś, czego bardzo nie lubisz. To taka pokuta, szpinak na przykład. Tak, więc widzicie, to grzech ciężki. No i właśnie ogółem całe te... takim celem wszystkich istot we wszechświecie miałoby być według Nancy doświadczanie po prostu. Doświadczanie i... różne istoty... różne cywilizacje, inne reprezentanci różnych innych cywilizacji, to są po prostu inne wcielenia. Zwierzęta tutaj na Ziemi, to wszystko są wcielenia tego źródła, które na różne sposoby doświadcza. I te doświadczenia są dzięki temu cenne, że są tak różnorodne i są też dostosowane jakoś tam do lekcji, którą dana świadomość sobie chce odbyć. W praktyce to by chyba wyglądało tak, że gdzieś sobie tam przebywamy w tej zbiorowej jaźni i nagle się oddzielamy, nie wiem czy na własne życzenie, chyba tak, że tak jakbyśmy wchodzili do gry, nie, do multiplayera jakiegoś, pyk i no i żeby to miało sens, to musi być wykasowana ta informacja, że się wcielamy, bo co to by była za gra, znaczy ta gra akurat nie miałaby sensu, gdybyśmy wiedzieli, że gramy w grę, nie? To taka właśnie sprytna gra. W ogóle kiedyś też miałem taką filozoficzną myśl, że to, że my tutaj gramy sobie tak powszechnie w gry, że to jest tak ważne się dla nas stało, to granie w gry i że tworzymy te gry, że to jest w sumie najbardziej prężna gałąź rozrywki obecnie. Te wirtualne światy różne, nie? Te World of Warcraft, różne GTA, że to by sugerowało, że to jest jakieś ważne zjawisko, że to jest dla ludzi granie, doświadczanie, wcielanie się, że to jest jakiś ważny element naszej bytności tu w tym wszechświecie, nie? Bo po co my to robimy? No tylko dla rozrywki, no jest dużo innych rozrywek. Po prostu wiecie, jak na górze, tak na dole. Gdzieś tam na samej górze, na czubku tej piramidy rzeczywistości jest główny admin, który tworzy gry, a my takie małe adminki tutaj też w te gierki gramy, nie? Tak to może być. Ziemia miałaby doświadczyć co jakiś czas zmian wibracyjnych, których efektem są ogromne kataklizmy. No, taki kataklizm, jaki zniszczył dinozaury, wielki potop, i to jest taki reset jakby dla planety, który jest czymś konkretnym spowodowany, albo raczej w tym przypadku po prostu następuje cyklicznie. Nie wiem, taki reset bezpieczeństwa, że co jakiś czas po prostu wszystko się odświeża, nie? Może taki, jak taki zaśmiecony system operacyjny, który trzeba reinstalować co jakiś czas, nie? Mamy określony czas, żeby tutaj coś zbudować. Może takie zabezpieczenie, żeby to się po prostu nie wypaczyło za bardzo, żeby gra się za bardzo właśnie nie zaśmieciła, żeby, no nie wiem, albo jak coś jest nieudane. No bo dinozaury można by uznać za taki nieudaną ewolucję być może, nie? Gady wyewoluowały w bezrozumne bestie, które potrafią tylko niszczyć, zjadać się. No coś nie wyszło. Gdyby to wyszło tak jak trzeba, to by tutaj reptilianie chodziły sobie. Reptole. Cywilizacja reptilian.
Taka zupełnie pozbawiona duchowości i taka, że samica może zjeść na przykład męża, jak jej nie odpowiada, jak jajko już zniosła, to na przykład stwierdza, już niepotrzebnym, przepraszam, ale muszę cię zjeść. To czemu? No bo tak, no dobra, haps i nie ma. No, szukam sobie następnego i takie najlepsza zabawa to wojny, wszyscy się biją ze sobą. Chociaż może przesadzam, może gady mogłyby wyewoluować w bardzo takie normalne, rozsądne stworzenia. My tak węże źle postrzegamy, bo się mamy jakieś takie lęki pierwotne, nie? Człowiek kiedyś był zupełnie bezbronny przeciwko wężowi do czasu wynalezienia kowbojków. Gdzieś tam w trawie się czaił, chapsnął i trup od razu, nie? No człowiek się bał tego węża. A to jest w sumie wspaniale wyewoluowany stwór. Wręcz doskonały. I co jeszcze, o czym jeszcze nam mówi pani Nancy? No na przykład to, że człowiek po osiągnięciu pewnego poziomu, takiego właśnie tej świadomości, zyskuje pewną energetyczną sygnaturę DNA, która jest miarą naszego takiego levelu w tej ewolucji, nie? Że już osiągamy taką świadomość, że ona ma wpływ aż na nasze DNA. I tutaj no czasami się mówi o tym, że nasza świadomość, nasza intencja men ma większy wpływ na naszą rzeczywistość niż nam się wydaje. Powiem wam, że nawet naukowcy już takie teorie wysnuwają. Ale jeśli taka wizja lub wizja hinduistyczna, ta z kręgiem, z cyklem karmicznym, z którego trzeba wyskoczyć, jakby kiedy się osiągnie w końcu ten wymagany poziom, jeśli to by było prawdziwe, to raczej nie ma miejsca na duchy przodków, no bo tutaj jest jakaś rozbieżność i jakaś nielogiczność, no bo albo się po śmierci wcielamy w jakiś następny od razu byt i sobie dalej przechodzimy kolejne lekcje, albo wędrujemy w jakieś zaświaty i możemy się kontaktować. Źródłem doniesień pani Nancy jest jej książka, po prostu. Napisała książkę o tym. A można sobie też poszukać, znajdziecie na YouTubie wykłady, gdzie się o niej, o tej pani sporo mówi. Jest dość popularna w sumie. No bo albo jedno, albo drugie, tak? Albo się dusza wciela w następną istotę, albo wędruje do jakiegoś innego miejsca i tam sobie przebywa i już na wieki sobie po prostu mieszka. Albo. I takich pułapek jakichś logicznych paradoksów dziwnych jest sporo w tym temacie życia po życiu. No na przykład to, co się składa na naszą jakąś tam jaźń, świadomość, naszą psychikę, nasze całe mentalne ja, to jest przecież kultura, wychowanie, jakieś środowiskowe sprawy i pamięć o bliskich też, jakieś tradycje, przywiązanie do tych tradycji. No i jeśli mielibyśmy to wszystko zabierać w zaświaty, w takiej formie, jak tutaj jest, to jest też problematyczne. No bo co z tymi, którzy przeżyli to życie tu na Ziemi w sposób jakiś bardzo nieprzyjemny, albo i dramatyczny, albo i wręcz bardzo drastyczny. Ktoś był, powiedzmy, słuchajcie, no znacie te opowieści o ludziach, którzy byli trzymani w piwnicy przez 20 lat, tak?
i gwałceni. Albo ktoś, kto urodził się niewolnikiem, był bity przez całe życie, to co, on to wszystko zabiera, te wspomnienia? Bo jeśli to wszystko zostanie wykasowane, to co zostanie? Może nie tak dużo, tak? Jeśli ktoś po prostu tylko to znał. To jest problematyczne trochę, jak dla mnie. To jest takie kontynuowanie tortury. Należałoby wykasować całą tą informację, którą zebrał ten człowiek w swojej głowie, żeby go nie męczyć. Nie uważacie, że to by był jakiś akt łaski? A jeszcze jak ktoś został skrzywdzony przez księdza i potem umarł szybko na chorobę jakąś, no to co? To potem idzie do tego szefa, tego księdza i siada przy nim i musi rozmyślać o tym, że funkcjonariusz i urzędnik tego pana Bozi to właśnie to zrobił brzydką rzecz i tak sobie już na wieki siedzieć przy tym tronie i wspominać. To super, nie? I Nancy Denison jeszcze twierdzi, że w pewnym momencie tutaj przejdziemy na formę mniej cielesną, że jakby ta cielesność nasza to jest coś, co nas mocno krępuje, sprawia nam właśnie problem. Im bardziej jesteśmy bezcieleśni, tym bardziej jesteśmy tacy uszlachetnieni, wzniośli, mamy większe możliwości i zbliżamy się do takiego ideału, nie? I im bardziej taka właśnie forma cielesna, przyziemna, tym gorzej jest dla nas, tym niżej jesteśmy jakby na tej drabinie, nie? Która prowadzi nas do czegoś fajnego. W którym miejscu człowieka znajduje się dusza? Pyta Danusza. Czy ja wiem? No ja raczej nie, raczej jestem sceptyczny tutaj do jakiejś duszy czy coś. Trochę nie wierzę w takie rzeczy. W oddzielenie ducha od duszy i świadomości. To wszystko jest dla mnie jeden mechanizm, to znaczy część jednego systemu naszego mózgu, który po prostu tworzy naszą świadomość, żeby to wszystko działało. Zróbcie mały eksperyment. Spróbujcie sobie wyobrazić siebie samych bez świadomości. No to co możecie zrobić? Nic nie zrobicie. Nawet ziemniaków nie obierzecie bez świadomości. Nawet nie wstaniecie z łóżka, nawet się po tyłku nie podrapiecie. Bez świadomości. Czyli wynika z tego prosty wniosek, że świadomość musi istnieć, abyśmy działali. I to jest taki nadprogram jakiś lub jądro systemu, jak kto woli, jak zwał, tak zwał. Ciężko tutaj przełożyć to może na terminologię informatyczną, ale coś w tym stylu, taki, wiecie, coś, co tam steruje, taki główny kontroler jakiś, nie? Który napędza to wszystko w ruch, nie? I sprawia, że jesteśmy bardziej efektywni. I zauważcie, że świadomość pewnie może być. Czemu ciągle postrzegamy świat tak w czarno-biały sposób, zero-jedynkowo? A gdzie odcienie szarości, gdzie gradacja, gdzie stopniowanie? Świadomość może być też mniejsza, słabsza, mniej skomplikowana. U jakiegoś robaczka jest świadomość taka szczątkowa, że on sobie być może zdaje tylko sprawę z tego, że jest. I że coś tam musi i to, że musi jest podłączone do różnych instynktów prostych. I to jest taki bocik. No ale tutaj też można trochę sobie pofilozofować i zastanowić się, dlaczego różne proste boty, nie wiem, jakieś no takie właśnie boty, sztuczne inteligencje proste, o których też była mowa ostatnio, to czemu one nie mają jakiejś szczątkowej świadomości, a taki robaczek pewnie ma, nie? Czy mysz, czy piesek. Piesek to może mieć całkiem niezłą świadomość, już taką, że bardziej złożoną zdaje sobie, jakieś więzi są w tym, jakaś wdzięczność, jakieś poczucie zależności, jakieś przejmowanie się tym, nie wiem, losem swojego pana. Oczywiście to ciężko, być może to się
tak bardzo nie da zakwalifikować jako świadomość, no bo świadomość rozumiemy bardziej jako zdawanie sobie sprawy z tego, że jestem. Ale to, że właśnie jestem, do tego mogą być jakby podłączone różne inne rzeczy. Jestem, bo coś, nie? Jestem, ale może mnie nie być. Jestem, ale jutro na przykład może, no właśnie, może mnie nie być. Jestem i będę. Jestem, bo dzięki czemuś, dzięki mojemu panu, który mnie karmi. Jestem, ale kim byłem, kiedy jeszcze nie byłem. A jestem, ale kim będę, jak już nie będę. I takie różne, wiecie, podłączone do tego jestem. I tych podłączeń do tego jestem może być o wiele, wiele mniej. Mogą być jakieś prostsze tutaj informacje dochodzić do tego jestem. Zaczynam gadać jak jakiś specjalista od siódmych gęstości w tej chwili. Słuchajcie, wasze jestem i moje mam to jest... Nie, moje jestem i moje mam jest zależne od waszego dam. To tak znowu prośba zakamuflowana o donejcika dla tych, którzy najlepiej, którzy jeszcze sobie nie... Ich świadomość nie jest właśnie na tyle duża, żeby zdawali sobie sprawę, że moje jestem jest zależne od waszego dam. Dobra, muszę coś łyknąć.

0: Tutaj pewna tajemnicza osoba zdała sobie sprawę, że właśnie jak ważne jest to dam. I to jest Adam. I on ma, widzicie, zaszyte w imieniu dam. Adam ma zaszyte w imieniu dam. Czyli jego jakby dam jest czymś naturalnym. Jego imię właśnie mówi Adam, bo to jest Adam. I Adam, który nie zda sobie sprawy, że trzeba dać i powie, a nie dam, przestaje być Adamem. Takie mądrości z siódmej gęstości dzisiaj dla was. No dobra, ale nie róbmy sobie śmichów, chichów, bo to są poważne tematy. No właśnie, tutaj jestem trochę sceptyczny do tych zmian na Ziemi, bo tych zmian na Ziemi to już i rewolucji ziemskich, gdzie byt człowieczy i istota kosmiczna, ludzka, miała się przepoczwarzyć w świetlistą swoją nową reinkarnację, to już było tyle, że ciężko zliczyć. Różni czarnowidze, apokalipsomaniacy ciągle coś wieszczą. Miał być rok 2012, nic nie wyszło, a w Radiu na Fali, żeśmy o tym gadali, takżeśmy się o mało nie zesrali. Przez 5 lat. A potem, jak się nic nie stało, to tak, się stało, tylko nie widać, że się stało. No. Był Edgar Cayce, który tutaj też wielki wieszcz, prorok, 2002-2003. Znowu się nic nie stało. Świadkowie Jehowi ciągle kulą w płot rzucają, też się nic nie stało. Ciągle słyszymy, że coś ma się stać, a się nic nie dzieje. No, nie tak zaraz ten ambaras, chociaż może nas zaskoczyć i się nagle stanie tak, że asteroida pierdyknie, a myśmy cały swój wolny czas przeznaczyli na pierdoły, na wymyślanie nowych gierek i nowych joysticków i nowych tych komórek, różnych pstrykadełek, a trzeba było rakietę zbudować. A myśmy budowali cały czas coraz większą procę, żeby zniszczyć tych po drugiej stronie podwórka, bo to są chamy i obiboki. I trzeba ich zniszczyć. Nie, zazwyczaj chcemy niszczyć tych naszych braci, drugich, bo oni mają inną wizję tego, co nas spotka po śmierci. I my się nie zgadzamy, że to są dziewice. Bo jest tylko jedna dziewica. Matka Boska, często chora. A nie, że dużo dziewic. Jedna tylko. Mimo, że urodziła kilku synów, to nadal jest dziewica. Ale to nieważne już. Dobra, wspólna świadomość tu była. No właśnie, a tutaj też słuchałem sobie dzisiaj pani Danuty Adamskiej-Rutkowskiej. Bardzo ciekawie opowiadała, pani doktor. I pani Danuta właśnie wydaje się osobą bardzo wykształconą, a zadziwiło mnie, z jaką łatwością opowiada o różnych takich, wydawałoby się, nadprzyrodzonych rzeczach. No, ona właśnie jest reprezentantką tej niekonserwatywnej nauki i jest bardzo otwarta na dziwne teorie, ale w jej ustach miało to sens. I wspomniany przez nią David Bohm to jest twórca na przykład teorii, naukowiec, twórca teorii holograficznego wszechświata. I ta teoria mówi o tym, że cała projekcja czasoprzestrzeni jest holograficzną projekcją świadomości. Widzicie, naukowcy dzisiaj takie rzeczy opowiadają. No to zahacza jakoś tam o fizykę kwantową. Nie jestem tutaj ekspertem. Szkoda, że potrzeba coś się obija, obibok. Przypominam, że w moim świecie obijanie się to jest najgorszy grzech. On by za to wylądował już w siódmym kręgu piekielnym w Kraftlandzie. Po prostu. I nie wiem, widzicie, ludzie nauki takie teorie sobie snują, bo faktycznie jakoś ta teoria kwantowa tak by sugerowała, że to zahacza faktycznie o mistycyzm, że coś może jednocześnie być w dwóch miejscach, ta bilokacja jest możliwa, że różne takie rzeczy, które tak to jakoś ta pani w końcu doszła do takiego wniosku, że nasza świadomość odgrywa dużo większą rolę w kreowaniu rzeczywistości niż sądzi właśnie ortodoksyjna nauka dzisiejsza. Skostniała i zapyziała. I w zasadzie tak można powiedzieć, że od intencji się zaczyna faktycznie, od tej chęci zmiany i to nasza świadomość faktycznie ma duży wpływ na rzeczywistość, ale w takiej skali długofalowej bardziej, nie? Bo w końcu nasz świat staje się odzwierciedleniem naszej intencji, naszej świadomości. Gdyby nasza świadomość była inna, świat by zupełnie zaczął inaczej wyglądać. Inne jakieś naukowe, popularno-naukowe sobie programy oglądałem, w których były takie wizje naszego wszechświata, który się składa z wielu alternatywnych wszechświatów, które się na siebie nakładają. Trochę jak takie slajdy, jeden na drugi i nie wiem, czy jakoś się łączą i zespalają w jeden wspólny mianownik. Chyba tak to było jakoś rozwiązane, że one się jakby w końcu łączą w coś, co jest sumą tych różnych rzeczywistości. Ale teoretycznie powinno być możliwe uwolnienie się z tej rzeczywistości i przeniesienie się do alternatywnej, gdzie krawiec nie zrezygnował po jednej lekcji judo z nauki judo, i wyrósł na sportowca. Sport dał mu hart ducha i dyscyplinę dużą. No, dzięki czemu osiągnął wielki sukces. Został znanym artystą, radiowcem, grafikiem, twórcą też filmów i bardzo ogólnie znanym, bogatym, zamożnym człowiekiem, filantropem, playboyem. I to jest zupełnie inny krawiec. Proszę ja was. Zupełnie inny krawiec. No. I no właśnie. Ja tak w sumie w podróże w czasie na przykład z kolei to tak średnio wierzę, bo coś mi się tu nie pasuje. Czemu to powinny jakieś być tutaj incydenty, nie? Jacyś zagubieni podróżnicy z przyszłości. Świat byłby pewnie trochę lepszy, bo by ktoś tam wpływał na to, żeby tutaj lepiej się żyło i zapobiegałby różnym nieszczęściom. No tak. No, niektórzy twierdzą, że możliwe są tylko podróże w tył, a w przód nie. A pani Adamska twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak czas. Wielu ludzi nauki w ogóle nie uznaje czasu jako coś realnego. Jest tylko tu i teraz. Nawet to, co było, jest badane i analizowane teraz. A to, co będzie za chwilę, też jest teraz, bo już nastąpiło teraz. Tak więc... Ej, nie żebrać tutaj od Danuty. To tylko ja mogę. Żartuję. To nie wygłupiajcie się, co tu jakieś pieniądze i pieniądze. To tylko ja mogę wołać pieniądze w tym radio. To jest najgorszy grzech, nie będziesz wołał o pieniądze w radiu moim, albowiem tylko ja, krawiec, mogę to czynić. Święty Krawiec, patron żebraków na przykład. Jan Krawiec II, patron żebraków. No niepowtarzalny orgazm wczoraj opracował nową teorię na temat podróży w czasie, ale bym musiał zadzwonić i o tym opowiedzieć, a teraz nie mogę. Teraz nie mogę. Taką, że... Panie, ja żem taką teorię wymyślił, że pan kurde z laczków wyskoczysz, jak ja panu ją tu wyłożę, panie. Ale to, panie, to są takie mądre rzeczy, że to bez półbasa to nie ogarniesz, pan. Więc pan, panie, ja mam teraz dla pana taką propozycję. Pan idziesz teraz do monopolowego, pan tu przychodzisz, pan bierzesz flachę, przychodzisz tu i ja panu taką teorię o podróżach, panie, te, panie, kosmity, te inne mansony, panie, pan normalnie laczki wirują, panie. Dobra, słuchajcie, no nie wiem, co tu jeszcze mogę wam powiedzieć o życiu pozagrobowym. Czy po flachie można dzwonić? Czy po... Nie wiem właśnie, czy kolega się tu zapytał, czy po flaszce można dzwonić, bo już obalił i się zastanawia, czy wypada zadzwonić, czy się pyta, czy po flachie można dzwonić, w sensie, czy my byśmy tu zadzwonili teraz i zamówili coś, żeby jeszcze posiedzieć trochę. To nie wiem, czy to literówka była. Obalona została ona. Dobra, z racji tego, że już jest późna pora i że to nie jest furiat, któremu się zbyt często to zdarza, i to bardzo, bardzo proszę. Można dzwonić pod wpływem substancji wszelakich, nie tylko alkoholowych, ale też i różnych innych, naturalnych, chemicznych. Proszę bardzo, proszę bardzo. Może nawet rozmowa zejdzie na nieoczekiwane tory. Ale jest tu zastrzeżenie, że nie ma rozmów o Jezusie. A czy ja jestem osobą, która zawsze dąży do rozmawiania o Jezusie? Chyba raczej nie. A są tacy, u których zawsze temat schodzi na Jezusa też. Bywa i tak. No ale cóż, no każdy ma jakąś swoją duchowość. Ciekawe właśnie jest to, że te różne relacje ze śmierci klinicznej tak często są chrześcijańskie. A ja bym chętnie od islamistów posłuchał na przykład. Czy właśnie te dziewice, to takie wizje erotyczne, nie? Ciekawe, właśnie, no tutaj zapraszamy, tu już dziewice czekają, dziewice, tam. I takie przychodzą w takich, w takich burkach, takich, całe takie opultane w te burki, czy tam te dżihaby, to fajne dziewice, nie? A ty mówisz na przykład, a jaką mam gwarancję, że to dziewice? A to pan sprawdzi. No i tam i sprawdzasz, czy wszystkie są dziewice. No bo to trzeba, prawda, posprawdzać, co ja będę brał. Babę w burce, tak jak kota w worku, nie? Co ja będę babę w burce brał, to trzeba posprawdzać wszystko. No i tam sprawdzasz. Hidżaby przychodzą. Ty hidżabie. Co mnie tu wyzywasz? Ty hidżabie. Islamistom Allah nie pozwolił używać nic. Dlatego nie mają porównania. Przypadek? Nie wiem. Dla mnie religie już nie muszę się powtarzać, są czymś... Te takie, wiecie, te główne, jakiś islam, katolicyzm. Znaczy, ktoś to mądrze zauważył. Nigdzie indziej się nie okalecza dziecięcych narządów płciowych, naprawdę, tylko tutaj, nie? Jest jakieś chore, jakieś takie zakłamane, parszywe, zgniłe, wstrętne, okrutne, psujące wszystko, takie obrzydliwe po prostu, ohyda te religie. Bym zakazał, zniszczył, wyplenił, nawet tutaj dążenie do wolności, jakieś umiłowanie wolności. U Żydów też w ogóle. U Żydów to pedofilia jest w ogóle legalna. No poczytajcie sobie, co tam jest o pedofilii. Można wszystko. Religie są chore, jakieś zwyrodniałe. Błażej okaleczył. Nie, no dobra. Nie sądzę. Ale wiecie, to obcinanie łechtaczek, to jest taka zbrodnia, to tak jakby wam żołędzia obcięli, naprawdę. Spytajcie jakieś kobiety, jakie to jest wrażliwe. Zresztą, jak jesteście facetami już tam dorosłymi, to chyba mieliście styczność z łechtaczką. Wiecie, jakie to jest delikutaśne. Tak jakby wam, to jest taki odpowiednik męskiego żołędzia, no. To naprawdę obcinać takie, a facet sprytny, facet sobie tam kawałek skórki obecnie, a babie łechtaczkę, ciach, po prostu. Kobiety po prostu mdleją i rzygają, po prostu jest trauma i ktoś, kto doświadczy czegoś takiego, to w ogóle ja przypuszczam, że przeżywa jakąś straszną traumę. Nawet ten facet, co mu tam tego napleta ciachnął, to on już... A wiecie, a to się robi tylko po to, żeby nie było przyjemności seksu. Czyli to, co natura nam dała, żeby się cieszyć, żeby też jakaś frajda była. Jak ktoś nic nie ma, to przynajmniej sobie tam się pokocha z dziewczyną, z chłopakiem, to ma tą frajdę, przyjemność fajną. To nie, to zabrać mu, bo nie może być przyjemności. A wiecie, kto to wymyślił? Te kapłony zasrane od Egiptu jeszcze z czasów, cały czas te kapłany oszukują. Tu zaćmienie, Pan Bóg się gniewa, ale ja potrafię, tu machnę ręką i wyproszę, że nie będzie, ale dary przynieście, bo muszę energii nabrać. I robią w chuja ludzi od początków ludzkości, od pierwszego szamana jakiegoś, który kazał po prostu przynieść mu, naznosić mu mięsiwa, twierdził, że to on te błyskawice wywołuje. Tam jak gromy były, to tupał nogą i to ja tu mogę zniszczyć pioruna, ja wyproszę, ja u wielkiego Mzimu wybłagam, że nie będzie pioruna. I tylko ja ogień rozpalać mogę, bo to święty ogień, wy nie możecie. Uga buga, dzwoni leniuch. Halo.
1: Ty to się prosisz o wyzerowanie tego Patronite'a.
0: Zaraz zobaczymy, może już o 5 mniej znowu. Już tylko 15.
1: Ja mam taką obserwację, że za każdym razem, kiedy zaczynasz chwalić, to Patronite rośnie, a za każdym razem, jak zaczynasz jechać po kościele czy po jego przedstawicielach tu na ziemi, to Patronite spada tak na mordę, nie? Także robisz wszystko, żeby go zaorać, widzę.
0: No, trudno, no co mam ale tu świrować? No, wiadomo, że jest bardziej opłacalne, no to najlepszy biznes. Być właśnie tutaj po stronie religii, bo wtedy to ludzie mają taki odruch, że jak ty gadasz o religii, to ci wrzucają na tacę, bo się tego nauczyli przez wieki. Tak wyewoluowali, że jak słyszą o religii, to sięgają do kieszeni i wrzucają ci pieniądze. Masz, guru nasz, prowadź.
1: Może taki lęk jest taki. Ja cały czas żałuję, że nie zostałem jakimś księdzem albo nie założyłem swojej religii. Dobry biznes. A nie jakieś tam podcasty.
0: A pytajmy, jeszcze tu pyta, co z tą łechtaczką? No...
1: O nie, on się pyta, co to jest ta łeptaczka.
0: Łeptaczka. Nawet nie wie, jak to się nazywa do końca. No co z tą łechtaczką? No musisz się nią zająć.
1: Musisz dotyknąć.
0: Ja bym ci powiedział tak dokładnie, ale już nie chcę tu przeginać. Nie. Są pewne triki. Techniki.
1: Nie, dobra. Dobra, już przestaję.
0: To ja mam no, ci mówić, co z łechtaczką?
1: Weź, dotknij i zobaczysz, nie?
0: No właśnie.
1: Organoleptycznie to zbadaj.
0: A ty popatrz, jak się przenosimy gdzieś tam w zaświaty, to już bez tej łechtaczki, bez tego pindolka, no. Bez niczego, i gdzie ta przyjemność tu jakaś?
1: No. A ty przedtem opowiadałeś o tych dziewicach, nie? I tak sobie tak myślę, no ale to co, zarasta im tak? Jak jest ich tam ograniczona ilość, nie wiem ile ich tam, i jaki jest przydział w krawczyźmie dziewic po śmierci?
0: 44 oczywiście dla każdego.
1: Czyli 44 i porobione. Czy to jakoś tak dwa dni czekasz i zarasta i jest od nowa ta sama dziewica?
0: No właśnie, bo to w sumie to szybko się... No, tak masz rację, że to tak na chwilę ci wystarczy. Jeszcze taki Arab, wiesz, jurny, buchaj, siła w lędźwiach jest. No to na ile mu wystarczy to tam 16 dziewic?
1: Co najwyżej na miesiąc.
0: Na jedną noc.
1: No, a oglądałem ostatnio tego na gdzieś tam sadistiku gościa, co się wysadził w meczecie, została mokra plama tylko, no i tak sobie myślę, na co mu to było i co on teraz zrobi?
0: Ci islamiści to mają coś, była taka gra Lemmings na Amiga była. Jeszcze, gdzie takie były stworki, trzeba było je przeprowadzić z miejsca na miejsce i one różne tam rzeczy, jeden kopał, drugi kopał w ziemi dziurę, drugi tam zatrzymywał inne lemingi, a był taki, co się wysadzał. Tak, jak się wysadzał, zawsze robił, oh no, i się wysadzał i robił dziurę. No to islamiści to lemingi takie.
1: Myśli, że to się stąd wzięło. Aha.
0: Zainspirowali się grą. Zobaczyli, że można przejść, level przejść właśnie robiąc dziurę, wysadzając się i mówią, o, to świetna strategia, też tak musimy. Ciekawe, czy taki Arab, jak się wysadza, to też na początku, znaczy ten, to przed samym tym wybuchem robi, oh no!
1: Nie no, on tam troszkę inne słowa wypowiada.
0: No właśnie, on ma zamiast... Oh no, to ma! Allah Akbar!
1: Tak. Ale muszę przyznać, że dość widowiskowe są takie zamachy. Znaczy nie tyle zamachy, co takie wybuchy. Bo on gdzieś w meczecie, ten co ja go oglądałem, to sobie wybuchnął był. To on sobie tak między swoimi wybuchnął. Nie wiem, co chciał tym osiągnąć. Ale nie poszło chłopakowi. Przynajmniej widowiskowo było.
0: Gdzieś zrobiono pytanie... takie testy i pytano się ich, czy oni właściwie kumają coś z tej religii swojej. Okazało się, że wielu z tych, co się rwą do wybuchania, to oni tak niewiele kumają. Czemu mają wybuchać i dla kogo wybuchać i w imię czego wybuchać? Tylko tacy są wybuchowi bardzo właśnie. Żeby level przejść, na wyższy level i żeby był przejść całą grę i dostać te 16 dziewic.
1: No, rozrywkowi panowie. Wiesz co, ja ten... przed chwilką ktoś coś fajnego powiedział. Tak, Grzesiek powiedział, że to może być wieczna dziewica, taka wiesz. Nie wiem, czy skojarzyłeś, ale operacyjnie można ogarnąć błonę dziewicy popularne w USA i to może tak można, że tam są jakieś zabiegi ugłosowe i na przykład jak już dopadnie jakąś tam dziewicę, to ona daje jej na zabieg i ona idzie tam w tym ichnim raju do jakiegoś gabinetu i robią z niej odnówkę dziewicę.
0: Ale to rozumiem, że w islamie to oni wierzą, że się przenosisz w te zaświaty tak materialnie, tak i z pindolem, i łechtaczka działa nadal, taka jest rzeczywista i materialna, no bo jak seks z dziewicami bez tego, w formie duchowej, że co, sobie wyobrażasz tylko? To takie męki, że ty chcesz, a nie możesz, bo tak przechodzisz przez tą dziewicę jak duch taki i taki zrozpaczony jesteś, że chcesz, a nie możesz.
1: Mam złe wieści, jak się wysadzisz w powietrze i zostaje z ciebie ketchup, to i tak niewiele możesz.
0: No właśnie, ale to ci się widać odtwarza potem. No, nauka też zakłada, że można by odtworzyć człowieka, wszystkie jego atomy, i to nawet nie musiałyby być te same atomy, tylko wzięte skąd inąd, ale poukładane, wiesz, tak samo.
1: No, z tych koczopów czasem...
0: Może odtwarza ci po prostu.
1: Wątpię, że po tym, jak już mopem zostanie to zmyte, można cokolwiek odtworzyć, ale... Co kto woli. Tak chciałem tylko dodać, że ty mówisz, że te wszystkie, wszystko o czym dzisiaj rozmawiamy, no tak raczej z punktu katolicyzmu, no ja ci opowiadałem o moim przypadku raczej z pozycji ateisty.
0: No tu dzisiaj było kilka takich ateistycznych głosów. Ludzi, którzy
1: no, a jak,
0: nie doświadczyli a jak nic podczas śmierci klinicznej.
1: No to... Niewiele się dzieje. No, ja pisałem na samym początku, tylko jakoś tak nie uniknąłeś tego tematu. Napisałem, bo się pytasz, co tam po tym wszystkim jest, jak myślicie. No, śmierć i finito, nie? I koniec, game over.
0: To jest w sumie tylko, wiesz, dość ludzie... fajna wizja i taka dosyć atrakcyjna dla mnie na przykład, że nie ma nic.
1: No a to wiesz, ja tak mam dziwne takie podejrzenie, wręcz graniczące z pewnością, że ludzie wierzą, bo potrzebują wierzyć, żeby nie bać się aż tak bardzo tej śmierci. Ja znam sporo ludzi bardzo wierzących, którzy już teraz, mając po 30, pod 40 lat, oni mówią, że oni czekają na, jakby to głupie nie zabrzmiało, na śmierć, bo wtedy pójdą tam do Pana i w ogóle i oni się nie boją śmierci. No. Ja też się nie boję, bo dla mnie będzie to po prostu game over.
0: No właśnie, czasami jest taki pogląd przedstawiany, nawet dosyć często, że religia w niczym, czy nawet wiara, w niczym nie przeszkadzają, niczego nam nie ujmują, a mogą tylko nam po prostu coś dać fajnego. No właśnie to jest, wychodzi na to, że to jest błędne, bo ktoś, kto jest bardzo wierzący, to ma faktycznie takie przekonanie, też się z tym spotkałem u chrześcijan, że ja to mógłbym umrzeć nawet jutro, zaczynam nawet gardzić tym światem tutaj, nie mogę się doczekać, aż stanę przed moim Bogiem, przed moim tatusiem, tak mówią, przed moim tatą w niebie, no to ja dziękuję za takie poglądy, no to tutaj wszystko już w ogóle machnąć ręką i olać i przeżyć to jedyne życie, które możemy mieć. Może być tak, że mamy faktycznie jedno, jedyne to życie.
1: No
0: przeżyć
1: nie, że byle może jak, być,
0: bo
1: tylko...
0: chcemy szybko do taty w niebiesiech. No i stracisz to życie na byle jak. Byle jak je przeżyjesz, bo ty już się nie możesz doczekać. Albo się zabijesz w ogóle, bo chcesz do taty w niebiesiech.
1: No, nie,
0: i dałeś dupy, i zakład Pascala tu się troszeczkę też sypie, nie? Po raz kolejny.
1: Samobójstwo nie podlega po to, żebyś mógł się zobaczyć ze swoim tatką, jak to mówią, bo to chyba dość spory grzech przeciwko życiu, jak tam wierzą, ale znam takich ludzi, którzy bardzo dużo i to codziennie, nie wiem, tam godzina, dwie dziennie, codziennie się modlą, bo ich to zbliża, jakoś twierdzą, że ich to zbliża do Boga, nic mi do tego, jak lubią, niech się modlą, nie szkodzą nikomu, ale mają ludzie tak. Co trochę mnie dziwi, że w dzisiejszych czasach tak mają, ale...
0: No ale z drugiej strony zadziwiające jest też to, że to zjawisko cały czas trwa i nic i nie zanosi się w ogóle, żeby ludzie się wyzbyli tej zadumy nad, wiesz, nad śmiercią, tych obaw i religie też się nieźle mają, jakiś taki nawet comeback jest takiego magicznego myślenia religijnego, wiesz. Ludziom jest to widać potrzebne i pytanie, czemu to tak jest? Bo natura powinna teoretycznie już nas tego wyzbyć jakoś, nie? Jako jakiegoś tam archaizmu, czegoś niepotrzebnego, czegoś, co nam nie specjalnie nie ułatwia nawet życia. A to cały czas jest. I wiesz, to mogłoby sugerować, że coś w tym jest, skoro to jest, skoro nie wyewoluowaliśmy tak, aby to znikło.
1: Pozwolę sobie zauważyć, że liczba ludzi wierzących ciągle spada. Jednak nauka do niektórych przemawia. Słuchaj, żeby nie było, ja naprawdę nie mam nic do ludzi, którzy sobie wierzą. Niech sobie wierzą tak długo, jak nie robią innym krzywdy.
2: Też to tak tam, uważam. No.
1: To spoko, tylko ja myślę, że po prostu coraz częściej ludzi przekonuje jednak nauka i to, jak można ten świat racjonalnie tłumaczyć, a nie za pomocą tam regułek, modlitw i tym podobnych. Chociaż z drugiej strony, no, skoro komuś pomagają takie modlitwy, no bo autentycznie znam ludzi, po których widzę, że chodzenie do kościoła i, jak ja to mówię, odmawianie tych paciorków im naprawdę pomaga. Nie wiem, czy to jest siła sugestii.
0: Taka autopsychoanaliza, autopsychoterapia dla każdego, nie? Takie, no tak brzydko powiem, trochę takie psychoterapeutyczne disco polo, nie? Które jest w zasięgu ręki każdego. Niezależnie od intelektu, niezależnie od jakichś dokonań, niezależnie od tego, co kto sobą reprezentuje, zawsze może właśnie się pokłonić przed tym swoim bóstwem, przed jakąś nadistotą, wszechistotą i znaleźć w tym coś dla siebie, jakąś siłę, no jakieś takie placebo religijne, nie? Że ludzie są naprawdę święcie i szczerze przekonani, że wiara ma ogromny wpływ na ich życie, że ten Bóg kieruje ich życiem, że pomaga im. Zawsze to mnie tak trochę zniesmaczało, bo wiesz, jest no znowu ten przypadek jakiejś tam, powiedzmy, dziewczyny, która była przez jakiegoś zwerola trzymana w piwnicy przez 20 lat. Są takie przypadki, nie? I co? I ludzie myślą, że ona się nie modliła do tego Boga, tak? Że nie sięgnęła po taki sposób, że nie prosiła przez te nawet 10 lat, czy dopóki jej już się nie znudziło i nie doszła do wniosku, że nie ma sensu. Ona mogła się modlić dzień w dzień i prosić, pomóż mi, pomóż. I nic to nie dało, nie? A ludzie, którzy poszli do komór gazowych, to byli często bardzo religijni ludzie, Żydzi tak zwani. I co, jakoś Bóg nie pomógł, nie? I gadanie w tym momencie o tym, że to, co kiedyś słyszałem, że to była kara za zajmowanie się kabałą i że tak miało być, że to fajny Bóg, nie? Co wysyła do gazu. To taki Bóg Hitler, to, się rękami Hitlera się posłużył. To ja już chyba większym mam, to już w ogóle jakieś takie obrzydliwe, rękami cudzymi wziął i wysłał do gazu za karę, za jakieś pierdoły, za zajmowanie się kabałą.
1: No ja ci powiem, że rozmawiałem kiedyś na ten temat z osobą bardzo, bardzo, bardzo wierzącą, taką dziewczyną, że tak powiem, z którą mam tam nawet dość dobry kontakt i jeśli tak czasem pytam, tak szczelam takimi tekstami, no a na przykład co z tymi umierającymi dziećmi, czy coś takiego, nie? To są ludzie, którzy na przykład wierzą w to, że takie dziecko na przykład od razu idzie do Boga. Albo na przykład, i ja nie mam z tym problemu, jeżeli w to wierzą i rodzice w to wierzą i tak jest, no to spoko. Ale na przykład jak się pytam właśnie o to samo, co ty, że na

0: ale to właśnie dowodzi tylko braku argumentów, nie? Jeszcze, wiesz, jak mówią nam, że Bóg nie może ingerować, bo dał nam wolną wolę, czy to szatan, czy coś cokolwiek, to jest wiele takich przypadków, gdzie Bóg przez samo na początku stworzenie nas troszkę inaczej mógłby zaoszczędzić nam całej masy cierpień i nieszczęść. Bo na przykład mógłby nie stworzyć tego zakichanego wyrostka robaczkowego i ludzie by przez całe wieki nie umierali na zapalenie wyrostka, nie będąc jeszcze świadomymi, jak zrobić operację, nie potrafiąc tego. I to było naturalne, że nie potrafili, tak? Będąc jeszcze gdzieś tam w tyle, bardzo, jeśli chodzi o medycynę, no to wiesz, przeprowadzanie operacji, nie? Trzeba dojść do tego, jak znieczulenie zrobić, jak człowiek jest skonstruowany. A ten jeszcze Bóg miałby nas tak stworzyć, tak jakby złośliwie, nie? Żebyśmy se chorowali i w mękach, to naprawdę się umiera w mękach, w bólach, nie?
1: No tak, ja zawsze jeszcze...
0: Gdyby instynkt seksualny stworzył nam trochę mniejszy, to byłoby nas trochę mniej, ale za to byłoby też o wiele mniej gwałtów. Przecież gwałty to jest chyba jedna z powszechniejszych zbrodni, to znaczy ten przestępstw, nie? Na tle seksualnym. Właśnie dlatego, że instynkt seksualny, że potrzeba seksualna jest w nas tak, tak silna. Mógłby stworzyć mniejszą, no ale nie, musi być nas dużo, nie? To taki Bóg z PiSu. Dużo musi być ziemian.
1: Wiesz co, ja ci powiem tak, to znaczy wam powiem
0: bo
1: tak.
0: ZUS nie
1: spróbuj kiedyś. Spróbuj kiedyś z kimś takim mocno wierzącym podjąć temat tego, że wiesz, no, życia ludzi na ziemi i tam wiesz, dlaczego skoro wierzą ludzie, że Bóg stworzył wszystko, no to dlaczego nie stworzył świata tak, że nie ma grzechu i nie ma problemu, ludzie nie umierają i się nie zabijają. Ja zawsze jak zadaję to pytanie, to słyszę, bo Bóg dał ludziom dobrą wolę, a to szatan ich kusi. Ja tak serio słyszę, że szatan ich kusi i że na koniec Bóg z tym szatanem wygra. Ja się pytam, no to skoro ten Bóg jest taki wszechmogący, to czemu nie zrobi tak pstryk i nie ma grzechu na przykład? No bo jak może, to czemu nie?
0: Religie mają to do siebie, że zawsze wszystko ci potrafią wytłumaczyć, ponieważ wszystkie wielkie księgi są bardzo opasłe i bardzo tam jest dużo różnych, czasami nawet sprzecznych w stosunku do siebie prawd, dogmatów i da się zawsze wytłumaczyć. Dzięki temu, że jest to i obszerne, i takie sprzeczne trochę ze sobą, da się zawsze znaleźć coś, co ci wytłumaczy i zracjonalizuje, dlaczego jest tak, a nie inaczej, nie? A nawet jak nie ma, to można jakiegoś walnąć, jakiegoś dziwnego banialuka, w sensie, że szatan podrzucił kości dinozaurów, coś tam, nie wiesz. Nie wiem.
1: No tak, Z drugiej strony też mnie czasem dziwi, że w XXI wieku ludzie nadal wierzą w regułki modlitwy bardziej niż na przykład w medycynę. To naprawdę czasem nie daje mi spokoju ta myśl, no ale co kto lubi.
0: Ludziom brakuje w ogóle takiej jakiejś wdzięczności i zachwytu nad rozwojem cywilizacyjnym, nauką. W Biblii też nie ma za bardzo pochwały właśnie rozwoju jako takiego. Jest pochwała ewentualnie tej mądrości, ale rozumianej tak, że wiesz, że Salomon ci wali jakąś tam mądrość, jakąś taką, że tam żona, dwie kobiety się kłóciły, czyje jest dziecko, to ten powiedział, to przetnę na pół i dam wam po połówce, a to prawdziwa matka wtedy powiedziała nie, a ta co była fałszywa powiedziała, dobra, to tnij, bo to nie była prawdziwa. To taka mądrość, to co to ma wspólnego z rozwojem naukowym, jakimś, wiesz, z technologią, z budowaniem komputerów? To jest taka mądrość, taka, wiesz, taki król wieśniak, który taki chłopek, król chłopek roztropek, który, wiesz, zawsze jakąś tam mądrość ma. No to, wiesz...
1: Ja bym bardzo chciał, bo... Widzę lekkie oburzenie na czacie. Chciałbym na przykład Kamień do Kuro albo ktoś z tych naprawdę wierzących, weźcie tu zadzwońcie, my nie gryziemy, pogadamy tak po prostu, nie? Bo to taka jest, w sumie to ateista z ateistą gadało o religii, nie?

0: Oczywiście zadzwońcie. Dlaczego tak zawsze jest, że ci najbardziej wierzący to nie zadzwonią?
1: Wiesz co, bo ja zraziłem do siebie teistów, bo jestem taki dosyć chamski chyba czasami i się tak poobrażałem wszystkich, jak w misiu, wiesz, mam wszystkie, jak tam byłem, miał wszystkie sklepy poobrażane, nigdzie go nie obsługiwali, to mnie już nie obsługuje żaden teista.
0: No jak tam chcą. Słuchaj, Krawcze, no to ja po raz drugi będę schodził z anteny, a nuż widelec ktoś zadzwoni.
1: No dobra, ja już się zwijam powoli, bo to trzecia godzina. Co prawda konkurencja to nadaje do 6 rano. Już taki, słuchajcie, już nie wiem, gdzie jestem, jak się nazywam, ale chciałem jeszcze, tutaj te spiski są jeszcze takie, przejdę zaraz. Tu coś dzwoni, odbiorę telefon, halo słuchaczu. No dobra, dzięki za...
0: Nie masz serca, panie, nie masz serca.
1: No zawsze byłem bez serca. Dzięki. Trzymaj się.
0: Dzięki za audycję, hejka.
1: Cześć. No właśnie, widzicie, jak to jest. Jest też taka nagana nawet rozwoju, to znaczy... Całą historię, mit o wieży Babel można rozumieć różnorako, dwojako w zasadzie. Czasami się go przedstawia, to znaczy czasami się przedstawia morał z tej historii o zawaleniu wieży Babel tak, że Bogu nie podobało się to, że jest wszystko zbyt jednolite, taka unia starożytna europejska się tu tworzy, to Bóg jest... eurosceptykiem takim bardzo mocnym i on nie lubi, jak wszyscy mówią jednym językiem, jeżdżą tam, się spotykają wszyscy ze sobą i on to zniszczył. Zrobił taki exit, Babel exit zrobił, wziął tam, machnął łapą i rozwalił. I pomieszał języki wtedy podobno wszystkim. Tak to właśnie było, stąd mamy różne języki, bo tak się... Jak w tej... To jest tak prawdziwa i historyczna opowieść, jak Lech, Czech i Rus. Lech poszedł tam, Czech tu, a Rus tu i mamy właśnie Polskę, Rosję i Czechy. Lech, Czech i Rus. To, albo opowieść o czerwonym kapturku. To jest taka właśnie prawdziwa i historyczna opowieść o wieży Babel. No ale dobra, czyli można to rozumieć tak, że Bóg nie lubi, jak jest coś za bardzo jednolite, bo to jest wtedy bardziej może się zepsuć, nie? Jak się już zepsuje, to wszystko się od razu psuje i Bóg lubi, jak jest różnorakie i jak są takie naczynia połączone troszeczkę obok siebie, a nie jak wszystko się skupia w jedno i to mu się nie podobało. A druga interpretacja to jest taka, że Bóg po prostu nie lubi, jak się ludzie zbyt rozwijają, i że, bo tam jak wejdą tak bardzo na górę, to go złapią za nogi. I co to wtedy będzie? Więc taka nagana, żeby za bardzo tam się nie skupiać na budowaniu wzniosłych jakichś budowli epickich, monumentalnych, tylko żeby tam w skrytości, w dziurze w ziemi się zaszyć słomą tam i tam się modlić, nie? Też można tak to rozumieć, ale wiecie, no co czas to inna interpretacja i kiedyś pewnie niektóre te historie były inaczej rozumiane, a jak już dzisiaj wiemy, że wiedzy, że rozwojowi, że nauce zawdzięczamy naprawdę dużo fajnych rzeczy, no to już się to teraz właśnie zmienia interpretację i że to Pan Bóg nie lubi, jak coś jest zbyt jednorodne, nie? I z wieloma historiami, przypuszczam, biblijnymi jest właśnie tak. I tutaj jeszcze pytanie, dlaczego Bóg stworzył homoseksualistów? To, i dodam tu od siebie, skoro takich nie lubi. Chociaż też, no, można to różnie interpretować, bo jest tam, że są mu obrzydliwi. No to etam tu zakrzyknie, no dla mnie też są obrzydliwi. I ja w sumie też się tu przychylę, że, ale nie pochylę, przychylę, że też są dla mnie obrzydliwi, ale to nie znaczy, że jak coś jest dla mnie obrzydliwe, na przykład, nie wiem, kisiel jest dla mnie obrzydliwy, ale to nie znaczy, że ja będę z siekierą wylecę i zabiję sąsiada, który je kisiel. A może zrobię taką zasadę w krawczyźmie, że nie będziesz jadł kiślu, albowiem jest on dla mnie obrzydliwy. Weźmiesz siekierę, naostrzysz i zabijesz sąsiady swe, które jedzą kisiel. I to będzie pierwsze przykazanie krawczyzmu. Najważniejsze. Kisiel najgorszy. Czemu stworzył ateistów? A mógłby tak pstryk palcem i by nie było. Pisze Kamień do Kuro. A to wtedy... Nie, to akurat by nie mógł. Bo Bogu zależy bardzo, żeby go wielbić. A co to byłoby za takie zgładzanie tych, którzy go nie wielbią i zostawianie tych, którzy go wielbią tylko? To by było bez sensu wielbienie takie z przymusu. To by był już całkowicie Bóg tyran. No właśnie, profesor Leniuch tu przypomina, że to on jest ministrem propagandy w krawczyźmie. A wódz był ministrem obrony czy ministrem finansów? Już zapomniałem, co ja za ministry mam w Krawclandzie. Zresztą to się nie nazywało Krawcland, tylko... Kurczę, no zapomniałem, była lepsza nazwa tutaj wymyślona. Wysokie zużycie prądu jest dla mnie obrzydliwe, pisze Adrian. To polecam technologię Keshe. Blacha był od obrony. A. Faktycznie. Finansów, tak, tak. Wódz był od finansów. Adriano, przepraszam, to jest, a nie Adrian. Adriano. Blacha od obrony. No, mam trzy ministry. Wystarczy. Anna, tylko coś musicie tu zadbać o nasz budżet, bo to ja czuję, że się zawali to wszystko i będzie kryzys. Musicie tutaj... Jak w polskim państwie? Musicie się zrzucać tego i płacić i nic z tego nie będziecie mieli. Przyjdziecie na audycję, a tu odwołana. Nie ma. Przeciejem. Zapracowany jestem, nie ma. Nie ma audycji, a co jest? Ja jestem, ale nie w radio. I tyle. No, na tutaj Nokia 3310, no, kultowa. Chyba miałem kiedyś nawet. No właśnie. A Nokia znowu się reklamuje. Właśnie znaleźli, chyba wyłapali, że jak są postrzegani, zrobili tam badanie rynku, badanie opinii i reklamują się właśnie, że wytrzymała jak Nokia. Że to takie właśnie prosty, wytrzymały telefon. No i dobra droga. Myślę, że to dobry kierunek. Każdy producent różnych marek telefonów powinien mieć jakiś swój atut, nie? Jeden może się chwalić, że ma najbardziej zaawansowane technologicznie, najbardziej wypasione te telefony, najszybsze. Drugi może się chwalić, że na przykład pancerne, a trzeci może się chwalić, że takie retro ma wszystkie, takie wiecie, z taką tarczą obracaną. Ja bym zrobił taki aparat komórkowy, że musisz tak wydzwaniać, masz taką tarczę i tam wykręcasz numer po prostu. Takie bym zrobił, krawcowe telefony. No dobra. A tu nocnego radia. Logika Kalego. A czemu? A czemu logika Kalego jest atutem nocnego radia? To raczej przywarą, a nie atutem, bo to coś negatywnego, logika Kalego. Ale to co, że krawca obrażać... Nie, krawiec obrażać dobrze, krawca obrażać źle. Tak? To o to chodzi? O, Grzesiek tutaj ten się deklaruje, że odnowi Patronite'a. Słuchajcie, za odnowienie Patronite'a to macie bilet... wolny ten bilet macie do zaświatów w krawczyźmie. to jak pokażecie dowód, że byliście na Patronite, to was tam wpuszczają tylnymi drzwiami od razu w zaświaty. No. Wilczy bilet, tak? Dobra. Sorry, że ja tak o tej kasie gadam. No, tak wiecie, zgrywam się trochę, nie? Dziękuję oczywiście wszystkim tym, którzy nas wspomagają. Dziękuję tym, którzy słuchają, tym, którzy dzwonią, tym, którzy komentują, a tym, którzy ani nie wspomagają, ani nie komentują, ani nie dzwonią, ani nie piszą, ani nie wysyłają kartek z wesołym jajkiem, to nie powiem, co wam gdzie, bo nie chcę być wulgarny i co wam w co, to nie powiem już, bo potem będzie, że... Krawiec ham, krawiec, prawda, obraża słuchaczy znowu, że jak tak dalej pójdzie, to w ogóle będzie słuchało 20 osób na krzyż. W sumie słucha 20 osób na krzyż, no ale dobra. Muszę coś tam wrzucić do strefy premium, nic dawno, już dawna nic nie ma. Ludzie dlatego rezygnują, bo nie mają z tego korzyści. To musi rynek zadziałać, ludzie, smoluchy, wolny rynek. Tech cywilizacja, kolej, technologia, tu kapitalizm głupcze, muszą być korzyści, musi zadziałać niewidzialna ręka rynku. Tu, nie wiem, co już głupoty gadam, dobra. No, chyba tyle, idę sobie, to już mi się nie chce gadać tymczasem. Borem lasem. Do usłyszenia się z wami w poniedziałek w nocnym Marku. Mam nadzieję, że potrzeba się zjawi. W niedzielę ma się zjawić jeszcze. To ja nie rozumiem tego, dlaczego go dzisiaj na przykład nie było. Ale ja mu pokażę po prostu. No, on już ma przegwizdane. Po prostu będzie... sponiewieram go i połamię po prostu. Koniec. Dobra, idę sobie. Pa, pa. Cześć.

Krzysiek Maczyński, Wellbyte Eater, witam Was 31 stycznia roku 2017 w odcinku audycji Proste Zwierciadło, nagrywanym w tym właśnie dniu. I w odcinku, po którym mnie znienawidzicie, przynajmniej niektórzy z Was. A znienawidzą mnie niektórzy z Was, dlatego że włożę kij w mrowisko, bo powiem dzisiaj o skutkach konsekwentnego trzymania się zasady nieagresji, czyli zasady, która leży u podstaw takiej filozofii społeczno-politycznej, która się nazywa libertarianizm. No i sam, jeżeli słuchacie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że się identyfikuję jako libertarianin, a nawet w przełożeniu na praktykę anarcho-kapitalista. Więc jak wyglądałby AKAP? To jest popularne pytanie. AKAP to jest właśnie bezpaństwowy porządek społeczny, ład, społeczeństwo zorganizowane właśnie w oparciu o zasady libertariańskie, gdzie jest anarchia, czyli nie ma rządu, no i jest kapitalizm, no bo co innego może być. Ja wiem, istnieją tacy, co mówią, że ludzie bez żadnych odgórnych nakazów wprowadziliby redystrybucjonizm, dzielili się wszystkim, nie posiadaliby niczego na własność zupełnie dobrowolnie. No ale powiedzmy, ja to uważam za taką utopijną wizję. Uważam raczej, że panowałby kapitalizm i co by było dużo lepsze, bo kapitalizm produkuje dużo różnych rzeczy fajnych. To, co mamy fajnego z rzeczy takich doczesnych, to mamy dzięki kapitalizmowi. Natomiast dzięki kolektywizmowi mamy barszcz Sosnowskiego w Polsce. Więc czy w ogóle należy mówić w związku z tym, bo powiedziałem, jakie są plusy, czy w związku z tym należy mówić o ewentualnych minusach i dlaczego ewentualnych? No bo jeżeli mielibyśmy zasadę nieagresji jako podstawę wszelkiego prawa, to znaczy, że zakazane byłoby tylko to, co jest agresją. No i taki wstępniak, primer, że po angielsku się wyrażę, do non-aggression principle, czyli zasady nieagresji. Zakazuje ona agresji i agresja jest tutaj rzeczą bardzo precyzyjnie definiowaną. Mianowicie agresja to jest inicjacja przemocy. Czyli jak to w przedszkolu maksyma głosi, kto zaczyna, tego wina. Więc przemoc, tu jest różnica z pacyfistami, bo pacyfiści odrzucają przemoc zawsze, nawet gdy ktoś stosuje przemoc wobec nas. Libertarianie nie. Libertarianie odrzucają tylko agresję, uważają, że powinna być zakazana agresja, czyli stosowanie przemocy wobec kogoś, kto wobec nas przemocy nie stosuje, bądź też stosowanie nieproporcjonalnej przemocy, czyli ktoś nas potrącił ramieniem, a my go zabijamy albo żądamy od niego 100 milionów. No to jest i próbujemy tą wyegzekwować tą grzywnę. No to jest już wtedy agresja. Też, pomimo że on zaczął, to przemoc, którą stosujemy wobec niego, jest taka, że się liczy jako też inicjacja przemocy dodatkowej. Natomiast możemy, w przeciwieństwie do pacyfistów, jest to w porządku, jeżeli się przy użyciu przemocy bronimy przed przemocą. Czyli ktoś nam ukradł, my mu zabieramy tyle samo plus jakąś sensowną nawiązkę, koszty, tego typu rzeczy. No, w związku z tym trzeba by zdefiniować też precyzyjnie, co to jest przemoc. Więc mianowicie przemoc według libertarian to jest użycie przeciwko komuś wbrew jego woli, czyli przeciwko komuś na jego ciało bądź na jego mienie siły fizycznej. Groźba realna użycia siły lub oszustwo, czyli wprowadzenie kogoś w błąd po to, żeby podjął decyzję inną, niż by sam miał ochotę podjąć, gdyby nie został wprowadzony w błąd. Powiedzmy na przykład, że sprzedajemy komuś czosnek i mówimy, że to jest czosnek polski, a tak naprawdę jest hiszpański albo chiński i my o tym wiemy i go oszukujemy. Albo nie wiemy o tym, ale pomimo to mówimy mu, jaki jest, i okazuje się to niezgodne z prawdą. Więc to było oszustwo, bo być może on by wcale go nie kupił, gdyby znał jego prawdziwe właściwości, czy pochodzenie, czy na cokolwiek on subiektywnie jako klient
bo to jest jego suwerenna, subiektywna decyzja, czym się on chce kierować, zwracałby uwagę. No i oczywiście mogą być wyjątki, tak, co do tego, czy wszyscy libertarianie się będą zgadzać, że dana rzecz jest agresją, tak, i czy powinna być w związku z tym zakazana. No bo można by powiedzieć tak, dotyczy to ludzi, kto to jest człowiek, czy dany byt, dana istota jest człowiekiem, czy nie. Co to jest groźba i czy dana groźba jest realna, czy dane zachowanie na przykład już stanowi groźbę, pomimo że nie jest wyrażone słowami, to czy jakimiś znakami, czy jakimś kodem kulturowym przekazuje groźbę. I czy groźba jest realna, czy to, co powiedział Piotr Ikonowicz na przykład do pewnego młodzieńca w słynnym nagraniu, to jest realne, czy nie? No jakie kryterium tutaj stosować? Jakie sąd, oczywiście sąd niepaństwowy, w społeczności bezpaństwowej, tylko prywatny, w anarchokapitalizmie, będący firmą konkurującą z innymi sądami, jakością swoich usług, powinien stosować jakieś kryteria oceny, czy groźba jest realna. No i subiektywne kryterium nie jest dobre w prawie w ogóle jako podstawa prawna do czegokolwiek. No byłoby najłatwiejsze, że ktoś się czuje faktycznie zagrożony, ale czy mówi prawdę, że czuł się faktycznie zagrożony, słysząc czy czytając daną groźbę? No i są też czynniki kulturowe. No na przykład też agresją jest złamanie umowy, bo to jest oszustwo, bądź kradzież, przywłaszczenie sobie czegoś, bądź oszustwo, różnie to można klasyfikować, pewnie też w zależności od typu umowy, no ale chociażby taki przykład w naszej kulturze. Wchodzę do restauracji, zamawiam coś, zgadzam się za to zapłacić, mimo że tego nie mówię wprost, ani nie podpisuję nic. Wchodzę do taksówki, też się zgadzam zapłacić, a nie potem mówię, spadaj gościu, nic nie podpisywałem, ani nawet ustnie nie zawarliśmy żadnej umowy, nic ci nie jestem winien. Jest to agresja i ktoś może egzekwować od nas taką opłatę łącznie z użyciem przemocy, aby ją wyegzekwować, jeżeli nie uiścimy jej dobrowolnie. No więc powiedziałem, jakie są fajne strony AKAP-u, natomiast są też potencjalnie niefajne i takie, skoro wszystko inne oprócz agresji, tak wąsko zdefiniowanej, miałoby być legalne, to czy w ogóle należy o tym mówić? Zwłaszcza tak publicznie, a nie w jakimś gronie własnym, zamkniętym. No po pierwsze, to grono jest tutaj wy, czyli słuchacze, takim, w którym należy o tym mówić. Bo jeżeli byśmy my o tym między sobą nie mówili, zakładam, że słuchają tego w dużej mierze wolnościowcy, aczkolwiek każdy może i zachęcam do interakcji, do komentowania. I liczę na to, że jeżeli czegoś nie powiem istotnego, nie wymienię, no to dodacie oczywiście od siebie, zarówno zwolennicy, jak też przeciwnicy zasady nieagresji i libertarianizmu. No bo jeżeli byśmy nie porozmawiali o tym sobie w takich miejscach, jak na przykład ta audycja i komentarze pod nią, no to byście byli narażeni, byśmy wszyscy byli narażeni i nawet często w praktyce to się dzieje, na zarzuty, że to w AKAP-ie takie, a takie rzeczy, okropności takie byłyby dozwolone, byłyby legalne i nie byłoby możliwości egzekwowania zakazu, skłaniania ludzi jakoś, żeby tego wszystkiego, tych strasznych rzeczy, o których będę mówił, nie robili. No więc, czy dawać przeciwnikom broń do ręki, czy ładować im amunicję i w ogóle o tym mówić? Tak, przygotowywać się do rozmowy z nimi. Rozważać to w sposób taki właśnie, jak tutaj jest możliwość. Uważam, że jak najbardziej. I ja to mogę robić, nawet narażać się, bo nie jestem politykiem. Gdybym był i chciał zostać wybrany, zwłaszcza w demokracji, no to raczej ze względów pragmatycznych pewnych rzeczy bym nie wyciągał na jasne światło, na światło dzienne, czy tym bardziej pod lupę, tak jak teraz. No ale nie jestem i raczej nigdy nie będę należał do żadnej partii politycznej, kandydował na żadne stanowisko wybieralne w zach publicznych. No, w związku z tym mogę sobie na to pozwolić, że co myślę, to mówię i co chcę rozważać, co uważam, że warto rozważać, to poddaję rozważaniom. Po drugie,
wcale nie uważam, że w... Znaczy, może tak, zacznę inaczej. Mógłbym o tym wszystkim mówić beznamiętnie i nie oceniając zjawisk, które mam zamiar wymienić i omówić. Tak naukowo. Uprawiam tutaj publicystykę. To nie jest prezentacja naukowa, to nie jest publikacja, prezentacja jakiejś pracy naukowej. To by było pewnie mniej ciekawe. Pewnie was też interesuje nie tylko, żebym powiedział, co jest teoretycznie możliwe, ale też odniósł się do tego, powiedział, co ja o tym myślę. To jest jeden punkt, a drugi punkt, że gdybym o tym mówił tak beznamiętnie zupełnie, no to tym bardziej byście mnie podejrzewali o to, że podobnie jak zmarły niedawno poseł Rafał Wójcikowski, cierpię na zespół Aspergera. No nie zostałem z nim zdiagnozowany, tak dla rozwiania wszelkich wątpliwości. A być może jestem chodzącym niezdiagnozowanym przypadkiem. Jak to się mówi, nie ma zdrowych, są tylko niezdiagnozowani. Także w zakresie zdrowia psychicznego. No i są też, więc dlaczego, więc powiem tak, co o tym wszystkim myślę, co będę mówił, znaczy nie o wszystkim, o prawie wszystkim, myślę, że jest złe i potępiam, tak z góry. Mimo to uważam, że w AKP-ie, pomimo braku zakazów tego wszystkiego, co agresją nie jest, wiele z tych rzeczy, które nie jest agresją, ale są, no raczej ciężko uważać je za fajne rzeczy i pożądane, żeby ludzie robili, byłoby rzadszych tak naprawdę, bo spotkałyby się z ostracyzmem, który byłby dużo bardziej dotkliwą rzeczą niż obecnie. Obecnie, kiedy nie znamy w blokach, na przykład jeżeli ktoś mieszka, to często nie zna imion swoich i nazwisk swoich sąsiadów, a już tym bardziej ich spraw, to czym, tego czym żyją, jakie mają cele w życiu, jaką mają sytuację w takiej czy innej dziedzinie życia. Nie, tym wszystkim zajmują się urzędnicy i w ich życiu, i w naszym życiu. W związku z tym, chcąc czy nie chcąc, bo nawet jak nie chcemy, to nam narzucają to, że się zajmą naszą starością, naszym chorobą, naszymi dziećmi, wykształceniem, no wszystkim, z każdą dziedziną naszego życia zajmuje się jakiś urząd, jakiś zespół funkcjonariuszy państwa i czy chcemy, czy nie chcemy i płacimy na to i jest ten efekt wypłukiwania, że w związku z tym mniej polegamy na więziach międzyludzkich, na relacjach z naszymi, z naszą rodziną, z rodzicami, z dziećmi, z rodzeństwem, z sąsiadami, ze znajomymi, z pracy, czy z innych środowisk, ze wspólnot religijnych, do których być może należymy, czy jakichkolwiek innych dobrowolnych grup ludzi, z którymi dobrowolnie można utrzymywać kontakty grup i jednostek. Więc więzi społeczne są osłabiane w miarę jak wzmacniana jest więź ta przymusowa, czyli relacja taka pionowa, władza, obywatel. W momencie, kiedy by zabrakło tej, no to by odżyły więzi właśnie społeczne. Trzeba by dużo bardziej, żeby normalnie żyć, polegać na tym, że mamy dobre stosunki z innymi, no bo jak ja wobec ciebie jestem, postępuję niefajnie, czy w ogóle postępuję niefajnie, nie wobec ciebie, tylko tak w życiu i robię coś, co się tobie ewidentnie, czy dużej liczbie ludzi nie podoba, no to oni co mogą? W zależności od stopnia ich potępienia dla mojego zachowania, mogą do mnie się nie odzywać, mogą ze mną nie handlować. No i gdzie kupię chleb? Co, sam będę zboże mucił, sam będę świnie hodował, żeby mieć kotlety, tak? No, ciężko tak żyć. No, nawet od strony materialnej, a już tym bardziej od strony takich potrzeb psychicznych, emocjonalnych, w momencie, kiedy się jest wyrzutkiem społecznym, kiedy jest się poddawanym sankcji rozproszonej właśnie ostracyzmu. Kiedyś, kiedy więzi społeczne były silniejsze, a państwo słabsze, ostracyzm był bardzo efektywny i bardzo straszny i się go bano. I teraz się nie boi, no bo można polegać na państwie. No i jeszcze, nawet jeżeli by rzeczy, które będę teraz wymieniał w tym odcinku, nawet jeżeli niektóre z nich nie byłyby w AKP-ie rzadsze, część z nich jest i tak obecnie rzadka i byłyby jeszcze rzadsze, tak myślę, natomiast nawet jeżeli niektóre by były podobnie często, bądź nawet częściej występujące, tak by się okazało,
to czy warto by je dodatkowo zakazywać, oprócz agresji, jeszcze utrzymywać zakaz na te rzeczy i oddać prerogatywy, czyli jakiemuś monopoliście, jakiemuś aparatowi przemocy na karanie z użyciem przemocy za te rzeczy, co uzasadniałoby istnienie takiego aparatu. No i taki aparat stałby się państwem prędzej czy później, bo uważałby, że trzeba w związku z tym więcej pieniędzy, więcej ludzi, więcej środków przeznaczyć na właśnie walkę z tymi niepożądanymi zjawiskami i że trzeba dodatkowo jeszcze tego i tamtego zakazać, no bo skoro już tak dobrze robimy to, że chronimy was przed tym, to jeszcze może przed tamtym. No i szybko byśmy wrócili do stanu obecnego, czyli ze stanu państwa takiego minimum, takiego nocnego stróża do takiego lewiatana, który może wszystko. Eksperyment to pokazał w historii. Takie eksperymenty były Stany Zjednoczone. Ojcowie założyciele napisali konstytucję, która bardzo wprost zakazuje rządowi bardzo wielu rzeczy, a rząd znalazł bardzo takie wręcz kuriozalne obejścia i stosuje je na masową skalę. Ogromna ilość prawa istniejąca i produkowana wciąż w ogromnych ilościach w Stanach powołuje się właśnie na takie interpretacje bardzo wątpliwe, obchodzące te właśnie zakazy. I gdyby ojcowie założyciele zobaczyli, co się dzieje, przeczytaliby jakiś losowy akt prawny współcześnie uchwalony w Stanach Zjednoczonych, to by się złapali za głowę i powiedzieliby, no dokładnie to, żeśmy napisali, że nie można. No to jak oni mogli to zrobić? Jak oni to przemycili? Tak? Jak oni nagięli interpretację tutaj tych naszych zapisów? No i jeszcze przykład, tak na dobitkę, z Anglii, z XVII-wiecznego Londynu. W dzielnicy Whitechapel, która była znana z zabójstw, z niebezpieczeństwa, tak, że tam jak pójdziesz, to cię zabiją. Zdarzało się to statystycznie 6 ludziom rocznie, 6 zabójstw rocznie. No i w związku z tym, że była przestępczość, że straże sąsiedzkie, były też straże sąsiedzkie oczywiście, nad którymi mieszkańcy mieli kontrolę, tak, nie było państwowej policji. Zaproponowano, że zrobimy policję miejską, która będzie obszar Londynu, potem inne miasta to powieliły, że będzie w Londynie właśnie pilnować porządku i będzie mieć pewne rządowe prerogatywy, tak? Nie pochodzące od ludzi, tylko pochodzące od rządu. No i w związku z tym, że rząd miałby pod swoją kontrolą taki aparat inwigilacji i przemocy, taką służbę jak policja, ludzie ostro zaprotestowali i opóźnili wprowadzenie tej policji o kilkadziesiąt lat. Bo mówili, to był konsensus, to było powszechne przekonanie w społeczeństwie, że nawet gdyby ta policja była efektywniejsza i nawet gdyby nie tylko tą przestępczość, którą Straż Sąsiedzka eliminuje, ale nawet gdyby udało się wyeliminować zabójstwa i w Whitechapel nie zabijano by tych 6 ludzi rocznie, te 6 żyć by ocalało, to granie jest warta świeczki. Jeżeli by się dało taką siłę rządowi, jeżeli by się na to zgodzić, no to jest równia pochyła. No i mieli rację. Taka obserwacja historyczna z perspektywy 200-kilkudziesięciu kolejnych lat. I jeszcze jedna uwaga, zanim przejdę do listy. Mianowicie, że te same zarzuty, które można stawiać wobec, znaczy może nie te same, ale podobne zarzuty można stawiać innym systemom, choćby i demokracji. Demokracja to jest taki system rządów, w którym się głosuje i wola większości jest wcielana w życie. Prawo jest takie, jak większość przegłosuje, czy to bezpośrednio, czy poprzez swoich przedstawicieli wybieranych do jakiegoś ciała ustawodawczego. No i to jest klasyczne pytanie, co jeżeli 51% przegłosuje, żeby wyrżnąć pozostałe 49%? No i tutaj obrońcy demokracji, zauważcie zresztą, że to jest dużo rzadsza dyskusja niż dyskusja z anarchokapitalistami na temat jednej z tych rzeczy, o których będę wymieniał,
ale niemniej jednak do klasyki należy taki argument przeciwko demokracji i obrońcy demokracji tutaj mówią zwykle, że demokracja to także instytucje, to także mechanizmy zabezpieczenia, to także konstytucja, której nie można zmienić zwykłą większością, tylko trzeba większości kwalifikowanej, powiedzmy 2/3 liczby głosów wszystkich uprawnionych. To także prawa człowieka, które są zapisane i których w tejże konstytucji, w związku z tym nie można ich podważyć tak po prostu przegłosowując, że 2 plus 2 równa się 4, nawet jak się przegłosuje, że się równa 5. No, prawa człowieka, tak, to jest taka standardowy taki dodatek do takiej gołej demokracji, że to jest prawdziwa demokracja, to jest głosowanie plus prawa człowieka, które znaczą bardzo różne rzeczy, w czasie to ewoluuje, co znaczą, no, taka typowa lewicowa narracja, że prawa i człowieczeństwo i natura ludzka ewoluują i że to, co było godziwe kiedyś, teraz jest niegodziwe i należy się jako prawo człowieka. I w drugą stronę, no, wystarczy odmówić tym 49% człowieczeństwa i już wtedy można ich zabić. Czy to w całości można ich odczłowieczyć, czy też ten status można im częściowo zanegować. No i historia pokazuje, że to się działo i dzieje. Z Murzynami i innymi niewolnikami też nie byli w pełni ludźmi, nie byli godni tych samych praw, zdaniem nawet poważnych naukowców z poważnych czasopism popierających władzę. Hitler uważał to o Żydach, wybrany demokratycznie, władza jego partii pochodziła z wyboru demokratycznego. O Żydach, Cyganach, Słowianach też było oficjalną doktryną, że są pod ludźmi i nie mają pełni tych praw, co rasa panów. Dzieci nienarodzone też nie są, zdaniem niektórych, ludźmi w pełni albo w ogóle. W związku z tym można je zabijać albo w dowolnym momencie, albo do pewnego momentu, albo pod pewnymi warunkami, na przykład ze względów eugenicznych, czyli jeżeli ma się urodzić chory. No, więc jest to podatne dość na redefinicję. Dobra, więc wszyscy pewnie czekacie z niecierpliwością na to, jakie mam tutaj wymienione, przygotowane. Tak jak mówię, pewnie coś pominę, zachęcam Was do dodawania. A może z czymś się nie zgodzicie, co uważacie, że uwzględniłem, a powinno tu nie być. Będę mówił też, to taka ostatnia uwaga techniczna, czasem o jakichś granicach, tak, że główne moje założenie w tym odcinku jest takie, żeby wymienić te rzeczy i krótko przedyskutować, natomiast zakreślić, powiedzmy, te kontrowersje. Natomiast czasem będę dochodził do takiej granicy, że będę mówił, że niektórzy libertarianie uważają, że to jeszcze powinno być legalne, a niektórzy, że już nie, bo to już by była agresja. No, to czasem dla porządku takie coś mi się zdarzy odnotować. Więc podzieliłem to na kategorie. Kategoria pierwsza słowa, wolność słowa. Wolność słowa, więc w związku z tym mogę powiedzieć ty taki, owaki, tak? No, tak jak pan Ikonowicz. Mogę obrażać ludzi. No, tak, no, można obrażać ludzi. No i ktoś się może poczuć obrażony i może nam odparować tym samym, albo może nas zignorować. Dojrzały człowiek właściwie powinien na tym poprzestać, albo na zignorowaniu wypowiedzi, która go obraża, albo odparowaniu tym samym, czyli obrażeniu, też zastosowaniu słów, a zaatakowania słownie tego właśnie adwersarza, sprostowania tego, znaczy powiedzenia, jeżeli powiedział o nas, że jesteśmy, nie wiem, no, przygłupami, ty przygłupie na przykład, no to możemy pokazać innym, odpowiedzieć, nie jestem przygłupem, a nawet to udowodnić, że nie jest się przygłupem poprzez swoje życie, swoje czyny, swoje osiągnięcia intelektualne. No, natomiast uciekanie się do przemocy, czyli pobicie kogoś za to, bądź żądanie, żeby go osądzono i sadzono do więzienia za to, że nas obraził, no to już by było złamanie przez nas, a nie przez niego zasady nieagresji. On nie złamał, on tylko korzystał z wolności słowa.
No i tutaj z tym się nie zgadza tak zwana lewica obyczajowa, wręcz zawodowo się czuje obrażana, czy to ona sama, czy jakieś grupy, w których imieniu występuje i z tych grup wyłapuje jakieś jednostki, które rekrutuje w swoje szeregi. I tutaj, gdy chodzi o pewną granicę, to jest myślę też warto powiedzieć, no bo co by było, gdyby na przykład ktoś znieważył, drogi słuchaczu, jeżeli jesteś libertarianinem, twoją kobietę, dziewczynę, narzeczoną, żonę, czy byś mu walnął pięścią? Czyli dokonałbyś agresji, tak? Zaatakowałbyś go fizycznie w momencie, kiedy on użył tylko słów. I czy to by było w porządku? No na pewno byłoby to złamanie zasady nieagresji. I czy powinno być karalne? No powinna być zasada taka, że powinno być karalne, że on powinien nie podlec karze. No podległ już, skoro mu przywaliłeś, no to była dla niego kara, ale ty powinieneś zgodnie z prawem powinno zostać orzeczone przynajmniej, że złamałeś prawo, powinieneś być tego świadomy, że go złamałeś. Pytanie, czy można, czy to jest w porządku tak moralnie, czy etyka libertariańska to dopuszcza. No i tutaj libertarianizm jest bardzo taki minimalistyczny, także i etycznie, to znaczy można być libertarianinem i nihilistą, można być libertarianinem i chrześcijaninem, można być libertarianinem i buddystą. Bardzo wiele różnych rzeczy jest kompatybilnych z tą filozofią. W związku z tym także i takie traktowanie, no przeciwieństwo można powiedzieć pozytywizmu prawniczego, czyli że prawo określa też to, co wolno, czy nie, tak w sensie etycznym. Tak? Więc można by uznać, że czasem zasadę nieagresji można złamać, ale trzeba być tego świadomym, że mogą być konsekwencje. Pytanie, jakie powinny być te konsekwencje? Jak sąd na przykład w takim ładzie libertariańskim powinien osądzać takie rzeczy, taki prywatny sąd, w momencie, kiedy powszechne odczucie społeczne jest takie, że jednak powinieneś mu przywalić w takiej sytuacji, jeżeli to jest taka kultura, nie, w której za znieważenie twojej kobiety ktoś słusznie dostaje w mordę. Od ciebie. Jak najbardziej prawo istniejące w państwach zna takie przypadki. Choćby we wspomnianej Ameryce jest coś takiego, tam każdy ma prawo zgodnie z poprawką 4, jeżeli się nie mylę, do konstytucji, do tego, żeby jego sprawa się toczyła przed ławą przysięgłych, przed sądem oraz ławą przysięgłych, i sąd owszem będzie w razie skazania, orzeczenia, że jest winny, będzie ustalał wymiar kary, natomiast to, czy jest winny, czy niewinny, będzie orzekała ława przysięgłych, i ława przysięgłych ma takie prawo, znaczy tutaj dwie uwagi, że po pierwsze teraz wielu prokuratorów w Stanach stara się załatwić sprawę na etapie, zanim będzie, tak jak to na filmach widać, że jest sąd w ławach przysięgłych. Nie, to jest rzadkość. Większość przestępców idzie na układ, bo im mówią prokuratorzy, tak, będziemy się domagać dużo surowszej kary i prawdopodobnie się nam uda to wygrać, więc nie opłaca ci się iść do sądu. Zgódź się na ukaranie taką karą, jaką my ci proponujemy. No i się zgadzają. Ej, a pomyśleliście, co by się stało? To taka wrzuta w środku odcinka. Gdyby ten odcinek wyciekł, to znaczy on i tak jest publicznie dostępny, za darmo, dla każdego, ale gdyby nie libertarianie, a wręcz przeciwnicy, pewnego dnia się budzimy, a tu się okazuje, że oni zaczęli go słuchać i stał się popularny, szeroko dyskutowany na ich stronach, w ich podcastach, wszędzie, gdzie wchodzimy w internecie, widzimy tytuły, jak takie straszne rzeczy mogą być legalne i oni to na serio rozważają. Przygotujmy się lepiej na ewentualność tsunami. A po drugie, też tam jest obowiązek bycia ławnikiem przysięgłym. Jeżeli cię wezwą, każdy obywatel musi się stawić, zwracają za zarobek utracony w pracy, ma się wtedy urlop obowiązkowy. Pracodawca musi go udzielić, natomiast wynagrodzenie jest pokrywane z
no z pieniędzy podatników i się bierze udział właśnie w takich posiedzeniach ławy przysięgłych oraz w posiedzeniach no, samego sądu, żeby widzieć wszystkie dowody, no, cały przebieg sprawy. Ale zanim się rozpocznie sprawa i jest wyłaniana ta ława przysięgłych, to zarówno to obie strony i oskarżenie i obrona mogą kogoś wykluczyć na jakiejś podstawie i te podstawy są dość szerokie. W związku z tym są wykluczani ludzie przez oskarżenie, to jest notoryczne, że są wykluczani ludzie, którzy kiedykolwiek mówili, czy byli zwolennikami, czy w ogóle wiedzą o tym, wspomnieli o tym, że jest takie prawo, o którym chcę powiedzieć, mianowicie jury nullification. Polega to na tym, dokładnie co uniewinnienie kogoś, czy nie, czy orzeczenie braku kary wobec kogoś, kto dał w mordę no, komuś, kto nazwał jego kobietę suką, czy kimś jeszcze gorszym. No i polega to prawo na tym, że mimo, że przepis prawny mówi, że ktoś jest winny, że ktoś ewidentnie złamał prawo, jest to udowodnione w sądzie, to można orzec, że jest niewinny, że robimy wyjątek, no bo ewidentnie prawo w tym przypadku nie było słuszne. No i generalnie to też jest taka zasada znana prawoznawcom, że hard cases make bad laws, tak? Czyli że trudne sprawy, jakieś takie wyjątkowe, no nie powinno się nawet starać ich uwzględniać w prawie, robić dla nich jakichś przepisów, no bo to będą złe przepisy. To będą przepisy, które no będą bardzo rzadko stosowane, nieprzetestowane w związku z tym, albo jeżeli będą stosowane, to będą stosowane do sytuacji, do których nie zostały przewidziane, tylko będą właśnie nadużywane. Tak, więc to tak na marginesie obrażania. Przejdźmy do rzeczy ciekawszych. Wyśmiewanie, znęcanie się psychiczne, tak, słowami samymi, bądź, nie wiem, jakimiś znakami. No, nękanie kogoś, powiedzmy tak, fizycznie, nie, stawanie tam, gdzie on, zajmowanie miejsca przed nim, przy stolikach i tak dalej, no to już jest fizyczne, tak? Natomiast sama komunikacja, którą można olać, można unikać czyjegoś towarzystwa po prostu, no to nie powinno być karalne zgodnie z zasadą nieagresji. Także i zachęcanie do samobójstwa. No teraz to jest moment, w którym nie wszyscy psycholodzy chyba znienawidzą, bo jest taki, no, psycholodzy to jest dość taka jednolita grupa, znaczy bez urazy, są wyjątki oczywiście chwalebne, ale to jak się kształci psychologów, to jakich rzeczy się im, jak ich zawód jest regulowany do takiego stopnia nawet, że muszą wszyscy w to samo wierzyć, tak, wyznawać, muszą składać wyznanie wiary, jakąś etykę zawodową, czy jakąś, bardzo dobrze, żeby jakąś etykę zawodową mieli, ale kodeks mają ustalony przez państwo etyki. Tak, czy przez komisję, w każdym razie działającą w ramach struktur państwa, samorząd zawodowy, o, tak się to nazywa bodajże. I nawet mają tam coś takiego, że testów psychologicznych nie mogą ujawniać, a i tak można je znaleźć w internecie, więc taki zupełnie anachroniczny i też chyba no, taki od czapy wymóg, no bo jak coś jest niejawne, to co, nie może być postępu nad tym, nie można tego. Ktoś, kto nie jest dopuszczony do tej kasty, nie może się zastanawiać nad tym, jak to ulepszyć, albo jak to zastosować w jakichś lepszych, w innych kontekstach. Więc stosuje się i tak mnóstwo rzeczy innych, nie będących takimi oficjalnymi, testami psychologicznymi. To są rzeczy zakazane w praktyce takiej no, profesjonalnej, nie wiem, medycznej, czy takiej około medycznej, ale już na przykład w miejscach pracy psychologowie, którzy pracują dla prywatnych pracodawców jak najbardziej, a nawet państwowych, stosują inne testy, które no, nie podlegają tego typu restrykcjom. Oczernianie. O, tutaj jest kwestia, nad którą libertarianie się kłócą jedni z drugimi. Czy oczerniać kogoś można? No i są tacy, co mówią, że można,
zawsze, a są tacy, co mówią, że można, chyba że powoduje się tym realną stratę, którą jest ktoś w stanie udowodnić, że na przykład szarga komuś reputację, a jego reputacja jest jego zasobem, z którego on korzysta, żeby zarabiać na życie. Jeżeli powiemy na przykład, że no, rozpuścimy jakąś fałszywą informację o kimś, że powiedzmy jego chleb, który piecze, jest niezdrowy, podczas gdy nie jest niezdrowy. Albo powiemy o jakimś lekarzu, pediatrze, że kiedyś popełniał akty pedofilskie. To jest kłamstwo, tak? Ale no i on może powiedzieć, że to jest kłamstwo, ale i tak niektórzy uwierzą i w związku z tym będzie miał pewnie mniej klientów. No i czy coś takiego powinno być zakazane? Czy powinna być ochrona dobrego imienia? To jest rzecz dyskusyjna wśród właśnie libertarian. No, ja myślę, że to można by podciągnąć pod oszustwo, no bo na przykład konkurencja może coś takiego zrobić po to, żeby zniechęcić klientów do kogoś, do swojego konkurenta, a w związku z tym zyskać potencjalnie tych klientów dla siebie, mieć więcej dla siebie popytu. I to informowanie o zaletach swojego produktu, które są fałszywe, które nie istnieją, jest oszustwem. Jeżeli ktoś kupi zachęcony takimi zaletami, taką reklamą, no to wtedy może się domagać odszkodowania. A podobnie w drugą stronę, zachwalanie swojego produktu można zdeprecjonować fałszywie produkt konkurencji. Bądź nawet nie produkt, samą osobę konkurencji. Jakikolwiek czynnik, tak jak mówiłem, klienci mogą się kierować czymkolwiek, ale czymkolwiek tak realnie jest prawdopodobne, że się będą kierować, nawet jeżeli by to było nieracjonalne, no to wprowadzanie w tej kwestii kogoś w błąd, no jest tutaj no czymś zupełnie bliskim oszustwa, więc można by to nawet zakwalifikować w tym sensie. Taka jest moja interpretacja. Natomiast co do wolności słowa, jeszcze granic wolności słowa, oszustwa i groźby, słuchajcie, nie można, no bo zostały zakwalifikowane jako agresja. I przypadki znowuż graniczne. Podżeganie do linczu. Sami nie robimy nic, ale mówimy: spalcie dom temu czarnuchowi, tak? No, sami stoimy, no, nie bierzemy w tym udziału. Robią to inni ludzie. Oczywiście ci inni ludzie powinni ponieść za to odpowiedzialność, ale czy myśmy powinni? No, niektórzy libertarianie mówią, że nie, że no, mówić można, co się chce przecież. A to tamci ludzie są odpowiedzialni, przecież nie zmusiliśmy ich do tego. Oni, będąc w pełni świadomi, wykonawcy tego linczu, będąc w pełni świadomi, w pełni dobrowolnie, zdecydowali się na dokonanie agresji. I to, że zostali zachęceni, że usłyszeli jakieś słowa, ich bynajmniej z tego nie tłumaczy, nie przenosi odpowiedzialności. Teraz pytanie, czy przenosi w sensie etycznym. Oczywiście, tak jak mówiłem, potępiam takie rzeczy, potępiam podżeganie do linczu na przykład, czy nawoływanie do przemocy, pisanie książek typu Mein Kampf. Tak? Natomiast no, jest to kwestia wśród libertarian sporna, czy takie coś stanowi agresję. No i przykład najczęściej bodajże rozpatrywany, gdy chodzi o granice wolności słowa, czyli zakrzyknięcie pożar w teatrze, w zatłoczonym teatrze, tak, gdzie jest tłum, który wpadnie w panikę, zacznie uciekać, gdy pożaru tak naprawdę nie ma i nie ma tego niebezpieczeństwa, nie ma powodu, żeby uciekać, a mimo to się będzie tratował, prawdopodobnie kilka osób umrze przy tym, właśnie w tej przepychance, w tym tłumie, w tym owczym pędzie do wyjścia. No i są pewne podobieństwa między tą sytuacją a linczem, a nawoływaniem do linczu, ale brakiem w nim udziału. No i są czasopisma, powiedzmy Libertarian Papers czy inne, na których łamach można poczytać prace naukowe właśnie filozoficzne libertarian, nieraz słynnych w środowisku libertarian, o takich właśnie rzeczach. Dobra, słowa to są może najmniej kontrowersyjne rzeczy, więc przejdźmy do przemocy. Tak jak mówiłem, przemoc nie jest zakazana, nie skonstruujemy utopii, AKAP to nie jest utopia.
I wiemy, że ludzie będą kraść, gwałcić, mordować, oszukiwać. Taka jest natura ludzka. Nie da się z ludzi uczynić aniołów. W związku z tym nie da się prowadzić raju na ziemi. Akap nie jest rajem na ziemi. Akap jest lepszą rzeczą niż każda alternatywa, w szczególności lepszą niż państwo, zdaniem anarchokapitalistów. W związku z tym przemoc jest czymś, choć fajnie by było, żeby jej nie było, to musimy jednak zaakceptować, że jest. I że niektórzy będą ją zaczynać, bo skoro by nikt nie zaczynał, to by jej nie było, tak? Skoro jest, to znaczy, że ktoś ją zaczyna. No i już, jak już powiedziałem, można stosować też przemoc, całkiem w porządku jest to, jeżeli stosujemy przemoc po to, żeby się bronić przed czyjąś przemocą. Wobec ludzi. Tak, natomiast co z przemocą wobec zwierząt? Jeżeli zwierzętom nie przyznamy praw człowieka w całości lub części, a niektórzy chcą, to wówczas nie ma żadnych przeszkód, aby stosować agresję wobec zwierząt. Z wyjątkiem groźby właśnie sankcji rozproszonej, ostracyzmu. Tak, ale nie ma prawnego zakazu. Nie byłoby zgodnie z zasadą nieagresji w prawie, w systemie opartym na zasadzie nieagresji, czy w policentrycznym systemie prawnym takim, gdzie każdy sąd mógłby sądzić według innego prawa, ale jeżeli by w społeczeństwie ceniono wolność, ceniono w związku z tym zasadę nieagresji i godzono by się z tym, że niektórzy ludzie mogą robić niefajne rzeczy i przemocą nie możemy interweniować, żeby tego nie robili, możemy ich zniechęcać tylko innymi sposobami, pozostają te inne sposoby, czyli tak jak mówiłem, na przykład za przemoc wobec zwierząt eksmisja ze własnej własności, ale brak możliwości wchodzenia na własność kogokolwiek innego. Robert Murphy wręcz uważa na przykład, że ponieważ wszystkie tereny byłyby prywatne,

samowystarczalne gospodarstwo, gdzie mieliby tą świnię i to zboże i co tam jeszcze, i w związku z tym nawet gdyby wszyscy się na nich śmiertelnie obrazili, to byliby w stanie żyć na tyle komfortowo, żeby im to nie przeszkadzało. Czy przynajmniej lepsze by to było dla nich w ich subiektywnym uznaniu niż alternatywa i zmiana swojego sposobu postępowania. Tak więc, co można robić zwierzętom? A można robić smalec z psów. Był taki artykuł, znaczy to była głośna sprawa, bo to Polak robił kilka lat temu, czy może już kilkanaście, chyba kilka. I sprzedawał. I nie mówił, że jest z psów, ale też nie mówił, że nie jest. No, jeżeli klienci się pytali, z czego to jest, a on mówił, że ze świni, no to jest oszustwo i w związku z tym mogli się domagać odszkodowania. Natomiast jeżeli mówił tylko smalec, kupujcie smalec, dobry smalec, no to co, no chciałeś kupić smalec, kupujesz smalec, nie pytałeś się, czy z psa, no smakował ci. No więc smalec psów można robić. No Chińczycy jedzą, no nie wiem czy smalec akurat, ale psy jedzą, mają specjalne rasy. To nie jest, że takiego psa, jakiego wy macie, być może to by Chińczyk zjadł ze smakiem, takiego pewnie nie, ale są rasy psów, które oni uważają za takie właśnie no, mięsne rasy i z nich przyrządzają sobie potrawy. No kwestia kulturowa, nie? Małpę można jeść. Jest w Ameryce Południowej zupa z małpy i gość jednego z odcinków tej audycji sprzed już dłuższego czasu, Michał Strzelecki, znany też jako inżynier, wówczas wybierał się do Ameryki Południowej w taką podróż i faktycznie się wybrał i faktycznie zrealizował tam listę swoich marzeń, swoich celów w tej podróży, wśród których na pierwszym miejscu było zjedzenie zupy z małpy, więc zjadł. No, podobno smaczna. Co wy na to? Zjadlibyście? A inne rzeczy, takie bardziej drastyczne może. Walki psów, walki kogutów. Kiedyś bardzo popularna rozrywka, czy też gałąź wręcz biznesu, hazardu, tak? Do którego dojdziemy zresztą. Czy nasza europejska, tradycyjna korrida. O. No i mamy też tak zwyrodniałe jednostki, które znęcają się też dla czystej, sadystycznej przyjemności nad zwierzętami. Podpalają koty i tak dalej. No i pytanie, czy to jest agresja? Jeżeli nie przyznamy tym kotom, małpom, psom praw człowieka, czy przynajmniej ich części, no to musimy w libertariańskim ładzie uznać to za legalne, aczkolwiek być może powszechnie potępiane i karalne sankcją rozproszoną. No znaczy, tak jak mówię, o ile, jeżeli to robisz, jeżeli się o tym dowiemy, to zdychasz z głodu, bo ci nic nie sprzedamy, żadnego jedzenia. Chyba, że no właśnie jesteś jednym z tych pewnie nielicznych, którzy mają gospodarstwo, z którego się potrafią utrzymać samodzielnie. Przemoc nie tylko wobec zwierząt, wobec ludzi, za zgodą. Tak, czyli to nie do końca jest przemoc zgodnie z definicją, którą podałem na początku, no ale cóż, no eutanazja na przykład, czyli zabicie kogoś. W ogóle eutanazja to jest takie słowo z greckiego, oznacza dobrą śmierć, czy dobrą, czyli co, dobrowolną, taką za zgodą, tak, to chyba można by tłumaczyć, przynajmniej, nie wiem, to może jest trochę ahistoryczne, tak, ale sam pojęcie jest ahistoryczne, bo u Greków chyba nie funkcjonowało. W związku z tym nie czuję się winny jakiegoś zmasakrowania języka tutaj. Pomoc w samobójstwie po prostu. Niezależnie od tego, jesteś chory, stary, albo jesteś młody, zdrowy, chcesz, żeby cię ktoś zabił, czy żeby ktoś ci pomógł w jakimś stopniu w zabiciu się, czy chcesz wręcz, żeby ktoś ciebie zabił, także to będzie niespodzianka, że nie wiesz, w jaki sposób umrzesz, chcesz po prostu taką usługę zamówić. Płacisz komuś za to, nawet za pieniądze. Czemu nie? Agresja to nie jest, wszystko się odbywa za zgodą. Znaczy, czemu nie? Oczywiście ja powiem, czemu nie, jako chrześcijanin nawet powiem, czemu nie. No ale nie powiem, że byłbym zwolennikiem prawa zakazującego tego. Walki między ludźmi, w tym i walki na śmierć. No, całkiem niedawno jeszcze dość powszechne były pojedynki i te pojedynki często były z taką bronią, choćby i palną, że się kończyły, czy przynajmniej bardzo prawdopodobne było, że się zakończą śmiercią jednego z uczestników.

0: wojowników. Może to być wręcz w zasadach takiej walki, że walczymy aż do śmierci, aż jeden z nas zginie. Albo mogą być jakieś łagodniejsze, na przykład, że walczymy, ale tak, żeby się nie uszkodzić. Albo walczymy bez gryzienia, drapania i ataków na genitalia. O, takie mogą być też zasady. No i obecnie jest to bardzo cywilizowane, jest sport zawodowy, no, natomiast w AKP-ie by to mógł robić każdy. Ustawki pseudokibiców też byłyby legalne, no o ile oczywiście nie poniszczą mienia ani jakichś przypadkowych osób, też nie doprowadzą do tego, że ucierpią w takim starciu. Natomiast aborcja tylko, jeżeli ludziom na wczesnych etapach rozwoju odmówimy praw, o czym już wspomniałem. Tak, domyślam się, że wielu słuchaczy byłoby zwolennikami legalnej aborcji, natomiast braku legalnych pojedynków. No, ja odwrotnie. Kategoria handel. Handel narkotykami. Zacznijmy może od tego. Narkotykami dowolnie twardymi w cudzysłowie, no bo podział na miękkie i twarde no jest bardzo umowny, ale powiedzmy sobie, czyli dopalacze, wszelkie mocarze, krokodyle, co tylko chcecie. Można sprzedawać. Pytanie, czy można każdemu sprzedawać, nawet dzieciom. No, tu już to jest w ogóle obszar wielkich kontrowersji w libertarianizmie, czy dzieci się samo posiadają, czy w związku z tym przysługują im te same prawa, czy przysługuje im jakaś szczególna ochrona, czy istnieje coś takiego jak prawa rodzicielskie, władza rodziców nad dziećmi, no i odpowiedzialność, czy pewne obowiązki rodziców. No natomiast pytanie, co to jest, znaczy w którym momencie człowiek przestaje być dzieckiem? No obecnie określa to prawo i przeważnie to jest 18 lat, aczkolwiek do niektórych rzeczy, w niektórych krajach w ogóle bywa ta granica inna, natomiast w wielu krajach bywa ta granica inna, gdy chodzi o pewne szczególne rzeczy, które można robić bądź nie. Na przykład w Stanach od 21 lat dopiero można pić alkohol, to jest taka pozostałość z prohibicji alkoholowej, która w latach 20 tam miała miejsce. Następnie, no, gdy chodzi o wiek, w którym można uprawiać seks. O, będzie cały dział, cała taka kategoria będzie seks. No, ale podam taki przykład. No, jeżeli ktoś dostaje kieszonkowe, to na co może to wydać? No, w zasadzie, jeżeli dostaje bez żadnych szczególnych wytycznych, to na wszystko. Jeżeli dostaje wytyczne, że możesz kupować tylko to i to i to, no to powinien móc tylko to, to i to, a inaczej być, no, godzić się na konsekwencje, tak, jakieś, które znał z góry. Natomiast, jeżeli zarobił, co jeżeli zarobił, o, lub dostał pieniądze, lub znalazł taka nieletnia osoba, dziecko, jeżeli znalazło, czy może kupić sobie cokolwiek, łącznie i z narkotykami. Czy łamie prawo w AKP-ie ten, kto mu sprzedał te narkotyki? Pytanie, jak małe... No, jeżeli ktoś zarobił, to czy możemy go już uznać w związku z tym, skoro jest w stanie zarabiać za wystarczająco odpowiedzialnego, że no, może też dokonywać takiej transakcji jak zakup narkotyków? No i tutaj bardzo fajny przykład. Dzieci bezdomne żyjące na dworcu, nie na dworcu zoo, na dworcu w Moskwie, nie w Niemczech, w Moskwie, na centralnym dworcu kolejowym. Jest tam trochę bezdomnych, głównie płci męskiej, w kilkunastoletnich, nawet i młodszych, dziesięciolatki, jedenastolatki, czy kilkulatki pewnie też się zdarzają. I ich największym, oprócz żebrania być może, źródłem zarobku jest prostytucja. Tak? No bo co takie dzieci mogą sprzedawać? Jakie usługi świadczyć, czy jakie towary produkować? No, zwłaszcza w takich warunkach. No nie bardzo. W związku z tym raczej mężczyźni, no kobiety, nie wiem, czy jakiekolwiek, jeżeli jakie to sporadycznie, ale mężczyźni przyjeżdżają i takich chłopców, czy dziewczynki biorą do siebie na jeden dzień, na może więcej. Tam one mogą się umyć, zjeść, zarobić dobre pieniądze, a w międzyczasie świadczyć usługi właśnie no, seksualne. Tak, sprzedawać swoje ciała. A potem często kupują za to notabene narkotyki, tak? No bo jak już takie życie, no to od takiego życia ucieczka w świat wizji, halucynacji, omamów narkotycznych jest nader kusząca, jestem w stanie to zrozumieć. No, pytanie, czy w akapie wobec powszechnego dobrobytu bylibyśmy w stanie to rozwiązać, zaoferować coś takim dzieciom? No, zawsze jest kościół, zawsze jest jakieś inne miejsca, organizacje charytatywne, gdzie można pójść, tak? Ale nie zawsze chcą, tak? Nawet dorośli bezdomni, nawet w siarczyste mrozy zamarzają, giną z głodu. No, to może jest rzadsze, że giną z głodu, zwłaszcza ten Polska jest na tyle bogatym krajem, że dawno chyba nie było przypadków, żeby ktoś tutaj umarł z głodu, no chyba, że specjalnie był trzymany w jakiejś piwnicy czy coś takiego. Albo się głodził, albo miał, nie wiem, anoreksję. Ale zamarznięcia już bardziej. No i dlaczego nie pójdzie do noclegowni? Przecież można, zwłaszcza w mrozy są otwierane dodatkowe miejsca i każdy, kto chce, może przyjść i nawet dostać ciepłą zupę i się przespać i rano wyjść. A mimo to są tacy, co nie chcą. No, co cenią sobie tą możliwość no, nie patrzenia się na mordę funkcjonariusza, którym będzie z dezaprobatą do jego stylu życia podchodził. No, tym bardziej rozumiem takie dzieci. Tak? No bo jeżeli takie dziecko, w przeciwieństwie do bezdomnego, który może przyjść, przenocować i wyjść rano, to dziecko jak się odda w ręce urzędników, to już nie wyjdzie po dobroci do swojej dorosłości. Tak, no więc to był handel narkotykami. A teraz co jeszcze z kategorii handel? Hazard. Hazard. Dowolnie twardy też hazard. Tak, bo jak wiemy od Donalda Tuska, hazard dzielimy na miękki i twardy. Przy czym to lotek, który jest dużo, no, dużo niższa, dużo bardziej na minusie jest wartość oczekiwana w stosunku do kwoty inwestowanej. Tak, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć, ryzykowany, o może tak, to nie jest żadnym hazardem, dlatego że to jest państwowe, tak? Czyli to jest taka bardzo zmiękczająca okoliczność, że coś jest państwowe. Natomiast inne rzeczy, choćby pokaż w internecie, to już jest twardy hazard. Albo nie w internecie, na urodzinach pokaż, to też jest twardy hazard. I faktycznie ludzie idą do więzienia za takie rzeczy. Więc można obstawiać wszystko, by było. Można by było grać dowolne gry hazardowe, obstawiać sportowe zawody, obstawiać pogodę, obstawiać kursy walut, czyli Forex. Też to jest taka specyficzna gałąź hazardu. Ale także obstawiać to datę czyjejś śmierci. Na czym Jim Bell skonstruował legalny, jego zdaniem w pełni legalny według prawa amerykańskiego system, który potem faktycznie został wcielony w życie, gdy technologia poszła do przodu, jako assassination market, taki dość ciekawy i ekonomicznie, i technologicznie wynalazek, który pozwala na legalne robienie zrzutek de facto, ale formalnie według prawa obstawianie tak naprawdę daty czyjejś śmierci. Ale tak de facto robienie zrzutek, bo inkasuje pulę ten, kto przewidzi dobrze śmierć, a przewidzi dobrze datę śmierci ten, kto faktycznie no, zabije tego człowieka, którego data śmierci została obstawiona. No więc tak to w skrócie działa, aczkolwiek jest wiele niuansów i wiele rozszerzeń i podstaw, no, o których będzie w nagraniu ze spotkania Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Bielsku Białej, które prowadziłem i o tym tam mówiłem kilka tygodni temu. Handel organami już ma miejsce, słuchajcie. Fakt, że zakazujemy handlu organami i uważamy to za cywilizowane, uważamy, no uważa tak, polskie władze tak uważają i władze wielu innych państw, i chyba ONZ nawet sam tak uważa, że to jest nieludzkie handlować organami. No, do przeszczepów. Natomiast no jeżeli, powiedzmy, mam sytuację taką, że załóżmy moja córka umiera na jakąś chorobę, a ja mam dwie zdrowe nerki, ale akurat umiera na coś, do czego nerka jest niepotrzebna. A nie mam pieniędzy, zbankrutowałem właśnie niedawno. No to co, to potrzebuję góry pieniędzy, nie zarobię tak szybko, ona zdąży umrzeć. Czemu mam nie mieć możliwości sprzedać nerki i pokryć kosztów leczenia? No, więc handel organami byłby legalny i już teraz się odbywa, no bo fakt, że popyt jest dużo większy niż podaż, powoduje, że dokładnie tak samo jak na służbę zdrowia, jest państwowa służba zdrowia i na operacje tam kardiologiczne, czy onkologiczne, czy jeszcze inne, czeka się tyle, że nieraz się by zdążyło kilka razy w międzyczasie umrzeć, ma się jakieś terminy za półtora roku, za 3 lata, za 7 lat, tak, operacji, czy nawet jakichś badań czasem się ma na wiele miesięcy terminy, mających stwierdzić, czy ktoś jest chory i to nawet śmiertelnie, na coś zagrażającego życiu. No i w związku z tym, że popyt na takie rzeczy, podobnie jak na organy, jest większy niż podaż na takim regulowanym rynku, no to kwitnie rynek taki pod stołem. W związku z tym ludzie płacą za szybszą operację, za prywatną operację, albo za operację w państwowej służbie zdrowia, ale zapłaconą prywatnie kopertą pod stołem. Nie ma... Ja tego nie potępiam, tak? Znaczy, nie potępiam nikogo, kto płaci za takie rzeczy, no bo po prostu, no... To tyle kosztuje. Państwo udaje przed nami, że nie kosztuje tyle i że zabiera nam jakieś pieniądze w podatkach i że wszystko nam za to zapewni za darmo. No zapewni, tak? Tylko, że zdążymy wcześniej bądź umrzeć, bądź pogorszyć się nasz stan i nie wiadomo, czy nas wtedy zdołają wyleczyć, a nawet jak zdołają, to przez tyle lat w międzyczasie przyjdzie nam cierpieć. Jeszcze jedna rzecz na marginesie. Uważam, że w czasie oczekiwania na badania bądź leczenie, operację czy terapię jakąś inną, powinno być zawieszone płacenie ZUS-u przez danego pacjenta. No. Wracając do naszych tematów. Pornografia dziecięca. Generalnie informacja, tak? Informacja jest czymś, co... Znaczy, jak jest publicznie dostępna, to można ją pobierać. Natomiast jak jest niepublicznie dostępna, to można ją sprzedawać. Sprzedawać dostęp do niej, bądź jakieś nośniki z nią z zakazem rozpowszechniania. Jak już ktoś rozpowszechni, to ktoś inny, no ma, prawda, za darmo, ale ten, kto rozpowszechnił, złamał umowę, jeżeli zawarł umowę licencyjną. Tak, ale nie o infoanarchizmie dzisiaj odcinek. Pornografia dziecięca, nagrania zabójstw, na przykład Państwo Islamskie rozpowszechnia takie nagrania za darmo. I innych rzeczy nielegalnych, zabójstw, gwałtów. No, pytanie, po co ktoś chciałby to oglądać? No, albo ktoś kogoś to kręci, tak jak pornografia dziecięca, albo ktoś to bada, na przykład pornografię dziecięcą, czy nagrania z zabójstw, czy cokolwiek innego, albo w celach, czy to psychologicznych, na przykład po to, żeby opracować profil psychologiczny takich zwyrodnialców, czy w ramach śledztwa, czy właśnie w ramach badań, żeby zapobiec być może takim popełnianiu tego, co jest uwiecznione na tych nagraniach w przyszłości, żeby to łatwiej było wykrywać. No i pytanie, czy rozróżnisz, tak? Czy ktoś subiektywnie jest zainteresowany tym dlatego, że bada to z jakiejś ciekawości naukowej, czy z obowiązku dziennikarskiego może, czy w ramach śledztwa, przypomnijmy, że policje wszystkie są prywatne, czy też dla jakiejś swojej chorej podniety. No nie rozróżnisz. Obiektywnie, prawnie, tak? No więc, albo badania historyczne. Teraz są dostępne filmy, możecie znaleźć je, jeżeli was kręci, chociaż mam nadzieję, że nie, ale możecie znaleźć na przykład, jak Japończycy w obozach koncentracyjnych Chińczyków trzymali podczas II wojny światowej i jak im zamrażali na przykład ręce, polewali wodą i trzymali godzinami na mrozie, żeby zamarzły, albo jak potem zdzierali z nich skórę do gołych kości mięso, tak, albo wkładali taką zamrożoną kończynę do wrzątku. No, więc różne bardzo niefajne rzeczy robili z nimi i można, no mam nadzieję, że nie słuchacie tego do posiłku. No, i handel takimi, no, informacjami generalnie, tak, nagraniami do wysokiej jakości, o, byłby legalny. Torture porn, słuchajcie, torture porn też, czyli pornografia, tak jak jest, słuchajcie, słowo porn zrobiło dużą karierę, rozszerzyło swoje znaczenie, teraz już to nie znaczy tylko pornografia taka, że tam są akty seksualne, ale też jest na przykład food porn, czyli że ktoś robi zdjęcia smacznego jedzenia, w takim znaczeniu to słowo też jest używane, ale też jest torture porn, taka kategoria, czyli że ktoś niekoniecznie w kontekście seksualnym, nie jakieś BDSM, tylko po prostu tortury. Po prostu przemoc, po prostu znęcanie się nad kimś. Wymuszona walka, tego typu rzeczy. No. Albo po prostu zanie kogoś w sposób bardzo bolesny na wizji. Nie w celach takich jak państwo islamskie, w celach ukarania za niewierność, tylko w celach po prostu dostarczenia rozrywki widzom, którzy się lubują w takich rzeczach. To jest torture porn i to jest tak obce pojęcie, tak niewyobrażalne dla wielu, że ludzie reinterpretują odcinek, w którym się to pojawia. To nie będzie za duży spoiler, bo to nie jest jakiś tutaj, no, wiele innych rzeczy w tym odcinku jest, ale jest też takie, dotyka też takiej kwestii jak właśnie torture porn, odcinek Shut Up and Dance, czyli trzeci w trzecim sezonie znakomitego serialu brytyjskiego Black Mirror, czyli czarne lustro. Jest też tłumaczenie polskie, jakby ktoś chciał. Ale akcenty angielskie są fajne, więc polecam oglądanie w oryginale. No więc niektórzy nie przyjmują do wiadomości, że tam jest torture porn, w ogóle nie znają, nie spotkali się wcześniej z taką ewentualnością, że coś takiego może na tym świecie istnieć i w związku z tym interpretują to w jakieś pokrętne inne sposoby. No to co, przechodzimy do kategorii, na którą wszyscy pewnie czekacie, niewątpliwie, czyli seks. Zacznijmy łagodnie, seks nieletnich. Seks nieletnich jest czynem zabronionym, w związku z tym, jeżeli z niego będzie ciąża, to może być aborcja, nawet pomimo, że nie było żadnego gwałtu, że była zgoda, że... No i tak było w przypadku niejakiej Agaty, bodajże Oksany tak naprawdę, jeżeli dobrze pamiętam. Minister zdrowia Ewa Kopacz w rządzie Donalda Tuska w ostatnim dniu, kiedy jeszcze prawo dopuszczało aborcję, skierowała tą dziewczynę na aborcję, bo w momencie zajścia w ciążę miała ona 14 lat, jej chłopak też miał 14 lat, gdyby miał już 15, to już by była pedofilia, jakoś chyba tak, nie? Natomiast, no, to tak, wiesz, masz urodziny i od dzisiaj jesteś pedofilem, tak? Jeżeli robisz to, co robiłeś dzień wcześniej. Natomiast w akapie, no, o ile można by, tak jak mówiłem, się zastanawiać i naprawdę się zastanawiają i piszą o tym prace naukowe, filozofowie libertariańscy i nielibertariańscy też, rozważając, no, bo tak jak nie trzeba być marksistą, żeby pisać o marksizmie, czy socjalistą, żeby pisać naukowo o socjalizmie, ale no, rozważają takie rzeczy jak właśnie to, czym się różnią dzieci od dorosłych tak z perspektywy no, moralnej, prawnej, prawo naturalnej i można by rozważać przypadki, że pedofilia, no, powinna być zakazana, także to powinno być karalne, że nie akty seksualne między dorosłymi a dziećmi, nawet jeżeli te dzieci nie protestują, jeżeli zostaną zwiedzone w tym celu, ażeby no, uczestniczyły w dostarczaniu satysfakcji seksualnej dorosłym, no, że to jest coś obrzydliwego. No, według mnie jest rzeczą bardzo obrzydliwą i tutaj byłbym zdecydowanie bardziej za tym, załóżmy sytuację, że żyłbym w takim społeczeństwie, w którym by to nie było karalne. Jestem za tym, żeby było. Ale teoretycznie w jakimkolwiek. anarchistycznym, nieanarchistycznym, monarchii absolutnej, w czymkolwiek, gdzie nie ma kary za pedofilię. No to byłbym zdecydowanie bardziej za tym, żeby tą karę jednak wywrzeć poprzez sankcję rozproszoną, poprzez ostracyzm na tych, którzy się tego dopuszczają, niż nawet najgorszym okrutnikom wobec zwierząt, którzy są zoofilami, sadystami, a dodatkowo nekrofilami. Może tak, nekrofilami wobec zwłok ludzkich, bo to jest gorsze niż zwierzęcych. Więc to wszystko jest mniej złe niż wyrządzanie krzywdy niewinnym istotom, dzieciom, niewinnym istotom ludzkim i skrzywianiem ich w życiu w najbardziej obrzydliwy sposób, jaki wielu jest w stanie sobie wyobrazić. No trudno mi też tutaj podać jakiś bardziej obrzydliwy przykład czynów spośród rozważanych tutaj. Takich, które ewentualnie kandydują do jakiejś kontrowersji. No natomiast, gdy obie strony są nieletnie, gdy obie strony są poniżej wieku, który... No tak powiedzmy tych 15 lat, no bo to jest częsty wiek. On bywa różny w innych krajach, ale w krajach zachodu 15 lat to jest taka typowa granica, że powyżej tego wieku to już można, tak? To już można z dowolnie starszym o dowolnie wiele, to już nie jest pedofilia wtedy. Znaczy ze strony tego starszego, nie? Natomiast poniżej, nawet jeżeli, no i tutaj są różne granice, czasem bywa w innych krajach większa, na zachodzie generalnie nie bywa większa, za to w Kanadzie jest mniejsza, 14 lat. Ale załóżmy, że rozważamy polskie realia, 15 lat. Jeżeli dwoje, no tak jakby mówiłem na tym przykładzie tej dziewczyny, co miała aborcję, że jeżeli oboje mają poniżej 15 lat, to jest to czyn zabroniony, no ale kary się chyba za niego nie przewiduje dla nikogo, może dla tych, co do tego dopuścili, nie dopilnowali, jeżeli było ich obowiązkiem pilnować w danym momencie, na przykład na wycieczce szkolnej. Są też różne dziwne przepisy właśnie o odpowiedzialności, o tym, kto odpowiada za małoletniego w danym momencie i w danej sytuacji. No więc w akapie oczywiście można by było. Jak tylko są dojrzali płciowo, to mogą uprawiać seks. No i tutaj są różne, słuchajcie, ciekawe przepisy prawne w różnych krajach. I są też propozycje, żeby to wprowadzić w większej liczbie krajów, że jest pedofilia, jeżeli różnica wieku jest jakaś taka, no powyżej na przykład roku, o ile są oboje na przykład niepełnoletni. O. I wtedy na przykład by było tak, że dwoje 14-latków, czyli w równym wieku, że zawsze można, że być może 14-latek z 13-latką, bądź odwrotnie, to okej, okay, ale z już 14 i 12 nie okej. Okay. No, tego typu rzeczy. A może potem w starszym wieku na przykład już nawet ta różnica 2 lat, na przykład 17 i 15, to owszem, okej, okay, ale 17 i 14 nie. No, słuchajcie, no, bardzo arbitralne rzeczy i bardzo, bardzo dziwne uzasadnienie tego by musiało być, oprócz takiego czysto pragmatycznego, czy takiego, że no, ustalmy coś, na co ludzie się nie będą oburzać, tak? I wybiorą nas jeszcze w następnej kadencji. Więc to jest coś takiego, co no, myślę, że już na ten temat wystarczająco zostało naświetlone, więc przejdźmy do rzeczy bardziej... O, homoseksualizm. Słuchajcie, to jest ciekawa rzecz. W Polsce nigdy nie była zakazana. Zawsze był legalny homoseksualizm. Może niekoniecznie był postrzegany jako coś fajnego. No, dalej nie jest przez wielu, w tym przeze mnie. Ale nie był zakazany prawem. W przeciwieństwie do krajów zachodnich, gdzie był. I w związku z tym oni teraz mają, tak jak w wielu innych rzeczach, wychylenie takie w drugą stronę, że mieli zakaz homoseksualizmu, a teraz mają promocję homoseksualizmu przez państwo. I dofinansowywanie organizacji i pozytywną dyskryminację. Tak samo z rasizmem. W Polsce raczej, no dobra, tutaj nie było raczej jakichś innych ras w dużej ilości, ale i tych, i muzułmańską mniejszość mamy jakąś taką i dyskryminacją się raczej nie spotykała przez wieki. I ostoją tolerancji była Rzeczpospolita dla Żydów, dla protestantów, dla różnych innych. No a na zachodzie były te noce kryształowe, nie kryształowe, świętego Bartłomieja, tego typu wydarzenia i stosy, w dużo większej ilości wojny religijne. No więc oni teraz tak w drugą stronę mają odchylenie, więc na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych stosują pozytywną dyskryminację, dają tak jak za komuny za robotnicze pochodzenie w ZSRR, w PRL-u dodawano punkty, tak tam się dodaje punkty za bycie murzynem na przykład, czy za bycie kobietą, bo uważają, że przodków ich, tacy biali hetero mężczyźni byli głównymi opresorami ich przodków. W związku z tym teraz, żeby wyrównać, to należy obecnym murzynom dawać fory, tak? No i skutki są często wręcz przeciwne, no bo weźmy, kto pójdzie do prawnika murzyna, wiedząc, że, znaczy pójdzie, ale mniej pewnie ludzi pójdzie do prawnika murzyna, nie wiedząc, czy on tak naprawdę zdobył swój dyplom dlatego, czy w ogóle dostał się na uczelnię, na studia prawnicze dlatego, że był murzynem i mu dodano punktów i znalazł się powyżej progu, czy dlatego, że naprawdę zasługiwał, że naprawdę był dobry. No. Dobra, wróćmy do seksu, bo to jest najbardziej emocjonujący chyba ten działka. Ostatni dział to jest. Już chyba trochę spaliłem, bo następna jest zoofilia i nekrofilia. To tego nie było w kategorii przemoc, to jest w kategorii seks. Dobra, więc zoofilię, nekrofilię też legalizujemy, to żeby nie było wątpliwości. Tak, możecie to mówić. Nie wyrywajcie tego proszę z kontekstu, ale Bite Eater jest za legalizacją zoofilii i nekrofilii. Natomiast nie jest za popełnianiem, tak? Jest za tym, żeby takich ludzi wykluczać z cywilizowanego towarzystwa i z relacji ekonomicznych także. No, żeby musieli faktycznie się utrzymywać ze swojej własnej świni zamkniętej w kuchni, tak, i hodowanej, której nie mają pewnie, więc w związku z tym przemyślą raczej swoje postępowanie. A, i oczywiście w odpowiedniej kolejności, to znaczy najpierw znieśmy państwo całkiem, a potem, znaczy jako jedną z ostatnich rzeczy zalegalizujmy to wszystko, a nie, że teraz, bo teraz zalegalizowanie tego wszystkiego to by spowodowało może rzeczywiście jednak wzrost popularności takich czynów. No i żeby było takie ziarenko soli, taki kamyczek do drugiego ogródka, na drugą stronę płotu też, to pytanie, co z kolei powinno być nielegalne, być może co jest teraz legalne. No i spotkałem się parę razy z taką dyskusją, że zdrada małżeńska. Co? Zdrada małżeńska nielegalna? Ty prawicowy faszysto, tak? Tak pewnie sobie pomyśleliście. No a umowa co, nie obowiązuje? Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, jak to się mówi w kościele. Być może w trochę słabszych słowach się to mówi w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie jest, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. No tu już można by bardziej dyskutować, czy to implikuje, że ma się nie seksić z kimś, kto nie jest twoim małżonkiem. No ale pytanie, jak to jest interpretowane, to znowu już kwestia kontekstu kulturowego. No raczej jest przyzwolenie. Było raczej niemal zawsze na zdradę małżeńską i nie było za to konsekwencji prawnych. Zwłaszcza dla mężczyzn. Tutaj akurat muszę przyznać rację, że kobiety były dyskryminowane bardziej. Ich niewierność, taka małżeńska, wiązała się z konsekwencjami także ze strony właśnie organów, znaczy organy nie stały na straży ich tutaj prawa do tego, żeby zdradzać swoich mężów tak bardzo jak prawa mężów do zdradzania żon. Obecnie się to wyrównało, natomiast postawy społeczne, no jakie są, takie są. No, jestem za tym, żeby były surowsze, także i względem mężczyzn. Tak? Ale wcale nie jestem zwolennikiem, tak jak feministki, tego, żeby kobiety, które zdradzają mężów, nie tylko nie krytykować, ale wręcz pochwalać za to, że są takie wyzwolone. Tak? No, więc oczywiście powinna być możliwość, nie obowiązek. Nikt nie ma obowiązku wiązać się z innym na określonych zasadach, ale możliwość zawarcia takiej umowy na wyłączność seksualną. Pytanie, zwłaszcza myślę tutaj do chrześcijan z różnych wyznań chrześcijańskich, czy Kościół, wspólnota, do której należysz, czy powinna tego oczekiwać, bądź też wymagać od swoich członków, że jeżeli zawierają związek małżeński, to czy muszą się zobowiązać także i prawnie do tego, czy musieliby w takim w akapie zobowiązać się prawnie do tego, że nie będą, znaczy, że będą wierni, tak? Nie tylko przed Bogiem, ale też przed prawem. No więc z tymi niepokojącymi myślami zostawiam Was. Dobrej nocy, życzę kolorowych i stereofonicznych snów o miłych rzeczach.
1: Ale Zenon zepsuł audycję całą, bo leciała muzyczka, a on coś tam gada w tle. Słuchajcie, wiecie co z nim
2: ale
1: zrobić.
2: Ale Zenon zepsuł audycję całą, bo leciała muzyczka, a on coś tam gada.
1: O, cicho, no zapomniałem wyciszyć. Witamy serdecznie w audycji Spoiler, jak w każdą niedzielę teraz już jest audycja o filmach, a tym razem będzie o filmach najgorszych. I co ja wam mogę powiedzieć jeszcze? Dzisiaj jestem w takim nastroju trochę imprezowym. Myślę, że Ola, która dziś jest ze mną. Halo, halo.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: Jaka spięta. Cześć, witam wszystkich.
3: Hej, hej, hej.
1: No, tak lepiej, hej, hej, hej, słychać nas okej. Okay. I gdzieś tam jeszcze ten drugi, ten Zenon tam się pod nogami nam plącze, halo, halo.
3: No, on jest w swoim świecie, gra w grę.
4: Warhammer.
1: No to jest z nami czy gra w grę, to ja już nie rozumiem.
3: Tak jest, troszeczkę z nami tylko, może się rozkręci.
4: Będę zaraz, dobrze.
1: Już dobrze.
4: Dobra, zaraz będę. Pójdę sobie na szluga i będę, no.
1: No, dobra, to jak musisz to już być z nami, no to...
3: Jezu, już będę, no właśnie.
1: To trudno, to trudno.
4: Bitwę tylko skończę.
1: To bitwa ważniejsza niż nocne radio? No dobra. Więc tak, pierwsza sprawa. Dzisiaj gramy sobie o filmach najgorszych. O krabach.
4: Moje wysokie elfy robią tutaj sajgon, panie.
1: Cicho tam! Graj w grę sobie.
3: No właśnie.
1: Ola, słuchaj, wszystkiego najlepszego. Które to urodziny? Ile masz lat?
3: Tak. Ale oczywiście, że 21, prawda?
1: 21, o! Gratulujemy.
3: Dziękuję.
1: No właśnie. Tak, więc dzisiaj... jest spoiler o filmach najgorszych, tak więc może być i spoiler najgorszy. Słaba jakość połączenia, słabi nadający, słabe tematy, nieprzygotowani i w ogóle, więc bierzcie to pod uwagę. No właśnie, Ola, jakie to są twoim zdaniem najgorsze filmy? Co sprawia, że w tych rankingach najgorszych filmów, które sobie dzisiaj przeglądałem, tak różne propozycje są?
3: Znaczy, wiesz co, na pewno najgorszymi filmami nie są dla mnie takie krapy, które mają jakieś takie ciulowe efekty specjalne, bo ja takie krapy... Ja lubię takie krapy, mi się to dobrze ogląda, mnie to rozśmiesza, chociaż nie wszystkie, bo podam też jeden przykład. Ja po prostu nie lubię filmów Ja nie lubię komedii na przykład, chociaż to nie są też najgorsze, ale ja nie przepadam za komediami, komediami romantycznymi i no wiesz, tych twoich Avengersów też niestety nie lubię, prawda? No ja ogólnie nie lubię filmów z jakimiś takimi, takich cukierkowych, takich głupowatych, tylko wiesz...

0: Głupawych to jest też inne określenie. Jest taki głupawy, na przykład, jak nie wiem, jak film, na przykład gówniany horror. Jest taki film, prawda? No on to jest straszny krap. No ale na przykład inny jest gówniany horror, a na przykład, nie wiem, trzecia część filmu Rek. No to są takie dwie kategorie najgorszości, prawda?
1: No to czekaj, to mamy filmy, w których ktoś się starał zrobić dobry film w miarę, ale mu nie wyszło. Mamy takie, gdzie ktoś zupełnie się nie starał i nawet jakby obrócił tą przaśność, byle jakość, tanie efekty na plus, jakby tak zrobił z tego atut. Myślę, że tutaj
0: Dokładnie.
1: możemy wspomnieć o polskich produkcjach, o wszystkich praktycznie produkcjach zespołu filmowego ZF Skurcz, Wściekłe pięści węża, czy tam Bułgarski pościg, czy Pocisk, bo były dwa różne. Mamy Turksploitation, czyli te słynne tureckie podróby, słynne tureckie Gwiezdne Wojny, czy
0: O,
1: turecki
0: właśnie.
1: E.T., czy turecki Rambo. Mamy wytwórnie, które się wręcz specjalizują w takich produkcjach, no właśnie jak słynna Troma, o której już gadaliśmy wiele razy. No bardzo różne to może być kino. Mamy te żenujące polskie komedie, jakby tak zrobione dla przygłupa trochę, nie? I wiesz, co mnie zaskoczyło? Patrzyłem sobie dzisiaj na dyskusję na Filmwebie pod filmem Futro z Misia. I wiele osób broni tego filmu. Niektórzy sobie nawet tak bardzo chcą bronić tego futra z misia, że zakładają sobie fejkowe konta, aby dać 10 na 10, że to takie super jest.
0: Tak, przepraszam, ja Futra z Misia nie oglądałam, ale powiem ci, że ja się spotykałam właśnie też z całkiem niezłymi opiniami o tym filmie. A to jest ponoć straszny krap.
1: No jest, jest. To jest tak, jakbyście wzięli jakieś najgorsze polskie kabarety. Przemnożyli to przez dwa albo do kwadratu, podnieśli, założyli sobie, że na widowni mają być właśnie jakieś sepki, jakieś karyny. To jest też ciekawe, że w różnych regionach Polski ludzie różnie reagowali w kinach na to futro z misia. Coś, co miało być kontynuacją, Chłopaki nie płaczą, czy Poranku Kojota, jakby nie było kultowych polskich komedii, które też nie są jakieś specjalnie mądre, nie są, nikt się tam specjalnie nie silił na to, żeby robić z tego cokolwiek ambitnego, ale to się jakoś tam z przyjemnością w miarę ogląda, prawda? No, można od biedy powiedzieć, że Chłopaki nie płaczą, to taki polski Tarantino trochę niedorobiony. Ktoś starał się naśladować nieudolnie. No ale to futro z misia, słyszałem, że w niektórych kinach publiczność po prostu sikała, ryczała ze śmiechu, a w innych kinach, w innych regionach Polski ludzie wychodzili z sali kinowej. To czy to nam coś mówi o Polakach, o nas?
0: Czy ja wiem? Wiesz, to ciężko mi powiedzieć, prawda? Czy nie wydaje mi się, żeby w ogóle miejsce zamieszkania jakoś, czyli chodzi o województwo na przykład, jakoś świadczyło o tym, jakie osoby mają humor? No, nie wiem. Nie wiem, powiedz mi, co ty o tym myślisz, bo ja mi się wydaje, że to jakieś połączenia nie widzę, bo tutaj zaraz będzie, że Polska B, wiesz, najgorsze.
1: No właśnie.
0: No,
1: Może
0: nie wiem,
1: jest
0: jak na
1: faktycznie
0: Podlasiu, może się
1: Polska.
0: śmiali z tego.
2: Pierwsza
1: No.
2: sprawa jest taka, że agencje, które robią filmy, to po prostu kupują sobie recenzje i kupują fejkowe konta, które zwyczajnie plusują, nie? Znaczy, że tak to wygląda, nie? Mieliśmy tego przykład, że można to kupić ostatnio, na ostatniej audycji, przedostatniej. No i stąd te dziesiątki. Zresztą pan Mieciu, legendarny recenzent kiepskich filmów, o tym wspomina wielokrotnie. No, a tak chyba, jak mi pamięć nie myli, ten temat chyba miał być z takim innym znanym youtuberem, panie Krawcze.
1: Już mi tu coś wypomina, już miało być coś, już tu jakieś mam pretensje. Idź tam, graj w grę i to mi te elfy tam
0: Trzeba by go
1: swoje.
0: było zapraszać.
2: No, koniec, presję na mnie
1: Ja go nie
2: zwołać i
1: zapraszałem,
2: zamykamy
1: przepraszam
2: rozprawę.
1: bardzo. A ja coś myślę, że jest z tą faktycznie polską A i polską B, że jest taki region właśnie Ściana Wschodnia, gdzie ludzie są, no, taka mieszanka, nie wiem, żule, jacyś rolnicy, no to ich to śmieszy właśnie, jak ktoś się tam wywali, głupi rejsy rozwali, albo takie, każdy żart musi mieć jakiś podtekst seksualny, no bo takiego prostego właśnie chłopa to śmieszy właśnie, że tam cycki, no tak, dupa. I on taki humor rozumie, a jakiś taki humor, jest też taki humor, gdzie trzeba coś wiedzieć, jakąś wiedzą dysponować, no bo to są żarty z jakichś znanych dzieł, trzeba mieć jakąś podkładkę, tak jakby, nie? A są takie żarty, gdzie nic nie trzeba wiedzieć i jak 60% Polaków można nigdy żadnej książki nie przeczytać.
2: A to gdzie byś dał Joba, ostatnią szarą komórkę? Film, który się w całości z dowcipów i jakichś memów składa. Krab czy nie krab?
1: No krapy, no. Nie wiem, może to nie przypadek, że twórca najgorszego w historii, tak się ocenia, The Room.
2: Film. No tak, się tego wstydził.
1: Tommy, nie wiem jak to nawet przeczytać jego nazwisko,
2: Wisenau.
1: No to okazało się, że Polakiem jest. Też te takie próby zrobienia Pollywood, czyli takiego polskiego odpowiednika Hollywood. Mamy właśnie Pollywood, mamy Bollywood. To wszystko jakoś się tam łączy. W taki sposób, że nie tworzysz czegoś od zera, tylko kradniesz coś, przerabiasz to, dorabiasz temu wąsy, żeby było bardziej właśnie tak po polskiemu czy po tureckiemu. Kradniesz, nie przejmujesz się copyrightami, właśnie jak w przypadku Turkspotation, gdzie mamy właśnie tureckie Gwiezdne Wojny i tureckiego E.T. i tureckiego Rambo, Rockiego. Takie różne przeróbki, gdzie na żywca kradną po prostu fragmenty tych filmów i gdzie się tam wstawiają, jak leci sobie statek kosmiczny. Wszystko to oczywiście wybiedzone, gra aktorska, no nie ma jej praktycznie, no po prostu ktoś sobie wchodzi na plan i sobie tam gada. Coś, myślę, że Polska to taki, jak zwykle, bardzo, jak to się mówi, taki bardzo... Z jednej strony mamy fajne naprawdę produkcje, ambitne, jakieś kino, przepraszam, mi się język plącze trochę dzisiaj. Mamy to kino moralnego niepokoju, mamy jakieś ambitne produkcje, a z drugiej strony mamy masę tandety, takiej tandety przez duże T. I może tak samo jesteśmy różni i podzieleni, jak różna jest Polska.
2: Wiesz, to jest przede wszystkim rynek działania. Te filmy się jakoś im opłacają. Te debilne przeróbki typu Kac Vegas, Kac Wawa. W ogóle sam te plakaty polskie, one są czystą zrzynką plakatów zachodnich teraz, nie? Polska szkoła plakatowa zdechła, ale to jest osobny temat, nie?
0: No, bo polska szkoła plakatowa, stare plakaty są świetne.
2: No,
0: naprawdę,
2: no,
0: tak. Są tak genialne, po prostu stare plakaty, te polska szkoła plakatu, można sobie gdzieś to obejrzeć, prawda? Naprawdę plakaty rewelacyjne. No ale teraz, właśnie jak szliśmy dzisiaj z Zenkiem, to patrzymy. Plakat. Siedzi jakiś film, ja już nawet nie pamiętam jaki typu, to chyba najnowszy film Patryka Wegi.
2: Coś kościelny chyba siedział, nie?
0: Nie, siedzi jakiś ziomek na tym, na jakimś tam tronie, obok jakieś dwie gołe dupy po lewej, po prawej. To my od razu mówimy, to jest na pewno film jakiś nowy Wegi. No, patrzymy, jakiś nowy shit Wegi po prostu znowu wyszedł, prawda?
2: Tak, tak. No, z powrotem żeśmy szli, najpierw żeśmy zauważyli, a polski film, wracamy, przyjrzeliśmy się bliżej, proszę, Papryk Wega, nie? I od razu widać po prostu, że to jakiś ścierwo. Tylko co to będzie? Czekaj, Bad Boy?
0: Nie.
1: No chyba właśnie ten Bad Boy.
2: Coś jeszcze.
1: Coś było też o handlu ludźmi, tak?
0: Powiem ci, że normalnie aż mi to... Ja już zapomniałam tytułu, bo wyleciało mi to, mój mózg chyba nawet już nie zarejestrował. Już nie chciał tego mieć.
1: Pętla jakaś jest i tu widzę gołe dupy i podwiązki, stringi, podwiązki.
0: O właśnie, tak. Pończochy. No.
2: Tak.
1: Czyli tak... Jaki to jest kiepski film. Czy taki, w którym są kiepskie efekty, kiepska gra aktorska, w którym scenariusz jest potraktowany zupełnie tak po macoszemu i jakby go napisał copywriter za 15 zł.
2: Ja nigdy jako copywriter nie pisałem za 15 zł.
0: Ale... Mnie się wydaje, że kiepski film dla kogoś może znaczyć coś innego. Prawda? Bo tak jak mówiłam wcześniej, dla mnie na pewno kiepskimi filmami nie są te, które mają takie beznadziejne efekty specjalne, bo mnie to na swój sposób bawi i ja lubię jeszcze sobie to poobejrzeć, więc dla mnie na przykład nie. Ale takie wtórne historie, jakieś takie, tak jak są te romansidła, nie lubią się, nagle się coś tam dzieje, oni już się kochają, no to w ogóle, to nie ma, to dla mnie to jest film nieoglądalny na przykład. Taki coś, taka wtórność przede wszystkim.
2: Pierwsze, co podzieliłeś, to są filmy celowo złe i filmy celowo, niecelowo złe. No i teraz idziemy dalej o tych niecelowo złych. Czyli wtórność, tak jak mówisz, nie? To jest przede wszystkim wtórność i to na to cierpi polskie kino, ale jest jeszcze jeden sposób na spieprzenie filmu koncertowo. Mianowicie jak producent wpieprza się scenarzyści i reżyserowi w robotę i po prostu wycina masę scen po to, żeby to się zgadzało z kontraktem, żeby było krótsze, żeby ludzie wysiedzieli w kinie i tak dalej i tym podobne. No i w ten sposób Wiedźmin na przykład stał się krapem. No.
1: A dziś w sumie jest nawet całkiem jakoś tak doceniony. To znaczy, że znaczy jest takie znowu dziwne zjawisko, że jak powstał ten Wiedźmin Netflixowy, to nagle wszyscy zaczęli komentować, no może ten polski nie był taki do końca zły. Zaczęli ludzie wychwytywać różne smaczki, że tutaj lepiej zrobili Polacy. Więc jest ciężko to nawet wszystko zdefiniować. Mamy przecież całą falę filmów na podstawie gier komputerowych z lat 90. Double Dragon, Street Fighter, Far Cry, Super Mario Bros., Tekken, Dead or Alive, Mortal Kombat. I to były filmy koszmarne, tylko że... No właśnie, też można się zastanowić, dlaczego one dzisiaj na nie patrzymy jako na totalne krapy. I tutaj wydaje mi się, że głównym powodem jest to, że wtedy jeszcze nie ci producenci, ci reżyserzy nie rozumieli do końca, że taki film, on musi zaspokoić fanów przede wszystkim tych serii, że tam musi być, że to musi być oddany dobrze świat gry, że trzeba to potraktować na poważnie. Po prostu wydaje mi się, że nie potraktowali tego na poważnie, no jeśli można mówić w ogóle o traktowaniu na poważnie takich scenariuszy, jak tam Double Dragon czy Tekken, nie?
2: Ale... Nie dam Tekkena i Double Dragona.
0: Ale powiedz mi, ty mówisz o Mortal Kombat 1?
1: Jedynka, dwójka, no powstały ale trzy Mortal części Kombat plus serial.
0: Ale jest super.
1: No jest na swój sposób super, ale...
0: Ale w nim jest dużo rzeczy fajnych. Ja bardzo lubię jedynkę Mortal Kombat. Przecież tam nawet Goro fajnie wygląda.
2: No, prawda.
0: I te takie ruszające się, te co tak ożywały z pomników. To super jest ten klimat tam, jak oni idą za światy. W ogóle, nie wiem, mi się Mortal Kombat... Fajny film.
2: Ad vocem Wiedźmina jeszcze. Chwalony jest serial, a nie film. Film dalej cierpi na to, o czym mówiłem wcześniej, czyli pocięcie i braki w scenariuszu wynikające z tego pocięcia przez producenta. No, a Street Fighter też ma swoich fanów tak naprawdę. Przede wszystkim rola tego Bizona, nie? Głównego złego, nie? To był grany przez tego aktora, który grał z rodziny Adamsów, tego Gomeza, nie? Facet był umierający wtedy, nie? On już był dosłownie na ostatnich nogach, był nawalony lekami, umierał na raka i chwilę po premierze umarł. Owszem, ale to jest przede wszystkim to, co mówisz, tak, zgodzę się, że te filmy, jak to się mówi, egranizacje wnikają dokładnie, mają te problemy, że ci ludzie, którzy to realizują, kompletnie nie znają uniwersum, nie znają tematu, no i Mario Bros. Jest chyba najlepszym przykładem, nie, gdzie po prostu...
0: Boże, jakie to było gówno.
2: Kompletnie o niczym. Ja nie wiem, jak to się ma do uniwersum Mario. Zupełnie.
1: No zupełnie nijak. I właśnie to jest ten problem, wydaje mi się. Główny problem, że trzeba nawiązać mocno do uniwersum. Tam zastosowano taki popularny kiedyś myk, że nie tworzymy całej tej grzybowej krainy niesamowitej, tych potworków. tylko po prostu przenosimy wszystkich do współczesności, do Nowego Jorku, nie? Taki sam myk zrobiono z He-Manem, z Dolfem Lundgrenem, czy jak to tam się czyta, to jego nazwisko, nigdy nie wiem, że też po prostu nie pokazano nam na ekranie tej niesamowitej Eternii, tylko po prostu za sprawą magicznego zaklęcia wszyscy się przenoszą nagle do Nowego Jorku. No i to jest główny problem, wydaje mi się.
2: No to jest, wiesz, takie uwspółcześnienie czegoś na siłę, no i to z kolei jest powiązane z kolejnym sposobem na spieprzenie filmu czy marki, czyli upolitycznieniem tego, nie? To, co teraz widzimy, że filmy są zrobione na chama w konwencji hipopotama LGBT, nie? Musi być po prostu pogromcy duchów. Oj, to jest ten, to jest najważniejsze, żeby były same kobiety, nie?
1: No ale właśnie z tym He-Manem czy Mario Bros wydaje mi się, że głównym powodem, dla którego przenoszą do współczesności, do realnego świata bohaterów, jest po prostu niski budżet i to, że chcą zaoszczędzić kasiorę i że brakuje specjalistów od efektów specjalnych, którym trzeba zapłacić i tak dalej, i tak dalej. I tylko dlatego przerabiają scenariusz w taki sposób i to bardzo wkurza fanów, bo nie zobaczą tej wspaniałej krainy, nie zobaczą tego cudownego, magicznego świata, tylko zobaczą ulice, taksówkarzy, gliniarzy i wrzuconych w to wszystko naszych ulubionych bohaterów, nie? No to jest... No to,
2: co do budżetu, to przechodzimy do pana Uwe Bolla i ekranizacji, nie? Który miał średnie budżety, delikatnie rzecz ujmując. Średnie, no w sumie średnie, a nie słabe. Miał średnie budżety i specjalizował się w ekranizacjach, czyli ekranizowaniu gier. I wszystko po prostu dokumentnie spieprzył, nie? Każdą rzecz, jakieś Alone in the Dark, dumy, niedumy, rzeczy... Doom, chociaż przy Doomie się mogę mylić. No w każdym razie narobił tych różnych ekranizacji, spieprzył sprawy, wszystko po kolei, jedną za drugą, koncertowo i troszeczkę się odkupił, kiedy nakręcił Postala, nie? Bo w dużej mierze Postal polegał na tym, że on śmiał się ze swojego dziadowskiego po prostu kunsztu i wyszło, no nieźle, jak na dziadowskie filmy to wyszło nieźle, muszę powiedzieć. Z kolei Postal był właśnie filmem celowo dziadowskim i paradoksalnie temu dziadowskiemu reżyserowi ten film wyszedł dobrze. I też przy okazji był ekranizacją Uwe Boll i jego wielkie po prostu produkcje.
0: O, to nie lubię.
2: No, wiesz, o to chodzi, nie?
1: No, czyli dobrym ruchem jest zrobienie atutu z tego, że nie mamy budżetu, że robimy krapa i po prostu takie niekrycie się z tym, nie robienie na siłę czegoś fajnego, tylko po prostu robimy rozpierduchę, bawimy się i szafujemy tym kiczem, tą tandetą i robimy z tego atut. Myślę, że Bartosz Walaszek już od początku to zrozumiał. I jego Wściekłe pięści węża ogląda się znakomicie, bo tam jest jedna wielka tandeta, ale to nas cieszy, to nas bawi, jest to po prostu śmieszne. A już najgorzej, jak ktoś może się to wszystko połączyć w jedno, czyli dowcipy niskie, jakieś takie cycki i tam śmiejemy się, że Konopnicka. Przypomina mi się właśnie w Futrze z Misia GPS, który mówi jesteś u celu, cfelu. A publiczność ryczy, nie? Na sali, bo powiedział cfel. Ale to można porównać do tych polskich kabaretów, gdzie spoko, spoko, spoko, nagle artysta krzyczy kurwa i wszyscy się śmieją, nie? Tymi szczerbatymi gębami plebs się śmieje, no bo plebs to bawi, że się ubrali ładnie w kościółkowe ciuchy, poszli do jakiegoś teatru na występ a artysta taki nasz, swojski powiedział kurwa i się śmiejemy i te szczerbate gęby rozdziawione. I siedzi koło ciebie jakaś pani Jaćka, ty taki zażenowany siedzisz, a ona ci tak w twarz. I tak chciałbyś wyjść, ale... Może jeszcze chwilę zaczekam. A podobno na przykład w Skandynawii można sobie wejść do teatru, do kina z piwkiem i normalnie sobie piwo w kuflu pić w szkle.
0: O, super.
2: Tak, a my z
0: nie trzeba się

0: decoffy, znaczy te rzeczy, które były pod decoffie, no przecież to były takie po prostu kapsalony, że aż dupa swędzi, nie? Naprawdę, no to się nie da opisać. To nie była wuksja, to nie było nic, to było po prostu do dupy, nie? Zwyczajnie. Tak po prostu. Wszystko było karate, nie? Był karate, kurde, nauczyciel, nie? Karate sprzątaczka, karate, kurde, pies, nie? I karate, kurde, nie wiem, toster, nie? Wszystko było karate.
1: No ale to były właśnie czasy... Everybody was kung fu fighting! I chyba Amerykanie chcieli też być kung fu i nauczyć się od Azjatów tego wszystkiego i im trochę kiepsko szło. Pamiętam Cynthię Rothrock, Rothrock, tak się czyta chyba. To dało się oglądać nawet. Ona nawet występowała z jakimiś takimi gwiazdami kina z Hongkongu. No, Hongkong był wtedy najlepszy w tym. Wiele gwiazd takich, które dzisiaj oglądamy w takich super produkcjach z Hongkongu typu Ip Man, no to oni zaczynali w takich tandetnych filmach właśnie z Hongkongu, gdzie biegali w tych takich kolorowych dresikach, w tych charakterystycznych strojach, nie, z lat 90. W ogóle to jest ciekawa moda. Zauważyliście, że wtedy ludzie wyglądali trochę jak takie dzieci, mieli takie jakieś ogrodniczki, no. Takie kolorowe adidaski. Trochę taka idiokracja, jeśli chodzi o modę.
0: Może tak z perspektywy patrzymy, bo kurde, nie wiem.
2: Ale jak skoro tak powiedziałeś właśnie o tych takich dziecięcych tych ubrankach, to wiesz co, mi się od razu przypomniał ten taki straszny gniot, nie wiem, czy go znasz, na pewno Ernest. Na przykład Ernest jakieś tam miał różne przygody, taki podstarzały jakiś dziad z jakiejś czapeczce takiej.
0: Taki upośledzony koleś, nie? To jest jakiś taki nieślubny dziecko Piwi, nie?
2: No, kojarzysz tego Ernesta?
1: Coś mi świta. Było takich właśnie kilku.
0: To też z lat 90. było właśnie kilku takich etatowych głupków komediowych i później tą schedę Adam Sandler przejął chyba, nie?
2: Nie wiem, ale ten Ernest był takim krapem, a już to mi się jeszcze przypomniał takie straszne gunwo, Kaczor Howard.
0: Kaczor It Howard. Hurts right in my miau miau, nie? To po prostu kompletna poraża.
2: Kaczor Howard, kojarzysz pewnie ten film.
1: Ja?
2: No, nie kojarzysz Kaczora Howarda, o tym takim dużym kaczorze, takim co był wzrostu prawie jak człowiek.
0: I koleś w kostiumie kaczora chodził, takiego dziadowskiego. To chyba z Marvela jest, mówiłeś o tym, nie?
1: Tak, to jest świat Marvela. Kaczor Howard, on się pojawia tak gościnnie, jako taka drugoplanowa postać od czasu do czasu jeszcze, bo on jest ważnym symbolem. On jest trochę jak gra E.T. na Atari, która spowodowała upadek tej firmy i zakopywali na pustyni kopię tej gry. Ponieważ Kaczor Howard był jedną z pierwszych ekranizacji komiksów. Tylko że wzięli na warsztat takiego bohatera niezbyt ciekawego. No Planeta Kaczorów, no umówmy się, no to...
2: O Jezu, naprawdę to jest uniwersum, ale to jest taki, pamiętam, kto leciał w telewizji, to ja zawsze mówiłam, Boże, to jest chyba najgorszy film na świecie.
0: Czekaj, pierwszy komentarz na Filmwebie, dlaczego go nie dali do Avengers? W końcu to też postać z Marvela.
1: On się pojawił gdzieś w scence po napisach. Się pojawił Kaczor Howard przez
2: tylko
1: moment.
2: Tam może być.
0: A on tam, wiesz, ciężarił chyba tego bity strasznie, nie? I w ogóle.
1: Tak, to był taki kaczor playboy, były tam takie dowcipy też właśnie, że jakieś laski kacze w podwiązkach. Ale to była straszna klapa. Potrzeba pisze, że był w Endgame przez moment. Właśnie gdzieś tam był przez chwilkę. On się pojawił też w Marvel Zombies obok Asha.
0: O mój Boże, nie. Ash to jest celowo dobry film. Znaczy celowo zły film, o, w ten sposób.
1: No właśnie, to jest dziwny horror, ponieważ to jest bardzo straszny horror w zasadzie. Tam jest wiele takich scen, które nam ryją beret, tak jakby, nie? Jakieś tańczące zwłoki, ręka, która ożywa, tam są fajne motywy. No, no ale to było to właściwie te pierwsze Evil Dead, to jest takie kino niezależne w zasadzie jeszcze.
2: No tak. To trochę było takie robione, wiesz.
0: Za parę dolarów.
2: Za parę dolarów, grupka znajomych.
0: Tak. Raimi wziął tego, bo fajna dupa, jak on się nazywa. Jezus Maria, jak mogłem zapomnieć, Bruce'a Campbella. No. I później Bruce Campbell się nawet Spidermana gdzieś tam chyba mrygnął co jakiś czas i tak dalej, ale no, udało im się, nie? Raimi jakoś

0: ciągnął temat. No i później pojechał do Xeny, tych różnych rzeczy, Spider-Manów. Teraz nie wiem, coś robi. Coś robi. Zapomniałem co, ale coś robi.
1: Tak, tak.
0: No. Ale to były filmy, tak jak mówisz, niskobudżetowe i ten kicz tam był przemyślany.
1: Ale niskobudżetowość to jest na przykład dla mnie plus.
0: No, Troma.
1: A ja
0: Troma
1: lubię
0: jest osobny
1: filmy
0: temat.
1: Niskobudżetowe. One no, mają swój urok.
0: To jest następny temat. Filmy niskobudżetowe.
1: No.
0: O, właśnie. Co jeszcze z krapem? Czekaj,
2: ale
0: czekaj, czekaj.
2: Tylko jeszcze wspomnę może, że...
1: No tak, nie przeskakuj.
2: Że właśnie Kaczor Howard się przyczynił do tego, że kino jakby komiksowe zostało zastopowane na wiele, wiele lat. Czyli to ciekawe, nie? Że jedna produkcja potrafi jakby przekonać producentów, reżyserów, że w to nie warto inwestować. To był nieudany eksperyment. I trzeba było wiele, wiele lat czekać, żeby powstały te produkcje właśnie no typu współczesny Marvel Cinematic Universe, żeby to zostało jakby, no żeby ktoś spróbował jeszcze raz, żeby ktoś zaryzykował. I mieliśmy ewentualnie właśnie te krapowate wszystkie filmy, gdzie kulturystów brano i malowano na zielono i Hulk Smash!
0: No, to były takie eksperymenty, nie? Trochę ten, ja pamiętam jakiegoś takiego z niemieckim dubbingiem miałem tego. Niemiecki voiceover i na to miałem polski voiceover Spidermana, nie? On miał wtedy te oczy takie okrągłe, z taką jakby, wiesz, kreską, tylko że wertykalnie tą kreskę miał. I tą siecią strzelał, bo miał jakieś urządzenie, a nie, że tak po prostu mu leciała z ręki. Pamiętam, że to było też straszna piździelnica, muszę powiedzieć, beznadziejna. Ale ten, ale się oglądało, bo to był Spider-Man, nie? I trzeba było patrzeć. No, no, o. Which brings me to seriale krapowate, nie? Seriale krapowate to też jest ciekawy temat, bo niektóre się potrafią dłużej niż jeden sezon utrzymać. Macie najbardziej krapowaty serial. Ciężej zapamiętać, co?
2: Pewnie jakieś takie familijne można by uznać za najgorsze, bo było dużo seriali, które starały się... No na przykład mamy serial Fresh Prince z Willem Smithem, gdzie on zaczynał swoją karierę. Tak, ten był fajny, ale starano się podróby różne robić. Na przykład Franny Nanny, gdzie polską licencję też wykupiono i była Niania Frania. Z tą aktorką, jak się nazywa ta kiepska polska?
0: Dygant.
2: Agnieszka Dygant.
0: Podobna do tej Fran Drescher oryginalnej.
2: Właśnie się ostatnio przypatrzyłem i jednak niepodobna. Zrobiono jej podobną fryzurę, ale ona to ma tą taką mordę naprawdę zakazaną. A ta oryginalna aktorka jest całkiem ładna, więc tak z ciekawości sobie też obejrzałem pierwszy odcinek Niani Frani, jak ona tam grała, ta Agnieszka Dygant, i grała fatalnie, po prostu tak sztucznie. Śmieszkowała sobie tak, tam po prostu gadała sobie tak, jak no, wychodziła przed kamerę i gadała, nie? I się śmiała.
0: Jeszcze przypomina mi się tutaj, ona filmu chyba swojego ogląda i co jest krapem? Ciągnięcie aktora tak na siłę, nie? Taka exploitation aktora, bo jest popularny. Gdzieś tak na przełomie wieków Cezary Pazura był u szczytu popularności, ściskali go praktycznie gdzie się tylko dało. No i wcisnęli go do czegoś, co się nazywa. Pokaż ten tytuł. Czego się boją faceci, czyli seks w mniejszym mieście. Przecież to był paździerz taki niesamowity, że głowa mała, nie? Nie wiem, czy pamiętacie. Nawet co mam powiedzieć. No po prostu chodził ze czarek i tam jakoś lachonę ogarniał, nie? I to niby miało być śmieszne. No po prostu żal dupę ściska, nie?
2: A czemu właściwie nas tak drażni, żenuje... Taki humor, gdzie jest właśnie seks, laski, cycki. Może to my jesteśmy jakimiś tutaj piwniczakami, którzy nie doceniają, nie potrafią się śmiać z takich rzeczy dla prawdziwego faceta śmiesznych, zabawnych, że właśnie laskę podrywa i mu nie stanął i coś, nie wiem. No.
0: Wiesz co, ja się cieszyłem z American Pie, jeżeli chodzi o takie klimaty, nie? To był dla mnie kultowy film, jedynka, dwójka, trójki już średnio pamiętam, ale pamiętam, żeśmy oglądali chyba do czwórki czy piątki, co prawda razem z American Pie i to, żeśmy dorastali i byliśmy coraz to bardziej uwaleni, jak żeśmy oglądali, dlatego nie pamiętam tych następnych części, tylko te pierwsze. No i jakoś się śmiałem, nie? Jak tam była sytuacja, jak tam usadziła tą trąbkę,
1: No
0: śmiałem się.
1: Nie wytrzymie.
0: Nie, hop się za babę przebrał, nie? No, jakiś tam ten rzeczy, że mu tam, wiesz, zwis miękki te sprawy.
1: Super.
0: No śmiałem się z takich rzeczy, co będę gadać, nie? Ale to prawda jest taka, że też te filmy się później coraz to bardziej były już tak żenujące, że żeśmy w sumie leżeli nawaleni i słuchali muzyki, a nie oglądali, co się nam dzieje.
2: No są też takie filmy, jak to się mówi, na zbakę, na imprezę, które sobie włączasz i są głupkowate, żenujące, ale się dobrze bawisz, nie? Dla mnie takim jednym z takich filmów może być Kumar i...
0: No, tak, jest rewelacyjny.
1: Jak on miał Kumar i...
0: Harold.
1: Kumar, tak.
0: No. Oj, to żeśmy na zbacę oglądali, to była masakra po prostu. Szkoda, że nie
1: I
0: było
1: I obie nigdzie. Części, ja też lubię, to jest śmieszne.
0: Druga była Guantanamo, a pierwsza była, że do White Castle, nie? Do takiego... Tak. Chamskiego tego burgerowni, która słynie z mrożonych burgerów, bo też sprzedają
1: też swoje... malutkich.
0: Tak, sprzedają je też na mrożone, nie? Żebyś to odkrył.
2: No właśnie, wyobraźcie sobie słuchacze, słuchaczki, że jesteście fanami jarania, marihuany i tak dalej i w samolocie sobie specjalnie konstruujecie takie urządzenie bezdymowe, żeby sobie się zjarać w samolocie. Ja znam lepsze sposoby, to się robi makumbę, na przykład w mleku się ale nieważne. No ale i was biorą za terrorystów, i was zamykają w jakimś strasznym więzieniu, i was chcą tam torturować i tak dalej. No.
1: A i w tym Kumarze tam było, w tym więzieniu kanapka z kutacha.
2: I to też jest takie głupkowate i dużo takich dowcipów też nawet takich cyckowych i tam są cycki, jest jaranie, są tam...
1: Ja wiem, ale to było takie trochę inne, jak lecieli w tym samolocie i ten...
0: Tylko widział, że taki terrorysta wygląda.
1: No właśnie, jak terrorysta i ten terrorysta tak pokazywał niby, że samolocie w tym tak w dół pójdzie. To było takie...
2: No, ale co sprawia, że to jest fajny film, mimo że jest głupkowaty, podteksty erotyczne, zbiór gagów, w sumie tani film, no bo to też tam tak jakoś nie
0: inwestowali. To, że jesteś w temacie, że jesteś zjarany, nie? To wpływa, że ten film jest fajny.
2: No, ale na futrze z misia to bym się, nie wiem, czym musiał zjarać. Chyba musiałbym jakieś 10 kwasów, przepraszam, 11 jak popek, który zapadł w śpiączkę. W ogóle się dzisiaj dowiedziałem, że popek po tym, jak wpadł w śpiączkę, wyszedł ze szpitala i wziął 11 kwasów i znów wpadł w śpiączkę.
0: To jest jak, na pół roku. Jak z Blok Ekipy, nie?
2: No Blok Ekipa, no.
0: No, widzisz, co zrobisz. Ale i tak wyjdzie mu to na plus, nie?
2: Swoją drogą dzisiaj konferencję Fame MMA oglądało jakieś 90 tysięcy osób na żywo. Nocnego Radia słucha w tej chwili 58 osób na YouTubie, na żywo. No, a też jakoś nie zachwyciło mnie to, bo tam znowu ci kurwa zajebie cfelu, kurwa, nie? Będziesz rozjebany, kurwa, nie? Ale ci kurwa ci zajebie, to polecisz na księżyc, nie? A ty mi donata fałszywego wysłałeś i ci tego nie zapomnę, cfelu pierdolony, kurwa, nie? No i taka, i to ogląda prawie tam 100 tysięcy, bo tam 90 parę tysięcy oglądało na żywo, no to też coś mówi o Polakach. A może się mylę, może to właśnie pewna nacja, już nie powiem jaka, bo znów będzie duży antysemityzm w Nocnym Radio, że to, że tamto, że próbuje z nas, gojów, zrobić głupków i nam specjalnie takie treści fundują, żeby pokazać, jacy to my Polacy jesteśmy durni i że takie rzeczy oglądamy. Ja uważam, że coś w tym może być. Nie wiem jak wy.
0: Ty, a może po prostu by z naszych licznych znajomych Żydów spytać, nie? Czy takie rzeczy w Izraelu też mają miejsce, to byśmy mieli punkt odniesienia, zamiast tak głupio sypiać spiskami, nie? Fajnie było przejrzeć ten izraelski internet i tam zobaczyć. Tak teraz mnie to naszło, nie mówię, że to ty zły krawiec i niedobre, nie? Teraz na to wpadłem, nie? Może tam
1: ale
0: też jest coś takiego.
1: Krawiec tak parodiował nie parodiował, tylko w sumie naśladował tą konferencję MMA, to teraz taka mi też myśl przyszła do głowy, że właśnie, że ta konferencja MMA, Fame MMA, to jest właśnie, to są te takie te filmy tego, na przykład właśnie te wegi, te futra z misia, tam to są te przekleństwa, te cfele, te kur, pip, bla bla bla, a na przykład taki Harold i Kumar, tam nie masz takich przekleństw, tam jest taki... Inny typ humoru, jednak głupkowaty, ale inny, prawda?
0: No. Hałhaj.
1: O, Hałhaj, czyli świetny tytuł w tłumaczeniu polskim, super ziomo.
0: No, ty się znasz na Murzynach, tam grał kto? Easy Hif? Czy
1: nie, tam nie grał Method Man i Redman.
0: Aha,
1: z Wu-Tang Clan.
0: Zajebiście.
1: Super zespół. I ten film jest bardzo fajny, bardzo zabawny. Oczywiście Hałhaj, jak ten kolega umarł i oni go zjarali, prawda? I on się ukazywał, jak oni go jarali, to oni go wtedy widzieli, jego
0: im
1: ducha.
0: Podpowiadał im w szkole, nie? Nie obraziłbym się, nie? Też bym chętnie tak, mógłbym tak skończyć, nie? Ja pamiętam, że najbardziej i z tych, co jest głupie, po raz kolejny, ja się tak strasznie kończyłem z tej sceny, kiedy ten ich kolega Chińczyk się zżygał tak perfidnie, to było tak chamsko nakreślone, że tak zżygał na 3 metry do przodu, a na koniec powiedział, uuu, me hungry, nie? No, i to było dla mnie takie super śmieszne, nie, że to przewijałem 15 razy. Oczywiście ja byłem też wtedy very hungry, nie?
2: A może moglibyśmy powiedzieć o czymś takim jak humor wódczany i humor zbakowy?
0: Być może. Może właśnie to jest wódczanym humorem te polskie kino? Może to jest tak obliczone, że ci ludzie w tym kinie będą nadupieni jak szpadę? Kurde, no.
2: Może to kwestia tego, że pewne charaktery wolą inne używki, a inni wolą jeszcze inne, tak trochę głupio powiedziałem.
0: Furiat to jest ciężki zawodnik. Widzę, że już jest na czacie, ale rano to był w ciężkim stanie, a już jest na nogach. No, to jest,
1: dobra,
0: no,
1: dobra, to ja film Agada mnie o Furiat. Furiat lubi dobre kino, z tego co tak kojarzę, jak pisze czasem na
0: ale
1: film.
0: Ale Agada ma o złym kinie. Furiat, pochwal się, jaki lubisz najgorszy film. Albo lubisz, no właśnie, te, które lubisz, te, których nie lubisz. Jakich filmów, kurde, się nie lubi? Polskie, ale wróćmy do jakichś takich starszych, bo tak trochę się idealizuje ten PRL i w ogóle.
2: Ale może, wiecie co, oglądałem sobie krótki film o zabijaniu.
1: To jest super film.
2: Super? A co w nim super?
1: Czekaj, czy ja nie mylę, poczekaj. To mów, ja ci najwyżej się zaraz ustosunkuję. A nie, to jest przecież dobry film.
0: Baka, tak? Baka.
1: Oczywiście, że tak.
0: Widzisz?
1: Przecież ten klimat w tym filmie nawet jest dla mnie bardzo fajny. Ja lubię.
2: Ale ja nie wiem, o czym to jest film w zasadzie. To jest film o kolesiu, który się szwenda po ulicach. Tak się szwenda, szwenda i te takie polskie podwórka ogląda straszne i tam kogoś do bramy wciągają, tak się szwenda. Coś tam zamawia, jakiś bilet do kina, ja nie wiem po co i o co tu chodzi. I na końcu zabija taksówkarza jakąś tam sznurkiem, zabija i go wieszają i on sra w majty pod siebie.
0: Hydrozagadkę tutaj, no, Kurt.
1: Tak trochę skaczysz z tematu na temat.
2: Nie, ale tak się zastanówmy, czemu tak, ja bym uznał za krapa właśnie krótki film o zabijaniu.
0: No.
2: To jest totalna kicha, totalny krab, tam nic nie ma. Ja w tym filmie nic nie znalazłem. Czemu to się uważa za kino moralnego niepokoju, ambitny, mega głęboki film, najważniejsze dzieło w polskiej kinematografii? To, dla mnie to jest gówno. Przepraszam bardzo, jeśli ktoś się nie zgadza. Dla mnie to jest gówno.
1: Znaczy ja się nie zgadzam, ale powiem ci tak, przede wszystkim podkreślę, że ja ten film oglądałam dawno i z tego co ja pamiętam, to ten film na mnie zrobił wrażenie właśnie tym takim klimatem tej szarości, tego brudu, tej takiej biedy. Ja bardzo lubię taki klimat w filmach, więc mnie to ujęło i że ten bohater jest taki właśnie nie wiesz, jaki on jest do końca, prawda? Nie wiesz, co on zrobi. Tak chodzi i tak, no mi się to podoba.
2: No nie wiem,
1: no,
2: dla
1: mnie...
2: On
1: ma taki ciężki, brudny klimat. To jest to, co ja lubię.
2: Ale to tacy jakby zmiennicy, tylko dodano tam wariata, który zabija nie wiadomo czemu i go wieszają. A nie wiem, a może tak się po prostu utarło, że to jest taki mega film i że to Kieślowski i że...
1: Wiesz co, mi się wydaje, że też coś
2: to jest
1: w tym
2: ambitne,
1: jest, bo...
2: to jest sztuka, to jest ambitne, to jest sztuka. Przepraszam bardzo, jak ktoś nie uważa, że to jest sztuka, to jest po prostu, no umówmy się, niski iloraz inteligencji chyba ma ta osoba. Przepraszam bardzo, to jest głęboki film.
1: Mhm. No to ja się też takimi opiniami też właśnie spotykam, że jak tego czegoś nie rozumiesz, to nie, wiesz, jeżeli czegoś nie lubisz, to ty go nie zrozumiałeś, tego filmu jesteś za głupi, sobie oglądaj, nie wiem, Kadzwawę, no nie, na przykład. Ale no to jest taki argument, którego ja po prostu ja nie lubię, no bez przesady, nie każdemu musi podobać to samo, prawda, no ale no bo są trudne filmy, to jest taki trudny film, no nie każdy lubi trudne filmy, nie każdy lubi takie
2: ale czemu
1: filmy
2: on jest trudny?
1: Monotonne.
2: Czemu on jest trudny? Co tam jest takiego wymagającego od widza w tym krótkim filmie o zabijaniu?
1: Jeszcze raz, przepraszam, nie słyszałam cię.
2: Zapytałem, czemu on jest taki trudny i czemu to jest taka sztuka i co tam jest takiego ambitnego w tym filmie?
1: Znaczy, ja, wiesz co, ja nie uważam, że to jest jakiś wyjątkowy film. Ja widziałam dużo lepszych polskich filmów, więc ten film dla mnie nie jest wybitny. Po prostu to jest dla mnie dobre kino, ale nic poza tym. Ja nie uważam tego za jakieś niewiarygodne odkrycie czy jakieś taką podstawę kina polskiego. No nie,
2: ten film jest
1: fajny,
2: jest nudny. Przynajmniej się ze mną Jola tutaj zgodziła. Jest słaby, znaczy, o, przepraszam, napisała, że jest słaby. Uważam, że jest słaby, nudny, są takie na siłę robione dłużyzny, że to niby taki ambitny film. Słuchajcie, to tak samo jakbym zrobił film o krawcu, który się gapi, tam kropla kapie z kranu, on siedzi w takich odrapanych ścianach, wychodzi na podwórko, siada na ławce, pies szczeka, a on tak się patrzy, zbliżenie na oczu, on tak się patrzy, go tak denerwuje ten pies, potem idzie do sklepu, kupuje bułkę. I tak jak minie prawie cały film, to on kogoś tam zabija śrubokrętem, adzia, adzia, adzia, i go wieszają i mu zakładają gumowe majty, żeby się nie zesrał się. I to taki, to jest sztuka, to jest ambitne, bo on tak się patrzył i tak to podwórko, ten klimat taki tej biedy. No to jest moim zdaniem gówno, no sorry, to jest taki film na siłę zrobiony, że taki ktoś tam wmówił, że to jest ambitny film, nie?
1: Czyli tak, wiesz co, Krawiec, może rację, bo ja tego filmu nie uważam za jakiś nie wiadomo co, tylko po prostu on mi się podoba, bo ja lubię dłużyzny w filmach, więc może dlatego. Nie w każdych oczywiście, ale w takich, jak się, gdzie jest taki klimat właśnie taki ciężki, taki brudny, to mi się to podoba.
2: Ale samym brudem tak zrobić film.
1: Ale dla mnie to już jest dużo. Dużo dodaje, to jest dużo. Dla mnie to już jest bardzo duży plusek. Jest właśnie taki film. Właśnie mało kolorów jest, tak jak w tym filmie, prawda? Mało dialogów. Mi się to podoba. Mało. Ale tak jak mówię, ja nie uznaję tego filmu za coś wyjątkowego. Jest dobry, no i tyle, no i. O.
2: Mało koloru. Tam zrobiono taki zabieg, że zabarwiono cały film namiodowo. Nałożono, przypuszczalnie, bo to były pewnie analogowe filtry na obiektyw, nałożono taki filtr typu sepia i wszystko jest takie miodowe, brązowo-pomarańczowe i cały film tak zabarwiono. No dobra, no.
1: No wiesz, każdy lubi co innego. Na przykład ostatnio obejrzałam film, tytuł angielski Buffalo 66. Oczywiście tłumaczenie świetne polskie Oko w oko z życiem. To jest film Vincenta Gallo, nad którym oczywiście też, jak sobie wyszłam w komentarze, gdzieś tam w opinii poczytałam, no normalnie arcydzieło, rewelka. On był taki średniak, o, na przykład dla mnie, więc ja też nie, też było oczywiście w komentarze, jak ktoś pisał, no ty tego filmu nie rozumiesz, bo to jest zbyt ambitne kino, no ja w tym filmie na przykład nic ambitnego nie widziałam, jakiegoś wyjątkowego i w ogóle, o, a wszyscy, bo Vincent Gallo, what, no okej, okay. Nic szczególnego.
2: Wydaje mi się po prostu, że ludzie zbyt często ulegają pewnemu instynktowi stadnemu jakby i przyjmują jako swoją opinię większości, że o, to zrobił Kieślowski albo Zanudzi i to ło, to jest ambitne,
1: no, tak.
2: To jest sztuka. Tak samo komiks Mouse. Uważam, że jest kiepsko narysowany. Trochę tak w stylu Koziołek Matołek, że tam nie do końca to się zgadza z komiksowym kanonem. To jest takie, to jest taka seria ilustracji z jakimś komentarzem. a wszyscy to uważają za ambitne, to jest sztuka, najlepszy komiks, Maus, bo on jest o Holokauście i o Żydach.
1: Strasznie taki napaćkany jest, jak sobie weszłam w grafikę Google.
0: No, jak Sandman, tylko że Sandman jest kolorowy.
2: No ale Sandman jest super.
1: Krawiec,
2: no.
1: Wiesz co, my mieszkamy na trzecim piętrze. Niech idzie na fajkę, na balkon.
2: Idź stąd, chamie. To jest sztuka, Sandman to jest sztuka.
1: Dokładnie, Sandmana nie pozwolimy obrażać.
2: No tak.
0: Dobra, chciałem tylko podpuścić się.
2: jaki troll.
1: O Mausie mówiłeś.
2: No i właśnie, no tak nawet się trochę śmiano z tego w komiksie Wilku. Nie, to było Wilku czy... Tak, chyba Wilku z Alkmanem wpadli na konwent komiksu i tam wszystkich bili, kopali, bo taką tandetę oglądają tam komiks Wiedźmin, komiks Torgal. I tak krzyczeli, jestem Torgal, sram na was zwierzy i kopa komuś tam w ryja. A ci bronili się tak, ja czytam Mausa, to jest ambitne, to jest sztuka. A tam się zapytał ten Wilku któregoś tam, ile jest 7 razy 8, a ten no wiedziałem, że ktoś, kto czyta to żydowskie gówno, to nie może być kimś na poziomie i go tam kopa w mordę.
0: A mi Arkman Kupę przypomina.
1: Teraz ci zapodam takie strasznie dwa najgorsze tytuły i na 100% ze mną zgodzisz. Gulczas, a jak myślisz, Irek, kosmiczna nominacja.
2: Też mam w rankingu, też mam, jasne.
0: Jezus Maria, Ola, jaj.
1: I w Irku, i jak myślisz, i ta kosmitka, która ma na imię e-mail.
0: O Boże. O jak boli.
2: To jest trochę takie, jak jakiś taki Janusz z jakiegoś z Dzichpolu sobie wyobraża i współczesne czasy i współczesne pokolenie, że to laska z kosmosu to e-mail.
0: Tak,
2: takie klimaty. Znaczy, ale... Gulczas się moim zdaniem trochę broni, ponieważ to był pierwszy z tych filmów takich krapowatych i on był jakby z bohaterami tego pierwszego Big Brothera, który był według mnie najlepszy. Tam nie było samych takich właśnie klonów.
1: Tak.
2: Jakichś takich mięśniaków z wytatuowanymi tribalami na ramieniu.
1: Tak, i z brodą.
2: I brodą, siedzących przy basenie, tylko tam byli bardzo różni ludzie. Był jakiś wrażliwy artysta, był ten Gulczas, taki właśnie Harlejowiec bardziej.
1: Tak,
2: był ten Janusz.
1: Policjant.
0: Który się, wiesz, specjalizował w ruchu drogowym i zginął w wypadku drogowym.
1: No.
2: I to wszystko było nowe, takie jeszcze nie przesiąknięte tym zachodem, co prawda kupione na licencji, ale to było takie szczere, nawet fajne i ludzie to oglądali nawet z zaciekawieniem. Więc ten pierwszy Gulczas, no to była oczywiście skok na kasę i tak dalej, i tam nawiązania do tego Big Brothera. Te postacie musiały być no takie właśnie, żeby się czuło, że Gulczas to jest Gulczas, Janusz to Janusz, ale to nie było takie złe do końca. No to też się tam czuło, że się nikt nie sili na jakieś ambitne kino. Moim zdaniem to się broni jako taki właśnie kontrolowany kicz. Troszkę.
1: Troszkę się broni. No, z dwojga złego, że tak powiem, no to ten Ryk jest gorszy, prawda?
0: To jest dojenie krowy, a to sobie grzywkę zrobiłeś? To jest dojenie krowy, po prostu, nie? Zwyczajnie.
2: A co z tą grzywką? Ja chcę wiedzieć, o co chodzi z grzywką.
1: Nie wiem,
0: czy po prostu nie majstrowa, tak patrzę teraz. No i ten.
2: A wcześniej, przepraszam, nie, bo to jest ważny temat i słuchacze mają prawo wiedzieć, czy Ola wcześniej nie miała grzywki, a teraz
1: ale to
2: ma?
1: Nie jest grzywka, tylko to jest tak, jak masz przedziałek na środku i masz takie... Jak kobiety mają te fryzury, na przykład tak jak miała coś Brigitte Bardot, takie masz na dwa rozdzielone na czole takie, wiesz.
0: Pierwsze kosmyki takie.
1: Takie.
0: I teraz będzie szukał. Znajdzie, nie znajdzie. Dojenie krowy, panie, mój drogi.
2: Ale grzywki, grzywki, to jest ciekawy temat. Myślę, że kobiety z grzywkami mi się podobają. Często są
1: seksowne
2: są grzywki. Trochę takie, tak. Trochę retro są grzywki, nie?
1: Bo o właśnie, tak.
2: Dziś,
1: ja lubię
2: dziś się już tak nie nosi grzywek, są takie trochę retro, ale fajnie wyglądają kobietki z grzywkami.
1: No właśnie, tak, zgadzam się. Dlatego ja retro, ja lubię retro styl, retro ubiory, retro, wiesz, biżuteria, retro, więc
0: Maharadża z brzegu się pyta, czy masz zakola.
1: Nie, nie mam, mam bardzo dużo włosów. Mam długie, gęste włosy, nie mam zakoli.
2: A Zenon to fajny, mi się przypominają takie dowcipy, że właśnie dziewczyna sobie tam kupiła nową sukienkę, zrobiła makijaż, wszystko, i się pyta właśnie faceta, widzisz jakąś zmianę we mnie? A on tak się patrzy, tak nie wie, co tam ścięłaś włosy? Coś? To się teraz zdziwił. Co, ty masz grzywkę?
0: Na tym ten żart polegał. No.
1: Dobra, wracajmy do tematu. Tylko już co tam mówiliśmy?
0: Najgorsze grzywki w filmach. Masz American Pie, widzę tutaj w najgorszej.
1: Tak, bo się przeglądam Filweba.
0: Miami Vice, no to sequele. O, właśnie, sequele i rebooty. No to jest osobna kategoria krapu, nie? Już niekoniecznie robione tam w duchu jakiejś politycznej poprawności, ale po prostu chujowe, nie? Czyli ten Miami Vice, który miał być jakimś takim rebootem tego wszystkiego, no to ja pierdzielę. Colin Farrell i jakiś tam, i też znany murzyn taki, kurde.
2: Co zawiodło?
0: Wszystko. Po prostu, jeżeli się chce odcinać kupony, a się to, wiesz, Jamie Foxx, no dobra, aktor całkiem. Jeżeli się nie przyłożysz do czegoś, to jest lipa. Jeżeli myślisz, że ujedziesz na samej marce, to się możesz pieruńsko zdziwić, nie? I ja myślę, że Hollywood jeszcze dalej tego nie przepracowało, że sama marka to nie jest wszystko, nie? Marka to ci może najwyżej zrobić tak, że w box office całkowicie nie spieprzysz sprawy, nie? Bo ludzie z rozpędu pójdą, nie? Natomiast w dobie internetu to już po pierwszych wyświetleniach ludzie zobaczą, że to jest krab i nie pójdą, nie? I już coraz częściej na samej marce się nie da ujechać, nie? Bardziej mamy teraz problem z tą poprawnością polityczną, ale to już temat był, nie? I nie chcę go rozciągać za bardzo. Więc sequele, rebooty, no i ciągnięcie sequeli takich, wiesz, do pożegu. O, czyli że tam są Gremliny 5.
1: Oj, tak.
2: Tak, no właśnie. Takie właśnie męczenie Wacka, nie? W nieskończoność, że jeszcze.
1: O, i takim świetnym przykładem tego jest, przynajmniej według mnie, Szybcy i Wściekli. Ja w ogóle nie dość, że ja nie lubię filmów tego typu, są takie beznadziejne dla mnie. Oczywiście nie chcę nikogo tutaj urazić, bo wiem, że to ma grono fanów, prawda? Bo tylko mówię, to jest ze swojej perspektywy. To chyba jest już, nie wiem, 10. część tego.
0: No, kurde, niedługo będą jeździć w Domu Starców, nie?
2: Była taka parodia, że jeździli na takich wózeczkach dla emerytów, takich małych samochodzikach jakby, takich, nie wiem jak to nazwać, meleksy takie jakby, co to jadą 20 na godzinę, już tacy starzy, pomarszczeni, ale to jest taki film jakby w 100% dla dresiarza, nie? Właśnie, można sobie wyobrazić...
0: Czekaj, kurde, zaraz dostę z Morazu pieprzy, bo też że on lubi ten film.
2: Tak?
0: Albo
2: nie,
0: domu.
2: To też tak tam czuję, no. Można docenić za efekty, za epickość, ale to tak pachnie takim dresiarstwem trochę, nie? Można sobie trailer wyobrazić właśnie. Znowu się spotykamy. Myślałem, że nie żyjesz. Wyzywam cię na pojedynek tam. I epicka scena, jak tam gdzieś nad przepaścią samochodem przeskakuje, wyskakuje, gwiazdki z dupy wypierduje i w ogóle wszyscy oczywiście na łyso wygoleni, no bo to najmodniejsza fryzura, nie, kurwa, nie jakiś tam cfel długowłosy, nie, i tam łańcuchem się zaczepia o helikopter i w ogóle spada w przepaść, ale jego kumpel sztama z ziomeczkami, nie, musi być, kurwa, go tam łapie za rękę i go wyrzuca w górę, a ten, kurwa, spada. No, taki
0: no kurde. O, przecież to mi się jeszcze przypomniało. MacGyver, kurde. Przecież był reboot. Ja nie wiem, czy nawet dwa sezony nie poszły, ale to było takim, kurde, krapem, że to po prostu tylko siłą rozpędu się te parę odcinków zrobiło. MacGyver, nie? Te nowe Star Treki. No niby mają jakąś oglądalność, ale no jakoś tak nie bardzo nikt nie chce pokazać tych oficjalnych wyników oglądalności, nie? Tylko są jakieś aproksymacje. I wszyscy mówią, że jest fajnie, ale nikt nie pokaże na żywo jaka jest ten, jaka jest mrówki w gaciach, dałaś jedynkę. Jak mogłaś dać jedynkę mrówką w gaciach?
2: Aproksymacje, to... kurwa, jakie teksty.
0: Mrówki w gaciach.
1: Ja nie lubię takich daremnych komedii dla młodzieży.
0: American Pie.
1: I te takie Ted, tych filmów typu Ted.
0: To Seth MacFarlane, ty.
1: Cuts, Vegas, oryginalne.
2: Co chcesz od Teda?
1: Jezu, ja tak strasznie fajny miałem. Był, dla mnie to jest kara obejrzeć takie coś.
2: Ale fajny był nakoksowany Flash Gordon, no, a... podstarzały, który rozwala pięścią dziurę w ścianie.